0: do takich styli bardziej neutralnych, zoptymalizowanych pod szybką syntezę, więc to właśnie coś, co się może nam przydać. Wtedy ten głos tak mówi bardziej syntetycznie, taki ma no, tą intonację mniejszą, nie taką
1: tak,
0: typu.
1: Żeby się wyrabiał na tych, na tej szybkości.
0: Tak, i mamy też. I mamy też styl narracyjny, gdzie ta intonacja właśnie robi się taka bardziej głęboka. Pauzy między słowami robią się dłuższe. Fajny styl do czytania książek na przykład. To tylko w amerykańskich głosach Siri coś takiego się pojawiło, ale właśnie można sobie taki styl mowy wybrać.
1: Chiński eloquence brzmi tak, pokażę jakby w praktycznie, bo korzystam na co dzień. Tylko otworzę coś, co faktycznie mówię po chińsku, a nie... Czyli niestety to nie jest IBM ViaVoice 6.3 znany z ADSR-a, tylko to jest jakaś podróba, bym powiedział.
0: To jest chyba wersja 6.1 z Eloquence'a.
1: To jest lepsze niż to, co mieliśmy, czyli mandaryńskie głosy Vocalizera. Ja może spróbuję tę haptykę muzyki pokazać. Tylko to działa na niektórych piosenkach.
0: A to masz próbkę.
1: A mam próbkę, więc problem się rozwiąże. Mam nadzieję, że to jest jakiś Creative Commons czy coś, żeby nie było, żeby mnie ktoś za licencję nie dojechał, że tak powiem. Przyłożę telefon do mikrofonu.
2: Odtwórz próbkę. Przycisk.
1: Zatrzymaj.
2: Przycisk wróć.
1: Działa to w taki sposób, że telefon wibruje w rytm muzyki. Fajnie.
0: Ciekawe efekty. Nawet czasami on próbuje gdzieś tam dostosowywać się do tego, co leci. Tutaj mamy taki beat elektroniczny i tutaj słuchacz skupia się głównie na perkusji. Ale nawet w sytuacji, kiedy mamy na przykład same wokale, mi się akurat gdzieś na wierzchu biblioteki miałem taką piosenkę The Lazy Song, Bruno Marsa pewnie znacie, no to tam nawet haptyką do wokali się dostosował i sobie tam wibrował gdzieś nawet w tych samych częstotliwościach, co te wokale, tam oktawę niżej, ale jednak, więc no próbuję fajne, na różne sposoby.
1: Fajna zabawa dla osób jakkolwiek muzycznych, włączcie sobie muzykę, wyciszcie telefon, przyłóżcie go do ucha, ale pleckami jakby do ucha i próbujcie rozpoznać, co to za piosenka.
0: Tak, to alternatywna wersja, jaka to melodia, jakby ktoś chciał.
1: Więc polecam.
3: Ja to mam wyłączone, bo ja tego nie lubię.
1: No właśnie.
0: No to jest specyficzna opcja. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się przyjmie wśród osób, dla których to zostało stworzone.
1: Tak, bo my mamy z tego zabawę, a komuś to może...
0: I ciekawe, jak praktyczne to jest dla osób faktycznie
1: niesłyszących. Ja o tym kiedyś rozmawiałem z kimś przez dość długi czas i wyszło nam coś takiego, że to jest mniej więcej coś takiego jak opcje dostępności w niektórych grach wideo. Czyli jeżeli ktoś wcześniej słyszał i teraz nie słyszy, to super.
0: Aha.
1: Jeżeli ktoś nigdy nie słyszał, to niewiele mu.
0: Czyli jak mamy punkt odniesienia, to tak, a...
1: Taka teoria moja.
0: No możliwe.
1: Teraz mamy coś, co będzie można pokazać dla osób, które na przykład mają też problemy jakieś ruchowe, skróty głosowe, chociaż nie tylko.
0: Ja myślę, że nie tylko dla osób, które mają problemy ruchowe, akurat to jest bardzo, wydaje mi się, fajna funkcja. Ogólnie.
2: Dźwięk, napis, mowa, głos, skróty głosowe, skonfiguruj skróty głosowe, przycisk, nauczaj, skonfiguruj skróty głosowe, przycisk. Anuluj. Nauczenie iPhone'a rozpoznawania swojego głosu wymaga wybrania czynności i nagrania frazy. Dalej, przycisk, dalej, przycisk, Siri, nagłówek, polecenie Siri, przycisk, skróty, nagłówek, ambasador, polecenie Siri, przycisk.
1: Tutaj polecenie Siri, przycisk, możemy tutaj wpisać cokolwiek, nie wiem, wpiszę test.
0: Ja tylko dodam, że tutaj możemy ustawić, żeby został wykonany dowolny skrót, otwarta dowolna aplikacja, przełączony dowolny przełącznik z centrum sterowania, czyli tutaj znów coś, o czym mówiliśmy dzisiaj, trochę tych opcji na te skróty wokalne jest.
1: No tak, ja tu coś zrobię tak, żebyśmy to słyszeli. Uruchom określone
2: pole tekstowe. Mhm. Idź. Podaj nazwę. Pole wejście ekranu Braille'a. Pole tekstowe. Edycja. Podaj nazwę polecenia. Dodaj do tej czynności unikatowo dla niej frazę mów. Pole tekst. T. E. S. R. T. Idź. Idź. Naucz. Waveform. Waveform. Waveform.
1: To jest średnio dostępne. Mamy trzy fale. Musimy nauczyć iPhone'a rozpoznawać tę frazę. Test.
0: Trzy razy. Mówimy.
1: Test.
2: Waveform. Waveform. Obraz.
1: Już mamy dwie zaznaczone. Test.
2: Gdy iPhone wykryje, że mówisz test, wykona czynność, test. Dalej. Dodaj inne. Dalej. Przycisk.
1: Oj, ja też to zrobiłem.
2: Edyt. Skróty głosowe. Czynności. Test. Test.
1: Zosia. To polecenie Siri to jest...
2: Dodaj czynność. Dodaj test. Test.
1: Test. I się nie dodaj stało. Test.
2: Czynność. Przycisk.
1: Test.
2: Test. Zaznacz.
1: Test.
2: Test. Test. Dodaj.
1: Może trzeba stąd wyjść?
2: Folder final. Doc.
1: Test.
2: Braknie.
1: Test. No, działa to różnie, ale domyślam się, że wiem dlaczego.
2: Ustawienia.
1: Może być akurat test, mój błąd.
2: Test. Test. Zaznacz pet. Zosia. Skróty głos.
1: Edycja. Teraz ciężko to.
3: Usun. Zrzut ekranu.
1: No, zrzut ekranu wczoraj testowałem i działa.
0: Ja mogę powiedzieć, że testowałem też na skrótach, właśnie skrótach, które dziś otwierały mi ustawienia, przechodziły na ekran główny. To działało nawet z polskimi słowami. Warto tutaj w miarę krótkie te skróty, ale też nie za krótkie. Na przykład pamiętam zmień ustawienia, nawet zadziałało jako skrót. Więc jeśli ktoś chce sobie te skróty po polsku tworzyć, tutaj nie mamy wymogu, żeby to było po angielsku.
1: Teraz mamy kolejną opcję, której nie będę w stanie pokazać, bo to jest podcast, a po drugie sam nie widzę. Dostępność, ruch i mamy sygnał ruchu pojazdu, czyli jeżeli mamy chorobę lokomocyjną, to jest coś takiego, że iPhone korzysta z żyroskopu i po ekranie jeździ tak kropka w miarę naszych ruchów i to podobno według badań, które ktoś tam z Apple przeprowadził, pomaga osobom, które mają chorobę lokomocyjną. Teraz mamy opcję, którą ja bardzo sobie cenię. Mamy ustawienia, dostępność słów, dźwięk wizualny, dźwięki tła i mamy dwa nowe dźwięki, noc i ogień.
0: Może ja to puszczę na u siebie, no, żeby właśnie, było ładnie słychać. Okej, okay, tak. Bo to na Macu też jest, ja to na Macu zrobię, bo akurat mam Maca podpiętego, natomiast to samo jest na iPhone i na Macu akurat, więc ja już tutaj nawet nie będę mowy zwalniał, po prostu wchodzę tam, gdzie mówił Arek, czyli tutaj przechodzę do dostępności i teraz przechodzimy tutaj do dźwięku. Tutaj mamy dźwięki tła. Tutaj wybieramy sobie dźwięk. I mamy tutaj właśnie dźwięk nocy, musi się nam pobrać. Mam nadzieję, że nam się pobierze. Może spróbuję kliknąć myszką. Jeśli masz to na iPhone ściągnięte, to po prostu spróbuję na iPhone, jeszcze spróbuję to włączyć, może. O, ściągnęło się.
1: O, gra. Piękne.
0: I mamy dźwięk nocy. No właśnie, to taki przyjemne. Mamy też dźwięk ogniska.
1: Co robię przy tym programować akurat przy tym Night?
0: O, nawet samo się pobiera. O, to jest w ogóle taki bardzo cichutkie to ognisko.
3: Może jakieś dogasające, ale nie wiem.
0: Tak, ale pewnie bardzo ładnie nam to podbija na audycji.
1: Ognisko już umiąknie.
0: Tak.
1: Coś tam szumi raz. Nie wiem, to tam w harcerstwie, ale...
0: Tak. No, mniej więcej to są tak, dwa nowe dźwięki, które się pojawiły.
1: Teraz w ustawieniach ogólnych mamy ustawienie kontrolerów do gier. Niestety nie mam żadnego kontrolera do gier, ale pokażę, jak to wygląda szybko.
2: Ogólne. Ogólne. Nagłów. Przyjm. Informat. Wipil. Dostaw. Wypełniaj. Słowo. Odświeg. Kontroler do gier. Kontroler do gier. Obrazek. Aby kontynuować, połącz z kontrolerem. Aby kontynuować.
1: No i jakby tyle mogę wam pokazać. I mamy tryb gracza. Niech sobie uruchomimy jakąś grę.
2: Folder organizacja i nota. Wejście ekranu Braille'a. WN. Otwieram Dawncaster. ATM Milano. Uwaga. Dawncaster chce wysyłać ci powiadomienia.
1: O, na pewno się na to nie zgodzę.
2: Nie pozwalaj. Screen Dawncaster. Obszar trybu interakcji. Continue with screen reader.
1: Dobrze. To nieważne już, co to jest za gra i tak dalej, to tam... Dobrze, mam już grę. I otwieram sobie centrum sterowania.
2: Tryb klonowa, tryb klon, nagranie, zaznacz pilot, zaznaczone, tryb skupienia, sepil, rozpil, zaznacz klonow, tryb nic.
0: Ja myślę, że ten tryb się włączył, natomiast po prostu może przez to, że jest skupiony, włączony, nie przeszkadzać, nie wyskoczyło powiadomienie. Ja na pewno w tej grze ten tryb mi się włączał.
1: No właśnie mi też i dlatego ją akurat pokazałem.
0: W ogóle polecam Doncastera swoją drogą, mówię o tym co jakiś czas powiem jeszcze.
1: Jakby powinna być możliwość wyłączenia tego trybu z poziomu centrum sterowania. W każdym razie, co ten tryb robi? Po pierwsze, optymalizuje iPhone'a, włącza tak jakby tryb niskiego zużycia energii dla wszystkiego oprócz gry. Jeżeli mamy podpięte AirPodsy, to są naprawdę minimalne opóźnienia, jest ten refresh rate niesamowicie wysoki i dlatego chciałbym mieć ten tryb gracza aktywny zawsze, jak się tylko da, bo wtedy naprawdę nie mam żadnych opóźnień w AirPodsach, co jest w ogóle niesamowite. Tak samo zresztą na Macu, tylko że na Macu wystarczy mieć jakąś grę włączoną cały czas i to działa wtedy. Na iPhone niestety tak się nie da. Więc fajna sprawa z tym trybem gracza, szczególnie teraz jak są gry już naprawdę potężne, jakieś Assassin's Creed, Mirage na przykład, abstrahując już od tego, że to podobno działa okropnie na iPhone'ie. No ale się da, jakby ktoś chciał. Więc są już naprawdę duże gry AAA na iPhone.
0: Jako ciekawostka, Apple na przykład chwali się tym, że kiedy ten tryb jest otwarty, to i korzystamy z AirPodsów, no opóźnienia powinny być niższe, tego nie zauważyłem jakoś, ale też chwalą się tym, że na przykład gdybyśmy w jakiejś grze mieli voice chat, porozumiewali się z innymi osobami, to ta jakość powinna być dobra i nawet wtedy powinno być zachowane stereo. O. Że jakość dźwięku w tej gry nie powinna jakoś spaść. Tego jeszcze nie próbowałem, musiałbym na TeamTalka na przykład wejść i
1: ja grałem na TeamTalku Doncastera kiedyś nocami, że tak powiem, i to już dawno było. Jeszcze przed betą, bo ja w Doncastera grałem ostatnio, zanim się pojawił iOS 18, więc to już było wcześniej. Z jakiegoś powodu, w jakiejś tam becie 17. I to by były wszystkie zmiany, jakie dla was przygotowałem, ja osobiście. W iOSie. W sensie jest tego sporo więcej, ale są to zmiany na tyle drobne, że byśmy musieli siedzieć kilkanaście godzin naprawdę, żeby to, bo są zmiany w nazewnictwie, ale uważam, że to jest jedna z ważniejszych aktualizacji iOS-a, jakie były.
0: Doszliśmy wspólnie do wniosku, żebyście wy mogli też lepiej tą wiedzę zaabsorbować, którą chcemy wam przekazać i żeby nam też było łatwiej tutaj wszystko dokończyć, postanowiliśmy tą audycję przedzielić, więc ten pierwsza część tej audycji właśnie tutaj skupiliśmy się wyłącznie na systemie iOS, a na dwa pozostałe systemy, czyli WatchOS, macOS i wtedy też przy okazji zahaczymy pewnie o tematy związane z Apple Intelligence, też aplikacje Apple TV i parę innych rzeczy. Po prostu do was wrócimy w czwartek. W takim razie już myślę, że możemy was oficjalnie zaprosić w czwartek o godzinie 19 na nowości na Macu i WatchOS 11, macOS 15 Sequoia, a na dzisiaj, czy właściwie już jutro, bo już mamy wtorek, za uwagę wam dziękuję Arek Świętnicki, Dorota Bilecka, Michał Dziwisz i Piotr Machacz.
1: Tak, dziękujemy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu dziś mamy wtorek, to 23 dzień maja 2017 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Tomek Bilecki. Witaj Tomku.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, słyszymy się ponownie i znowu będziemy opowiadać naszym słuchaczom o instrumentach klawiszowych tym razem. Ostatnio było o syntezatorach, o samplerach, o tym, jak to w ogóle wygląda podział tego wszystkiego, co jest elektroniczne i co grać nam może, i na czym my możemy grać i wydobywać różne dźwięki. A dziś sobie porozmawiamy o konkretnej gałęzi takich instrumentów, przez niektórych nazywanych syntezatorami, ale one syntezatorami tak de facto nie są, prawda?
6: Nie są, rzeczywiście, bo zazwyczaj syntezator to jest coś, co ma sobie jakiś, jak ktoś mówi, oscylator, nawet się tak jak mądrze nazywasz, nawet nie pamiętam jak, przebiegów periodycznych, o to chyba jakoś tak, w każdym razie i tych przebiegów jest kilka i z nimi można robić różne dziwne rzeczy. Natomiast te instrumenty, o których będziemy dzisiaj mówić, czasami nazywane keyboardy, aranżery, klawisze przez niektórych, to przeważnie działają na zasadzie samplerów, z tym, że takich samplerów, które są zrobione w taki sposób, żeby użytkownik nie wiedział w zasadzie, że to jest sampler. Czyli w zasadzie takich syntezatorów, czy instrumentów, bo no właśnie, bo to też niektórzy różnie to się wszystko dzieli. Na przykład dzisiaj sobie mam taką ściągawkę, można powiedzieć, czyli jest taki sklep muzyczny bardzo rozpowszechniony, nie tylko w Polsce, w Europie w ogóle, Thomann. Sklep niemiecki, ale z polskim interfejsem, nawet jest aplikacja na urządzenia mobilne, na Androida, na iOS-a. Na Androida jest to, powiedzmy, że dostępne, na iOS-a nie wiem. W każdym razie, tam są podziały inne, w niektórych sklepach muzycznych polskich są inne podziały, także tutaj to w zasadzie trudno jakoś to jednoznacznie skatalogować to wszystko. W każdym razie, dzisiaj będziemy mówili o tych instrumentach, które większość, powiedzmy, z Państwa ma na myśli, używając słowa keyboard albo syntezator nawet. Chociaż jak mówiłem, to syntezatorem nie jest.
5: I z których tak naprawdę większość z naszych słuchaczy, jeżeli będzie chciała się zmierzyć z graniem, to skorzysta.
6: No, przynajmniej większość podejrzewam, że zaczyna od tego typu instrumentów, jeżeli zresztą, to w ogóle się spotyka takie instrumenty gdzieś po jakichś szkołach, czasami, może nie muzycznych, ale...
5: Ale zwykłych szkołach.
6: Po domach mają... To
5: jak,
6: to
5: trzeba zrobić, jak trzeba zrobić w szkole, czy to średniej, czy to podstawowej, czy jeszcze w gimnazjum, póki istnieje, jakiś apel, czy inne przedstawienie, to sobie wychodzi nauczyciel od muzyki, zazwyczaj z jakimś właśnie keyboardem, i gra.
6: Pod pachą, tak.
5: Tak, a reszta śpiewa.
6: No i oczywiście te keyboardy się rozwijają, dzisiaj chciałem, omówić różne funkcje, które są spotykane w dzisiejszych keyboardach, dlatego że o czym będę mówił później, czyli te wszystkie syntezatory, samplery, to gdzieś to będzie w pewnym sensie rozwinięcie tych keyboardów, tylko w którąś konkretną stronę. Także myślę, że keyboard to jest taka podstawa, można powiedzieć, od której potem będzie można sobie wyjść przynajmniej w kolejnych audycjach i omawiać jakieś poszczególne instrumenty używane w cudzysłowie przez profesjonalistów, a może powiem tak.
5: Okej. No to co na początek?
6: Na początek może powiem w ten sposób, że powtórzę to, co na początku. Keyboardy są bardzo różnie kategoryzowane, bo czasami w sklepach muzycznych jest używana terminologia instrumenty klawiszowe, na przykład i MIDI. I tam mamy wszystko. W innych będą keyboardy, syntezatory i w środku będzie coś. Gdzieś jeszcze będzie jakiś tam inny podział, syntezatory, powiedzmy. I dzisiaj w tej aplikacji, którą będę sobie korzystał, zaraz tutaj pokażę, jak to jest pokazane, tylko tu może sobie przełączę na jakiś syntezator, który będzie przez większość słuchaczy, powiedzmy, zrozumiały. Synteza googlowska. Będę to miał może niezbyt profesjonalnie, bo po prostu będę miał mikrofon
2: S-Kick
6: przed telefonem, ale myślę, że będzie
5: słychać dobrze, więc...
6: Będzie, myślę, że...
2: WhatsApp,
6: nie będzie tutaj jakichś większych z tym problemów. I weźmy sobie... O właśnie, mamy aplikację Toman. Przy okazji będzie króciuteńka i no, oczywiście częściowa prezentacja, bo nic nie będę kupował w tym sklepie. I sobie... Oczywiście, jak wszędzie są...
2: Ostatnio ogląda lista. Casio CTK, Casio CTK 3P, toolbar, button, card, button, bez etykiety, przycisk, toolbar, button, card, button, bez etykiety, przycisk, toolbar, button, kategoria.
5: Ja jeszcze
2: button.
5: Tylko dodam,
6: jest kategorie.
5: Jeszcze tylko dodam, że nasz Skype już jest aktywny, tyflopodcast.net, jeżeli macie ochotę, można dzwonić, można pytać, także można pisać, ja tam od czasu do czasu będę zaglądał.
6: I jak tu jest to w Tomanie podzielone?
2: Perkusje na liść, instrumenty klawiszowe.
6: Mamy instrumenty klawiszowe, fajnie. Wchodzimy sobie i od początku.
2: Keyboardy na liście.
6: Keyboardy, proszę bardzo. Mamy keyboardy, oprócz tego oczywiście mamy...
2: Syntezatory.
6: Syntezatory.
2: Master keyboardy MIDI.
6: Master keyboardy MIDI, czyli powiedzmy klawiatury sterujące. O tym można kiedyś też coś powiedzieć, bo to są też specyficzne, może nie instrumenty, to takie sterowniki bardziej.
2: Pianina estradowe.
6: Pianina
2: cyfrowe.
6: No właśnie, pianino cyfrowe to też jest jakby swego rodzaju, powiedzmy, że keyboard, tylko że taki, który
5: wyspecjalizowany
6: ma... Tak, chodzi o to, żeby pianiści mogli na tym jakoś ćwiczyć, czyli z reguły ma to tylko kilkanaście brzmień, choć nie zawsze tak jest. I to z reguły fortepian klasyczny, fortepian jakiś elektryczny, brzmienie jakieś tam organy, brzmienie jakieś smyczki, bo to czasami jest tak, że pod jakby się robi takie podwójne brzmienia, że jest fortepian i pod spodem są właśnie jest brzmienie smyczków, żeby to było takie bardziej nastrojowe, powiedzmy. No bo tego się często używa gdzieś tam na różnych koncertach. I to ma z reguły nie wiem, kilkanaście przycisków i to wszystko. Bo to ma być właśnie głównie pianinem, to ma z reguły tak zwaną klawiaturę ważoną, czyli taką, która próbuje się zachować tak jak fortepianowa, gra się na niej tak jak na fortepianowej, ona jest taka no, ciężka, taka...
2: Syntezatory.
6: No dobrze, keyboardy. Ale wchodzimy w keyboardy, bo tu jest w ogóle podział, z którym się jeszcze nie spotkałem. Ponieważ sklep Toman sobie wymyślił, że sobie te keyboardy jeszcze podzieli.
2: Keyboardy domowe na liście keyboardy profesjonalne.
6: Keyboardy domowe, keyboardy profesjonalne. Chyba nigdy się z takim podziałem jeszcze nie spotkałem.
2: Sekwencery i aranżery sprzętowe.
6: Sekwencery i aranżery sprzętowe, kategoria praktycznie w zaniku. No kiedyś to jeszcze powiedzmy, że było. Tutaj chodzi o to, że takie moduły, które służą do nagrywania zdarzeń MIDI i potem do odtwarzania tego na jakimś tam keyboardzie czy syntezatorze. Większość syntezatorów dzisiaj już w zasadzie ma własne sekwencery, więc no powiedzmy, że to są jakieś narzędzia dla ludzi, którzy naprawdę chcą i muszą robić to na osobnym sprzęcie, ewentualnie jakieś specjalistyczne narzędzia, nie wiem, analogowe, bo są powiedzmy sekwencery, które przynajmniej mogą sterować analogowymi syntezatorami, które w ogóle nie mają wejścia MIDI na przykład, tylko same analogowe złącza. No, ale to jest powiedzmy już
5: naprawdę dla specjalistów.
6: Tak, i dla tych, którzy mają dużo kasy.
2: Akcesoria do sekwencerów i aranżerów.
6: No akcesoria to akcesoria.
2: Moduły dźwiękowe.
6: Moduły dźwiękowe i to jest z reguły w ogóle nie tylko w... O tym też warto kilka słów powiedzieć. Moduł dźwiękowy to jest syntezator, keyboard, wszystko jedno, bez klawiatury ani jakiejkolwiek możliwości. Znaczy może nie jakiejkolwiek możliwości, ale bez żadnego jakby sterowania dźwiękiem wewnątrz. Czyli musimy do niego podłączyć jakąś klawiaturę zewnętrzną i za pomocą tej klawiatury sobie tym sterować. I to jest nieraz wykorzystywane wtedy, kiedy człowiek chce mieć tych takich keyboardów, syntezatorów ileś, powiedzmy z 8, i mieć do tego jedną klawiaturę. I wtedy ładuje sobie skrzynkę z modułami, plus jedną klawiaturę, a nie 8 wielkich syntezatorów, każdy ze swoją klawiaturą, która swoje waży, swoje kosztuje i swoje zajmuje miejsca.
5: Jak rozumiem, takie moduły dźwiękowe są po prostu tańsze.
6: No, z reguły tak, to znaczy tańsze. No, ich jest w ogóle mało, więc no, one są tańsze od swoich odpowiedników z klawiaturami, co nie znaczy, że one
5: są
6: najtańsze.
5: Mhm.
6: Tak.
7: pedały głośności i ekspresji.
6: Pedały głośności i ekspresji, czyli są też swego rodzaju akcesoria. Ale o tym jeszcze powiem za chwilę, jak będę mówił o funkcjach keyboardów różnych.
7: Kontrolery nożne sustain.
6: Też pedały takie, jak są w fortepianie, powiedzmy, bo no, keyboard to jest keyboard, czyli parapet, też niektórzy to nazywają. Żadnych pedałów nie ma i trzeba dopiero dokupić sobie pedał, żeby no, wydłużyć, tak jak w fortepianie, żeby nacisnąć pedał i żeby ten dźwięk się wydłużył, i to się kupuje osobne urządzenie. Oczywiście też keyboard musi mieć wejście do tego pedału. Tak samo jest zresztą z pedałem głośności. To jest taki pedał, którym można zmieniać głośność w czasie rzeczywistym. To jest taki pomysł jeszcze zaczerpnięty z organów takich analogowych. Organy Hammonda, jakieś Farfisa, jakieś tego typu w latach 60., jak się czasami wsłuchamy w muzykę z takimi organami, to słuchasz, że ta głośność się permanentnie zmienia. Jest ciszej, za chwilę głośniej, znowu ciszej. To się sterowa takim pedałem pod spodem.
7: Przełączniki nożne do keyboardów.
6: Przełączniki nożne, tu też niektóre keyboardy mają wejścia na to, że można sobie na przykład, nie wiem, włączać jakieś funkcje nożnym przełącznikiem i wtedy dwoma rękami gramy, a sobie nogami coś tam jeszcze sterujemy, zmieniamy i tak dalej.
7: Zasilacze do keyboardów.
6: Zasilacze to zasilacze.
7: Stojaki pod akcesoria do ławki.
6: No i tak dalej. Natomiast to, o czym się dzisiaj będziemy najbardziej zajmować.
7: Keyboardy domowe.
6: To będą keyboardy domowe i potem profesjonalne. Wejdę sobie w tą kategorię.
7: Przejdźmy
6: po to, żeby powiedzieć, jakie dzisiaj można spotkać funkcje i za ile. No właśnie w takich keyboardach sobie posortuję według ceny, żeby nie było.
7: Najtańsze. Przejdź wyżej przycisk. Toman. Casio SA47. Casio SA47 42 euro, 176 zł i 29 groszy.
5: No to zaczynamy rzeczywiście od stosunkowo niewielkiej ceny.
6: Tak, 170 zł na nasze i sprawdźmy, co w ogóle taki keyboard ma za te 170 zł, żeby potem można było jakoś sobie...
7: 100 sounds.
6: Dobrze.
7: Szczegóły, numer artykułu. Szczegóły,
6: no dobra, numer artykułu to wszystko jedno.
7: Keyboard nagłówek 2, 32 mini keys na liście poziom 1.
6: 32 mini keys, mini keys, czyli 32 jakieś miniaturowe klawisze. Rzeczywiście te takie najtańsze keyboardy potrafią mieć klawisze mniejsze niż normatywne, po prostu żeby te zajmowało mniej miejsca, czasem dlatego, że to jest keyboard dla dzieci. Dzieci mają, wiadomo, małe rączki i ta klawiatura musi być mniejsza. No ilość klawiszy 32, jeżeli w jednej oktawie mamy tych klawiszy 12, to 32 to są niecałe 3 oktawy, więc klawiaturka raczej malutka. I tyle. Nic o tej klawiaturze nie jest napisane. Nie wiadomo, czy to jest klawiatura dynamiczna, czyli klawiatura dynamiczna, jeżeli ktoś nie wie, to jest taka klawiatura, która jest, można na niej, jeżeli delikatnie zagramy, dźwięk będzie jakiś cichszy, jeżeli mocno zagramy, mocno uderzymy w klawisz, dźwięk będzie mocniejszy, tak jak w fortepianie. Tu nic o tym nie piszą, więc prawdopodobnie ta klawiatura no, nie ma tej funkcji zmiany dynamiki. Po prostu jakkolwiek byśmy nie uderzyli, dźwięk będzie zawsze z tą samą głośnością.
7: 8 voice polyfony.
6: I właśnie, polifonia, no właśnie, tu też będę tłumaczył te opcje, bo często będą one jednak występowały, myślę, jak będziemy coś kupować w naszych polskich sklepach, jednak w naszym ojczystym języku, przynajmniej część z tych funkcji. 8 głosów polifonii, czyli możemy nacisnąć maksymalnie 8 klawiszy i może ten syntez wydobywać z siebie maksymalnie jakby 8 dźwięków naraz. Wydaje się dużo, no bo co, no, człowiek ma 10 palców, 8 z nich można wykorzystać. Teoretycznie tak. No tylko, że jeżeli byśmy sobie wzięli jakiś utwór na fortepian, powiedzmy jakiś, nie wiem, Chopina czy inny taki, w którym się wciska pedał i się zaczyna grać przez całą klawiaturę. No to jeżeli zrobimy sobie coś takiego na 8 głosach polifonii, syntezator z reguły zrobi tak, że po pierwszych głosach polifonii, jeżeli zagramy kolejny dźwięk, a będzie grał jakiś wcześniejszy, to ten wcześniejszy dźwięk nam się wygasi. Więc to tak się wydaje,
5: wygasi,
6: że
5: wygasi się
6: dużo.
5: Nie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, żeby to zrobił, bo my byśmy chcieli, tylko, żeby on jeszcze brzmiał.
6: Tak, na przykład jeżeli byśmy grali jakiś dźwięk ileś razy, powiedzmy jeden klawisz wciskamy sobie dam, dam, dam, dam, dam, dam i sobie gramy jakieś akordy gdzieś tam i ten dźwięk ma tak sobie nam latać, no to też nam się będą te akordy prawdopodobnie kiedyś tam wygaszały, bo po prostu tego dźwięku jakby samego przy wciśniętym pedale będzie już jakby na tyle dużo razy on będzie powtórzony, że zacznie wygaszać inne dźwięki po prostu, więc no 8 głosów to się tak wydaje, że to jest dużo. Poza tym niektóre barwy są tak zrobione, że muszą wykorzystywać więcej niż jeden głos, jeżeli na przykład są barwy, które się składają z dwóch dźwięków naraz. To są czasami takie

0: 50 styles.
1: 50 styles, to mnie rozwala zawsze w syntezatorach, które teoretycznie są inteligentne. 50 styli, 50 rytmów, 50 podkładów. Myślę, że większość osób wie, co to jest. Rytm, czyli no... Włączam sobie rytm, nie wiem, reggae, rock, disco, coś tam jeszcze i mogę sobie z tym grać piosenkę. powiedzmy.
2: Inna rzecz, jakie to jest wykonanie, jaka jest ta perkusja w tych najtańszych
1: rzeczach. Nie, no oczywiście,
2: rzeczach,
1: to... no to jest 170 zł, więc no, no właśnie, tu jakby. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie jakiś brzmień z tego syntezatora, to znaczy mogę znaleźć teoretycznie, tylko z reguły to jest nagrywane z jakiejś kamerki, wbudowanym mikrofonem i to się naprawdę do niczego nie nadaje. Także no.
2: Chociaż i tak powiem ci, że jest nieźle, bo ja pamiętam, jak jakieś w dzieciństwie miałem taki syntezatorek, właściwie taki keyboard, też używam mylnie tych nazw, więc jak miałem taki keyboard Casio właśnie, to tam było chyba 10 nawet tylko tych styli.
1: Nie no, to się rozwija i powiedzmy, no myślę, że taki syntezator, nawet Casio jakby ktoś, powiedzmy, użył lat temu, nie wiem, no w naszym dzieciństwie, powiedzmy, no, to on mógłby
2: kosztować
1: całkiem nieźle zyskać na wartości, powiedzmy.
2: Tak.
1: Także to jest, to są takie rzeczy.
0: 10 practice pieces.
1: No tak, tu jakieś Casio practice pieces to...
2: Ćwiczeń
1: z reguły
2: pewnie
1: to
2: takich.
1: Jakieś
2: tak?
1: Ćwiczeń takich, to jest z reguły coraz bardziej interaktywne, że powiedzmy jest melodyjka, i tam, nie wiem, zapalają się jakieś klawisze,
2: a
1: albo
2: to już
1: na ekranie
2: kiedyś
1: widać,
2: było nawet. Z tymi klawiszami które... to już kiedyś było, tak, że przy każdym klawiszu była lampka i w momencie, kiedy miałeś zagrać dany dźwięk, to się ta lampka zapalała.
1: No, także, no, to tego jest coraz więcej, bo przecież te procesorki wbudowane są takie, że to spokojnie teraz udźwigną jakieś takie historie.
0: 5 drum pads.
1: 5 drum pads to też... było kiedyś, czyli 5 takich albo gumowych, albo plastikowych padów, czyli takich przycisków i każdy odpowiada za jakieś brzmienie perkusyjne, jakiś bębenek powiedzmy i można sobie grać na klawiszach i tymi padami można sobie gdzieś tam coś tam...
2: Dodawać perkusję.
1: Dodawać perkusję, prawda, uderzając sobie w te pady.
0: LCD display.
1: O, no wiadomo.
2: Znak czasów.
0: Speaker system 2x0W.
1: Tak, no speaker system, ileś tam fatów, no to są
0: headphone zawsze. Konektor.
1: No tak, to jest wyjście słuchawkowe.
0: Dimensions w XDX H 448x208x51 mm.
1: No tak, 40x20x5 cm, rzeczywiście malutkie to jest.
0: Weight 1 kg.
1: I waż za 1 kg.
0: Battery operation possible power adapter optional crab color black gray. 3 lata gwarancji Thomann.
1: To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o taki najtańszy syntezatorek Casio. I tak, z takich rzeczy, które praktycznie będą w każdym syntezatorze, keyboardzie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie ta polifonia, która tutaj wynosi 8 głosów. Standardem w takich syntezatorach i keyboardach, powiedzmy, o których można myśleć, jeżeli coś się chce z tym robić, no na, powiedzmy poważnie, to jest no 32 głosy to jeszcze, lepiej 64 najlepiej, znaczy najlepiej, no 64 to już powinno każdemu wystarczyć, wymagającym pianistom 128 głosów polifonii. Bo powiedzmy, jeżeli gramy etiudę rewolucyjną, powiedzmy, gdzie tych pasaży jest, są potworne ilości, no to tam potrzeba z dużo tych dźwięków, które naraz można sobie zagrać, zwłaszcza jeżeli używam jakichś brzmień łączonych. O tym też powiem za chwilę, bo jak będziemy też mówić o jakichś syntezatorach czy keyboardach takich nieco. No, tych Casiów to jest z reguły najtańszych troszkę, kilka. Ale chwilę dojdziemy
0: Yamaha
1: do...
0: PSRF50.
2: Jakaś Yamaha.
0: Yamaha PSRF51, 89 euro, 373 zł.
2: No, tu już jest drożej. Ale nadal
1: tu już
2: jeszcze...
1: jest troszkę drożej. No, ale nadal, znaczy tak, Yamaha jest rzeczywiście zaraz po Casio taką firmą, która robi takie tanie syntezatorki. Natomiast z tego, co wiem i pamiętam, one mają znacznie lepsze brzmienie od Casio. Generalnie, niestety, Casio jakoś się nie może wyrobić od lat wielu z brzmieniem, znaczy w zasadzie go nie zmienię od iluś lat.

0: lat. I to jest jakiś problem, powiedzmy. Natomiast Casio tak też z jakichś, mówię, takich swoich, powiedzmy, doświadczeń, chociaż trochę są te doświadczenia nie do końca aktualizowalne, ale z tego, co pamiętam, Casio lubił różne takie gadżeciki na tych keyboardach, jakieś efekty dodawać, jakieś takie różne rzeczy, które są nieraz w droższych keyboardach innych firm, ale niestety brzmieniowo, no, do czołówki nie należy zdecydowanie. Niestety, mimo tego, że jeżeli, nie wiem, wezmę Casio, bo są takie nawet teraz keyboardy Casio, nawet nowe, teraz się Casio obudziło i w ogóle jakieś nowe wypuszcza keyboardy, nawet wypuszcza jakieś syntezatory, to jednak brzmieniowo to jest troszkę w tyle. A szkoda, bo kiedyś w ogóle Casio w latach 80., tego nie mówiłem na poprzedniej audycji, ale Casio w latach 80., no to była taka firma dosyć innowacyjna, jeżeli chodzi o takie keyboardy, syntezatory, jakieś takie różne rzeczy. Na przykład Casio też miało kilka takich instrumentów, które miało wbudowany magnetofon i można było na kasetę nagrać to, co się gra, i można było z kasety również odtwarzać.
1: No, więc to powiedzmy, też że ciekawe. No,
0: dzisiaj na przykład w tych keyboardach zaczynają wprowadzać, nie, odtwarzacze MP3, no to powiedzmy, Casio już to miało kiedyś, tylko no wiadomo, były to kasety, tak, a nie...
1: A czy Casio w ogóle jakieś takie instrumenty bardziej zaawansowane w dzisiejszych czasach tworzy, czy oni jednak okupują ten rynek tych takich bardzo prostych keyboardów?
0: To znaczy tak, no Casio generalnie tworzy raczej keyboardy, Casio do niedawna, znaczy tak, Casio zaczyna coś robić, Casio teraz już ma syntezatory za 3-4 tysiące złotych. Natomiast to niestety, jak sobie tak słuchałem brzmieniowo i porównywałem do konkurencji, no to jednak nie to, to jest jednak nie to samo.
1: Rozumiem.
0: Jednak Casio jest troszeczkę w tyle, choć próbują nadrabiać funkcjami różnymi. Casio też robi pianina cyfrowe. Brzmieniowo jest ok, nie wiem jak, jeżeli chodzi o klawiaturę, bo tu się nie będę wypowiadał, nie jestem pianistą i wiem, że tutaj pianiści mają różne swoje. A że ta klawiatura jest lepsza, ta gorsza, ta ma na repetycję podwójną, a ta coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. To są już sprawy dla pianistów i ja w to nie będę wchodził. Nie wiem, jak tutaj Casio stoi, jeżeli chodzi o klawiatury. I Casio też ma dwa takie syntezatory, nawet takie stacje robocze, niby profesjonalne. No, coś to tam jest, aczkolwiek z tego, co pamiętam, nie jest to nic jakiegoś spektakularnego, ale no coś Casio próbuje jakoś się tam odradzać. Zobaczymy, co ich wyjdzie dalej.
2: Bez etykiety.
0: No w każdym razie, sprawdźmy tą Yamahę za te 370 zł. Ona w ogóle czasami jakoś raz czy dwa razy do roku w ogóle pojawia się w Lidlu, żeby było ciekawiej, w jakiejś podobnej cenie, czasami troszeczkę tańszej. I ten keyboard czasami można w Lidlu właśnie spotkać w tych ich promocjach różnych.
2: Yamaha PSRF 51 keyboard 61 kit, 3 lata gwarancji to.
0: Aha. Yamaha i tu jest PSRF niestety tu jest niestety jakiś taki problem, że tu jest wszystko w jednej linijce.
2: Yamaha PSRF 51 keyboard 61 kit 32 note.
0: 61 klawiszy. Czyli tu już mamy tych klawiszy dużo więcej niż w tym Casio, tu jest 5 oktaw i to jest taki standard, jeśli chodzi o większość klawiszy takich średnio droższych i droższych, znaczy tych keyboardów. One z reguły mają 5-oktawową klawiaturę, powiedzmy, bo to jest jeszcze taki standard, gdzie tych klawiszy nie jest jakoś za mało, a z drugiej strony to nie ma wielkości fortepianu, powiedzmy. I jakiś taki standard się zrobił i większość klawiszy tych keyboardów jest w tym standardzie.
2: Polyphony 120 Voices 114 Styles 30 Preset Songs.
1: No tu już jest tego więcej.
0: I tu już widać, że polifonia 120 głosów. Było tych styli...
2: 120 Voices chyba 114 Styles 30 Preset Songs.
0: 114 styli i 30 Preset Songs. Jakiś pewnie piosenek, które se tam można posłuchać, sprawdzić tam coś.
1: I może zagrać je też w jakimś takim trybie uczenia.
0: Może, no jak to każda firma to sobie jakoś tam po swojemu nazywa.
2: Duo Mode LED Display Connection Power Supply and.
0: Duo Mode. Czyli właśnie można sobie dwa brzmienia połączyć. Mogę zagrać naraz na, nie wiem, organach i na skrzypcach, powiedzmy, jakby jednocześnie. Czyli będę grał jeden klawisz, czy będą mi się dwa brzmienia naraz odzywały, albo nie wiem, klawiatura i, znaczy, nie, gitara i nie wiem, coś tam jeszcze. I organy. Czasem się to przydaje. Także no, jest coś takiego. W tym Casio tego nie było. No i to jest ta Yamaha za te tam, powiedzmy, 300 ileś tam złotych. Ale zaraz poszukam takiego keyboarda, który mam. Nawet mam tej Yamahy demo. Nie, to jest 253. Jak widać, tych keyboardów jest troszeczkę.
2: Casio CTK30. Yamaha PSR.
1: Ale przewijają się cały czas Casio i Yamaha.
2: Casio LK103, Yamaha YPT340,
0: tak.
2: Yamaha PSR E260, Casio CTK3, Yamaha PSR E353B stok, Yamaha PSR E353B stok, 159 euro, 667 zł i 30...
0: 667 zł i to jest keyboard, którego mam jakieś demo, będę mógł je za chwilę zaprezentować to demo. No i sprawdźmy, co mamy za 600 tam te 70 zł.
2: Stop, 6 za kosztów wysyłki.
0: Oczywiście tu są różne.
2: Dodaj bez toku i slide traces of use. Keyboard nagłówek 2.
0: Keyboard.
2: Successor to PSR E343 na liście poziom 1.
0: Tu jest napisane, że następca modelu 343. Nie znam modelu 343.
2: 61 standard velocity sensitive keys.
0: I tu jest po pierwsze napisane 61 klawiszy standard tam velocity sensitive keys, czyli to są klawisze normalnego wymiaru, czułe na dynamikę, albo klawisz, to u nas się można nazywać dynamiczne klawisze, klawisze czułe na dynamikę. No coś z dynamiką pewnie to będzie miało w nazwie, ewentualnie będzie się nazywał velocity, bo czasami niektóre sklepy nie tłumaczą tych parametrów, więc velocity, velocity to jest dynamika, czyli właśnie to, że mogę sobie zagrać mocniej, słabiej, ciszej, głośniej, wtedy będzie mi ta klawiatura reagowała.
2: 535 sounds plus 18 drum SFX kicks plus 20 arpeggio including split voices.
0: Po pierwsze, mamy tych barw już naprawdę sporo, 500 tam coś. Przy czym niestety to nie znaczy, że te barwy, że będzie 500 instrumentów.
1: Tylko mogą być, bo na przykład, może być jeden instrument w iluś tam barwach, tak?
0: Dokładnie, będzie na przykład pianino, jaśniejsze, ciemniejsze, czyli z jakimś tam filtrem nałożone. I potem jeszcze pianino z większym pogłosem i pianino z jakimś efektem. Organy takie, organy inne, jakby to będzie wszystko na tej samej barwie, na tym samym zestawie nawet sampli, tylko z jakimiś tam kombinacjami efektów, albo pianino i smyczki właśnie, jako jedna barwa. Oni też mówią, że plus 18 tam drums, czyli 18 zestawów perkusyjnych. Zestaw perkusyjny to jest takie brzmienie, gdzie każdy klawisz odpowiada za inną część zestawu, powiedzmy. Na jakimś klawiszu mamy jakiś tam bęben, tak zwaną stopę zestawu perkusyjnego. Na drugim klawiszu mamy jakiś werbel, potem mamy jakieś tam talerze, mamy coś tam jeszcze. I na każdym klawiszu mamy jakieś tam inne brzmienie. I potem jest napisane, że tam 20 arpeggios, czy tam arpeggio sounds, czy coś takiego.
1: Cóż to takiego?
0: To polega mniej więcej na tym, że jeżeli bym normalnie nacisnął 3 klawisze na raz, on by zagrał mi 3 dźwięki i tyle. Natomiast jeżeli mam arpeggio, syntezator może te dźwięki jakoś rytmicznie rozkładać. Najprostszy jest taki, i to jest w ogóle w większości naszych syntezatorów takich klasycznych, naciskam 3 klawisze i syntezator mi gra wtedy najpierw pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy, drugi, trzeci, jakby nie 3 na raz, tylko najpierw pierwszy, potem za chwilę drugi, za chwilę trzeci. Ja to może spróbuję nawet jakoś pokazać. Mam nadzieję, że mi to się zrobić uda, albo mi się tego zrobić nie uda. Chyba mi nie tak prosto to się zrobić uda. W każdym razie zamiast jakiegoś akordu będzie taki trzy dźwięki po prostu będą szły sobie w jakimś porządku, a nie naraz.
1: I trzymając to po prostu zapętlamy jakby te sekwencje.
0: Tak, coś takiego. I to może iść w górę, w dół, czyli najpierw pierwszy, drugi, trzeci, albo trzeci, drugi, pierwszy, albo pierwszy, drugi, trzeci, albo losowo, albo pierwszy, drugi, trzeci, a potem w następnej oktawie pierwszy, drugi, trzeci na przykład. Albo tam jeszcze, no w różnych kombinacjach, tych kombinacji tu jest chyba 20. Zresztą niektóre, i tu akurat mam jakieś demo, gdzie tutaj człowiek też gra kilka klawiszy. Tu możesz, Michale, na chwileczkę sobie wyciszyć podkład.
1: Proszę bardzo.
0: I działa to mniej więcej w taki sposób, że gość naciska tamte kilka klawiszy, trzyma, a syntezator robi mu tak. Oczywiście zmienia akordy, ale jakby

0: I nie musi tak szybko zmieniać tych grać. Po prostu trzyma to, a Synthesis sam
1: gra.
0: Mu gra właśnie w ten sposób.
1: A czy powiedzmy użycie takich dźwięków, jakąś, nie wiem, sekwencję, który po którym, albo tempo można sobie w takich prostych konstrukcjach zaprogramować, czy nie? Czy to już
0: tempo
1: jest
0: raczej tak.
1: Na stałe?
0: Tempo z reguły tak, ale już raczej nie kolejność. Ewentualnie można zmieniać jakby ustawienia myślę, że albo tak, mamy kilkanaście tych programów, powiedzmy, i można sobie wybierać, bo no, edycja czegoś takiego jest dosyć skomplikowana i mało komu by się chyba chciało. Poza tym, no, też musi się różnić Synthesis za 40 zł i za 2000, tak?
1: No tak. Nie może być wszystko w syntezatorze za 600.
0: Coś w tym rodzaju.
2: 154 internal, 535 sounds plus 18 drum SFX kicks plus 20 arpeggio including splitte voices.
0: Czyli właśnie mamy tutaj kilka tych zestawów perkusyjnych, kilka tego wszystkiego i te arpeggio. Potem mamy kolejną rzecz.
2: 158 styles.
0: Czyli już ma 158 tamtych styli.
2: 154 internal songs.
0: 154 jakieś piosenki wewnętrzne, pewnie też można z nimi różne rzeczy robić.
2: 32 voice polyfony.
0: Polifonia tu wynosi 32 głosy. No, myślę, że w takim syntezatorku za 600 zł wystarczy.
2: 2 track sequencer, 5 user songs.
0: I zaczynamy kolejną rzecz. 2 track sequencer, czyli po polsku pewnie będzie to brzmiało dwuścieżkowy sequencer, tylko to się raczej nie tłumaczy sequencer. Polega to na tym, że gramy sobie coś i to nam się nagrywa. Potem możemy odtworzyć to i nagrać jakąś drugą ścieżkę do tego. I to jest dwuścieżkowy sequencer i 5 user songs, czyli możemy jakby 5 takich nagrań zrobić, 5 piosenek i to można z reguły przetrzymać w jakiejś pamięci wewnętrznej i po wyłączeniu, włączeniu.
1: A czy to działa na zasadzie takiej, że na przykład nagrywamy sobie te dwie ścieżki i możemy sobie jeszcze na żywo trzecią dogrywać, czy zwykle nie?
0: Prawdopodobnie. No, jeżeli tu piszą, że jest dwuścieżkowy sekwencer, to możliwe, że to tak może być, że nagrywamy sobie jakieś dwie ścieżki i potem trzecią gramy na żywo. Aczkolwiek no różne są chwyty marketingowe, żeby sobie brzmiało fajnie, a było czym innym. W każdym razie prawdopodobnie jest to, może być to właśnie w ten sposób zrobione. Nagrywamy dwie ścieżki, a potem sobie, nie wiem, dogrywamy coś i śpiewamy jako trzecią. Prawdopodobnie.
1: Okej.
2: Okay. Jedno one touch setting per style.
0: One touch settings, to z reguły tego się też nie tłumaczy, jest po prostu one touch, przycisk, nie wiem, one touch. Mamy, załóżmy, nie wiem, jakiś rytm typu disco i jakiś rytm typu soft ballad, powiedzmy, albo blues, który jest, no z reguły jest, nie wiem, wolniejszy, używa się zupełnie innych brzmień. I naciskamy sobie taki przycisk i syntezator wtedy ustawia tempo, jak, no takie, które się go zazwyczaj używa w tego typu stylu. I jakieś brzmienie, które też się zazwyczaj używa w tego typu stylach. I pewnie, prawda, w jakimś bluesie to może, nie wiem, pewnie będzie jakaś gitara, może harmonika, nie wiadomo, co z tym Johan wymyśli. W disco będzie jakieś elektroniczne brzmienie, w rocku pewnie też będzie jakaś gitara. I będzie brzmienie i będzie to tempo dostosowane do tego, jak to się z reguły używa. Czyli nie musimy sobie tego wszystkiego zmieniać, tylko
1: naciskamy i
0: tylko
1: mamy.
0: Naciskamy i jest. I tu jest napisane, że jest
2: jedno one touch setting per style.
0: Jeden, czyli no, do każdego stylu jest jedno takie domyślne ustawienie, bo w niektórych keyboardach jest więcej. Droższych.
2: Effects, reverb, chorus.
0: Pięknie to czyta. Effects, czyli mamy efekty. Pogłos, który może być zastosowany na brzmienia z tego syntezatora, możemy dodać pogłos. I chorus. Nie wiem, ty masz jakiś efekt, żeby zaprezentować w mikserze?
1: Nie, w nowym nie mam żadnych, bo pamiętaj, że przecież mam podobny sprzęt do twojego.
0: W nowym nie masz, ale zaraz spróbuję, może coś tu za, żeby, nie wiem, może jakoś to spróbuję coś w Reaperze w takim razie włączyć, bo o, tych chorusów to jest, a jest, a jest.
1: To w międzyczasie ja przypomnę, że jesteśmy na Skype'ie. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście czegoś się dowiedzieć, albo może sami jakimiś refleksjami z używania keyboardów się podzielić, to tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś nas jeszcze na Skype'ie nie dodał, to dodać warto, bo wtedy większa szansa, że zauważymy, że
0: chyba jest, tylko muszę
1: dzwonicie.
0: Tu mam niestety kartę, która nie zawsze działa tak, jak działać ma. Ale
1: no to właśnie w tym momencie.
0: O!
1: Jest.
0: Chyba działa. I mój głos jest taki, jakby. No tak, lata dookoła.
1: Lata dookoła jest w dodatku stereofoniczny teraz taki.
0: Tak. No i to tak. To jest właśnie efekt chorus.
1: To przy czym? To przy jakichś gitarach chyba najczęściej się tego używa, tak?
0: Często tak. No, i tak wygląda mniej więcej.
1: Aha, właśnie w tym momencie nam Tomek na moment wyskoczył z serwera. O,
0: no i niestety.
1: I wrócił.
0: Tak. To są uroki audycji na żywo.
1: Tak, i jak się naciśnie zły przycisk na przykład.
0: Tak, jak się naciśnie zły przycisk. To są tego typu problemy. No dobrze, w każdym razie to są takie dwa efekty. Bo rzeczywiście te dwa efekty często się używa do gitar, używa się do elektronicznych instrumentów, czasami do jakichś instrumentów dętych, żeby się wydawało, że jest tego więcej, powiedzmy. Powiedzmy, daje się brzmienie saksofonów albo nawet dwóch, trzech i potem się jeszcze to przepuszcza przez chorus i to brzmi troszeczkę jakby tych instrumentów tam było znacznie więcej. Taki efekt, który robi chorus, czyli chór po angielsku.
1: No tak, bo to tak trochę działa, jakby jeden kanał względem drugiego był lekko opóźniony, tak? I coś tam jeszcze z tym
0: on jest
1: zrobione.
0: Opóźniony i jest zmiana jakby tempa w pewnym sensie. Znaczy, to opóźnienie się zwiększa lub zmniejsza, więc tempo się troszeczkę zmienia jakby tego
1: no tak.
0: Sygnału opóźnionego poniekąd, także. I tego akurat syntezatora mam kilka dem i tutaj mogę zaraz je zaprezentować.
1: To proszę bardzo.
0: Tylko muszę, bo tu mam oczywiście tych syntezatorów kilka. No w każdym razie, o, mam akurat. No dobra, to mogę myślę powoli to puszczać.
1: Dobrze, no to ja wyłączam podkład, słuchamy.

0: No to ostatnio to jak w taki rasowy radiowy dżingiel z lat 90. zabrzmiało.
1: Tak. No coś w tym jest. I powiem tak. Takie brzmienia, znaczy te brzmienia, bo to są jakby brzmienia, które Yamaha już ma od dłuższego czasu. Ale pamiętam, że pod koniec lat 90., 99., nawet rok nie, 2000, 2001, to były naprawdę syntezatory za powiedzmy 3-4 tysiące złotych w tych takich aranżerach, keyboardach. Teraz jak widać są w prawie tych najtańszych konstrukcjach za 600 parę złotych.
0: Widać, że technika idzie do przodu, zdecydowanie.
1: Technika idzie do przodu i rzeczywiście no, to co było kiedyś w topowych syntezatorach teraz jest naprawdę w tych konstrukcjach budżetowych.
0: W tych topowych, ale pod względem ceny.
1: Tak, no w tych topowych, tak, tak. No.
0: Teraz.
1: Tak. Także no... Tak się to wszystko zmienia. Dobra, to tak. Mieliśmy tutaj kilka informacji o tym keyboardzie. Sprawdźmy, czy coś tu jeszcze jest o tym.
2: 532 2 track sequencer, jedno on attach setting first effects reverb chorus master EQ.
1: Master EQ, czyli mamy nawet jakiś korektor. Nie wiadomo co prawda, czy on jest jakkolwiek konfigurowany przez użytkownika, ale jakiś korektor, który można sobie zastosować na całe jakby brzmienie tego syntezatora. Nie piszą co prawda jaki, ale jakiś jest i to też rzeczywiście kiedyś tego w ogóle nie było w tych tanich syntezatorach.
2: Harmony,
1: tutaj chodzi o to, że gramy sobie na przykład jakiś klawisz i mamy włączony rytm, który gra jakiś rytm w jakiejś tonacji i zamiast jednego dźwięku nam się odzywa ten dźwięk plus jeszcze kilka dźwięków, taki akord wyżej, niżej, żeby to jakby żeby to w całej harmonii, żeby to wszystko jakby brzmiało. To też jest od lat wielu spotykana akurat funkcja. Tutaj też większość syntezatorów keyboardów to miała, raczej keyboardów. Choć rzeczywiście niekoniecznie tych najtańszych.
0: Ale to odzywa nam się ta reszta dźwięków w tym samym instrumencie, czy w innych?
1: Tak, chodzi o to, że ja gram jeden dźwięk, a on mi jakby gra cały akord, żeby
0: rozumiem.
1: To było takie, takie ciekawsze.
0: No tak.
2: 150 arpeggio types.
1: 150 arpeggio types, czyli to, co pokazywałem w tej Yamasze za 350 zł było 20, to jest 150 tych typów. I tu podejrzewam, właśnie są takie, jak tutaj pokazywałem taki teraz, to była zupełnie innego syntezatora, ale myślę, że to już będzie jakby na tyle złożone, przynajmniej arpeggiatory, nie mówię o brzmieniu, ale przynajmniej ten arpeggiator, że no rzeczywiście tu mogą być właśnie tego typu rzeczy, że gram coś, a on mi, to się często na fortepianie też, gram akord i on mi ten akord zrobi w taki rytm w zasadzie fortepianowy, że spokojnie można tego używać jako coś w rodzaju stylu do takich piosenek z samym fortepianem. Także no jest to coś dla ludzi, którzy chcą mieć takie wszystko w jednym.
2: Dual function.
1: Dual było wcześniej, też mogę sobie dwa brzmienia na raz włączyć.
2: Split function.
1: I tu pojawia się
0: podział.
1: Split, czyli podział klawiatury. Czyli powiedzmy, po lewej stronie klawiatury mam bas, po prawej stronie mam fortepian. I jednocześnie mogę grać partię basu i fortepianu, powiedzmy, który gra jakieś akordy, a ja sobie coś tam śpiewam, załóżmy. I to też jest w większości, i było w większości keyboardach, funkcja zmiana znana w gruncie rzeczy od lat wielu. Split i dual to są te jakby najwcześniej pojawiające się te funkcje w keyboardach. Nawet tych troszeczkę tańszych.
2: Melody suppressor function.
1: Jakiś melody suppressor, czyli jakieś wywalenie melodii. Podejrzewam, że tu chodzi o melodię z tych piosenek w tym keyboardzie, żeby można było sobie z tym śpiewać jakoś, albo zagrać to samemu. Tak myślę przynajmniej.
2: SMF format 0 i 1.
1: SMF format 0 i 1. SMF, czyli MIDI. Czyli mogę sobie tutaj do keyboardu wrzucić w jakiś sposób pliki MIDI i je sobie odtwarzać na tym syntezatorze. Czyli mogę sobie na przykład, nie wiem, ściągnąć podkłady do piosenek, które będę śpiewał, nie wiem, na weselu albo na imprezie jakiejś i sobie wyłączyć melodię, typ melody suppressor, bo z reguły w tych takich podkładach MIDI kupowanych czy ściąganych z internetu ta melodia się pojawia i można tą melodię sobie wyłączyć i no, grać z tym podkładem sobie jakoś tam samemu i ten podkład. No i tak właśnie.
0: I żeby on po prostu był i my sobie co najwyżej albo melodię dogrywamy, albo w ogóle nie i tylko śpiewamy.
1: Tak, a SMF, standard MIDI file, czyli te pliki z rozszerzeniem .mid, tu też jest takie coś, że SMF...
2: SMF format 0 i 1.
1: SMF format 0 i 1, dlatego że te pliki .mid, jeżeli chodzi o taką wewnętrzną strukturę, one też były jakby... W dwóch typach jest typ 0 i typ 1, który jest trochę bardziej skomplikowany, bo typ 1 może mieć tam jeszcze podział na ścieżki, tych ścieżek może być bardzo dużo, one mogą być tam ponazywane. Coś tam, nie pamiętam jakie są te różnice, w każdym razie było kilka tych różnic właśnie w nazywaniu ścieżek, tam w czymś jeszcze, bo ten typ 0 to tam nie miał tego podziału na ścieżki, tam był tylko podział na kanały, to jest jeszcze trochę co innego. I też fajnie, że jest ten import tego typu 1, bo zwłaszcza starsze syntezatory i keyboardy, głównie keyboardy, nie miały importu tych plików 1 i z tym był czasami problem.
2: Registration memory.
1: Registration memory, u nas to się na to mówi registry czasami. Kilka takich brzmień, które sobie można pod przycisk wstawić. Czyli mamy sobie osobnych kilka przycisków, na przykład 5 i sobie programuję. Pod pierwszym przyciskiem ma być fortepian, pod drugim skrzypce, pod trzecim organy, żeby nie przedzierać się przez te 500 ileś brzmień w czasie występu, tylko ładuję sobie tam te brzmienia, które są jakby mi najbardziej potrzebne. I to też kiedyś no, było, powiedzmy, używane w tych keyboardach droższych. Teraz, jak widać, nie tylko, powiedzmy. Także to taka funkcja raczej dla ludzi występujących.
0: Na żywo, gdzie się liczy czas.
1: Czyli widać, że ten keyboard też jakoś tam próbuje być do tego przystosowany, tak? Że on już ma jakieś takie funkcje dla tych, którzy to gdzieś tam
0: grają. Nie no wiesz, no już to brzmienie, powiedzmy, które słyszeliśmy w tej wersji demo, to tam powiedzmy na jakimś weselu, to myślę, że spokojnie.
1: No tak, no,
0: można się przy tym bawić.
1: Mówię, kilkanaście lat temu to te brzmienia naprawdę były w takich keyboardach za parę ładnych tysięcy złotych.
0: No.
1: Ja pamiętam, był... Jeden mój kolega miał syntezator za chyba 1400 zł kupiony w roku 2000 chyba drugim czy trzecim i on niektóre brzmienia miał gorsze od tego, co jest tutaj. Także no to o czym świadczy.
0: W biznes weselny teraz można szybko i łatwo i tanio wejść. Wniosek z tego.
1: No, przynajmniej pod względem sprzętowym.
0: Oczywiście.
2: Metronom
1: ma, proszę bardzo, jeżeli komuś potrzebny, można sobie włączyć metronom i mu będzie cykało w tempie, jakim sobie wybierze.
2: Transpoza.
1: Transpozycja klawiatury, czyli można sobie szybko zmienić, to już też było od dawien dawna w syntezatorach, można sobie przetransponować klawiaturę o ileś tam w górę, ileś w dół i gram w C-durze, a wychodzi mi we w-durze, prawda? To tak, też niektórzy to bardzo lubią, ale to żadne nowum, to już... No, dawna, nawet w tych bardzo prostych keyboardach była ta transpozycja. Żadne dziwo.
2: Including Yamaha Education Suite.
1: Co to jest Yamaha Education Suite, tego nie wiem, ale podejrzewam, że jakieś nutki, jakieś coś takiego. Zobaczcie, jak się fajnie gra i jak się fajnie można uczyć.
0: I jakie to wszystko grać. Jest proste.
1: Tak.
2: LC Display with Backlight.
1: Tak, no oczywiście, wyświetlacz z poświetleniem.
2: Connections USB to host O-in stereo mini headphone sustain pedal.
1: No właśnie. I tu mamy, proszę bardzo, USB to host. Pamiętasz, MIDI, które to było to host, a które było to device?
0: Szczerze powiedziawszy, nie.
1: USB, ale tu host, czyli chyba do komputera, czyli chyba to można podłączyć do komputera.
0: Zdaje się, że tak.
1: Czyli można to Yamaha podłączyć do komputera. Niestety nie jest napisane, co można robić przez to USB. Ale albo można wrzucać tam te pliki MIDI, możliwe, choć tego nie jestem pewien, bo o tym nic nie piszą. W niektórych droższych keyboardach piszą, więc możliwe, że tego tu po prostu nie ma. Można tego syntezatorka, tego keyboardu używać jako klawiatury sterującej do jakichś syntezatorów wirtualnych, powiedzmy, przez USB, czyli podłączamy do komputera i sterujemy sobie syntezatorami jakimiś wirtualnymi, ewentualnie przez Yamahę odtwarzamy jakieś pliki MIDI, które mamy w komputerze, ale nie ma nic napisane, że tam jest to ta funkcja MIDI. Oprócz tego...
2: Connection z USB to host o in stereo mini headphone sustain pedal.
1: No tak, że mamy wyjście stereo, słuchawkowe i pedal sustain, czyli ten pedał taki jak jest w fortepianie. Możemy podłączyć do tego keyboardu sobie pedał i no, grać tak jak na fortepianie z pedałem. Możemy go wcisnąć, wtedy to brzmienie, prawda, nam się tak jak w fortepianie będzie nam ciągnęło, a nie urwie się po puszczeniu klawisza. Tu też taka mała uwaga dla tych, którzy będą kupować takie pedały. Jako, że to w gruncie rzeczy jest, to się podłącza na dużego jacka i duży jack, on ma dwa kanały i jakby czasami są dwa standardy pedałów, to znaczy niektóre działają tak, że inaczej. Część pedałów działa w jeden sposób, a część działa jakby odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy jakby w jednych... czasami może być tak, że wtedy, kiedy... odwrotnie, jakby wysyłają odwrotne sygnały. Kiedy jeden jest jakby wciśnięty, wysyła to samo, co drugi, jak jest podniesiony. I z reguły na pedałach takich droższych jest taki przełącznik, którym to zmieniamy. I jeżeli będziemy kupowali taki pedał, to warto sobie sprawdzić, czy on ma taki przełącznik, bo może się okazać, że on działa zupełnie odwrotnie. Jak go wciśniemy, to dźwięk się urywa. Jak jest niewciśnięty, to dźwięk nadal trwa, więc no, to sobie warto gdzieś tam sprawdzić przy kupowaniu czegoś takiego.
2: Speaker system 2x2.
1: No tak,
0: głośniki. Może działać
2: iOS apps are available baterie, for iPhone,
0: na baterię.
1: No właśnie, a to jest też ciekawe.
0: Tak.
2: iOS apps are available for iPhone, iPad requires an additional connection cable UX1.312.460.
1: No właśnie, że nawet jeżeli będziemy mieli jakiś kabel, to możemy sobie to podłączyć do iPada, iPhone'a i są jakieś aplikacje, które tam
0: i być może można tym sterować za pomocą wtedy za pomocą iPada.
1: No, także no, technologia idzie do przodu, wszędzie.
2: Dimensions w XDX H945x369x122 mm.
1: No i to jest taki wymiar standardowego syntezatora, ma standardowe klawisze i te klawisze mu po prostu ten prawie metry zajmują i, to, i z tym się to już niewiele da zrobić, jeżeli mają być klawisze pełnowymiarowe. To musi być po prostu długie.
0: No tak.
2: Weight 4,4 kg.
0: No i ważyć no, też trochę musi.
1: Tak.
2: Colored steel. Including power supply PA.
1: No i co tu jest?
0: Że z zasilaczem.
1: Dołączone to tam tego. Możemy sobie tak z ciekawości zupełnie porównać. Na przykład.
2: Yamaha PSR. Casio CTK2400 Deluxe Bundle, Casio CTK2400 Deluxe Bundle.
1: A, tylko tu jest jakiś bundle, jakiś pakiet. Spróbujemy Yamaha, sobie znaleźć.
2: Casio CTK3200 Set, Casio
1: CTK3200
2: Set. Yamaha PSR, Yamaha Y.
1: Spróbujemy
2: Casio
1: znaleźć.
2: LK 130 Set, Casio LK 130.
0: Same sety.
1: Jakieś Casio na przykład w podobnej Yamaha cenie. Casio, bo może...
2: Casio CTK4400, Casio CTK4400, 195 euro, 818 zł.
0: No trochę droższy. 800
1: zł, troszeczkę droższy. Sprawdźmy, może będzie coś... delikatnie tańszego. Tu było Casio, ale z tego zapamiętam set.
2: Casio CTK 3200 139 euro 583.
1: No, no 580 zł, no w miarę podobnie. Sprawdź sobie,
0: tak, co to będzie miało.
1: Oczywiście, no nie ma tu podstawowej rzeczy. Jak to brzmi? Tego nie wiadomo i no to trzeba niestety sprawdzić. A niestety jest problem i coraz mniej firm jest, no się chwali, zwłaszcza tanimi syntezatorami gdzieś tam na jakichś YouTubach, SoundCloudach, czymś takim.
0: Co i najwyżej użytkownicy dużo gdzieś tam to tak nagrywają, ale też ma to różną jakość wtedy.
1: Ma to różną jakość, także no ciężko jest. Na szczęście takich tanich rzeczy jest sporo w sklepach muzycznych i można się samemu do takiego sklepu wybrać i sprawdzić, przesłuchać i sprawdzić. W każdym razie...
2: Dodaj do keyboard nagłówek 2 po 61 Velocity Sensitive Keys na liście poziom 1.
1: Tu mamy to samo, jeżeli chodzi o klawiaturę, 61 klawiszy czułych na dynamikę.
2: 48 voice polyfony.
1: Polifonia 48, w Yamasze było 32, więc troszkę więcej.
2: 400 sounds.
1: 400 dźwięków, tam było,
0: tam
1: było
0: ponad
1: 500. Ponad 500.
2: 150 styles.
1: 150 styli, chyba tam było podobnie.
2: 110 practice pieces.
1: Tu jest tam 110 praktycznych ćwiczeń, tak.
2: 3 step lesson function. 3 step lesson function.
1: A, jakaś trójkrokowe lekcje jakieś. Podejrzewam, że też jakieś lekcje gry takie interaktywne i ma to jeszcze trzy kroki, żeby było fajniej, się można z tego uczyć i w ogóle.
2: 5 voice pad swift sampling function.
1: O właśnie, tu z kolei mamy 5 padów z funkcją samplingu, czyli tu prawdopodobnie można, nie wiem jakim sposobem, czy nagrać, czy nie wiem, jakoś może inaczej, jakieś sample i te sample przyporządkować do padów 5, które w tym Casio są. Tego ja w Yamasze nie było w ogóle.
0: I można
1: i to
0: sobie
1: ta gadżetowość tego użyć Casio potem. Rzeczywiście oni lubią takie różne gadżeciki, że tu sample, tu coś. Nie powiem, że to się nie może przydać w jakichś tam zastosowaniach.
2: Pitch bend wheel.
1: O właśnie, pitch bend wheel.
0: Pewnie do tych sampli.
1: Kółeczko. Nie, do wszystkiego.
0: Aha.
1: Chodzi o to, że mamy sobie pokrętło, którym możemy sobie, zresztą ja to spróbuję może pokazać jakoś, którym możemy sobie zmieniać wysokość w zakresie z reguły tonu w górę w dół. W tej Yamasze 353 tego nie było i to rzeczywiście mi by przynajmniej przeszkadzało, jakby tego rzeczywiście nie było, bo to się nie raz i nie dwa przydaje. Ja tu zaraz spróbuję to jakoś zademonstrować na czymś i chyba nawet już wiem na czym, tylko muszę tutaj sobie troszeczkę sobie
0: przygotować grunt,
1: coś w tym rodzaju. Tak.
0: Ja zerknę w międzyczasie na naszego radiowego Skype'a może, czy ktoś nie, do nas jest. Czegoś, aby nie napisał. Już patrzę. Nie, na razie nie ma nic, nic się nie dzieje. Zatem ja przypominam, że jeżeli chcecie do nas napisać albo zadzwonić...
1: O, a ja muszę na chwileczkę się oddalić, bo niestety ja macham, wywinęła pewien numer.
0: Okej.
1: Okay. To który mam i no to, zmieniła.
0: To może zaraz...
1: Takie, które jest strasznie głupie, ale już... Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku.
0: To ja przypomnę jeszcze w międzyczasie nasz login tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Nikt nie dzwoni, nic, nikt nie pisze.
1: Tak.
0: No to możemy działać dalej.
1: Chodzi o to, że mam sobie jakiś tam... Mam nadzieję, że to słychać.
0: Słychać.
1: I mogę... To jest właśnie pitch bend. No, do fortepianu to się może tego nie używa, ale jakbym miał brzmienie gitarowe i chciałbym zrobić jakieś podciągnięcie, no to powiedzmy, że no bez tego to by raczej było ciężkie do zrealizowania.
0: No tak.
1: To jest pitch bend. I to jest z reguły takie kółko umieszczane po lewej stronie z klawiatury, znaczy kółko, no, no tak, taka tarczka, takie coś.
2: Casio CTK 20.
0: I tym kręcimy i po prostu albo się podwyższa dźwięk, albo się obniża.
2: Casio CTK3200 Casio CTK3200.
1: Mi wyszło z opisu, ale dobra, już tutaj wchodzę z powrotem w opis tego.
2: 3 step lesson function. Tak. 5 voice pad swift sample.
1: Tu były te pady, tu jest
0: pitch bend.
2: Transposer.
1: Transposer, no to było w Yamasze.
2: LCD display. Metronom. Audio input i w 3,5 mm stereo konektor. No
0: pewnie no właśnie, potem do tego, żeby nagrać te sample.
1: Zapewne, ewentualnie może po to, żeby można było wykorzystać Casio jako głośniki, żeby tam, nie wiem, podłączyć, nie wiem, MP3 i sobie tam coś puścić, powiedzmy, i do tego zagrać jeszcze.
2: USB konektor MIDI Windows Vista XP.
1: O właśnie, tu jest napisane, że MIDI, czyli na pewno to Casio można wykorzystać jako klawiaturę MIDI. W Yamasze nie było to wiadomo, tutaj jest to wiadomo. USB MIDI, czyli można, prawda, tym Casiem sterować jakiś syntezator. Ewentualnie można sterować to Casio no, z poziomu komputera, czyli wysyłać jakieś MIDI i mogą być prawdopodobnie odtwarzane przez to Casio.
2: Headphone Blind Connector.
1: O, wyjście słuchawkowe.
2: Sustain Pedal Connector.
1: Wejście na pedał.
2: Speakers 2x2.
1: Też speaker 2x2 W.
2: Battery operation possible.
1: O tak, że baterie, to też było w tej Yamasze.
2: Dimensions w XDX-H946x307x92 mm.
0: No i tu mamy rozmiar.
1: Taki sam praktycznie jak w Yamasze, tam troszeczkę pewnie parę centymetrów w te
2: weight 3,5 kg. No,
0: troszkę lżejsze.
1: Lżejsze od Yamachy. No i generalnie to są właśnie takie najtańsze keyboardy. No, ale spróbujemy sobie jakiś keyboard taki Casio, nieco droższy.
2: Yamaha PSR-360.
1: Jakąś taką faktycznie droższą, Casio, jakieś coś droższego, Yamaha LK220. Żeby Casio, można pokazać. Ach, jeszcze, bo tu się niewiele. Niewiele zmienia.
2: Yamaha PSR-EW400, Yamaha PSR-EW400.
1: Ach, jeszcze. Co tu mamy? Tych Casiów to jest, to są potworne ilości.
0: Dla każdego coś miłego.
2: No!
1: PSR-S670. No, taka Yamaha, powiedzmy, rzeczywiście te 2400 u nas w Polsce też to jakoś podobnie kosztuje. Też chyba mam nawet jakieś brzmienia z tej Yamaha, jakieś próbki, ale musiałbym to dokładnie sprawdzić. No i sprawdźmy, co taki syntezator za 2500 potrafi.
2: Velocity Sensitive Keys na liście poziomie.
1: To samo, 61 klawiatura dynamiczna, bo za taką kwotę to już, gdyby nie była dynamiczna, to by była jakaś obraza.
2: 128 voice polyfony.
1: Polifonia 128 głosów, tu już nie ma, przebacz.
2: 416 sounds plus 34 drum SFX kits plus 480 XG sounds.
1: No właśnie, tu po pierwsze mamy 420, niby wcześniej było 500 tam coś w tamtej Yamasze, ale mamy tam plus tam 30 drums plus 480 XG sounds. Mówiłem w poprzedniej audycji, że powstał standard General MIDI, który uporządkowuje listę brzmień, listę niektórych efektów. XG to jest taki rozszerzony standard Yamahy. Yamaha sobie stwierdziła, że GM, to, czyli General MIDI, to jest trochę za mało. I Yamaha zrobi swój standard pod tytułem XG. Roland też sobie zrobił swój standard, nazwał go z kolei GS. I potem troszeczkę te dwa standardy zostały jakoś tam częściowo zintegrowane w nowej implementacji General MIDI, General MIDI 2. I rzeczywiście tam można sporo zrobić w tym XG, tam można w tych, to można zmieniać efekty, jakoś tam regulować, można odstrajać w ogóle perkusyjne instrumenty, można troszkę zmieniać brzmienia. No tam jest sporo takich niestandardowych komunikatów, które są właśnie zgodne z tym standardem XG. Także to tak mniej więcej wygląda.
2: 230 styles with 4 variations.
1: 230 styli z 4 wariacjami.
0: Czyli każdy styl mamy, ma te 4 wariacje.
1: Tak, czyli jeżeli mamy disco, to z reguły mamy disco jakieś, potem to samo, ale powiedzmy jakoś, nie wiem, z jakimś troszkę innym bitem, to samo, ale z jakimś troszkę innym instrumentarium i to samo jeszcze z czymś jeszcze. I rzeczywiście z reguły to jest taki już w tych takich lepszych keyboardach, to jest taki standard. Mamy z reguły w takim stylu trzy intro, czyli takie jakby wstępy, że zaczynamy piosenkę jakimś wstępem, no to ten wstęp jest i są z reguły takie wstępy trzy. One są często jakby bardzo krótki, średni i bardzo długi taki wstęp. Potem są właśnie cztery wariacje i cztery przejścia, czyli jakby taki, no jeżeli zmieniamy wariacje, to żeby można było to zmienić no, jakimś takim przejściem, takim czymś wprowadzającym, takim z jednego do drugiego i też z reguły trzy zakończenia. No właśnie, trzy zakończenia. I to jest taki, powiedzmy, w tych keyboardach lepszej klasy taki standard, że to tak wygląda.
2: 11 mega voices, 19 sweet, voices 28 cool, voices and 19 live, voices.
1: Tak, Yamaha sobie wymyśla różne nazwy, że to są mega voices, czyli no jakieś takie brzmienia klasy premium, ale są sweet voices, czyli też brzmienia klasy poniekąd premium, ale inne. I live, czyli też jeszcze inne. No to co jest nazewnictwo Yamahy i prawda, który syntezator ma więcej tych mega, live, sweet, super, hiper.
0: No to teoretycznie marketing lepszy. Po prostu.
1: Typowy marketing. Który jednak oczywiście, no wiadomo, że jeżeli jeden syntezator ma ich 5, a drugi 50, no to wiadomo, że ten, no bo one są z reguły rzeczywiście lepsze od takich standardowych, powiedzmy, no brzmień, tak, ale no to ma jakieś dodatki, że gitara będzie miała jakieś dodatkowe brzmienia, nie wiem, przesuwania palcami po strunach, w czasie gry to się będzie wszystko robiło. Jakieś podciągnięcia niby, które tam jakoś też się tam wydobywa i tak dalej, tam to jakieś tam różne są. Yamaha sobie wymyśla sposoby na to, żeby uatrakcyjnić swoje produkty.
2: Reverb. Reverb.
1: Pogłos, jakby jako osobna rzecz.
2: Chorus.
1: I chorus jako osobna rzecz.
2: DSP Effects.
1: DSP Effects, czyli no efekty DSP, ich jest z reguły ileś, powiedzmy, nie wiem, 100. I tu są różne, jakieś echa, jakieś przestery, jakieś filtry śmieszne, jakieś coś jeszcze. Też, żeby te brzmienia jak najbardziej uatrakcyjnić i żeby to było takie fajne.
2: 5 band master EQ.
1: Tu jest napisane pięciopasmowy master EQ, czyli pięciopasmowy korektor. Na wszystko można sobie zapiąć i jakoś tam te 5 pasm sobie, podejrzewam, według własnego uznania ustawić.
2: 4 OTS per style.
1: No właśnie, 4 OTS, czyli One Touch Settings, czyli to, co było w tej Yamasze taniej jedno, to tu jest 4, czyli powiedzmy do tego, nie wiem, bluesa pewnie by było jedno, nie wiem, organy, potem to samo, ale z gitarą, to samo z harmoniką, to samo, nie wiem, fortepian, coś jeszcze, rock i pewnie też gitara jakaś jedna, gitara druga, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. I to są cztery takie ustawienia, że styl, nie wiem, disco będzie grał z takim syntetycznym brzmieniem. Włączam drugi One Touch Settings, to znowu to disco się tam troszeczkę zmieni i tam mu jakieś inne brzmienie na klawiaturze wyjdzie i mogę grać innym brzmieniem i tak dalej. I z reguły są cztery takie właśnie.
0: No tak, żeby nie było, że jak gramy nawet ten sam styl muzyczny, to ciągle gramy za pomocą tych samych brzmień.
1: Jednego brzmienia, tak. Tylko sobie można zmienić cztery takie, które według Yamahy się do tego nadają.
0: No tak.
2: 16 track sequencer with editing function.
0: No,
1: 16
0: już...
1: ścieżkowy sequencer z funkcjami edycyjnymi, czyli można tych ścieżek tu nagrać 16 i jeszcze sobie potem wyedytować, jak nam coś źle wyjdzie. I rzeczywiście 16 ścieżek to jest taki standard, jeżeli chodzi o sequencery. Więcej z reguły nie ma, choć znam kilka syntezatorów, których było na przykład 32. Ale no 16 raczej wystarcza i to już jest generalnie, tak jak powiedziałem, taki standard spotykany najczęściej, bo to wynika ze specyfikacji MIDI. Po prostu MIDI obsługuje do 16 ścieżek, 16 kanałów, czyli jakby 16 instrumentów jednocześnie granych.
2: Audio recorder player in wave format.
1: No właśnie, można nagrywać, odtwarzać wave'y, czyli to, co ja sobie gram na tym keyboardzie, mogę sobie to nagrać jeszcze w wave'ie i podejrzewam wyeksportować na jakiegoś pendrive'a czy coś tam.
2: Lyrics and sheet music on LCD display.
1: Tak, no teksty mogę sobie wyświetlać na ekranie tego keyboarda, prawda, czyli no właśnie.
0: I chyba też nuty.
1: I nuty, tak, i nuty.
2: Pitch bend and modulation wheel.
1: Pitch bend i modulation, tak, jest rzeczywiście, często się tego używa, jest pitch bend, to jest jakby, to jest to kółko do zmiany wysokości. I jest modulation, które jakoś ten dźwięk moduluje. Zazwyczaj to jest zdanie wibracji, chociaż na przykład w tym brzmieniu, które teraz pokazuję, to jest akurat włączenie chorusa. I to tym mogę sobie jednym pokrętłem regulować. I to jest jakby, każde brzmienie ma to ustawione jakoś tam po swojemu. Jeżeli sobie zmienię na jakieś tam inne brzmienie, nie wiem, co tu mogę sobie ustawić. Aha, tylko muszę... muszę przestawić kanał. No, nieważne. Tutaj włączam modulation, wyłączam. Troszkę to brzmienie się tam jakoś inaczej zmienia. Tu znowu włączam modulation, tu jest bieżący głośnik. No i zależy od brzmienia, jak to będzie poustawiane. Każdy jakoś tam to po swojemu. O, tutaj z kolei. No. I tak wygląda to kółko modulacji.
0: Zawsze to jakieś urozmaicenie w tym naszym
1: takie
0: graniu.
1: Takie właśnie urozmaicenie. Tylko od brzmienia zależy, jak to będzie wykorzystane. No i od producenta.
2: USB to host connector.
1: No właśnie.
2: USB to device connector.
1: Czyli na pewno tu można podłączyć i do komputera, i do tego można podłączyć pendrive, powiedzmy, i zgrać sobie jakieś nasze historie na tego pendrive'a. Inna rzecz, jak to jest dostępne.
2: O input. Phones connector. Line out. Dwa connections for foot pedals. Speakers 2x15. Dimensions XDXH1000.
1: No, wymiary będą bardzo podobne. Po pierwsze mamy głośniki 2x15W, a nie 2W. Po drugie mamy wejście na dwa pedały, czyli jeden fortepianowy, drugi do regulacji, no właśnie pedał ekspresji to się nazywa. Po trzecie mamy audio input, czyli też możemy podłączyć sobie do tego coś i to wykorzystać jako, no właśnie prawdopodobnie jakieś tam, nie wiem, głośniki czy tam, czy coś. No i tak to mniej więcej wygląda. Zaraz sprawdzę, czy mam na pewno... nie, mam chyba... mam troszkę inny syntezator. Ale zaraz możemy o nim poczytać, bo mam o jeszcze wyższym modelu PSR S970. Mam nadzieję, że ten syntezator w sklepie Thomann jest. Ale w takim razie, jak będę szukał tego syntezatora, jeszcze opowiem o kilku takich też rzeczach, które można znaleźć. Czyli po pierwsze, na pewno Yamaha i Casio to są dwie takie firmy, które robią bardzo tanie syntezatory. Inne firmy, no, znaczy, okej, okay, są jakieś Vivanco, są jakieś Stanton, znaczy nie Stanton, jakoś podobnie to się nazywa, mało znane powiedzmy, ale z takich powiedzmy firm najbardziej znanych, Roland swoje keyboardy zaczyna od powiedzmy 1900 zł, Korg ma w ogóle ciekawie, bo Korg to w ogóle zaczyna od, z tego co pamiętam, 2...

0: W opisach jest to zaznaczone jakoś?
1: Czasami jest, nie w Tomanie w każdym razie. To znaczy w Tomanie jest czasami to zaznaczone, czasami nie. Natomiast czasami, znaczy tak, na szczęście, jako że to są jednak już rzeczy, które no, wymagają instrukcji, te instrukcje często są dostępne na stronie internetowej do syntezatorów. I często, gęsto można się z instrukcji dowiedzieć, czy rzecz, która nas interesuje, jest dostępna z poziomu pokrętłych przycisków, czy jest dostępna z poziomu ekranu dotykowego. Także no, do niedawna jeszcze było tak, że Yamaha jakoś się opierała ekranom dotykowym, zwłaszcza w tych profesjonalnych seriach, tych stacjach powiedzmy roboczych, ale no, te najnowsze instrumenty Yamahy już są wyposażone w ten ekran dotykowy. Natomiast no, te takie tańsze rzeczy do powiedzmy 2-3 tysięcy ekranu raczej, przynajmniej na dzisiejszy czas, no nie mają. No ale nie wiadomo, czy to się...
0: Nie wiadomo, co się stanie w przyszłości.
1: W przyszłości, tak. No dobra. No to w takim razie czytam o tym, o tej Yamasze za te 7, 7,5 tysiąca. Sprawdźmy, co ona ma.
2: 61 Velocity Sensitive Keys na liście.
0: Tu się nie zmienia.
1: Standard.
2: 1510 Sounds.
1: No tu pojechali.
2: 450 Styles plus 40 Audio Styles.
1: Audio Styles to jest taki nowy trend, który wziął się stąd, że dyski, nawet SSD, można za stosunkowo przystępne pieniądze sobie kupić. I teraz parę osób sobie wymyśliło, bo to już nie tylko Yamaha to ma i chyba Korg ma. Na pewno taka firma Ketron, o której nie mówiłem, jest też taka firma Ketron. Oni też mają Audio Styles, czyli mają lupy audio z bębnami, z gitarami, we wszystkich możliwych tonacjach, w kilku tempach, ponagrywane na dysk i kiedy gramy, są odgrywane rzeczywiste lupy rzeczywistych muzyków i to rzeczywiście całkiem fajnie brzmi. No tylko wtedy nie można zrobić disco w tempie, nie wiem, 60 bpm, bo się po prostu nie da, tylko no się gra w takich jakby w założeniach tego, co jest nagrane, tak? Powiedzmy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli gra się to, no przeważnie no, syntezatory czy keyboardy te właśnie, to się raczej wykorzystuje do jakichś no, coverowania czy do grania jakichś rzeczy, które już jakby powstały, więc raczej się gra zgodnie z modą, więc no te style audio rzeczywiście się nie raz i nie dwa sprawdzają.
2: 128 voice polyfony.
1: Polifonia 128 głosów, no więcej to się spotyka tylko w bardzo nielicznych pianinach takich cyfrowych, gdzie pianiści muszą mieć więcej niż 128 głosów, bo tak.
2: Vocal HARMONY2 and Synth Vocoder Features.
1: Harmonizer wokalny. Do tego syntezatora można podłączyć mikrofon i śpiewać i on zrobi dodatkowe głosy, takie chórki w tonacji, w tej, w której się gra na tym keyboardzie. Ja sobie śpiewam jeden głos, on mi dogrywa moim głosem, moim wokalem kolejne partie.
0: Jest ten harmonizer jakiś taki w miarę sensowny? Miałeś okazję tego posłuchać?
1: Z tego co wiem, no w miarę, no jak te wszystkie harmonizerki, no jakoś to tam brzmi.
0: Cudów
1: no,
0: nie ma.
1: Cudów nie ma, ale no na live to myślę spokojnie wystarczy.
0: Rozumiem.
2: Expansion audio style.
1: Expansion Audio Style Yamaha, zresztą nie tylko Yamaha, to te wszystkie duże firmy mają, jakby można sobie to kupić, albo czasami nie tylko, albo czasami dostać dodatkowe style w jakiejś tam formie, albo na zasadzie jakiejś karta, częściej po prostu z internetu i te pakiety styli można sobie jakoś dociągnąć do syntezatora, no i ten ma taką właśnie już możliwość.
2: GM2PS Sound Compatible.
1: No właśnie, on tu mówi, Yamaha jest kompatybilna z GM2 i jest kompatybilna ze standardem Rolanda GS. Jeżeli chodzi o pliki MIDI, czyli te wszystkie różne też podkłady można sobie z internetu, nawet jeżeli są pisane dla Rolanda, można sobie na tej Yamasze odtwarzać i to powinno być kompatybilne.
2: Mic Guitar Input.
1: Mic i gitar input, czyli można podłączyć mikrofon i można podłączyć gitar.

0: do tego syntezatora i korzysta się nie z głośników syntezatora i coś tam, nie wiem, może tej gitarze jakiś efekt zapiąć, nie wiem.
1: Drum setup function.
0: Jakiś marketing Yamahy, drum setup, nie wiem co to jest.
1: DJ styles.
0: Oho. Jakieś style dla DJ-ów. Nie wiem jak to działa. Może być zabawnie.
1: Leave control and arpeggio function.
0: Ten leave control, nie wiem co to jest. Arpeggio, no to są pewnie te arpeggiatory, tylko pewnie tu ich jest jeszcze więcej i są fajniejsze i w ogóle, i w ogóle.
1: 512 MB additional internal memory.
0: 512 dodatkowej pamięci. Podejrzewam, że na jakiś użytkownika barwy, bo z reguły te droższe keyboardy mają jakieś funkcje edycji brzmień, samplingu i można swoje brzmienia na przykład tam jakoś dodawać i jakoś je tam troszeczkę zmieniać i tak dalej, w tych droższych keyboardach można rytmy swoje też tworzyć, style swoje, niektóre nawet mają taką funkcję, na przykład takie Casio za te 4000, zresztą nie tylko ono, można wziąć kawałek podkładu z internetu, wyciąć kawałek i z tego zrobić styl. I prawda, biorę sobie podkład do jakiejkolwiek piosenki, ale jakby tnę go sobie na kawałki i to jest moim stylem. I teraz mogę sobie dowolną, nie wiem, inną piosenkę zagrać w stylu takim, jak jest ta piosenka, z której wyciąłem ten kawałek, powiedzmy, stylu. I do tego mogę sobie zagrać, nie wiem, coś innego. Także no to są takie różne funkcje, żeby jakoś uatrakcyjnić sobie grę.
1: DSP Technology with Real Distortion and Real Reverb with Graphic User Interface.
0: Znowu multimedialny bełkot.
2: Tak, i Graphic User Interface.
0: Tak, graficzny i Real Reverb, cokolwiek miał to, prawdziwy pogłos. No, no dobrze, prawdziwy pogłos niech będzie.
1: Audio Link Multipads.
0: Audio Link Multipads, nie wiem co to jest, znowu jakiś wymysł Yamahy.
1: Wide Screen Color Display.
0: Tak, kolorowy świetlacz oczywiście.
1: Audio player recorder with additional functions.
0: Tak, odtwarzacz, recorder audio z dodatkowymi funkcjami, jakimikolwiek one by nie były. Z reguły to jest jakiś pitch shifter i time stretching, czyli zmiana wysokości i zmiana tempa odtwarzania, żeby można było sobie przyspieszyć, zwolnić, ewentualnie obniżyć, bo ktoś tu śpiewa za wysoko, a ja mogę tylko niżej. Ewentualnie te takie najprostsze algorytmy usuwania wokalu, czyli usuwania tego, co jest w centrum. No to, co można jako wtyczki do Winampa spotkać, czy tam do czego tam, do tych różnych takich programów. Nawet w niektórych wieżach to powiedzmy jest ten sam albo bardzo podobny algorytm w Yamaha raczej zastosowany. No, to myślę, że
2: dodatkowa funkcja taka po prostu.
0: Taka, tak, że można było na szybko coś tam wyciąć, powiedzmy, że wokal.
1: Pitch bend and modulation wheel.
0: No tak, kółko modulacji i ten pitch bend standard. Od pewnej kwoty to jest po prostu standard i to ma wszystko w zasadzie. Każdy keyboard.
1: Speaker system 2x15.
0: 2x15 W.
1: Dimensions XHXD.
0: No i wymiary. Podobny jak w zasadzie te wszystkie syntezatory. Na przykład też jako taką ciekawostkę, Korg z kolei się chwali, że ma po pierwsze kilka efektów od firmy Waves. Podejrzewam, że ty, Michale, kojarzysz tą firmę.
2: No kojarzę, nazwa...
0: No taka chyba najbardziej znana firma, która robi takie fajne procesory, dynamiki, kompresory i korektory, i ma procesory wokalowe od takiej firmy TC Helicon.
2: A tak, to już ta nazwa mi też zdecydowanie więcej mówi.
0: Czyli też będzie miał, Korg ma teoretycznie harmonizer z tej firmy z TC Helicona. No i podobno to jest fajne i w ogóle. To ja proponuję, żeby sobie odtworzyć jakieś demo z tej Yamahy PSR-970. Tylko spróbuję sobie coś takiego znaleźć, bo oczywiście tu jest tego oczywiście kilka. Spróbuję znaleźć coś takiego, co będzie jakoś tam w miarę... nie wiem, czy to jest akurat najlepsze, ale w każdym razie jakieś jest. Możemy?
2: Możemy, proszę.

0: No, i tak to takie lekko nudnawe, powiedzmy. Ja tu mam jeszcze taką ogólną, no tą, takie ogólne demo, powiedzmy. Ono jest chyba znacznie bardziej...
1: Więcej się w nim dzieje.
0: Więcej się w nim dzieje, to może spróbujmy to demo, okay. Bo to rzeczywiście było takie lekko...
1: No jeden nudnawe. Utwór po prostu zagrany.
0: Tak, jeden utwór jakiś tam, powiedzmy. Dobra, no to w takim razie demo Yamaha PSR S970.
1: Proszę.

0: starts.
1: O właśnie.
2: Już nawet brzmienia takie dostosowane do współczesności.
1: Tak, chociaż zadziwia mnie w tym wszystkim jedna rzecz. I to jest w ogóle jakiś trend, który obserwuję od dawna. Instrumenty akustyczne próbują być fajne. Jakieś te wszystkie bosanowki, jakieś te latynowskie klimaty. Nawet teraz rock jest no taki całkiem rzeczywiście taki... No można tam tworzyć jakieś takie kawałki, które się rzeczywiście no... No można jakoś gdzieś tam tego użyć. Natomiast te wszystkie właśnie klimaty dance, trance, jakieś takie nowe, takie klubowe, to strasznie słychać takim plastikiem. To jest było, nie było sprzęt za 7000 zł.
2: Wiesz co, ale na moje brzmienie to ta muzyka taneczna obecnie właśnie tak brzmi po prostu. Na moje ucho.
1: Te bębny, te takie, one no, są takie strasznie...
2: No ale właśnie współczesne popowe i dance'owe kawałki niestety tak brzmią. Właśnie to jest taki plastik. I to mnie szczerze mówiąc w tej muzyce irytuje, w tej takiej współczesnej. Dlatego był mój komentarz, że instrument dostosowany do współczesności. Bo naprawdę, no jakbym słyszał jakąś, nie wiem, nawet nie jestem w stanie w tym momencie przytoczyć żadnego takiego artysty, z którym by mi się to jakoś konkretnie skojarzyło. No nie wiem, jakiegoś tam Pitbulla czy kogoś innego. O. Tego typu rzeczy, no.
1: Ale jakoś tak mi się zawsze wydawało, że jakoś w tych dance'owych klimatach, mimo że to można by spokojnie zrobić, jakoś się tego nie robi. Nie wiem dlaczego. Że to można by było zrobić jednak mimo wszystko jakoś lepiej.
2: No i na rzecz, że te brzmienia kiedyś rzeczywiście, no to zupełnie były inne przy tej muzyce, no ale to się czasy po prostu zmieniły, mam wrażenie, i tyle.
1: Tak, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nawet te takie najdroższe keyboardy jakoś... Disco polo można z tego zrobić, ale niewiele więcej. Odnoszę takie jakieś takie dziwne wrażenie. No i cóż, może jeszcze w takim razie, tak żeby troszkę porównać albo nie wiem co. Taki już najdroższy model, no niech będzie, że Yamahy. Przejdziemy sobie na kategorię keyboardy profesjonalne. I Yamaha ma od już ładnych paru lat taką serię Tyros to się pisze. To są keyboardy za 12000 zł. Jest. Aha, tu jest. Aha, dobrze, wiem, bo tu jest od.
3: Yamaha Tyros od 5 do 76 plus Entertainer Gold, Yamaha Tyros od 5 do 76 plus Entertainer Gold 3888 euro, 16 319 zł i 40...
1: No właśnie, 16000 zł, tylko tu jest akurat wersja troszeczkę jakby powiększona, jakiś tam Entertainer, coś tam.
2: Więc jeszcze pewnie z jakimiś dodatkami.
1: Poza tym tu jest jeszcze jedna rzecz.
3: 16 zawiera dostęp do koszyka przy dodaj.
1: O,
3: do
1: tylko tu oferty. Nie wiem czemu nie ma. A nie jest.
3: Nagłówek 2, 76 velocity sensitive key swift after touch na liście poziom 1.
1: Tu jest w ogóle tak, 76 klawiszy
2: i więcej.
1: 61. Troszkę więcej. Z tego co wiem, jest też wersja z 61 klawiszy. Tu jest też taki dopisek with after touch. Aftertouch, czyli klawiatura, jak to się mówi, siła na docisk, czyli naciskam klawisz i potem go mogę docisnąć i wtedy to brzmienie też mi się jakoś może zmienić. I tym dociskiem klawisza mogę sobie też coś tam w tym brzmieniu regulować. Jakieś tam różne rzeczy, zależy co sobie tam producent zaplanował. I w keyboardach tego, no, się praktycznie nie stosuje, chyba że właśnie w tych absolutnie topowych konstrukcjach. Za to nasz w klawiaturach takich sterujących do komputera ten aftertouch jest nawet w klawiaturach za, nie wiem, 1000 zł powiedzmy, może półtora. Także no to jest taki
3: 1279 Voices plus 480 XG Voices plus 37 Drum SFX Kids Ensemble Voices Organ Weld Super Articulation 2 Technology S3.
1: Tak, cały marketingowy, co tu takiego fajnego jest w tej Yamasze i jakie to
2: technologie. Czyli im droższe, tym więcej marketingu.
1: Nieużyte. Tak, oczywiście, no jak zawsze.
3: Number of polyphony 128.
1: Tak, tu też 128 polifonia, ale inaczej number of polyphony, prawda? Ile numer polifonii? Dziwnie, ale no okej. Okay. U nas raczej się mówi, że 128 głosów polifonii. Albo polifonia 128 głosów. Tak to z reguły w polskich sklepach się to określa.
3: 9 sliders.
1: 9 sliders, czyli 9 suwaków, które podejrzewam można sobie jakoś tam różnie wykorzystać. Takich jest w tej Yamasze.
3: UDSP i FXWave Graphical Interface.
1: Oczywiście, DSP z jakimś graficznym wyglądem.
3: Modulation and Pitch Bend Wheels.
1: No tak, też te Pitch Bend i Modulation, to nie jest z reguły tłumaczone. U nas się mówi dźwignia modulacji, kółko modulacji i Pitch Bend, też dźwignia albo kółko, znaczy dźwignia, kółko, Pitch Bend i kółko modulacji. Czasami się używa takich określeń, ale pitch bend i modulation albo modulacja to raczej jest, pitch bend nie jest tłumaczony chyba w ogóle, ewentualnie wysokości, zmiany wysokości, ale to rzadko. Modulation jest albo właśnie modulation, albo ewentualnie modulacji, kółko modulacji.
3: 539 styles, 40 audio styles.
1: No też. Te style i audio style, to o czym mówiłem wcześniej.
3: Music Finder with maximum 2500 records.
2: Co to jest?
1: No podejrzewam coś jakiegoś takiego, żeby się można było odnaleźć. To podejrzewam jakaś biblioteka muzyczna. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy tam nie można wrzucać jakichś podkładów, muzyki, czegoś i tam jest jakaś biblioteka, jakiś finder. System po prostu katalogowania tego wszystkiego i poruszania się po tym.
3: Internal Sequencer with 16 tracks.
2: No
1: tak, 16 ścieżek sequencer. Widzę, że nawet w tych właśnie topowej konstrukcji są tylko 16 ścieżki.
3: Large 7,5 TFT VGA Color Display to Show Notes and Song Lyrics.
2: I znowu
1: tak, 7,5-calowy wyświetlacz na teksty, nuty.
3: Multipass plus Audio Link Function.
1: Multipass, czyli pewnie znowu jakieś ileś padów. Audio Link, nie wiem co to jest funkcja.
3: Crossfader adjust between MIDI file and audio file.
1: Jakiś crossfader między plikami MIDI i audio. Nie wiem dlaczego akurat między MIDI i audio. No oni to pewnie jakoś tam po swojemu sobie mówią dlaczego tak jest.
3: Audio playback format Wave MP3.
1: Tak.
3: Audio time stretch pitch shift and vocal cancel functions.
1: No właśnie.
3: Recording format Wave Multitrack Recording Possible.
1: No właśnie, tu nawet można nagrywać. Jakiś jest wielościeżkowy rejestrator audio nawet w tym samym interesie. Także
2: no. Już takie mini studio nam się z tego robi.
1: Tak, no.
3: Vocal Harmony with Synth Vocoder Function.
1: To samo co wtedy, znowu ten harmonizer wokalny.
3: Arranger Controllable with the right hand.
1: Co to jest, nie wiem. Podejrzewam, że jakiś kontroler Yamaha jakiś fajny.
3: Internal 500 GB hard disk drive.
2: O, no. Tak. Wewnętrzny dysk, 500.
1: Tak.
3: Dimensions XDX HD.
1: No i też mamy...
3: 16 kg.
2: No i 16 kg to waży. No to już jest.
3: Power cable music rest with bracket send USB LAN adapter.
1: No, tu jest co w tym. I też mam oczywiście demo tej Yamahy.
2: To co, to posłuchamy?
1: Zresztą mam je tutaj, tak, mamy tutaj pod ręką, także możemy od razu
2: no to
1: słuchać.
2: Okay.
1: No to w takim razie.

0: A?
1: O.
0: Imponująca końcówka.
1: Tak. Imponująca końcówka. Choć ten pierwszy dęsik to taki...
0: Taki niemiecki. No, takie niemieckie Disco Fox.
1: No taki sprzed lat troszeczkę.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. No, wiesz co, nie, no Niemcy jeszcze nadal tworzą w takim stylu. To jest ichni odpowiednik Disco Polo. Ta muzyka się Fox nazywa i to nadal jest dość popularne.
1: No, to w takim razie mamy sobie opracowaną, można powiedzieć, Yamahę. Ja tak jeszcze myślę, żeby tak sobie porównać, na przykład nawet z ciekawości. Też mam tutaj pod ręką taki też topowy model Korg PA4X. To też jest w bardzo podobnej cenie, to tam się, nie wiem, 500 zł może będzie różnicy. Aha. Też możemy sobie sprawdzić ten topowy właśnie model Korga.
0: No pewnie.
1: Sprawdzimy sobie, czy tam nie ma czegoś do wyjaśnienia, chociażby.
2: 76 lightweighted keys na liście poziom 1.
1: Tu z kolei mamy 70 lightweighted keys. U nas by się pewnie napisało klawiatura półważona. 76 klawiszy. To jest taka klawiatura, która jeszcze nie jest klawiaturą fortepianową, nie zachowuje się, ale to już nie jest taki plastik jak w syntezatorach. Ona jest taka, to jest takie brakujące ogniwo, takie coś pomiędzy. Wiele osób lubi taką klawiaturę, bo ona jest no, nie taka właśnie leciutka jak w tych takich tanich syntezatorach, ale nie jest jeszcze taką ciężką, więc to będzie... takie klawiatury są troszkę lżejsze, no zarówno w transporcie, jak i w grze od takich fortepianowych, ale troszkę cięższe niż no taki właśnie, taki złoty środek, można powiedzieć. Niektórzy to bardzo lubią, niektórzy nie.
2: Keyboard Expression with Aftertouch.
1: Tu jest znowu, że Aftertouch, czyli ta siła na docisk.
2: 128 voice polyfony.
1: Te 128 głosów polifonii, nic tutaj nie ma żadnych na razie.
2: 1500 sounds.
1: 1500 dźwięków, no też standard w tego typu.
2: More than 500 styles.
1: Więcej niż 500 styli, no tak? To...
0: Czy 501, czy 599, nie zostało to określone.
1: Tak, ale więcej niż 500, także...
2: Internal 500 GB hard disk.
1: Też.
2: UEDSX Sound Engine with Streaming Technology.
1: Tak, też Korg sobie musi troszeczkę marketingować po swojemu.
2: Samples and drum sounds.
1: Jakieś też wielosamplowe i nowe instrumenty perkusyjne. Znaczy, myślę, że tak naprawdę te wszystkie marketingowe funkcje też mogą z nich skorzystać ludzie, którzy no, gdzieś tam znają poprzedników i jeżeli wiedzą, że jest nowa technologia, której wcześniej nie było, można pójść do sklepu muzycznego, sprawdzić, cóż to takiego jest, prawda? Więc no to gdzieś tam też. No ale to jakby...
0: No bo to nie tylko, powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko jest marketing, to też się robi po coś. Pytanie, jak to bardzo jest użyteczne, no ale to już trzeba z tego korzystać, żeby to ocenić.
1: No, coś w tym rodzaju.
2: Mastering Effects Waves Audio LTD. Max Suite, Max Bass, Max Volume, Max Treble, Max Stereo.
0: Stereo.
1: No właśnie, czyli ta stereo, to jest fajne. czyli właśnie efekt Wavesa. I tu są wymienione nawet, które, także jak ktoś zna i lubi, to może to mieć.
2: TC Helicon Vocal Processing.
1: No właśnie, TC Heliconowski Processing Wokalny.
2: Digital Drawbar Organ with 9 footages.
1: Generalnie chodzi tutaj o to, że organy Hammonda, było w nich 9 suwaków, którymi dodawało się kolejne składowe dźwięku i tutaj też można coś takiego zrobić, czyli jakby możemy mieć organy Hammonda ze wszystkimi ich regulacjami. W gruncie rzeczy podejrzewam, że w Tyrosie też ta funkcja jest.
2: Sampling Wave, AIFF and Soundfront Format Memory Wave AIFF Formate.
1: I oni tutaj też piszą, że można tutaj sobie jakieś własne sample ładować i ich używać.
2: User PCM RAM Memory 400 MB.
1: Czyli no, jeżeli sobie załadujemy do pamięci RAM, to mamy 400 MB na sample. No, coś tam zawsze jest.
0: Zawsze coś, dokładnie.
2: Chord Sequencer.
1: Tak.
2: Chord Sequencer.
1: Sekwencer akordowy, nie wiem co to jest chyba jakiś Korga wymysł.
2: 512 User Sound Locations.
1: 512 barw użytkownika. Użytkownik może sobie te dźwięki w korgu jakoś tam pozmieniać. Im oczywiście wyższy model, tym ta zmiana jest jakby głębsza. I może te barwy zapisać w jakiś tam 512 komórek na jakieś brzmienie użytkownika po prostu.
2: 128 drum kit locations.
1: I można również zapisywać swoje zestawy perkusyjne, też ich może być 128.
2: XDS Dual Sequencer with Crossfade.
1: Podwójny sekwencer z crossfade'em. Podejrzewam, że można załadować dwa pliki, otworzy się naraz i no...
0: Jakieś przejście zrobić.
1: Crossfade, takie przejście między jednym a drugim, no.
2: Place MP3, MP3 plus GCAR and MIDI.
1: No właśnie, że tu może otworzyć MP3 i MIDI. CAR to jest taka firma, gdzie jest MIDI i tekst. To jest taka firma karaoke dla tych wszystkich, którzy...
2: 16 track sequencer.
1: Też 16 ścieżkowy sequencer.
2: Audio recorder.
1: Też audio rejestrator.
2: Songbook Music Database.
1: Tak, jakaś baza danych, jakichś utworów, czegoś.
2: Fully compatible with all and PA models.
1: Tak, chodzi o to, KORG ma taką swoją...
2: Songbook Music Fully compatible with all and PA model.
1: Swoją PA, to jest seria PA, czyli właśnie Personal Arranger, czy jakoś tak to się nazywa. Czyli no, aranżer osobisty, PA, czyli to jest ta seria właśnie tych keyboardów, aranżerów Korga i ten PA 4X jest no, w 100% kompatybilna z tą całą linią jakby tych aranżerów, czyli jeżeli ktoś zrobi brzmienie, styl, cokolwiek na dowolny syntezator z tej, czy keyboard z tej serii, no to na tym będzie można to odtworzyć.
2: Ribbon Controller.
1: Ribbon Controller to jest kontroler wstęgowy, jest wzdłuż klawiatury na przykład, albo nie wiem, może w jakimś innym miejscu, kawałek takiego dotykowego paska o różnej długości. W niektórych stacjach roboczych Yamaha to jest na przykład jakieś 8 cm, ale na przykład taka firma Kurzweil, która raczej nie robi keyboardów, ma na przykład taki pasek przez całą długość klawiatury i na tym pasku można sobie czymś no jakoś sterować jakimś tam parametrem, efektem, nie wiem, czasem brzmieniem, różnie to tam jest. Taki pasek dotykowy, z którym można zrobić coś.
2: 8 definable faders.
1: 8 definiowanych suwaków. No czyli można te suwaki sobie przyporządkować do czegoś.
0: Pod jakieś
1: tam
0: parametry i je regulować.
1: Tak.
2: 7 Color Touch View TFT Display.
1: Touch View, czyli wiadomo, że dotykowy, no, dotykowy od więc... razu.
2: Micro SD Card Slot.
0: O, czytnik.
1: No właśnie, nawet slot na karty micro SD.
2: USB to host. USB to device. Audio Out LR. Individual Output 1 and 2.
1: Tak, tu chodzi, że takie dodatkowe wyjścia, niezależne wyjścia na jakieś 1 i 2. Podejrzewam, chodzi o to, że na przykład mogę sobie część podkładu wysłać na wyjście 1, a tutaj wysłać na wyjście 2 jakiejś rzeczy, nie wiem, dla nie wiem, może jakichś muzyków innych, jakiś metronom, coś i w ten sposób...
0: No w każdym jakieś... razie są po prostu dwa wyjścia, na które można
1: tak,
0: skierować
1: takie
0: coś.
1: Dwa niezależne, tak.
2: Video out.
1: Nawet jest wyjście wideo.
0: Ciekawe po co?
1: Po to nasza, żeby tekst wyświetlić na projektorze.
0: W ten sposób. No tak, no w końcu jest tu jakaś tam... obsługuje to i tam jest nawet jakiś tekst song database.
1: Tak.
2: RCA type. Video. RCA type.
1: A, że to jest na cinchu wyjście.
2: XLR jack microphone input with phantom power.
1: O. Tak, proszę bardzo. Mamy wejście mikrofonowe nawet zasilanie phantom, więc możemy podłączyć mikrofon pojemnościowy. Bo czemużby nie?
2: Headphone output.
1: Wyjście słuchawkowe.
2: Dimensions DXH1190, no i 16,3 kg.
1: 16 kilo to waży i kosztuje mniej więcej tyle samo co Tyros, czyli około 15-16 tysięcy, też coś koło tego. I jak zwykle mam próbeczkę, proszę pana.
0: No to proszę bardzo, gramy hej.
1: Tak.

0: No, i zagrało.
1: Bum, i zagrało. Także no, no w pewnym sensie jest to jakoś tam podobne oczywiście do tej Yamahy. I no cóż, nie pokazałem jakoś Rolanda, aczkolwiek mam wrażenie, że Roland keyboardy traktuje troszeczkę jakoś najbardziej po masoszemu z tych trzech firm w ostatnich czasach. Jakoś Roland moim zdaniem nie ma, znaczy moim zdaniem w ogóle nie ma za wiele tych keyboardów. Zresztą też Roland zaczyna cenowo tak mniej więcej od właśnie tych 2000 i kończy na jakichś 5-6, może 7000 swojej keyboardy. To nie znaczy, że nie ma droższych instrumentów, ale to są instrumenty troszkę innego typu. Natomiast jakoś Yamaha i Korg ciągną na maksa. Korg zaczyna to, prawda, te instrumenty od nieco wyższych cen, od jakichś 2700. Tam jest wtedy taki Korg PA300. No i to mniej więcej chyba tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie keyboardy. I cóż, może jakieś podsumowanie. Tak się zastanawiam, co tu powiedzieć w ramach podsumowania.
2: Właśnie, no bo powiedzieliśmy tyle, że przede wszystkim o tych parametrach, o tym, co każdy instrument może mieć. Czy ty masz jakieś takie praktyczne doświadczenia z tymi instrumentami? Co może mógłbyś wskazać naszym słuchaczom, na co przede wszystkim, jeżeli w ogóle mają ochotę się wyposażyć w jakiś instrument, co jest takim minimum, co jest niezbędne po prostu, żeby to się do czegoś nadawało?
1: No to zależy zawsze od powiedzmy jakichś, no po prostu od tego, co kto chce tak naprawdę, bo to znaczy tak, generalnie keyboard nie służy zazwyczaj do komponowania własnych jakichś rzeczy. Co w związku z tym? W związku z tym edycja brzmień, owszem, nieraz jest w keyboardach, ale droższych raczej. To znaczy jakaś edycja jest w keyboardach za powiedzmy 1500 zł, załóżmy. Ale to jest taka edycja dosyć podstawowa. W tych syntezatorach, które ja teraz pokazywałem, jest edycja no troszkę większa, ale na przykład w tych, no w takich stacjach roboczych, o których będziemy mówić jeszcze, tam jest na tyle jakby głęboka ta edycja, że każde brzmienie można dosłownie rozebrać na czynniki pierwsze, dostać się do sampli, które są zgromadzone w tych instrumentach i te sample sobie jakoś tam po swojemu nieraz układać, przynajmniej w tych droższych modelach. I tam mamy dostęp do wszystkich filtrów, nie filtrów, jakichś tam różnych rzeczy, które są odpowiedzialne za brzmienie, jakieś obwiedni, nieobwiedni i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest jakby więcej w ogóle narzędzi w takich stacjach roboczych odnośnie tworzenia jakby własnych rzeczy. Też jest tak, że jeżeli sobie weźmiemy z reguły stację roboczą, jakiś taki workstation i keyboard za taką samą cenę, to z reguły w keyboardzie będą troszkę lepszej jakości brzmienia akustyczne, choć nie wszystkie i będzie ich pewnie więcej. Natomiast dużo więcej elektronicznych brzmień będzie miała stacja robocza. Którą firmę polecać też tutaj trudno powiedzieć, bo no każda firma ma jakiś swój taki charakterystyczny rys. To w tych najdroższych modelach się troszkę zaciera, bo w najdroższych modelach teraz z reguły te sample są robione gdzieś tam od podstaw, właśnie jest ta... są te lupy audio i to w ogóle jakoś jest inaczej. W każdym razie w tych takich modelach za te 2-3 tysiące to powiedzmy każda firma ma jakiś taki swój charakterystyczny rys, po którym można nieraz rozpoznać, na jakiej firmy keyboardzie jest tam coś grane, czy to jest Roland, Yamaha, Korg, czy może Casio i kto co woli, kto co lubi, no to jest troszkę inaczej. Poza tym nie wiadomo, jak to się teraz będzie zmieniało. No bo wiadomo, technologia tanieje i to co, no chociażby ja zaraz nawet mogę też pokazać jakieś demo, na przykład syntezatora takiego sprzed lat, powiedzmy no nie wiem, kilkunastu powiedzmy.
2: Właśnie, żeby porównać, jak to było kiedyś.
1: Natomiast też jakby to teraz dopiero jest taka... Jest taka, nie wiem, czy to jest ogólnie, nie wiem, czy to jest tylko jakaś moda, czy to się utrzyma, na takie coś, żeby w jednym demie było pokazane poniekąd wszystko. I kiedyś było tak po prostu, że było, powiedzmy, dem, nie wiem, 10 i każde demo, no, był jakimś
2: jakiś
1: tam...
2: Jakiś typ muzyki na przykład prezentowany.
1: Tak, tylko tutaj się zastanawiam, co puścić, bo tutaj jest tego... No nic, coś będę miał, myślę. Tylko tu ktoś, nie wiem czemu, dał za dużo basu. No nic, troszeczkę go zdejmę. No nic, mogę puszczać.
2: No to słuchajmy.

0: Nie brzmi to nawet tak źle, myślę, ale...
1: No nie brzmi.
0: No mimo wszystko... Ja tu jeszcze coś spróbuję, bo tu jest ciężko coś puścić takiego...
1: Tak brzmiało bardzo... jak raczej jedny z tych prostszych tych keyboardów, które zaprezentowałeś dziś, ale jednak mimo wszystko tragedii nie było.
0: Nie no, oczywiście, no kosztowało to swego czasu ładnych parę tysięcy, nie pamiętam czy 8 czy 9. W ogóle Yamaha PSR 9000 czy 9000, nie wiem, no coś koło tego. No w każdym razie i to jest jakiś rok 2000-2001 i tak z tego co słyszę, teraz mniej więcej podobne brzmienia mogą mieć syntezatory czy keyboardy za jakieś 4000, może 3 powiedzmy. I nawet to może mieć podobne funkcje jak to Yamaha właśnie. Na pewno jest tak, że jeżeli ktoś by chciał jakiś właśnie sequencer, czyli możliwość nagrywania kilkuścieżkowego, no to troszkę ponad 1000 zł trzeba wydać, powiedzmy. I to się raczej nie zmienia, dlatego że no sequencery już były, są i będą i myślę, że to po prostu tanie tego syntezatory nie mają, bo muszą być tańsze. Odnoszę takie wrażenie.
1: Które mają mniej funkcji, na przykład.
0: Które mają po prostu mniej funkcji, bo muszą być tańsze.
1: No tak, no bo po co dziecku sequencer?
0: Tak, iluś ścieżkowy.
1: Tak.
0: No i tak, no fajnie jest, dobrze jest, żeby ten syntezator mógł się jakoś komunikować z komputerem, żeby mógł wysyłać, odbierać MIDI. Bo wtedy będzie można jakoś przyszłościowo próbować coś robić na tych wszystkich wirtualnych instrumentach, a tego jest więcej, to jest coraz tańsze.
1: No i przy okazji mamy dzięki temu klawiaturę sterującą już od razu.
0: Tak jest. No i
1: tak też warto, wygląda. I też warto, żeby nie miał ekranu dotykowego, albo przynajmniej żebyśmy wiedzieli, do czego ten ekran konkretnie służy w danym urządzeniu, żeby się w coś nie wkopać.
0: Tak, i nieraz te instrukcje rzeczywiście są dostępne, choć z reguły są dostępne na stronach w języku angielskim. Ale da się. Niedawno sobie czytałem o chyba tym Korgu PA300 i on ma ekran dotykowy, ale chyba 80 czy 90% funkcji tam na tym dało się jakby wykonać bez używania, znaczy jakoś tam omijać korzystanie z tego ekranu dotykowego.
1: No co najwyżej mogłoby to gdzieś tam przeszkadzać, jeżeli byśmy niechcący czegoś dotknęli w trakcie grania tego ekranu i
0: coś
1: przestawili
0: tym
1: jakąś funkcję. To jest takie trochę...
0: Też tak mi się coś wydaje, że w przypadku tych prostszych syntezatorów można sobie wyciąć na przykład szablony takie i wiedzieć, że powiedzmy tu na ekranie jest to, a jeżeli wejdziemy w ten tryb, to powiedzmy tu jest, nie wiem... jakaś funkcja i sobie kilka takich szablonów powiedzmy zrobić do sterowania czymś takim. Nie wiem co prawda, ale no z tego co tam kiedyś sprawdzałem, to na którymś z tych dało się zrobić coś takiego i jakoś tam tego używać.
1: No tak, no jakoś sobie trzeba radzić. A i tak nie ominie nas zapewne pamięciówka i to duża, bo przecież no to, że coś nie posiada ekranu dotykowego, to nie oznacza, że nie posiada ekranu w ogóle jakiegoś systemu menu, gdzie tam się wchodzi, przełącza jakieś opcje, zmienia parametry, no to nie jest udźwiękowione.
0: Tak, chociaż no to też jest tak, że te keyboardy mają często służyć albo do grania live, albo właśnie gdzieś tam w domu i nikt nie ma w czasie koncertu czasu na wchodzenie gdzieś tam głęboko w menu, więc tam jest sporo takich, znaczy tych funkcji, które się używa najczęściej, zmiana brzmienia, zmiana stylu, no to z reguły to nie jest w menu, wyłączenie jakichś efektów, ten podział klawiatury, przełączenie trybów tam na te style, brzmienia, coś tam jeszcze, to ma z reguły jakiś swój osobny przycisk. Ewentualnie w menu może być właśnie jakiś import MIDI, może być jakiś eksport na właśnie pendrive'a, czy tam kartę pamięci, jakieś może ustawienie tego korektora, master, pewnie edycja brzmień będzie w formie jakiegoś tam menu, ale no to raczej się da ogarnąć, zwłaszcza w tych tańszych keyboardach. bo tego tam jest po prostu stosunkowo niewiele.
1: I wystarczy się tego jakoś tam nauczyć, albo sobie spisać gdzieś. I tak, jeżeli to nie jest jakoś często używane, no to się po prostu potem do tego pliku odwoływać i sobie ewentualnie tam to przestawiać.
0: No, coś zapewne w tym stylu.
1: No dobrze, to jeżeli chodzi o keyboardy, to by było, myślę, na tyle, ale jeszcze myślę, że w ogóle o instrumenty różnego rodzaju elektroniczne, to jeszcze zdarzy nam się zahaczyć.
0: No, na pewno.
1: W kolejnych audycjach.
0: Na pewno.
1: Bo jest o czym mówić.
0: Jest o czym mówić, oczywiście.
1: No dobrze, zatem tych wszystkich, których temat zainteresował, zapraszamy na kolejne spotkanie na antenę Tyfloradia. Tomek Bilecki opowiadał dziś o keyboardach, tak w sumie. Myślę, że można powiedzieć i scharakteryzować ogólnie te instrumenty, o których dziś mówiliśmy.
0: Tak.
1: Dziękuję ci, Tomku,
0: keyboardy,
1: bardzo.
0: Keyboardy, aranżery, no to też się tak mówi. Dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do kolejnego spotkania w Tyfloradiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 250 chyba szósta audycja Tyflo Przeglądu. Ja jestem Tomek Bilecki. Dzisiaj wraz ze mną Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i Paulina Gajoch.
4: Witajcie.
1: Witajcie.
3: No i oczywiście jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj będzie się działo, a to, co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wtyczka do NVIDIA i tłumacząca przy użyciu sztucznej inteligencji. Kolejny dodatek do NVIDIA, tym razem ulepszone Speech History. W mapach Google polskiego lektora zastąpiła sztuczna inteligencja. Co to oznacza dla nas? Nowości z wystawy Side World w Tokio. Wakacje składkowe w ZUS, a refundacja składek z PFRON. NVIDIA 2024.4 wydany. Nowości w systemach Apple. EcoVision. Kolejne inteligentne okulary dla niewidomych. Nowości od Clouda. Sztuczna inteligencja może już obsługiwać komputer tak jak człowiek? Konwerter tekstu na wydarzenia do kalendarza. Nowy voice design w 11 Labs. Apple zaprezentowało nowego Maca Mini. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
3: No i zaczynamy. Będzie troszeczkę dzisiaj zmieniona kolejność, bo Paulina tutaj ma troszeczkę, no musi nas wcześniej pożegnać. I zaczynamy od właśnie newsów od Pauliny, czyli od nowości w dodatkach do NVIDIA.
5: Zgadza się, znalazłam dwie takowe nowości, które mnie zaciekawiły i przyciągnęły moją uwagę. Tak jak mówił Michał w swoim podsumowaniu, a w zasadzie zapowiedzi naszego dzisiejszego Tyfloprzeglądu. Pierwsza rzecz to jest wtyczka tłumacząca przy pomocy modeli sztucznej inteligencji. To się nazywa AI Translator, ale właśnie przez ER na końcu. I jest dostępna na GitHubie, link będzie w komentarzu. No i cóż, na ten moment to jest wtyczka taka dość prymitywna, bo mamy tylko skrót do tłumaczenia zawartości schowka i ta zawartość jest nam przetłumaczona do osobnego okienka dialogowego. No ale przeglądałam sobie właśnie ten kod, żeby sprawdzić tak, jak ta wtyczka w ogóle wygląda. No i okazuje się, że Tak, w zasadzie to mamy nago podane klucze do API, do tych modeli. Ale właśnie zastanawiam się, czy nie siąść i nie spróbować trochę może przy pomocy czata, trochę może przy jakichś tam podglądaniu wtyczki od Janika Plasciarda albo od Alexa Samosa, żeby działała ona tak jak te wszystkie inne wtyczki tłumaczące, czyli że przełączamy sobie takim jednym skrótem i wszystko to, co czytamy, to jest nam tłumaczone przez model językowy. No aczkolwiek właśnie to jest zjawisko, które już gdzieś tam poruszałam na chyba w jednym z moich kącików newsów sztucznie inteligentnych, że w kodach programów, które wykorzystują AI, na goło potrafią się trafiać klucze do tych modeli i ludzie robią sobie z nich nieprawidłowy użytek. Więc trochę zastanawiam się nad tym, czy człowiek po prostu nie wyłączy tego w bardzo niedługim czasie. I obawiam się o to, aczkolwiek no, podmienić sobie w kodzie klucz na swój własny to też nie jest jakiś duży problem. No
1: zawsze więc można sobie wygenerować i będzie działało.
5: Więc nawet jeżeli podmieni, no to w zasadzie nic nie stoi, nic nie stoi na przeszkodzie, szkodzi na przestoju, przejeżdżenie, żeby sobie swój własny wprowadzić. Natomiast druga rzecz, o której chciałabym słowo rzec, to jest leciutko ulepszone speech history. Jest w zasadzie tylko na jakimś freeboxie. Nie wiem, co to jest, jakiś hosting plików czy coś, ale link też będzie. Jest umieszczona wtyczka ulepszona przez kogoś, kto podpisuje się jako Alex. I tam mamy jeden dodatkowy skrót, czyli Shift F10, czyli tak jak Shift F11 i 12 możemy sobie przechodzić po historii i F12 kopiować, to jeszcze mamy Shift F9 i to jest taki skrót, który pozwala nam przeglądać wszystkie elementy naszej historii w okienku dialogowym, które możemy przeszukiwać, możemy je całe kopiować. Więc przydatna nowość, jeżeli lubimy sobie zbierać dużo elementów do historii i szukamy czegoś konkretnego, wtedy już nie musimy scrollować tego jednym tym skrótem Shift F11, tylko właśnie bierzemy sobie całe okienko i przeszukujemy je jak zwykły plik tekstowy, na przykład w notatniku albo stronę w przeglądarce.
3: Drugi news od Michała dotyczy też niejako czegoś, co nam będzie coś czytało, ale tym razem chodzi o mapy Google, bo do tej pory mapy Google, jeżeli ktoś używał, no to mówiły do nas głosem nagranego lektora, były sample i teraz to się zmienia.
1: Tak, teraz to się zmienia. Jarosław Juszkiewicz pożegnał się na Facebooku z użytkownikami map Google. Zamiast jego głosu pojawiła się synteza mowy generowana w czasie rzeczywistym albo prawie rzeczywistym, no bo to ciężko stwierdzić, chociaż myślę, że jednak to jest generowane na żywo przez Google'a i nam podsyłane. Na temat jakości tej syntezy, no to sporo głosów krytycznych się pojawiło. Ja mogę powiedzieć, że o ile rzeczywiście barwa tego głosu, jego jakość, czyli chociażby odpowiednia ilość wysokich tonów, nie jest najgorsza, o tyle intonacja i sposób, jak ten głos mówi, tak jest bardzo ponury. No nie jest to najlepsze, co mogliśmy i czego mogliśmy sobie życzyć w mapach Google, a z racji tego, że większość osób korzystających z tej nawigacji to nie byli niewidomi, a są to osoby widzące, to też się podniosły protesty. Zresztą już jakiś czas temu te protesty się pojawiły, bo już taki zamysł Google miało, zdaje się, 2 lata temu.
3: Ale nie wiesz, czy to jest ten sam głos, co w Google'ach mówi w

0: sposób mówienia...
1: A daj mi spokój.
2: Dokładnie tak.
1: Czego ty ode mnie chcesz?
2: Także no, jeżeli on ma... Skręć w lewo, no to...
0: No, no nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najlepsze, co Google mogło dać użytkownikom, zwłaszcza użytkownikom widzącym, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że synteza im w jakiś tam sposób mówi. Ja... Napisałem zresztą nawet takiego posta na Facebooku, że ja tam za Jarosławem Juszkiewiczem w nawigacji Google absolutnie nie płaczę i zresztą zaraz powiem dlaczego. Natomiast no, reakcje użytkowników portalu Marka Zuckerberga były bardzo różne. Większość jednak płacze i większość rzeczywiście jest niezadowolona z tego, że ta zmiana nastąpiła. Natomiast ja powiem pokrótce, dlaczego ja nie. I uważam, że to w konsekwencji i w dłuższej perspektywie przyniesie, zwłaszcza niewidomym, albo inaczej, może przynieść niewidomym zdecydowanie więcej dobrego niż złego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te sample, które pojawiały się w nawigacji Google, to był jakiś skończony, ograniczony i nagrany bardzo dawno temu zestaw komunikatów. Ten zestaw po prostu cały czas się pojawiał i nic innego nie mogliśmy usłyszeć z samej nawigacji. Oczywiście wiadomo, zawsze możemy się wspierać voiceoverem, no ale zdecydowanie fajniej, gdyby ta nawigacja do nas przemawiała i z siebie generowała odpowiednie komunikaty, które to zresztą wcale nie były jakieś bardzo intuicyjne, no bo na przykład słynny komunikat kieruj się na południe, no okej, może niektórzy potrafią i szybko odnajdować kierunki geograficzne na zawołanie. Ja nie mam tych zdolności i zdecydowanie wolałbym, żeby zawsze nawigacja mówiła mi skręć w lewo, skręć w prawo, a nie kieruj się na południe.
2: Potem mówi, tak?
0: No,
2: tylko...
0: Nie, no tak, tylko wiesz. To znaczy, ja mam wrażenie, że mówi tak bardzo różnie. Czasem powie ci skręć w lewo, skręć w prawo i to jest okej, a czasem powie ci kieruj się na północny wschód. No i w takiej
2: ale
0: sytuacji.
2: To z reguły jest na początku, albo jak się rusza po jakiejś dłuższej przerwie.
0: Tak.
2: Bo nie wiadomo jak te... No bo problem cały polega na tym, że jak tu skorzystać z kompasu, kiedy nie wiadomo jak jest telefon zorientowany w stosunku do kierunku jazdy. Więc na początku trochę nie wiadomo...
0: O co mu chodzi?
2: Tak. Więc... Pytanie, czy nie ma tego napisanego, że jest na jakimś ekranie właśnie kompas, ile... jest wyświetlony, że północ jest tu, a ty się kieruj tu.
0: O ile wiem, to nie, chociaż mogę się w tej kwestii mylić, na pewno nie jest to dla nas tak prosto dostępne. Więc no, tu jest podstawowy problem, który, żeby nie było, w tym momencie nie jest rozwiązany. Tak generalnie to praktycznie nic nie jest rozwiązane. Ale rozwiązany być może, bo teraz synteza jest generowana po stronie serwerów Google'a. Już nie trzeba nikogo prosić o nagranie dodatkowych komunikatów, które będzie można wrzucić do tych map i cieszyć użytkowników. No, słynne chociażby zjedź z ronda na drugim zjeździe w nawigacji pieszej. Też na przykład
2: to
0: tego
2: prawda.
0: Typu komunikaty się pojawiały. No to nie jest też coś, czego ja bym sobie jakoś tam życzył. Skoro jest nawigacja piesza, no to fajnie, żeby to jednak w inny sposób było podawane.
2: Ale ja mam jeszcze jeden taką nadzieję troszeczkę. Zobaczymy, czy to będzie jakoś tam. W każdym razie mam trochę taką właśnie nadzieję, że być może ten głos się poprawi, że on nie będzie taki ponury.
0: Tak.
2: No bo przecież w gruncie rzeczy, na przykład to, co oferuje Microsoft jako Marek, gdyby głos Marek z Microsoftu mówił skręć w prawo, to nie byłoby to złe tak naprawdę.
0: Oczywiście, że tak. I Google
2: więc
0: potrafi.
2: Da się zrobić głos, który jest okej. I Google mógłby, tylko z jakiegoś powodu nie robi.
0: Ja myślę, że to jest wszystko kwestia czasu. Oni to na razie po prostu użyli to, co mają i gdzieś tam ewentualnie jest na jakiejś mapie rzeczy do zrobienia. Dobra, poprawmy Polakom syntezę. Kiedyś.
3: I... Tylko, że zastanawiam się, skoro już ta synteza jest w Google, to czy oni będą chcieli cokolwiek z nią robić? No bo w sumie co? Skoro wrzucili ten produkt jako gotowy do Google, to nie jest żadna beta, żadna, nie wiem... nic, co ma kilku użytkowników i tyle.

0: tyle, no to chyba już trochę uważają
1: to
0: za zrobione.
1: Wiesz co, tylko że Google cały czas pracuje nad syntezami. Oni cały czas rozwijają tę swoją platformę. Co prawda niestety nie jest to widoczne w przypadku polskiej mowy, ale bardzo, no może nie bardzo często, ale dość regularnie widzę jakieś informacje o projektach badawczych, także oni mają zespół, który rozwija syntezę, więc ja podejrzewam, że jest to jakiś tam no, efekt, który być może za jakiś czas nas czeka. Natomiast wiecie co, ja bardziej jednak liczyłbym na to, że ta synteza zacznie do nas mówić komunikaty, które będą jeszcze bardziej użyteczne. I to jest moje największe rozczarowanie tym, co obecnie oferuje nam nawigacja od Google'a, bo w tym momencie to absolutnie poza tym, że wyrzucono ludzkiego lektora, to nie zmieniono tych komunikatów. Dalej są zjazdy na rondzie w nawigacji pieszej, dalej są te kierunki geograficzne, które niewiele nam mówią w czasie tej pieszej nawigacji. Jedna jest zmiana, mianowicie jeżeli na przykład mamy jakiś obiekt, do którego nawigujemy i on jest zamknięty, to pojawia się taki komunikat, który kiedyś był widoczny tylko w wersji tekstowej, że ten i ten obiekt jest zamknięty i kiedy do niego dotrzesz, no to może jeszcze być zamknięty. Więc to jest jedyna zmiana, która na ten moment miała miejsce. Nie uważam, że ona jest jakaś spektakularna, natomiast po prostu pozostaje czekać, aż zostanie to jakoś rozwinięte i mam nadzieję, że rzeczywiście to nastąpi. No możliwości teraz są, tak? Kiedy mamy syntezę zamiast sampli.
2: No też to prawda. Taki efekt uboczny, który tu powstał, uboczny jak uboczny, myślę, że tak najbardziej zamierzony, no z naszej perspektywy uboczny, bo nas najbardziej interesuje oczywiście język polski, natomiast no dużo nowych języków doszło, gdzie wcześniej Google się jakoś nie postarało o to, żeby wynająć lektora. Takim przykładem, który wyczytałem na Mastodonie w tym tygodniu, jest język grecki, gdzie ta synteza też z tego, co pisze jeden z użytkowników, jest jaka jest, ale jakaś jest.
1: Dokładnie. Też pojawiły się głosy, że dlaczego nie sklonowano głosu lektora Jarosława Juszkiewicza? Czemu nie poszło Google tą drogą? Tylko tak z drugiej strony, ja wiem, że Google to jest firma, którą stać praktycznie na wszystko, ale ktoś tam jednak, mam wrażenie, też siedzi z arkuszem i odpowiednio przelicza, a tych głosów to było, myślę, całkiem sporo jednak. I teraz,
3: to jest jedno.
1: I teraz chcąc zapłacić wszystkim za to, że mogę używać waszych głosów w swojej aplikacji, to na pewno nie byłaby ta cena, którą płacono za nagranie kilku komunikatów. To zdecydowanie dokładnie większe tak. Pieniądze, a jeszcze niektórzy by się nie zgodzili. Tu się już myśli w takich sytuacjach jednak globalnie, a nie lokalnie.
3: Dokładnie. Poza tym, jak nie wiadomo, o co chodzi.
1: Oczywiście.
3: Nie wiadomo, o co chodzi najczęściej. Tak? Tak. Więc to naprawdę może być kwestia jakichś umów, czegoś. Jednak synteza to jest coś, co oni mają pod kontrolą.
1: Dokładnie.
3: A nie jakieś sample, które być może ktoś by coś chciał. Bo to też nie wiemy. Na przykład, czy nie było jakiejś afery w jakimś kraju, która doprowadziła na przykład do czegoś takiego. Albo ktoś tam coś chciał z umową i Google. Nie wiem. To tak... Możemy sobie gdybać, ale nie wiadomo.
1: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy telefon od Mateusza. Dobry wieczór, Mateuszu.
4: Dobry wieczór. Witam serdecznie w Tyflo Przeglądzie. I ja tak chciałem jeszcze zahaczyć o parę poprzednich audycji związanych z Assetem. W jednej audycji kilka tygodni temu mówiłem o Assetie i o niedostępności. No, raczej się to nie zmieniło, to znaczy iSet jako taki program antywirusowy tudzież pakiet ochronny, on jest w miarę dostępny, nie jest różowo, ale obsłużyć się da, czy to z NVDA, czy z JOS-em, czy z DSR, z każdym czytnikiem ekranu to jakoś chodzi i jest obsługiwane. Natomiast już wam przykładam na ludzki język, co się zmieniło w ISET-cie w wersji 18.01, która się we wrześniu ukazała. Mianowicie zmieniło się to, że po prostu ISET po wykryciu przez instalatora, że korzystamy z NVDA, z DOSa lub z narratora, importuje regułę HIPS, która pozwala nam na wejście screen readera do tego systemu HIPS, który nas chroni przed, że tak powiem, niebezpiecznymi wykorzystaniami z klawiatury, wykorzystywaniami klawiatury jako kilogramy i możemy bez problemu już przy instalacji korzystać z interfejsu, który nam importuje regułę z XML-a, z plików tymczasowych bezpośrednio do program files. I to jest to, i to są te poprawki dostępności, bo w changelogu jakoś to enigmatycznie zostało napisane, więc śpieszę z wyjaśnieniem, o co w tym chodzi. Dostępność jest na takim samym poziomie, jak była. Nie jest to najgorsza dostępność, ale do takiej najlepszej dostępności jeszcze jej brakuje, co nie znaczy, że programu nie da się obsłużyć. To taka pierwsza myśl. A druga myśl, która mnie troszeczkę rozczarowuje, no to mówiłem, ten ISET VPN, on jest w ogóle niedostępny dla czytników ekranu, chociaż producent zapewnia mnie, nie wiem, czy to jest rzeczywiście, czy rzeczywiście producent się z tego wywiąże, że i że jakby dostępność tego VPN-a, bo dodajmy, że ten VPN jest podnajmowany przez firmę Winescrape Limited, będzie zrobiona, że tak powiem, postarają się na przyszły rok to zrobić, na rok 2025.
1: A przypomnijmy, jaki to jest VPN?
4: To jest Winescrape, Winescrape Limited. To można na YouTubie wpisać, ja wpisywałem Jegor przez Y, Egor Sak, Jegor Sak, to jest Białorusin, który ma, znaczy Kanadyjczyk w zasadzie, jego rodzice są Białorusinami, wyemigrowali do Kanady i po prostu ISET jego usługi wynajmuje. Oni nie mają swojego VPN-a, tylko oni od niego wynajmują VPN-a. W sumie nie wiem, bo dla nich to jest za drogie, nie mają pewnie własnej infrastruktury, chociażby było ich na to stać, nie wiem, może globalnie ich na to...
1: To już wiesz, myślę, że to jest akurat mało istotne, kwestia jest po prostu taka, że dla nas ten VPN na razie nie jest nadal dostępny, tak?
4: Chociaż, no właśnie chodzi o to, że... Trochę głupio, że ISET nie szanuje klientów konsumenckich, no to tam powiedzmy Palgo 6, bo dopiero od niedawna weszło do nas do Polski to rozwiązanie ISET Security Ultimate, które zawiera tego VPN-a, bo to w ogóle rozwiązanie na całym świecie było dostępne w listopadzie, ale głupio trochę, że ISET nie szanuje klientów biznesowych.
1: To się zgadza. Natomiast Mateuszu, czy tu jeszcze coś a propos tych rzeczy, bo ty o tym mówiłeś już.
4: Chciałem powiedzieć, że właśnie ISET, z tego co ja wiem, no zapewni nas, że to będzie w 2025 roku. Ja jeszcze ich cisnę jako Dagmę i jeszcze będę to z ISET-em o tym rozmawiał na ten temat. Natomiast Paweł tutaj wspominał o ekspresie Jura, że ma być dostępny, jest ta aplikacja dostępna, znaczy mają być poprawki związane z dostępnością. Tak się składa, że ja korzystam z ekspresu do kawy namiętnie, z Jury. Chodzi o to, że aplikacja jest dostępna, można zrobić praktycznie większość kaw tą aplikacją i kawy cold brew, znaczy z wyjątkiem kawy cold brew, czyli przyrządzanej na zimno, z wyłączeniem grzałki, prawda, z pominięciem grzałki zaparzającej, tudzież bloku zaparzającego, ale tutaj w tej dostępności to Pawłowi chodziło o to, podejrzewam, że ekspres, jeżeli to się potwierdzi, co Paweł mówi i na antenie Oxitude, co było mówione, to ekspres będzie można za pomocą tej aplikacji odkamienić, czy tudzież oczyścić z olejków kawowych, tudzież inne czynności konserwacyjne zrobić, bo dodajmy, że osoba niewidoma nie jest w stanie w ogóle z wyświetlacza tych czynności konserwacyjnych zrobić. I o to pewnie były prośby i protesty, żeby osoba niewidoma większość czynności jednak mogła tych konserwacyjnych zrobić przy pomocy ekspresu. Także tutaj jednak no, Pawłowi o to chodziło. A Jura jest naprawdę, jeśli chodzi o ekspresy premium, to jest jedna z renomowanych marek, taka jak WMF, taka jak Scherer. Oni mają praktycznie te same części, bo części są sprowadzane najprawdopodobniej z Niemiec, a montowany jest ekspres w Szwajcarii, przynajmniej te modele Z8, J8, J6, te najwyższe są montowane w Szwajcarii, a modele ENA w Portugalii, także no, to są ekspresy marki premium. Ekspresy Jura kupują nie tylko konsumenci, ale i restauracje, różnego rodzaju jakieś bary gastronomiczne, gdzie ich stać na to, żeby kupić ekspres wysokiej klasy.
1: No tak, bo te ekspresy nie są tanie.
4: I naprawdę zaświadczam wam, że mój ekspres, oczywiście ja go kupiłem zupełnie nowy z fabryki, nie psuje już mi się od 3 lat i mam go na gwarancji, bo miałem bardzo dużą promocję, że do 2025 roku, do 26 lipca jeszcze mam gwarancję na ekspres i myślę, że po gwarancji będzie mi długo i długo służył. Nic w nim się nie zepsuło, poza tym, że go trzeba było przejrzeć i tam dogłębnie wyczyścić przez człowieka tam do loty w samym środku ekspresu, bo po prostu mi tam mleko skisło, ale poza tym, że mi mleko skisło, ekspres naprawdę sprawuje się bez zarzutu. Ja nie mogę na ekspres narzekać. No czego o firmie DeLonghi i o firmie Philips nie mogę dobrego słowa powiedzieć, bo mi się te ekspresy zepsuły. Jeden mi się po 5 latach zepsuł Saeco, a drugi po 2. Także trzymam te słowo firmy Jura. Myślę, że poprawią te błędy i naprawdę te ekspresy dla niewidomych będą coraz bardziej dostępne. No i że dodadzą też kawę Cold Brew do aplikacji, bo na razie z poziomu aplikacji kawy Cold Brew nie można zrobić, ani również odkamienić ekspresu zarówno, tudzież wyczyścić go z olejków kawowych. Ale myślę, że te błędy zostaną niedługo naprawione.
1: Dobrze, Mateuszu, to w takim razie dzięki ci za te informacje. Też byśmy sobie tego życzyli. Teraz myślę, że przejdziemy dalej. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś tematy, to zadzwoń do nas potem, bo jeszcze...
4: Nie, na pewno nie będę, bo to są tylko tyle,
1: okay.
4: To jest tylko tyle tematów, które chciałbym poruszyć, a nie przeszkadzam już wam, przejdźcie sobie dalej. Pozdrawiam.
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Tak trochę tutaj gonię, bo wiem, że Paulinę też
2: tak,
1: goni czas.
2: Ja może tylko powiem, że ja nie miałem nic konkretnego na myśli podając tego newsa, ja czytałem to, co przetłumaczyłem. Więc bardzo możliwe, że czegoś w tłumaczeniu nie wychwyciłem. Ja też tego ekspresu nie posiadam, więc temat typowo podałem z drugiej ręki. No ale miejmy nadzieję, że sytuacja się potoczy tak właśnie, że właściciele tych ekspresów będą zadowoleni. Ja to zinterpretowałem, że chodziło o dostępność, ale skoro no, aplikacja już jest w pełni dostępna, tylko funkcji jej brakuje, no to tutaj nad osobami widzącymi, w stosunku do osób widzących, na straconej pozycji nie jesteśmy.
3: No i teraz właśnie to małe zachwianie, że tak powiem, newsowe. Kącik newsów sztuczno-inteligentnych jest z reguły u nas w tej już części typowo technologicznej, w technikaliach. No ale dzisiaj Paulina właśnie musi wcześniej z nami się pożegnać, więc cóż, Paulino, dzisiaj dla nas przygotowałaś?
0: Duży kącik to i duże zachwianie. Ale no, w sensie no nie taki duży jak czasami, ale no myślę, że kilka fajnych rzeczy i spostrzeżeń wyłowiłam z internetu z tego tygodnia, także zapraszam. Pierwsza rzecz, o której dzisiaj opowiem, to są newsy ze Synanthropic, czyli dewelopera modelu Claude. Jest zaktualizowany model 3.5 Sonet, który nie jest dostępny w bezpłatnym planie, przynajmniej dla mnie nie był, jak sobie chciałam go sprawdzić. I dostałam komunikat, że...
3: Sonet czy Opus? Bo Sonet chyba był właśnie.
0: Tylko, że Soneta zaktualizowali. O tym mówię, że on był, ale go teraz odświeżyli. I teraz... dostałam komunikat, że nie są w stanie z tym obciążeniem obecnym, które teraz jest, no bo wiadomo, ludzie testują, zapewnić wszystkim ludziom tego 3.5 Soneta, więc przełączyli mnie na coś, co nazywali 3.5 Haiku. I to jest też jakiś taki nowy model, który no podejrzewam, że to jest coś mniej więcej jak 4 Omini. Oni uważają, że to jest mniej szczegółowe, ale szybsze, no i w zasadzie inteligencją i jakimiś takimi jakością odpowiedzi dorównuje temu staremu Opusowi. Więc gdzieś tam sobie rozwijają, ale to, co mnie zaciekawiło najbardziej, ale to, czego jeszcze niestety nie jestem w stanie przetestować, to jest to, że udostępniono API dla programistów, które jest w stanie interagować z kontrolkami systemu komputerowego tak jak człowiek, czyli klikać przyciski, wpisywać tekst, z przeciąganiem i upuszczaniem jest jeszcze trochę problem, ale tam przewijać, nie wiem, coś zaznaczać i tak dalej. A co jeszcze ciekawe, ludzie robili sobie testy i sprawdzali, co się stanie, jak połączą po jakimś tym viewerze czy innym narzędziu do zdalnej kontroli iPhone'a i każą mu coś na tym iPhone'ie klikać. No i faktycznie obeszli to, że na telefon takiej funkcji nie ma, no ale zdalnie łącząc go z komputerem byli w stanie przymusić model do pracowania z telefonem. Więc no myślę, że otwiera się dla nas spora furtka, jeszcze co prawda właśnie mało osiągalna, bo z jednej strony są tylko te API i nie możemy tak sami bez znajomości programowania zasięgnąć tego zasobu, a z drugiej strony jest to jeszcze mocno nieprzetrenowane i podejrzewam, że tak naprawdę więcej niż my jesteśmy w stanie zrobić, no to ten model też nie będzie w stanie, bo ani jakieś przeciąganie, upuszczenie, ani podejrzewam, że nie byłby w stanie obsługiwać jakichś ręcznie malowanych interfejsów czy czegoś w tym stylu i na to będziemy pewnie musieli poczekać. Z drugiej strony, skoro był w stanie obsłużyć iPhone'a połączonego po zdalnym TeamViewerze, to może i? No nie wiem w sumie. Ale, no, ale jest to coś, co warto obserwować. Coś, co może nam na przykład pomóc z niedostępnymi aplikacjami, z graniem w gry, z automatyzowaniem rzeczy, które są dla nas trudne, bo na przykład trzeba, nie wiem, zapamiętywać, który niepodpisany przycisk to jest ten do zrobienia tej rzeczy i tak dalej. Więc no, myślę, że może to być dla nas jakaś tam rewolucja, jeżeli już będziemy mogli mieć do tego szerszy dostęp. Natomiast druga rzecz od Anthropica, już taka trochę mniejsza, na którą trafiłam przed chwilą, to jest taka, że dostaliśmy jako feature preview, czyli właśnie jakąś taką betę, narzędzie do analizy, w którym możemy sobie uruchamiać kod JavaScriptu i poza tym, że możemy właśnie współpracować nad kodem JavaScript i on będzie uruchamiany i sprawdzany, to możemy też na przykład wysyłać jakieś pliki PDF z danymi albo jakieś inne pliki właśnie z danymi i w JavaScriptie model będzie pisał kod, który pozwoli na tworzenie jakichś linii trendów, wykresów kołowych i innych reprezentacji tych danych, wizualizacji i tak dalej. Pytanie w sumie, jak to nam się przyda, ale no myślę, że najsensowniej byłoby to sprawdzić z tym płatnym planem, a zamiast kupować płatny plan, to sobie poczekam, aż firma mi go wdroży do mojego pakietu, więc jak już będę mieć, to podzielę się jakimiś spostrzeżeniami. Ale to, co mnie naprawdę zaciekawiło i to chyba będzie dla mnie game changer, byleby mi tego nie wyłączyli, bo takie rzeczy lubią szybko padać. To jest coś, co nazywa się Agenda Hero Magic. I to jest taka, no też jakaś sztuczna inteligencja na pewno musi za tym stać, że wchodzimy sobie na tą stronę, która jest podana, czyli agendahero.com/magic. Wpisujemy sobie jakiś tekst albo dodajemy jakiś plik. Dajemy tam Make a Magic, czy jak to się tam nazywa, ten przycisk. I dostajemy po prostu z tego tekstu wyodrębnione wydarzenia, które możemy sobie wszystkie za jednym machnięciem, za jednym kliknięciem zaimportować do na przykład naszego Google'a, do naszego Outlooka, albo też widziałam funkcję Other, tylko że ona mi nie chciała zadziałać. To pewnie jakiś plik ICS będziemy w stanie sobie stamtąd wyjąć. No bo właśnie jak to działa? Działa to tak, że wrzucamy jakiś tekst i są tam informacje o tym, gdzie jest jakie wydarzenie, kiedy, o czym ono jest, kiedy się kończy. No i na tej podstawie są tworzone wydarzenia na podstawie tych szablonów takich, które już są ustandaryzowane dla Google'a, dla Outlooka, dla formatów iCall. I dzięki temu jesteśmy w stanie sobie szybko, nie wiem, wrzucamy jakiegoś maila, w którym mamy, że no to cześć, zapraszam cię na to wydarzenie jeszcze na to. No i cóż, zamiast się bawić w ręczne tworzenie wydarzeń, to po prostu wrzucamy je na tą stronę tego maila i mamy wydarzenie już od razu gotowe. To, co mnie od razu tak jakoś troszkę zniechęciło, to było to, że był link podany w wydarzeniu, ale nie był on zawarty w location, czyli na to pole edycji lokalizacja zostało puste. No ale wiadomo, da się to edytować, więc na upartego mogłabym po prostu przekopiować to do tego pola i dopiero wtedy wyeksportować do Google'a. No ale to jest coś, co chętnie bym zobaczyła, więc pewnie będę się do nich odzywać, żeby to wprowadzili, i to naprawdę może być fajne. Jeżeli macie na przykład na jakiejś swojej uczelni, w jakiejś szkole wydruk albo plik PDF, albo plik Excela z planem zajęć, z jakimiś spotkaniami w pracy, z jakimiś innymi rzeczami, które ktoś wam po prostu wypisał w tekście, a lubicie flow kalendarza, no to jest narzędzie dla was i na ten moment już jest jakkolwiek używalne. Mogłoby być lepsze, ale jak na to, że jest darmowe, jak na to, że jest bez rejestracji, jak na to, że jest szybkie, proste i dostępne, no to dla mnie to jest super. Nowy Voice Design w Eleven Labs. Miałam o tym zrobić jakąś dłuższą prezentację, miałam zrobić taki jakiś halloweenowy głos, który będzie reklamował nasz tyflo przegląd, ale powiem wam, że to jest dla mnie do kitu. Bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że Eleven Labs zrebrandował swój voice design. Jeżeli pamiętacie, to kiedyś było tak, że wybierało się akcent, wybierało się wiek, wybierało się płeć, no i się dostawało głos. No i w zasadzie tyle można było z tym zrobić. Natomiast teraz jest bardzo pięknie, wchodzimy sobie w ten voice design, oczywiście musimy być użytkownikiem alfa i wchodzimy sobie w ten voice design i dostajemy pole edycji. Co prawda ono jest takie troszkę mało dostępne, w ogóle cały ten interfejs jest trochę mało dostępny. O ile ten filmik marketingowy naprawdę bardzo mi się podobał. Tam człowiek sobie wpisywał i to naprawdę w sumie dostępne te filmiki marketingowe robią. Człowiek sobie wpisywał złośliwy ogr, czy tam wkurzony ogr i mu wyskakiwał taki naprawdę głos, taki gruby, taki tego. Taki właśnie typowo ogrowy, bajkowy. Potem jakąś myszkę i taka podobna jak myszka Miki się wygenerowała. Natomiast no, ja to testowałam, właśnie chciałam zrobić jakąś taką jakąś prezentację, no ale w ogóle no słabo to wygląda.
3: Tak, po pierwsze, też mam podobne odczucia.
0: Po pierwsze te głosy bardzo łatwo się, nawet na preview, które miało z 500 znaków, to już zaczęło mi się ten głos tak nie wiem, jak to nazwać ładnie po polsku, ale no zaczął po prostu mieć artefakty już pod koniec. Te takie stare, które znamy z tych starych modeli głosowych, tego V1, czy jak to się nazywało, to właśnie mi się to przypomniało, słuchając tych głosów. Druga rzecz jest taka, że w zasadzie, pomimo że pisałam po angielsku te prompty, oczywiście nie żeby po polsku, bo po polsku to bym testowała dopiero jakbym sprawdziła, że to dobrze działa po angielsku, a nawet po angielsku to nie chciało działać dobrze, bo wpisałam jakąś śmiejącą się wiedźmę i w ogóle dwa z tych nagrań to były nagrania męskie. I jakby jeden to był taki nerd z odszumiaczem, taki po prostu, a drugi to był taki zwykły gość z grubym głosem. To nie były w ogóle w żaden sposób przerażające głosy, a napisałam, żeby to był przerażający głos. Więc to w ogóle według mnie nie chce działać zbyt dobrze.
3: Ale nawet takie bardzo, zdawałoby się, standardowe rzeczy, na przykład niski, zadowolony głos dobry do reklam, czy jakoś coś tego typu, to też mi wygenerował kogoś z jakiegoś mikrofonu komputerowego, wcale nie miał niskiego głosu i wcale on nie był radosny, tylko jakiś taki zwykły, to mam wrażenie, że im nie wyszło, bo nawet do takiego bardzo, do takich standardowych właśnie rzeczy, typu jakieś intro, jakiś głos w jakimś filmiku z prezentacją.
0: To się nie
3: nadaje. To nawet do tego to się nie nadaje, ten nowy voice design, moim zdaniem.
0: No a trzecia rzecz, że to jest naprawdę słabo dostępne. Testowałam i z Chromem, i z Firefoxem, żeby wam powiedzieć, jak to działa. No i na Chromie jest taka rzecz, że jak wchodzimy w Create a New Voice, to zostajemy tylko z opcją voice design. Więc nie możemy sobie sklonować głosu tak jak kiedyś, jeżeli nie mamy linka. Jedyne jak się da do tego wejść, to jest OCR. A pod klawiaturą, no chyba, że ja nie umiem używać czytnika ekranu, ale ani tabem, ani obiektówką, ani pełny ekran, ani nic nie dawało, po prostu, żeby móc wybrać te pozostałe opcje. Więc zostaje nam tylko ten nowy voice design. No i co? Wchodzimy sobie w niego. Mamy dwa pola edycji. Jedno to jest prompt, a drugie to jest co te głosy mają wypowiedzieć, czyli preview.
3: I co ciekawe, ten preview może już być po polsku.
0: Tak, to prawda. I to też miałam w sumie powiedzieć, ale zapomniałam. Także dzięki. I ogólnie jest tak, że po tych polach edycji bardzo słabo się nawiguje, bo jak się czyta strzałkami góra-dół, to jest czytany tylko pierwszy znak, a jak się chodzi lewo-prawo, to jest czytane całe pole edycji i jesteśmy albo na jego początku, albo na jego końcu, więc bardzo słaba jest nawigacja po niewidomemu, więc najłatwiej jest, jeżeli piszemy te preview takie dłuższe, to wpisywać je sobie w notatniku i kopiować tam dopiero. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że ja się złapałam na to, że po prostu napisałam sobie w preview jakieś w stylu, to jest test, zobaczymy jak to działa. Ale nie spełniło to wymogu, żeby wpisywać w preview tekst, który ma od 100 do 1000 znaków, tylko że w żaden sposób nie zostało mi to zakomunikowane do screenreadera, bo tak naprawdę przycisk Generate Voice, czyli stwórz głos, jest dostępny jak dla mnie tylko wtedy, kiedy mamy w trybie formularza na szczytnik ekranu nasze NVDA i tabem najedziemy na ten przycisk. Natomiast spod strzałek, spod nawigacji po przyciskach on nie jest dostępny. No a właśnie co gorsza, możemy sobie czekać w nieskończoność, jeżeli nie wstrzeliśmy się w ten limit znaków, bo nie zostanie nam to w żaden sposób ogłoszone. Jedyne, gdzie się tego dowiedziałam, to przez OCR. Ale jak już nam się uda wstrzelić w limit znaków, no to poczekamy chwilę i pierwszy głos nam powie to, co wpisaliśmy w to pole edycji. No i też przemieszczamy się tabem i mamy głos 1, głos 2 i głos 3, przyciski opcji, które możemy sobie przełączać, żeby słyszeć te podglądy. No i później mamy przycisk zrób ten głos, czyli wtedy nam się on pojawi na liście, jeżeli już wiemy finalnie, że będziemy chcieli go testować. Więc to jest to. Jeśli chodzi o koszta, no to jest pobierana jakby jest pobierane, są pobierane nasze znaki za jeden podgląd, czyli za tyle znaków, ile napisaliśmy w podglądzie do głosu. Głosy generują się 3, ale jest to pobierane raz. I to jest tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć. Przy okazji, jak już patrzyłam na Eleven Labs, to sobie skorzystałam z tego Conversational AI, czyli, ale to nie wiem, czy nie było opisywane kiedyś już, bo to jest nie taka nowa funkcja.
3: To chyba wszystko.
0: Znaczy nie, bo zapytałam się, czy było opisywane.
3: Nie, ja próbowałem tam wejść jeszcze raz w tego Eleven Labsa, bo ja aż takich problemów nie miałem i nie wiem, czy to zostało pogorszone później, czy to zostało poprawione, bo nie wiem, kto z nas sprawdzał później te funkcje.
0: Ja sprawdzałem dzisiaj.
3: Aha, to ja znaczę wcześniej, więc to chyba musieli pogorszyć, bo ja nie pamiętam dokładnie problemów, na które się natknąłem, ale nie kojarzę, żeby one były aż tak duże, jak opisujesz.
0: Okej. No, natomiast, w sumie nie powiedziałem jeszcze o Firefoxie, że w Firefoxie jest jeszcze lepiej, bo jak się da create a new voice, to mamy tak naprawdę pustą, niedostępną stronę. I tylko OCR-em jesteśmy się w stanie wklikać w tą opcję, która nas interesuje, albo tylko bezpośrednim linkiem. Więc to już jest kompletnie skopane. Natomiast ten Conversational AI, który sobie przetestowałam dzisiaj, on już jest od jakiegoś czasu, ale nie wspiera polskiego i w sumie jest słaba jakość z tego modelu, więc nie zachwyciło mnie to. I to jest w sumie koniec newsów o Eleven Labsie. Natomiast mamy jeszcze... dwa newsy. Pierwszy news jest o aferze w Off Radio Kraków, którą nazwałam sobie roboczo oferą. A mianowicie o co chodzi? Off Radio Kraków w tamtym tygodniu postanowiło przebranżowić się w celach eksperymentalnych na radio tworzone niemal w całości przez sztuczną inteligencję. Zatrudniło sobie trzech prezenterów. Był tam Jakub Kuba Zieliński, który pasjonował się nowinkami technologicznymi i produkcją dźwięku. Była Emilia Emi Nowak, która pasjonowała się popkulturą i taka po prostu zwykła dziewczyna, powiedziałabym. I jeszcze Alex, i to była osoba, która przybliżała kulturę queer i była aktywistą co do spraw społecznych, równości, płci i tak dalej. No i o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie podnieśli larum na to, że radio publiczne pozwala na to, żeby działa się manipulacja i żeby sztuczna inteligencja przejmowała stery tam, gdzie liczy się rzetelność, głębia przekazu.
1: Ja myślę, że tu nawet nie o manipulację chodziło. Tu bardziej larum podniesiono dlatego, że sztuczna inteligencja zastępowała de facto ludzi. To tak naprawdę przede wszystkim tu był problem, bo jeszcze o tej dezinformacji to tak naprawdę trochę później można było się przekonać. Ale to pewnie do tego dojdziesz.
0: Tak, właśnie miałam to sobie ładnie, spójnie zgrać, dlatego tak to w takiej kolejności to mówiłam. No, ale właśnie przede wszystkim chodziło o to zastępowanie pracy i był taki post Mateusza Dębskiego o tym, że kilkunastu ludzi, mediów, osób twórczych, dziennikarzy, dziennikarek i tak dalej straciło pracę. Dosłownie było powiedziane, że wyleciało z pracy w Off Radio Kraków. W związku z tym, że postanowiono oddać stery sztucznej inteligencji. No i właśnie on był takim przewodnikiem tego larum, mam wrażenie. Tworzył petycję, pod którą podpisało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby zrezygnowano z tego eksperymentu, że przez to, że to są media publiczne, to w ogóle nie powinno się tak dziać, że jedna osoba sobie decyduje o tym, że ludzie zastępowani są przez sztuczną inteligencję i z dnia na dzień tracą pracę. Natomiast w oświadczeniu było napisane, że tak naprawdę słuchalność Off Radia Kraków była bliska zeru, a ludzi, którzy stracili pracę, no to tak naprawdę została z nimi rozwiązana umowa o współpracę, a czy w tej umowie...
1: Nie przedłużono jej.
0: Nie przedłużona,
1: tak.
0: Nie przedłużona, tak. I w zasadzie było tam zlecenie na jedną audycję w tygodniu, po jednej audycji prowadzili sobie ci ludzie, więc mówienie o tym, że ludzie wylecieli z pracy, jest według mnie dość przerostem formy nad treścią, dość mocnym, dlatego że jeżeli z jednego zlecenia na jedną audycję w tygodniu człowiek piszący tego posta uczynił pracę, czyli, no umówmy się, człowiek, jak słyszy, że ktoś wyleciał z pracy, to ma takie, aha, czyli teraz nie ma za co żyć, nie ma swojego głównego źródła dochodu i jest zostawiony na lodzie tylko dlatego, że jeden człowiek zdecydował sobie o tym, że zatrudni sztuczną inteligencję. Natomiast no jeżeli Off Radio Kraków pokrywało się tematycznie z Radiem Kraków Kultura i z Radiem Kraków, słuchalność miało no właśnie niemalże zerową i głównie była tam po prostu muzyka, no to nie uważam, że właśnie to, że to jest medium publiczne, no to właśnie tym bardziej powinno zobowiązywać, żeby nie zostawały wydawane pieniądze na coś, z czego ludzie nie korzystają, tak? Więc ci ludzie zostali, nie zostały przedłużone umowy. No i cóż, zaczęła się era sztucznej inteligencji, chociaż to jest troszkę na wyrost. Były tam jakieś komentarze, że jest to otwarcie bramy do świata pozorów i manipulacji, nie wiadomo czego jeszcze. No tylko, że właśnie kto bardziej manipuluje? Czy AI, które tak naprawdę jest zwyczajnym... jest zwyczajną barwą głosu, właśnie nie modelem językowym. Nie modelem językowym, bo...
3: Tak, ale kto tam przygotowywał te rzeczy do...
0: Skrypty były przygotowywane przez ludzi, którzy tam pracowali.
1: I tu właśnie zmierzamy, słuchajcie, do sedna tego tematu, do sedna sprawy, przynajmniej jednego wątku. Zresztą my już na temat Off Radia też rozmawialiśmy w ostatnim wydaniu RTV, też myślę, że warto, żebyście sobie również i tej audycji posłuchali. Natomiast tak streszczając jeszcze tutaj i odnosząc się do tego, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście sztuczna inteligencja miałaby zawładnąć anteną radiową i jeżeli rzeczywiście miałoby to mieć na celu optymalizację kosztów i tanim kosztem chciano by dać słuchaczom naprawdę ciekawy produkt, to ta sztuczna inteligencja tych trzech wirtualnych prezenterów powinno prowadzić ten program 24 godziny na dobę. A tak naprawdę prowadziło przez 6 godzin dziennie, czyli po 2 godziny miał każdy z tych prezenterów. Mnie tylko zastanawia, ile czasu tak naprawdę trwało wygenerowanie skryptów i poprawianie tego, żeby to jakoś sensownie brzmiało i żeby to rzeczywiście było w miarę fajne i w miarę ciekawe. Wcale się nie zdziwię, jeżeli przygotowanie takiego programu trwało dłużej, może nie niż 2 godziny, tak, na jednego prezentera, ale myślę, że człowiek, który by miał usiąść i nagrać tak zwane voice tracki, czyli po prostu wejścia wkomponowane w muzykę, pomiędzy muzykę, zrobiłby to sprawniej.
3: Być może, tylko trochę nie wiadomo. Ja mam jeszcze taką też kwestię, być może tutaj będę tutaj trącał jakieś, nie wiem, teorie spiskowe być może dla niektórych, być może nie wiem, ale też mi się wydaje, że no tutaj każdy dba o swoje, to znaczy, no jeżeli sztuczna inteligencja, albo nawet nie sztuczna inteligencja, ale jeżeli do sklepu wchodzą, nie wiem, kasy samoobsługowe, kioski, które no jednak sprawiają, że pracowników fizycznych potrzeba coraz mniej, jeżeli w magazynach jest coraz więcej też robotów, komputeryzacji i tego wszystkiego, co się już od dawna dzieje, to media zazwyczaj nie podnoszą tutaj głosów takich, że znaczy, no nie krzyczą, że ojej, źle się dzieje, bo tutaj jest tylko no mówią, że no fajnie, bo no tak, teraz no będzie
1: postęp,
3: szybciej.
1: Tak, będzie lepiej,
3: tak,
1: fajnie.
3: Natomiast jeżeli to wchodzi w działkę mediów, no to dziennikarze no piszą, że no to już jest niefajnie, bo to dotyczy ich osobiście.
1: Dokładnie. I tu, Tomku, ja się absolutnie z tobą w pełni zgadzam, bo tak naprawdę... Okej, to jeszcze nie jest ten moment, żeby sztuczna inteligencja była w stanie poprowadzić samodzielnie program w takim radiu, nawet komercyjnym. I ja nie mówię już o audycji na miarę radia publicznego, która to jednak bardzo często jest zdecydowanie bogatsza w treść, jest lepiej przygotowana, no, kilka osób czuwa nad taką audycją. Ja nawet bym już tu... postawił temat tej sztucznej inteligencji w takim radiu komercyjnym, żeby to były jakieś krótkie wejścia o niczym, która jest godzina, jakie radio i tak dalej, i tak dalej. Nawet tak proste skrypty na chwilę obecną ktoś musi przygotować, ktoś musi jeszcze przeczytać, sprawdzić, wygenerować. To się nie dzieje automatycznie i jeszcze takich narzędzi nie ma.
3: Być może, ale ja naprawdę czekam na radio, w którym będzie można... Nawet niech to będzie przygotowywane, ale masz ileś muzyki do wyboru, jakby czego chcesz słuchać, masz ileś głosów do wyboru, którymi chcesz to mówić, ileś
1: tematów.
3: Powiedzmy tematów, tak, i bo nie wiem, kiedy chcesz mieć wiadomości tak mniej więcej i jak często i jak długie.
1: Jak często,
3: tak?
1: Chcesz mieć wejścia i na jaki temat? Na przykład co piosenkę, co dwie, co trzy, jaka to ma być muzyka, jaki ma być, nie wiem, ten prezenter, czy jakiś taki stateczny, czy jakiś taki wesoły i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, gdyby to było takie proste, to podejrzewam, że Spotify czy inne platformy streamingowe to już by dawno to zrobiły, żeby uatrakcyjnić
3: pytanie,
1: słuchanie,
3: no bo
1: swoich produktów.
3: Proste to proste, ale też pytanie, no bo wiesz, to zawsze jest jak zwykle, jak nie wiadomo, o co chodzi. No bo wiesz, taki produkt musi się też spiąć finansowo. No bo jak się okazuje, Spotify zrobi sobie playlisty wygenerowane, i już, i tak ma słuchaczy, i tak dużo osób w samochodach teraz słucha z tego Spotify'a, więc być może niedługo nadejdą właśnie jakieś takie produkty, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że jest na to szansa.
1: Oczywiście.
3: Tak mi się jakoś dziwnie wydaje, że...
1: Natomiast wiecie, to jeszcze tylko nawiążę do jednego tematu. Radio GPT to jest taka oferta dla amerykańskich rozgłośni radiowych jak na razie. I oni mają takie swoje radio demonstracyjne, które ma pokazać, co to może. I rzeczywiście brzmi to dosyć atrakcyjnie. O, to naprawdę wejścia częste, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja sobie tego posłuchałem i sprawdziłem, jak to się ma do czasów, w których te wejścia były przygotowywane. I słuchajcie, tam te wejścia są sprzed kilku, a nawet kilkunastu miesięcy, a to miało być zawsze aktualne, więc to nie jest jeszcze tak, że sztuczna inteligencja jest w stanie przygotować sam program, w całości program radiowy. Nie, jest w stanie wypowiedzieć oczywiście różne frazy, jest w stanie wygenerować tekst, który będzie miał jakiś tam sens, ale do tego wszystkiego, żeby to spiąć jako jeden konkretny produkt, to na razie cały czas jest jeszcze potrzebny człowiek.
3: No i dlatego też bardzo często to powtarzamy, nie tylko my zresztą, że sztuczna inteligencja jest przede wszystkim wsparciem człowieka, a nie zastępuje go całkowicie. Przynajmniej na chwilę obecną.
0: Okej, okay, no i to jest tyle z tego newsa, natomiast został mi jeszcze...
1: No jeszcze, Paulino, tutaj taki jeden wątek z tego off-radia. Wisława Szymborska, tak?
0: A, no w zasadzie tak. Był jeszcze taki wątek, że jedna z tych prezenterek, czyli Emilia, dostała za zadanie stworzyć wywiad z Wisławą Szymborską. Przypomnijmy, że jest to nieżyjąca nasza noblistka, która zmarła 12 lat temu. No i cóż, rozmawiały o tegorocznej Nagrodzie Nobla, o literaturze koreańskiej, o Oldze Tokarczuk, o Instagramie, o rzeczach, których no, jednak siłą rzeczy Wisława Szymborska nie może znać. No i też właśnie było to bardzo kontrowersyjne, no bo nigdy nie wiadomo, czy na pewno tak Wisława Szymborska wypowiedziałaby się na te tematy, o których rozmawiała jako swój awatar. Natomiast Fundacja Wisławy Szymborskiej zgodziła się na to, żeby tak na to, żeby taki wywiad został przeprowadzony. Widzieli ten tekst.
3: Konsultowany był ten tekst.
0: Tak, był konsultowany i wyjaśnienie było takie, że w zasadzie Wisława Szymborska była osobą bardzo wesołą, pozytywnie nastawioną, żartobliwą, więc na pewno nie miałaby nic przeciwko, gdyby dowiedziała się, że takie coś istnieje.
1: Ale wiecie co, to jeszcze tak a propos, ostatnimi czasy Facebook atakuje mnie taką jedną reklamą pewnego serwisu, to też trochę tak w kontekście zbliżającego się dnia, kiedy będziemy wspominać nieżyjących naszych bliskich. Otóż reklamuje się tam pewien serwis, zdaje się, że za około 1000 zł możemy sobie stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji awatara naszego bliskiego zmarłego, stworzyć oczywiście o nim jakąś tam biografię z użyciem tej sztucznej inteligencji. Im więcej treści tam wrzucimy, to oczywiście tym lepiej. Jeżeli mamy jakieś próbki mowy, co w dzisiejszych czasach jest coraz częstsze, że będzie można powiedzmy po naszych bliskich jakieś takie dźwiękowe pamiątki gdzieś tam wrzucić, no to będzie można sobie koniec końców po pierwsze stworzyć awatara i z nim rozmawiać teoretycznie właśnie w taki sposób, jak ta nasza bliska osoba rozmawiałaby z nami. No oczywiście wiadomo, że to można tylko domniemywać, że to tak by było, bo nigdy tego nie wiemy z pewnością. A jeszcze w dodatku będzie sobie można wygenerować kod QR, umieścić na grobie i wszyscy zainteresowani będą sobie mogli z tym z naszym bliskim porozmawiać, Jezus, pobierając Maria odpowiednią aplikację. No także słuchajcie, to już idzie w tę stronę. Nie testowałem, jest jakaś nawet wersja demonstracyjna, że sobie z jakimś takim losowo wygenerowanym awatarem można porozmawiać. Nie testowałem tego, ale no ciekawe. Myślę, że kiedy my będziemy znikać z tego świata, to już...
0: To już to spokojnie będzie.
1: To już to tak, to już po sobie coś zostawimy.
3: To jest całkiem możliwe. Chyba zostawić jeszcze ten news.
0: A tak, jeden minus jeszcze został właśnie, ale malutki, także zapomniałam. W grudniu OpenAI ma wypuścić swój model Orion i to jest chyba jakieś rozszerzenie tego, co teraz znam jako O1 Preview, tylko że nie ma tego wypuścić tak, jak zwykle wypuszcza swoje modele, czyli od razu do ludzi przez stronę czata GPT, tylko pierwsze mają go otrzymać firmy, które współpracują z OpenAI, które ściśle współpracują z OpenAI, dodajmy. Natomiast myślę, że przynajmniej takie są spekulacje, że na początku przyszłego roku może to zostać wydane jako chat GPT-5 do publicznej już wiedzy i wglądu. Natomiast w listopadzie ma się pojawić ten model w Azurze. No i cóż, z tego co można się spodziewać, no to będzie jeszcze lepiej wnioskował, lepiej liczył, programował i tak dalej. Natomiast pewnie na usprawnienia kreatywne, takie większe i solidniejsze, będziemy musieli poczekać jeszcze. No i to tyle z obecnych newsów.
3: Mamy kilka wiadomości na WhatsAppie i przynajmniej część z nich będę w stanie odtworzyć. Mamy wiadomość od Sylwestra. Zaraz ją odtworzę. O, już mogę ją odtworzyć.
5: NVDA 2024.4 i działa spokojnie. Mam do was pytanie w sprawie tego odtwarzacza książek mówionych Daisy Orion Plus, bo tam okrojone podcasty, nie ma Tyflo podcastu w zestawie, tak samo radia internetowe, też chyba okrojone częściowo, nie ma Tyflo radia w zestawie. Jak to jest? Co to jest? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ja myślę, że to jest pytanie, które należałoby zadać przede wszystkim producentowi, dystrybutorowi tego urządzenia. Ewentualnie, jeżeli istnieje tam możliwość dodawania własnych podcastów i stacji radiowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki strumień Tyfloradia czy adres do kanału RSS Tyflo Podcastu dodać. To jest w ogóle ciekawe, bo z tego co wiem, to przynajmniej w tym Orionie, który był dystrybuowany przez ECE, to zarówno Tyflo Podcast, jak i Tyflo Radio są.
2: Ja też kojarzę, że chyba gdzieś tam z kimś rozmawiałem, kto kiedyś testował tego Oriona i tam dało się coś wyszukiwać. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia jakiegoś tam potem dotarcia do katalogu, może trzeba wejść jakoś osobno w katalog, ale chyba coś tam się dało wyszukać. Mam nadzieję, że nie mylę teraz tego z jakimś innym urządzeniem, bo swego czasu trochę się nasłuchałem takich różnych informacji.
3: Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że nie słychać, ale już.
6: Witajcie, z tej strony Milena. Pierwsze pytanie. Zastanawiam się często, bo Paulina tutaj podaje, że też zaglądacie na tyflo podcastowy serwer Discord. No tylko jak podajecie na przykład jakieś formy kontaktu tam później, powtarzacie je, to już na przykład o tym Discordzie nie wspominacie. Nie wiem dlaczego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Posiadam aplikację Bilkom Bilety i często kupuję w niej bilety. I czasami mam tak, że jak kupuję bilet i przychodzi pan konduktor, mi go wiadomo sprawdzić, no to normalnie zeskanuje tym swoim urządzonkiem i bez problemu idzie. Wszystko widać i tak dalej. No i super, ale czasami się zdarza tak, że pan konduktor mówi, że po prostu jest za ciemny ekran i należy go rozjaśnić. Czy też z takim czymś się spotykacie? Jeżeli tak, to jaki macie na to sposób? No bo ja wchodzę w ustawienia i tam ustawienia, ekran i jasność i to rozjaśniam, ale to nic nie daje. Nadmieniam, że używam trybu ciemnego. Nie wiem, czy to też jakiejś różnicy nie ma. To jest druga sprawa. Trzecia kwestia.
7: Wyślij przycisk.
6: To jest taka, słuchajcie, mam plik audio, znaczy audio w plik w formacie MP3. Jest to tak zwana relaksacja. I jak to sobie wrzucę na Oriona, no to troszkę jest mi to za cicho, wiadomo. Jak zgłośnię tam na poziom 7 czy 8, to jest ok. Ale mam pytanie, czy da się jakoś, bo pewnie się da, czy da się jakoś, jeżeli tak, to czy da się jakoś ten plik zgłośnić? A jeżeli tak, to jak i jakim programem? To i mam taką małą prośbę. Jak są prezentowane podcasty, na przykład Arka Świętnickiego, no to nie dość, że on mówi razem głównie z voiceoverem, na przykład jak pokazuje coś tam na Macu, no to jeszcze ten voiceover strasznie szybko mówi. Czy po prostu dałoby radę, jeżeli osoby prezentujące pokazują coś, żeby po prostu zwalniały te swoje gadacze? No bo wiadomo, nie każdy rozumie, co jest wypowiadane, jeżeli jest mowa szybko ustawiona. Pozdrawiam i będę słuchać dalej.
1: Jeżeli o Discorda chodzi, to tu jest po prostu kwestia taka, że ten serwer jest dosyć mało uczęszczany i najzwyczajniej w świecie, dlatego jakoś specjalnie nie podajemy jego adresu. Myślę, że można by było coś z tym w przyszłości zrobić, żeby trochę ten serwer rozruszać i to jest rzeczywiście fakt. Co do Bilkoma, ja akurat z Bilkoma nie korzystam, natomiast używam zazwyczaj Koleo i tam przeważnie wystarczy, ja po prostu wyłączam voiceovera na czas pokazania biletu i to dosyć często rozwiązuje problem, ale tu rzeczywiście

0: bywało, że konduktor miał problem ze skanowaniem tego biletu z telefonu. Nie wiem, od czego to zależy, natomiast no, takie są moje obserwacje. A jeżeli chodzi o podcasterka i to, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o syntezę, no to jest odwieczny problem. Jednym jest za wolno, innym jest za szybko. Tutaj myślę, że postaramy się coś z tym zrobić, aczkolwiek nie w każdej audycji, no nie w każdej audycji też ma to aż taki duży sens, żeby tę syntezę aż tak bardzo zwalniać, szczególnie jeżeli tych opcji, tych ustawień jest naprawdę dużo, bo wtedy to one by się rozciągały jeszcze do naprawdę dużo i objętościowych materiałów. Czy coś jeszcze? A, głośność pliku. W przypadku MP3-ek tu pewnie ty, Tomku, też coś polecisz, natomiast najprościej i bez strat można sobie taki plik podgłośnić, jeżeli to jest MP3-ka, aplikacją MP3 Gain. Starym, dobrym MP3 Gainem. Na jego temat jest podcast sprzed lat wielu, ale ta aplikacja się nie zmienia. Ona jaka była, taka jest. Robert Łabęcki, jak dobrze pamiętam, tego MP3 Gaina pokazuje, więc
1: być może
0: za pomocą jej można coś takiego zrobić.
1: To znaczy czasami jest też tak, że to jest owszem ciche, ale jeżeli się to przygłośni, to być może może dojść do mimo wszystko jakichś przesterowań gdzieś, bo po prostu być może to jest źle jakby zmasterowane nagranie, wtedy może być coś takiego. Ale być może faktycznie MP3 Gain sobie z tym poradzi.
0: Tylko ja uczulam od razu, że domyślne ustawienia MP3 Gaina generują dosyć ciche pliki. Tam trzeba trochę poeksperymentować z tymi właściwymi ustawieniami, jeżeli chcemy uzyskać naprawdę fajną głośność. No i posłuchać podcastu też warto.
1: Tak, ja niestety nie znam takiego programu, który by się po prostu uruchamiało, by mu się mówiło, zrób głośniej, by to robił głośniej, tak? No bo można oczywiście, nie wiem, w Goldwave'ie przygłośnić, w paru jeszcze innych rzeczach, natomiast no tu zawsze może rzeczywiście gdzieś tam troszkę popsuć ten dźwięk. No ciężko tak.
2: Ja zazwyczaj robię to Audacity w ten sposób, że zgłaśniam całą ścieżkę. To jest skrót Alt-Shift i strzałki góra-dół manipulują tą głośnością i to jest tyle fajne, że ja mogę sobie to robić na podglądzie, czyli słucham pliku, znaczy słucham sobie tego, co chcę zgłośnić i to nastawiam po prostu tym skrótem i jak osiągnę już tą głośność, którą chcę, oczywiście no, słyszę to w danej chwili, tak, więc być może nieumyślnie wybiję jakieś tam głośniejsze dźwięki na jakiś niewyobrażalny, przesterowany poziom, ale raczej mi się to jeszcze nie zdarzyło, no to jak osiągnę tą spodziewaną głośność, to eksportuję ten plik, tak, i tak to robię.
1: No może, tylko właśnie no tutaj kwestia jest tych ewentualnych przesterów. Mam jeszcze wiadomość tekstową od Bartka. Witam serdecznie. W zeszłym tygodniu dzwoniłem do Was w sprawie zmiany hasła na mojej poczcie Outlook. Z przyjemnością mogę poinformować, że problem udało mi się rozwiązać. Sprawa wydaje się dość troszeczkę dziwna. Okazało się, że przycisk reset hasła był zdublowany. Kiedy kliknąłem w ten drugi przycisk, przeniosło mnie do następnego etapu. O dziwo, udało się to zrobić na Firefoxie. Pozdrawiam, Bartek. I mamy jeszcze dwie wiadomości. Ja z reguły te wiadomości staram się odrobinkę tutaj czyścić z jakichś tam, z jakichś takich, nie wiem, z ciszy, ale w tej wiadomości z jakiegoś powodu nie udało mi się tego zrobić, więc można powiedzieć, jest jak zostało nagrane.
3: Nagrywanie bez przerwy.
4: Witam serdecznie. No, po tej stronie oczywiście ja i w swoim imieniu Marcin, tak, od czasu do czasu piszę, no to teraz dzwonię, tak teraz postanowiłem napisać. Mam dla Państwa bardzo dobrą informację, właściwie nie wiem, o ile to u Państwa, u Was, ci, którzy właściwie testują Suno AI i tak dalej, od zawsze, na zawsze i tak dalej. Dostałem taką informację na Discordzie, że Suno AI powoli udostępnia swoją oficjalną aplikację do pobrania na iOS z App Store'u dla krajów ogólnie, poza USA. I mam dobrą informację.

0: informacji w związku z tym sprzedam Państwu, że powiem, bombę. Dlatego, że u mnie pojawiło się to w App Store i no, byłem bardzo ucieszony tym, że w końcu to trafiło do Polski. Także, jeżeli będziecie chcieli, no to proszę sobie sprawdzić, wpisać sobie suno.com/iOS w Google. I wyjdzie Państwu na główek Suno Make Music on App Store, Apple i tak dalej. To o ile będziecie w ogóle Państwo to mieli, bo ja to miałem, to jeżeli będziecie mieli ochotę przetestować tą aplikację, no z dostępnością nie jest tak do końca może super, ale jakoś obsługiwać się da. Ale jeżeli będziecie chcieli to przetestować, jak najbardziej polecam. Czego brakuje w Suno AI webowym, a czego brakuje w Suno AI jako aplikacja oficjalna? Przede wszystkim tak, nie widzę w aplikacji możliwości kontynuowania utworu od któregoś punktu, od którejś minuty i tak dalej, od którejś tam, no właśnie, od którejś tam sekundy, minuty i tak dalej. No tego nie widzę. Tego niestety nie widzę i to mi trochę utrudnia rzecz z taką, że można sobie jakoś zrobić utwór. Ale za to jest inna rzecz, która jest tutaj w Suno AI. Stworzenie utworu na podstawie zdjęcia lub nagrania lub jakiegoś pliku wideo. Ale jak już załadujemy plik wideo lub zdjęcie, tu niestety jest zgrzyt. Dlaczego? No, nie do końca jest to dostępne. Pola edycyjnych mamy kilka, żeby wprowadzić jakieś informacje, typu co chciałbym powiedzieć o tym utworze, jaki ma być stylu, co w tej scenie jest i tak dalej. Ale tu jest zgrzyt. I nie wiem, czy to nie przyda się eksplorację po ekranie, dlatego że będą Państwo mieli utrudnienie, bo w momencie, kiedy Państwo się przesuwają po ekranie, zmienia się nazwa i tytuł pola edycyjnego, a to się wiąże z tym, że w ogóle się zmienia pole edycyjne i nie ma możliwości wypełnić wszystkiego naraz tych pól edycyjnych, tylko po prostu jest, no, tak się po prostu zmienia, przeskakuje jakby kursor. Nie wiem do końca, by wytłumaczyć to fachowo, ale no, mówię jak jest, jak jest. Także proszę mieć to na uwadze, ale póki co aplikacja jest. Aplikacja działa na takich samych procedurach, zasadach i tak dalej. Mamy 600 gdzieś tam kredytów, 700 dziennie, no 50 dziennie niby, ale tam jest chyba i 600 gdzieś tam za każdym razem, jak się wejdzie na stronę. Są pakiety Pro Premier, są pakiety roczne, miesięczne. Jak najbardziej jest wczesny dostęp do nowych funkcji, chyba tak. I co? No to byłoby dla mnie na tyle, jeżeli chodzi o Suno AI. No widziałem, a propos nowego voice designu w 11 Appsie, widziałem to osobiście. Jeszcze nie testowałem, ale oglądałem filmik. Na bazie tego będzie o tym oczywiście w audycji. No i powiem tylko tyle. Robi wrażenie. Nie zawsze, ale czasem robi naprawdę dobre wrażenie. Można naprawdę pogłówkować, żeby ten głos sobie stworzyć. Jeszcze tego nie testowałem, ale tą informacją się podzielę. Może w następnej audycji, jak ja to rzeczywiście ogarnę. Na razie póki co żegnam się z Państwem, bo tu mam telefon od kolegi. Kolega do mnie dzwoni. Jeszcze mu tam wysłałem parę utworów zrobionych na Logiku i na Suno. Których w audycji pokazać niestety nie mogę.
1: Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Halo?
1: Halo?
2: Sławek z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
2: Witamy, Sławek z tej strony. Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Ja zwróciłem uwagę na przykład, jak była na początku mowa o tych właśnie nawigacjach, o łapach Google, to na przykład jak miałem zainstalowane Lazarillo, to był problem na przykład takiej sytuacji, takiej kwestii, że mówiło mi na przykład, że coś jest za mną z tyłu, a było z przodu, coś jest po prawej, a było po lewej stronie, tak. Nie wiem, czy to miało związek z tym, że szedłem inną pracą, niż on mi proponował, czy co, nie wiem. A druga sprawa dotycząca tych właśnie czytników ekranu, tych screenreaderów różnych, na przykład, nie wiem, bo ja słuchałem tych podcastów, na pewno są już starsze podcasty, to już pewnie też inaczej, ale takie czytniki ekranu jak Shine Plus na przykład, bo też był swego czasu Prudence, ale chyba zniknął na razie, nie wiem.
1: Jeżeli chodzi o Shine Plus, to na pewno już go nie ma, a z Prudence'em jak ta sprawa wygląda?
3: Wróciłam, to się wypowiem. Prudence w zasadzie zniknął ze sklepu Play, ale to gdzieś tam jest chyba dalej rozwijany z tego, co wiem. Nie jestem jego użytkownikiem, więc nie wypowiem się na ten moment. Natomiast jest grupa na Telegramie, są jakieś różne czaty na jego temat, więc na pewno on jakoś tam żyje. To jest tak naprawdę tyle, co mogę o nim powiedzieć. Proszę?
2: Ze sklepu Play właśnie chyba zniknął.
1: Tak, tak.
3: Tak, ze sklepu Play zniknął. Ale żyć żyje.
2: No to by było chyba w sumie na tyle, co chciałem się zapytać. Jak coś tam jeszcze mi się przypomnie, to będę się kontaktował.
1: Jasne. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Tymczasem mamy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Na razie odtworzę jedną, przygotuję pozostałe i potem odtworzę te pozostałe.
5: Dzisiaj a to jak, URL czy URL? Jak to się pisze?
4: Taka króciutka wiadomość. To się pisze URL, jeżeli o tym samym myślimy oczywiście.
1: Po prostu chodzi o adres. URL to jest tak. Ni mniej, ni więcej jak adres internetowy.
4: To ja będę przygotował sobie odtwarzanie wiadomości, które tutaj nadeszły, kilka mamy. A może tymczasem, Pawle, co tam na wystawy Sideworld w Tokio?
6: No więc dalej jesteśmy w fazie przedwystawowej, czyli są kompletowane wywiady z wystawcami, którzy dopiero się pojawią, bo przypomnijmy, Sideworld, czyli japońska wystawa technologii dla osób z dysfunkcją wzroku, odbędzie się właśnie w ten weekend, kiedy my mamy wolne, kiedy właśnie wspominamy naszych zmarłych. Japończycy zbierają się na konferencję, niewidomi przynajmniej. Ci, którzy są zainteresowani i różne cuda tam pewnie zobaczą. Przypuszczam, że będzie też wtedy więcej materiału z samej konferencji, już nie tylko takie wywiady przed, ale będzie troszeczkę już relacji z samego wydarzenia. A mamy na ten tydzień, przynajmniej mi udało się przygotować kolejne dwa wywiady i to są dwa ostatnie, jakie na razie są dostępne w JBICT, czyli w japońskim podcaście, który tę konferencję relacjonuje. Są to mianowicie firmy Autotechnik i firma Foraker Japan. Autotechnik jest to firma, która od lat 80. zajmuje się kontrolą jakości przy produkcji samochodów, różnymi takimi procesami właśnie motoryzacyjnymi. A dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowują dwie rzeczy. Po pierwsze, pracują nad konceptem czegoś, co ma osobę niewidomą ostrzegać przed nadjeżdżającym samochodem elektrycznym. I tutaj znowu mamy do czynienia z prototypem, więc wszystko na razie jakoś ewoluuje. Na razie jest to urządzenie, ale nie do końca jeszcze wiadomo, jak wygląda, w jakiej będzie formie, bo to prototyp i to taki we wczesnej fazie rozwoju. Ale docelowo pewnie będzie to aplikacja mobilna na smartfona, więc na razie tutaj firma jeszcze się zastanawia, jak tutaj to poprowadzić. Ma ona za pomocą wibracji informować o tym, że nadjeżdża samochód elektryczny, a ma to być rozpoznane na podstawie dźwięku, który takie rozwiązanie ma rzekomo wysłyszeć z dalszej odległości i dużo lepiej niż my, zwłaszcza w jakimś hałasie, gdzie te dźwięki dużo cichsze jednak samochodów elektrycznych gdzieś tam zanikają. Pomysły są różne. Pomysł jest taki, żeby ta wibracja była... Na razie jest jednolita, czyli po prostu podjeżdża samochód, ale są pomysły, żeby była kierunkowa, czyli wibracja nadchodziła z tego kierunku, w którym, z którego nadjeżdża samochód, żeby była różna w zależności od odległości. I żeby rozpoznawała z 30 metrów, że my niby słyszymy z 5-10, a to rozwiązanie ma potencjał informować nas o nadjeżdżającym samochodzie z 30 metrów. No także zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj ponoć inspiracją było to, że pracownicy tej firmy kiedyś w rozmowie z osobą niewidomą przekonali się, że no co prawda te samochody mają nawet prawnie jakiś obowiązek emitować specyficzny taki dźwięk z głośnika specjalnego, który jest umieszczony na zewnątrz, no żeby, prawda, nas informować o tym, że sobie taki samochód nadjeżdża, ale te dźwięki nie zawsze są rozpoznane jako takie, do czego zresztą za chwilkę przejdę. A po drugie, no nie wszystkie samochody je mają, w związku z czym już zdarzały się wypadki, gdzie ktoś został przez taki samochód potrącony. No i to inżynierom właśnie z Autotechnik dało do myślenia, że może coś z tym warto byłoby zrobić i nad takim rozwiązaniem aktualnie pracują. Druga firma to firma ForaCare i jest to firma zajmująca się produktami medycznymi dla właśnie szpitali, dla klinik, różnego rodzaju sprzęt badawczy, jakieś termometry, pulsoksymetry i co tam nie jeszcze. Tam jakieś ponoć były z rządem Tajwanu układy, że tam gdzieś były eksportowane czy importowane ich produkty, więc taka firma, która sobie całkiem dobrze na tym rynku, przynajmniej azjatyckim, radzi. Natomiast mają też oni dwa typy produktów dla klientów indywidualnych i są to pulsoksymetry oraz termometry bezdotykowe. No i czemu oni się pojawili na targach? No, po pierwsze, bo mają już od kilku lat na rynku pulsoksymetr, który jest wyposażony w aplikację mobilną. Można się przez Bluetootha z takim pulsoksymetrem połączyć i na bieżąco sobie w aplikacji czytać wyniki takiego badania utlenienia krwi. Tutaj zaproponowali użytkownicy, bo już zdaje się, że aplikacja w wersji takiej dostępnej dla czytników ekranu była dostępna rok temu, więc firma się już pojawiła. No i się dowiedzieli od użytkowników, że w sumie to przydałaby się funkcja automatycznego odczytywania tych wyników za pomocą syntezy, czyli niezależnie od czytnika ekranu, fajnie jakby synteza była w stanie nam czytać na bieżąco wyniki, jak tam się pojawiają. No i taką funkcję też wbudowano. I można z takich pulsoksymetrów sobie skorzystać. One są przynajmniej na rynku japońskim dostępne bez problemu. Może u nas da się to przez jakieś AliExpress czy inne serwisy, gdzie raczej takie produkty z rynku azjatyckiego są dostępne, dostać. Natomiast druga rzecz to są właśnie termometry i tutaj też termometr bezdotykowy. Taki, jakie można spotkać czasem w przychodniach lekarskich, że gdzieś tam przy wejściu można od razu zbadać temperaturę. I one też będą miały wsparcie aplikacji, tak żeby można było odczytywać wyniki, ale też będą miały one same w sobie opcję informowania dźwiękowego i to będzie można w ogóle w aplikacji skonfigurować, żeby taki termometr w zależności od osiągniętej tam liczby stopni odgrywał różne dźwięki, że tam jakiś poziom jest przekroczony, jakaś temperatura jest za wysoka, albo że jest w normie, albo jak tam gdzieś jest poniżej, to w ogóle, że odczyt został zarejestrowany. I tego typu urządzenie producenci twierdzą, że dedykują użytkownikom z dysfunkcją wzroku, którzy prowadzą swoją własną jakąś praktykę medyczną. Myślę, że tu może chodzić głównie o masaż. No chyba, że ktoś pracuje w jakiejś rejestracji i zajmuje się jakąś rejestracją, przyjmowaniem pacjentów. No także tego typu nowości na razie z SightWorld, ale liczę na to, że do przyszłego tygodnia coś się zacznie jeszcze pojawiać, więc myślę, że z tym wydarzeniem póki co się nie pożegnamy.
4: I mam już przygotowane wiadomości, które nam nagraliście. Jest wiadomość od Sylwestra.
5: Dystrybutorem Oriona Plus jest Altix, chciałem powiedzieć wam. I pytam się, jak plik URL, skąd pobrać, jak go wkleić, na jakich zasadach?
4: No URL to jest plik, czy to jest w zasadzie adres?
1: To znaczy, jakiejś... to trzeba by było przede wszystkim zobaczyć w instrukcji, Sylwestrze, w instrukcji do Oriona, bo ja tego urządzenia nie mam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak dodaje się adresy kanałów. Tu dwie rzeczy. Jeżeli chciałbyś mieć Tyflo Podcast w Orionie, to prawdopodobnie musiałbyś dodać tak zwany kanał RSS. To jest coś po prostu, co pozwala na subskrybowanie różnych podcastów. I tej informacji musisz poszukać sobie w instrukcji. Jeżeli natomiast chodzi o ten adres URL do radia, do Tyflo Radia, no to też trzeba by było poszukać informacji, w jaki sposób dodać ten konkretny adres, jak to zrobić, żeby osiągnąć ten efekt. No i tyle tak naprawdę. Wszystkie adresy są na naszej stronie internetowej, na tyflopodcast.net. Tam na stronie głównej masz kanał RSS, masz też na takiej podstronie, która się nazywa Posłuchaj Tyfloradia, to tam znajdziesz adres właśnie Tyfloradia też do wklejenia. Ale gdzie, co i jak, no, to musisz już dowiedzieć się z instrukcji obsługi Oriona.
4: Tak jest. To nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że ta wiadomość się nie odtwarza, ale teraz już będzie w porządku.
7: Witajcie, to jeszcze raz Milena. No to tak, co do kwestii podgłośniania pliku, to sprawdzę ten MP3 game i zobaczę też Audacity. Może faktycznie mi się to uda. A co do Bilko bilety, to no ja zawsze właśnie voiceovera wyłączam. Ale właśnie też spróbuję faktycznie przestawić ten tryb ciemny na jakiś inny, na jasny, albo aby jakoś inaczej to ogarnąć. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę dawać znać. Pozdrawiam.
4: I ostatnia wiadomość od Rafała. Nie, nie ostatnia wiadomość.
8: Dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Mam do was trzy sprawy. Jedna taka, pierwsza sprawa jest taka, typu, w iPhone jest... Jest ten czujnik światła. No wiadomo, czujnik światła wiadomo co robi. Rozjaśnia tam, robi tak, powoduje, żeby wiadomo, ekran świecił raz jaśniej, raz ciemniej, zależy od pory dnia. A szczególnie tak się wydaje. Chodzi o to, że czujnik właśnie tutaj chodzi mi o te bilety też. I w ogóle skanowanie rzeczy z telefonu. Czy to nie ma też wspólnego ten czujnik światła? Że na przykład telefon raz jest rozjaśniony bardziej, a raz nie. Bo tryb ciemny to tryb ciemny, to jest jakby może jedna kwestia, no ale myślę, że to nie jest to, no bo no bilet się normalnie się wyświetla, tak? Wszystko jest widać, tak? No. Tylko właśnie to, że ten, że jest właśnie bardziej, albo ten bilet wyświetlony raz jaśniej, raz ciemniej. Więc myślę, że tu ten czujnik światła nie ma jakiegoś tam wpływu i może jakby się włączyło ten czujnik światła, to miałoby jakiś, by problem rozwiązało, tak powiem. Co sądzicie na ten temat? To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, czy macie taki problem, bo właśnie zainstalowałem tam iOS-a wersję 18, to zaobserwowałem, że pomimo, że mam włączone automatyczne wykrywanie języków, to się odzywa, tam czasami lubi się odzywać angielska synteza, pomimo, że mam ustawioną polską i tak dalej, tak? A tu się wkrada przez po angielsku. Czy też taki macie problem? Wcześniej to właśnie, jak tych profili nie było, no to było tam inaczej ustawiał. Było tam polski, Polska i polski tam, tak? Domyślny i polsko, polsko, domyślny i sam polski, tak? I sam, jak się ustawiło na polski, no to wtedy ten automatyczny wykryw, no wtedy w ten sposób było wyłączone to wykrywanie języków, tak? Jak się ustawiło na polski, na sam polski. No a teraz właśnie wiadomo, tego nie ma. Jest to zrobione inaczej, bo są profile i tak dalej. No ale jest wyłączone wykrywanie, tak powiedziałem, języków automatyczne i tak. Tak się tak zachowuje, jakby był włączony. To jest druga sprawa. Sprawa trzecia jest taka, czy znacie jakiś program, czy jesteście w stanie polecić, znacie taki program do kopii zapasowej, żeby zrobić kopię zapasową systemu Windows. Ja wiem, że jest wbudowana taka opcja, która robi kopię zapasową systemu Windows, no ale to chyba nie wiem, czy jest godne polecenia i czy tak robi, jak należy tą kopię, tak? Bo chciałbym po prostu zrobić kopię systemu, wiadomo, ze ustawieniami, z programem, ze wszystkim. Czym najlepiej? I w jaki sposób? Słucham was dalej. Pozdrawiam.
1: Jeżeli chodzi o te bilety, to ja mam wrażenie, że tu może być problem oprócz tej jasności, to może jeszcze z wyświetlaniem tego biletu, że na przykład nie wyświetla się czasem na pełnym ekranie albo jakieś rzeczy tego typu, że może w tej aplikacji Bilkom trzeba jeszcze ten bilet jakoś może dodatkowo rozciągnąć albo coś tego typu zrobić. Ciężko stwierdzić mi, no bo ja nie korzystam z Bilkoma. To jest rzecz jedna. Co do aplikacji do backupu, to na przykład Arek Świętnicki pokazywał swego czasu taką aplikację jak Image for Windows i polecał to narzędzie do robienia kopii zapasowej całego systemu. Ja szczerze mówiąc kopii zapasowej systemu jako takiego nie robię. Raczej kopiuję sobie zwyczajnie dane, które są mi niezbędne, żeby potem móc przywrócić taki obraz w miarę sprawnie. Dlatego, że tak naprawdę robiąc kopię całego systemu, to zatrzymujemy się na jakimś pewnym etapie pracy tego naszego systemu. Więc te kopie to trzeba by było robić dosyć regularnie. Ja zamiast tego to jednak mimo wszystko wolę sobie kopiować konkretne dane, które w razie potrzeby będę mógł przywrócić. Takie jest przynajmniej moje podejście, natomiast być może Rafale właśnie Image for Windows to będzie to, czego szukasz.
4: Mamy jeszcze dwie wiadomości, w tym jedną tekstową, może zacznę od tej tekstowej. Natomiast w momencie, gdy będę przygotowywał wiadomość głosową, bo zdaje się, że mamy słuchacza.
1: Zgadza się.
4: Odbierzemy, to ostatnią wiadomość tekstową przeczytam i za chwilkę się połączymy ze słuchaczem. Cześć, witajcie. Jak wygląda i jak działa ta tajemnicza, inteligentna maszyna, która sama obsługuje komputer? Czy możecie to wytłumaczyć nieco dokładniej? Czy jest to urządzenie fizyczne, czy jest to program zdalnej obsługi komputera? Coś na kształt RIM. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Jest jeszcze uśmiechnięta buźka wklejona.
3: To chyba jest pytanie do mnie. I to jest pytanie o to, o czym mówiłam, czyli o tym Claude'ie. Generalnie to jest model językowy, który może być spięty poprzez API, czyli taką jakby to nazwać?
1: Taki zestaw komend różnych.
3: Taki
1: poleceń.
3: Zestaw komend dla programistów, o właśnie. Który pozwala na to, żeby spiąć właśnie nasz komputer z tym modelem językowym i na przykład możemy mu pokazać, no to dobra, to teraz znajdź ten przycisk, kliknij w niego i potem otworzyć się takie pole edycji i wpisz w nie to, co ci tam wcześniej mówiłam, że o wszystkie informacje o wydarzeniu, które masz z naszej wcześniejszej konwersacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że teraz to jeszcze nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, tylko to jest dostępne właśnie dla programistów, którzy chcą zaprogramować sobie możliwość automatyzacji pewnych procesów, taką, która pozwala na to, żeby klikać w przyciski, edytować pole edycji i tak dalej, Ale właśnie jest jeszcze problem z przeciąganiem, upuszczaniem jakimiś takimi bardziej zaawansowanymi akcjami. Więc podejrzewam, że za jakiś czas, jeszcze nie teraz, ale za, nie wiem, może pół roku, my jako niewidomi będziemy mogli cieszyć się tym, żeby ten model sobie przetestować, żeby się nim pobawić i tak dalej. I żeby móc go wdrażać w nasze codzienne obowiązki, żeby rozwiązywał nasze problemy z dostępnością i tak dalej. Natomiast teraz podałam to typowo jako ciekawostkę, że coś takiego jest robione i że to może być dla nas przełom. I tyle.
4: I została ostatnia wiadomość, ona jest króciuteńka, to może ją mimo wszystko tworzę. Myślę, że odpowiedź też na nią będzie krótka. I za chwilkę połączymy się z słuchaczem.
5: Jaki to skrót do podcastu? RSS czy RLS?
1: RSS. RSS, tak. Rzeczywiście krótka odpowiedź. Dobry wieczór, Bartku.
9: No, witam was serdecznie. Co tydzień was troszeczkę tutaj nawiedzam. Już wam napisałem wiadomość tekstową, że ten problem z Outlookiem, no pomyślnie udało się tutaj rozwiązać, szczerze powiedziawszy. Nawet bym na to nie wpadł, bo tylko wam poniekąd tutaj troszeczkę zobrazuję, jak to wyglądało. Po odpaleniu Excela wyskoczył właśnie mi komunikat, że chyba tam próbowałeś ingerować w konto, coś, no mniej więcej coś o to chodziło i wtedy właśnie przekierował mnie przez Firefoxa do strony chyba zmiany hasła czy logowania. No wiadomo, wprowadziłem login. Później właśnie wprowadziłem to nowe hasło, powtórzyłem nowe hasło i strzałkami góra-dół właśnie zauważyłem, że ten przycisk się zdublował. Tylko dlaczego NVDA to tak dziwnie czytał, na to pytanie niestety chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ale koniec końców najważniejsze, że się udało, bo nie z tym tematem oczywiście dzwonię. Ale mam najpierw do was takie pytanie, czy ostatnimi czasy ktoś z was korzystał z refundacji na białą laskę?
1: Cisza.
6: Nie.
9: Bo chciałem tylko się tak zapytać, czy, bo chociaż widzę, że nie uzyskam odpowiedzi, jako że ja już rzeczywiście mam do odebrania to zlecenie na białą laskę, ale byłem może nie przekonany, ale miałem tę nadzieję, że znajdę to też w aplikacji mObywatel i w sekcji e-recepty. Ale niestety tutaj się zawiodłem i właśnie chciałem się też was zapytać, czy wy tylko dostawaliście to w formie papierowej, żeby musieliście, że tak powiem, pofatygować się do własnej przychodni i odebrać to osobiście?
1: No, jeżeli tego nie masz w formie elektronicznej, to wygląda na to, że to tak niestety jest. Ewentualnie jeszcze, skoro nie masz tego w mObywatelu, tak dla stuprocentowej pewności, czy nie ma tego, aby gdzieś elektronicznie, to ja bym jeszcze sprawdził w aplikacji Moje IKP.
9: Okej, okay, akurat jeszcze tej aplikacji nie ściągnąłem. Przybliż mi tylko, Michale, czym tam się loguje.
4: Polecam.
9: Okej.
4: Okay. Jak większość, to profil zaufany.
1: Profil zaufany, dokładnie.
9: Aha, czyli jeżeli zakładaliśmy to przez bank, czyli tak samo.
1: Tak samo. Dokładnie, tak, dokładnie okay. Tak.
4: Tak, okay, naprawdę polecam aplikację, bo tam rzeczywiście są te
9: recepty,
4: skierowania, są, zdaje się, poprzednie, chociaż nie pamiętam, czy są poprzednie recepty.
9: Bo w wiadomości e-mail również podałem swój numer telefonu i byłem też święcie przekonany, że to tak jak ze standardową e-receptą przyjdzie kod SMS-em, ale niestety takie coś się nie stało, więc powiedzmy, że moja cierpliwość dobiegła końca, bo było napisane w wiadomości automatycznej zwrotnej, że w ciągu 7 do 10 dni roboczych zlecenie zostanie wystawione. I czas mijał i nic nie przychodziło. Zadzwoniłem do swojej przychodni i się okazało, że to zlecenie na mnie czeka, więc tak właśnie chciałem was tutaj podpytać, czy rzeczywiście też z czymś takim, żeście się spotkali może, dlatego tutaj do was uderzam w tej sprawie. No ale tutaj widzę, że może przyszłość jeszcze, że tak powiem, pokaże, jak będzie to w waszym przypadku.
1: Dokładnie.
9: Okej, okay. I jeszcze takie, w międzyczasie jak tutaj czekałem na antenie, przyszło mi jeszcze jedno takie pytanie a propos jeszcze Apple'a do głowy, bo ostatnio mój znajomy musiał, że tak powiem, wymienić kartę w banku, a w międzyczasie miał wykupioną subskrypcję na pakiet iCloud i jako płatność miał zaznaczoną Apple Pay. No i wiadomo, że kiedy ta karta stara została usunięta z portfela, została dodana nowa, to ta subskrypcja automatycznie nie została wznowiona. I teraz tylko moje pytanie jest następujące. Czy to trzeba jeszcze raz wtedy tą subskrypcję wykupić, czy jak wejdziemy w ustawienia imię i nazwisko i tam w sekcję subskrypcję, to ta subskrypcja widoczna będzie, ale ona nie będzie aktywna?
1: Powinna być widoczna jako nieaktywna po prostu.
9: I wtedy w tym miejscu z automatu możemy ją wznowić, tak?
1: Dokładnie. I wystarczy ją po prostu ponownie włączyć.
9: Wybrać jeszcze raz ewentualnie tą formę płatności, tak?
1: Powinno to tak zadziałać.
9: No właśnie, bo to oczywiście mówię tutaj z czystej tylko ciekawości. No dobrze, bo zaraz 22, a pewnie też macie jeszcze chyba trochę tematów, więc nie będę już wam przeszkadzał. Także dzięki serdeczne tutaj za informacje. I rzeczywiście z tą aplikacją Moje IKP, tak? Dobrze
1: pamiętam? Tak, Moje IKP.
9: Okej, bo zawsze tutaj na dole i tak jest napisana.
1: Internetowe konto pacjenta, Bartku, to jest rozwinięcie tego skrótu.
9: O, tak, to wiem. A tylko jeszcze powiedzcie mi, czy jakbyśmy weszli na pacjent.gov.pl, to tak samo trzeba by było się zalogować?
1: Tak. To jest dokładnie, okay. To jest dokładnie to jest, mobilna tak, aplikacja to jest tego portalu.
9: Mobilna aplikacja, okej. Okay. Dobra. Dzięki serdeczne, dobrze. Usłyszenia i słucham was dalej. Pozdrowienia przesyłam oczywiście dla całego zespołu i dla Piotra, którego chociaż dzisiaj nie ma.
1: A, Piotr do nas wróci za tydzień.
9: Okej, to się trzymacie serdecznie, do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, dobrej nocy, pozdrawiamy serdecznie.
4: I zostamy, można powiedzieć, w tematach około takich formalno-rządowych. Teraz, Michale, twój news, który jest zatytułowany mniej więcej w taki sposób: wakacje składkowe w ZUS, a refundację składek z PFRON-u.
1: Zgadza się. To jest informacja przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, bo PFRON jest nam w stanie w takiej sytuacji zrefundować składki, ale trzeba pewną rzecz wyjaśnić. Więc ja może po prostu zacytuję przynajmniej fragment komunikatu PFRON-u dotyczącego wakacji składkowych. Od 1 listopada tego roku przedsiębiorcy będą mogli składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. To oznacza, że za miesiąc objęty ulgą wakacje składkowe, refundacja składek emerytalnej i rentowej z PFRON nie przysługuje. Możemy bowiem zrefundować wyłącznie składki opłacone do ZUS przez przedsiębiorcę. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. W 2024, czyli bieżącym roku, przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni składać w listopadzie. Dlatego, jeśli skorzystacie Państwo z tej ulgi w związku ze składkami należnymi za grudzień 2024, to nie składajcie Państwo do PFRON-u wniosku o refundację składek ZUS za grudzień 2024. No, wydawałoby się, że logiczne, ale widocznie tu fundusz jednak woli po prostu uprzedzić. I informuję dalej, że taka sama zasada będzie dotyczyć okresów, za które w ZUS skorzystacie Państwo z wakacji składkowych w kolejnych latach. Składki, których przedsiębiorca nie opłaca, nie podlegają refundowaniu przez PFRON. I jeszcze tu jedna ważna informacja. Ja już tu nie będę cytował tej całej informacji, natomiast jeden ważny punkt. Wakacje składkowe od ZUS to tak zwana pomoc de minimis, ponieważ składki te zostaną sfinansowane z budżetu państwa, więc jest to po prostu państwowa pomoc, to ona tak się nazywa. Dlatego w kolejnym wniosku po otrzymaniu tej pomocy, wniosku do PFRON-u, trzeba podać funduszowi wymagane informacje. I na stronach PFRON-u jest dokładna informacja, co należy wpisać, jak to należy wpisać, żeby po prostu tych wszystkich formalności dopełnić, no i żeby można było tego, no z tego wniosku prawidłowo skorzystać i żeby on rzeczywiście został wypełniony zgodnie z tymi wszelkimi procedurami. Tak jak mówię, to jest informacja, która przede wszystkim tu będzie dotyczyć przedsiębiorców, no ale być może osoby, które gdzieś tam prowadzą jakąś swoją działalność gospodarczą, też nas słuchają i warto też, żeby o tym wiedziały.
4: Dwie wiadomości mam przygotowane. Jedna to jest wiadomość od Mileny.
7: To ja już od razu powiem, tu jeszcze raz Milena, że w mojej IKP tego skierowania na Białą Laskę też nie będzie. To niestety trzeba iść do przychodni i dostajesz to w formie papierowej, nie inaczej. Bo ja wiem, jak ja się starałam o to, to właśnie w takiej formie tylko to dostałam, w formie papierka.
4: I wiadomość od Rafała.
8: Została kwestia pominięta odnośnie wykrywania języków. Automatycznie się pytałem was, czy macie taki problem jak ja, że się wkrada angielska synteza w polską syntezę. Jeszcze raz powtórzam. Czy się wkrada angielska synteza w polską, pomimo że jest wyłączone automatyczne wykrywanie, no pomimo że jest wyłączona opcja automatyczne wykrywanie języków iOS 18. Czy macie taki problem, czy nie? I druga i jeszcze jedna sprawa, jak ten program do kopii zapasowej się pisze i czy jest płatny, to tyle.
1: Rafale, już odpowiadam na twoje pierwsze pytanie związane z językiem. Po aktualizacji iOS-a do 18.1 rzeczywiście ten problem do mnie wrócił, bo on już był w 18. Ja rozwiązałem go tak, że po prostu dodałem sobie w 18 drugi profil z Zosią i w ten sposób po prostu udało mi się to obejść, bo niestety, ale rzeczywiście tak jest i w iOSie 18.1 też na domyślnym głosie niestety ten problem występuje. Też mam wyłączone wykrywanie języków, no a niestety Zosia przełącza się na inne języki, synteza domyślna, więc spróbuj dodać sobie po prostu drugi profil i powinno to rozwiązać twój problem. Ja jeszcze tego na 18.1 nie próbowałem, bo nie miałem na to specjalnie czasu, ale na 18 problem właśnie to rozwiązywało. Z tego co pamiętam, Image for Windows, Image for Windows jest programem płatnym. A teraz odbieramy kolejny telefon. Ktoś do nas dzwoni. Kogo witamy po drugiej stronie?
10: Cześć, Sławek z tej strony.
1: Cześć, Sławku. Słuchamy.
10: Witam. Chciałem cię zapytać, bo jakoś rozmawiamy też właśnie ludzie dzwonią z różnymi zapytaniami, to chciałem się zapytać właśnie o te czytniki, bo wiadomo, jest JAWS, jest NVDA, a chciałem się zapytać o czytniki właśnie screen readery na Androida. To jest, wiadomo, jest TalkBack, jest Digital Screen Reader, czyli komentarz dawny. I jest coś jeszcze, czy...
1: No jest jeszcze ten Prudence, o którym wspominałeś. Na przykład telefony Samsung mają swoją modyfikację TalkBacka.
10: Voice Assistant.
1: Tak, Voice Assistant. I tak naprawdę to jest chyba tyle, aczkolwiek ja nie jestem użytkownikiem Androida. Może tutaj Tomek, Paulina, może wy coś jeszcze dodacie? Chyba nie.
11: To są różne jakieś eksperymenty, nie? Były jakieś modyfikacje TalkBacka różne, właśnie Prudence to tak trochę, niektórzy się zastanawiają, czy nie pochodzi.
10: No tak, właśnie między innymi jak był gdzieś tam podcast, to było dotyczące TalkBacka, to też się skłóciło. Od niedawna korzystam do strefy z Androidem takiego, ja mam teraz Infinixa bodajże, ale tak, Infinixa, ale tak to wcześniej miałem Blindshare'a też i a to no, teraz do tego nowego korzystam, to też się uczyłem właśnie.
11: To jest na przykład też... Jest na przykład też Corvus, ale to jest słowacki screen reader i on chyba nawet nie bardzo jest na ten moment jakoś tłumaczony sensownie. No ale coś tam się na świecie rozwija, różne rzeczy. Natomiast dla nas chyba taki najbardziej osiągalny jest TalkBack i Jeszło. No i Prudence, jeżeli ktoś ma dostęp tam wewnętrznie do tych wersji, które wychodzą.
10: To znaczy, no bo Prudence teraz jak rozmawiamy się zniknął właśnie ze sklepu Play i nie ma za bardzo chyba kogoś pobrać w tej chwili, bo przynajmniej ze sklepu Play na pewno czy skądś można gdzie pobrać, to nie wiem. Bo przyznam się, że nie szukałem nigdzie, prawda? I...
1: No my tu chyba też, nikt z nas nie korzysta po prostu z tych alternatywnych czytników ekranu. Czy Sławku, jeszcze masz jakieś pytania?
10: No to by było wszystko, to by było na końcu wszystko.
1: Okej, okay, no to dzięki za telefon, w takim razie dobrej nocy, pozdrawiamy.
10: Pozdrawiam.
4: To teraz został jeszcze taki pakiet newsów, można powiedzieć, od Pawła, czyli aktualizacja popularnego oprogramowania, to jest tak zatytułowane.
11: No zgadza się. Ja tutaj spojrzę, co my tu mamy. Mamy NVDA. NVDA 2024.4, tu już Sylwester wspominał o tym w swojej wiadomości, wyszło jak najbardziej, natomiast my już też mówiliśmy o tym, co się w tej wersji zmieniło z bardzo dużą ilością szczegółów, więc teraz tylko, żeby przypomnieć, mamy dużo poprawek w Office, w Braille'u, w formatowaniu dokumentów i tak dalej, więc na przykład teraz możemy nacisnąć w Wordzie i w Excelu skrót klawiszowy do odczytywania komentarzy, czyli NVDA Alt-C, żeby odczytać komentarz w okienku takim, no polu edycji do odczytu, tak, że można było sobie przejrzeć strzałkami, tam coś wykopiować, wyedytować i tak dalej. Można użyć opcji kursora przeglądu, żeby zaznaczyć sobie tekst w PowerPoincie. Jeżeli używamy starego tego modelu obiektu, czyli nie UIA, tylko tego starego wyświetlania w Wordzie, no to poprawnie wyświetlane są już nagłówki kolumn i wierszy w tabelach, ale w Braille'u. Można teraz osobno ustalać, czy atrybuty czcionki mają być przez NVDA anonsowane mową i Braille'em. Możemy ustawić czas oczekiwania, po ilu sekundach ma być traktowane naciśnięcie kolejne jako nowe naciśnięcie, a nie jako drugie naciśnięcie tego samego skrótu. Czyli przykładowo mamy insert F12, który raz naciśnięty odczytuje czas, dwa razy datę, więc ile ma czasu minąć, żeby jeszcze było rejestrowane to drugie naciśnięcie. No to jest zwłaszcza przydatne dla osób, które mają gdzieś tam ograniczenia sprawności ruchowej i nie bardzo mogą odpowiednio szybko ten skrót na klawiaturze nacisnąć. Można skonfigurować wyświetlanie formatowania tekstu w Braille'u oraz początki, znaki początku akapitu w Braille'u. Też jeżeli przywołamy na monitorze brajlowskim klawiszami routingu kursor do pozycji konkretnego znaku, to ten znak może być teraz też odczytywany mową. To jest zwłaszcza przydatne, jak uczymy się języka obcego i jakąś tam literkę chcemy zidentyfikować, która się w tym języku pojawia. Dodano też wsparcie dla przycisków routingu w prezentacjach PowerPoint i stabilność tego routingu też została poprawiona. Jeżeli korzystamy z wieloliniowego monitora brajlowskiego, to już powinny być wykorzystywane wszystkie linie. Też NVDA nie jest już jakieś niestabilne po automatycznym skanowaniu Bluetooth i wykrywaniu monitora brajlowskiego. No i też tutaj PoEdit 3.5.0 jest minimalną wersją, która jest wymagana, żeby współpracować dobrze teraz z tą nową wersją NVDA. Język farerski i Sextan w eSpeaku dodane. Międzynarodowy grecki Braille i tajski Braille dodane w LibLuisie. No i dużo poprawek śledzenia myszy w Firefoxie i trybu mowy na żądanie. No także to są tutaj takie rzeczy, które się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o Apple, no to już mówiliście też o iOSie 18.1, więc jest dużo różnych wydań też macOS-a, tvOS-a, Apple WatchOS-a. I co my tu mamy? Mamy nowe błędy niestety. Mamy tu z jednej strony poprawki błędów, które były zgłaszane, ale też niestety nowe błędy, jak chodzi o voiceovera w iOSie. No i jakie błędy są znane redakcji portalu AppleVis? No na przykład są problemy z przenoszeniem aplikacji na ekranie głównym do folderów, używając przeciągania i upuszczania, czyli nie jeżeli używacie tych czynności na pokrętle, tylko po prostu stukniecie z przytrzymaniem i zaczniecie przesuwać aplikację. Tak, czyli jeżeli wybieracie folder, do którego chcecie aplikację wrzucić, to ona ląduje dokładnie na lewo od tego folderu. Czasami da się to obejść wchodząc do folderu i upuszczając aplikację tam, ale też nie zawsze działa. Czasami jest czytane, że folder jest otwarty, ale tak naprawdę nie jest, tylko dalej jest, poruszamy się gestami po ekranie głównym. No więc wtedy to upuszczenie aplikacji nie zadziała. No i jest to poważny problem. Podsumowania generowane przez Apple Intelligence nie są w pełni dostępne. Chodzi tu o streszczanie tekstu, na przykład czegoś, co napisaliśmy w notatkach albo wiadomości w poczcie. No i niestety z testów wynika to, że teksty nie są odczytywane. Teksty tych streszczeń, które są generowane, nie są czytane przez VoiceOver. No to nas na razie ten problem nie dotyczy. Nie dotyczy to podsumowań, powiadomień, podsumowań w mailach i w wiadomościach. Bardziej chodzi o tekst, który my sami napisaliśmy. Tekst jest czytany po prostu jako kupa niezidentyfikowanych znaków i to można potwierdzić, nawigując pokrętłem znak po znaku. I ten sam problem jest, kiedy dotrzemy do obszaru, gdzie jest tekst podsumowany na przykład z notatek. Ale naprawiono też pewne błędy. No i jakie to błędy naprawiono? W iOS 18.1, iPadOS 18.1. Jeżeli mamy włączone skróty brajlowskie na monitorze brajlowskim, no to wszystkie powiadomienia z VoiceOvera, ogłoszenia, czyli te wiadomości takie, które wyskakują na chwilkę i znikają, są poprawnie wyświetlane tym pismem skróconym. Jeżeli pisaliśmy na klawiaturze w stylu Perkins w aplikacji odpowiadając na maila, no to czasami były pomijane litery bezpośrednio po naciśnięciu spacji. To już jest naprawione. Fokus VoiceOvera był bardzo powolny przy nawigacji po wykresach w aplikacji Pogoda. No było tak wcześniej w wersji 18, że na kontakcie w historii połączeń w aplikacji Telefon była czynność na pokrętle zadzwoń. No teraz to usunięto i jest tak jak było kiedyś, czyli podwójne stuknięcie w kontakt od razu do niego dzwoni. Można już przesuwać aplikację pokrętłem na pozycje nieregularne, czyli takie nie w prostej linii, tylko tak, żeby stworzyć ten taki okrągły, czy jaki tam tylko chcemy, nieregularny układ ikon na ekranie. Możemy to robić. Po przestawieniu pokrętła na głosy, tak jakbyśmy się tego spodziewali, jest odczytywana nazwa głosu. Etykietki elementów na ekranie blokady już nie zawierają słowa wyłączone. Przyciski menu kontekstowego tworzenia widgetów na ekranie głównym mają teraz prawidłowe etykietki. Apple bardzo się stara, żeby zaetykietować przyciski w aplikacji zdjęcia. Tutaj mamy całą listę zmian dotyczących głównie sztucznej inteligencji. Można się zapoznać z całym artykułem na stronie Apple Viz. Natomiast jeśli chodzi o WatchOS-a, tu jest jeden konkretny problem z głośnością w 11.1. Tu się zepsuły, zdaje się, gesty głośności. Zaraz o tym przeczytam. Zmieniło się to, jak działa pokrętło głośności w VoiceOverze. Po zaktualizowaniu do WatchOS 11.1 użytkownicy mogą stwierdzić, że zmniejszyła się głośność w stosunku do 11.0. To zwłaszcza na Apple Watchu serii 10 było przez zespół testujący odnotowane, gdzie zostały bardzo poprawione głośniki. Zespół tu sugeruje, że nową głośnością bazową może być 50% w 11.1, a było 80% kiedyś. I żeby było bardzo skomplikowane, to kiedyś na pokrętle głośność w WatchOS-ie modyfikowała głośność wszystkiego, czyli i dźwięków, i VoiceOvera, a aktualnie jedynie dostraja to głośność VoiceOvera. No i niestety jedyny sposób, jak to ustawić po staremu, to jest używając Siri i prosząc ją o ustawienie głośności na konkretny poziom. I jeśli chodzi o poprawki w stosunku do poprzedniej wersji, to ta komplikacja odpowiadająca za te wartości witalne na modularnej tarczy jest odczytywana już przez VoiceOvera poprawnie. No i żadnego nowego błędu nie znaleziono. Mamy też tu Maca Sequoia. Mamy tutaj nowe pewne błędy. Na przykład są poprawki, żeby iPhone Mirroring był dostępny już powoli, ale nadal jest dużo jeszcze do skończenia. I na razie Mirroring ma następujące błędy. Przy próbie nawigowania po ekranie przełączenia aplikacji w zmirrorowanym iPhone'ie na Macu nie są odczytywane nazwy aplikacji, jest tylko odczytywane, że aplikacja jest aktywna, ale nie jaka to nazwa, więc nie da się na razie tego specjalnie używać. Nie da się przy wybieraczach tak zwanych, czyli przy tych suwakach takich pionowych, niestety wybierać wartości za pomocą skrótów klawiszowych. Po prostu to nie działa. Nie da się w nie wejść i wybierać ich wartości. Nie ma po prostu żadnych wartości do wyboru. Zespół Apple Viz namawia Apple, zachęca do tego, żeby się pochylili nad problemami. Następujące błędy zostały naprawione. VoiceOver już nie wysypuje się podczas używania na Macach z procesorami Intel. VoiceOver czyta teraz nazwy współdzielonych grup aplikacji hasła. VoiceOver J już teraz bez problemu otwiera informacje dla danego konta, jeżeli na nazwie konta naciśniemy ten skrót w aplikacji hasła. I można, używając standardowych komend VoiceOvera, kliknąć w Safari przyciski menu strony i pokaż opcję personalizacji czytnika. A i przy zaznaczeniu opcji oznajmiaj grupy, ponoć naprawione zostało odczytywanie treści matematycznych w MathML-u. No to też super. I też są w 15.1 nowe błędy niestety dostępności, które zostały wykryte. A mianowicie, jeżeli zatrzymamy jakiś alert, typu na przykład budzik lub alert z kalendarza, to mimo że on jest wyświetlany w centrum powiadomień, to naciśnięcie VoiceOver N czyta nam, że nie ma żadnych powiadomień. Jest dużo nadmiarowych reakcji tabback, jeżeli naciśniemy sobie VoiceOver i spację na wiadomości w aplikacji wiadomości. No i to jest tyle, co wiemy o Macu. Także to jest, jeżeli chodzi o Apple'a. No jeżeli macie jakieś jeszcze inne uwagi, obserwacje, to się z nami dzielcie. A ja opowiem wam jeszcze o nowej aktualizacji 1.4 oprogramowania w Victor Reader Streamie. I tu będę czytał troszeczkę z telefonu, tym razem takie trudności techniczne. Zaktualizowano akapelę do wersji 12.1 i doszedł nowy kanadyjski głos, zarówno Melanie, jak i Melanie, dla angielskiego i dla francuskiego, kanadyjskiego. No i głosy już nie powinny się zacinać i jąkać. Rozszerzono wsparcie różnych profili Bluetooth, tak aby działały przynajmniej niektóre aparaty słuchowe. Dodano opcję kategoryzacji nagrań. Jeżeli robimy sobie nagrania głosowe, tak zwane notatki, to możemy je dodawać do różnych kategorii. Domyślnie wszystkie lądują w kategorii domyślnej, no ale można również tworzyć własne kategorie. Można teraz tworzyć nagrania w pamięci wewnętrznej, więc już nie jest wymagana karta pamięci, żeby tworzyć nagrania. Na liście stacji internetowych, radiowych, także przycisk Gdzie jestem, czyli chyba piątka, działa tak jak w starych Victor Reader Streamach, czyli raz naciśnięta podaje informacje o aktualnie granym na przykład utworze, a podwójnie naciśnięta daje informacje na przykład o bitrate'cie i tam różnych technicznych danych danego nadawcy danej stacji. Podczas instalacji głosów będzie podawane w procentach, ile się już pobrało. Zmodyfikowano rozmiar książek, które będzie można pobrać z Bookshare'a. To będzie jeszcze dalej poprawiane. TuneIn, o ile jesteśmy zalogowani, będzie pamiętał naszą pozycję w podcastach i audiobookach. Dodano opcję włączania i wyłączania odgłosów wydawanych przez przyciski, czyli tych piknięć. Jest opcja włączone, wyłączone albo tylko piknięcia, czyli rozumiem, że mowa będzie wtedy wyciszona. Przywrócono możliwość skakania po 10 elementów na liście, przytrzymując czwórkę i szóstkę. Można wpisywać własną wartość dla trybu uśpienia od 0 do 99 minut. Przejście do trybu uśpienia ręcznie wyłączy wszystkie aktywne usypiacze. I mamy też poprawki. Poprawiono wsparcie dla nowych odcinków podcastów. Zapętlanie działa we wszystkich półkach na książki. Naprawiono przejście do czasu oraz Gdzie jestem w książkach z NLS, z Narodowej Biblioteki Amerykańskiej. Obniżono głośność piknięcia towarzyszącego włączeniu urządzenia. Przycisk Info działa prawidłowo na stworzonych przez nas playlistach. Piknięcia podczas wyłączenia urządzenia powinny teraz grać w sposób bardziej przewidywalny. Playlisty wybierane przez radio internetowe będą lokalne, a nie międzynarodowe. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Przyciski przewijania do przodu i do tyłu działają w podcastach TuneIn. Do przodu przewija o 30 sekund, do tyłu o 10. Naprawiono nawigację od końca książki w książkach Daisy. Aplikacja podcastowa wysypywała się przy kanałach RSS zakodowanych w ASCII. Nie można było stworzyć wyróżnienia zakładki po jej usunięciu, to też zostało naprawione. Na liście języków dla syntezy English North America, czyli Ameryka Północna, został przekształcony na angielski Stany Zjednoczone, na US. Naprawiono Gdzie jestem w książkach, w podcastach, niektórych książkach i w półkach Audible naprawiono przejście do czasu. Naprawiono wysypywanie podcastów po zaimportowaniu. Naprawiono wysypywanie się podcastów, kiedy przeskakiwało się o 30 sekund. Naprawiono błąd, który polegał na tym, że duża ilość plików muzycznych powodowała zniknięcie playlisty cała muzyka. Naprawiono błąd polegający na zatrzymywaniu całego dźwięku, kiedy wstrzymywaliśmy nagrywanie radia internetowego. Naprawiono błąd polegający na tym, że radio internetowe przyspieszało po zablokowaniu klawiatury. Naprawiono błąd niepojawiania się książek na półce z jednej z bibliotek francuskich. I to wszystko, co w tym oprogramowaniu wprowadzono. No i to też wszystko, jeżeli chodzi o moje aktualizacje na ten tydzień.
4: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zarówno tematy, które mamy przygotowane, i wiadomości, które nam wysłaliście. Bo na przykład napisał do nas Piotrek, tylko muszę, coś mi ta wiadomość nie chce się pokazać, ale już się pokazała. Cześć, jako słabowidzący i niewidomi mamy dostęp do darmowych audiobooków w ramach DZDN. A czy mamy może darmowy dostęp do jakichś innych katalogów, na przykład zagranicznych? Pozdrawiam.

0: Piotr chyba o tym mówił gdzieś z rok temu, że ona już dla nas dostępna tak o nie będzie.
1: Ona
0: nie
1: wiem, jest kompletnie dostępna chyba w sposób płatny teraz.
0: Tak, tak, tak. Bardzo możliwe. Natomiast można z różnymi bibliotekami dla niewidomych w różnych krajach próbować negocjować, czy nie udałoby się po prostu na polskie orzeczenie o niepełnosprawności nas tam wpuścić. Wiem, że taki trik działał z biblioteką niemiecką. Ktoś chyba też próbował z rosyjską. No nie wiem, jak tam jeszcze inne kraje. Wiem, że my z zagranicy no nie wpuszczamy. Jest nawet oświadczenie na stronie, chyba że coś się zmieniło. Więc warto pisać do tych bibliotek i próbować negocjować, bo wiem, że takie pojedyncze są przypadki, że to się udawało.
2: I mamy jeszcze wiadomość od Bartka, tym razem wiadomość głosową.
3: Witam, tu jeszcze raz Bartek. Przepraszam, że będę drążył ten temat, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę powinno się to nagłośnić, więc zwracam się jeszcze do was z takim pytaniem, gdzie można byłoby zwrócić się z tym problemem, żeby to zlecenie na białą laskę również było dostępne w aplikacji mObywatel oraz w moje IKP. Z góry dzięki za odpowiedź.
2: Bo ja wiem.
1: To jest dobre pytanie. To znaczy, no podejrzewam, że Ministerstwo Zdrowia po prostu.
2: Może.
0: Pytanie, czy no po prostu tyle... zgłosić, czy jakaś Aha. petycja, czy czym najlepiej uderzać, żeby to miało jakikolwiek sens, nie? Żeby to jakoś efektywnie...
1: Najpierw myślę, że warto zacząć od pytania jakąś odpowiedź się uzyska, a wtedy na podstawie tej odpowiedzi można będzie przedsięwziąć jakieś odpowiednie dalsze działania, bo to na ten moment w zasadzie Zapewne. Nie ma żadnej oficjalnej informacji, dlaczego to nie jest dostępne w aplikacji.
2: No właśnie, no bo to, jeżeli to jest recepta, no może właśnie. Ktoś wie, może ktoś napisze, no bo z jakiegoś powodu tak to właśnie działa. Michale, Echo Vision, kolejne okulary inteligentne dla niewidomych.
1: Tak, ostatnio tego coraz więcej mamy i mamy tym razem taką korporację amerykańską, chociaż... składającą się tak naprawdę z dwóch osób o bardzo azjatycko brzmiących nazwiskach, tak to powiem. Wydaje się, że to są panowie Chińczycy albo Koreańczycy, ale chyba bardziej Chińczycy. W każdym razie firma z Doliny Krzemowej, startup wspierany przez aniołów biznesu, no i ma do zaoferowania niewidomym Okulary Echo Vision, tak one się nazywają i teraz kilka słów na ich temat. Bo słuchajcie, można je kupić, co prawda na razie sprzedaż jest realizowana w Stanach Zjednoczonych, ale żebyście wiedzieli, co tracicie, no to kilka słów na ich temat. Więc tak, zacznijmy od specyfikacji, bo to myślę, że jest najistotniejsza kwestia. Procesor, w specyfikacji jest wymienione, że to jest Qualcomm Snapdragon. Żadnej tu konkretnej więcej informacji nie ma. Za to już na temat kamery jest nieco więcej. 13 megapikseli ta kamera ma w tych okularach. Głośniki stereofoniczne, nie zasłaniające uszu, więc będzie można się w tych okularach przemieszczać i słyszeć, co się wokół nas dzieje, a przy okazji słyszeć z nich dźwięk. Wielokierunkowy mikrofon z redukcją szumu, to na wejściu. Bluetooth 5.3 BLE, czyli ten Low Energy. Mamy też łączność bezprzewodową, 4 GHz i 5 GHz, sterowanie głosem, dwa fizyczne przyciski oraz touchpad. No brzmi to wszystko znajomo, tu żadnej Ameryki twórcy nie odkryli. A co mamy dalej? No mamy opisywanie scen z użyciem AI, bo teraz AI jest wszędzie. Jakie to AI? Tego nie wiadomo. Możliwość łączenia się z wolontariuszem, obsługa na przykład przez Erę albo Be My Eyes, ale tutaj zaczyna się to, co mnie w ogóle zainteresowało w tych okularach. No bo kolejne okulary.

0: ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to nie jest jakaś tam, powiedzmy, żadna rewelacja, ale twórcy zapewniają, że platforma będzie otwarta i dzięki temu będzie można sobie instalować różnego rodzaju aplikacje. Czyżby to były jakieś okulary po prostu z Androidem? Może. Niestety, no, ta specyfikacja techniczna jest dosyć skąpa, więc wiele więcej nie wiadomo na ich temat. Funkcje OCR także będą w tych okularach lekkie i modnie wyglądające. Tak przynajmniej zapewniają twórcy. I ile to będzie wszystko kosztowało? $449 w przedsprzedaży. Można już od teraz je kupować, od 15 października są w tej przedsprzedaży. Działa ta przedsprzedaż dosyć ciekawie, bo najpierw trzeba uiścić taki depozyt $90, a potem nam z karty pobierze całą resztę. Natomiast cena regularna to będzie $599. I teraz zajrzyjmy sobie do najczęściej zadawanych pytań, a przynajmniej do niektórych z tych pytań na stronie. Co my tutaj mamy? No, kiedy mogę rozpocząć składanie zamówień? No to już wiemy, że od 15 października. Kiedy okulary zostaną wysłane po ich zamówieniu? To jest, myślę, że dosyć interesująca rzecz i kwestia. Jeżeli ktoś by te okulary rzeczywiście jakoś tam sobie kupił, no to może się ich spodziewać w drugim kwartale 2025, czyli przyszłego roku. Wcześniej twórcy być może dostarczą klientom jakieś egzemplarze testowe. Nie jest to wykluczone. Kolejna kwestia to, czy istnieje okres próbny. Tak, po otrzymaniu urządzenia obowiązuje 30-dniowy okres próbny. Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz zwrócić urządzenie w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztu w tym okresie, chyba że jest to zamówienie specjalne, na przykład z soczewkami na receptę, o tym będzie za momencik. Czy istnieje gwarancja? Gwarancja istnieje, 12-miesięczna gwarancja na ten sprzęt, więc no to tak nie za dużo, powiedziałbym, a wziąwszy pod uwagę, że to będzie jednak coś, co nosimy na sobie, to tym bardziej. Czy okulary będą nadal aktualizowane, czy muszę płacić za aktualizację? I to jest, myślę, że dosyć istotna rzecz. Będziemy nadal aktualizować oprogramowanie okularów, aby poprawić komfort użytkowania i dodać funkcje. Za te aktualizacje nie są pobierane żadne opłaty. No, w przeciwieństwie do Envision Glasses chociażby. Czy mogę otrzymać soczewki na receptę do okularów? Tak, można, wystarczy podać nam swoją receptę na stronie albo przez maila i wyślemy do ciebie okulary EcoVision z soczewkami na receptę spełniającymi twoje wymagania. Czy mogę wybrać kolor soczewek? Oczywiście masz możliwość wyboru spośród przezroczystych i przyciemnianych. Dodatkowo oferujemy klipsy do okularów przeciwsłonecznych jako opcję alternatywną. Jeszcze tu jest taka informacja. Wysyłka, no to na razie informacja, że tylko w Stanach. Jakie języki obsługuje EcoVision? No na razie angielski. Ale pracują ponoć nad tym, żeby było tych języków więcej. Czy EcoVision jest kompatybilne z aparatami słuchowymi? No to twórcy informują, że odnieśli pewne sukcesy w zakresie kompatybilności aparatów słuchowych z ich okularami. Ponieważ jednak aparaty słuchowe różnią się znacznie pod względem modeli i marek, konieczne mogą być dalsze testy w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności. Jeśli mógłbyś podzielić się marką i modelem swojego aparatu słuchowego i wysyłając te informacje na naszego maila kontakt@agiga.ai, no to potraktujemy te informacje w priorytetowy sposób. Czy do korzystania z EcoVision potrzebny jest telefon? No jest potrzebny, będzie aplikacja na iOS-a i Androida. Czy EcoVision potrzebuje planu transmisji danych do działania? Oni tu napisali, że nie, ale potrzebuje jakiegoś łącza internetowego, więc będzie to działało na podobnej zasadzie, co właśnie chociażby okulary od Envision, czyli po prostu zestawiamy sobie hotspota z naszym smartfonem. No i w ten sposób korzystamy z tych okularów. Czy systemy iOS i Android są obsługiwane? Tak. I to jest tyle tak naprawdę. Jak dla mnie, to najbardziej ciekawe z tego wszystkiego jest to, że po prostu te okulary są otwarte. Przynajmniej tak deklarują ich twórcy. Natomiast jak to będzie w rzeczywistości działało, no to bardzo ciężko powiedzieć, bo te informacje są bardzo, ale to na bardzo dużym stopniu ogólności, więc ciężko powiedzieć, co tam będziemy mieli, a jeżeli chodzi o funkcje, no to niczym się to nie wyróżnia w porównaniu do innych urządzeń tego typu. No ale może ta otwartość to będzie coś,
1: dość
0: co...
1: dość tanie są jak na
0: taki. Tak, to prawda, ta cena też nie jest jakaś taka wygórowana, więc tutaj może, no, może ktoś kupi, przetestuje. Zobaczymy.
1: To prawda. I został nam w zasadzie ostatni news, również twój, na temat tego, że Apple zaprezentował nowe Maci Mini.
0: Zgadza się. I tu mamy informacje od Apple'a. Ja akurat będę się posługiwał Geekweekiem od Interi. Oni tu trochę opisali, co my tu mamy. Nowy Mac Mini, tak naprawdę z dwoma procesorami Apple M4, zarówno M4, jak i M4 w wersji Pro. One się różnią przede wszystkim wydajnością, no i też oczywiście ceną. Jak czytamy, Maca Mini najnowszego zamknięto w obudowie o bardzo kompaktowych rozmiarach. To sprawia, że można go zmieścić w wielu miejscach. Jego wymiary to zaledwie 12,7 cm na 5 cm, więc to jest rzeczywiście maleństwo. Z przodu komputera...
1: Tak, to chyba jeden z najmniejszych Maców Mini w ogóle, bo z reguły to były koło 20 cm, przynajmniej jeden z wymiarów, a najczęściej dwa. Mhm. A teraz oczywiście zmniejszyli, to nóg intelowy to takie wymiary potrafią mieć.
0: Dokładnie, także rzeczywiście to jest bardzo malutki komputerek, który nam miejsca na biurku wiele nie zajmie. Z przodu komputera umieszczono dwa złącza USB typu C i port słuchawkowy. Natomiast z tyłu mamy kolejne interfejsy USB-C, HDMI i Ethernet. I ten Ethernet to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo domyślnie jest gigabitowy, natomiast jakby to nam było za wolno, no to możemy sobie zażyczyć interfejs o prędkości 10 gigabitów. To się wydaje, że jest na wyrost, ale skoro domowy użytkownik może już mieć światłowód o przepływności 2 gigabitów, chociażby na downloadzie, a w niektórych miejscach w Polsce to i 10, Orange robi jakieś takie testy, no to te 10 gigabitów Ethernetu to wcale nie jest jakaś taka wygórowana prędkość. Nie mamy czytnika kart pamięci i tradycyjnych złączy USB typu A. No szkoda, bo jednak wydaje mi się, że trochę jednak tego sprzętu mamy jeszcze na USB typu A. Ja zdecydowanie mam w większości różne podzespoły na USB A nie na USB-C, więc trzeba by się było bawić z przejściówkami albo wszystko wymieniać. Cóż my tu jeszcze możemy sobie wyczytać? No, że nowy Mac Mini jest dostępny z dwoma procesorami do wyboru. To jest podstawowy układ M4 oraz M4 Pro. W ofercie mamy konfigurację z maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem i 20-rdzeniową kartą graficzną, a jeżeli chodzi o pamięć operacyjną RAM, no to najmniej mamy 16, a najwięcej 64 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności nawet do 8 terabajtów. A zaczynamy od 256 GB. To jeszcze dodam. No i tu mamy informację, że komputer jest mały, drzemie w nim spory potencjał, duża wydajność, że chip M4 zapewnia wsparcie dla Apple Intelligence, no bo teraz oni się bardzo tym wszemi wobec chwalą. No to teraz myślę, że warto tu powiedzieć też o cenach, bo oczywiście wiadomo, że tutaj jeszcze kwestia jest wydajności. To zawsze Apple też się tym dość mocno chwali. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny? Apple obecnie pozwala składać zamówienia na Maca Mini z chipami M4. Pierwsze dostawy do klientów planowane są na 8 listopada i ceny w Polsce prezentują się następująco. Mac Mini z Apple M4 to jest 2999 zł. I to jest najniższa konfiguracja, czyli 16 GB RAM-u i 256 dysk twardy. Tam jak zapłacimy tysiąc więcej, to mamy, zdaje się, 512 dysk twardy SSD. I to jest, myślę, że ta konfiguracja, która ma sens, bo te 256 to jest chyba jednak troszeczkę za mało. Natomiast Mac Mini z Apple M4 Pro od 7499 zł, więc tu już jest znacznie więcej, znacznie drożej, jak na komputer, który no, jest de facto taką kostką, do którego trzeba podłączać wszystkie peryferia. Ja bym się bardzo mocno zastanawiał, czy w to iść, bo ten Mac Mini z tym podstawowym procesorem za powiedzmy 4000 mieć komputer Apple'a, no to myślę, że jest to coś, co można rozważyć. Nie wiem, czy dla każdego będzie to rzecz fajna, ale ja podejrzewam, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze pójdę w ekosystem od Apple'a, jeżeli chodzi o komputer, to właśnie pójdę w Maca Mini, nie w żadnego MacBooka, tylko właśnie w Mini, żeby sobie po prostu równolegle postawić go obok mojego komputera stacjonarnego i żeby mieć takie środowisko pracy, że tu mam peceta, tu mam Maca, obsługuję to wszystko jedną klawiaturą i wtedy rzeczywiście będzie miało to sens.
1: No, też się właśnie zastanawiam, no ale jeszcze troszkę czasu przede mną. I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Sprawdzę jeszcze, czy nie mamy jakichś nowych wiadomości. Ale nie widzę nic nowego. A czy pojawiło się komuś z was jakiś jeszcze newsy, na przykład w trakcie audycji?
2: Ja się trochę jeszcze doniosowałam i mam 3 newsy. Okay. Więc jeżeli mogę, to je zaprezentuję. W sumie wszystkie one są drobne, ale myślę, że podobnie ważne. Pierwsza rzecz to jest taka, że dotarłam w końcu do strony, która pozwala na przegląd wszystkich narzędzi i sposobów na to, żeby pozbyć się permanentnie nowego Outlooka. Śledzę temat bardzo intensywnie, bo nie cierpię tego i chcę przywrócić pocztę i kalendarz. Więc jak tylko też coś macie, to dawajcie znać, bo jestem zagorzałym przeciwnikiem tego programu. Ponieważ jest webowy, powolny, nie pozwala na wszystkie personalizacje, o które mi chodzi. No a poczta jest i kalendarz, ta stara, bardzo fajnym i wygodnym narzędziem. No i znalazłam taki artykuł na Microsoft Learn, który daje instrukcję, jak włączyć z powrotem przełącznik Wypróbuj nowy Outlook, bo mi się już ten przełącznik nie pojawia i jest klucz w rejestrze, który wraca to ten element interfejsu, że możemy sobie kliknąć w to, żeby już nie chcieć się Outlooka, a nie musimy tego wyklikiwać z ustawień. Kolejno jest polecenie w PowerShellu na to, żeby permanentnie odinstalować Outlooka i nie pozwolić mu na ponowną reinstalację po restarcie systemu. Nie wiem jak z aktualizacjami, ale po restarcie on mi się znowuż pojawiał, więc to jest komenda, której jeszcze nie testowałam, bo nie restartowałam systemu, ale mam nadzieję, że mi zadziała. I jest jeszcze klucz rejestru, który nie zezwala na auto-update Outlooka, I podobno to też jest potrzebne w starszych wersjach systemu, żeby pozbawić się tego kluka na stałe. I to są wszystkie te narzędzia, które myślę, że mogą nam pozwolić na to, żeby się go pozbyć już na dłuższy czas. I to jest jeden news. A dwa pozostałe newsy są bardzo podobne, dlatego że zarówno Google Chrome w wersji 131, jak i zdjęcia w wersji insiderskiej otrzymały OCR. Z tym, że Google Chrome ma automatyczny OCR plików PDF i jest to podobno przeprowadzane narzędziami od Google'a, ten OCR. Ja sobie na chwilę zainstalowałam Chroma, żeby to przetestować i miałam komunikat, że no w sumie to plik nie jest dostępny, ale nie mamy teraz plików, które pozwalają na wyodrębnianie tekstu z plików, więc spróbuj później. A że to było tylko dla testów, to od razu tego Chroma odinstalowałam. Ale na Altenie jest wątek, w którym użytkownik chwalił się, że mu to działa, więc pewnie jak już macie ten update 131, no to będziecie mieli tą opcję. I to jest automatyczne, tam nic nie trzeba włączać, nic nie trzeba ustawiać. Natomiast w zdjęciach jest OCR właśnie dla zdjęć, z tym, że on jest taki troszkę słaby, bo jest skopiuj cały tekst, jest taki przycisk. Nie mamy żadnej możliwości szybkiego podglądu tego, co jest na zdjęciu. Po prostu trzeba kopiować i czytać schowek. Ale zawsze to jakaś tam opcja, żeby w miarę szybko dowiedzieć się, co jest na danym zdjęciu. No i tyle newsów ode mnie.
3: A ja mam dwa drobne jeszcze. Po pierwsze, i to pewnie Piotr będzie omawiał za tydzień bardziej szczegółowo, wyszła nowa gra na iPhone'a ze stajni Oriola Gomeza. Jest to gra Round Logic i jest to gra logiczna, taka puzzle-układanka, w której musimy przeskakiwać przez okręgi, zrzucając je z planszy przy okazji. Plansza jest cała pokryta okręgami, zostaje tylko jedno puste pole i naszym celem jest te okręgi jakoś tak pozrzucać, żeby cała plansza została pusta, jeżeli dobrze rozumiem. Myślę, że Piotr to za tydzień jeszcze lepiej opisze. Gra dostępna za 15 zł w języku angielskim i hiszpańskim na ten moment, aczkolwiek znając Oriola, te gry pewnie będą kiedyś tłumaczone. A druga rzecz, może ci z was, którzy używają cinkciarza, się zorientowali, że wyłączono nam dostęp do kart oraz do przekazów pieniężnych i do wymiany walut. No, pewnie też już czytaliście, jaka jest sytuacja. Cinkciarz aktualnie jest w kłopotach wynikających z tego, że trochę osób się zgłosiło, że nastąpiło oszustwo z ich strony, że nie realizowali przekazów, że nie realizowali wymian, że się tłumaczyli jakimiś usterkami, które mieli wyeliminować, nie eliminowali ich. No więc aktualnie tam kręci się Centralne Biuro Śledcze, Komisja Nadzoru Finansowego odebrała im licencję. Cinkciarz też walczy w ogóle z wszystkimi możliwymi bankami w Polsce, że tam nie chcieli jakoś pozwolić na otwieranie kont, coś tam. I bardzo się tam dzieje dużo dziwnych rzeczy. W związku z czym na ten moment wiele usług w Cinkciarzu po prostu nie działa. Czy się z tego podniosą? Dobre pytanie. Nie wiadomo. Więc może nadszedł czas, żeby znowu wrócić do Revoluta. No ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie.
0: Ja tu jeszcze mam komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Strona Prudence, na której oprócz screenreadera są także jakieś gry wydane przez tę grupę, to appshubforvisuallyimpaired.com. Długi adres, ale będzie w linkach, także spokojnie, już sobie dorzuciłem do notatek, więc będzie na pewno ten adres, jeżeli jesteście zainteresowani.
2: Chińczycy to robią, takie linki.
0: Tak. I tu jeszcze Krzysztof napisał, dodam jeszcze, że na Samsungach już dawno nie jest instalowany Voice Assistant, a zmodyfikowany przez Samsunga TalkBack. No mi się zawsze wydawało, że Voice Assistant to też był zmodyfikowany TalkBack, ale widocznie oni teraz nawet i po prostu już nie używają tej nazwy. To rzeczywiście dzięki Krzysztofie za to wyjaśnienie. I jeszcze Krzysztof tu dopisuje, że ja sobie za pomocą oprogramowania ADB Control wyłączyłem TalkBacka Samsungowego i korzystam z TalkBacka od Google, ponieważ ten od Samsunga nie ma rozpoznawania ekranu przez Gemini Pozdrawiam. I my też pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarz.
1: No i to chyba wszystko, co mamy przygotowane w takim razie na dzisiaj. W związku z tym nie pozostało mi nic innego, jak się pożegnać. Przypomnę tylko, że dzisiaj w audycji brali udział Maulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Wilecki. No i dobrej do usłyszenia. Nocy. Miejmy nadzieję za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dawno się nie odzywałem, ale jest ku temu okazja. Długo wszyscy na to czekali. Nie wszyscy jeszcze się doczekali, niemniej jednak są tacy, którzy się już doczekali. Wśród tych szczęśliwców jestem również i ja, a mianowicie dokładnie przedwczoraj. Dzisiaj mamy środę, czyli w poniedziałek wieczorem. Było mi dane zainstalować najnowszą wersję Androida, Androida 5.0 Lollipop. I teraz o tym Androidzie chciałbym troszeczkę opowiedzieć. Jednak nim zacznę opowiadać o samym systemie, a do opowiadania jest troszeczkę, przestrzegam lojalnie, że przed instalacją warto najbezpieczniej przełączyć się na syntezator Google TTS. Jak wiemy od niedawna, od jakiegoś czasu, Google TTS mówi do nas w języku polskim. Nie każdy go lubi, ja osobiście za nim nie przepadam. Oczywiście w dalszej części podcastu pokażę, jak on działa. Niemniej jednak syntezator dostępny jest, używać się go da. A w związku z tym, że jest to syntezator od firmy Google, nie ma takiej opcji, jaka przytrafiła się niegdyś mnie, że po aktualizacji do Androida 4.3 syntezator Aspic w wersji darmowej przestał do mnie mówić. Tak więc przełączamy się na syntezator Google, przystępujemy do aktualizacji. Na początku Android pyta nas, czy chcemy pobrać aktualizację ważącą 300 MB. Oczywiście zgadzamy się na ten krok. Samo pobieranie nie trwa długo, oczywiście zależy to od łącza, jakim dysponujemy. Natomiast sama instalacja tejże aktualizacji trwa, proszę Państwa, dość długo. Chyba śmiem twierdzić, że trwa dłużej niż wszystkie inne aktualizacje, jakie miałem okazję wykonywać. Niemniej jednak w moim przypadku przebiegła ona bez najmniejszego problemu. System się zaktualizował, przywitał mnie Aspic w wersji płatnej, podkreślam, w wersji płatnej. Już wcześniej był on dostosowany do obsługi Androida 5.0, tak więc ja ten krok z przełączaniem syntezy na syntezator Google nie musiałem wykonywać. Aspic powiedział do mnie, że mam wprowadzić kod PIN. I tutaj w zasadzie do tej pory nic się nie zmieniło. Kod PIN jak najbardziej wprowadziłem, ale pierwsza zmiana, jaką zauważyłem, to jest zmiana ekranu blokady. Naciskam przycisk Power. Słyszę godzinę. No i przycisk telefon słyszę. Przycisk odblokuj. I słyszę aparat. I dalej słyszę swoje powiadomienia, które tutaj są dostępne na moim telefonie z paska powiadomień. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, tak jak było zawsze, pierwsze co się nasuwa, kładziemy palec w jednej czwartej od dołu ekranu, oczywiście nam się wyłączył telefon, i próbujemy przesunąć palcem w prawo. Niestety się nie da. Tak więc albo najeżdżamy, że tak powiem, na przycisk odblokuj, albo wykonujemy gest przesunięcia dwóch palców do góry. Tak więc ekran nam się odblokował. Jeśli zaś chcielibyśmy skorzystać z telefonu, i tutaj to akurat mnie ucieszyło, o ile z tą blokadą nie do końca się zgadzam, bo się po prostu przyzwyczaiłem, że po prostu jeden paluszek w prawo i już mam telefon odblokowany, o tyle zawsze brakowało mi, kiedyś w przypadku Androida 4.2, 4.3, 4.4 były dostępne tak zwane widżety na ekranie blokady, czyli gestem przesunięcia palca w lewo, w prawo takiego fliku można było zwinąć tak zwany obszar odblokowania i skorzystać z widżetu, który sobie wcześniej tam przyporządkowaliśmy. Teraz tej opcji nie ma, z widżetów zrezygnowano, ale na ekranie blokady jest dostępny telefon. Także dość szybko można zadzwonić do kogoś. O właśnie, i już mamy aplikację telefonu, która nieznacznie się zmieniła, niemniej jednak parę tutaj zmian widzę, chociaż nie są one jakieś tam znaczące, ale są. Kolejna niemiła niespodzianka, jaka mnie spotkała, to obszar powiadomień. Jak Państwo pamiętają, do obszaru powiadomień wchodzimy gestami dwoma. Albo jest to gest przesunięcia palca w prawo i w dół, albo jest to gest przesunięcia dwóch palców od góry ekranu w dół. Ja wykonuję ten pierwszy gest. Słyszymy tutaj obszar powiadomień nasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, a gdzie są teraz szybkie ustawienia? Pamiętamy, że we wcześniejszych wersjach Androida było coś takiego jak szybkie ustawienia i w tamtych szybkich ustawieniach na przykład mogliśmy sobie wyłączyć Bluetooth, mogliśmy sobie wyłączyć sieć bezprzewodową, mogliśmy dostać się do ustawień sieci komórkowej i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy włączyć bądź wyłączyć tryb samolotowy. No, a tutaj nie ma. Nic bardziej mylnego jest, tylko oczywiście troszeczkę to skomplikowali, bo już gest przesunięcia palca w prawo i w dół nie zda egzaminu. Musimy przeciągnąć dwoma palcami od góry ekrany. O właśnie, i mamy nasze szybkie ustawienia. I tutaj mamy pierwszy alarm, który mamy ustawiony. Mamy baterię. Ustawienia mamy. I pierwsza nowość w Androidzie, którą zaraz pokażę. Mamy jasność wyświetlacza. Telefon. I tutaj nam się zmieniło, bo już nie trzeba dwuklikać z przytrzymaniem, że się tak wyrażę, tylko po prostu trzeba raz kliknąć Wi-Fi. Wi-Fi zostanie wyłączone. Pokażemy na Bluetoothie. O, klikam jeszcze raz. Bluetooth. O właśnie, już nie mamy Bluetootha włączonego. Takoż samo go włączamy. OK. I pierwsza, w sumie już nie pierwsza, kolejna rzecz, która ucieszy osoby słabowidzące, doszła latarka. O latarce mogę powiedzieć tylko tyle, że świeci, bo to wiem. Czy jest ona przydatna? No pewnie jest. No, jak tam lampa błyskowa w aparacie, tak tutaj mamy latarkę. Jak ktoś nie może trafić do dziurki od klucza, no to może sobie skorzystać z latarki. Lokalizacja, przesyłaj ekran. Tutaj za bardzo się nie przygotowałem. Jest taka opcja jak ekran cast, ale o niej za dużo jeszcze nie wiem. I tutaj, jeśli chcemy wrócić do powiadomień zwykłych, nie szybkich ustawień, musimy wykonać gest wstecz. Mamy nasz obszar powiadomień. I tak to właśnie wygląda. Teraz szybkie ustawienia i użytkownik. Jesteśmy na ekranie głównym. Ekran główny mój różni się od ekranu głównego, jaki będzie w czystym Androidzie. W czystym Androidzie nazywa się to ekran uruchamiający. Generalnie są one bardzo podobne, bo mamy doka składającego się z pięciu ikonek, gdzie mamy telefon, hangouts, aplikacje i aparat. Zresztą mamy telefon, aplikacje, Chrome i aparat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć ikonek nawet mamy. Reszta ekranu wygląda tak samo. Ja już z przyzwyczajenia korzystam z ekranu Nova Launcher, dlatego tutaj to, co Państwo możecie mieć na swoich telefonach, może się nieco różnić. Tak więc wracamy do naszego obszaru powiadomień i do naszych szybkich ustawień i przełączamy użytkownika. I teraz mamy Rafała, czyli mnie, i mamy gościa. No i chcemy jakiemuś tam gościowi pokazać nasz telefon, żeby się pobawił był. Klikamy sobie na gościa. Tak. I teraz stała się rzecz straszna.
6: Urządzenie zostało odblokowane. O. Bieżący użytkownik, gość.
5: Nie stała się rzecz straszna, bo zapamiętał sesję, z której korzystałem, czyli włączone są ułatwienia dostępu, wcześniej nie były. No i tutaj musiałem się troszeczkę na wymyślać, czy aby gest ułatwień dostępu, włączenia ułatwień dostępu działa. Oczywiście działa. Przytrzymujemy przycisk power, aż pokazuje nam się opcja wyłącz. Dobrze, proszę pani. Potem kładziemy dwa palce i trzymamy do momentu, aż odezwą się ułatwienia dostępu. Tutaj mamy to samo.
6: 8.37.
5: Tutaj w przypadku gościa nie mamy tej opcji telefon, aparat.
6: Ekran wyłączony, dzwonek wibrujący.
5: Tak jak to pokazywałem przed chwilą, niestety musimy sobie od razu
6: 8.39.
5: przeciągnąć dwoma palcami do góry. Pozdrawiamy firmę HTC.
6: Urządzenie zostało odblokowane. Ekran główny.
5: O, właśnie.
6: Ekran główny.
5: I tutaj mamy
6: ekran główny 3.
5: Czystego Androida, tak jak on
6: folder Google.
5: Wygląda.
6: Sklep Play. Szukaj. Wyszukiwanie głosowe. Telefon. Hangouts. Aplikacje. Chrome. Aparat.
5: O właśnie. Tutaj mamy czyściutkie konto androidowe. Możemy pokazać
6: ekran główny, Chrome. Aplikacje.
5: Jakie aplikacje widzi nasz telefon.
6: Aplikacje. Widżety. Sklep. Aparat. Arkusze. Chrome. Dokumenty. Dysk. ERF. Filmy Play. Gmail. Google. Google Plus. Gry Play. Hangouts. Kalendarz. Kalkulator. Kit. Kiosk Play. Kontakty. Książki Play. Mapy. Muzyka Play. Pobrane. Poczta. Sklep Play. SMS. Telefon.
5: To jest pierwszy ekran.
6: Ustawienia. Ustawienia Google. Wiadomości i pogoda. Wyszukiwanie głosowe. YouTube. Zdjęcia. Zegar.
5: Tak mniej więcej będzie wyglądał Państwa, że tak się wyrażę, goły telefon. Niemniej jednak to jest konto gościa, ja tutaj za dużo zrobić nie mogę. Niemniej jednak mogę pokazać, jak działa syntezator od Google, czyli nazywa się to po polsku przetwarzanie tekstu na mowę i jak wygląda ekran główny Androida 5.0. No i jak to mówią, szczęście może być nieszczęściem. Okazało się, że to, że dostałem Androida 5.0, to tutaj muszę się troszeczkę namęczyć i w związku z tym zrestartowałby mi się telefon. Musiałem go uruchomić jeszcze raz i przełączyć się na konto gościa i słyszę oto taki komunikat.
6: 8.47. Chcesz kontynuować sesję? Przycisk rozpocznij nową.
5: I on się mnie pyta, czy chcę kontynuować sesję na gościu, czy chcę rozpocząć nową.
6: Przycisk tak, kontynuuj.
5: A ja chcę rozpocząć nową.
6: Przycisk rozpocznij
5: żeby
6: nową.
5: Sprawdzić, co się stanie. Rozpoczynam nową sesję.
6: Ekran blokady.
5: Mamy ekran blokady.
6: Przycisk telefon. Przycisk.
5: O, i właśnie. I tu mamy problem. Jaki mamy problem? Ano mamy taki problem, że nie mamy włączonych ułatwień dostępu. No i teraz przytrzymujemy przycisk power do momentu, aż pojawi się opcja wyłącz, kładziemy dwa palce.
7: Aby włączyć ułatwienia dostępu, przytrzymaj dwa palce.
5: Trzymam dwa palce oczywiście.
7: Włączone ułatwienia dostępu.
5: O, tak to właśnie się robi.
6: Po włączeniu czytania dotykiem możesz dotknąć ekranu, by sprawdzić, co jest pod twoim palcem. Na przykład bieżący ekran zawiera ikony aplikacji. Znajdź jedną z nich, dotykając ekranu i przesuwając po nim palcem. Samouczek ułatwień dostępu.
5: Proszę Państwa, ja tego samouczka nie będę wykonywał, bo zajmie nam to dużo czasu. Każdy z Was może sobie taki samouczek przejść. Włącza on się za każdym razem po rozpoczęciu nowej sesji gościa. Zakończymy ekran główny. Słyszymy pierwszą wersję Google TTS, ona się zaraz zmieni. O właśnie, za chwilkę zmieni się syntezator.
6: Ekran główny 3. Folder Google.
5: O, właśnie. O właśnie, i wracamy do syntezatora, którego już Państwo słyszeli. I możemy kontynuować naszą dalszą zabawę. Ja jednak wrócę do ustawień swojego konta, gdyż chcemy przejść do ustawień jako takich, pokazać, co ten Android umie. A tutaj wielu rzeczy po prostu nie zrobimy, bo nam telefon na to nie pozwoli, bo jesteśmy tylko gościem na tymże. I tutaj kolejny problem. Myślę, problem dość duży, bo...
6: Obszar powiadomień. Szybkie ustawienia.
5: Mamy szybkie ustawienia.
6: Przełącz użytkownika. Bieżący użytkownik, gość.
5: Wracamy na użytkownika Rafał.
6: Usuń gościa, Rafał. Przełączam na użytkownika.
7: Bieżący użytkownik, Rafał.
5: No i tak, jesteśmy na...
7: Przycisk telefon. Przycisk blok.
5: Użytkowniku Rafał. I proszę Państwa, no gość gościem. Każdy gość może sobie do naszego konta... do naszego konta wejść, no i chyba nie chcielibyśmy jednak, żeby tam ktoś nam, prawda, grzebał w ustawieniach, w koncie i gdzieś tam jeszcze. Także wypadałoby jakoś tutaj zrobić jakiś ekran blokady czy czegoś takiego. Na wstępie takich ustawień nie ma, jeszcze poszukamy, także gdyby ewentualnie coś się zmieniło, zawrzemy w komentarzach. Na dzień dzisiejszy wiem, że jest to zrobione w taki dziwny sposób, że owszem, może użytkownik poużywać, że tak powiem, naszego telefonu. Niemniej jednak musimy uważać na nasze dane. Przejdźmy zatem do ustawień, o których mówiłem wcześniej. Mamy ustawienia. Tutaj na początku ustawień doszła opcja szukaj. Możemy sobie znaleźć ustawienie sieci zwykłe bezprzewodowe. Tak samo, również tak samo urządzenie. Mamy tutaj kolejną opcję, stronę główną do wyboru, czyli to, o co Państwo często pytacie, a co się stanie, jak wybiorę ekran główny jakiś tam jako domyślny i jak to ewentualnie zmienić? Ano właśnie odpowiedź jest taka, że można to zmienić tutaj w tym miejscu, w opcji, która się nazywa strona główna. Ja sobie w nią wejdę. Mamy pierwszy launcher, w związku z tym, że mam trzy launchery zainstalowane. Możemy odinstalować. Launcher domyślny się nie da odinstalować, gdyż nie mamy uprawnień roota na telefonie. Launcher Google Now też była taki launcher w przypadku Androida 4.4. On tutaj też jest zainstalowany. I mój osobisty, ukochany launcher, do którego się już przyzwyczaiłem przez dłuższy czas, czyli Nova Launcher. Tak wygląda praktycznie każde okienko dialogowe, jeśli chodzi o ustawienia, czyli mamy na początku zawsze po lewej stronie, w lewym górnym rogu, mamy przycisk przejdź wyżej. Przechodzimy wyżej. Wracamy z powrotem do głównych ustawień. Wyświetlacz. W przypadku baterii troszeczkę zmieniło się samo okno, bo pokazuje nam... O właśnie, to jest komunikat, który słyszymy. Jeszcze raz poproszę. No, z tym 1 dzień i 7 godzin to ja bym się, prawda, tutaj nie zgodził, bo myślę, że wieczorem będziemy go ładować. Ale tak mówi... ładowany był wczoraj o godzinie gdzieś tak 16, był włączony do ładowarki. Używany jest notorycznie praktycznie, no bo trzeba sprawdzić, co ten telefon nowego umie. Podobno Android 5.0 ma mieć mniejsze zapotrzebowanie na baterię. Tego jeszcze stwierdzić nie mogę. Używam też screen filter, czyli takiej jakby kurtyny wygaszającej ekran. To też pewnie jakoś tam wpływa na zmniejszenie poboru mocy baterii. Także tutaj się nie wypowiem, niemniej jednak mam zapotrzebowanie na energię, ma być zmniejszone. I jeśli telefon podłączony jest do ładowarki, wówczas słyszymy komunikat, że do czasu naładowania zostało tyle i tyle. I również pokazywany jest wskaźnik procentowy baterii. I mamy tutaj wyszczególnione wszystkie aplikacje, które używają baterii.
7: Zostało
5: Przechodzimy wyżej. Aplikacje użytkownicy. Doszła właśnie kolejna opcja, gdzie możemy zmienić nazwę użytkownika i wybrać sobie ewentualne zdjęcie, które będzie się wyświetlało przy tymże. I w samych ustawieniach gościa mamy niewiele. Zezwalaj na połączenia telefoniczne i to tyle. Przechodzimy wyżej. Osobiste się nie zmieniło, lokalizacja również się nie zmienia. Przechodzimy do ułatwień dostępu naszych kochanych, bo tutaj doszła nam kolejna opcja z ułatwień dostępu. Mamy naszego talkbacka i mamy kolejną nową opcję, o której, proszę Państwa, nikt nic nie wie, bo jak już zapewne Państwo wiedzą, Android jest znany z tego, że po prostu brakuje mu na każdym kroku dokumentacji, tak więc mamy opcję, która nazywa się Switch Access, która służy do sterowania telefonu za pomocą klawiatury, do ustawiania skrótów klawiaturowych, z tym, że te skróty klawiaturowe nijak nie współpracują z talkbackiem, bo skądinąd wiem, że kursor jest fizycznie przesuwany, na przykład możemy sobie ustawić skrót klawiaturowy na uaktywnienie przycisku dalej, bądź na przesunięcie kursora na przycisk dalej i ten kursor jest przesuwany na tenże przycisk dalej, niemniej jednak talkback tego nie czyta. Talkback ma taką przypadłość, że ma jakby dwa kursory, tak jak większość skinheaderów tak naprawdę ma kursor systemowy i kursor gdzieś to było nazwane dostępnościowy. No, niech i tak będzie. Także Switch Access póki co też niewiele o nim powiedzieć mogę. Mamy tutaj Brailleback'a, który był we wcześniejszych wersjach Androida. Mamy gesty powiększania. Weszła nam opcja tekst o dużym kontraście. No tutaj robimy podcasta, nie robimy wideokasta, także nawet gdybym chciał coś tutaj pokazać, no to niewiele mógłbym. A i też w związku z tym, że nie widzę od urodzenia, niewiele o tym wiem. Niemniej jednak dochodzą mnie takie komentarze, że opcja nie jest do końca dopracowana, niestety. Przycisk zasilania rozłącza, czyli kończymy rozmowę. Autoobracanie ekranu. Musimy tą opcję sobie zaznaczyć, jeśli mamy pierwszy raz telefon z Androidem w łapce. Wypowiadaj hasło na głos, wtedy słyszymy, jakie cyfry, litery są wpisywane w polach do hasła, z tym, że warto wtedy zaopatrzyć się w jakieś słuchaweczki, żeby ktoś postronny nie słyszał tego, co wpisujemy. Skrót ułatwień dostępu, to też często Państwo to pytają. To jest właśnie to, co wykonałem przed chwilą, czyli dwa palce po wciśnięciu przycisku power i po ukazaniu się menu wyłączania telefonu. Te dwa palce trzymamy do momentu, aż włączą się ułatwienia dostępu i tutaj podkreślam, że te ułatwienia dostępu w ten sam sposób się nie wyłączają. Także nie ma tak fajnie, że przycisk power, dwa paluszki, talkback nam się wyłącza. No, niestety, tak? Też bym chciał, ale niestety tak nie ma. I kolejna rzecz, która doszła, która jest mniej ważna dla osób niewidomych, ale ważna dla osób widzących, mianowicie inwersja kolorów. Korekta kolorów nawet jeszcze. Tutaj ja się średnio znam na kolorach, także pokazuję tylko, że takie ustawienia są. Na pewno ktoś, kto dysponuje resztkami wzroku, na ten temat wypowie się więcej. Niestety w dalszym ciągu nie możemy się dowiedzieć z paska powiadomień na przykład samej godziny, tylko niestety musimy wysłuchać całej, prawda, litanii, poproszę. I tak dalej. Ale jedna wiadomość, która mnie zainteresowała, to taka, że są dostępne nowe aktualizacje. Tak więc sobie wchodzimy sobie do sklepu Play. O, i pierwsza rzecz, która się zmieniła w talkbacku, proszę Państwa, nie ma już opcji, wyświetlane są pozycje, która niejednokrotnie wprawiała nas w śmiech. Nie ma już pozycji. Wyświetlam elementy od do. Tutaj mówi bardzo ładnie. Zresztą wiele aplikacji od Google'a z samych z siebie dużo mówi, na przykład dysk mówi do nas, otworzyłem folder, nie, otwarto folder taki i taki folder zamknięto i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy sobie posłuchać na przykład, o właśnie, pokaż szufladę nawigacji. W lewym górnym rogu szuflada nawigacji, zdecydowana większość aplikacji od Google'a właśnie tą szufladę aplikacji wykorzystuje, szufladę nawigacji, przepraszam, tą szufladę nawigacji wykorzystuje. O właśnie, i słyszymy coś takiego, szuflada nawigacja tutaj. Pokaż listę kont, bo mamy dwa konta zainstalowane na telefonie, moje aplikacje, kup aplikacji i tak dalej, możemy tutaj dokonać ustawień, jakie chcemy, prawda, zmienić. Większość aplikacji wykorzystuje tak zwany material design i właśnie ten material design powoduje, że bardzo często, nawet w aplikacjach nie od Google'a, możemy spotkać się właśnie z taką szufladą aplikacji i material design dobrze wpływa na dostępność. Ale zobaczmy, jakie my tu mamy. Mamy dwie aktualizacje. To przy okazji sobie zaktualizujemy. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, nie wiem, czy Państwo podzielą mój zachwyt nad tym, ale odkąd bawię się Androidem 5.0, mam wrażenie, że ten system stał się zdecydowanie bardziej płynniejszy, szybszy, responsywniejszy. Coś tu się miało zmienić. Tutaj bardziej koledzy dźwiękowcy mogliby się wypowiedzieć na temat zmiany przekazywania syntezatora do głośnika. Ja się średnio na tym znam, ale takie mam odczucie, że jest to zdecydowanie szybsze. Dlatego też chciałem tutaj wejść i pokazać Państwu mniej więcej, jak płynnie można po tym, że Androidzie, można po tym Androidzie się przemieszczać. Kolejna aplikacja się aktualizuje. W samym systemie to w zasadzie tyle z tych nowości, które się pojawiły. Aplikacja telefon. Telefon odbiera się tak, jak się odbierało do tej pory, co mnie bardzo cieszy, bo się przyzwyczaiłem. Natomiast jest problem z aplikacją Budzik, która to, no mówiąc najoględniej, średnio daje się ustawić. Coś się popsuło. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w poprzednim podcaście mówiłem o czymś takim jak kołowy suwak i w tymże kołowym suwaku można było sobie kręcić kółeczka i wybierać sobie godziny i minuty. Tutaj też mamy taki kołowy suwak, z tym, że ten kołowy suwak powoduje to, że TalkBack dostaje tak zwanej czkawki i bardzo trudno jakąkolwiek godzinę ustawić i żeby tego było mało, kiedy alarm nam się odezwie, to nie możemy, tak jak Pan Bóg przykazał, palcem w lewo, palcem w prawo, palcem w prawo wyłączyć, palcem w lewo wprowadzić alarm w drzemkę, tylko musimy tutaj jakiś przycisk znaleźć, przycisk drzemka, przycisk przesuń i jakiś tak bardzo mi się to średnio podoba, niestety. Sporo aplikacji wraz z nadejściem Androida 5.0 się pozmieniało i to bardzo się pozmieniało. Przykładem takiej zmiany może być aplikacja Gmail, która to aplikacja nie obsługuje już tylko konta Gmail, obsługuje konta wszystkie zewnętrzne i sam wygląd aplikacji też się troszeczkę zmienił. Ja teraz do niej przejdę. Od razu, kiedy wszedłem do aplikacji, pierwszy mail z listy został mi odczytany. Co byśmy tu mogli? No na przykład audiotekę sobie przeczytamy. Wchodzimy. Jeszcze raz. O, właśnie teraz weszliśmy. Znany nam przycisk przejdź wyżej. I tak dalej. Pamiętają Państwo, to też pokazywałem w poprzednim podcaście, aplikację Gmail i ten tryb tak zwany WebView, czyli kiedy to mail się wczytuje i obsługuje się go tak samo jak przeglądarkę internetową. Treść tego maila obsługuje się tak samo jak przeglądarkę internetową. Tutaj zostało to poprawione, czyli jest duża szansa, że aplikacje, które przedstawiały nam się, prawda, jako widok strony, cokolwiek to znaczyło, będą możliwe do obsłużenia. Sama aplikacja Gmail, tak jak mówiłem, się zmieniła i to bardzo. O właśnie. Tutaj mamy kolejne konto, nasze słynne konto tlenowe o2.pl, które jest a i owszem obsługiwane. Oczywiście Idea Bank tutaj mnie namawia na reklamy. Możemy się przyłączyć na jeszcze inne konto. Konto gazeta.pl jako Google Apps, także tutaj nie jest to dziwne, że takie konto jest, ale tutaj mamy taki przycisk pokaż konta i możemy sobie wybrać konto. Nie. O właśnie, jeszcze raz. Rawki w Outlook.com, czyli konto Microsoftowe. I mamy tutaj kalendarz w usłudze Outlook.com. Sam Outlook nie jest jakby dziwny, ale bardzo cieszy opcja Microsoft Exchange i synchronizowania kontaktów, wiadomości, kalendarzy z usługi Outlook, z usługą Google. Jak wiemy, tu były problemy. Kiedyś obie firmy jakoś tam się lubiły, wspierały, później przestały. Później nie wszyscy mogli aplikacji Exchange używać, ale umożliwia to Microsoft, a teraz wiadomo, Windows 8, Windows 8.1. To wszystko się synchronizuje, także warto mieć do tego dostęp. I właśnie nowy Gmail nam to umożliwia. Zawsze w lewym dolnym rogu w aplikacji Gmail jest dostępna opcja utwórz, która służy do tworzenia maila oczywiście. Wysyłamy z adresu rawki w gmail.com do, napiszemy do siebie. I już powinien pokazać nam. Właśnie. Pokazuje nam sugestie. Temat. I właśnie pokazuje klawiaturę w trybie tekst. To już jest znane. To nie jest nowość żadna. Niemniej jednak też wielu ludzi o to pyta. Korzystam z okazji, żeby powiedzieć, że w końcu, prawda, system Android od pewnego czasu umożliwia wprowadzanie znaków diakrytycznych. I teraz jedyna klawiatura, jaka to umie na dzień dzisiejszy, to jest na pewno klawiatura od Google. Drugą klawiaturą jest klawiatura Samsunga, ale jest ona dostępna tylko dla Samsungów, jak nazwa wskazuje. Nie wiem, jak jest z klawiaturą LG. Także skupmy się na tej jedynej, powszechnie dostępnej dla wszystkich, czyli klawiaturze Google. No i wpiszemy treść maila w postaci na przykład słowa, nie wiem, Łódź na przykład. No to tak. Szukamy literki L. Trzymamy paluszka. O właśnie, aż usłyszymy coś takiego. O właśnie, puszczamy. Mamy ły. Teraz to samo z literką O. Trzymamy. Tutaj nam się pokazuje znak 9. Do góry, lekko w lewo. Mamy O z kreską. D. Z. Trzymamy literkę Z. Przesuwamy w prawo. I mamy słowo Łódź. Sprawdzamy. Mamy Łódź. Możemy wysłać. I wiadomość została wysłana. W taki sposób wprowadza się znaki diakrytyczne na klawiaturze Google. To tak zupełnym przypadkiem, bo to nie jest nowość Androida 5.0. To już od jakiegoś czasu zostało wprowadzone. Można. Dobrze, dobrze. Od jakiegoś czasu można wprowadzać polskie znaczki. Kolejna nowość Androida 5.0, która mnie osobiście bardzo cieszy, bo zawsze się tutaj denerwowałem na opcję zamykania ostatnich aplikacji. Ostatnie aplikacje, czyli przechodzimy sobie na ekran główny gestem do góry i w lewo, teraz gest w lewo i do góry na

używalna, jeśli chodzi o stosunek do wersji wcześniejszych. Nie jest to to, co mają użytkownicy innych, prawda, systemów operacyjnych, niemniej jednak zmiana cieszy. Mamy Chroma. O właśnie, tutaj słyszymy taki komunikat, że tu pojawią się strony, na które najczęściej wchodzisz. Te strony dostępne są jako odrębne aplikacje i pojawiają się one w opcji, która nazywa się w Androidzie 5.0 Przegląd, czyli w opcji Ostatnie aplikacje. Pierwsza opcja, pierwsza strona to są właśnie dobre programy, na której byłem. Google, zakładki i tak dalej. Tak dalej. Wejdziemy sobie na Google. Wpiszemy sobie na przykład. Wpisaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj nasze wyniki. Zamiast test wpisałem słowo test, pośpieszyłem się. Niemniej jednak są wyniki. Słychać, że przeglądarka Google Chrome działa płynniej. Mamy tutaj też sposób nawigowania po tejże przeglądarce. Nawigacja w sekcji chodzi nam po nagłówkach. Nawigacja w liście chodzi nam oczywiście po listach. W elementach sterowania, czyli można powiedzieć, że po linkach, po przyciskach, po tego typu kontrolkach i domyślna szczegółowość, no to wiadomo. Umówmy się, nie jest to Firefox, który jest na Androidzie i chyba jednak działa lepiej. Niemniej jednak widać, że coś tutaj też jest robione, że ten WebView zachowuje się zdecydowanie bardziej poprawnie niż się zachował w wersjach wcześniejszych. Teraz na temat talkbacka słów kilka. No niestety, proszę Państwa, niestety Google dalej upiera się przy lokalnym menu kontekstowym, globalnym menu kontekstowym. To dość ładnie zostało wyjaśnione w samouczku. Niemniej jednak to, że ładnie to zostało wyjaśnione, to niewiele to daje, bo te L-ki tak zwane robi się dość trudno i trzeba nabrać wprawy, żeby wykonać to dość poprawnie. Dalej musimy męczyć się z L-kami. Dalej mamy lokalne i globalne menu kontekstowe. Oczywiście mamy do wyboru ustawienie gestów dwuczłonowych, czyli gest góra-dół, dół-góra-góra-dół. Możemy sobie wybrać między początkiem a końcem okna, a zmianą poziomu czytania między znakami, słowami, zdaniami i tak dalej. Ja oczywiście wybrałem tą drugą opcję, natomiast L-ki służą do, na przykład do zmiany ustawień samego talkbacka. Tak więc ja wykonuję globalne menu kontekstowe, czyli w dół i w prawo. Oczywiście mi nie wyszło. O, wyszło. Właśnie. Szukam. Ustawienia talkbacka. Właśnie. Mamy ustawienia talkbacka. Tutaj niewiele się zmieniło, poza... O właśnie, poza wersją, która nazywa się 3.6.0 i doszła opcja, która już była dostępna w wersji beta, czyli klikanie w bok urządzenia. U większości ludzi działa to dziwnie. Działa albo za bardzo czuła jest ta opcja, albo nie chce działać ta opcja. U mnie ta opcja jest za bardzo czuła i nawet gdy nie kliknę w bok urządzenia, to on w urządzeniu wydaje się, że kliknąłem i wykonuje przypisany do tego gest. Także tutaj mamy mowę, tu się niewiele zmieniło.
Jeśli zaś chodzi o

0: wysokości głosu podczas mówienia, pole wyboru nie zaznaczono. Jeśli zaś chodzi o syntezatory mowy, tutaj przestrzegam, że nie działają dostępne syntezatory Vocalizer, zarówno Vocalizer, jak i Vocalizer EX. Doszły mnie słuchy, również tego nie sprawdziłem, że są jakieś problemy z syntezatorem Iwona Maja. Działającym syntezatorem na pewno jest Acapella, na pewno jest Aspic, którego tutaj Państwo słyszą, no i oczywiście wbudowany syntezator firmy Google. Kolejna rzecz, jaką Państwu pokażę, to też niekoniecznie zmiana na dobre. Od tego praktycznie zacząłem korzystanie z Androida 5.0, mianowicie po przytrzymaniu przycisku Power mamy opcję tylko i wyłącznie wyłącz. Nie mamy już opcji tryb samolotowy, nie mamy opcji dzwonek wyłączony, dzwonek włączony, dzwonek wibrujący. To wszystko musimy sobie wykonać w inny sposób. To zmiana zdecydowanie na gorsze. Opcja, która cieszy, która daje nadzieję na to, że coś w kwestii rozwoju screenreadera TalkBack się dzieje, jest taka, że w powszechnie lubianej aplikacji WhatsApp kursor nie przeskakuje na datę, czyli spokojnie, jeśli mamy dużo wiadomości, możemy je odsłuchiwać, nie mamy skaczącego kursora. I tak ten kursor skakał mniej niż w przypadku użytkowników z iOS-em, niemniej jednak troszeczkę problematyczne było to przeskakiwanie między jedną notatką głosową a drugą. Ja to spróbuję pokazać. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. Gdybym tutaj komuś... Tutaj zobaczymy na znanej grupie. Puścimy kawałek kolegi Pawełka. I możemy znowu kliknąć ten sam przycisk, który uaktywnia odtwarzanie notatki. I notatka się pięknie pauzuje znowu. Jeśli byśmy już nie chcieli słuchać Pawełka, możemy sobie... Możemy kolejny post sobie uaktywnić. Tak to działa. Czyli coś się zmienia albo w samym API dostępnościowym, albo w samym TalkBacku. Bo ja już nie wiem, kto, gdzie i jak. Wydaje mi się bardziej, że to pierwsze. Niemniej jednak cieszy zmiana na lepsze. I to tyle, co chciałem Państwu powiedzieć na temat nowego systemu od firmy Google. Czy ten system mi się podoba? System mi się podoba. Niemniej jednak, jak to już Google nas przyzwyczaiło, jest wiele kwestii mniej dopracowanych niż być powinny. Czyli to się pewnie zmieni z aktualizacją do 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, pewnie 5.0.4. Opcje, które są obecnie zepsute, zostaną naprawione. W dalszym ciągu do obsługi SMS-ów jest wykorzystywana aplikacja Hangouts. Gdzieś tam krążą słuchy też o aplikacji Messenger, która to służy tylko do wysyłania i odbierania SMS-ów i MMS-ów i jest bardzo prosta i przejrzysta. Niemniej jednak, no już Android przyzwyczaił nas do swojej, prawda, fragmentacji. Może aplikacja Messenger będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na Nexusy 6. Niemniej jednak można sobie ją zainstalować, jest dostępna w sieci. Parę rzeczy, tak jak mówiłem na początku, mi się podoba, parę rzeczy mnie denerwuje. Denerwuje mnie alarm, który był bardzo fajną aplikacją, się niestety był zepsuł. Denerwuje mnie opcja dzwoniącego budzika i przyciski, które są według mnie niepotrzebne, bo każą myśleć, a jak wiadomo, jak się budzimy, to niekoniecznie chce nam się myśleć. I cieszą opcje, które doszły. Opcja oszczędzania baterii, opcja przełączania użytkowników, parę jeszcze innych kwestii. Także w dalszym ciągu pozostaje nam czekać. I tak jak mówiłem, z tym szczęściem, może być to szczęście w nieszczęściu, bo ci, którzy dostaną Androida 5.0 później, mają większe szanse na to, że już ten Android będzie poprawiony i nie będzie on miał takich problemów jak Android zainstalowany na moim urządzeniu. Czego Wam, drodzy Państwo, z całego serca życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: 9 minut po godzinie 19, a więc najwyższa pora z małym poślizgiem rozpocząć kolejny Tyflo Podcast na żywo. Piątek, piąteczek, jak okazuje się, nie tylko my lubimy przed weekendem odpocząć, technika czasami też, ale na szczęście małe problemy techniczne już zostały zażegnane i możemy już tutaj być z wami na żywo. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach rozrywkowych. Będziemy rozmawiać o grach, o tym, co się działo w roku 2024. Najpierw mieliśmy taki ogólny podcast, gdzie podsumowaliśmy inne wydarzenia związane z technologią. Jeśli jeszcze tego podcastu nie słuchaliście, to gorąco zachęcam, żeby to zrobić, bo wyszedł naprawdę fajny i tych informacji w nim było dużo i w tym pewnie będzie też ich, no może nie wiem, czy tyle samo, ale też na pewno będzie duża ilość, patrząc na nasze notatki, które mamy tutaj przed sobą. Nie jestem tutaj dzisiaj sam w studiu. Jest ze mną również Arek Świętnicki. Cześć, Arku.
3: Cześć, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę wreszcie o grach trochę więcej w Tyfloradiu porozmawiać, bo możecie mnie kojarzyć. Czasami w Tyfloprzeglądach robiłem pseudorecenzje jakichś różnych tytułów. No, a teraz mamy taką audycję typowo pogadankową, gdzie sobie podsumujemy gry.
2: Tak jest. A propos gadania, możecie wy też również do tej dyskusji dołączyć. Jest oczywiście z nami też Michał Dziwisz, który będzie tutaj wasze telefony odbierał, czytał wasze wiadomości, tutaj dbał po prostu o to, żeby nas było słychać. No i jestem wieczór. Ja mówiący, no właśnie, dobry wieczór, i mówiący do was te słowa Piotr Machacz. Witajcie. A propos rozmawiania z nami, tradycyjnie możecie się do nas wdzwonić lub napisać. Audycja jest na żywo. No i tutaj tradycyjnie macie na to kilka sposobów. Można do nas napisać przez stronę kontakt.tyflopodcast.net, można do nas napisać na YouTubie, można napisać do nas na Facebooku, przez aplikację na system Windows, lub możecie do nas zadzwonić albo na WhatsAppa, albo telefonicznie, albo przez FaceTime pod numerem 663-883-600. Wszystkie te metody. Oczywiście też możecie nam się na tego WhatsAppa nagrywać, też wiadomości głosowe, gdybyście woleli taką formę. Wszystkie są do waszej dyspozycji. Możecie wybrać tą, która wam pasuje najbardziej. Dobrze, mamy trochę materiału, więc myślę, że możemy przejść do konkretnych informacji, które mamy dla was przygotowane. Ale zanim zaczniemy mówić o konkretnych grach, mamy tutaj kilka takich bardziej ogólnych informacji, bo rok 2024 był też rokiem, w którym wydarzyło się kilka takich dosyć istotnych rzeczy związanych z osobami, które były kojarzone ze środowiskiem gier przyjaznym osobom niewidomym, tak, też z filmami.
3: Rok pożegnań.
2: Tak, niestety.
3: Można to określić. No i chyba taką najważniejszą rzeczą jest śmierć Brandona Cole'a. Brandon Cole, tak, to postać, która w blind gamingu jest bardzo znana i szanowana. To jest człowiek, który zajmował się konsultacją dostępności gier. Dzięki niemu na przykład możemy grać w The Last of Us, w The Last of Us 2, w Mortal Kombat 1. Pomagał też przy modzie do Hearthstone'a i przy wielu, wielu, wielu innych
2: Forza
3: projektach.
2: Jeszcze.
3: Forza. Przy wielu, wielu innych projektach również pomagał. Był też aktywny na chyba Twitchu, Piotrze?
2: Na Twitchu, na YouTubie. W innych mediach społecznościowych, tak, X, Twitter, dzisiejszy X, później Mastodon.
3: Tak, i no to ty już możesz kontynuować.
2: Tak, no historia Brandona to w ogóle sięga czasów nawet 20 lat, powiedzmy, do tyłu. On tak naprawdę już od małego wieku fascynował się grami wideo, kiedy to brat dał mu kontroler do Nintendo, wy możecie konsolę Nintendo kojarzyć jako Pegasusa, i powiedział mu: dobra, to teraz ty grasz w Mario. W praktyce okazało się, że on w międzyczasie dał mu kontroler gracza drugiego, a on w międzyczasie, kiedy Brandon coś tam sobie naciskał, przechodził te poziomy. On prędzej czy później się w tym zorientował, bo chyba kabel był odpięty, z tego co pamiętam z jego anegdot. Ale to go tylko zainspirowało, żeby wykuwać poziomy Mario na pamięć, na przykład. I tak się zaczęła jego historia i fascynacja grami wideo. Później no, późniejsze konsole przyniosły kolejne gry, które stopniowo stawały się coraz bardziej grywalne. Oczywiście najpierw z nauczeniem się ich na pamięć. Jakieś bijatyki, pierwsze Mortal Kombat i tak dalej. No i w czasach internetu Brandon postanowił swoją pasją grami, nie tylko grami audio, ale grami właśnie też dla widzących dzielić się z innymi. Zaczął prowadzić swoją stronę internetową i bloga. Na początku to właśnie była głównie strona, na której mogliśmy znaleźć dużo nagrań audio, które przedstawiały jak grać w gry, które były w tamtych czasach dostępne. To były czasy PlayStation 2 na przykład, czyli to był jakiś, to pierwsze Mortal Kombat, nie wiem, Deadly Alliance, Armageddon, Deception, te czasy.
3: Takie początki 2000, ta, pierwsza dekada.
2: Tak, piąty, szósty rok jakoś ta strona
3: pierwsza
2: była.
3: Pierwsza dekada. Jakby dla mnie taką inspirującą rzeczą w postaci Brandona Cola jest to, że niezależnie, że tak powiem, jeszcze nie wiedziałem o tym i tak dalej, ja natomiast na pierwszym PSX-ie, na PlayStation 1, też z moim bratem starszym grałem w grę, która się nazywa Crash Bandicoot czy Warped. To taka platformówka. I ja w pewnym momencie też zacząłem się uczyć poziomów Crasha na pamięć i jak usłyszałem właśnie o Brandonie i o tym, że on tak przechodził gry, no z Mario było prościej i trudniej. Prościej było dlatego, że to była gra o dużo prostszej geometrii niż Crash. O Crashu często się mówi, że to platformówka 2,5D. No natomiast Mario za to miało mniej dźwięków niż ten Crash, więc chyba obydwoje mieliśmy, że tak powiem, różnego rodzaju trudności z tymi grami.
2: Tak, no ja Crasha grałem prowadząc osobę widzącą, przeglądając internet, także to już były trochę późniejsze czasy, ale też akurat mam ciepłe wspomnienia z tą grą. No i co było dla Brandona później? No takim momentem krytycznym był chyba rok 2017, kiedy to został zaproszony na bodajże Game Developer Conference, czyli GDC, to jest coroczna konferencja no, deweloperów gier, nie gier audio, tylko po prostu gier, w którym to opowiedział swoją historię i ogólnie mówił o dostępności dla gier wideo. Przypominam, to były czasy, kiedy to naprawdę raczkowało. Tak naprawdę jedyna gra taka dla osób widzących, która miała jakąkolwiek taką dostępność, to chyba był Skullgirls, który zresztą zawdzięczamy Tomkowi Tworkowi, który po prostu gdzieś... To były wspólne rozmowy na TikToku, które zainspirowały go do po prostu no, podsunięcia deweloperowi, żeby dodał udźwiękowienie przez czytniki ekranu. No i to się zostało dodane, to była taka pierwsza gra. Ale
3: i jeszcze
2: to był...
3: Injustice Among Us Ultimate. Tam były takie podrygi dostępności, bo tam
2: tak,
3: na przykład
2: racja.
3: Było coś tam, że im wyższy dźwięk, tym bliżej wroga byłeś, tylko że ta gra była w mono? Jakoś
2: nie,
3: tak?
2: To tam były, bo to była gra, w której mieliśmy na każdym poziomie elementy, którymi mogliśmy wejść w interakcję, bo to była generalnie bijatyka, więc mogliśmy albo podejść, albo odsunąć od przeciwnika, ale na każdym poziomie były też jakieś, nie wiem, jakieś... Jakaś na przykład miska, jakiś garnek z gorącym lawą albo czymś, który mogliśmy na naszego przeciwnika wylać i po prostu mogliśmy sobie w ustawieniach włączyć dźwięki na to, że wiedzieliśmy, kiedy nasza postać stoi przy czymś takim. I to masz rację, o tym zapomniałam, ale to też faktycznie jakoś w tym samym czasie się pojawiło. No, mniej więcej o tych rzeczach mówił Brandon, a akurat w publiczności był ktoś, kto pracuje w firmie Naughty Dog, czyli deweloperów The Last of Us i to była taka pierwsza
3: i
2: gra.
3: I Crasha Bandicoota.
2: Tak, właśnie oni zaczęli od Crasha, to jest prawda. Właśnie, no i zaprosili Brandona do współpracy nad drugą częścią The Last of Us, o której zresztą później będziemy mówić, bo coś ciekawego się w tej sferze stało. No i od tego się zaczęło, tak? Rok 2020 The Last of Us 2 wychodzi na konsolę PS4 i to była taka pierwsza masowa gra, która była w pełni dostępna. I wtedy chyba znacznie więcej osób o Brandonie usłyszało tutaj, tak jego naprawdę historia się naprawdę gdzieś rozpoczęła, także dużo ciepłych wspomnień, dużo pozytywnych rzeczy, które ten człowiek osiągnął. No i myślę, że na pewno długo o jego osiągnięciach nie zapomniemy i miejmy nadzieję, że inne osoby będą gdzieś tą pochodnię nieść dalej, czy to w mniejszych, czy w większych studiach.
3: Bardzo tak. Inspirująca postać. Ja miałem z nim kilka interakcji I mimo, że to nie były jakieś długie, nie wiem, głębokie rozmowy, to odebrałem go bardzo pozytywnie i bardzo mnie jako gracza bardzo Brandon inspirował.
2: Tak. Także to był Brandon Cole i to nie była jedna rzecz, która w tym roku się zakończyła, bo była jeszcze taka firma, która powstała bodajże w roku 95, chyba to był jej początek. Nazywała się wtedy Personal Computer Systems, w skrócie PCS, później z dopiskiem PCS Games. I na pewno o tej firmie słyszeliście. My mieliśmy szachy i inne udźwiękowione gry na readboardzie, a Amerykanie właśnie mieli między innymi właśnie gry od PCS. To były gry na początku, które powstawały na DOS-a. One działały trochę inaczej niż właśnie nasze gry, dlatego że my mieliśmy ten screen reader wbudowany w samą grę i po prostu gra do nas mówiła. A oni tu zrobili tak, że generalnie gry działały w trybie tekstowym, musieliśmy mieć swój screen reader, musieliśmy mieć swój syntezator, ale dodatkowo też właśnie mieliśmy dodatkowe dźwięki. No to były jedne z pierwszych gier audio, które powstawały, które stawały się popularne. No i tutaj mamy początki takich rzeczy, jak na przykład Pac-Man w wersji audio. Stworzyli też wiele innych gier, na przykład stworzyli klona takiej gry jak Breakout, grę, w której prowadzimy Choke, to przed GMA Tank Commanderem, to też były początki tej historii. Stworzyli wiele takich gier na DOS-a. Później przenieśli się na Windowsa i tutaj na przykład właśnie powstał Pac-Man na Windowsa. Powstała gra Sarah and the Castle of Witchcraft and Wizardry, czyli gra osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera, która nigdy nie doczekała się dużej aktualizacji, która kilkanaście lat się rozwijała niestety. A dlaczego się nie doczekała? No bo niestety Phil w lasach, czyli właściciel firmy, po prostu postanowił ją zaraz na początku roku, tu jakoś chyba luty albo marzec, więc sam
3: tak,
2: początki.
3: Jakoś tak. Postanowił ją zamknąć, bo stwierdził, że gier na komputery się nie opłaca robić, bo teraz rządzą gry mobilne. I tutaj ja bym się na moment zatrzymał i tak sobie pogadał trochę, bo moim zdaniem to jest absolutnie nieprawda. W sensie owszem, rynek mobilny rośnie i prawdopodobnie jemu chodziło o rynek gier takich arcade'owych, ale Sara to nie była arcade'ówka. To była bardziej gra taka przygodowa, chociaż we wczesnym blind gamingu mieliśmy takie bardzo, te gatunki były takie bardzo płynne, w sensie te gry były z pogranicza różnych gatunków, no ale taką decyzję właśnie podjął szef, że trzeba zamknąć biznes. W tamtym roku mieliśmy zamknięcie innej kultowej firmy, czyli Draconis Entertainment. Właściwie nie zamknięcie, tylko oni przestali tworzyć gry na Windowsa i właśnie oni przeszli na rynek Apple'owy, czyli iPhony, Maci i tak dalej. No a PCS niestety nie przetrwało próby czasu i zostało zamknięte.
2: Tak. No w ogóle PCS to też oprócz tego, że tworzyli gry, mieli też swoją bazę danych gier przyjaznych niewidomym i tych gier w tej bazie danych było dużo, tam były pozycje, których na przykład w bazie danych Audio Games nie było, więc też była ciekawa strona dla tych, którzy chcieli znaleźć coś dla siebie, no bo faktycznie to też po stronie Audio Games Net właśnie, to była druga taka strona, na którą mógł każdy sobie wejść, przynajmniej gdzieś przez początek i połowę lat 2000, żeby zobaczyć, jakie nowe gry się pojawiły. Także to też było kolejna wartość na tej stronie. No, na szczęście ich gry nie zniknęły, nawet po czasie udostępnili pełne wersje swoich starszych gier na DOS-a i to wszystko na przykład jest na Audio Games Archive, agarchive.net, gdyby ktoś chciał sobie odświeżyć o tym, jak grać w takie gry na DOS-ie, też będziemy zresztą mówić, bo tutaj też coś fajnego się w tym roku stało. No natomiast to dziś kolejny zamknięty rozdział w historii blind gamingu, jak to Arek nazwałeś. I to nie była jedyna gra, która zakończyła swój żywot, że tak powiem, w tym roku, bo koniec, tutaj mamy jeszcze jedną sytuację i można tutaj powiedzieć, coś się kończy, ale coś innego się zaczęło, bo była sobie taka gra jak Survive the Wild i ona była na rynku 10 lat, no równe 10 lat, bo chyba w 2014 roku miała swój początek.
3: Tak.
2: Nie wiem, czy grałeś tą grę.
3: Tak, coś... grałem i właśnie chciałem powiedzieć, że uwaga, mogę się narazić bardzo dużej części społeczeństwa, ale trochę mi się wydaje, że to, co się stało, to wyjdzie wszystkim na dobre. Dlatego, że Survive the Wild się skończyło. Developer, czyli sam TUP, powiedział, że on już tego nie będzie rozwijał, bo ma inne rzeczy do roboty. STW to była gra generalnie, która polegała na próbie przetrwania w dżungli. I może na początku był to dość mały projekcik, który faktycznie był klimatyczny, tam faktycznie musieliśmy ciąć drzewa, robić różne inne rzeczy, ale później z tym STW zaczęły się dziać kosmiczne, dziwne rzeczy, zaczynając od tego, że został wprowadzony w 2016 roku system kredytów, czyli płatnej waluty, którą mogliśmy kupować, ale to nie było nawet najgorsze, bo mikrotransakcje w grach to stety bądź nie absolutnie żadna nowość. Najgorsze było to, że w STW potem zaczęły się pojawiać na przykład granaty, shotguny, karabiny maszynowe. To był jeden z takich punktów zapalnych, które mnie osobiście odwiodły od STW. Ja zacząłem w tą grę grać praktycznie od pierwszej wersji, to była wersja 0.11 beta i wtedy naprawdę dla mnie to była, bo to jak na swoje czasy była naprawdę innowacyjna gra z pewnymi naiwnymi pomysłami i mechanikami, na przykład można było drzewo ściąć nożem i takie drzewo się waliło potem, które ścinaliśmy nożem, ale jakby czasem warto jest poświęcić realizm na rzecz fajnej zabawy i STW to robiło do pewnego czasu, dopóki sam nie zaczął nazywać tej gry symulatorem. No a tam na przykład były takie akcje, że mogliśmy owszem tworzyć przedmioty, ale przepisy na te przedmioty były jakieś w ogóle wzięte z kosmosu i trzeba było albo szukać ich w internecie. Potem powstała taka strona, chyba Black Screen Gaming, Piotrze? Pokażesz taką stronę? Tam Smoke i tak dalej, oni
2: tak, Black Screen Gaming, tak.
3: I oni stworzyli takie kompendium wiedzy na temat STW i potem wielu innych gier. Ale potem ze STW zaczęło się dziać coraz gorzej i potem była denominacja przedmiotów, ludziom przedmioty zabierano, potem gra dostała mega dużą aktualizację, która wiele rzeczy naprawiła, ale wiele zepsuła. W międzyczasie jeszcze pojawiły się questy i tam z tymi questami to było tak, że one były do tego stopnia nielogiczne, że questy na przykład odbierało, jakby solucje do questów przechodziły sobie z ust do ust i na przykład administracja z jednymi graczami się dzieliła, jak te questy rozwiązać, z innymi się nie dzieliła, jak te questy rozwiązać. No i sam stwierdził, że STW musi zakończyć swoją działalność, ale w zamian za to sam i ekipa stworzyli nowy projekt NVGT, Non-Visual Gaming Toolkit, i jest to duchowy następca silnika BGT, Glass Bay Gaming Toolkit, który to był pierwszym tak naprawdę silnikiem, frameworkiem do tworzenia gier audio. Silnik bazowany na języku programowania, na języku skryptowym, właściwie AngelScript, który przyczynił się do stworzenia wielu tak naprawdę gier, które są uważane dzisiaj za klasyki, takich jak Adventure at Sea, Paladin of the Sky, Manamon, Manamon 2, Q9, Action Game na przykład, taka gra, która wokół...
2: Ta gra to w ogóle chyba powstała, zanim ten silnik oficjalnie pojawił się w sprzedaży. To była chyba pierwsza gra taka publicznie dostępna, która z tego korzystała.
3: Tak, bo to było chyba... To był chyba showcase jakby BGT.
2: A to jest w ogóle ciekawa sytuacja z Q9, tak swoją drogą, taka mała ciekawostka.
3: Tak, kontrowersja. Ta
2: gra, to znaczy, nawet nie o tym chciałem powiedzieć, gra powstała w ogóle jako jedna z gier, która została zamówiona... Coś to miało związek z szwedzkim rządem, który chciał stworzyć kilka gier edukacyjnych dla osób niewidomych. I w oryginale ta gra była darmowa i nie miała tego czwartego świata. No a potem Filip postanowił zrobić wersję komercyjną, przetłumaczył ją na angielski, dodał kolejny świat i no i mamy Q9.
3: O Q9 mówił chyba Lirin, w sensie Tomek Tworek, w 2013 roku, czy 12, jakoś tak. I swoją drogą Q9 to też no, jedna z takich klasyków gier audio. No i silnik BGT na początku był wspierany, był płatny, potem stał się darmowy i przestał być wspierany. Potem jakby ludzie zaczęli gry, które deweloperzy chcieli tworzyć, przerastały ten silnik. No i odpowiedzią na to wszystko jest NVGT. NVGT to jest silnik, który jest duchowym, jak mówiłem, następcą BGT. Również jest bazowany na Angel Scriptie. Dla mnie to bardzo źle, ale o game devie może kiedyś sobie porozmawiamy. Ale jest to silnik, który ma kilka zasadniczych zalet nad BGT. Po pierwsze, jest to silnik otwarty, czyli każdy może do niego napisać swoją cegiełkę. Po drugie, mamy nowy system dźwięku bazowany na bibliotece Steam Audio, czyli na takiej światowej klasy bibliotece do obsługi dźwięku w grach. Po trzecie, silnik NVGT jest wieloplatformowy. Możemy uruchamiać gry na Windowsie, Macu, Linuxie, a także od niedawna Androidzie. Po czwarte, wreszcie wokół tego silnika zebrała się poważna społeczność i jest serwer na Discordzie, bardzo aktywny, bardzo przyjazny i oby tak dalej. Po piąte, silnik jest w pełni unikodowy, czyli jeżeli stworzę grę w języku polskim, to ktoś, kto będzie na przykład chciał ją uruchomić, nie wiem, w Niemczech albo w Rosji, będzie mógł to zrobić bez użycia local emulatora, czy teraz jest remulator jakiś. O tym też może powiem, nie zapisałem tego w naszych notatkach, ale mi się właśnie przypomniało. Więc NVGT to myślę nowy poniekąd początek dla ludzi, którzy chcieliby stworzyć grę, a na przykład nie chcieli tworzyć gier w BGT. Próg wejścia jest niski, ale ostry. W sensie tam, w to nie jest trudno wejść, tylko jest bardzo trudno zrobić coś, czego na przykład dokumentacja nie mówi, no bo jak niestety ze wszystkimi silnikami typowo dla niewidomych, czy typowo jakimiś niszowymi, czy językami programowania, nie ma odpowiednio dużo dokumentacji, ale twórcy starają się ten problem załatać. Na NVGT powstało kilka gier, o których też będziemy mówić, na przykład Side Party, kilka klasyków też zostało przeportowanych, takich jak Crime Hunter, o którym chyba też będziemy mówić.
2: Crazy Party też, chociaż Crazy akurat Party, tamtego tak nie słychać.
3: Tamtego nie słychać, tam to widać bardziej. Na przykład serwer działa dużo płynniej i wreszcie można grać na multiplayerze bez problemu. No i tak. Ja przepraszam, że mam pytanie związane z tym, czy my działamy w ogóle. Bo
4: działamy, działamy.
3: A, okej, okay, dobrze, to przepraszam. No więc tak, więc NVGT, nie wiem, czy ty, Piotrze, próbowałeś, bo ty się bawiłeś w game dev, próbowałeś coś pisać?
2: Jeszcze pisać nie, natomiast no, czytałem dokumentację, co ten silnik potrafi, uruchamiałem też dużo rzeczy w tym silniku. Jest z takich ciekawszych gier, które w nim powstały, chyba tego w notatkach nie ma, w sumie też to jest ciekawe, taka też powstała gra jak Simple Fighter, która pozwala nam takie proste platformówki tworzyć, możemy własne mapy tworzyć, tam też możemy wykorzystać te pogłosy i wszystkie efekty. No co mnie w tym silniku też cieszy, że on od początku, jego założeniem jest to, że on jest wieloplatformowy. No widać, że generalnie Windows jest rozwijany najpierw, ale generalnie to na Macu i na Linuxie, nawet na Androidzie to nawet też działa.
3: To znaczy, jakby sam silnik jest rozwijany na wszystkich platformach równo, ale tooling, czyli jakby te wszystkie otoczka, która pozwala te gry tworzyć, jest najbardziej rozwinięta na Windowsie. No mi się udało na NVGT zrobić wtyczkę, która pozwala integrować Discorda z grami. I byłem bardzo zadowolony, bo w BGT nigdy bym tego nie zrobił. Zresztą ja nie umiałem BGT, nie lubiłem BGT, ale to na inny podcast myślę mowa. Natomiast myślę, że NVGT, jeżeli to się dalej będzie tak rozwijało, jeżeli społeczność dalej będzie tak aktywna, to jest bardzo fajny silnik. Mamy na przykład bardzo fajny system pathfindingu, czyli wyznaczania trasy z punktu A do punktu B, czyli jakbyśmy na przykład chcieli stworzyć RPGa, w którym będą za nami chodziły jakieś postacie albo RPGa, w którym będziemy mogli wyznaczać trasy z punktu A do punktu B, to żaden problem. NVGT da radę, jest to bardzo, bardzo zoptymalizowany silnik. No i silnik z ogromnym potencjałem, więc polecam każdemu, kto chciałby się game devem jakoś zainteresować.
2: Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to takie szybkie pytanie, czy mamy jakieś wiadomości, może ktoś...
4: Teraz coś... na razie nie, jeszcze.
2: Okej, okay, teraz na razie nie, więc to były takie ogólne informacje, a teraz będziemy pomału przechodzić do rzeczy, które już się pojawiły i w tym roku, jest tego trochę, mamy to mniej więcej posortowane w takie... sekcje poświęcone różnym motywom. I takim pierwszym motywem, który tutaj mamy, są gry mobilne. Ale nie wszystkie gry mobilne muszą od razu znaczyć, że mamy grę, która jest pełna jakichś mikropłatności i tego typu rzeczy, bo pojawiają się też gry, które są same w sobie po prostu taką grą, którą kupimy raz, ewentualnie możemy do niej kupić jakieś rozszerzenia i mamy ją na wieczność. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy audycję o grach, to była wtedy, ona była tworzona z Patrykiem i z Michałem, mówiliśmy o takiej grze, która miała wtedy się dopiero ukazać. To była gra karciana, która mogła się naprawdę spodobać tym, którzy grali w Slay the Spire. Gra się nazywała Doncaster. I niedługo po tym, kiedy tą audycję zrobiliśmy, ta gra dla nas się udostępniła. I ta gra spowodowała, u mnie i z tego co wiem u Arka też, że nasz czas przed ekranem w iPhone'ie, chociaż gra jest też dostępna na system Android, podskoczył kilkokrotnie w moim przypadku i baterię musiałem parę razy ładować, bo...
3: Miałem grzejnik w nocy, bo ja sobie lubiłem, wiesz, położyć się do łóżka i odpalić partyjkę w Doncasterze. Niesamowita gra w ogóle, jedna moim zdaniem... Na Audiogamesie, na forum audiogames.net ktoś zrobił taki wątek wasze ulubione gry i ludzie jakby na początku to miało być tak, że ludzie dają jedną grę, ale ludzie zaczęli robić takie topki, że tam 1, 2, 3 złoto, srebro, brąz i tak spokojnie w 80% tych wypowiedzi Doncaster na którymś z tych miejsc się znajdował.
2: Tak, i to w ogóle też, co mi się w tej grze podoba i zaraz powiemy wam więcej o tej grze, gdybyście się zastanawiali, czemu nam się to tak podoba. Ta gra w tym roku wygrała nagrodę Złotego Jabłka w serwisie Applebee's, co mnie niezmiernie ucieszyło, bo to generalnie były nagrody, które jeśli wygrywała jakaś gra, to były takie gry, się ładnie mówi, casual, czyli są takie gry planszowe, jakiś Dice World, jakieś anagramy, takie gry
3: chyba
2: słowne.
3: Chyba Papa Sangre wygrało kiedyś.
2: Ale Papa Sangre to była rewolucja, kiedy to się pojawiło, więc to wtedy...
3: Zresztą Papa Sangre dalej robi wrażenie, dwójka przynajmniej, jeśli chodzi o
2: A mi się jedynka bardziej podobała. No widzisz, jakoś postacie i poziomy mi się pierwsze. W dwójce jest więcej różnorodności, to prawda, ale nie o tym dzisiaj. No właśnie, więc Doncaster wygrał tą nagrodę, co mnie i zresztą nie tylko mnie bardzo ucieszyło. Zasłużenie zresztą.
3: Ja głosowałem na Doncastera.
2: Ja też, także no, każdy głos się liczy, jak widać. Co to jest za gra? Jest to gra karciana, w której komponujemy talię kart, którymi później musimy pokonywać coraz to trudniejszych przeciwników. I podobnie jak Slay the Spire, wygląda to tak, że rozpoczynamy bieg, wszystko jest generalnie generowane losowo. No będą gdzieś przeciwnicy, których będziemy zawsze widzieć, ale jakie karty dostaniemy, jakie losowe wydarzenia możemy napotkać, no to wszystko będzie generowane losowo. No i naszym zadaniem po prostu jest pokonać końcowego bossa, co oczywiście nie będzie łatwe, ale nawet gdybyśmy tego nie zrobili, zdobywamy różne rzeczy, które możemy później wykorzystać w kolejnych grach. I już na początku mamy tutaj dużą ilość wyboru, który możemy dokonać, bo mamy kilka klas, mamy takich magów typowo, mamy wojownika, mamy łotra, mamy łowcę i te klasy no dziś już nam sugerują, z czym mamy do czynienia, tak? To ktoś to atakuje bardziej z cieni, używa magii, używa jakichś mieczy, młotów i tak dalej. To już nam gdzieś daje coś do myślenia. Ale nawet pod te same klasy mają kilka, tak jak się mówi, archetypów gier, które sposobów gry, jak możemy grać tą klasą. To znaczy, tak, możemy na przykład... No?
3: Mamy wojownika na przykład i wojownik może grać pod kartę szału. Szał to jest taka karta, która zwiększa obrażenia, które zadajemy, ale zabiera nam punkty życia. I mamy też do wyboru bronie różnego rodzaju. Na przykład wojownik może grać takimi rękawicami bojowymi, które mają różnego rodzaju efekty. Na przykład rękawice bojowe, to jest mój ulubiony sposób gry. Rękawice bojowe działają w taki sposób, że jeżeli użyjemy tych rękawic po jakiejś mocniejszej karcie, bo każda karta ma swój koszt, te rękawice kosztują 1 energii, więc jeżeli użyjemy kartę za 2 energii i potem użyjemy tych rękawic za 1 energii, to potem wygeneruje się nam dodatkowa kopia tych rękawic, której znowu, która będzie kosztowała 0 energii, której będziemy mogli użyć. Więc te ataki można łączyć w różnego rodzaju sposoby. Możemy właśnie różnego rodzaju karty zbierać, możemy karty wykuwać, czyli ulepszać je. Możemy też kartę usuwać, co też może być strategiczną przewagą. No i dla mnie nadal taką top karcianką pozostaje mimo wszystko pozostaje Slay the Spire. Ja z Doncasterem miałem taki problem, że trudność tej gry jest bardzo nierówna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. W sensie są takie momenty, czy są takie rany tak zwane, czyli jakby przejścia tej gry, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo banalnie, wręcz prosto, bo ci po prostu siądzie dobrze, a są takie, gdzie praktycznie nie masz szans, bo po prostu nie usiądzie ci RNG i w Slay the Spire myślę, że ten problem był mniejszy.
2: W Slay the Spire chyba po prostu było mniej kart. Tutaj też można poszczególne karty rozszerzenia wyłączać, no bo gra już jest na rynku od kilku lat i dostanie co chwilę to nowe rozszerzenia. Kolejne będzie w lutym, które też doda jakieś nowe mechaniki w ogóle do samej gry. 3 lutego się ma to pojawić, więc to też będzie bardzo ciekawe.
3: Mój iPhone już płacze.
2: Ja tak tego nie uczułem, co nie znaczy, że gra nie jest łatwa, bo jest naprawdę trudna, ale co mi się też podoba, że podobnie jak w Slay the Spire mamy dużo rzeczy do odblokowania. Każda klasa ma kilkanaście umiejętności kart, które możemy sobie odblokować, które też pozwolą nam w pewnym sensie nakierować naszą postać na styl gry, który nam się podoba. Czyli na przykład tak jak tutaj Arek mówił, moglibyśmy coś na start sobie, jeśli gramy wojownika, dobrać, co już by nam wykorzystywało te rękawice. Gdybyśmy grali magiem, czyli arcanistą, tak się to nazywa w tej grze, to tutaj też mamy na przykład karty poszczególnych żywiołów, czy to ognia, czy lodu, czy elektryczności i każdy z nich gra się inaczej. Mamy też karty startowe, które pozwalają nam grać pod konkretny żywioł. Mamy jakieś klątwy, którymi możemy rzucać. To też mamy kilka jeszcze innych styli nawet samego archeanisty i to też możemy sobie dostosować. Co jeszcze mi się podoba, że nasza klasa i tego Slay the Spire tak nie było, ma wpływ na to, jak możemy reagować na niektóre sytuacje, które nasza postać napotka. I na przykład, tak. Możemy mieć taką sytuację, że mamy powalone drzewo, które blokuje nasze przejście. I zależnie od tego po prostu, jaką postać gramy, no to możemy na to zareagować różnie. Jeśli gramy na przykład magiem, no to mag po prostu musi przez to drzewo przejść, no i po prostu wspiąć się na niej i zaskoczyć z drugiej strony. Na drugiej stronie czeka na nas dzik, który nas od razu zaatakuje. Natomiast gdybyśmy grali łotrem, no to łotr może przeskoczyć to drzewo, zaskradać się i my też tego dzika wtedy napotkamy, no możemy zdecydować, czy chcemy go zaatakować z zaskoczenia, czy po prostu od niego uciec. Jeśli gramy wojownikiem, to wojownik z tego co pamiętam może to drzewo po prostu odsunąć, nie? Jakoś też...
3: Może odsunąć, ale wtedy też walka z dzikiem jest wymagana. Tak, i jakby lore, czyli świat tej gry jest troszkę głębszy niż w Slay the Spire, mam wrażenie. Jest więcej misji, jest więcej lokacji, możemy sobie wybrać jakby jaką ścieżkę chcemy obrać i te lokacje są naprawdę różnorodne. Jest taka lokacja, ona jest jedną z pierwszych, więc nie zaspoileruję jakoś bardzo. Ja miałem bardzo duży problem na samym początku gry z tą siedzibą druidów, gdzie były te potwory, którym mogłem tylko jeden obrażeń zadawać. I też właśnie możemy na podstawie tego, kim gramy, wybierać sobie przejście i to też jest niesamowicie bardzo, bardzo fajne.
2: Tak, no i tego wszystkiego, no moglibyśmy tutaj godzinami mówić, co w tej grze jeszcze takie smaczki są, jest tego naprawdę dużo. Oczywiście mamy też najlepsze wyniki, mamy też, podobnie jak Slay the Spire, takie codzienne biegi, codzienne rany, gdzie po prostu gra nam losowo generuje klasę, talię, cały świat i po prostu komu uda się dojść jak najdalej. Tam oczywiście gra ma swojego Discorda, gdzie ludzie się wynikami dzielą. Mamy osiągnięcia. No i myślę, że na koniec też warto powiedzieć o samej dostępności tej gry, która jest naprawdę zrobiona fenomenalnie, zwłaszcza jak na pierwszy taki dostępny projekt tych ludzi, tak?
3: I grę w Unity i dostępność jest do tego stopnia dobrze zrobiona, że na początku gry mamy wybór portretu postaci, czyli jak wygląda nasza postać i te portrety są opisane normalnie przez kogoś.
2: Tak, mamy audiodeskrypcję i ta audiodeskrypcja w ogóle zaczęła się od portretów, ale nie skończyło na portretach, bo tak naprawdę każdy właśnie portret, ale też każdy potwór, z którym będziemy walczyć, też ma szczegółową audiodeskrypcję. Także jest tych opisów dużo. Co ciekawe, opisy były generowane GPT, tylko że były później sprawdzane przez człowieka.
3: A, to tego nie wiedziałem akurat. Natomiast taka rzecz, którą często się pomija w recenzjach Doncastera, a mnie to akurat smuci, bo ja na tą cechę gier zwracam uwagę, jest muzyka. Muzyka jest bardzo dobra. Są to takie proste utwory, ale wpadające w ucho. I jedyny problem z muzyką jest taki, że ona jest przynajmniej u mnie, ona jest downsamplowana do niższej jakości, nie wiem dlaczego.
2: Tak.
3: Ale poza tym naprawdę muzycznie też ta gra robi robotę i ja raczej przy grach bardzo często lubię sobie włączać swoją muzykę, a przy Doncasterze nie miałem takiej potrzeby.
2: Ja też właśnie chciałem powiedzieć, że muzyka i oprawa dźwiękowa jest naprawdę zrobiona dobrze. Jeśli jeszcze chodzi o samą dostępność, no to też nam wszystko, co potrzebujemy, jest też czytane automatycznie, więc no jeśli... oczywiście możemy później sobie wszystko sprawdzić, ale generalnie gra to, co ma nam powiedzieć w danej chwili, powie i nie mówiąc za dużo ani za mało, także to też jest naprawdę... to się chwali. W aktualnej wersji są jakieś drobne błędy z niektórymi etykietami, które powstały przez zmiany w systemie tłumaczenia gry, ale już mamy informację, że to wszystko już jest naprawione, tylko deweloperzy doszlifowują właśnie to kolejne rozszerzenie i to wszystko pojawi się w kolejnym patchu, który właśnie ma na początku lutego się ukazać. Także gorąco myślę, że Doncastera polecamy, niezależnie od tego, czy macie iPhone'a, czy Androida. Jeszcze szybko zobaczę, ile ta gra kosztuje, bo teraz już nie pamiętam.
3: Na iPhone'ie 29,99.
2: Czyli na Androidzie będzie podobnie. I sama gra taka podstawowa, że tak powiem, bez rozszerzeń, no to już wam da naprawdę godziny zabawy, a gdyby wam było mało, no to możecie sobie dokupić, tam chyba już powstały 3 albo 4 rozszerzenia, będzie zaraz kolejne i to wam da kolejne rozszerzenie, kolejne godziny frajdy. Co też fajne, deweloperzy mają taką strategię, że wszystkie nowe karty, które dodają nowe rozszerzenia, dostajemy zawsze za darmo, a płacimy za fabułę. Także właśnie jak przejdziemy fabułę kilka razy, już nam się znudzi ten jeden boss, wszystkie lokacje, które zwiedziliśmy, chcemy coś nowego, no to wtedy możemy się nad rozszerzeniami zainteresować.
4: Mamy telefon. Patryk jest z nami.
3: Halo, halo.
2: Witamy.
5: No witam bardzo serdecznie. Także tutaj akurat postanowiłem, że teraz będzie dobry moment, żeby się tutaj skręcić. No to o Doncasterze też chciałem powiedzieć. No jest to moim zdaniem na tyle fenomenalna gra, że ja mówię, bardzo ubolewam nad tym, że ta gra jest tylko mobilna. Bo uważam, że tej grze bardzo by pomogło pojawienie się na platformach Steam, itch.io, ogólnie na Windowsa, co problemem by nie było, bo to Unity. Wydaje mi się, że naprawdę ta gra by... Oj, myślę, że mogłaby zrobić sporo recenzji.
3: Właśnie mógłby to być problem ze względu na grafikę, która jest w 480p i na ekranach ta gra by wyglądała, na ekranach komputerów ta gra by wyglądała koszmarnie.
5: No ale to nie jest problem przeskalować jakby tutaj...
3: No, nie wiem, mógłby to być problem, ale zgadzam się ogólnie z tobą, że tak, że bardzo fajnie by było, gdyby Doncaster był na komputery.
5: Natomiast jak ja mam z tą grą, w ogóle po pierwsze ty powiedziałeś o wojowniku, że ty tam lubisz mieć tą broń rękawicę i właśnie martwi mnie to, bo mi się wydaje, że ja wszystkie broni odblokowałem i wszystkie broni mam za dwie energii i nie mam tych rękawic.
3: Chyba, że jeszcze czegoś... To się nazywa. To jest ostatnia chyba broń, jaką odblokowuje wojownik.
5: To może jej jeszcze nie odblokowałem. W każdym razie, jaki ja mam problem z tą grą, to jest generalnie problem, jeżeli chodzi o wszystkie gry z Unity. Właśnie tam często pojawiają się na przykład mechaniki, które kompletnie nie wiem, jak działają i to po prostu nie dlatego, że nie chcę tego wiedzieć, tylko dlatego, że voiceover czyta to jednym ciągiem. No i przez to, że jest to zrobione w Unity, ja nie jestem w stanie sobie tego przeanalizować w żaden sposób, ani nie jestem w stanie sobie tego skopiować. Na przykład jest jakaś mechanika typu Bright, na przykład.
3: I nie możesz chodzić słowo po słowie, a że gra jest po angielsku, no to jest to problem.
5: No właśnie... Pytanie, czy jest jakieś kompendium tych kar, żeby to można było właśnie jakoś sprawdzić.
6: Jest menu głównym. Tak, w grze.
3: Że tam Rewards and Extras chyba to się nazywa? I tam jest kartką...
6: Jakoś tak, bibliotece, library, nie pamiętam zaraz, jak się to nazywa. Mniej więcej jest to... No to jest ogólnie problem faktycznie z Unity. No samo Unity w końcu zaczęło się problemem interesować. Zaczęli implementować własną, natywną dostępność, natomiast ona na tyle raczkuje i na ten moment jest dostępna tylko właśnie na urządzeniach mobilnych, że pewnie jeszcze długi czas minie, zanim deweloperzy zaczną z tej oficjalnej dostępności korzystać, no bo ona po prostu jeszcze nie dorównuje tej wtyczce dostępnościowej.
5: To tak jak na przykład Rogue ma właśnie mechanikę na przykład performance, no i po dziś dzień nie wiem, co to jest, ale to jest akurat dobre, bo ta gra ma dużo mechanik swoich.
6: Tak, no to w tym kontekście można wszystko sprawdzić sobie. Też z tego, co pamiętam, na ekranie głównym, tam jak ustawisz się na elementach, gdzie gra podaje te wszystkie statusy, które ma jakaś postać, jak to się nazywa, to one mają wtedy te etykietki, które mówią, co to dany status robi. Tego to faktycznie cały czas, no nie da się tego łatwo skopiować.
3: A gdybyś chciał sobie przeanalizować, to Doncaster ma też swojego fandoma, czyli Wikipedię poświęconą Doncasterowi i to jest strona Dawncaster RPG, czyli jednym ciągiem Dawncaster RPG.fandom.com.
6: No i tam już możesz sobie spokojnie przetłumaczyć nawet to.
5: Ciekawe, na ile ta gra jest znana w ogóle w społeczeństwie osób widzących, bo to też może zastanawiać.
6: Dość znana, z tego co wiem, kiedy my do niej dostaliśmy dostęp, to ona już była gdzieś lubiana, przynajmniej w społeczności graczy mobilnych, także...
3: Ale u nas w Polsce niezbyt, to bardziej na zachodzie. Jakieś niemieckie gameplaye widziałem z Doncastera, chiński gameplay widziałem.
5: O! Angielski ja też widziałem. Natomiast dobrze, a propos mobilnych rzeczy, to pozostaniemy i coś, co ja chciałem od siebie polecić, co jest też bardzo fajną grą, aczkolwiek, jest jedno aczkolwiek, to jest Asmar Quest. I to jest coś, co ja mogę polecić, bo to jest gra, która posiada tak jakiś staroszkolny, turowy system walki. Jest to tak naprawdę gra, która ma dwa tryby. Mamy tryb online i tryb offline. W trybie online dostajemy dungeony, które możemy sobie robić z innymi graczami. Jest to coś, co posiada swoją własną fabułę, podzieloną na 6 chapterów, których to mamy różne, wybieramy różne klasy postaci, od wojownika po jakieś tam magiczne postacie i mamy właśnie dostęp do tejże fabuły, mamy dostęp do zadań dziennych, dostęp do dziennych zadań, które może nie są jakoś specjalnie wyszukane, bo często są to minikościki, gdzie musimy jakieś tam więzienie oczyścić ze zła, które się tam wydarzyło gdzieś czy coś. No i gra jest ogólnie rzecz biorąc darmowa. Mamy możliwość kupienia sobie konto premium. Konto premium jest dożywotnio, więc jeżeli my sobie za nie zapłacimy, to w zasadzie mamy już dostęp. Konto premium daje nam kilka dodatkowych profitów, ale tak jak powiedziałem, one są... To jest dożywotnio, więc nie jest też jakoś drogie. Natomiast co mi się osobiście nie podoba, to, że od pewnego czasu w grze doszły boostery. Czyli możesz sobie zapłacić 40 zł na przykład i kupić sobie boost, że twoja postać zostaje wywindowana do 30 poziomu i w tym momencie jest silniejsza, dostaje więcej wszystkiego. No, nie lubię takiego czegoś, bo to się w grach wideo niestety pojawia, między innymi w Diablo, do którego zaraz przejdę zresztą, bo właśnie myślę, że mieliście w planach gdzieś tam mieście zapisane Diablo.
3: Tak, ale Diablo jest w innej sekcji, wiesz, więc może lepiej, żeby to miało jakiś porządek i hierarchię, to na razie zostańmy przy grach mobilnych i potem ewentualnie zadzwonisz. Ja tak myślę, nie wiem jak...
6: Chyba, że nie masz czasu.
3: No to, bo... Chyba, że nie masz czasu, no. To
5: nie, tak. No mam czas.
3: Bo o Diablo fajnie, właśnie miałem nadzieję, że ty zainterweniujesz, bo z tego co wiem, Piotr też nie za bardzo w Diablo grał.
5: No ja się dzisiaj odbiłem, ale powiem dlaczego się odbiłem, także to za chwilę. Natomiast Asmar Quest, nie wiem panowie, czy mieliście z tą grą styczność, jeżeli nie, to naprawdę polecam. Tym bardziej, że od 6 chaptera zaczyna się dzieć fajnie, bo mamy granie w teamach, czyli coś no dla ciebie, czyli mamy taktyczne granie, gdzie mam już 12 członków i możesz 3 tylko wybrać i musisz taktycznie wybrać, którzy członkowie w danej chwili ci będą potrzebni.
3: Ja od Asmara się odbiłem przez to, że ta gra była bardzo łamanym angielskim pisana.
6: To jest
3: ponoć
6: poprawione
3: teraz.
6: Nie
3: o co chodzi.
6: Tak, to już jest poprawione ponoć. Ja akurat jeszcze grałem w to, jak ta poprawa tłumaczenia nie weszła. I może przez to, że lubię oglądać gdzieś na Twitchu ludzi, którzy przechodzą, nazwijmy to w cudzysłowie, złe gry, czy takie jakieś kultowe, czy bardziej czy mniej, to się uśmiałem bardziej przez to, jak te dialogi były pisane. Natomiast no, sama fabuła na tyle ciekawa, że to mi nie przeszkodziło, ale wiem, że jakość tego tekstu się w międzyczasie poprawiła.
3: To może po tej audycji wrócę do Asmara, bo gra jakby konceptualnie mi się bardzo spodobała.
6: Bardzo fajne, tak.
3: Tylko po prostu odbiłem się od niej przez to. Bo no to nie jest tak, że jestem jakimś pedantem językowym czy coś, tylko po prostu angielski nie jest moim macierzystym językiem i po prostu w pewnych momentach nie rozumiałem, co się dzieje.
6: Ta gra jest oryginalnie bodajże w języku węgierskim, chyba autor jest Węgrem, także też, też dla niego angielski nie jest językiem oryginalnym, natomiast tu też właśnie mamy przykład gry, która jest dostępna zarówno na iOS-a i Androida. Tutaj już mamy do czynienia z klasycznym interfejsem, także jakby ktoś chciał sobie tłumaczyć, chyba Jeszuło pozwala na przykład na tłumaczenie, tak, w czasie rzeczywistym.
3: Tak, i jest skrót, który ja kiedyś zrobiłem lata temu, który się nazywa Ambasador i on tłumaczy zawartość schowka.
6: No, też Piotr Witek swojego czasu coś pokazywał w mojej szufladzie, podobny skrót, także jakby ktoś na iPhone'ie chciał też to, no to można też to w ten sposób zrobić, także faktycznie Asmar Quest. Jeśli jesteśmy przy grach mobilnych, no to chyba, że Patryku, jeszcze chcesz coś dodać, albo może po prostu będziesz chciał coś powiedzieć na temat.
5: Myślę, że na ten moment, jeżeli chodzi o gry mobilne, tutaj to wszystko. No ja słyszałem o Mortal Kombat i że podobno Warner Bros. Podobno chce coś robić w kwestii mobilnych gier i kwestii Mortal Kombat, że ponoć ta dostępność ma się w tym roku jakoś poprawić, tak coś słyszałem.
6: A tego nie słyszałem, okej. Okay. To jest o tyle ciekawe, że ja na przykład słyszałem, że tam jakieś studia odpowiedzialne za gry mobilne w Warnerze zostały zamknięte, bo przynajmniej znaczna część pracowników została zwolniona. Więc jeśli faktycznie tam miało się coś zmienić, no to się chwali.
5: I oby tak było, nie?
6: Oby tak było, oczywiście.
5: No dobrze, to jeżeli chodzi o gry mobilne, to z mojej strony tyle. Natomiast ja zadzwonię, jeżeli chodzi o, potem o Diablo i ewentualnie Factorio, bo z tych rzeczy akurat jestem dość zaznajomiony.
3: Factorio, tak, jak to o Factorio to będzie kolejna gra, nad którą ja będę piał z zachwytu razem z tobą chyba, więc...
6: No to
5: no
6: na
5: to
6: pewno...
5: popijemy sobie razem, bo...
6: Porozmawiamy, myślę też jeszcze o Warcraftie chyba, tak? Przynajmniej ja tutaj zapisałem, że jeszcze o Warcraftie będę...
5: No, oczywiście, tak, na ten temat też mam informację.
6: Także jeśli czekacie na te informacje, to zostańcie z nami, bo one jeszcze się u nas...
5: Bo będzie się działo.
6: Będzie się działo, tak, będzie zabawa, będzie się działo.
4: W międzyczasie jeszcze pojawiło się pytanie od Michała. Michał

0: bo to była jeszcze większa miernota niż STW. Natomiast ja sobie zapiszę, Michale, twoje pytanie i w komentarzu ewentualnie, jeżeli to jest, to podlinkuję.
1: No, może być w ogóle kolejny ciekawy temat na forum Audio Games, bo chyba tam nigdy nie było tej grze, przynajmniej ja nie przypominam sobie. Ale dobrze, to wracamy, myślę, do wątku gier mobilnych w takim razie, bo tutaj trochę się działo i to bardzo dużo się działo w gatunku roguelike'ów, czyli właśnie Doncaster jest też takim roguelike'iem. Roguelike'i to, jakby to po prostu wytłumaczyć, to są gry, w których mamy, no po polsku to się tłumaczy właśnie jako biegi, czyli rany, czyli takie poszczególne próby przejścia gry, w których no, wybieramy sobie jakąś klasę, czy coś, bo po prostu gramy do momentu, kiedy albo uda nam się wygrać, albo przegramy, po czym z reguły dostajemy jakieś nagrody, które możemy później wykorzystać, żeby trwale naszą postać w jakimś stopniu ulepszyć, tak? W Doncasterze właśnie karty sobie odblokujemy.
0: I to z tego, co wiem, to się nazywa roguelite, bo roguelike, taki klasyczny, to jest, że masz perma śmierć, permanentną. Ale to mnie uczyli tacy ludzie, że tak powiem, pedantyści gamingowi, okay. Więc powtarzam, co wiem. No dla mnie to jest roguelike, jedno i drugie.
1: No i w tym sedniu mamy jeszcze jedną grę, która no, w pewnym sensie takim roguelite'em jest, ale nie tylko. Jest to ciekawy koncept na grę. Mianowicie gra się nazywa Bard Card. I to jest gra, która dla nas stała się dostępna stosunkowo niedawno, bo ona się pojawiła na iPhone'ie, bo to gra wyłącznie na iPhone'a. Ze złych wieści, z dobrych wieści to jest gra, która nie jest napisana w Unity, a co za tym idzie, VoiceOver po prostu wszystkie kontrolki widzi, więc gdybyście chcieli sobie coś przetłumaczyć, skopiować, przeczytać po znaku, to tutaj można. I jest to generalnie gra, w której też pokonujemy coraz to trudniejsze lochy, wykonując różne questy, różne misje, walcząc z różnymi przeciwnikami, używając różnego ekwipunku, który możemy sobie tam wymieniać, mamy różne umiejętności. Natomiast jak my to robimy, to jest ciekawy element tej gry, bo na urządzeniach mobilnych jest taki bardzo popularny gatunek jak Match 2. I to są generalnie takie gry pamięciowe, no pewnie widzieliście wiele razy tego typu gry, że po prostu mamy planszę.
0: Chwileczka pamięć, żeby daleko nie szukać.
1: Na przykład, tak, musimy dopasować dwie karty pasujące do siebie. I Bard Card generalnie działa tak, że każdy loch jest właśnie taką grą pamięciową. I te lochy stają się stopniowo coraz trudniejsze. Na pierwszym poziomie bodajże mamy planszę chyba 4x4. Tych kart jest na początku 16, może 14, ale wydaje mi się, że 16 tych kart było. I no to wygląda tak, że po prostu odkrywamy te karty sobie i widzimy, co pod nimi jest. Na przykład możemy sobie, nie wiem, odkryjemy kartę pierwszą, złota moneta, odkrywamy kartę drugą, potwór. Nic się nie dzieje, no bo nie dopasowaliśmy kart. Poza tym, że nam statystyka, jedna z statystyk tam chyba zmęczenie, nie pamiętam, jak się to dobrze nazywa.
0: Energia
1: spada.
0: I energię przywracamy albo jedząc jedzenie, albo przez jakieś losowe zdarzenia, ale tą energią trzeba bardzo, bardzo umiejętnie zarządzać. Tak. I na przykład czasami warto sobie odpuścić zebranie wszystkiego z pomieszczenia, bo po prostu postać nie przeżyje eksploracji długiej.
1: Tak. No i załóżmy, odkrywamy kartę trzecią. W karcie trzeciej mamy potwór. No i teraz pamiętamy, no pod kartą drugą też był potwór, więc moglibyśmy tą kartę drugą odkryć. Gdybyśmy to zrobili, to generalnie co pod tymi kartami się kryje, zostanie uaktywnione. Czyli jeśli to jest właśnie potwór, no to wchodzimy do takiego klasycznego RPG-owego, turowego systemu walki. Więc tutaj też jak was ma, że tutaj podobnie mamy turową walkę. Gdyby to była moneta, no to po prostu to złoto zdobywamy, później możemy je wykorzystać w różnych automatach, sklepach, które w tym lochu znajdziemy. A jeśli spotkamy jakąś osobę, no to możemy z tą osobą porozmawiać i albo dostaniemy jakieś porady, albo dostaniemy jakąś misję, no te osoby nam mogą różne rzeczy dać. No i tak jak wspominał Arek, nie musimy zawsze od razu jakieś karty odkrywać. Nawet nie zawsze musimy ukończyć cały poziom, bo coraz to kolejne poziomy będą coraz większe. I coraz częściej będzie tak, że będziemy napotykali skróty, które pozwolą nam zejść do następnego poziomu lochów. Oczywiście możemy wtedy się wrócić, bo dostajemy bonus za odnalezienie wszystkich kart na danym poziomie, no ale gdybyśmy z jakiegoś...
0: Tak,

0: poziomu.
1: Taka charakterystyczna cecha tej gry jest taka, że za walkę z potworami nie dostajemy doświadczenia jako tako. Doświadczenie dostajemy za zdobywanie wpisów w bestiariuszu i właśnie za eksplorację, czyli nie możemy w nieskończoność grindować, czyli w nieskończoność mordować potworów, żeby wbijać coraz to nowe poziomy. Drugą taką charakterystyczną rzeczą jest to, że w grze natrafimy na kilku przeciwników teoretycznie niemożliwych do pokonania, więc gra czasami będzie nam po prostu stawiać sztuczną ścianę. A trzecia taka rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że co 8 pięter mamy checkpoint, czyli możemy od tego konkretnego piętra zacząć grę. I fajnie, bo nie będziemy musieli się przedzierać przez pierwsze poziomy, ale nie fajnie, bo lądujemy na przykład na 9 piętrze z pustym plecakiem.
0: No właśnie. No i też będziemy pułapki czasami napotykać, które musimy rozwiązać w pewnym sensie, tak jakbyśmy grali w Sapera, co też taka ciekawa rzecz. Co jeszcze możemy o samej grze powiedzieć? No bardzo ma ciekawą oprawę muzyczną. Tutaj deweloperzy w ogóle chwalili się, że muzykę skomponowali sami w 100%. To są takie...
1: Muzyka jest taka bardzo ksylofonowa i
0: Tak.
1: bardzo
0: Takie...
1: fajne, ciekawe brzmienie po prostu.
0: Takie trochę klimaty, trochę 16-bitowe RPG, trochę nie, trochę coś bardziej współczesnego, trochę czasami bardziej retro, ale faktycznie pasuje to do gry generalnie, tak? Coś czuję się, że to jest wszystko spójne
1: Taka
0: i no tak.
1: surrealistyczna jest ta oprawa momentami bardzo.
0: Tak. No sama gra jest taka właśnie, też tutaj próbuję zobaczyć. To chyba też nie była gra darmowa. Ale ona też chyba nie kosztowała jakoś dużo. 19 zł. 19,99 w App Store, gdyby ktoś chciał sobie pograć. Polecam generalnie. Jeśli lubicie właśnie takie roguelite, jeśli podobał wam się Doncaster, albo szukacie czegoś, no czy prostszego, no może w pewnym sensie, no coś w podobnym sedniu, może tak to nazwijmy, to gorąco polecam. Co tutaj mamy dalej, jeśli chodzi o gry mobilne?
1: Letter-like, kolejny
0: Tak.
1: roguelike.
0: Tak, właśnie. W ogóle, jeśli chodzi o takie rzeczy, to warto tutaj na chwilę wspomnieć o takich grach jak Balatro. Balatro będziemy mówić później, natomiast mówię o tym dlatego, że ta gra jest ewidentnie zainspirowana Balatro. W ogóle Balatro to było zainspirowane czymś jeszcze. Ale no, bo Balatro będziemy mówili później, a co robimy w Letter-like'u?
1: Letter-like to jest gra, która jest słownym roguelike'iem. Gramy trochę tak, jakbyśmy grali w Scrabble, czyli łączymy litery w słowa i przechodzimy
0: Prawda i
1: na...
0: wisielca trochę, nie? Też w
1: No,
0: pewnym sensie.
1: tak. Łączymy litery w słowa, przechodzimy na coraz to nowe poziomy, walczymy z coraz to kolejnymi bossami jakby w tych słownych pojedynkach i gra jest proceduralnie generowana. Oznacza to, że mamy predefiniowany zestaw reguł, którymi ta gra musi się kierować, ale te reguły to są tylko jakieś wyznaczniki tego, co się będzie w tej grze działo. Czyli tworzą się przedmioty o losowych nazwach z losowymi atrybutami, przeciwnicy o losowych nazwach z losowymi atrybutami i tak dalej. Też bardzo ciekawy koncept. Grałem w Letter-like'a jakiś czas. Jest to gra, która jest z gatunku easy to play, hard to master. Nie ma zbyt wysokiego progu wejścia, jeżeli znamy trochę angielski. Jest to dość prosta, myślę, w obejściu gra, ale jest ciekawa, jest fajnym, świeżym podejściem do gatunku. Też jest w Unity, jeżeli dla kogoś to jest wyznacznik.
0: Wydaje mi się, że to jest po prostu w webie.
1: Może mi się pomyliło z inną grą?
0: Chyba, że deweloper przepisał to ostatnio, ale jak ja
1: Nie,
0: ostatnio
1: możliwe, że.
0: grałem.
1: Mo możliwe, bo ja w to grałem na początku roku, jak to wyszło. Dawno, jakiś czas temu.
0: Okej, nie, no ja pamiętam, że to był po prostu jakiś widok
1: Okej, okay, no.
0: webowy.
1: Dobrze, bo mi się pomyliło z. Mi się pomyliło z inną grą. Nie wiem dlaczego Lucky Mare i Letter Like mi się
0: No, Lucky Mare
1: mieszają.
0: właśnie jest następny,
1: Trochę.
0: tak.
1: Tak, no to mamy webowy interfejs. Czyli spoko, bo możemy sobie czytać po znaku, po słowie. I tak dalej. No i też myślę, że mogę polecić tą grę. Nie wiem, czy jest na Androida.
0: Ma być. Ma być właśnie przez to, że jest taka gra webowa. Jest demo, demo możemy zagrać sobie w ogóle wszędzie, bo po prostu w przeglądarce gramy, natomiast sama gra chyba, która nie kosztuje jakoś dużo, bo chyba... Ojejku, też koło chyba jakieś 15 zł, albo mniej
1: już
0: nawet.
1: Właśnie sprawdzam. 29,99.
0: A to chyba była promocja, jak ja to kupowałem w takim razie, bo chyba 30, było kiedyś
1: 30 zł.
0: Natomiast jeśli lubicie gry słowne, to faktycznie no, trzeba w tej grze pomyśleć, no bo oprócz tego, że mamy te skrable, o czym nie wspomniałeś, no mówiłeś o bossach, no bossy w ogóle działają tak, że no, w jakimś stopniu nas ograniczają. Generalnie gra działa tak, że musimy osiągnąć jakiś dany pułap punktowy. Oczywiście im używając liter, które no, pojawiają się jak najrzadziej, tak? Więc na przykład taki, nie wiem, taki X, taki Y są warte więcej niż na przykład, nie wiem, takie S albo T, które w angielskim pojawia się bardzo często, albo E. I im późniejszy poziom, tym te pułapy są coraz większe. Możemy też sobie kupować różne przedmioty, które nam będą mnożyć nasze wartości punktowe, ale na przykład możemy napotkać bossa, który powie wszystkie litery S, T, E, na przykład R, S, T, L, N, E, jak ktoś koło Fortuny ogląda, są warte 0 punktów. No i możemy sobie ich wykorzystać, możemy je wykorzystywać oczywiście, no ale nie będą nam pomagać w osiągnięciu danego pułapu, żeby tego bossa pokonać. No i na tym polega trudność tej gry, bo musimy te słowa układać, no ale też musimy robić to w taki sposób, kupując takie przedmioty, żeby po prostu te pułapy osiągać. Więc to był Letter Like, a teraz właśnie wspomniałeś o Lucky i Mayerze, no to myślę, że o tej grze też można wspomnieć. Gra, która jest w sekcji mobilnej, ona w App Store jest, w sklepie Play była, ale coś ludzie pisali na forum Audio Games, że zniknęła i link faktycznie przestał działać, ja mogę jeszcze raz szybko sprawdzić, ale też...
1: To w ogóle gra z Chin, co ciekawe.
0: Tak, gra z Chin, która też, tylko chciałem dodać, też jest dostępna na komputery, na pewno na Windowsa, nie wiem czy jest na Macu, na pewno jest na Steamie generalnie.
1: Nie, bo ja grałem na iPhone'ie i to też jest roguelike, jakby ktoś pytał.
0: Okej.
1: Okay. Ja sobie tu

0: I ta gra kosztuje 20 zł.
1: Tak, nie ma wersji na Androida, tutaj deweloperzy przepraszają. Zasugerowali, że mogą załadować plik APK. Mogliby go do wersji na Itchu dodać na przykład w sumie, bo no, na Itchu można pliki APK dawać, ale chyba tego no tak, niestety nie zrobili. No ale dobrze, to wersję androidową mamy... temat wersji na Androida mamy powiedzmy zamknięty, ale o co chodzi w tej grze ogólnie?
0: Jesteśmy majorem miasta, musimy...
1: Majorem, czyli burmistrzem.
0: No, właśnie, bo ja tu musimy jakby budować różne rzeczy w tym mieście, robić różnego rodzaju na przykład fabryki, czy innego rodzaju łańcuchy przemysłowe, żeby mieszkańcom tego miasta żyło się dobrze. Mamy dużo możliwości takiego strategicznego planowania właśnie budżetem, tymi zasobami, gdzie co idzie i tak dalej. No, ale jeżeli nasze miasto zbankrutuje, to po prostu jest game over i musimy zaczynać od nowa.
1: Tak, więc po prostu musimy tworzyć te... Musimy odpowiednio zarządzać tym. To jest w ogóle też ciekawe, jak to wszystko... Jak to wygląda, że musimy kupować odpowiednie osoby, że tak tam... Dawno w to grałem, to się przyznaję,
0: tak,
1: teraz próbuję.
0: To działa w taki sposób, że rekrutujemy jakby tam, no i im płacimy, powiedzmy, tak jakoś to...
1: Na przykład taki przykład kojarzę, że rekrutujemy sobie krowę. Krowa produkuje mleko. Mleko jest, powiedzmy, warte jedną monetę, ale też mleko może wykorzystać na przykład kucharz, który tam mleko i jaja, które oczywiście znoszą kury, bo też możemy rekrutować kury, zrobi z nich tort. Tort je księżniczka. No, mamy w mieście też księżniczki. Ta księżniczka daje nam coś innego. Teraz nie pamiętam dokładnie co.
0: Tak właśnie tam o te łańcuchy chodzi też.
1: Tak,
0: to
1: dokładnie.
0: Ze sobą godzić.
1: I to wszystko też pamiętam, mam bardzo fajną oprawę muzyczną i dźwiękową. Tam mamy takie dźwięki rosnące, kiedy ten łańcuch nam staje się coraz większy i to też naprawdę daje dużo takiego...
0: Mnie to się trochę kojarzy z tą grą, która była tym jakby showcase'em tej wtyczki do dostępności Unity. Jak ta gra się nazywała? Crafting Kingdom chyba. Taki trochę vibe z tym Crafting Kingdomem jest tutaj.
1: To prawda, to też...
0: Dalej mamy CyberQuesta i to chyba ty lepiej byś się wypowiedział na ten temat.
1: Jasne, to jest kolejna gra, która jest w bloku gier mobilnych, no bo ona mobilna jest, ale nie tylko, bo też gdyby ktoś wolał grać na, czy to na Windowsie, czy to na Macu, można, bo gra jest też dostępna na Steamie i na Itchu. I to jest kolejny roguelike, albo lights, teraz nie... Nie powiem, natomiast to jest kolejna karcianka, natomiast mimo wszystko inna niż na przykład Doncaster, dlatego że w tej grze jesteśmy gangsterem i naszym zadaniem w takim świecie cyberpunkowym, no stąd nazwa CyberQuest, i naszym zadaniem jest pokonać wszystkie inne gangi, żeby zostać, no, żeby nasz gang był jedynym w tym mieście, w którym rozgrywa się gra. Mamy naszą ekipę. W ekipie mamy 4 bodajże postacie, z czego zawsze w jakiejkolwiek bitwie możemy wykorzystać 3 z nich. I po każdej bitwie, tak jak no, na przykład w Doncasterze, tak zresztą też jest na przykład zdrowie naszych postaci zostaje tak jak było. I sama rozgrywka wygląda tak, że mamy system turowy. Mamy oczywiście też karty, które możemy wykorzystywać, grać kartami z naszej talii. One mają swój koszt energetyczny, jak to wygląda zwyczaj w grach tego typu. Natomiast nasze postacie też po tej planszy się poruszają. Mogą być w jednej z 3 pozycji, mogą być z lewej strony, po środku lub z prawej. I tak samo nasi przeciwnicy. To jest o tyle istotne, że w tej grze mamy taką mechanikę jak bronie. Możemy naszym postaciom dawać różne bronie. Bronie są po prostu kartami, które możemy dziś dobrać z naszej talii. No i mamy bronie, które pozwalają zaatakować tylko przeciwnika, który jest w tym samym miejscu, więc no, postać z lewej strony może zaatakować tylko przeciwnika z lewej strony, ale mamy też broń, palną broń długodystansową, która nam pozwala zaatakować przeciwnika w dowolnym miejscu. No i generalnie sama walka wygląda bardzo podobnie jak w innych grach tego typu. Najpierw my mamy nasz ruch, później nasi przeciwnicy, z tym, że no tutaj też musimy odpowiednio dać naszym gangsterom odpowiednie bronie, ewentualnie wykorzystać karty, które spowodują, że przeskoczą gdzieś na inne miejsce na planszy. Same bronie też się po czasie zużywają i wtedy musimy dać im inną broń, więc generalnie w naszej talii będziemy mieli kilka sztuk każdej broni, żeby starczyły nam do końca bitwy. Mamy też oczywiście jakieś inne efekty. Ten system walki jest bardziej rozbudowany, natomiast taką główną różnicą, w czym się ta gra różni od innych gier tego typu, jest właśnie to, że tutaj mamy też ten aspekt pozycyjny. Też ta dostępność jest zrobiona naprawdę fajnie na wszystkich platformach. Na komputerze też mamy kilka dodatkowych skrótów klawiszowych, które pozwalają nam szybko na przykład sprawdzić, ile mamy energii, ile życia mają nasze postacie, tego typu rzeczy. To jest też gra w Unity, tutaj też od razu myślę.
0: Ja słyszałem, że jest fajna, dynamiczna, cyberpunkowa muzyka.
1: Tak. Cyberpunkowa muzyka, która co ciekawe, o tym nigdzie nie pisze, ale to jak ktoś ma na tyle czułe ucho, to usłyszy, zrobiona AI ewidentnie. No, faktycznie bardzo przyjemna. Dźwięki też są niczego sobie. Doncaster to może nie jest, ale też dźwięki nie są złe, także no, fajnie się w to gra. Co jest też fajne, po każdej bitwie będziemy mieli okazję wejść do sklepu. No i oprócz tego, że w tym sklepie będziemy zdobywać różne, możemy sobie kupować różne karty, możemy też kupować, ja to nazwę wyzwaniami, nie pamiętam jak się to w grze nazywa, ale generalnie możemy sobie kupić coś takiego, co na przykład będzie miało napis w stylu: jeśli zakończysz bitwę w 4 turach lub mniej, zdobędziesz, nie wiem, 20-30% ekstra monet z tego pojedynku. No i takie różne wyzwania możemy napotkać. Jeśli czujemy się na siłach, możemy sobie takie wyzwanie kupić i się jego podjąć. Jeśli nam się uda, no to nam się to opłaci. Jeśli nie, no to wiadomo, nie. No i w końcu no, musimy pokonać 2 czy 3 takich najemników danego bossa na danym poziomie, na którym jesteśmy. No i później mamy samego bossa. Kiedy pokonamy jakiegoś bossa, no to dostajemy od niego implanty, no bo to jest cyberpunk. I te implanty to są jakieś unikalne umiejętności, które możemy dać jednemu z naszych gangsterów, jednym z naszej postaci, które mamy ze sobą. No i możemy oczywiście wtedy, pod warunkiem, że ta postać jest w danej bitwie i ma zdrowie, no bo jeśli zdrowie jakiejś postaci dojdzie do zera, no to w bitwie uczestniczyć nie może, no to wtedy z danej umiejętności możemy skorzystać. Bossów w każdym biegu chyba jest 3, z tego co pamiętam 3 albo 4. Jeśli wszystkie nasze postacie zginą w danej bitwie, no to wiadomo, to jest koniec gry i musimy wszystko rozpocząć od zera. Także jak ktoś lubi karcianki, no to widzicie zresztą chyba sami, że tego typu gier w tym roku było naprawdę dużo i no było w co grać. I to wszystkie gry, o których wspominamy do tej pory, tak naprawdę są naprawdę dobre i CyberQuest też jest grą, którą myślę mogę spokojnie polecić. To jest też gra, jedna z nielicznych, która na Itch.io i na Steamie ma też zresztą demo. Także gdybyście chcieli sprawdzić, czy ta gra wam się spodobała, zanim kupicie, czy to na komputer, czy na smartfona, no to możecie sobie to demo z Itch.io lub ze Steama ściągnąć i po prostu sprawdzić. Jeśli chodzi o cenę, no to wersje komputerowe są trochę droższe, bo kosztują około 40 zł, a wersje mobilne kosztują złoty 20 około, także są troszeczkę tańsze. Także to był CyberQuest. A teraz mamy taki blok gier z gatunku, w pewnym sensie gier idle, to tak się ładnie na to mówi. To są generalnie gry, w których możemy coś zrobić i później nasz telefon zostawić, albo no, po prostu robić na nim coś innego, a w międzyczasie w grze coś się dzieje.
0: Ja tak swoją drogą a propos gier idle, to słyszałem też takie określenie, w które nikt mi nie chciał uwierzyć i sam się zastanawiam, czy to jakiś efekt Mandeli, czy co, ale ja słyszałem takie określenie jak gry biurowe, bo na przykład były takie gry jak Hero Zero kiedyś, Shakes and Fidget, tak 2007, 2008, tego typu gry.
1: Taką chyba pierwszą grę to w ogóle było Universal Paperclips, tak? O produkcji spinacie, więc no to też ma sens.
0: Że co? Bo się przycięło i co?
1: No była też taka gra jak Universal Paperclips, to była taka pierwsza gra, chyba tam się spinacze produkowało, tak? Więc też związane z biurem w pewnym sensie. No. Ja tego określenia nie słyszałem. Ja słyszałem też określenie gry inkrementalne.
0: A tak, bo to są gry, które polegają na tym generalnie, żeby powiększać coś, jakiś zasób, czyli nie wiem, można mieć jakąś grę, nie wiem, o produkcji ciastek, dajmy na to, i
1: tak.
0: Najpierw mamy jedno ciastko, potem mamy dwa, cztery, osiem i tak dalej. I jakby to jest główny cel tych gier. Ja akurat grami inkrementalnymi się nigdy jakoś, to nie był nigdy mój konik, poza Planet Life'em może, w którego grałem.
1: Planet Life jest świetny, tak.
0: No ale w tym gatunku też się dużo działo w tym roku i chyba od Warszawy zaczniemy, bo to tak. Polska gra.
1: Tak. Czy grałeś w Warszawę?
0: Troszkę tak i mi... Oj, nie wiem, czy jestem. Chyba jestem.
1: Jesteś.
0: Troszkę tak i mi się to kojarzy z inną grą. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy z Ranger Legends, o którym też będzie, bo to też gra mobilna. I to jest gra... Ciężko powiedzieć...
1: Trochę RPG, trochę Idol?
0: Trochę RPG, trochę Idol... Ale to jest gra, która oprócz tego, że jest grą idle, to jeszcze posiada bardzo drapieżny system mikropłatności, jak dla mnie przynajmniej. W sensie tam można
1: i to też jest na to...
0: pomijać, przyspieszać i płacimy na przykład 9,99 czy tam ile i nam się przyspiesza jakiś proces. Możemy odbyć więcej walk w krótszym czasie. Tak jak o Azmarze trochę były kiedyś takie opinie, których ja nie zdążyłem potwierdzić, ale tutaj to jest widoczne bardzo. Ja kiedyś ten twórca zrobił inną grę, jak ona się nazywała?
1: Lost World chyba.
0: Lost World, tak. I to była dobra gra, relatywnie. Dlatego jak to War Shovel się pokazało, to też chciałem temu dać szansę, ale ja się odbiłem, więc nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo zasypały mnie informacje o mikrotransakcjach i tym, żeby kupić, żeby było fajniej.
1: Tak, to znaczy, co ta gra ma na pewno na plus? Po pierwsze, to jest gra dostępna zarówno na iOS, jak i na Androida. Po drugie, jest to gra, jedna z nielicznych gier, o których będziemy mówić, ale jeszcze parę takich perełek się pojawi, które doczekała się polskiego przekładu, no bo to tutaj prawdopodobnie Polak stworzył, więc no mamy grę w języku polskim, także jeśli komuś na tym zależy, to no to tutaj to mamy i to cieszy. Natomiast faktycznie, to znaczy z jednej strony to się wszystko zapowiada naprawdę fajnie, bo mamy różny ekwipunek, mamy różne rzeczy, które możemy robić, jakieś misje, które możemy wykonywać, lochy, które możemy pokonywać, żeby pokonywać kolejnych bossów. Mamy tak zwany labirynt. Labirynt to jest roguelike w Warshovelu, więc gdzie sami mamy trzy ścieżki do wyboru i musimy zdecydować, czy no, w którą chcemy pójść, czy tam, czy wejść do sklepu, czy walczyć z potworami, co jakiś czas napotykamy bossy. Zapowiada się fajnie. Oczywiście mamy też miasto, które równolegle rozwijamy z naszą postacią. Mamy cały system rozbudowany craftingu. Zbieramy różne materiały w świecie albo sami je tworzymy, żeby tworzyć inne rzeczy. Ale
0: mikropłatności. Wszystko to ja właśnie dlatego
1: to jest...
0: w większości z tych rzeczy nawet nie zobaczyłem, bo uderzył mnie w oczy paywall i
1: to jest...
0: problem. Ja nie wiem, czy ty, Piotrze, znasz, była kiedyś w moich kręgach bardzo popularna taka gra Tivar. Było takie studio Over Mobile, ono się nazywało, i oni tworzyli gry idle, kiedy to jeszcze nie było modne, w latach 2008-2009. Tivar to była gra na protokole WAP robiona, czyli wiesz, na tym takim mobilnym internecie. I to była gra, która jakby taki Tivar 2.0, ten Warshow mi się wydawał, i trochę nowocześniejszy. I tam też był taki problem, że wyślij SMS-a, żeby wysłać SMS-a, żeby dostać złoto, za które możesz sobie przyspieszyć tam w Tiwarze było coś takiego jak chata mędrca i tam były zadania, które bardzo dużo dawały i te zadania tam były 2 na 24 godziny i można było sobie kupić więcej tych zadań w chacie mędrca. I tutaj jest podobny bardzo problem, więc takie...
1: Tak, na początku...
0: Takie wspomnienia z dzieciństwa mi się aktywowały właśnie z...
1: No nie wiem, czy tutaj nie jest gorzej. To znaczy, tutaj faktycznie mamy podobnie. Na początku oczywiście gra toczy się szybko i zasypuje nas nagrodami. No tak te gry tego robią. Jest na to w ogóle współczesny termin, czyli gacha, bo dużo przedmiotów, które dziś zdobywamy, też jest generowane losowo i mamy też cały wtórny rynek. Mamy taki market, w którym możemy sprzedawać nasze przedmioty i kupować je od innych graczy, które często są po cenach astronomicznych, no bo tak to wygląda. Ale faktycznie mamy taki system codziennych zadań. Te zadania się resetują akurat co 5 godzin, nie co 24, więc są w sumie nie są codzienne nawet, ale no, mamy taki system. Natomiast no, te zadania mogą być różne. Na przykład mogą nam kazać właśnie przejść lochy, eksplorować świat, co no, dziś dzieje się w tle, stworzyć daną ilość jakiegoś gatunku przedmiotów. Ale na przykład możemy mieć sytuację, gdzie Garant poprosi weź udział w inwazji 10 razy. No, i teraz inwazja to jest coś, co się też resetuje co tydzień, generalnie tu się wchodzi tam po prostu i się atakuje jakiegoś potwora. Natomiast możemy to zrobić raz na 5 minut. Chyba, że zapłacimy 20 kryształów. Kryształy to jest waluta, którą kupujemy za prawdziwe pieniądze, ewentualnie za oglądanie reklam, które wychodzą bardzo długo, więc bardzo drogo, przepraszam. No, bardzo długo w sumie też w pewnym sensie, no bo jeśli ich nie kupimy, no to musimy poczekać 5 minut. Podobnie, gdyby nas poprosiła gra, żeby walczyć przeciwko innym graczom, to też możemy taką walkę podjąć raz na 10 minut. Więc jeśli chcemy tę misję wykonywać szybko, no to musimy tą grę wręcz niańczyć. I na niektóre rzeczy dostajemy powiadomienia, na te timery akurat nie, więc ewentualnie jak ktoś bardzo chce to zrobić tak jak najszybciej, no to musi sobie 10 minutnik jakiś wystawić. I ja to grałem, bo
0: albo
1: znajomy
0: skrypt
1: mnie
0: skrypt do Cieszło na przykład i co 5 minut jakiś autoklikar.
1: Kusiło mnie to na Macu odpalić, żeby coś takiego zrobić, ale stwierdziłem, dobra, to gra mi... Nie wiem, po co to cały czas gram. Znajomy mnie poprosił o pomoc, bo tam też są gildie i można też grać z znajomymi, tam pomagać sobie, ale...
0: A jak? Bo ty, Piotrek, to widzę, grałeś no. dużo dłużej niż ja.
1: No około miesiąca.
0: A to ja grałem 13 minut i 46 sekund, przynajmniej tak mi pokazał czas przed ekranem.
1: Okay.
0: Więc powiedz mi, jak tam jest z liczbą graczy? Tam ktoś w to gra, czy to jest martwa gra?
1: Patrząc na planżę, to tak chyba kilkaset graczy chyba tam jest aktywnych. Jest tam też czat, na który nie wchodziłem, ale no ponoć ludzie są w miarę mili na tym czacie, tak słyszałem.
0: Aha, jakby ktoś no, potrzebował to może pomocy. Przynajmniej, ja bardzo długo grałem w Dreamlanda a propos gier Idol i tam ze względu na czat siedziałem. Długo dla mnie. To był chatroom po prostu.
1: No to może ewentualnie też. Jeśli jeszcze kończąc wątek... Jak wchodzimy do tej gry, to w ogóle też nas uderza muzyka. Muzyka w sumie świetna, bo ewidentnie zrobiona na stylu znów 16-bitowych RPG-ów na Super Nintendo. Ewidentnie nawet gdzieś dźwięki, te sample, które były wykorzystane, to były zrobione świetnie. Ta magia trwa całe 3 minuty, czyli tyle, ile trwa jedna pętla tej piosenki, która jest w całej grze jedna. Więc bardzo szybko. Chociaż tam piosenka mi się spodobała, to ją wyłączyłem, bo po prostu
0: no, bo ileż
1: zero różnorodności.
0: Tak.
1: Więc to jest Warsaw, gra darmowa to też, więc jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, wyrobić własne zdanie, to można po prostu sobie czy to z App Store'a, czy z Google Play'a ściągnąć. No i zobaczyć dla siebie. Tutaj teraz myślę, bo wspomniałeś o Ranger Legend, które chyba gdzieś mi z notatek uciekło, albo jest gdzieś w innym miejscu, ale tak, myślę, że to może być dobry moment, żeby o tym wspomnieć.
0: Ranger Legends to jest też taki RPG idol, ale przez to, że gra nie ma żadnego systemu powiadomień, to musi być tak naprawdę cały czas odpalona. I to jest chińska gra, ale... To jest gra, o której dobrego słowa chyba nie mogę powiedzieć ani jednego. Poza tym, że jest... No dobrze, mogę jedno słowo o niej dobre powiedzieć. Takie, że jest dość energooszczędna, bo pograłem w to kilka godzin i mój iPhone nie umierał jakoś bardzo. Ale czym w ogóle jest Ranger, czy tam Ranged? bo już różne tytuły tej gry słyszałem przez różne odmiany i przypadki, ale chyba Ranger Legends, tak w App Store tego wyszukujemy, to jest gra, kropka. I w sumie ciężko powiedzieć coś więcej, bo problemem jest to, że mamy tam upchane tak naprawdę każde możliwe mechaniki. Gra generalnie zaczyna się od czegoś takiego, że jest świat, który jest podzielony na trzy frakcje i te frakcje się ze sobą biją. No i w sumie historii w tym jest tyle. System walki mógłby być ciekawy, gdyby nie to, że jest całkowicie od nas niezależny, bo generalnie świat gry eksplorujemy w taki sposób, jakbyśmy chodzili po klawiaturze ekranowej, czyli po prostu jeździmy palcem i na przykład, o, tu jest wilk. I my puszczamy palec i czekamy tam ileś sekund trwa pokonanie tego wilka. Zbieramy nagrodę, znowu zakreślamy kółko. Tu jest dzik. Dobra, puszczam. Dzik jest dalej od wilka, więc postać sobie zrobi tup, tup, tup, tup, tup. Jest swoją drogą jeden albo dwa dźwięki kroków. Tylko więc to możecie sobie wyobrazić stan ludzkiego mózgu po kilkugodzinnym graniu. Idziemy do tego wilka, do tego dzika, mordujemy dzika, zbieramy z niego nagrodę i mamy dalsze zadanie, że musimy zamordować węża. Mordujemy węża. I kończymy strefę. Strefa to jest konkretna mapa. Mamy mapy tematyczne, mamy lasy, mamy jakieś pustynie, mamy jakieś świątynie z jakimiś bandytami, mamy jakieś miasta oblężone i tak dalej. Generalnie dźwiękowo byłoby dobrze, tylko że nie jest dobrze, bo jest źle. W sensie nie wiem, czy ty, Piotrze, w to grałeś, ale tam dźwięki są przydługie.
1: No to tutaj u mnie chyba było te 13 minut.
0: A, to
1: co ty miałeś? Tak.
0: Więc dźwięki, mamy na przykład jakiś chyba kilkunastosekundowy dźwięk, który oznacza, że zapętliliśmy się w menu, więc ja mam idę sobie szybko przez menu, bo chcę... jeszcze jedną dobrą rzecz mogę powiedzieć na temat tej gry, że interfejs jest bardzo dziwny, ale jeżeli... się do niego przyzwyczajimy, to jest bardzo przejrzysty, dlatego że interfejs wygląda jak tabliczka czekolady. Interfejs jest dwuwymiarowy i na przykład mamy panel górny, czyli mamy statystyki, inwentarz, ekwipunek, umiejętności. Drugi panel mamy tam powiedzmy świat, mapa, drużyna, gildia. Trzeci panel mamy misję, coś tam, coś tam, coś tam. Mamy bardzo fajnie, logicznie ten interfejs poukładany. Mikropłatności, które są na każdym kroku, i brak takiego, ja nie czułem, żebym w tej grze robił jakiś postęp, ja robiłem cały czas to samo, wszystko to samo trwało tyle samo i dostawałem za jedyne, co się zmieniało, to że dostawałem więcej czegoś i nawet nie musiałem się za bardzo zastanawiać czego, bo nic z tych przedmiotów nie wykorzystałem. Ta firma też wcześniej zrobiła taką grę Battle of Darkness. To była taka rytmiczna strzelanka. I to Battle of Darkness, chyba tak to się nazywało, to była całkiem chyba fajna gra. To była całkiem fajna gra, poza tym, że były źle zapętlone muzyczki. I przy tym ja osobiście się fajnie bawiłem, bo były fajne cutscenki do większości poziomów. W tym Ranger Legends to nie wiem, co mogę o tej grze powiedzieć jeszcze więcej. Może poza tym, że mikropłatności są relatywnie tanie, więc jeżeli chcecie na przykład wydać 10 tysięcy na tą grę, no to nie wydacie tego w 10 transakcjach, tylko w kilkuset. Więc tak. Gra jest do pobrania za darmo z App Store'a, z Play Store'a, nie, z Play Store'a nie. Tylko musimy ją znaleźć. Zaraz podam stronę. Ranger Legends Prudence. Zaraz wam podam. A nie, to jest na prudenceinteractive.itch.io. Można z itcha nawet to pobrać.
1: No chyba nawet też ma być niedługo wersja na komputery.
0: No to może właśnie na to natrafiłem.
1: Okej. Okay.
0: W każdym razie... Jeżeli to będzie na komputerze, to jeszcze raz dam tej grze szansę, ale jak wiecie, jestem wielkim propagatorem chińskich gier i jeżeli ja mówię, że chińska gra jest zła, to musi być naprawdę źle. Nie wiem, Piotrze, jak ty to oceniasz, bo te twoje 13 minut to też może być cenne doświadczenie, więc ty opowiedz może trochę.
1: To znaczy, mi nawet same dźwięki i końca na początku się naprawdę spodobał, natomiast czego mi mimo wszystko brakowało, ja rozumiem, to jest znów taki gatunek gier, które są bardzo popularne nawet właśnie w Chinach. No to są generalnie takie gry, w których to no, my ustawiamy, żeby nasza postać coś robiła i nasza postać walczy tak naprawdę za nas. My praktycznie tego sobie oglądamy animację, tak? Gdzieś wybrałem sobie maga, gdzieś tam przeglądałem ustawienie, że jakieś kule ognia może ciskać, tak? Coś mówię, super. Ja lubię takie rzeczy, naprawdę bardzo. No, patrzcie, ile godzin w Doncasterze spędziłem między innymi, czy w Slay the Spire. Ale no, ja się po prostu znudziłem. Nawet jak samo to, jakże sam gdzieś trzymałem palec na jakimś przeciwniku, on pokonał. Ale jak później odkryłem, że no, gra właściwie może sama się grać, ja tylko patrzę na to.
0: Tak, tam jest auto operation mode chyba.
1: Tak, dokładnie.
0: Dwa palce naciskasz i tak.
1: No i to tak po prostu mnie zniechęciło.
0: No i jeszcze
1: tak się
0: średniej jakości tłumaczenie na angielski. Nie tak złe jak w Azmarze, ale nadal tak. Jak komuś takie rzeczy przeszkadzają, no to też.
1: No więc po prostu się odbiłem od tej gry. No i to była moja historia, jeśli chodzi o Ranger Legend. Może znowu na komputerze to spróbuję, no bo to jest coś, co mogę mieć uruchomione w tle. Łatwiej.
0: Tak,
1: zobaczę.
0: Nie wiem, ciekawe czy na Maca, ale wątpię. Gra jest w ogóle robiona w silniku, który Chińczycy bardzo lubią. Ja przepraszam za te game devowe wstawki. Nie wiem, czy to można, czy nie. Ale gra jest robiona na silniku Cocos 2D. I była taka gra kilka lat temu, Heavenly Devil na Windowsa. I ta gra też była w tym silniku w Cocosie 2D robiona. I dziwię się, w jaki sposób oni są w stanie używać tego silnika, bo to jest bardzo graficzny silnik i nie wiem, jak niewidomi robią na nim gry.
1: No właśnie, także to jeszcze nie jest koniec gier mobilnych, bo nawet jeśli chodzi o takie gry Idle z domieszką RPG, to mieliśmy też dwie gry od japońskiego studia, teraz nie przypomnę sobie, jak się to studio nazywało. Natomiast znów była sytuacja, w której społeczność się skontaktowała. Właściwie to głównie jedna osoba, która naprawdę bardzo aktywnie kontaktowała się z różnymi deweloperami. Dzięki temu właśnie mieliśmy Doncastera, dzięki temu mieliśmy Loki Mayera. Letter Like'a chyba w sumie też. To wszystko jedna osoba zrobiła.
0: Tak, ten DRG.
1: DRG, Matthias Rein z Brazylii. Mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam. Także jak widać, warto czasami, jeśli jakaś gra was interesuje, napisać. Zwłaszcza jeśli to jest mniejszy twórca, jest niezerowe prawdopodobieństwo, że może coś się uda dogadać. Także
0: tylko taka moja rada, nie róbcie tego na zasadzie ja chcę dostępność, tylko tak. Przedstawcie jakiś plan na to, jakby to mogło działać. Zróbcie research na przykład, na jakim silniku jest gra, żeby deweloperowi
1: tak, warto jakiś link podesłać, czyli na przykład jeśli to jest Unity. Unity łatwo poznać, bo VoiceOver wykryje nam
0: i powie Game Overlay UI. Tak. Bo to, że tryb gracza się włączy, to nie znaczy, to nie
1: chciałem powiedzieć o obszarze interakcji bezpośredniej.
0: A, to tak, to też.
1: Bo to znaczy, no, nowe wersje Unity pomału to wyłączają, bo mają ten własny plugin dostępnościowy. Natomiast to jest, to nam może coś zasugerować, no i ewentualnie stąd można właśnie podlinkować na przykład ten czytnik, plugin Unity Accessibility Plugin, to jest ten czytnik ekranu, z którego wszyscy korzystają na przykład. No więc warto tutaj coś zasugerować ewentualnie. Ale dobra, wracamy do tematu, o którym chciałem wspomnieć, czyli Age of Adventure 3 oraz Cannibal Planet, chyba też 3. W to też nie grałem bardzo długo, natomiast to jest też gra w pewnym sensie o tyle podobna do Warshawu, że też mamy swoje miasto, które rozwijamy. Natomiast o tyle inna, że do tego miasta przychodzą bohaterowie. W Cannibal Planet jesteśmy na planecie, która gdzieś została zniszczona chyba przez jakiś kataklizm i musimy po prostu chodzić po niej, żeby zdobywać różne zasoby. No, generalnie rekrutujemy bohaterów do naszej drużyny. Dajemy im ekwipunek, który możemy sobie kupić ze sklepu i wysyłamy je do różnych lokacji, do różnych misji, żeby po prostu nam różne rzeczy przynieśli, pieniądze, przedmioty, pogonowali jakieś włosy, które są w lochach i tak dalej. To się też dzieje właśnie w takim trybie idle, to znaczy możemy obserwować sobie na bieżąco, co ci nasi bohaterowie robią, lub możemy grę zamknąć i oni będą robić swoje i kiedy skończą albo gdzieś polegną, dostaniemy powiadomienie, możemy do gry wrócić i wtedy zainterweniować, zobaczyć co się stało, mamy logi, które możemy sobie przeglądać. System walki tutaj też jest taki no, dosyć rozbudowany, bo możemy na przykład zdecydować, kto ma być przywódcą naszej drużyny, kto ma być z przodu, kto ma być z tyłu i to ma wpływ na to, jak na przykład ktoś gra w jakieś taktyczne RPG, to wie o co chodzi, na przykład użytkownicy magii no, generalnie gdzieś są zawsze na tyłach, a wojownicy są z przodu. Tego typu sprawy tutaj też mają znaczenie. Ma też znaczenie na przykład, ile dana osoba ma mózgu. Tam jest taka statystyka, nie pamiętam, czy to jest po prostu inteligencja, czy mózg, ale jakoś tam chyba coś o mózgach było, pamiętam. Mniej więcej generalnie powinniśmy wyznaczyć mądrą osobę jako naszego przywódcę, to też będzie miało wpływ na to, jak dobrze nasza drużyna będzie w stanie unikać pułapek, które mogą gdzieś w tych lochach napotkać. Także tutaj tej strategii jest więcej. Jest też trochę mikropłatności, tyle, ile w Warshavelu nie wiem, bo nie grałem to też jakoś długo, ale to nie było, nie miałem takiej sytuacji, że się zniechęciłem, tylko po prostu miałem akurat dużo innych gier, które gdzieś w tym czasie obgrywałem, więc po prostu gdzieś no, muszę do tej gry w sumie wrócić i do Cannibal Planet, która działa w pewnym sensie podobnie, natomiast tam mamy takie klimaty właśnie bardziej...
0: Ja jeszcze co do Age of Adventure, to mam swoje notatki takie, które prowadzę z grania w różne gry i tam mam poziom mikropłatności określony jako średni. Ja jak recenzuję gry, tak, bo ja recenzuję, że tak powiem, sobie gry do poduszki, w sensie nigdzie tego nie udostępniam, tylko dla siebie. I mam cztery poziomy mikropłatności. Jest poziom brak, no to nie trzeba przedstawiać. Poziom niski, czyli mikropłatności, to głównie kosmetyka. Poziom średni, mikropłatności ułatwiają rozgrywkę, ale nie uniemożliwiają jej graczom niepłacącym. I poziom wysoki, mikropłatności uniemożliwiają rozgrywkę graczom niepłacącym. Dlaczego mówię cały czas niepłaczącym? Niepłacącym. I w Age of Adventure określiłem to na poziomie średnim, dlatego że tu mam taki podpis pod spodem. Długie procesy można znacznie skracać poprzez mikropłatności, ale istnieje ciekawa mechanika, że nie możemy zakupić większej liczby przedmiotów premium niż to określone w danym okresie czasu. Co też jest całkiem fajne, nie możemy na przykład wydać 20 tysięcy, żeby grę zraszować.
1: No także także tutaj mamy kolejną, myślę, w miarę ciekawą grę. Tutaj kolejna gra, która gdzieś mi wypadła w notatkach, ale tak o nic sobie przypomniałem. Tak, bo mówimy o japońskich grach.
0: O Japończykach. To może ty spróbuj powiedzieć, ja potem, bo ja też miałem syndrom 13 minut z tą grą.
1: No ja może miałem 30 minut, ale to też będę musiał do tego wrócić, bo to sobie ludzie na forum chwalili. Natomiast tutaj też mamy do czynienia z grą, której mamy swoją bazę i też z tej bazy wyruszamy na różne misje, tego co pamiętam. Czyli to taki trochę właśnie element roguelike'owy, w ten sposób rozpoczynamy swoje biegi, w których to możemy zdobyć różne karty, którymi później walczymy z przeciwnikami. I tutaj, podobnie jak w Slay the Spire na przykład, możemy czasami napotykać na kilku przeciwników naraz i mamy niektóre karty, które są w stanie atakować kilku przeciwników naraz, co też jest fajne. Tych kart jest dużo, oczywiście jak to ma miejsce w tych grach często, mamy różne kombinacje, które możemy tworzyć, co jest też ciekawe w tej grze. Mamy taki system łańcuchów i te łańcuchy działają w taki sposób, że niektóre karty mają unikalne efekty w momencie, kiedy są zagrane na początku, czy jako ostatnia karta w danej turze, lub jeśli poprzedzają albo są zagrane zaraz po jakiejś innej karcie danego typu. I też tutaj bardzo istotną kwestią jest to, żeby odpowiednio takie łańcuchy tworzyć, żeby takie jak najbardziej śmiertelne kombinacje tworzyć. Jaki ja z tą grą miałem problem taki, że jakiś system pomocy jest, ale mało intuicyjny, więc jesteśmy wrzucani trochę na głęboką wodę, miałem wrażenie, jeśli chodzi o tą grę. Znaczy, no w Doncasterze teoretycznie też, ale tam jakoś łatwiej mi
0: tam był bardziej przejrzysty
1: interfejs. Przyswajanie tych mechanik, tak?
0: Tak.
1: I nie pomaga tym tłumaczenie.
0: Tak, tam problem jest duży z tłumaczeniem, ale dla mnie największy problem w tej grze to jest interfejs, w którym jest absolutnie wszystko. To jest taki single page, bym powiedział, czyli tam jest niemalże wszystko na jednym ekranie.
1: Tak, to jest też prawda, no ale to jest też kolejna gra, która znalazła swoich fanów, więc jeśli lubicie roguelike i karcianki...
0: Myślę, że to nie jest zła gra, tylko nie. To jest gra po prostu, od której my się jakoś obydwoje odbiliśmy.
1: Tak, no chyba też nie pomógł fakt, że w podobnym czasie Doncaster wyszedł chyba. To jakoś w podobnym czasie się pojawiło chyba z tego, co
0: kojarzę. Podejrzewam, że gdybym znał japoński, to byłoby mi łatwiej.
1: Pewnie tak.
0: Bo to tam ja miałem problem z tłumaczeniem.
1: Dobrze, czyli to był AX Roguelike, a tutaj teraz mamy jaką ciekawostkę bardziej, czyli platformę, która ma dać niewidomym gry.
0: Gry i to twórcy mówią, że to będą rewolucyjne, super gry i w ogóle najlepsze na świecie. Ile w tym prawdy? Nic. Bo to jest taka platforma z takimi mini lub mniej mini gierkami. I na przykład mamy jakąś grę w rycerzy tam, że w sensie, taka gra kiedyś była, na której kanwie powstało w sumie większość gier. Była taka moda na te Blind Swordsmanówki, ja na to mówiłem. Bo była taka gra kiedyś The Blind Swordsman. I potem powstało Blind Legend, które działało na podobnej zasadzie. Potem powstało... Boże, jak ta gra się nazywała?
1: The Veil.
0: I tak dalej. To był taki okres, że cały czas te Blind Swordsmanówki gdzieś mieliśmy, szczególnie na telefonach. I najlepsze jest to, że The Blind Swordsman był z nich wszystkich najlepszy, moim przynajmniej zdaniem. Natomiast o co chodzi z AudioCat? No oni twierdzą, że oni chcą zrównać graczy widzących z niewidomymi i zrobić rewolucyjną platformę, gdzie ludzie będą mogli grać, bawić się, poznawać i zawiązywać przyjaźnie i znajomości. I ja mam z tym taki problem, że gdyby twórcy powiedzieli, robimy sobie jakiś projekt fajny, chcemy zrobić platformę, gdzie będzie parę jakichś gier i będzie jakaś tam określona liczba graczy, którzy będą sobie grać i może będzie fajnie, to bym się do tego tak nie czepiał, ale Hype Train, oni wokół tego Hype Train to jest, jeżeli twórcy podsycają jakby wyobraźnię graczy czy innego rodzaju konsumentów bardzo często fałszywymi obietnicami. I tak samo było w przypadku AudioCat. Zaczęło się od tego, że platforma wyszła w okropnym stanie technicznym. Nie wiem, czy ty, Piotrze, widziałeś te pierwsze wersje. To było na zasadzie takiej, że to się crashowało, tam w ogóle trzeba było kupić subskrypcję i jak się tą subskrypcję kupiło, to ta gra i tak się crashowała. Oni potem przepraszali i to naprawiali, ale nie wpadli na to, żeby tym ludziom, którzy te subskrypcje kupili, zwrócić część środków za to, które środki na to wydali i tak dalej. Tam był problem taki, że była niespójność interfejsu. Była ta gra właśnie, ta Blind Swordsmanówka, w której tam walczyliśmy z jakimiś tam przeciwnikami i fajne było to, że bardzo ładne były pejzaże, czyli otoczenie, tam jakieś strumyczki w jakimś lesie tam walczyliśmy i tak dalej. I teraz nie wiem, co z tym projektem się dzieje, czy to żyje, czy to nie żyje.
1: No właśnie, chyba żyje. Znaczy, to też był taki projekt, który zdobył dużo pieniędzy jako innowacyjny startup w Estonii, więc stąd nie wiem, jak oni research robili, no po prostu właśnie, że no nie widzą, oni mają w ogóle też samo oni zaczynali w ogóle z takiego konceptu, jak wiele firm zresztą, że nie widzą i to grają przez polecenia głosowe, tak mi będzie najłatwiej.
0: No tak.
1: I to też było gdzieś w tej platformie widać w pierwszych wersjach. Później jakieś gesty doszły, ale one też pamiętam, że jakoś nie chciały dobrze działać tam. Mieli grę, która miała być jakimś RPG-iem na przykład. To mi zostało w pamięci najbardziej. Na to się najbardziej jakoś podniecałem. Po czym z tego, co pamiętam, nie mogłem jakoś tej syntezy przyspieszyć. Mówiło to...
0: Tak, bo to był chyba Daniel na samplach w ogóle robiony.
1: A to ja to, to ja, mnie to minęło, u mnie to pamiętam mówił eloquence, ale z domyślną prędkością. No i to mówiło
0: wolno.
1: To
0: ty pewnie później trochę niż ja, bo ja miałem Daniela na samplach od Vocalizera. Więc tak, no problemem nie było to, bo nikt nikomu nie może zabronić robić gier, bo to nie o to chodzi, absolutnie. Każdy robi jak umie i każdy chce zarobić i to jest jak najbardziej normalne. Problem zaczyna się wtedy, gdy gracze są karmieni po prostu fałszywymi informacjami wręcz, bo to nie jest tak, że na przykład oni mówili, że będzie super platforma i platforma była ogólnie super, tylko wyszła w złym stanie technicznym, bo to już nie jest 2001 rok, gdzie gra jak wyszła, tak była, bo patchów się nie wydawało raczej i zły stan techniczny można poprawić, ale tutaj zostały po prostu z graczy jakby, ja mam problem z tą grą taki, że tutaj myślę każdy na całej linii z graczy niewidomych chcieli zrobić nie wiem nawet jak to określić, nie wiem co twórcy chcieli tym pokazać i dla kogo tak naprawdę to ma być.
1: Tak, więc to był AudioCut, który po prostu jest.
0: Ale teraz będzie coś lepszego, przynajmniej z mojej strony. Gra Hexboard, tak, która pozwala grać w chińskie warcaby. Tak to można określić. I kto grał w chińskie warcaby, ten wie jak działają, a kto nie grał, ten się zaraz dowie. Chińskie warcaby polegają na tym, że mamy planszę w kształcie gwiazdki, czyli mamy cztery trójkąty i mamy 10 pionków domyślnie i musimy te pionki przedostać na przeciwną stronę planszy od naszego tego pierwszego startowego rzędu. No i gra Hexboard to jest po prostu port tych chińskich warcabów. Można grać od 2 do 6 graczy. Można grać z komputerem, można grać podobno po Game Center, ale ja nie wiem, gram z komputerem i ogólnie fajnie, bo ja nie mogłem znaleźć dostępnego klienta chińskich warcabów poza chińskim Super Free, z którego mnie wyrzucono, że tak powiem, niechcąco nawet, bo tam po prostu wprowadzili przymus weryfikacji się dowodem osobistym chińskim i nie mogłem już grać w chińskie warcaby. A w Hexboardzie mogłem. I co można o tej grze powiedzieć? No, trzeba się nauczyć grać w chińskie warcaby, bo system pomocy tam jest średni i tam średnio te zasady są opisane, jak dla mnie. Nie wiem, czy ty, Piotrze, w ogóle to instalowałeś? Bawiłeś się?
1: W Hexboarda nie. Ja generalnie to mało gram w szachy, warcaby, więc...
0: Aha, rozumiem. Bo tak ja zawsze właśnie pytam, bo może kto, możesz mieć na przykład inny pogląd. Natomiast tam ten system pomocy był średni i ja już umiałem, więc dla mnie to nie był problem. Ogólnie interfejs gry jest prosty i przejrzysty, tylko że komputer... jednak system... takiego AI szachowego to jest najbardziej rozwinięty, jeśli chodzi o klasyczne szachy, a tak jak na przykład w tych chińskich warcabach, to czasami miałem wrażenie, że komputer wybiera sobie poprawny ruch losowo ze zbioru ruchów, jakie może podjąć. Więc problemem był tu poziom trudności, ale nie gram z żywym graczem i nie wiem, jak to wtedy działa. Ogólnie bardzo fajna gra, prosta. Nie wiem, czy jest na Androida.

0: Nie ma. To jest gra typowo na iOS-a. A przynajmniej nie ma w Google Play.
1: No także jeśli macie iPhone'a.
0: Dalej mamy grę Fault Zone. Z kolei to jest gra, której nie
1: tylko
0: ma na iPhone'ie.
1: Android, no.
0: I bardzo nad tym ubolewam. Bo to jest RPG oznaczony, osadzony w postapokaliptycznym świecie. I to jest gra, na którą byłem strasznie napalony i chwilę w nią pograłem na emulatorze, a potem już nie mogłem w nią grać. I to jest gra, w której budujemy schron, ale mamy też historię, czyli mamy misje, które musimy wykonywać, mamy bohaterów, których losy możemy śledzić. Gra jest oryginalnie w języku rosyjskim. Angielskie tłumaczenie jest dość mierne i ja znam rosyjski, więc ja grałem po rosyjsku. I gra ma fajną, klimatyczną muzykę, fajne, proste, ale klimatyczne efekty dźwiękowe. System walki to klasyczna turówka. Ani za bardzo przeładowana, ani za bardzo prosta. W sam raz. No, niestety nie miałem zbyt długo okazji pograć, bo to było tak, że zrobiłem sobie taką jedną sesję z tą grą i potem miałem zmianę komputera i emulatora mi się już nie udało odpalić, bo nie miałem już komputera z Windowsem, więc nie wiem jakby co dalej, ale ogólnie gra mi się bardzo spodobała. Ja lubię post-apo, fajny sposób prowadzenia opowieści, fajny sposób prowadzenia gry. Gra dostępna wyłącznie na Androida. Dalej mamy Asmar Questa, o którym Patryk już mówił. I dalej mamy grę, która walczyła u mnie z Doncasterem o miano najlepszej gry mobilnej roku, ale wygrał Doncaster, bo po prostu więcej razy można w niego pograć. I to jest Eldrum Black Dust. Eldrum to tak, czy Eldrum właściwie, bo to chyba ze szwedzkiego języka. To trylogia już teraz. Pierwsza gra to było Untold i wtedy to się nazywało po prostu Untold RPG. Potem było Red Tide i teraz jest Black Dust i Eldrum. To są gry dark fantasy, takie bardzo dark fantasy tam są. Zastanawiam się, dlaczego ta gra ma PEGI 12. Ja bym dał tej grze dużo wyższą klasyfikację wiekową. Nie wiem, czy ty, Piotrze, grałeś w Black Dusta? Przeszedłeś?
1: Akurat Black Dusta jeszcze nie, dlatego że muszę nadrobić poprzednie gry z serii. Ja na dwójce utknąłem.
0: To są kompletnie nie, w sensie są pojedyncze wzmianki, ale to są kompletnie związane ze sobą historie.
1: Okay,
0: więc no nieważne, to... czy zaczniesz od Untolda, czy od Red Tide, czy od Black Dusta, to Black Dust, bo to były takie RPGi z jakimś tam systemem rozwoju postaci, z systemem walki, na który ludzie narzekali, ale mi się on w miarę podobał. Ale to były RPGi dość liniowe. Podczas gdy w Black Duście twórcy dali nam trochę wolności. I to jest taka wolność troszkę pozorna, bo tak naprawdę i tak prędzej czy później będziemy musieli wszystko jakoś tam załatwić. Ale mamy kilka misji pobocznych i mamy wybory, które faktycznie w serii Eldrum

0: możemy próbować uniknąć. Wtedy jak mamy wysoką zręczność, unikamy strzały i zaczynamy walkę z pełnym zdrowiem. Może być na przykład taka scena, że kogoś zamknął do więzienia i my możemy negocjować, żeby go wypuścili. Jak mamy odpowiednio dużo charyzmy, to wypuszczą go z tego więzienia, a jak nie, to albo go zabiją, albo będziemy musieli walczyć. I to było w poprzednich grach z serii, natomiast nowością, która doszła w Black Duście, jest system reputacji. Mamy kilka frakcji, mamy nomadów, mamy ten Kiris Cartel, czyli taką organizację handlującą opium i ludźmi przy okazji. I mamy jeszcze kilka innych pomniejszych frakcji, z którymi możemy zdobywać reputację i w zależności od tej reputacji na przykład możemy uzyskiwać misje frakcyjne i tak dalej. Co mogę powiedzieć, muzyka mi się podoba mniej niż w Red Tide na przykład, czy w Antoldzie, ale to jest, jestem w mniejszości, bo ludzie raczej są bardzo zadowoleni z muzyki. W Black Duście mamy taki bardziej pustynny klimat. No i pewnie stąd wynikają te zmiany, które zaszły w muzyce. Fabularnie trzyma to naprawdę wysoki poziom, ale twórcy trochę chyba zeszli z tonu, jeśli chodzi o jakieś brutalne sceny, co mnie poniekąd nie dziwi, bo wiem, że ludzie się odbijali od poprzednich części ze względu na ich brutalność, ale to nie odejmuje w żaden sposób w grze. Dalej uważam, że to jest wyśmienity RPG.
1: Tak, trochę tych różnych RPG-ów się pojawiło, bo na przykład też pojawiła się kolejna, wyczekiwana zresztą długo, gra z serii Adventure to Fate. To jest seria, z której ja w pewnym sensie się o tyle odbiłem, że nie przypasował mi do końca system nawigacji w tej grze, który był taki bardzo specyficzny, bo to jest faktycznie już taki typowy roguelike, że mamy planszę, mamy widoczną mapę taką w formie takiej siatki i po prostu musimy naszą postacią odpowiednio manewrować. Tutaj przyda się, no, trzeba dużo nawigować voiceover, żeby się po tej mapie rozglądać. Ponoć w tej najnowszej części jestem trochę lepiej. Ja muszę tą najnowszą część jeszcze spróbować ograć, bo no bo deweloper generalnie o dostępność 2. Jeśli ktoś się w to wczuje, no to mamy grę, w której mamy kilka, jak nie kilkanaście klas do wyboru. Każda z nich ma unikalny styl walki. Mamy system, oczywiście tutaj turowy, jeśli już wejdziemy do jakiejś bitwy, jakiegoś pojedynku. Możemy chyba w poprzednich wersjach to było, chyba w tej też możemy też znaleźć jakiegoś towarzysza w formie zwierzaka, które nam w walce może pomagać. Jest dużo ekwipunku do zdobycia, dużo przedmiotów. Nowe dodane klasy, na pewno to jest klasa na przykład Wiedźmy i Czarnoksiężnika. To już w ogóle są typowo takie klasy roguelike'owe, w takim sensie, że dostajemy jakieś punkty postępu, które po tym, jak gdybyśmy zginęli w czasie gry, możemy wykorzystać, żeby odblokować jakieś umiejętności, które już będą dla nas dostępne na stałe. No ale faktycznie trzeba lubić taki system, tą nawigację w tej mapie, która jest naprawdę taka specyficzna. Tutaj pewnie będą radzić sobie lepiej ci gracze, którzy mają lepszą wyobraźnię przestrzenną, mam wrażenie.
2: W międzyczasie Patryk się do nas dodzwonił ponownie.
1: Witamy.
3: Tak, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak.
2: Jak najbardziej.
3: Okej, okay. No to ja jestem wywołany do tablicy właśnie o Adventure to Fate, ponieważ jestem, byłem i nadal jestem beta testerem tej gry i to bardzo wnikliwym beta testerem. No i nie jest, Piotrze, tak jak mówisz, ponieważ opracowałem z deweloperem w zasadzie ten pomysł i jestem z tego pomysłu bardzo dumny, ponieważ na co wpadłem? Pewnie jeżeli grałeś, to zauważyłeś, że jestem taki pad kierunkowy, który troszeczkę przypomina takie pady, które były na telefonie z Symbianem, czy na przykład te aplikacje Android.

0: gadacz androidowy typu na przykład jakiś, Boże, nie pamiętam jak to się teraz
1: Mobile
0: nazywało, ale
1: speak.
0: jest taki...
1: Taki joystick jakby jest, tak jak
0: Tak,
1: w
0: tak.
1: King of Dragon Pass chyba było tak.
0: King of Dragon Pass tego nie ma, takiego joysticka. No dobra, nieistotne. Może mówisz o wersji komputerowej. Natomiast o co i jak to wygląda? Na przykład mamy strzałkę góra, dół, lewo, prawo, bo mapa jest generalnie zrobiona tak jak po prostu w płaszczyźnie takiej 2D, czyli w formie siatki, tak? Czyli poprzednie wersje tej gry Adventure to Fate miały już tego pada kierunkowego. To też powstało z inicjatywy mojej i innych graczy. Generalnie wygląda to w taki sposób, że nasza postać jest zaznaczona kropką, która tam bodajże chyba nazywa się Your Character, i wokół tej kropki możemy sobie oglądać, co jest wokół nas. Ale ja sobie pomyślałem, wpadłem na pewien pomysł, jak można wykorzystać tego pada. I wymyśliłem, że jeżeli dotkniemy na przykład pada kierunkowego, który jest strzałką w prawo, VoiceOver nam automatycznie powie, co jest na prawo od nas. Jeśli dotkniemy lewej strzałki, dowiemy się, co jest na lewo od nas.
2: A, to super.
0: Jeśli północ na północ, i mamy jeszcze ten taki search, to też właśnie pojawiło się, że jeżeli to klikniemy, to będziemy mogli przeszukać daną planszę, i ten pad na przykład, ten przycisk też nas informuje, że na przykład tutaj jest, ty jesteś w miejscu, gdzie jesteś co do znalezienia, i możesz teraz tapnąć w tą krawędź, znaczy w ten kwadracik, i w tym momencie podniesiesz daną rzecz. Niestety, i tutaj z twórcą nie udało się nam wypracować rozwiązania, ponieważ no, testowałem to rozwiązanie bardzo wnikliwie, i tak naprawdę jednym sposobem, żeby to zrobić, to było zrobienie tego na podpowiedziach VoiceOver, czyli po prostu dotkniemy na przykład strzałki w górę, on tam powie pad direction up i musimy odczekać parę sekund, żeby uzyskać informację, co jest wokół nas. Musimy mieć włączone podpowiedzi VoiceOver, żeby to działało. No, nie wiem, czy jest jakiś inny sposób, żeby to rozwiązać. Natomiast działa to naprawdę super, bo w tym momencie nie musimy w ogóle palcem patrzeć na mapę, tylko po prostu patrzymy sobie na ten kierunkowy pad. Powstaje kolejna gra z tej serii Adventure to Fate, Quest to the Core, i to jest w ogóle... Quest to the Core to w ogóle była pierwsza część z tej serii. Natomiast ona wyleciała z App Store'a, bo Apple ją usunął i deweloper stwierdził, że no, ludzie chcą, to ja zacznę to robić od początku, i ten system już też jest przeze mnie testowany, bo również testuję tą wersję gry, która również nadejdzie niedługo, i ten gamepad jest również dodany w tej wersji, ponieważ autor niedawno zaimplementował go w swoim własnym silniku, to rozwiązanie.
2: No to naprawdę super, tak, że to no, na pewno znacznie rozgrywkę ułatwi, tak? Ktoś lubił na przykład... No?
1: Problemem w zrobieniu tego na podpowiedziach VoiceOvera jest to, że już sobie wyobrażam feedbacki graczy, którzy będą mówili, gra jest niedostępna, bo mają wyłączone. Podpowiedzi. Więc fajnie by było, gdyby na przykład gra mówiła, że for the best experience, please turn on VoiceOver accessibility hints.
0: Dzięki, Arku. No to właśnie zaraz do autora napiszę, bo jestem z nim, stałem w kontakcie, także... A zasugeruję mu to. Ale polecam. Jak najbardziej dobra, polecam.
2: Dobra porada. Czy coś jeszcze, Patryku, chciałeś dodać tutaj, jeśli o tą grę chodzi? Czy ogólnie gry mobilne też?
0: Ogólnie gry mobilne. No to myślę, że to wszystko.
2: Okej, okay, to znaczy, bo ogólnie będziemy pewnie mam taki plan, że kiedy skończymy gry mobilne, to mam trochę w notatkach inną kolejność, ale że teraz Arek dużo mówił, to też myślę, że następny wątek możemy pociągnąć gry AAA gry mainstreamowe, więc jakbyś, nie wiem, czy jakbyś
0: wziął... Jeszcze tak wrócę do tego, bo ty mówisz, że ty się tam odbiłeś od tych takich idlerów, tych, od tych gier, które się tam same grają, nie? No to właśnie ja się zastanawiam, to jakim cudem ty i Kevin długo żeście grali w Dreamlanda i nawet mieliście zamiar zrobić z tego... Jezus, ja w ogóle się... Szkoda, że do tego nie doszło, bo wy jako PG-13 chcieliście zrobić z tego stream. O Boże, już sobie wyobrażam, jaki byłby to nowy stream.
2: Wiesz co, bo ja długo nie wiedziałem, że Dreamland ma taki tryb, ten auto hanga, bo to się nazywało, że to samo się grało. Ja nie? To generalnie... Co?
0: Nie wiedziałeś tego?
2: Nie, ja się o tym dowiedziałam później. I za to grałem takie tradycyjne MMO głównie. I to nawet trochę mi się podobało przez jakiś czas.
0: No bo to było ciekawe, bo tam było dużo... W ogóle mi się w Dreamlandzie bardzo, wiecie, co podobało? Podobały mi się te areny, które tam było można robić. Podobało mi się wieża demonów na przykład i naprawdę ten, jak się nie używało tego hangupu, to naprawdę ta walka mogłaby być strategiczna. Do niektórych bossów można było fajnie unikać. Właśnie.
2: Ale no to naprawdę była całkiem przyjemna zarówno
0: na kawałek. A propos Dreamlanda, to już sobie chyba nie pogracie, bo z tego co wiem, to jest teraz wymagany chiński paszport. Chyba też. Nie wiem, co z angielskimi graczami.
1: Ale chyba to jest jakoś tak, że to chińscy gracze potrzebują proxy, żeby grać bez ograniczeń i grają jakby na naszej wersji Dreamlanda. Gracze angielscy nie mają tego ograniczenia.
0: No, tam też był problem w ogóle taki z fabułą, że trzeba było... Nie dało się jej tłumaczyć. No nic, ale to...
2: Dobrze. Dobrze, to no tutaj nam nie zostało już dużo gier mobilnych, ale czy dobrze pamiętam, może teraz zmienimy znów kolejność, bo wydaje mi się, że czy dobrze kojarzę, że ty się emulatorami na iPhone'ie też, Patryk, bawiłaś?
0: Tak, to znaczy była taka, ja w ogóle się zastanawiam, bo bardzo żeś mnie, Arku, zachęcił tą rosyjską grą, bo przecież... W ogóle tak, bo ta gra rosyjska, jak to się nazywa i gdzie ja to mogę znaleźć i...
1: Faulty zone. Faulty zone.
0: A próbowałeś pisać do autora, czy nie ma jakichś planów na iOS-a tego zrobić?
1: Nie, nie ma.
2: No jeśli gra powstała w...
0: Jak jest do pobrania? To jest z Play Store'a, z APK?
1: No jakieś APK pobrałem, z jakiegoś Rustora czy z czegoś takiego.
0: A powiedz mi, czy można jakoś to tłumaczyć, bo ja nie znam się na Androidzie i...
1: CSR-em możesz.
0: Aha, ale pewnie będę musiał go kupić, jak jest z kupowaniem takiego CSR-a na emulator?
1: To normalnie możesz po prostu kupić jak na normalny telefon.
0: Ale co tam, jak to się identyfikuje, się jakimś kontem czy coś?
1: Tak.
0: Znaczy generalnie nie chce mi się dla jednej gry kupować CSR-a, no bo nie używam Androida generalnie. Więc chyba no nie ma innego sposobu na tłumaczenie, nie? Coś tego.
1: Może jak masz ten Windows Subsystem for Android...
2: Który wyleciał z Windowsa 11 niestety, także nie wiem, czy jak ktoś ma zainstalowane, to może jeszcze działa, ale generalnie to wiem, że oficjalnie Microsoft to zarzucił, bo... Niestety, to jedyna rzecz, która dziś mi zachęcała, to Windows 11, ale dobra, to znów kolejna dygresja. Czy...
0: No cóż, nie wiem, co, trochę szkoda, że to tak wygląda, bo trochę się tym zachęciłem. Fajnie by było, gdyby kiedyś coś na iOS-a wyszło.
2: No tak to jest, jak no, niektóre gry są tylko na pewno, może ktoś nas słucha, kto ma Androida, chciałby, nie wiem, w Bardcarda pograć na przykład, on jest tylko na iPhone'ie, także no, czasami się zdarza tak, że no niestety niektóre gry no, nie pojawiają się na wszystkich platformach.
0: No to Piotrze, teraz decyzja jakby do ciebie należy, jak już tutaj jestem, no bo mówiłeś, że po skończeniu mobilnych rzeczy chcesz przejść do mainstreama.
2: Tak, to znaczy tutaj jeszcze mamy, widzę, 4 jeszcze kwestie mobilne. Może zaczniemy od tego.
0: Nie było tego dużo,
2: więc może zacznijmy od tego, czym chyba też miałeś okazję poeksperymentować, co myślę, że każdy z nas będzie mógł coś powiedzieć. Trochę kontekstu w batalii Unii Europejskiej z Applem. Apple musiało trochę otworzyć system iOS, między innymi pozwolić na instalację zewnętrznych sklepów z aplikacjami. I na co ludzie się zaczęli zachęcać najbardziej? To zresztą wspominałem trochę o tym podsumowaniu roku ogólnym, ale jak ktoś nie słuchał, to myślę, warto tutaj znów dać ten kontekst, czego wcześniej w App Store absolutnie nie dało się wrzucać. Emulatorów. Apple tego po prostu zabraniało, więc ludzie przygotowali się właśnie, żeby te alternatywne sklepy ściągać, żeby mieć dostęp do emulatorów, które gdzieś były wcześniej w jakimś stopniu dystrybuowane podziemnie, że tak powiem, przez App Store'a na starych zasadach, gdzie musieliśmy to z komputera instalować, podpisywać co tydzień. Co tak, to instalacja była znacznie utrudniona. I kiedy to wszystko już zostało przygotowane, Apple nagle stwierdził, a słuchajcie, to jednak puścimy emulatory w App Store. No i puścili. I automatycznie pojawiło się kilka tych aplikacji. Są takie dwie największe, które ja tutaj mam napisane. Jest to Delta i jest to RetroArch. I no myślę, że o obu warto wspomnieć. Delta jest emulatorem natywnym pod iOS-a, to znaczy mamy taką typową iOS-ową aplikację, w której możemy sobie nasze gry importować i uruchamiamy je z takiego tradycyjnego interfejsu. Natomiast RetroArch to jest ciekawa, wieloplatformowa aplikacja, która w pewnym sensie można ją porównać, jak ja bym to nazwał w pewnym sensie Kodi do emulatoru.
1: Kodi, tak, Kodi, tylko że dla graczy. Tak, dokładnie moje porównanie.
2: Bo Kodi, jak ktoś nie wie, to jest taka aplikacja przystosowana pod głównie telewizory, więc mamy taki interfejs bardzo właśnie pod telewizory, gdzie możemy wszędzie dojść z ciałkami, w którym możemy różne wtyczki instalować do różnych serwisów wideo i nie tylko do odtwarzania multimediów generalnie. I RetroArch jest czymś podobnym tylko dla różnych emulatorów, więc możemy sobie ściągnąć wtyczkę do Pegasusa, wtyczkę do jakiegoś Commodora, do automatów innych i po prostu...
1: Do PSX-a, co mnie bardzo cieszy, do PlayStation pierwszego.
2: Tak, i możemy po prostu sobie różne gry uruchamiać, ładować do nich cheaty, czyli różne jakieś kody i tego typu rzeczy. RetroArch w ogóle jakiś czas temu doczekał się dostępności na komputerach, po prostu przez to, że ten interfejs jest taki właśnie bardzo graficzny i taki telewizorowy, no to ktoś po prostu musiał tego zrobić tak jakby osobny czytnik ekranu. Ten czytnik ekranu swoją drogą może mówić do nas na przykład przez NVIDIA na Windowsie, na innych systemach po prostu mówi syntezą systemową i podobnie jest zresztą na platformach mobilnych, gdzie jeśli mamy włączonego VoiceOvera lub TalkBacka, bo to akurat to jest dostępne na obu systemach, to tak naprawdę będzie do nas mówił głos systemowy. Ale żeby bawić się RetroArchem, musimy mieć w przypadku telefonu albo klawiaturę, albo kontroler podpięty, no bo osoby widzące mogą obsługiwać to ekranem dotykowym, my nie możemy, także musimy mieć jakiegoś pada podłączonego na przykład przez Bluetooth, albo jak ktoś ma iPhone'a z portem USB-C, to można też kablem. iOS generalnie wspiera wszystkie takie współczesne pady lub zamienniki, więc jakieś kontrolery do Xboxa, do PlayStation, do Switcha, to po prostu powinno zadziałać. No i wtedy możemy sobie... No,
1: A te Joy-Cony są kontrolerami Bluetooth zwykłymi?
2: Tak. Także można sobie to też właśnie z iOS-em czy z Maciem sparować, tak. Więc no, możemy sobie tak wszystko załadować. RetroArch też jest o tyle ciekawy, że mamy funkcję usług AI, to się tak ładnie nazywa. To jest chmurowa platforma, tam wpisuje się klucz API i na przykład jednym skrótem możemy sobie wykonać OCR na tym. No a jeśli gramy na iOS-ie, też mamy opcję rozpoznawania ekranu, jeśli mamy system w odpowiednim języku. Na Androidzie, no to też znów tutaj Joshua ma funkcje, które też można w podobny sposób wykorzystać. No i co możemy powiedzieć? No iPhone spokojnie gry z PSX-a pociągnie. Bez problemu. Nawet nowsze konsole, PlayStation Portable, na przykład PSP też.
1: Tak, ja w Tekken na trójkę grałem na iPhone'ie płynnie.
2: O, to się tak, to się wspomnienia przypominają. Ja znów na przykład grałem w Mortal Kombat na... akurat to było na Super Nintendo, to było w przypadku akurat Delta, bo testowałem i RetroArcha i Deltę i no, oba emulatory działają. RetroArch ma ma więcej konsol generalnie obsługiwanych przez to, jak to środowisko działa. Mimo to, że to jest stosunkowo nowa rzecz na iOS-ie, no to trochę tych systemów wspieranych jest i pewnie z czasem będzie tego przybywać.
0: No to ja się przejechałem na Delcie, bo stwierdziłem, że nie mam pada do możliwości podłączenia pada do iPhone'a, to stwierdziłem, a dobra, potestuję sobie grę na DS-a na Delcie, czyli Rhythm Heaven DS. No i jakież jest moje rozczarowanie? Ta gra ma straszne opóźnienie. Znaczy, Jezu, to chodzi do momentów, w których na przykład, nie wiem, jest takie to do re mi fa sol la si do, gdzie trzeba machnąć palcem na trzecią nutkę, żeby tam wykonać flick taki do góry, żeby do rytmu coś zrobić. Problem polegał na tym, że to po prostu nie załapywało w ogóle moich gestów, albo załapywało z lagiem, albo potrafił się dźwięk wyłączyć. Jeszcze bym rozumiał to wszystko, gdybym ja miał jakiegoś iPhone'a typu SE1 albo 5S. Kurczę, ale ja mam iPhone'a SE trzeciej generacji, który nie jest złym iPhone'em, a Rhythm Heaven DS, no to nie jest gra, która wymaga jakichś, nie wiadomo, jakichś zasobów.
1: Ale Nintendo ma bardzo trudne w emulacji chipy. Szczególnie te starsze.
0: Właśnie fajnie by było, gdyby udało się komuś z was to potestować na nowszych iPhone'ach, czy jest dokładnie sytuacja podobna z tym Rhythm Heaven. Bo szczerze powiedziawszy, ja próbowałem grać w Rhythm Heaven DS na komputerze i no jest bardzo ciężko, wręcz niemożliwe, ponieważ tam na komputerze trzeba obcować z tym czymś, co ten mały ekranik DS-a dostępuje. No a tutaj ja myślałem, że na iPhone'ie będzie lepiej, a no, u mnie przynajmniej się nie da grać. A wiem, Marku, że ty lubisz rytmiczne gry, więc fajnie by było, gdybyś sprawdził to.
1: A to jest akurat fajne. Ja swoją drogą na chwilkę muszę odejść od komputera, ale jeszcze dokończę myśl, że akurat w Rhythm Heaven DS fajnie by się grało na iPhone'ie, no bo tam ten dotykowy panel na DS-ie jest, tak? Więc
0: no tak, zgadza się.
2: Dokładnie, który akurat w Rhythm Heaven jest wymagany, akurat w tej części. Tam no, wszystko tak. Łącznie z menu, tak musimy...
0: Właśnie dlatego ja to postanowiłem przetestować, nie?
2: Tak.
1: No, jeżeli gdzieś znajdę legalnie ROMa do zakupu, bo ja nie mam prawdziwej konsoli, więc nie wiem, jak bym miał ROMa zdobyć.
0: Znajdziesz.
1: No, domyślam się. Dobrze, ja za chwilę wracam.
2: Dobrze, to w takim razie tutaj mamy jeszcze...
0: To wiesz co, to ja na razie się w takim razie wyłączę, jeżeli, żeby tu nie blokować czasu. Jak będzie Diablo Mainstream czy coś, to wtedy...
2: To coś zdań... Tak, to znaczy tutaj jeszcze mamy dwie gry, które akurat to bardziej grał Arek, więc musimy też na poczekać, aż Arek to powie. Natomiast w międzyczasie możemy powiedzieć o jednej grze, w którą może też grałeś, nie wiem, to możemy tutaj wspólnie coś więcej opowiedzieć. Kolejna gra od Oriola Gomeza, która się pojawiła tym razem na iPhone'ie, jest to gra Round Logic.
0: Oj, to nie.
2: To nie. Okej, no to ja mogę opowiedzieć, akurat to nie będzie problemu.
0: To ja na razie się wyłączam.
2: Dobrze, to w takim razie pozdrawiamy. Gdyby ktoś jeszcze chciał do nas zadzwonić, zanim przejdziemy do Round Logic, to oczywiście możecie to zrobić 663-883-600. Możecie tam się nam nagrać, możecie napisać. Możecie też pisać na Facebooku, na YouTubie lub na stronie kontakt.tyflopodcast.net.
3: Ja te miejsca śledzę, ale na razie jest cisza.
2: No, czyli nas słuchacze, myślę, uważnie słuchają, więc, no, więc fajnie, że jesteście z nami i może znajdziecie coś dla siebie, co wam się spodoba. Round Logic. Round Logic to gra, która nie jest grą darmową, więc sobie od razu coś szybko zobaczę, ile ona kosztuje. Też chyba nie powinno być to jakoś dużo. 15 zł, więc też nie jakiś duży majątek. To jest coś dla tych osób, które lubią gry logiczne, bo jest to gra po prostu inspirowana Samotnikiem. Jeśli ktoś kiedyś grał w Samotnika, na przykład była wersja Windowsowa na stronie Grzegorza Złotowicza, no to tutaj mamy do czynienia z wersją mobilną, która no, jest oczywiście przyjazna VoiceOverowi, bo to jest gra dostępna wyłącznie na iOS-a, ale też ma dużą grafikę, więc jeśli ktoś by chciał też grać z osobami widzącymi albo jakiejś osobie widzącej, wysłać tą grę, bo jak najbardziej można, no to tutaj ta osoba będzie miała na co popatrzeć, co też no, podobnie zresztą jak w przypadku innych gier mobilnych, o których mówimy, no bo tam generalnie zawsze będziemy mieli też do czynienia z jakąś grafiką. Te wszystkie gry, no to najpierw powstały dla osób widzących. No tutaj w przypadku Round Logic, no to gra jest zarówno przyjazna osobom niewidomym, jak i nienawidzącym, jak i widzącym. No i co tutaj możemy powiedzieć o tej grze? No, jak ktoś nie grał w Samotnika, mamy planszę, na której mamy takie kółka, takie pionki, to nazwijmy. Plansza jest ułożona w kształcie takiego krzyża i mamy jedno pole puste na początku. Naszym zadaniem jest usunięcie wszystkich pionków z planszy oprócz jednego, co nazwa Samotnik, no bo jeden pionek musi pozostać sam na tej planszy, a robimy to poprzez przeskakiwanie pionkiem nad innym pionkiem, tak żeby wskoczył na puste miejsce. No i tutaj generalnie jest problem, no bo musimy po prostu odpowiednie pionki dobierać odpowiednimi pionkami, przeskakiwać tak, żeby wszystko oprócz tego jednego pionka usunąć, ale nie wprowadzając siebie pod metaforyczną ścianę, bo możemy doprowadzić grę do takiej sytuacji, gdzie po prostu nie będziemy w stanie wykonać żadnego ruchu i gdybyśmy tak zrobili, no to po prostu gra się, najprościej mówiąc, dla nas skończy. Także to bardzo prosta gra, ale przyjemna, jeśli ktoś lubi takie gry logiczne, no to myślę, że warto się Round Logiciem zainteresować. Też innymi grami od Oriola, no bo on przecież też stworzył swojego czasu dostępne 2048 i wiele innych naprawdę fajnych gier.
1: World Wizard, mój ulubiony, dzień dobry, już jestem.
2: Miło.
1: Chyba to się World Wizard, no, jakoś coś z Wizard.
2: Palabra Kadabra, to tam był jakiś...
1: Dobra, to znaczy, ja to w ogóle jakoś...
2: W oryginale to miało... To ma jakieś znaczenie, teraz nie pamiętam jakie to znaczenie, ale też właśnie tą grę polecam. Dobrze, zostały nam jeszcze dwie gry mobilne, o których zresztą ty będziesz opowiadał, mianowicie na pierwszą z nich jest gra World Diplomat, a drugą jest gra D47.
1: Tak, D47 to jest mocna gra i mocarna i fajna. To jest gra, która swoją nazwę wzięła od District 47, to jest taka dzielnica w Nowym Jorku, gdzie się zajmują handlowaniem kamieniami szlachetnymi i wyrobem kamieni szlachetnych i wszystkim, co z tymi kamieniami szlachetnymi związane. I my w tej grze wcielamy się w przedsiębiorcę, który ma tymi kamieniami szlachetnymi handlować. I co jest, ta gra jest tylko na iOS-a. I taką główną cechą tej gry jest faktycznie żyjący i uczący się od graczy rynek, czyli w grze mamy do dyspozycji pełnoprawną giełdę, która ma swoje wzloty, upadki, ceny różnych surowców. Mamy bardzo fajną integrację AI, bo na przykład możemy rozmawiać z potencjalnymi kupcami i negocjować z nimi ceny. Mamy dark web, gdzie możemy zajmować się jakimś nielegalnym pozyskiwaniem tych kamieni szlachetnych. Możemy też otworzyć własny zakład i te kamienie szlachetne wyrabiać. I taką cechą charakterystyczną dla D47 jest to, że gra posiada dostępne audio wykresy, które mogą nas informować właśnie o stanie na przykład giełdy, o tym, jak ten rynek się rozwija i jak się zachowuje. Ja grałem długo w to, zresztą nadal w to czasami sobie gram, jak mam chwilę. I naprawdę jestem zadziwiony, jakim cudem tak potężna gra z tak potężnym silnikiem ekonomicznym, który naprawdę żyje i naprawdę jakby zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać, zachowuje się realnie i przewidywalnie, nieprzewidywalnie.

0: W sensie tak jak w prawdziwej ekonomii różne rzeczy się dzieją. Jest to niezwykle fascynująca gra, która ma bardzo przejrzysty interfejs i jakby interfejs jest podzielony na aplikacje, czyli nasza postać ma telefon i w tym telefonie ma różne aplikacje, którymi łączy się na przykład właśnie ze swoimi dostawcami tych kamieni. Na przykład możemy rozmawiać z jubilerami i oni nam mówią, co dane kamienie na przykład mają, albo czego nie mają, jakie właściwości, za ile powinniśmy je sprzedać, i my potem możemy sobie te ceny na przykład negocjować, możemy sprzedawać po niższej cenie niż rynkowa, na przykład, albo właśnie próbować sprzedawać po wyższej cenie niż rynkowa, bo tam na przykład jest taki system, to się chyba nazywa wiedza, z tego co pamiętam, i ta statystyka określa, ile dana postać wie na temat kamieni szlachetnych. I jak ktoś jest nowy w branży, no to możemy go wkręcić na przykład i mu sprzedać coś po dużo wyższej cenie. Pełno jest tych statystyk, pełno jest zależności. Gram w to bardzo regularnie, niedługo, bo to są sesje po kilkanaście minut, ale regularnie i dalej czuję, że zgłębiłem tylko wierzchołek góry lodowej. Dwie najlepsze rzeczy. Pierwsza super rzecz jest taka, że ta gra jest darmowa, mimo tego całego kontentu, o którym wam opowiedziałem. A druga rzecz jest taka. Przepraszam, mam dobre, drobne problemy z oddychaniem, więc chwilę potrzebuję.
1: Spokojnie. No, mamy trochę.
0: Dobra,
1: Mamy
0: jestem,
1: trochę materiału.
0: spróbuję dokończyć. A druga rzecz jest taka, że twórca dba o dostępność tej gry i niedawno właśnie, nie pamiętam, albo ja, albo Patryk, zgłaszaliśmy mu coś i natychmiast niemalże zostało to poprawione. Więc D47. Dlaczego w ogóle, dlaczego ta gra nie jest u mnie grą roku? Dlatego, że nie jestem takim pasjonatem kamieni szlachetnych. Podejrzewam, że gdybym był, to by była gra roku, bo z takiego typowo gamingowego punktu widzenia to jest gra z naprawdę świetnymi systemami, z naprawdę fajnym pomysłem na siebie i oby tak dalej. Polecam D47.
1: I
0: Gra jest w otwartej becie, właśnie, bo jeżeli ktoś by chciał szukać w App Store i by nie znalazł, gra jest w otwartej becie, czyli jest normalnie na stronie link do Test Flighta D47 Game. Zaraz zobaczymy, bo to chyba była D47game.com, ale muszę sprawdzić. Nie. D47.io po prostu. I tam możemy się zapisać do bety na Test Flighcie.
1: I na koniec mamy jeszcze jedną grę mobilną, tym razem gra, no mobilną, ale grę, która też pojawiła się na Steamie też, więc jakby ktoś wolał sobie zagrać na komputerze, gra, która też z tego co widzę jest opatrzona polską wersją językową, a mianowicie World Diplomat. Przynajmniej opis na Steamie jest przetłumaczony.
0: Ja nie spotkałem się, żeby przynajmniej na iPhone'ie gra była po polsku. I to jest coś jak chyba Kosmopolitan się ta gra nazywała, podobna mechanika. Czyli jesteśmy dyplomatą, musimy rozwiązywać różne konflikty, mamy swoje własne państwo i to od nas zależy, jak to państwo się będzie rozwijało. Czy będziemy dyktaturą, czy będziemy kapitalistycznym krajem, czy komunistycznym, czy jakimkolwiek innym.
1: No tutaj na Steamie jest napisane, że język polski teoretycznie powinien być wspierany, więc może to doszło później.
0: Może, ale no, rozwiązujemy różne konflikty, zawiązujemy sojusze z innymi państwami, albo wypowiadamy im wojny. I mamy taki, ja mam taki system, jakby sposób nazywania różnych systemów w grach, w zależności od tego, w której grze ja pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. I tutaj mamy hat-trickozę tak zwaną, czyli hat-trick to jest taki menedżer piłkarski, bardzo stary. Wiele osób chyba grało w hat-tricka, więc przywołuję tę grę. I to działa po prostu w taki sposób, że na przykład mamy jakąś konferencję dyplomatyczną, coś się dzieje, my czekamy i potem mamy dziennik z tej konferencji. No i wiemy, co się stało. Bardzo fajna gra, też jest dużo zależności, też jest w jakiś sposób wykorzystane AI, prawdopodobnie żeby uczyć się naszych reakcji i żeby inne kraje na to reagowały. i te reakcje są dość spójne i logiczne. Mogę World Diplomata ciepło polecić.
1: No i tym sposobem umówiliśmy wszystkie gry mobilne, o których przynajmniej chcieliśmy wspomnieć. Jest możliwe, że jakieś mniejsze tytuły pominęliśmy. Tak gdzieś myślami wróciłem na przykład do tego, że w grudniu pojawiła się gra wyścigowa, która nazywa się Race Grand Prix, która wyglądała bardzo ciekawie na początku, ale w praktyce okazało się, że nawet nie udało mi się pokonać pierwszego wyścigu, który tam w tej grze jest, ale samo sterowanie to było to trochę w sumie można porównać to do Blind Swordsman w pewnym sensie, no bo tak jak gra nam mówi, my mamy skręcić w lewo, no to skręcamy w lewo, mamy skręcić w prawo, no to...
0: To wyglądało tak, że odpaliłem to i w momencie, kiedy usłyszałem, jak się odpala silnik, to powiedziałem nie, dziękuję.
1: No, muzyka ma specyficzny klimat, to też to swoją drogą. Więc jeśli pominęliśmy jakąś grę mobilną, którą wy odkryliście, która wam się podobała i chcielibyście się podzielić ze słuchaczami, to coś śmiało możecie do nas pisać, dzwonić i po prostu te braki będziemy usuwać. No i to są wszystkie gry mobilne. Tutaj następne mam wszystkie gry chińskie, ale myślę, że przez to, że Arek ostatnio dużo mówił, a tutaj na pewno będzie kolejny, o którym Arek będzie miał dużo do powiedzenia, to najpierw zajmiemy się tematem gier AAA, ale nie tylko, generalnie gier na komputery i konsole, które w jakiś sposób stały się dostępne, zarówno tych, które wyszły i tych, które dostały mniejsze czy większe aktualizacje, bo tutaj też trochę się działo. No, oprócz tego, że tak wspominaliśmy niestety sytuację z Brandonem Colem, no to jednak przemysł cały czas idzie do przodu. Między innymi, a propos The Last of Us 2, czy drugiej części The Last of Us, która miała swoją premierę 5 lat temu już teraz, jak czas leci, to były właśnie czasy pandemii, rok 2020, Sony i Naughty Dog postanowili zrobić grze remaster na najnowsze konsole, ale też na komputery. W kwietniu ta gra też pojawi się na komputery, więc jeśli nie macie konsoli PS5, ale macie mocny na tyle sprzęt, no bo generalnie takie gry no, wymagają mocnej karty graficznej, no to myślę, że jest na co czekać. So, już wtedy ta gra była dla nas bardzo dostępna. Natomiast kiedy pojawił się remaster, no to ta dostępność została odświeżona. No, pojawiła się na przykład audiodeskrypcja, która miała swoją premierę przy okazji remasteru pierwszej części The Last of Us, która pojawiła się w roku 2023. W ostatnim podsumowaniu gier mówiliśmy o pierwszej części The Last of Us, a teraz no, tutaj pojawił się remaster części drugiej. Jeśli chodzi o fabułę, no tutaj mamy kontynuację z pierwszej serii. Nie wiem, ile mogę powiedzieć, żeby nie spoilerować fabuły. Natomiast no, w pierwszej części w dużym uproszczeniu graliśmy Joela, który dostał zadanie przetransportowania małej dziewczynki, małej Ellie praktycznie na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, dlatego że świat został opanowany przez zombie. Oni nie chcą, żeby to nazywać zombie, ale to już tak to nazwijmy. Mała Ellie jako jedyna jest po prostu na tą chorobę, na tą infekcję odporna. No i musimy ją po prostu przetransportować do ludzi, którzy będą w stanie jakoś to wykorzystać. Nie będę mówił, jak się ta gra skończyła, gdyby ktoś nie grał albo nie oglądał serialu HBO. Jeśli nie graliście, to naprawdę polecam, jeśli macie na tyle mocny sprzęt, gra już jest na komputerach dostępna, na przykład i oczywiście na PS5, więc no, gdybyście chcieli coś ograć zanim dwójka wyjdzie na komputery, to może być dobry moment, żeby...
0: Polecam jedynkę, żeby to przyszedłem zrobić. Na komputerze, ty chyba z tego co wiem na konsoli. Tak. Port miał ciężki start, ale akurat na moim sprzęcie nie było z tym portem problemów. Grałem z widzącym kolegą, w sensie ja grałem, on oglądał i dlatego grałem na najwyższych wymaganiach sprzętowych i nie mieliśmy problemów z tym portem. Przeszedłem zarówno jedynkę, podstawkę, jak i dodatek DLC Left Behind i wszystko wymaksowałem na Steamie, więc da się po niewidomemu wymaksować. Wiem, że była taka opinia, że nie da się The Last of Us po niewidomemu przejść na 100%. Da się. nawet bez jakiegoś większego problemu. Trzeba
1: parę
0: po prostu
1: osób to
0: się
1: zrobiło.
0: Rozglądać.
1: Brandon chyba też to zrobił.
0: Brandon też wymaksował, tak, ale była taka opinia na Audio Gamesach, czytałem bardzo często, że gry się nie da wymaksować i dlatego taki byłem sceptyczny, bo ja bardzo lubię maksować gry i taki byłem sceptyczny do The Last of Us, ale na szczęście cieszę się, że to kupiłem i cieszę się, że to przeszedłem.
1: No i jeśli komuś się podobała część pierwsza, no to część druga, to znaczy jeśli chodzi o fabułę, no to część druga podzieliła graczy. Nie będę mówił dlaczego, bo znów nie chcę spoilerować. Ale jeśli chodzi o samą grę, to jest naprawdę cały czas na wysokim poziomie. Tym razem między innymi będziemy się właśnie wcierać w Ellie, tyle mogę powiedzieć i nie tylko zresztą w tej drugiej części. Generalnie sama rozgrywka polega na tym, że idziemy z celu do celu, nawet zresztą tak działa nawigacja automatyczna. Mamy też polecenia, które pozwalają nam rozejrzeć się wokół nas, żeby na przykład znaleźć jakieś przedmioty, które możemy podnieść. Czy to jest jakaś broń, czy to jest amunicja, czy to są materiały, które możemy wykorzystać, żeby jakieś przedmioty stworzyć. Czy to jakieś apteczki, czy to koktajle mołotowa, czy to nożyki. Chociaż nie, to tego akurat to było w pierwszej części, w drugiej części już tego nie mamy, ale mamy inne rzeczy, które możemy sobie tworzyć, na przykład możemy sami sobie tworzyć strzały. I to różne strzały, bo zaczynamy od takich po prostu strzał tradycyjnych, ale z czasem uda nam się zdobyć przepis, żeby tworzyć strzały wybuchające. I to jest naprawdę fajna sprawa. Dużą część gry też będzie grali inną osobą. Będziemy dużą część gry grać Ashley. I Ashley gra się inaczej niż Ellie, o tyle, że no, Ellie generalnie więcej się skrada, atakuje właśnie gdzieś z ukrycia, w przeciwieństwie do Ashley, która to po prostu gołymi rękoma potrafi nawet facetów większych od siebie udusić. Także to jest zupełnie inny styl gry, większe karabiny, nie tyle gra z ukrycia, chociaż też można, gdyby ktoś chciał. I generalnie w ten sposób sobie tą grę przechodzimy. Tu też właśnie mamy więcej przedmiotów, które możemy sobie tworzyć. Czy tłumiki były w pierwszej części? Nie pamiętam.
0: Nie było.
1: No to w drugiej części też mamy tłumiki, które
0: tam
1: możemy
0: z ukrycia,
1: sobie tworzyć.
0: Jakby do zabijania z ukrycia służyły noże.
1: Tak, no właśnie, których znów tutaj nie mamy, ale mamy też, jeśli chodzi o walkę wręcz, no to mamy przycisk uniku, którego w pierwszej części nie było. Tutaj mamy odpowiedni dźwięk na to i bardzo często jesteśmy w stanie wiele ataków po prostu uniknąć. Jeśli chodzi o samą dostępność, no to tak jak wspominałem, generalnie mamy wszystko, co mieliśmy wcześniej, plus audiodeskrypcję dla scenek w większości, niestety nie wszystkich, ale tam, gdzie ta audiodeskrypcja jest, to ona jest cały czas na wysokim poziomie, znów zrobiona przez firmę Descriptive Video Works, czyli ludzi, którzy generalnie już mają dużo doświadczenia, jeśli chodzi o filmy, ale też właśnie o gry, no bo zaczęli od pierwszej części The Last of Us, ale w międzyczasie też pojawiła się Forza, pojawił się choć nie, akurat przy Forzie chyba nie pracowali, ale przy Mortal Kombacie, czy przy As Dusk Falls, też o As Dusk Falls, zresztą też za chwilkę powiemy, bo tutaj mamy taki blog gier, które dostały audiodeskrypcję, bo trochę tego było, czy o Spider-Manie 2, o którym też w sumie za chwilę. Więc to i ta audiodeskrypcja i zresztą też te inne funkcje dostępności, to jest też myślę ważna informacja, bo to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o gry Sony, są też dostępne w języku polskim, bo tutaj ta gra też dostała pełny polski dubbing i spokojnie możemy sobie język przełączyć, wtedy będziemy mieli wszystkie komunikaty czytane po polsku, całą audiodeskrypcję, no i możemy cieszyć się też polskim dubbingiem, który stoi też na naprawdę wysokim poziomie.
0: Tak, i mamy takich aktorów jak Krzysztof Banaszek chociażby i wielu innych znamienitych aktorów. W jedynce audiodeskrypcja do scenek jest też po polsku.
1: Tak, więc w dwójce też jest. Akurat w dwójce nie sprawdzałem tego, ale widziałem opcję w menu i na stronie też był język polski wymieniony, także nie widzę powodu, dlaczego by to miało nie działać. No ale przy okazji tego, że powstał ten remaster, który, no co nam mógł dodać? No dodał lepszą grafikę i tak dalej, to o tym nie muszę mówić więcej. Trochę nam doszło dodatkowej zawartości. Na przykład doszły tak zwane lost levels, czyli poziomy, które z tego czy z innego powodu zostały wycięte z gry. Niektóre są opatrzone nawet jeszcze nagranymi dialogami, ale nie wszystkie. Ale wszystkie te poziomy możemy sobie zagrać, przetestować. One są też opatrzone komentarzem od deweloperów, jak zresztą sama gra, też możemy sobie ją przejść w trybie developer commentary i to spowoduje tyle, że w niektórych miejscach będziemy napotykać ikony z komentarzem, które możemy sobie włączyć, no i wtedy będziemy słyszeć, jak różne osoby, które nad grą pracowały, wypowiadają się na temat akurat tego poziomu, który przechodzimy. Także to jest to. W części drugiej też w kilku miejscach w fabule mamy taką mini grę, w której gramy na gitarze i to się ludziom, ta gitara naprawdę była fajnie zrobiona, zwłaszcza na kontrolerze do PlayStation, który dla tych, którzy nigdy nie widzieli pada do PlayStation, on generalnie wygląda tak tradycyjnie, mamy dwie gałki, mamy dwa spuste przyciski po bokach, tak, przycisk start i select i tak dalej, ale na środku pomiędzy tym przyciskiem, powiedzmy start, czy teraz on się nazywa options i kiedyś to był select i view, czyli na górnej części tego kontrolera nad gałkami, mamy taki całkiem spory gładzik. I gra właśnie ten gładzik wykorzystuje w tym podczas tego grania na gitarze, gdzie możemy sobie po prostu albo dotykać go i wtedy aktywujemy pojedyncze nuty, albo przejeżdżać palcem, żeby całe akordy zagrywać. W międzyczasie gałką wybieramy akord, który chcemy zagrać. Podczas gry dostępność nam pomaga, daje nam wibracje, które mówią nam, kiedy najeżdżamy na ten akord, który mamy zagrać. Natomiast możemy też grać inne rzeczy i to się ludziom podobało na tyle, że do gry został dodany tryb wolnego grania na gitarze, gdzie możemy sobie wybrać lokację, wybrać nawet postać, która tą gitarę ma trzymać, bo nie tylko Ellie może grać na gitarze. No i sobie możemy grać. Możemy wtedy sobie nawet, mamy kilka instrumentów strunowych do wyboru. Mamy różne efekty, które możemy na to nałożyć i tak możemy sobie po prostu poeksperymentować. No i na koniec zostawiłem najlepsze, czyli The Last of Us też doczekało się własnego trybu roguelike'owego. I on jest naprawdę fenomenalny. Kiedy ja przeszłem całą fabułę, no to drugie tyle spędziłem w tym trybie i jeśli komuś podobał się system walki w The Last of Us, czy to przez skradanie się, czy to właśnie przez używanie broni palnej, no to myślę, że w tym trybie się naprawdę odnajdziecie i on wam się też spodoba. No bo jak to często bywa w takich grach, no zacznijmy od tego, że wybieramy możemy sobie wybrać postać i tych postaci jest całkiem sporo. Zaczynamy od dwóch, ale możemy odblokować ich więcej. Te postacie są podzielone na dwie fakcje. Więcej też nie chcę mówić, bo tutaj mogłyby się spoilery pojawić, natomiast generalnie to będą postacie, które znacie z gry i one, każda z nich ma inne umiejętności, zaczyna grę z innymi broniami i ma inne bonusy, które możemy dostać grając z tą postacią. Czyli na przykład jedna postać może mieć wszystko w sklepach tańsze. Inna postać zaczyna od razu ze strzelbą snajperską. I może od razu dostaje przepis na tworzenie sobie amunicji. I tego typu zmian jest więcej. No i jak to przystało na roguelike'a, mamy różne typy spotkań, które będziemy napotykać. Możemy albo grać przeciwko właśnie zombie, przeciwko ludziom, to też mamy różne fakcje, bo akurat w tej grze tych fakcji jest całkiem sporo i one też się od siebie różnią. I mamy różne typy spotkań. Musimy albo przetrwać kilka minut, albo pokonać wszystkich na danej planszy, żeby ten poziom się zakończył. Albo mamy sytuację, kiedy musimy dostać się do sejfu i wykraść rzeczy, które się w nim znajdują. Oczywiście ten sejf jest chroniony i też musimy najpierw albo się do tego sejfu skradać i go otworzyć po cichu, albo najpierw wyeliminować wszystkich przeciwników i dopiero potem to zrobić. Im lepiej będziemy grali, im szybciej, tym dostaniemy więcej kredytów, które później możemy wykorzystać do kupienia lepszej broni, amunicji do naszego aktualnego biegu. Będziemy też w czasie tej gry dostawać różne wyzwania, na przykład gra nam może kazać na przykład zabić kilku przeciwników naraz, rzucając z nich koktajlem młotowym, czy na przykład trafić w głowę kilka razy przeciwnikowi. No różne wyzwania nam będą się w czasie tego biegu pojawiać, no i jeśli je wypełnimy, no to za to też będziemy dostawać różne nagrody.
0: Akurat strzały w głowę dla niewidomych są dość proste, bo w tej grze jest coś, co ja nazywam trochę magnetycznym kursorem, w sensie...
1: Tak, to prawda.
0: Wiesz, o co mi chodzi, że...
1: Tak.
0: Znaczy jest to ciekawe o tyle, że tam na przykład jest ten system rozchwiania broni i to też, że możemy chyba modyfikować, przynajmniej w jedynce, w dwójkę nie grałem jeszcze.
1: Też możemy, tak, też możemy.
0: To fajne bardzo.
1: Także to wszystko jest, no i na końcu też będziemy mieli bossa. Co ciekawe, te bossy też są wykorzystane z samej fabuły gry, więc będziemy tutaj napotykać bossy, które spotkaliśmy podczas gry. To no, też możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy musieli walczyć z bossem, nie mając na przykład w ogóle amunicji, jeśli nam źle poszło w czasie danego biegu. Także ten tryb jest taki naprawdę nieprzewidywalny, ale spędziłem w nim dużo czasu, miałem w nim dużo frajdy, bo no, ten system walki w The Last of Us bardzo mi się podobał, zarówno dźwiękowo, jak i no, to po prostu to poczucie właśnie, jak to zostało dźwiękowo gdzieś zrobione i dostępnościowo. Jeśli gra się sama właśnie wam podobała, no to tutaj na pewno będziecie bawić się po prostu dobrze. Także The Last of Us Part 2 Remaster już na PlayStation 5 jest dostępny, a na komputerze pojawi się lada chwila w tutajże kwietniu. Na początku kwietnia chyba ta premiera jest ustalona i myślę, że jest na co czekać. Tak jak wspominałem, to nie jest jedyna gra, która dostała audiodeskrypcję, bo pojawiła się kolejna gra, która już dla nas dostępna była wcześniej, a mianowicie As Dusk Falls. Gra tym razem od studia Microsoftu. Była dostępna dla nas o tyle, że była opatrzona czytnikiem ekranu, który no, generalnie nam czytał wszystko i byliśmy w stanie tą grę sobie przejść. Natomiast gra w zeszłym roku pojawiła się właśnie też na konsolach PlayStation, zarówno PS4 i PS5, ale deweloperzy też przy okazji postanowili dodać do niej audiodeskrypcję. I wiem, że Arek, ty grałeś tą grę.
0: Tak, przeszedłem kilkukrotnie ją i jest to bardzo fajna gra. Gra generalnie opowiada o dziewczynie, która jechała z rodziną na wakacje i przypadkowo znalazła się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, gdyż zostali uwięzieni jako zakładnicy przez porywaczy. I gramy z dwóch perspektyw. Gramy z jednej strony rodziną tej dziewczyny i próbujemy się wydostać z tej opresji, ale gramy też samymi porywaczami. Więc jest to dość interesujące. I gra ma fajną, bardzo fajną, przemyślaną fabułę z dużą liczbą wyborów, które to wybory mają bardzo duże znaczenie w trakcie całej gry. Gra jest podzielona na kilka rozdziałów. Te rozdziały różnie się toczą w zależności od tego, co robiliśmy wcześniej. Niektóre postacie mogą na przykład zginąć. Co jest fajne, po przejściu gry uzyskujemy dostęp do czegoś takiego, co się nazywa drzewo wyborów. I to drzewo wyborów polega na tym, że możemy sobie w każdym momencie gry otworzyć mapkę i zobaczyć, jaki wybór podjęliśmy, jaki w danym miejscu, a jakiego jeszcze nie podjęliśmy. I dzięki temu możemy sobie fajnie też tę grę wymaksować. To drzewo wyborów jest też dla nas dostępne, bo możemy sobie po prostu strzałkami chodzić. Jak ja gram w tą grę na premierę zaraz, więc możliwe, że się coś poprawiło, ale była tam jedna minigierka, która poza tym, że było za nią osiągnięcie na Steamie, to chyba niewiele zmieniała i ona była niedostępna. I jeszcze nawigacja klawiaturą w tej grze była taka średnia, dlatego ja grałem na padzie od Xboxa, który miałem podłączony do komputera. No i wtedy jak grałem na padzie, no to było dużo lepiej, bo na klawiaturze były jakieś takie problemy, że nie wszystkie opcje widziałem, a tam jest tak, że niektóre wybory są bardzo mocno na czas, mamy na przykład 10 sekund,
1: Chociaż chyba to się da wyłączyć, jakby ktoś chciał.
0: Aha, no to ja właśnie, ja jestem takim graczem, że ja włączam opcje dostępności, które tylko te, które są mi, wiesz, konieczne
1: do
0: ukończenia
1: oczywiście.
0: Gry, więc
1: no
0: nie wiedziałem, że...
1: No to jest właśnie fajne, że no trochę
0: dobrze,
1: tam tych
0: że...
1: opcji jest i...
0: No na przykład komuś to może być potrzebne do ukończenia gry, no nie? Więc to jest bardzo dobrze.
1: No i właśnie też...
0: No i ta audiodeskrypcja chyba jest tylko po angielsku, tak? Bo
1: tak, tylko po angielsku. Tak.
0: Gra ma polską wersję kinową, która jest średniej jakości, ale fajnie, że jest po polsku. Gra aktorska, dubbing, no super, super rzeczy. Osoby widzące mówią, że jest taki trochę problem z tym, że gra jest taka bardzo statyczna wizualnie, w sensie tam na przykład podczas jednej sceny masz jeden statyczny jakiś obraz, który się nie za bardzo zmienia. No ale dla nas to nie ma znaczenia, bo gra naprawdę, jeśli chodzi o nawet chyba sobie ją odpalę dzisiaj, znaczy dzisiaj to już raczej nie odpalę nic, ale jakoś niedługo, bo mi się przypomniało, a wyśmienicie się przy tej grze bawiłem. Ma dość wysokie wymagania sprzętowe i zajmuje dość dużo miejsca na dysku, chyba około 100 GB jakoś tak. Czy 80, jakoś tak, bardzo dużo w każdym razie zajmuje ta gra miejsca, ale jest naprawdę bardzo fajna i na wysokim poziomie stoi gra aktorska, dźwięki i tak dalej. Serdecznie polecam. Koszt to chyba 99 zł, ale zobaczę.
1: Tak, ale tu też myślę, warto wspomnieć, że jeśli ktoś ma abonament Game Pass, to ta gra w tym abonamencie też jest. Także jeśli macie ten abonament, na przykład nie wiem, dla Forzy, czy dla innych gier Microsoftu, dla Diablo, chyba, bo Diablo chyba też jest w Game Passie, to możecie sobie też to przejść.
0: Aha, no ciekawe. To
1: tak,
0: nie
1: no, ale...
0: Ciekawe, czy na przykład jest na GeForce Experience, gdyby ktoś miał na przykład za słaby komputer, żeby to odpalić.
1: Wydaje mi się, że powinno być, bo oni chyba mają podpisaną teraz jakąś umowę, także... no, tak myślę, w razie czego też jest, jak ktoś ma Game Pass Ultimate, chyba ten najwyższy pakiet, gdzie jest, też jest granie w chmurowe, to...
0: Ciekawe, czy Screen Reader działa wtedy.
1: Tak, powinien działać. Znaczy w przypadku Forzy działał, więc tutaj nie widzę powodu, dlaczego w tej grze by miał nie działać.
0: No to raczej będzie działał, bo to raczej jest ten sam silnik.
1: Tak, także...
0: Technicznie.
1: No przynajmniej to samo studio. Czy producent. Także no jest kilka sposobów, w jakie można sobie tą grę przejść. To nie są jedyne gry, które doczekały się audiodeskrypcji w tym roku. I tutaj mam jeszcze dwie takie gry w tym bloku. Przyznaję się, że jeszcze tych dwóch gier osobiście nie zacząłem, aczkolwiek planuję to zrobić. I jedna była grą, której ludzie przygotowali się na rozczarowanie, a w sumie okazało się, że tak dosyć pozytywnie zostaliśmy zaskoczeni. A druga to chyba trochę była sytuacja odwrotna. Obie gry są grami od Sony, od różnych studiów, bo jedna jest od Insomniac Games, czyli Marvel Spider-Man 2, ale później też będę mówił jeszcze o God of War, który jest z innego studia. Ale zacznijmy może od Spider-Mana, skoro już tutaj zaczęliśmy. To jest gra, która... pamiętam, jak na jakiej stronie pojawił się wyciek, który mówił, że gra doczeka się czytnika ekranu i audiodeskrypcji. Tutaj ludzie się naprawdę zaczęli... no hype train się pojawił, tak powiem, na forum Audio Games i nie tylko mediach społecznościowych. Że gra doczeka się audiodeskrypcji. Kiedy gra się pojawiła... to jeszcze nawet był rok 2023 w sumie, no to okazało się, że niektóre funkcje dostępności zostały opóźnione do grudnia, no i wtedy dowiedzieliśmy się, że owszem, właśnie będzie czytnik ekranu, będzie audiodeskrypcja, znów zrobiona przez Descriptive Video Works, podobnie jak As Dusk Falls, zresztą z tym, że w As Dusk Falls też nie wspomnieliśmy, deskrypcja jest czytana przez syntezę. A w przypadku Spider-Mana mamy do czynienia z lektorem. Zresztą w wersji angielskiej to jest lektor, który pracuje nad różnymi deskrypcjami, na przykład deskrybował seriale Castlevania na Netflixie. Tak, stąd ja jego przynajmniej kojarzę. Ale no ta deskrypcja i ten czytnik ekranu jest dostępny tylko w tych kilku wspieranych językach. To jest angielski, to jest niemiecki, to jest chyba hiszpański i coś tam jeszcze, teraz nie przypomnę sobie. Niestety polskiego nie ma, mimo to, że gra jest, ma polski dubbing, który też zresztą, jak w przypadku wielu innych gier Sony, stoi na wysokim poziomie. Zresztą Patryk ostatnio o tym wspominał przy okazji omawiania tego, że ta gra się pojawiła na komputerach, co no, właśnie miało miejsce. Gra jest teraz też już dostępna na PC, nie tylko na konsole PlayStation. No właśnie, ale była audiodeskrypcja, był czytnik ekranu, więc

0: wokół tego, komu audiodeskrypcja się może przydać. Brandon Cole wtedy popełnił bardzo ciekawą recenzję na swoim blogu, po czym zaczął też tą grę na swoim Twitchu przechodzić. No i udało mu się dojść zaskakująco daleko, natomiast no, był moment, w którym utknął. Ale słuchajcie, co się okazało. No, mamy taką prostą nawigację, którą możemy sobie w każdej chwili włączyć, co powoduje, że nasza postać jest skierowana no, mniej więcej w kierunku, w którym ma się kierować. Nawet
1: to jest
0: cztery
1: jak w The Last of Us, tak?
0: Jest to prostsze nawet. Musimy co jakiś czas sami też ten przycisk naciskać. To jest troszeczkę uproszczony system. Nie jest tak dokładny. I ma też taki problem, na przykład gdyby taka prosta sytuacja, która osobie widzącej nie sprawia żadnego problemu, a nam już tak. Mamy wejść do budynku, po prostu przez drzwi, jak każdy. Żeby wejść do budynku, musimy wejść po prostu po schodach, kilku schodkach, no niby prosta sprawa, tak? Nawigacja najpierw nas prowadzi do schodów, wchodzimy po schodach, wszystko super, naciskamy znów nawigację. Ale gdybyśmy się nie połapali za szybko i tam nawigacja nam na przykład mówi, że musimy lekko skręcić, zanim to zrobimy, niechcący zrobimy powiedzmy krok do przodu, spadamy ze schodów. No i co teraz? Gdyby to było The Last of Us, no to nawigacja się koryguje automatycznie, zdaje sobie sprawę, aha, ty teraz musisz znów pokonać te schody. No tutaj tego nie ma i ta nawigacja cały czas nam będzie nas kierowała na wejście do budynku, ale będziemy mieli problem, żeby znów znaleźć te schody.
1: Czyli nawigacja się działa w dwuwymiarze, tak? Tak jak w WoWie trochę. Mm-hmm.
0: No po prostu też, no nie... Jeśli dojdziemy do jakiegoś punktu, to też nie orientuje się, że się cofnęliśmy, tak? To jest też taki problem. Problem, który da się w miarę prosty sposób obejść, po prostu z menu pauzy możemy sobie zrobić restart albo całej misji, albo do ostatniego checkpointu. I generalnie tak można ten problem obejść, gdybyśmy niechcący właśnie gdzieś tak spadli, no to możemy sobie w ten sposób pomóc. Summa summarum, okazało się, że tak naprawdę misje, których sami nie możemy zrobić, chyba były dwie albo trzy. To zostało... Obejście znalazło się takie, że z pomocą osób widzących udało się tę misję rozpisać. I mamy przewodniki w wersji tekstowej, bo gra też na szczęście ma mówiący kompas. Mamy polecenie statusu, gdzie czytnik ekranu nam czyta nasze życie. Bo generalnie czytnik ekranu w tej grze jest zrobiony... Przepraszam, jest zrobiony naprawdę dobrze. No to właśnie używając tego kompasu, liczenia kroków, no to te 2-3 misje możemy przejść z pomocą, a całą resztę generalnie da się przejść. Są chyba jakieś też misje poboczne, których chyba sami nie zrobimy. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie całą fabułę przejść, można i nawet większość treści pobocznych też bez problemu jesteśmy w stanie przejść. Także, ale trzeba mieć trochę cierpliwości. To nie jest The Last of Us mimo wszystko. I możemy spotkać się z poziomami, gdzie no, będziemy musieli właśnie parę razy coś resetować, próbować kilka razy, zanim uda nam się coś przejść. Także to jest gra dla wytrwałych mimo wszystko, ale jakby ktoś bardzo chciał zostać Spider-Manem, no to można. Czy to na komputerze, czy to na konsoli. W przeciwieństwie do następnej gry, którą jest God of War Ragnarok. Bo tutaj też pojawiła się audiodeskrypcja przy okazji tego, kiedy gra pojawiła się na komputerach. Oczywiście ta audiodeskrypcja też pojawiła się na konsoli PlayStation, na PS5. I tutaj mamy podobną sytuację, mimo to, że gra ma polski dubbing. No to czytnik ekranu w języku polskim nie jest dostępny. Tutaj w ogóle jest gorzej niż w przypadku czy Spider-Mana, czy The Last of Us, bo tam ten czytnik ekranu to chociaż był dostępny w kilku innych językach, no w The Last of Us nawet po polsku. God of War jest tylko po angielsku i co gorsza, w Spider-Manie czytnik ekranu czytał naprawdę wszystko, tak naprawdę, łącznie z jakimiś nawet kartkami, które możemy w grze podnieść, na przykład, nie wiem, znajdziemy jakąś gazetę i ją weźmiemy do ręki, no to podobnie jak The Last of Us nam ją przeczyta, także no naprawdę jest dobrze ten screen reader zrobiony. No to w God of War on ma braki i to naprawdę duże braki, bo czyta nam menu główne, czyta nam opcje, czyta nam no właśnie głównie jakieś, nie wiem, menu wczytywania gry,

0: tego typu rzeczy. Natomiast menu sklepów, menu inwentarza, drzewko, gdzie dodajemy sobie umiejętności, to wszystko, w tych wszystkich miejscach tylko słyszymy komunikat. Screen reader nie jest w tym miejscu dostępny. I to wszystko. Tak było, kiedy ta gra oryginalnie pojawiła się na PS5 i to było bardzo duże rozczarowanie, dlatego że ogólnie ta gra miała też gdzieś inne funkcje dostępności, takie jak na przykład różne dźwięki, które nas informują, kiedy na przykład namierzyliśmy jakiegoś przeciwnika, kiedy musimy zrobić unik. No dużo tych dźwięków generalnie dodatkowych jest, które możemy sobie włączyć. No to biorąc pod uwagę, że ta gra no, bardzo poszła w elementy RPG, tam możemy swój ekwipunek dostosowywać do siebie, do stylu, który nam się podoba, no to nam, bo niewidomemu jest to zrobić ciężko. W dobie coraz lepszego OCR-a i AI jest z tym lepiej, można sobie w ten sposób pomóc, ludzie to robią z powodzeniem. Natomiast wiadomo, jeśli na przykład gramy na konsoli, no to tutaj mamy jeszcze utrudnioną sprawę, bo trzeba albo mieć kartę przechwytującą i sobie obraz przerzucić do komputera, ewentualnie przez aplikację Remote Play zdalnie ten obraz przerzucić. Ja na przykład tak robiłem. I w ten sposób można ten problem obejść. Natomiast to nie jest jedyny problem, który mamy. No bo tutaj podobnie też mamy nawigację, ale ta nawigacja, no chociaż tutaj już działa trochę bardziej w zbliżenie do The Last of Us, to jeśli mamy do czynienia z jakimiś zagadkami, które wymagają od nas zrobienia czegoś w świecie gry, no to nas bardzo często nie naprowadzi do tego miejsca, do którego musimy dotrzeć. I tutaj znów udało się to jakoś rozpisać. Wiem, że jakiś przewodnik powstał. Nie wiem, czy on został w 100% ukończony, ale wiem, że coś powstawało i większość tego można sobie przeczytać. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie pograć na komputerze, to niestety zupełnie po niewidomym może być ten problem, dlatego że są między wersją na konsole i na komputery jakieś różnice. One są minimalne, ale są na tyle duże, że te instrukcje, które zostały rozpisane w tym przewodniku, w wielu sytuacjach nie dotyczą wersji komputerowej. Ludzie to próbowali i tam po prostu, no to po prostu nie zawsze niestety chciało działać. Jeśli chodzi o samą audiodeskrypcję, no to ona jest, też jest czytana przez syntezę. W niektórych momentach jest robiona bardzo dziwnie. Tam pamiętam, te komunikaty czasami są takie naprawdę, naprawdę krótkie, nie wiem. Kratos siada, Kratos bierze broń, Kratos czyści broń, takie naprawdę ogólnikowe w niektórych momentach, ale jest i to się chwali. Na początku pamiętam, że były jakieś błędy, gdyby ktoś na przykład sobie włączył pauzę podczas odtwarzania scenki i ją wyłączył, czasami ta audiodeskrypcja lubiła zniknąć, nie wiem, czy to zostało naprawione, czy nie, natomiast też na to warto zwrócić uwagę. Ale tak jak Spider-Man było grą dla wytrwałych, no to God of War Ragnarok może być grą dla jeszcze bardziej wytrwałych i ewentualnie tych, którzy mają w razie czego osobę widzącą pod ręką, która też lubi gry, która mogłaby w niektórych sytuacjach pomóc. Bo tutaj jest jeszcze trudniej, zwłaszcza na tej wersji komputerowej niestety. Także tutaj się ludzie rozczarowali, no liczyliśmy na więcej. To byłaby dobra okazja, żeby tą dostępność poprawić, natomiast niestety to po prostu nie miało miejsca.
1: A szkoda, bo ja z God of War'em zawsze miałem dobre wspomnienia i zawsze chciałem w niego pograć.
0: Ja też bardzo, bardzo czekałem na tą grę, zwłaszcza, że w ogóle lubię takie hack and slash'e, co się ładnie na to mówi. I może akurat ją, no, przez to, że mam konsolę, to planuję to w końcu przejść, natomiast to też właśnie trzeba mieć niestety do tej gry trochę więcej czasu. Dobrze, więc tutaj myślę, że tą sekcję możemy zamknąć. Może zanim przejdziemy dalej, tradycyjnie pytanie, czy ktoś coś napisał, ktoś do nas dzwoni?
2: Na razie nie dzwoni, nie zauważyłem też, żeby pojawiły się jakieś komentarze.
0: Okej. Okay. Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować tradycyjnie, przypominam, że można 663-883-600, możecie dzwonić, pisać, nagrywać się na WhatsAppie lub tekstowo na kontakt.tyflopodcast.net lub pod transmisją na YouTubie lub Facebooku.
2: O, chociaż co? Mamy. Mamy jeden komentarz, który tu widzę na naszym panelu. Właśnie się pojawił. Kot do nas napisał w temacie The Last of Us. Audiodeskrypcja po polsku i polskie dialogi mnie zaciekawiły, więc nawet może bym pograł. Tylko pytania mam dwa. Czy tylko Steam, czy da się na przykład na Itch lub innej platformie bez konieczności pobierania klientów, a z możliwością zwykłego Excel lub CD? Drugie pytanie brzmi, ile mniej więcej gra zajmuje miejsca na dysku?
0: Co do pierwszego pytania, tylko Steam, niestety. Jeszcze w przypadku wersji części drugiej to już mamy oficjalnie potwierdzone. Podobnie jak Spider-Man i God of War zresztą, oprócz samego Steama będziemy musieli też przy pierwszym starcie założyć konto Sony jeszcze sobie.
1: Ale Piotrze, jest The Last of Us Remastered, jest na GOG-u też.
0: A to nie widziałem, okej, okay, to dobrze wiedzieć.
1: Jest na GOG-u, a z tego co wiem, z GOG-a można jakoś pobierać same egzeki. W sensie, no nie wiem czy egzeki, ale jakby gry bez klienta, ale wiem tylko, że się da, ale nie wiem, nie znam szczegółów. A dwa, gra zajmuje dokładnie ta najnowsza wersja, bo ja ją mam zainstalowaną, 126 GB i 37 setnych.
0: No także trochę trzeba na dysku miejsca na takie gry mieć. Gdybyście też pytali się o tą drugą część, będzie podobnie Spider-Man czy God of War zresztą też. No to nie są małe gry, no i trzeba to brać pod uwagę, gdybyście chcieli sobie takie gry instalować. Dobrze, w takim razie przejdziemy do następnego wątku, w którym to porozmawiamy o modach dostępnościowych, bo trochę tych modów dostępnościowych się pojawiło i one mają się na szczęście dobrze. Między innymi zresztą same gry, które były modowane, też często są aktualizowane. Jeden z takich gier jest Stardew Valley, które dostało dosyć dużą aktualizację w tym roku. I wiem, że Arek, ty grałeś trochę w to.
1: Tak, ja grałem w Stardew Valley. To jest taka gra, w której generalnie sobie zajmujemy się rozwojem naszego domku, mamy sobie ogród, możemy chodzić na jakieś spotkania farmerów i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba jakaś tam ta linia fabularna, oczywiście w takich grach nie jest ważna, ale tam chyba ten dom po dziadku odziedziczyliśmy, czy jakoś tak. No i generalnie mamy dużą aktualizację moda, która jest związana głównie z funkcjami nawigacyjnymi. Nawigacja po Stardew Valley zawsze wzbudzała w pewien sposób jakiś problem, mniejszy lub większy, bo ten świat, mimo że jednak geometrycznie dosyć prosty, no to jednak był dość duży, te mapy były spore i było ciężko nawigować. Teraz ta nawigacja wygląda dużo lepiej. Tam był taki problem, że bo jest taki system automatycznej nawigacji, ale on przy niektórych wydarzeniach, na przykład jak tam były jakieś wydarzenia, chyba zbieranie jajek czy coś, to on tak średnio ten system wyrabiał, ale on został znacznie, znacznie, znacznie poprawiony. No i teraz możemy już naprawdę absolutnie w pełni autonomicznie w Stardew Valley sobie grać. Tam mamy różnego rodzaju systemy ulepszeń, możemy ten nasz dom ulepszać, rozbudowywać i tak dalej. No i chyba w tym roku ten mod osiągnął takie swoje finalne stadium, w tym sensie, że gra stała się w pełni grywalna i w pełni dostępna. Jesteśmy w stanie w niej spędzić dużo godzin, bo tam nie wiem, czy ją się da ukończyć, raczej nie, bo to jest taki sandbox, więc raczej się tego nie da ukończyć. Gra jest na Steamie, gra jest na
0: GOG-u na pewno.
1: Na GOG-u jest. Można ją chyba kupić w osobnej, tak jakby w swojej jej dystrybucji.
0: A to nawet nie wiedziałem.
1: Tak mi się kojarzy, ale muszę to potwierdzić. On Steam. Stardew Valley. No, Steam GOG. Nie, chyba nie.
2: Te dwie na pewno, ale, to pamiętam, jak ja kiedyś kupowałem, to tak, właśnie na pewno na Gogu, w tych dwóch.
1: Na Gogu teraz jest 20% zniżki, więc polecam sobie kupić.
0: Na pewno też na Gogu nie dostajemy zabezpieczeń DRM, także jakby ktoś chciał sobie też, to jest dobra opcja na Macu, jak ktoś nie chce męczyć się ze Steamem na Macu, bo to...
1: Oj tak, to prawda.
0: Da się, ale nie polecam. Ale no.
1: Trzeba za CRM. No i generalnie Stardew Valley, wiem, że ludzie też na multiplayerze sobie grali. Ja osobiście nie testowałem trybu multiplayer. Wiem, że tam trzeba coś jeszcze dodatkowo doustawiać, oprócz tego, co musimy doustawiać do singla. Ale osobiście, tak jak mówię, nie grałem. Ogólnie mod jest dość prosty, w ustawieniu mamy instalator, po prostu instalujemy, odpalamy grę i wszystko nam jest czytane przez screenreader. Dla mnie, może kłopota, ale dla mnie to był duży problem, że jednak nie było ZDSR-a wsparcia i trzeba było korzystać z NVDA lub z SAPI 5. Teraz chyba ten ZDSR nawet się pojawił, bo tam jakaś biblioteka jest teraz inna używana jakieś do mowy. Ale jak ja gram, to tego screenreadera, tego ZDSR-a nie było.
2: Mamy telefon. Patryk jest z nami ponownie.
3: Tak, jestem. No mi, ja troszeczkę się trochę przysnąłem i nie jestem pewien, czy było Diablo 4.
0: Jeszcze nie, ale dzwonisz w dobrym momencie, ale bo akurat rozmawiamy, tak.
3: No to ja się jeszcze odnoszę do Stardew Valley. No tam w dalszym ciągu jest tak, że to no nie jest do końca w pełni grywalne, bo na przykład tam na przykład jest też z tymi jajkami problem, że to dalej nie da się robić, ten festiwal jaj. Natomiast czy Stardew Valley można ukończyć? Taką fabułę można, bo tam jest fabuła, gdzie tam. Więc z tego sobie można ukończyć.
1: Ja w to grałem bardziej jako w takiego sandboxa. To znaczy tam mi się pojawiały takie dymki, że tam zrób to, zrób tamto, ale ja jakby grałem na takiej zasadzie, że robiłem co chciałem.
3: Natomiast no, jeśli mogę już o tym Diablo powiedzieć, bo...
0: Jeśli mogę ci na sekundkę wejść w słowo, jeśli to nie jest problem dla ciebie, bo rozmawiamy teraz też o modach dostępnościowych, może też chciał coś o Factorio powiedzieć.
3: Okej, no to myślę, że mogę powiedzieć o tym. No to Factorio, dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest gra, której w zasadzie rozbił się nam statek. Gdzieś wylądowaliśmy na jakiejś planecie, wylądowaliśmy kosmicznej. Nam się statek rozwalił i naszym celem jest wybudowanie rakiety, ale nie tylko, bo też odtworzenie tego statku. Ale to oczywiście nie jest takie oczywiste i generalnie to wszystko składa się ze skomplikowanych systemów, różnych maszyn, różnych urządzeń, fabryk przede wszystkim. I Factorio to jest Factorio Access, jest modem do tej gry, który to, ten mod już chyba już jest od 3 lat w zasadzie w rozwoju. Tam jedna osoba to robiła, potem to ktoś przejął, ale teraz...
1: To przejął ten Austin Hicks, to jest gość, który między innymi odpowiada za taką bibliotekę Audio Accentizer, czy wcześniej chyba Camlorn Audio to się nazywało? I takie dodatki do NVDA jak Outspoken na przykład on pisał.
3: Nie, no to nie jest Camlorn. Camlorn tak. To grał, ale to nie jest...
1: Teraz on to rozwija teraz.
0: Tak.
3: Aha, okej. No okej, w każdym bądź razie, no na chwilę obecną ten mod naprawdę pozwala na dużo, bo generalnie Factorio to jest gra, w której na którą ja muszę posiedzieć, bo to jest coś, gdzie właśnie mamy różne ustawianie tych maszyn, gdzie musimy jakby łączyć różne elementy ze sobą i ten mod nam to opisuje. Musimy obracać te maszyny w taki zupełnie inny sposób. I to wszystko da się zrobić. Jak najbardziej jest to dostępne. Musimy po prostu dbać o to, jak te przedmioty są, jak te maszyny względem siebie są ustawione, czy one przylegają do siebie, czy jedna maszyna zwraca coś do drugiej. No jest co robić, ale jest to jak najbardziej dostępne, moc to na wszystko ładnie czyta. Jest kilka sposobów nawigacji po tej mapie, bo mamy taką nawigację smooth, czyli taką jak w Stardew Access, że po prostu każdy kwadrat, każdy kafelek, jedno naciśnięcie strzałki to jest jakby jeden kafelek. Jest drugi tryb taki z chodzenia, gdzie po prostu trzymając strzałkę możemy chodzić po całej mapie, ale nie będziemy informowani wtedy o każdej rzeczy, która na tej mapie się znajduje. Więc wtedy poruszamy się po mapie jak osoba widząca i to w zasadzie tyle, jeżeli mamy, chodzi o tryby nawigowania. No i tutaj Stardew Valley, znaczy Factorio, jak najbardziej można ogrywać w ten sposób. Także ja polecam. Grę możemy kupić na Steamie, jak i na stronie Factorio.com w formie przenośnej.
0: Co ciekawe, tutaj nawet jak kiedy grę kupimy na Steamie, to też możemy ze strony producenta sobie ściągnąć wersję Steama niewymagającą. To jest coś fajne.
3: No tak, bo łączymy konto Steam. Natomiast Factorio oferuje jeszcze, ma dodatek, który wyszedł niedawno. I ten mod na razie nie wspiera tego dodatku.
0: Tak, chyba teraz nad tym prace trwają.
3: Tak, trwają nad tym prace. No, skoro mówimy o modach dostępnościowych, no to myślę, że macie w notatkach Crusader Kings 3. To jest mod do kolejnej gry strategicznej od firmy Paradox Entertainment, która to jest jedna z takich gier jak Europa Universalis, która notabene szkoda, że nie jest grywalna. No i jest to gra, w której mamy średniowieczne, jakby to powiedzieć, jesteśmy w średniowieczu i mamy do wyboru, wybieramy sobie państwo, którym chcemy grać i jesteśmy królem tego państwa, tudzież władcą i naszym zadaniem jest właśnie zdobywanie, podbijanie innych państw, dołączania ich do naszego królestwa, robienie wojen. Gra bardzo bazuje na takich roleplayowych elementach, czyli na interakcjach z innymi postaciami. No i ten mod pozwala nam na grę przy pomocy OCR-a. Mod został dopieszczony w taki sposób, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej z OCR-em. Jest dużo skrótów klawiszowych, które ułatwiają nam rozrywkę. Jest skrypt AutoHotkey, który nam sporo rzeczy może automatyzować, bo normalnie Crusader Kings 3 to jest gra, która jest rozgrywana przy pomocy myszki, a ten skrypt AutoHotkey nam pewne rzeczy automatyzuje i w zasadzie w tej grze jest wszystko dostępne, plus dodatki. Oprócz najnowszego dodatku Road to Power, tu są prace robione w tej kwestii. Natomiast jeżeli ktoś Crusader Kings 3 lubi, co można jak najbardziej grać. Wszystko, planowanie wojen jest dostępne. Ty, Arku, wiem, że próbowałeś też kiedyś tam w to grać, z tego co rozmawialiśmy.
2: W tym momencie na razie Arka nie ma przez moment, więc tu obawiam się, że nie odpowie.
3: ty, Piotrze, wiem, że miałeś jakiś problem z OCR-em tam.
0: Tak, tam coś mi na Windowsie ten OCR ostatnio zawodzi. Nie wiem z czym to jest związane, nie mam rozdzielczość taką normalną, ale no nawet
3: wiesz, w innych miejscach. Spróbuj, jest, jak dobrze poszukasz, tam jest ten taki guide dostępny na GitHubie i tam jest gdzieś do pobrania plik z konfigiem, który musisz sobie wrzucić do moje dokumenty Paradox, Entertainment, Crusader Kings 3, plik PDB z rozszerzeniem PDB i on tam ma odpowiednio jakąś skalę ustawioną, jakąś tam rozdzielczość wymuszoną. Spróbuj jego użyć, bo...
0: No będę musiał zobaczyć, jak to ogarnąć. Dobrze, to znaczy, jeśli chodzi o mody, no to jeszcze są dwa, o których myślę, że będzie warto wspomnieć.
3: Natomiast jak... Balatro.
0: Tak, no to w sumie możemy o Balatro opowiedzieć, bo chyba też grałeś, tak? Rozumiem.
3: I nawet mam pytanie, jeżeli chodzi o Balatro. A mianowicie... Ja... Tak, bo może... generalnie... To będziesz wyjaśniać, na czym to polega, natomiast takie pytanie jest, w jaki sposób przestawiać jokery, bo na przykład wiem, że osoby widzące mogą te jokery przeciągać, żeby jakieś synergie między nimi uzyskiwać, na przykład, że no, ten pierwszy joker, ten obok drugiego, ja nie wiem, jak to robić.
0: My wystarczy przytrzymać przycisk, teraz, a to jest albo przycisk A, albo przycisk B. Wydaje mi się, że A, ale teraz głowy nie dam. Trzymasz go na jokerze czy czymś, na rzeczy, którą chcesz przenieść, idziesz lewo albo prawo, puszczasz i to automatycznie powoduje, że ta rzecz zostanie przeniesiona.
3: Czy on jakoś informuje, że on został zachwycony?
0: Niestety nie, musisz po prostu później kursorem sprawdzić, czy się przeniosło, ale to działa.
3: No pytanie, jak aktywny jest development tego moda?
0: 5 dni temu jakaś zmiana wpadła, więc nie jakiś bardzo aktywny, ale coś się dzieje też ostatnio. No, poprawiono to, że w innych językach działa ten mod, ale myślę, że dla słuchaczy warto zacząć od początku, co to w ogóle jest to Balatro. I żeby o tym mówić, to w ogóle też warto zahaczyć o jedną grę, od której przyznaję się odbiłem, bo nie wiem, jakiś ten interfejs wydawał mi się mało intuicyjny, ale warto też o tej grze wspomnieć, no bo ona Balatro zainspirowała, mianowicie Lock Be a Landlord, czy jak to po polsku zostało przetłumaczone, Dola Lokatora. Fajna nazwa w ogóle. W której to wprowadzamy się do mieszkania. W mieszkaniu od razu dostajemy od naszego dozorcy list. W liście już mamy napisane, że musimy zapłacić czynsz, tam mamy podany okres, kiedy to musimy zrobić. Jak my to musimy zapłacić? Mamy w tym mieszkaniu jednorękiego bandytę. Po prostu sobie stoi automat i musimy na nim grać, żeby zarobić te pieniądze. I to jest kolejna gra roguelike'owa. I tutaj się to objawia w ten sposób, że za każdym razem, kiedy zakręcimy tym automatem, możemy sobie wybrać jeden z kilku symboli, które możemy dodać do tego automatu. I te symbole też generalnie wchodzą ze sobą w interakcje w różne sposoby, tak, żeby namnożyć różne rzeczy i po prostu naszym zadaniem jest tak, żeby odpowiednio te symbole dobierać, żeby jak najwięcej pieniędzy z każdego pociągnięcia za dźwignię uzyskać. Możemy też na różne sposoby symbole z tego usuwać, z tego co pamiętam. Generalnie no, na tym polega sama rozgrywka. Gdyby ktoś sobie chciał w to pograć, no to mimo to, że gra jest dostępna generalnie i na komputery, i na smartfony, no to pogramy sobie tylko na komputerach, dlatego że udźwiękowiona została przez schowek. Więc musimy mieć jakiś dodatek do czytania schowka, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje, ale jeśli taki dodatek mamy, no to można to zrobić. Gra jest też przetłumaczona na polski, to też myślę na plus, jakby ktoś chciał. Można sobie w ustawieniach ten język przełączyć, on chyba też zostanie automatycznie ustawiony chyba w naszym, po języku naszego systemu, ale jeśli nie, no to po prostu w menu ustawień można się na polski przełączyć. Jest też demo zarówno na Steamie, jak i na Itchu, więc można pograć, można sobie to demo pobrać, zanim grę ewentualnie kupimy. Dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że deweloperzy Balatro właśnie się dolą lokatora zainspirowali. Tylko oni wpadli na inny pomysł. Skąd w ogóle bierze się nazwa Balator, to jest też ciekawe. To jest nazwa pochodząca z łaciny i w dużym skrócie odnosi się do takiego błazna zamkowego, czyli Jokera. Inaczej. A Jokery występują w grach karcianek różnych. W tym przypadku w Balatro gramy w pokera. W takim sensie, że naszym zadaniem jest znów osiąganie coraz większych celi. Tym razem tak zwanych okien. Jak ktoś grał w pokera, to tutaj właśnie mamy okna, które musimy osiągnąć dane cele. Gramy taką normalną, na początku 52-kartową talią. Kart może być więcej lub mniej, zależnie od tego, co robimy. I naszym zadaniem jest dobieranie jak najmocniejszych kombinacji rąk pokerowych. To wygląda tak, że im wyższe karty kładziemy, czyli jeśli gramy jakimiś asami, damami, jabłkami i tak dalej, tych punktów będziemy dostawać więcej niż zwykłymi na przykład cyframi, ale nie zawsze, bo można też to wszystko zmodyfikować. Na tym też polega komplikacja w tej grze, żeby te cele osiągnąć. Jeśli jakiś cel osiągniemy, to przechodzimy do sklepu, w którym zdobyte przez nas pieniądze możemy zamienić na różne rzeczy. Możemy sobie kupić różnego rodzaju karty, które nam na przykład zwiększą wartość konkretnych kart, konkretnego rodzaju kart, znaczy na przykład pików, trefli i tak dalej. Możemy sobie dobierać takie konkretne karty do naszej talii, gdybyśmy chcieli. No i możemy sobie kupić jokery. Jokery mają osobne miejsce w naszym inwentarzu, tak nazwijmy. Możemy mieć maksymalnie 4. Tak, na samej górze. I mają pasywne efekty, które nam będą różne rzeczy powodować. Na przykład możemy znaleźć taki joker, który będzie powodował, że wszystkie dziesiątki, czwórki są, ich wartość jest podwojona albo potrojona. Tych jokerów w grze jest ponad 50 albo 60.
3: Więc można zamieniać jakieś karty na przykład na jakieś, jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy grać build pod piki, to na przykład możemy sobie jakieś 3 karty dowolne zamienić na piki, na przykład jednorazowo użyć jokera.
0: Tak, właśnie, też są jednorazowe jokery, to jest też...
3: I trzeba pamiętać, że slotów na jokera jest 5.
0: A 5,
3: pozbywać się i sprzedawać.
0: Tak, swoją drogą też są jokery, które zwiększają swoją wartość, jak je trzymamy w tym miejscu, więc też kolejny element strategii, który można wykorzystać. No i podobnie jak tutaj Arek opowiadał o letterlike'u ostatnio, to tutaj też mamy co jakiś czas bossy i te bossy też tutaj nam będą psocić na różne sposoby, bo na przykład może być tak, że właśnie na przykład wszystkie piki nie są nic warte, albo że możemy zagrać tylko jedną rękę, albo nie mamy odrzutów, bo też w Balatro mamy coś takiego, że jak w pokerze zresztą, że możemy karty odrzucać, i mamy kilka prób, żeby ten pułap, którego gra od nas oczekuje osiągnąć. I właśnie jakiś post może spowodować tak, na przykład, że nie mamy żadnych odrzutów, albo że mamy odrzuty, ale tylko musimy zagrać jedną rękę, żeby ten pułap
3: osiągnąć. Albo są karty zakryte.
0: Albo są karty zakryte, tak? Że po prostu karty, które dobieramy, są zakryte i my nie wiemy, co się pod nimi kryje. Tak, my z czytnikiem ekranu też tego nie wiemy. Także to też...
3: Piszemy faced.
0: Tak. Tak, po prostu, że jest karta zakryta. Swoją drogą będę musiał w końcu tego moda spolczyć, bo w końcu się da. Właśnie, teraz myślę, można przejść do tego, że jest mod dostępnościowy, który działa ze wszystkimi No z Windowsem i z Maciem na pewno, z Linuxem chyba niestety nie, ale na Windowsie, na Macu działa, bo osobiście nawet Maca poprawiałem, żeby działał. No trzeba się zmóc ze Steamem, chociaż dziś słyszałem, że chyba jest gra też na innej platformie, może na Gogu właśnie. A więc jakby ktoś chciał na Macu grać, to może tak się będzie dało to obejść. Natomiast warto na chwilę zatrzymać się przy instalacji tego moda, bo to nie jest takie łatwe. Znaczy byłoby łatwe, gdyby powstał instalator, który ma teoretycznie nam wszystko zainstalować. Natomiast on ostatnio przestał działać, bo komponenty niektóre zostały zaktualizowane.
3: Nie, nie do końca.
0: Okej.
3: Okay. Ja już mówię, w czym jest problem. Bo ludzie myślą, że to nie działa, a problemy są dwa. Po pierwsze, problem jest z Steam Modded, to jest taka biblioteka, która tam jest wymagana. I problem jest taki, że ten komponent, on się bardzo długo ściąga przez ten instalator. No musimy dobre 2 minuty, a jak nie dłużej, poczekać, aż to się ściągnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Windows Defender bardzo nie lubi tych komponentów. Największy problem jest z plikiem version.dll, które nam się instaluje razem z tym. I niestety, ale w Windowsie 11 jest taki problem, że pomimo tego, że ten Defender wyłączymy to i dodamy do wykluczeń cały folder z Balatro, to Defender i tak tego pliku nie doda, ponieważ on stwierdzi, że ten plik jest tak niebezpieczny, że on go nie doda do wyjątków. I trzeba niestety, w przypadku Windowsa 11, najnowszej wersji, trzeba niestety dodać zagrożenie do listy tak zwanych dozwolonych zagrożeń Defendera. I wtedy można tą grę odpalić i wtedy powinno działać. I jeszcze jest trzecia rzecz. Plik Achievement Enabler, który był takim modem, który pozwalał na włączenie achievementów, z jakiegoś powodu wyleciał z GitHuba i nie można go już nigdzie dostać. Ale instalator, po prostu on pominie instalację tego moda. Mhm. Natomiast on działa.
0: No to dobrze, bo to jednak łatwa sprawa, to faktycznie trzeba było gdzieś z tym Defenderem mieszać. Na Macu, gdyby ktoś chciał instalować, no to generalnie w dokumentacji czytamy instrukcję ręczną. Na ręczną instalację po prostu musimy wszystko sami pościągać i rozpakować w odpowiednie miejsce. Tam Defendera nie mamy, natomiast grę musimy uruchamiać osobnym skryptem, który z archiwum Lovely przychodzi, czyli tam, gdzie jest ten plik version DLL na Windowsie, na Macu też jest jego odpowiednik i wtedy grę musimy z jego skryptu uruchamiać i wtedy wszystko powinno z modem zadziałać. Polecam Balatro w ogóle. To też gra, której można dużo czasu spędzić. Ma taką bardzo, bardzo przyjemną muzyczkę. Też tutaj mamy bardzo fajną oprawę dźwiękową, która też może, jeśli tak tworzymy coraz większe kombinacje, te dźwięki też adekwatnie tam rosną. Mamy odpowiednie animacje do tego, co się dzieje, i one też są
3: opatrzone. Jest aktualizowana.
0: Tak. No bo gra, która, trzeba tu myślę też dodać, jest sprzedawana w milionach egzemplarzy. W samym grudniu chyba 1 000 000 razy się sprzedała. Więc to pobija jakieś kosmiczne rekordy w tym momencie. Także fajnie, że udało nam się dostać do niej dostęp. Także gorąco Balatro polecam. Gra generalnie kosztuje około 50 zł. Tam może 50 parę, teraz nie pamiętam, ale coś koło tego. No bardzo... bardzo fajna gra. No i też właśnie dostępna w języku polskim. Sam mod jeszcze nie jest, ale większość komunikatów z nazwy kart, nazwy tych jokerów i tak dalej będą nam czytane po polsku. Pytanie, czy Arek do nas wrócił?
2: Chyba jeszcze nie.
0: Chyba jeszcze nie, no ale mamy tutaj trochę materiałów i może jeszcze zakończąc już całkiem temat modu, bo chyba nam tutaj jeszcze jeden został i wtedy myślę, że będziemy mogli przejść do Diablo, do Warcrafta. Evil Company, jest jeszcze taka jedna gra, Nie wiem, czy Patryk miałeś okazję też nią grać?
3: Tak, oczywiście.
0: No to mogę też opowiedzieć coś o ciebie i ewentualnie jak będzie chciał coś dodać, to wspólnie możemy opisać. To jest też ciekawy pomysł na grę, mianowicie to jest gra, którą generalnie lepiej się gra w kilka osób, ale można też grać solo, ale to jest na pewno gra bardziej przystosowana pod multiplayer. Pracujemy dla firmy, po prostu. To jest firma, tak? Nawet w grze tak wszędzie po prostu mówi się The Company i tyle. Naszym zadaniem jest zbieranie cennych, w cudzysłowie, śmieci z różnych planet i przywiezienie ich do siedziby naszej firmy, firmowym statkiem, który dostajemy, no i musimy po prostu wybrać jedną z tych planet. Planety tak w pewnym sensie stanowią o poziomie trudności danej planety. Kiedy już na planecie wylądujemy, no to mamy 10 minut bodajże, żeby jak najwięcej rzeczy z tej planety zdobyć i się z niej wydostać. No, oczywiście to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać, no bo na każdej planecie generalnie czekają na nas różne rzeczy. I to naprawdę będziemy mieli do czynienia z różnymi potworami. Na przykład mamy coś przypominającego psa, który nie widzi, ale nas bardzo dobrze słyszy. Mamy jakiegoś innego potwora, który działa odwrotnie, że tylko widzi. Są jakieś... Boże, jakie tam dużo tych potworów było. Coś przypominające lisy, co nas... czy pawiany chyba, co nas atakowało. Coś ptakopodobne, co potrafi nas podnieść w powietrze i gdzieś atakować. Kiedy wejdziemy do jakich, bo niektórych, na wielu planetach mamy jakieś budynki, jakieś opuszczone fabryki, tego typu rzeczy, no to możemy napotkać jakieś miny, jakieś działka, które nas będą atakować.
3: Strzelają do nas. Tak. Jak na przykład druga osoba w statku nie przyciśnie odpowiedniego przełącznika, żeby to wyłączyć, No to
0: będziemy mieli problem. Oczywiście możemy sobie pomóc. Mamy różne rzeczy, które możemy sobie kupić, które nam dostarcza firma na daną planetę. To jest też ciekawe. Po prostu składamy zamówienie i kiedy wylądujemy, podlatuje statek. Ląduje na planecie, zaczyna grać muzykę, musimy szybko do tego statku podejść i nasz towar z niego zabrać. Ta muzyka oczywiście też przyciąga potwory, więc też musimy się spieszyć, tak, żeby nie było. No i co możemy sobie kupić? Możemy sobie na przykład kupić latarkę, no to walkie może być akurat... Tak, ale właśnie walkie-talkie. I to jest też, myślę, tutaj pojawiają się te aspekty multiplayerowe, bo gra jest oparta o wbudowany czat głosowy, który jest zrobiony naprawdę dobrze, bo generalnie w każdym pomieszczeniu mamy pogłosy. No i kiedy stoimy koło siebie, no to się po prostu normalnie słyszymy, możemy do siebie mówić. No ale kiedy jesteśmy na planecie i zaczynamy od siebie odchodzić, no to musimy jakoś się ze sobą komunikować. No i właśnie po to mamy to walkie-talkie. No ale oczywiście potwory też będą słyszeć to, jeśli gdybyśmy my zaczęli coś mówić, więc to też będą sytuacje, kiedy po prostu lepiej się w danej sytuacji nie odzywać. No i te walkie-talkie też są fajnie zrobione, bo gdyby ktoś na przykład coś do nas mówi, a w tle są jakieś inne odgłosy, na przykład właśnie jakieś ryki, jakieś inne rzeczy, to przez to walkie-talkie słychać, więc to jest naprawdę zrobione dobrze. Możemy też na przykład krzyczeć, gdyby można włączyć to walkie-talkie, gdyby nas coś zaczęło atakować i to też wszystko słychać. I jak ktoś ginie, to nawet jakieś szumy chyba słychać, z tego co pamiętam, więc no atmosfera jest naprawdę fajnie zrobiona. Też jeśli chodzi...
3: Polecam kanał na YouTubie Admirosa. To tam, bo tam jak tam można zobaczyć, jak Polacy się świetnie bawią.
0: No właśnie, także bardzo minimalna muzyka, więcej takich dźwięków otoczenia, tam coś skrzypi, coś tam zaszaleści, no taki trochę horrorowe, lekko klimaty, żeby nas prowadzić. Co jeszcze mamy oprócz tego walkie-talkie? Mamy łopatę, którą możemy uderzać w różne rzeczy, aczkolwiek to jest bardzo mała efektywna broń. Generalnie w tej grze od przeciwników uciekamy, a nie zabijamy. Tak więc na przykład mamy też granaty ogłuszające. No i co? Jeszcze raz?
3: Boomboxa, radio.
0: Właśnie. Tak, więc jeśli nas coś goni wrażliwe na dźwięk, to możemy postawić sobie tego boomboxa i przyciągać potwora, albo sobie imprezę zrobić, bo ta muzyka też jest całkiem dobra. Wiele z tych rzeczy zresztą też ma, jest na baterię i te baterie się z czasem też wyczerpują, więc musimy po czasie wrócić do statku i pamiętać, żeby te rzeczy naładować, no bo inaczej możemy mieć problem. Same te przedmioty, które podnosimy, też czasami mają różne, znaczy no, jeśli coś jest ciężkiego, no to będziemy chodzić wolniej. Jeśli coś jest metalowe, a akurat na danej planecie jest burza, no to możemy zostać porażeni prądem, jeśli nie postawimy czegoś na ziemię, jak widzimy, że tam się zbierają błyskawice. Ale są te rzeczy, które możemy wykorzystać, możemy znaleźć jakieś trąbki, jakieś suszarki do włosów, które możemy włączać, one też generują dźwięki, jakieś zabawki różne. Są rzeczy, które możemy wziąć do jednej ręki, są rzeczy, które wymagają dwóch rąk i wtedy musimy na przykład, nie wiem, nasze walkie-talkie schować. No różne takie rzeczy, na które musimy pamiętać, że tam są. No i generalnie chodzi o to, żeby przynajmniej ktoś na planecie został, żeby ktoś zawsze przeżył i jakoś ten towar dostarczył. Oczywiście też mamy kwotę, którą musimy osiągnąć. Gdybyśmy tego nie zrobili, no to grzecznie nas firma po prostu dosłownie wyrzuci w kosmos. Tak, statek otworzy śluzę i wylatujemy, no bo nie wyrobiliśmy normy. Niestety. Także ciekawa gra. Jeśli chodzi o mod dostępnościowy, nie wiem, co możemy o nim powiedzieć, jak go byśmy opisali?
3: Znaczy generalnie wygląda to w taki sposób, że mamy listę obiektów na mapie i generalnie cały system opiera się o, niestety na razie, o automatyczne atakowanie, które działa bardzo powoli na ten moment. Jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie omijanie potworów, no to często ten system trakowania, jeżeli szukamy jakiegoś przedmiotu, no to on nas może zaprowadzić centralnie na potwora. Na ten moment rozwój tego moda jest wstrzymany, ponieważ autor zajmuje się modem do Fortnite'a. Co teraz taki cel postawił, że spróbuję zrobić Fortnite'a następnego, ale myślę, że on wróci do rozwoju moda, natomiast jak najbardziej można ten mod pozyskać i można coś tam spróbować. Nie wiem, jak jest na ten moment, bo wiem, że gra Lethal Company się dalej rozwija, bo ona jest we wszystkim dostępie i nie mam pojęcia, jak teraz ten mod działa.
0: No właśnie, nie, to znaczy ja patrzyłem się przed audycją, teraz ostatnia aktualizacja moda była w lipcu, także trudno mi powiedzieć, czy on jeszcze działa. Też dawno nie grałem w Lethal Company. No zawsze, jeśli grę kupujemy na Steamie, mamy to okno zwrotu, tak w razie czego. Także nie wiem.
3: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednym modzie, skoro już przy modach jesteśmy. Jest mod do gry Master Duel Yu-Gi-Oh! Master Duel, czyli do takiej karcianki od Konami. Nie będę teraz mówić o zasadach Yu-Gi-Oh! I na czym ta gra polega. Ale to jest troszkę podobne do Hearthstone'a, aczkolwiek bardziej rozbudowane zasadami. Jest to karcianka moc na chwilę obecną pozwala nam na granie w tę grę. Jest jedynie problem z tym, że nie jest czytany tak zwany extra deck. Nie wiem, o co chodzi, ale jest coś takiego. I nie jest czytane to, co robi przeciwnik. Ale tak poza tym mod jest rozwijany. Jakiś tydzień temu pojawiła się jakaś wersja najnowsza. Więc jak ktoś chce w Yu-Gi-Oh! Zagrać, polecam.
0: No właśnie, skoro mówimy też o modach, które się cały czas rozwijają i aktualizują, no to też oczywiście mod do Duma się aktualizuje. Mówiłem o tym w przeglądach. miał trochę aktualizacji w 2024 roku. Doszło na przykład wsparcie do Heretica, czyli innej gry na silniku Doom. Teraz niedawno doszło wsparcie do Hexana, czyli kolejnej części tak jakby z tej serii. Doszła lepsza nawigacja po... właśnie doszedł Pathfinding, czyli trochę tak jak The Last of Us mod nas może zaprowadzić do miejsc, w których byliśmy, albo jakiegoś miejsca na mapie, które nie, którego jeszcze nie eksplorowaliśmy, natomiast to akurat to jest funkcja eksperymentalna, ale jest fajnie, że to się rozwija. Mamy taki radar w ścian, który takimi szumami informuje nas, gdzie są ściany, więc możemy tak wyczuć, jak te poziomy wyglądają. Rozwija się też launcher do tego moda, które nam pozwoli takiego graficznego interfejsu otworzyć samego Dooma, ale nie tylko, bo różne mody, tam na przykład ludzie odpalili mody do Gwiezdnych Wojen, do Doktora Who, jak ktoś chciał. Więc to też się cały czas tam cały czas rozwija, także jeśli chcieli sobie postrzelać do demonów, to jak najbardziej Doom jest dla nas dostępny.
3: Taka ciekawostka a propos Dooma, twórcy ogłosili nową wersję gry Doom w ogóle, która ma wyjść w maju. Ciekawe, czy będzie mieć jakieś funkcje dostępności. Pewnie nie, ale...
0: Trudno mi powiedzieć, nie mam dużych oczekiwań, ale no, co prawda tak. Była wczoraj konferencja, czy albo przedwczoraj. Dobrze, wydaje mi się, że to są wszystkie mody, także moglibyśmy...
1: Dzień dobry, ja jestem.
0: Cześć.
1: Pytanie, czy mówiliście o Jadze, czy nie mówiliście?
0: A nie, bardzo... przepraszam. No tak.
1: A to jednak nie wszystkie mody.
0: Ale w to...
1: Już jest po 22, więc mogę powiedzieć, że wrócił stary z mlekiem i mamy Jagę, czyli... tak, czyli... Boże, nie wiem jak powiedzieć. Generalnie trochę takiego wstępu. Ja od dziecka fascynowałem się grami z serii Gothic. To były pierwsze gry komputerowe, z jakimi miałem styczność w roku 2006-2007. Mój starszy brat przechodził wówczas Gothica 1 i Gothica 2 Noc Kruka. On tak śmiesznie przechodził, bo on równolegle przechodził te dwie części, mimo że to były... To jest jakby chronologicznie dwie różne gry i on to robił na takiej zasadzie, że jak nie umiał czegoś przejść w jedynce, to grał trochę w dwójkę, potem doczytał sobie tam coś w solucji i przechodził jedynkę i tak dalej, i tak dalej. I ja od dziecka strasznie się fascynowałem Gothiciem, fascynowałem się światem, fascynowałem się tym, jak ta gra działała, jak wyglądała i tak dalej. I mój brat, który nie był programistą, powiedział mi, że dałoby się zrobić tak, żeby gra była grywalna, ale jakby on skojarzył sobie, że tak są content mody, czyli są mody, które dodają jakieś nowe misje, nowe uzbrojenie i tak dalej. No, ale niestety to nie było tak, jak mój brat mówił. Ale to sprawiło, że wkroczyłem na ścieżkę programisty i w pewnym momencie udało mi się stworzyć bardzo wstępną wersję moda, która dodaje dostępność do Gothica 1, Gothica 2 Noc Kruka i modów do tychże gier. Potem z powodów zdrowotnych musiałem przerwać pracę, ale prace znowu ruszyły i w tym roku pojawiła się publiczna alfa moda, którą można sobie pobrać i testować. Jest też kanał na Discordzie i mod daje nam dostęp do Gothica. Mamy detektor ścian, czyli mamy taki dźwięk, który nam informuje o tym, że są ściany. Mamy detektor przedmiotów, obiektów, czyli gra nam piszczy, gdzie są dane obiekty. Mamy czytnik ekranu w grze, który nas informuje o różnych rzeczach, które mijamy. Mamy kompas, mamy znaną z gier audio magnetyczne obracanie, czyli możemy się obracać do najbliższego kierunku. Mamy mapę dostępną. Nie wiem, czy ty, Piotrze, pamiętasz to nagranie stare takie, jak ta mapa działa. Że tak. Jest podzielona na sektory. Myślę, że...
0: Zresztą nawet testowałem trochę tą alfę.
1: No, myślę, że to bardzo, bardzo fajna jest ta mapa. Takie mam wrażenie, że to fajny pomysł.
3: Ogarniam.
1: Mapa jest zawsze zorientowana na północ. No i teraz jest kilka osób, które mi pomagają przy tym modzie. Więc tak, więc jest mod do Gothica, a Gothic, jakby ktoś nie wiedział, to kultowe RPG, w którym to wcielamy się, w rolę bezimiennego bohatera, który zostaje wtrącony do więzienia, a że król Królestwa Mertany, czyli świata, w którym toczy się gra, ma problem, bo jest wojna z orkami i orków jest w stanie pokonać tylko broni z magicznej rudy, co swoją drogą absolutnie nie jest prawdą, bo orka możemy w Gothicu zabić dowolną bronią, tak a propos. Natomiast fabularnie tak to jest. I król wysyła wszystkich więźniów, wszystkich przestępców do Górniczej Doliny, czyli do miejsca, gdzie wykopują tą magiczną rudę, ale więźniowie uciekali stamtąd, więc król stwierdził, dobra, to my otoczymy to więzienie magiczną barierą i tam będzie można wejść, ale nie będzie można wyjść. I my musimy znaleźć sposób, żeby się z tego więzienia wydostać. To jest gra stara, bo premiera Gothica 1 miała miejsce 15 marca 2001 roku, więc już prawie 24 lata temu. Więc to jest stara gra, ale nadal jara niedawno, bo 2 lata temu, w 2020, pod koniec 2000, no trochę ponad, pod koniec 2022 roku wyszedł mod Kroniki Mertany Archolos, który to stał się w sumie zapalnikiem do stworzenia Jagi dla mnie. Wiedziałem wtedy, że jest zaplecze techniczne, które mi pozwala, bo ja zawsze gdzieś tam obok tego Gothica się kręciłem, był taki projekt Regoth, to była reimplementacja silnika Gothica otwarta, zawsze gdzieś tam w tej gothicowej społeczności się kręciłem, ale właśnie wydanie moda polskiej produkcji do Gothica, takiej alternatywnej historii, prequela, który to zresztą mod wygrał nagrodę moda roku, nie nagrodę tam moda do Gothica roku, tylko ogólnie jest taka strona mod.db, to jest strona z największa na świecie baza danych do modów i Kroniki Mertany wygrały nagrodę moda roku, mod polskiej produkcji. Więc gra nadal jest jara, niedługo ma się pojawić remake, ale na dostępność remake'a nie liczcie, bo remake to Unreal Engine 5, czyli możliwość modowania wynosi 0. No więc tak, to się przedstawia.
0: I tym razem wydaje mi się, że faktycznie mamy wszystkie mody opisane. Gdybym o czymś zapomniał, możecie oczywiście do nas pisać, a więc no chociaż no, w pewnym sensie nie do końca, bo później będziemy jeszcze o modach mówić, bo teraz pomówimy chwilę o grach Blizzarda i tutaj taką najważniejszą rzeczą, która stała się w zeszłym roku, no poza tym, że cały czas World of Warcraft i Hearthstone się rozwijają, o czym też za chwilkę powiemy, jest Diablo 4, które też cały czas się rozwija i nawet doczekało się kilku znaczących zmian w dostępności.
3: Tak jest, bo od początku istnienia gry mieliśmy czytnik ekranu, ale i nie tylko, bo mamy różne wskazówki dźwiękowe, które na przykład wskazują o przedmiotach, które leżą na ziemi, które możemy podnieść, o jakichś rzeczach, które możemy przeskakiwać, gdzie możemy się wspiąć na coś, ale od w zasadzie niedawna, czyli od momentu, kiedy pojawił się dodatek do Diablo 4, pojawiła się Nafasist, czyli coś, co osoby widzące mają, kiedy na przykład sobie zaśledzą jakiś quest na mapie albo na mapie zaznaczam jakiś obiekt, pojawia im się taka strzałka, która pokazuje im, gdzie mają iść, żeby dojść do danego obiektu. My mamy dźwięk, a w zasadzie mamy trzy rodzaje dźwięków. Mamy jeden dźwięk, który nam pokazuje, nam mówi, że idziemy nieprawidłową stronę. Mamy drugi dźwięk, który pokazuje nam, że idziemy w prawidłową stronę, ale to jeszcze nie jest ten właściwy kierunek. I mamy trzeci dźwięk, który nam pokazuje to, że już jesteśmy bardzo blisko celu. I tu działa to naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o nawigację po świecie. Natomiast co jest, z czym jest problem? No to problemem są dungeony. A niestety Diablo 4 jest grą, która dungeonami stoi. I tutaj nie mamy żadnych absolutnie wskazówek nawigacyjnych, tak jak po otwartym świecie, więc jest to pewien problem, a nawet bym powiedział, że to duży problem, bo jeszcze pół biedy, jeżeli mamy dungeony, które na przykład są korytarzem, które to cały czas jest po prostu ściana i on sobie skręca, albo skręca w prawo, albo skręca w lewo i tak naprawdę mamy dwie ścieżki. Tak ja się od tego odbiłem dzisiaj, bo doszedłem dzisiaj do dungeona, który po prostu był labiryntem, gdzie czasami w jakiejś wąskiej szczelinie było czas znaleźć przejście.

0: Właśnie przez te dungeony, a dungeony przede wszystkim, większość właśnie kontentu w fabule opiera się właśnie na tym. Natomiast czytnik ekranu jak najbardziej czyta wszystko. Walka jest dostępna i jedynie dungeony nie są. Także to by było, to tyle, jeżeli chodzi o Diablo 4.
1: Dobrze, tutaj mamy kolejny temat. Tutaj wiem, że obaj z was grali trochę. Ja akurat nie, kiedyś obserwowałem, jak inne osoby w to grały. Mianowicie World of Warcraft. Tutaj zarówno mówię o tym klasiku, i o tym współczesnym WoWie, jak to się ładnie skraca. Co tam się działo?
0: Znaczy generalnie teraz od jakiegoś czasu, bo jest troszkę zamieszania i generalnie mamy trzy wersje WoWa, a w zasadzie cztery nawet. Bo mamy World of Warcraft Retail, czyli po prostu ten taki nowoczesny World of Warcraft. Mamy World of Warcraft Classic Cataclysm, który jest po prostu klasikiem z dodatkiem Cataclysm obecnym. Mamy World of Warcraft Classic, zwany Classic Era, który jest po prostu pozbawiony dodatków. Jest to po prostu zwykły Classic. I mamy Classic Season of Discovery, który chodzi w skład tego klasika zwykłego. I teraz tak. World of Warcraft Cataclysm na chwilę obecną grywalny nie jest z modami, z modem SKU, SKU. A to dlatego, że World of Warcraft Cataclysm dostał nowy system lokacji, nowe mapy i po prostu mod ich na aktualną chwilę nie wspiera. Dlatego warto sobie pobrać World of Warcraft Classic Era. Jest to standardowy World of Warcraft Classic, taki, jakiego znaliśmy na samym początku, kiedy World of Warcraft wchodził na rynek. I tutaj jak najbardziej wszystko jest praktycznie dostępne. Także jeżeli chcecie grać w World of Warcraft Classic, to polecam właśnie to. Nie wiem, jak jest w przypadku tych serwerów Season of Discovery. Nie wiem, na ile i jak to działa z tym modem, ponieważ ja grałem zwykłego klasika na zwykłym serwerze klasikowym. I jeszcze mamy właśnie tego World of Warcraft Retail, do którego mamy inny mod, Blind Slash. I ten mod jest, pozwala nam na granie w tą właśnie wersję, z którą ja, moja zabawa z tą grą to było jakieś 50 minut, ponieważ bardzo mi się nie podoba ten World of Warcraft Retail. Po pierwsze dlatego, że jest tam system skalowania, który kompletnie nie odpowiada. Czyli potworki w tej grze skalują się do naszego poziomu. Po drugie, rozwój tej gry mi się bardzo nie podoba i to, w jaką stronę idzie ta wersja akurat. No i po trzecie, ta gra jest po prostu wręcz... zawiera bardzo duże ilości cutscenek, przerwników filmowych, co zupełnie odbiera to, co znałem do tej pory, także...
2: Tak, jest taki bardziej filmowy klimat tego Warcrafta Retail. Mi jest bardzo smutno, że w Cataclysma nie możemy grać autonomicznie, bo ja bardzo dużo grałem w WoWa Classica.
0: No ale możesz w Vanille grać.
2: Ale no, możesz... to wiem.
0: A i poza tym i tak, Arku, w Cataclysmie niewiele skorzystasz, bo Cataclysm to są dungeony, których i tak samemu robić nie możemy, więc... Także jak chcesz klasika, to... to Vanilla. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o

0: Warcrafta. Ty wiem, że grałeś też w Retaila, tak? Halo?
1: No my cię słyszymy.
0: Ale nie, bo ja
1: Tak,
0: pytałem
1: tak.
0: Arka, czy grał w Retaila.
1: Arek chyba
2: Pytanie do Arka, tak.
1: właśnie, chyba ma.
3: Ja mam problem, żeby się odciszyć. Tak, grałem w retaila jakiś czas. No i moje doświadczenia z retailem są podobne do twoich, z tym, że no, obecnie Blind Slash, czyli ten dodatek, który pozwala nam grać w retaila, jest bardziej kompletny od Skull, jeśli chodzi o, nie mówię o Vanilli, tylko o Kataklizmie, to w Blind Slashu mamy więcej map. No i z tego, co wiem, w Blind Slashu jest jakaś możliwość, żeby dungeony robić, ale jak to działa, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś coś wie, to prosiłbym o informację.
0: No ja z tego, co wiem, nie ma takiej możliwości. To znaczy jest bardziej to zautomatyzowane na zasadzie, że jeżeli gram z kimś widzącym, to bot może automatycznie to podążanie za osobą widzącą nam inicjować z automatu. Natomiast nie, no w dalszym ciągu musimy mieć osobę widzącą. Niestety.
3: Jeszcze w retailu jest dla mnie taki problem, że te postacie tam gadają, krzyczą i tak dalej. Jakby ja bardziej preferowałem ten bardziej stonowany styl rozgrywki z Classic.
0: Okej, no to z mojej strony myślę, że to tyle.
2: Bardzo ci dziękujemy za dużo informacji. Miejmy nadzieję, że Diablo i Warcraft też, ale no bardzo tutaj liczę na Diablo, że ta dostępność będzie dalej rozwijana, no więc będziemy musieli po prostu temat obserwować. Wiem, że przynajmniej do tej pory był tam zespół, który jednak był tym zainteresowany i dbał o to. No więc oby nic się w tej sprawie nie zmieniło, no a jak będzie, to po prostu pożyjemy, zobaczymy.
3: No fajnie, bo jakby ja miałem zawsze problem jakiś z ogarnięciem tego Diablo.
2: Tak. Ja po prostu też jednak, no tutaj kwestia tych loków, które jednak no, są ważną częścią gry. No, ja jeszcze osobiście czekam, ale naprawdę temat obserwuję, bo jak najbardziej grą jestem zainteresowany. Skoro jesteśmy przy Blizzardzie, to myślę, że warto wspomnieć o Hearthstone'ie, no bo Hearthstone też cały czas jest rozwijany dalej na różne sposoby. Rozpoczął się nowy rok. W ogóle tak się zastanawiam, czy to w tym roku starcia usunęli. Czy to było w zeszłym roku, czy to było 2 lata temu.
3: Ja nigdy w ogóle w starcie nie grałem. Wiem, że to w pewnym momencie zniknęło.
2: Tak, to było. Mi się akurat ten tryb podobał bardziej od areny, ale jakoś ludzie bardziej w arenę grają, ale to. To
3: nie,
2: już...
3: Ale to nie w tym roku. Już w tym roku go nie widziałem. Tak mi się wydaje.
2: I może to był rok 2023. To było jakoś teraz mniej więcej. No to był mod, to był tryb, który no, nie cieszył się na tyle popularnością na szczęście. Natomiast oczywiście sama gra się cały czas rozwijała. Mieliśmy kolejne rozszerzenia, mieliśmy tropikalną wyspę, jechaliśmy na wakacje, no a teraz jesteśmy w kosmosie, budujemy statki, nowa rasa zawitała do gry, nowy typ stronników, czyli Draenei, przynajmniej w tym standardowym Hearthstone'ie, w którego ja osobiście gram mniej, dlatego że po prostu na tym trzeba nadążę ze tymi nowymi pakietami, które wychodzą.
3: Trzeba analizować, kto ma jakie deki i tak dalej. Są nawet programy do tego specjalne.
2: Tak, no i no mimo wszystko trzeba niestety też trochę kasy w to włożyć więcej, mam wrażenie, niż na przykład w wystawkach. Oczywiście można kupować paczki za złoto, ale no to bardzo prawdopodobne, że nie zdobędziemy tych kart, których akurat potrzebujemy niestety często. Także, ale cały czas można oczywiście grać i tam też się ciekawe rzeczy dzieją. W tym momencie na przykład mamy crossover ze StarCraftem, mamy nową miniserię, w której to mamy właśnie bohaterów ze StarCrafta, i tutaj mamy wszystkie trzy fakcje StarCraftowe reprezentowane, każda w innych klasach Hearthstone'owych, także możecie sobie wejść na stronę wiadomości o Hearthstone'ie na stronie Blizzarda i poczytać. Natomiast ustawki też się cały czas rozwijają i w tym roku na przykład pojawił się tryb grania w duety, który jest ciekawym trybem, zwłaszcza jeśli gramy z kimś, kogo znamy. Tak na przykład siedzimy sobie na Discordzie czy na TeamTalku, czy gdzieś indziej i po prostu sobie gramy. Oczywiście też możemy się komunikować na tak zwane pingi, możemy różne emotki wysyłać na poszczególne elementy. Jeśli ktoś nie grał w ustawki w duetach, no to generalnie różnica jest taka, że no zamiast 8 graczy, to mamy cztery drużyny po dwóch graczy. Jak to zazwyczaj było, po prostu gra dobiera nas, te drużyny w pary. I te drużyny walczą przeciwko sobie. Żeby taką partię wygrać, musimy pokonać obie plansze przeciwnika, więc powiedzmy, gdybym ja grał z Arkiem, i gralibyśmy przeciwko jakiejś innej osobie, no to żeby ktoś mógł pokonać nas, no to musiałby pokonać zarówno moją planszę i planszę
3: tak,
2: Arka.
3: Najpierw na przykład ty wychodzisz, potem ja i potem jest na odwrót. Najpierw ja, potem ty.
2: Tak.
3: I jakby dla mnie ten tryb duetów w ustawkach zupełnie zmienia podejście do rozgrywki, zupełnie
2: zdecydowanie
3: zmienia strategię, jakie trzeba wykorzystywać. Bardzo fajny tryb, grałem w duety parę razy i MOT oczywiście też to wspiera. Żeby było śmiesznie, te duety nadal są w wersji beta, ktoś chyba zapomniał tego.
2: Tak, od 9 miesięcy.
3: Nie wiem, jakoś chyba. Bardzo to jest dziwne, bo trzeba pobrać innego moda, żeby grać w duety. Jakby inną wersję moda, o tak.
2: Tak, ale można i ja też to polecam. W duetach też mamy kilka unikalnych kart, które no tylko w duetach występują, które pomagają wręcz pomóc naszemu koledze z drużyny, czy to wzmacniając jego stronników, czy tam podrzucając mu. No właśnie, bo mamy oczywiście też mamy coś takiego, że możemy sobie różne rzeczy wysyłać, czy to stronników, czy to zaklęcia. No właśnie po to są też te pingi, bo generalnie możemy się zorientować, co próbuje zrobić druga osoba, no i po prostu musimy tak te plansze tworzyć, żeby one współgrały ze sobą, żeby pokrywały jakieś słabości, które może ma nasza plansza. No i ewentualnie gdybyśmy znaleźli coś, co może pomóc naszemu koledze, no to po prostu możemy mu tą rzecz wysłać. I no tak jak mówił Arek, to faktycznie zmienia strategię dosyć znacznie i fajnie się przy tym można bawić. Nawet jak się gra z obcymi osobami, no właśnie mamy te pingi i możemy w ten sposób się jakoś komunikować. No wiadomo, lepiej jak się gra z kimś, kogo się zna, albo gdzie możemy się komunikować w czasie rzeczywistym, ale generalnie polecam też ustawki w duetach. Co tam jeszcze się zmieniło? No rozpoczął się nowy sezon. Mieliśmy podczas tego sezonu tropikalnego, tak to nazwijmy, mieliśmy, teraz nie pamiętam, jak to było przetłumaczone, płyskotki, tylko mogliśmy kupować generalnie takie
3: trinkets.
2: Tak, trinkets, właśnie.
3: Nie mam pojęcia, jak to było przetłumaczone.
2: Paulina mnie poprawiała w tym przeglądzie teraz. Pauliny nie ma, nie pamiętam, jak gram po angielsku generalnie. Ale było coś takiego, że mogliśmy sobie dwie takie dobrać i to też zmieniało dosyć oblicze gry. Natomiast kiedy ten nowy sezon się rozpoczął i w nowym sezonie generalnie mieliśmy dużą rotację stronników, tak? Bo tam bardzo dużo w dostępnych stronnikach się pozmieniało. Natomiast żadnego takiego dodatku, czy to są towarzysze, czy to są właśnie te błyskotki, tak to sobie nazwijmy, czy to jakieś questy, tak kiedyś, no nic nie mamy. Myślałem, że to będzie moment, kiedy Blizzard może właśnie Draenei doda do ustawek, to się nie stało. A szkoda. Tak rozmawialiśmy wczoraj w przygotowaniach do audycji, że no tutaj liczyliśmy na to, że coś zostanie zrobione, natomiast z reguły też Blizzard w połowie sezonu lubi coś pozmieniać, więc bardzo możliwe, że w lutym coś...
3: Właśnie bardzo mi brakuje, że nie ma zadań. I było też coś takiego, anomalie chyba, że się nazywało?
2: Tak, czy to było w zeszłym roku? Nie pamiętam teraz.
3: Było,
2: ale to
3: przez
2: też...
3: chwilę, ale to szybko niestety zniknęło, a szkoda.
2: No właśnie, ale no faktycznie Hearthstone, Hearthstone też się cały czas rozwija, na szczęście mod też. I to nawet bardzo szybko, generalnie Blizzard cały czas też informuje autorów moda. Na przykład teraz, nawet w zeszłym tygodniu mieliśmy sytuację, kiedy aktualizacja gry zaktualizowała silnik, no i mimo to mod się ukazał w nowej wersji po kilku godzinach, także cały czas te aktualizacje moda teraz mają miejsce naprawdę bardzo szybko generalnie, także można stosunkowo szybko sobie pograć. No trochę tutaj skaczemy dzisiaj w tych notatkach, ale cały czas gdzieś jesteśmy w temacie gier mainstreamowych, tak to nazwijmy, cały czas. No i kilka gier doczekało się też rozszerzeń. Jedną z takich gier jest 1428 Shadows Over Silesia, która sama gra jest naprawdę ciekawym przykładem, jak robić bardzo dostępną grę, gdzie otrzymała ona bardzo dużo funkcji dostępności zainspirowanych i Last of Us, i innymi grami, nawet grami audio, jakąś prostą audiodeskrypcję.
3: Własnymi pomysłami też.
2: Tak, własnymi pomysłami. Sama dostępność jest zrobiona dobrze. No a jeśli chodzi o to DLC...
3: O, to ja grałem na premierę i po prostu ja bardzo tą grę lubię, ja bardzo lubię takie tematy właśnie wojen husyckich. No i 1428 Shadows Over Silesia Tourney at Deeper Rock, tak się nazywa rozszerzenie. Dzieje się kilka lat przed akcją gry, kiedy główny bohater, czyli Hynek, jest jeszcze młody i zostaje wysłany na specjalną misję, ale żeby tą swoją specjalną misję, jaka to misja, to nie będę mówił, żeby nie spoilerować, żeby tę specjalną misję wykonać, to Hynek musi wziąć udział w turnieju rycerskim i my jako gracz mamy za zadanie kierować nim w taki sposób, aby ten turniej wygrał. I będziemy rozwiązywać różne zagadki, będziemy robić typowe rzeczy takie, jak się robi w tej grze, czyli właśnie rozwiązywać zagadki, walczyć i tak dalej. Ale mamy kilka nowych mechanik, bo podczas tego turnieju rycerskiego mamy kilka dyscyplin, tak to nazwijmy. Mamy jeździectwo, czyli walkę na koniu. Naszym, to jest taki typowy pojedynek rycerski, gdzie musimy kopią strącić przeciwnika z konia. Mamy strzelanie z łuku, mamy, no i mamy klasyczny bój wręcz, walkę na miecze. No i jeśli chodzi o jeździectwo, no to mamy też specjalny tryb dostępności. Wiemy, kiedy przeciwnik podnosi tą kopię, my musimy ją podnieść też w odpowiednim momencie, żeby siłą wymachu jak największe szkody przeciwnikowi wyrządzić. Tak samo w strzelaniu z łuku, które jest moim zdaniem trochę mało intuicyjne, ale to mój problem raczej. Musimy celować do tarczy i do tej tarczy trzeba celować w taki sposób, żeby dźwięk był na środku, żeby nie był ani za wysoki, ani za niski. Da się to zrobić, bo mamy wyższy dźwięk albo niższy i da się to wymaksować bez problemu. Też wszystkie osiągnięcia udało mi się akurat w Tourney at Deeper Rock zdobyć. Co jeszcze? Mamy oczywiście elementy skradankowe, które zawsze mnie denerwowały, ale trochę to zostało poprawione już w grze. Mamy momenty, gdzie nasza postać będzie pod wpływem alkoholu, co też dla nas ma wpływ taki, że dźwięk jest wtedy taki zniekształcony i walczyć po pijaku w tej grze to jest ciężko. Nie wiem, Piotrze, czy ty tak eksperymentowałeś i się bawiłeś z tym, czy w podstawce, czy w DLC?
2: W podstawce tak.
3: No i to jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo w ogóle pomysłowe, żeby nawet takie rzeczy przenieść. No i ogólnie o tym DLC mam zdanie bardzo dobre, poza ostatnimi scenami tak naprawdę, bo to DLC jest w formie takiego tygodnia, w sensie my spędzamy tydzień na tym turnieju i jakby gramy każdy dzień tego turnieju. I ten siódmy dzień to jest po prostu tak na kolanie moim zdaniem napisane, a szkoda, bo cały DLC bardzo mi się podobał i bardzo przyjemnie się w to grało. DLC jest dość krótki, bo to jest, patrzę sobie do swoich notatek tych recenzenckich.
1: To w międzyczasie, Arku, jak ty będziesz szukał, to odbierz mi może telefon.
3: 3 godziny i 28 minut.
1: Okej. To ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Paulina jest z nami tym razem.
4: Witajcie.
3: Dzień dobry.
4: Ja w sumie się zgłosiłam z odpowiedzią, a background jest taki, że dzwoniłam dwa razy i do dwóch różnych osób zadzwoniłam jakichś randomów. I dopiero teraz mi się udało po długich ciężkich cierpieniach zadzwonić, bo mnie asystent w ogóle nie słuchał. W każdym razie są to ozdoby.
2: Dziękuję.
3: A, ozdoby.
4: Ale powiem wam, że ja żałuję strasznie, w sensie żałowałam na początku tego, że teraz nie będzie ani zadań, ani towarzyszy, ani anomalii, ani ozdób, ani nic. I miałam takie, Jezus Maria, ale nudny będzie ten sezon. A najgorsze jest to, że kupiłam sobie karnet, bo w sumie miałam sobie kupić na ten sezon, żeby sprawdzić, o co chodzi z tymi żetonami tak bardziej.
2: A właśnie, bo to też się pojawiło.
3: Bo teraz są żetony, że można bohaterów sobie zmieniać.
4: Tak, o w sumie właśnie o tym nie powiedzieli. Kurde, to
2: racja, tak.
4: Bo teraz jest taki mechanizm, że możemy w trakcie wydarzeń albo w trakcie po prostu wspinania się po ścieżce nagród z ustawki zdobywać takie coś, co się nazywa żetony. I to służy do tego, żeby na początku gry, jak jest ten wybór bohatera, to żeby sobie zmienić bohatera, który jest na liście tych proponowanych. No nie? Czyli jak mamy tam dwóch bohaterów, czyli bez karneta, to wtedy możemy sobie zmienić dwa razy. Dlatego, że jeden slot na liście można zmienić sobie tylko raz. Natomiast jeżeli mamy czterech, czyli mamy ten karnet, to możemy sobie kupić albo karnet plus, przy czym no teraz już się trochę nie opłaca, bo ten sezon się kończy w kwietniu. W sensie no to jak kto woli w sumie, ale no, on się zaczął gdzieś tam pod koniec chyba listo, nie, kurczę blade, 20 któregoś listopada chyba, tak? Jakoś tak, no nie wiem. Nie, 3 grudnia, sorry. No w każdym razie, jak się kupi ten karnet plus, czyli ten taki najwyższy, to można sobie zmieniać wszystkie te cztery, to wiadomo. I dochodzi nam jeszcze taka opcja, że pierwsza zamiana jest darmowa. Czyli pierwsza zamiana nie zużywa żetonu. I właśnie dlatego sobie chciałam to kupić, żeby sprawdzić, jak to w ogóle działa. Działa to w sumie tak, no mniej więcej tak jak myślałam, że to będzie działało.
3: To się przydaje, bo
4: myślałam właśnie, że ten sezon będzie słaby, ale on nie jest taki słaby, bo właśnie przez to, że nie ma tych handicapów wszystkich, tych towarzyszy zadań i tak dalej, dzięki którym możemy się mniej więcej uratować, jeżeli nam nie idzie w miarę łatwo, to teraz trzeba dużo bardziej kombinować, jak nam nie idzie,
2: no tak,
4: żeby jakieś sensowne miejsce osiągnąć.
2: A też trzeba było się nauczyć z tych nowych stroników, bo jednak no, dużo tam się pozmieniało.
4: Dużo jest.
3: Tak, to jest szybka gra, jest mało czasu i warto to znać na pamięć.
4: Jest zmieniona mechanika bestii całkowicie, zmieniona mechanika murloków. Nie ma murlok księgowego, nie ma ciebie asysty, tak jak kiedyś się grało na to, żeby murlok księgowy był najmocniejszy w ręce i się przywoływał. To teraz się gra zupełnie inaczej, bardzo trudno mi było się nauczyć murlokami grać.
2: Tak.
3: A kolce zwierzę są jak zwykle OP.
4: Jeszcze raz?
3: Kolce zwierzę są jak zwykle za mocne. Chociaż już trochę mniej niż kiedyś.
2: Nie, no tak teraz jak już nie, chyba nie aż
4: teraz
2: tak.
4: Teraz już ale nie. W sensie teraz na kolce zwierzę jest tak, że albo jesteś OP, albo przegrywasz w miarę od razu. Dlatego, że wszystkie te takie sensowniejsze kolce zwierzę zostały wywindowane na wyższe poziomy.
2: Tak, od czwórki wzwyższy, prawda?
4: Tak, na drugim, trzecim poziomie prawie, że nie ma co kupować, więc jak gra się jeszcze w duo, to jeszcze spoko, bo kupisz tam coś swojemu druhowi, tam sobie coś pokupujesz, jakieś zakręcia i Eldorado. Ale jak grasz sam, to naprawdę musisz albo zacząć grać z czymś innym i się przebranżowić na kolce, jak ci idzie dobrze, albo zaludniać losowymi rzeczami i mieć cały czas z tyłu głowy, żeby te kolce rozbić. Bo tak normalnie to naprawdę bardzo łatwo jest się wywalić jeżeli się nie dostanie ich w miarę szybko wszystkich.
3: O, to ciekawe, to dobrze, bo
4: to
3: zawsze
4: miałem taki problem. Bo masz nieaktualne dane.
3: To miałem problem z tym zawsze, jeszcze nawet w tym sezonie, jak grałem kilka razy na solo, że kolce zwierzę były naprawdę przemocne.
4: No to teraz, jak masz już tam mniej więcej 4-5K w klasyfikacji, to większość rynku zbierają bestie. Już tych kolców to prawie, że nie ma na górze listy.
2: No nie powiem, że lubię grać bestie w tym sezonie, tak? To... Nie.
4: No to dobra, no to nie zabieram w sumie czasu, bo o tym Hearthstone to bym mogła gadać i gadać, bo lubię w niego grać bardzo. Ale to
2: tak,
4: nie
2: to jest, chodzi. Tak, to jest gra, którą można tak pograć na powiedzmy, zwłaszcza ustawki, tak przez, nie wiem, pół godziny, godzinę, ile się ma czasu, nawet coś robić w międzyczasie, bo często mi się zdarzy, nie wiem, słuchać jakiegoś podcastu, czegoś innego w czasie gry.
4: To mi nie. Mnie ustawka tak? pochłania, w sensie...
3: Ja programowałem wiadomo, kiedyś przy nie, ustawkach.
4: Nie masz szans, jak chcesz grać dobrze, chyba że jesteś po prostu takim kozakiem, że byś mnie wciągnął nosem, ale ja myślę, że jak się jest niewidomą osobą, to jednak schodzi czas na to, żeby odświeżyć, czekać na te animacje, bo jak sobie zobaczysz, jak grają widzący, Jezus Maria, jakie zazdro, że oni po prostu nie muszą czekać na to, aż się skończy ta animacja. Mhm. Tylko klikają sobie wszystko od razu. Ale...
2: No nie mówię, że zawsze z każdym typem stronniku, to faktycznie, ale no zdarza mi się czasami tak
3: na przykład nigdy
4: jak sobie grasz piratami i masz 17 zł co turę, albo...
2: No nie, to nie. Czy nagami, czy ten, to też nie.
4: Nagami teraz już nie ma tak, ten gorzej kolcami. Jak masz 10 krwawych klejnotów w łapie. Bo teraz nagami to masz tak naprawdę tylko jedno czarodziełko, które kopiujesz sobie dwa razy i po robocie.
2: No tak.
4: Oj. Dobra. No to...
3: Mi też zadzwoniło.
2: Okej.
4: Okej, no to...
2: Pozdrawiamy, dzięki za telefon.
4: Trzymajcie się, cześć.
3: Na razie.
2: No właśnie, jesteśmy tutaj z wami już 3,5 godziny, jeśli dobrze liczę, i jeszcze nie skończyliśmy, pewnie jeszcze trochę czasu zejdzie. 4? Okej, dziękuję.
3: No, tak
2: idziemy na rekord, słuchajcie, dobra. 663-883-600, gdyby też ktoś chciał podzielić się spostrzeżeniami z nami. Oczywiście też wersje tekstowe, kontakt cyflopodcast.net też są do dyspozycji, a my tutaj jeszcze rozmawiamy o grach mainstreamowych, bo to też się trochę aktualizuje, no był Hearthstone. Jeśli jeszcze chodzi o gry z podstawami Microsoftu, no to Forza cały czas też się aktualizuje. No może tutaj nie będę mówił dużo, no o Forzie już też był podcast. Natomiast z takich ważniejszych zmian, które w tym roku się pojawiły, no w końcu mamy informację o tym, kiedy jakiś samochód jest przed nami lub za nami. Ale też dla tych, którzy lubią samochody sobie personalizować, no to ta sekcja malowania stała się w pewnym sensie dostępna. Znaczy możemy sobie tak zwane livery naklejać, to są właśnie jakieś loga, jakieś różne wzory. To jest nawet dla nas dostępne, to też fajnie, że te rzeczy doczekały się opisów alternatywnych. No i gra generalnie cały czas się rozwija, nowe treści się do niej pojawiają. Pojawił się taki radar kolizyjny, który nam daje dźwięki, gdy zaraz się zderzymy z jakimś samochodem, przynajmniej na bokach. Niestety nie mamy dźwięku na kolizję z przodu i z tyłu, co dla nas byłoby problemem. No pewnie tutaj dla osób widzących to jest bardziej oczywiste, ale no zawsze też te kolizje można wyłączyć, natomiast jak ktoś gra w multiplayerze, to jest pewnie coś, co jak najbardziej może być przydatne. No Forza nie jest łatwą grą, ale jeśli ktoś się wczuł w te samochody, no to cały czas ona
3: No ja niestety się odbiłem od Forzy. Próbowałem, ale odbiłem się. Może dlatego, że nie mam odpowiedniego kontrolera, nie mam kierownicy.
2: Znaczy ja gram na padzie od Xboxa też akurat.
3: No to ja też gram na padzie od Xboxa i jakoś tak, ale ja nie znam się tak na motoryzacji, więc może też dlatego.
2: Ja po prostu też, no, zawsze może chciałem taką grę, więc no, trochę czasu do niej poświęciłem.
3: Ja to jest samochodówką taką typową, to Beam Drive NG.
2: A to ja bym też chciał, to no, niestety co dostępne to nie jest. Chociaż no, ciekawe, tak. Czy by się dało zrobić. No ale mi... No?
3: No nie, bo o tym Beamie właśnie chciałem powiedzieć, że mi się w tej grze bardzo podoba ten system fizyki, że możesz sobie osobno reflektor rozwalić i tak dalej. To jest gra, w której się jeździ po prostu losowo, bo bardzo fajnie jest dźwiękowo zrobiona. I na przykład jak masz wybite pół szyby, to słychać. Bardzo fajnie jest otoczenie zrobione i tak dalej.
2: No to mi się w tej grze też podoba, że po prostu mamy taką naprawdę dużą różnorodność samochodów, czego w Forzie nie mamy, tak? No bo w Forzie mamy typowo wyścigówki, no i ewentualnie jakieś takie samochody osobowe, no ale w WeMG to tam ludzie wszystko zrobili, tak? Od właśnie takich też wyścigówek, po jakieś, nie wiem, busy, jakieś ciężarówki, tam wszystko też można znaleźć.
3: Tak? Ciekawe, że... czy jest ciągnik Ursus.
2: Wcale bym się nie zdziwił, chyba kiedyś widziałem jakiś film, że ktoś malucha zrobił, więc... Jest niezerowe prawdopodobieństwo, że tak. Dobrze, więc to była Forza. 1928 nie było jedyną grą, która doczekała się DLC, bo Mortal Kombat 1 też DLC się doczekał. Chaos Reigns, czy Czas Chaosu, jak to zostało przetłumaczone na język polski. DLC, które kontynuuje fabułę. Sama fabuła nie jest jakoś bardzo długa, bo trwa jakieś 3 godziny. Nie będę tutaj spoilerował, no generalnie jest kontynuacja tego, co zostało zrobione w pierwszym trybie fabularnym. Pytanie, czy będą kolejne? Gdzieś czytałem takie informacje, że ponoć nie sprzedawało się to najlepiej niestety i prace mogły zostać zarzucone, bo były plany kolejne, ale nie wiem, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, no to ona cały czas się rozwija i dostępność też dostała kilka aktualizacji, no coraz więcej menu jest czytane, już wszystkie samouczki teraz są na raz czytane. W końcu polska synteza działa tak jak powinna, już nie mamy tego syntezatora z festiwala wyciągniętego. No, co mamy, to już zależy od platformy, na jakiej gramy. Na Windowsie, na Xboxie mamy głosy Microsoftu, na PS5, no to mamy głosy PS5. No można wybrać sobie, czy chcemy głos męski lub żeński, to przynajmniej tyle. No oczywiście audiodeskrypcja i dialogi są dostępne tylko po angielsku, no ewentualnie ktoś może OCR mógłby sobie napisy czytać. Gdybyście chcieli mieć iść polskie napisy, no tutaj czy NVDA, czy ZSRM, czy czymś można się posilić i te napisy czytać. A jeśli chodzi o samą grę, no do DLC oprócz tego, że kontynuuje nam fabułę, dodaje nam 6 nowych postaci. Z uniwersum Mortal Kombat, no to mamy Cyraxa, Sektora, Newba, Cybota. Co ciekawe, Cyrax, Sektor, tym razem to po pierwsze są postacie żeńskie, a po drugie nie są już takim typowo cyborgami, tylko mają takie egzoszkielety, które dają mi te umiejętności takie zbliżone do cyborgów, tak jak to było w poprzednich edycjach tej gry, kiedy te postacie się pojawiały. Poza tym mamy dużo postaci, które występują gościnnie. Jest Conan Barbarzyńca, jest T-1000 z Terminatora, więc mamy Terminatora tutaj. Conan T-1000 i jeszcze jest Ghostface z bodajże franczyzy Krzyk Horrorów. Także jak ktoś lubi horrory, no to też takie postacie się pojawiły. Cały czas też rozwija się tryb inwazji. Różnie jest z dostępnością tych wyzwań. No tutaj nie mamy często dodatkowych komunikatów dźwiękowych. No dużo rzeczy jest nam czytane, ale nie wszystko, więc mogą być takie, z którymi możemy mieć problemy. Możemy je jakoś na czuja przejść, ewentualnie no, mieć nadzieję, że jakieś wyzwanie nie jest akurat obowiązkowe i szukać jakiejś innej ścieżki, żeby przedostać się dalej. Także tak wygląda sytuacja z Mortal Kombatem. Cały czas gra się rozwija, zwłaszcza teraz, jak już mamy wszystko ładnie po polsku dostępne, no to myślę, że mogę spokojnie ją polecić, jeśli ktoś zwłaszcza lubi bijatyki. Albo nawet właśnie chciałby zacząć przygodę z bijatykami, bo tutaj mamy takie rozbudowane samouczki, mamy też ten tryb fabularny, który też sam sobie naprawdę jest bardzo ciekawy. Natomiast no też tutaj musimy mieć dosyć mocny sprzęt, jeśli gramy na komputerze, no a na konsolach wiadomo, to po prostu można sobie tą grę ściągnąć. Bardzo często jest też na dosyć dużych wyprzedażach, no na przykład teraz na święta zarówno sama gra, jak i DLC było 50% przecenione już teraz, także też jeśli No bo normalnie oczywiście ta gra to jest twoje, kosztuje 340 zł około. Można ją często zdobyć taniej, także warto obserwować platformę, na której chcecie tą grę kupić. No i jeszcze jedna gra, która się pojawiła, która cały czas w sumie jest we wczesnym dostępie, ale doczekała się też moda dostępnościowego, tak jak i pierwsza część, i to nawet takiego moda, który nam już coś udźwiękawia, czego w tym pierwszym modzie nie było, musieliśmy się posilać OCR-em, teraz już nie trzeba, a mianowicie tutaj mówię o drugiej części Hadesa, tak.
3: Dokładnie. Hades 2 to gra, w której spędziłem bardzo dużo czasu i jest to kontynuacja bezpośrednia, no niekoniecznie bezpośrednia, jest to kontynuacja jedynki. Królestwo Hadesu zostaje przejęte przez Tytana Czasu, Kronosa, a jego dotychczasowi mieszkańcy zostają uwięzieni. I my pod przewodnictwem wiedźmy Hekatę, gramy postacią żeńską, Melinui, czyli córką Hadesa. Naszym zadaniem jest znowu zejść, tym razem w drugą stronę i schodzimy w dół, nie tak jak w jedynce szliśmy w górę. Schodzimy w dół do domu Hadesa, żeby pokonać Tytana Czasu. I mamy modyfikację dostępnościową. Przepraszam bardzo, mamy moda dostępnościowego, który pozwala nam autonomicznie w miarę grać i mamy coś, czego nie mieliśmy w przypadku pierwszej części Hadesa, w przypadku moda do Hadesa 1, czyli mowę. Mod teraz czyta nam bardzo dużo rzeczy, takich jak opcje menu, takich jak przedmioty, które znajdujemy i różnego rodzaju ulepszenia, jakie mamy, jakie możemy mieć i tak dalej. Mechanicznie Hades 2 to taki Hades 1,5. W sensie mamy kilka nowych mechanik, mamy jakiś crafting, mamy tworzenie różnych rzeczy, mamy sadzenie roślin, mamy wykopywanie różnych minerałów z ziemi, więc mamy więcej tych surowców, ale to wszystko opiera się na solidnej podstawie, którą dał Hades 1 i moim zdaniem jest to bardzo dobry krok firmy Supergiant Games, bo Hades 1 miał naprawdę solidną podstawę i Hades 2 jeszcze to ulepsza i jeszcze to dośrubowuje. Co do samej dostępności, są jeszcze problemy. Czasami nie da się zebrać jakichś przedmiotów. Nie da się na przykład zdobyć przedmiotu, którego nigdy wcześniej nie zdobyliśmy za pomocą moda. Wtedy musimy na czuja na przykład biegać po lokacji i go zebrać. Bardzo długo nie dało się grać w jedną minigierkę, która była poniekąd potrzebna, żeby dalej przejść. Ja Hadesa przechodziłem bez tej minigierki, przez co mi było bardzo trudno. I niedawno pojawiło się rozszerzenie The Olympic Update, czyli pierwsza większa aktualizacja, bo Hades 2 jest we wczesnym dostępie nadal. Modyfikacja się rozwija dosyć powoli, ale jednak się rozwija i pozostaje mieć nadzieję, że po prostu te błędy zostaną załatane, bo Hades jest naprawdę fajny, dostępny i mogę gorąco tę grę polecić. Jest też tryb boski, jeżeli ktoś by chciał, czyli taki easy mode, gdzie nasza postać jest po prostu mocniejsza i za każdą śmiercią staje się coraz mocniejsza do jakiegoś tam progu sama z siebie, ale jest taki problem, że w Hadesie dwójce jest większy problem z bossami niż w jedynce, bo bossowie mają bardzo często jakieś ataki obszarowe, jakieś ataki, które modyfikują na przykład teren, że podpalają jakiś obszar wokół nas i to może być problem, bo jest mniej dźwięków niż w jedynce, ale to nie przeszkadza, żeby tą grę przejść.
2: No miejmy nadzieję, że też może dzięki właśnie temu modowi jakieś dźwięki się na to pojawią, jakoś to zostanie rozwiązane, bo faktycznie warto się tą grą, myślę, też zainteresować. I jeszcze jeśli chodzi o takie gry, no w cudzysłowie masowe, tutaj gra, która dopiero też jest, można powiedzieć, we wczesnym dostępie, właściwie była na Kickstarterze, tam udało się uzbierać środki, żeby tą grę stworzyć, ona pomału powstaje. Jest taka bardzo fajna gra rytmiczna Beats and Bops, która jest dostępna na wszystkie trzy platformy i co ciekawe, wszystkie trzy platformy komputerowe, czyli Windows, Mac, Linux, to jakieś skróty myślowe. Co jest fajnego w tej grze w ogóle, jeśli chodzi o poziom techniczny, bo warto od tego zacząć w pewnym sensie, bo tutaj deweloperzy naprawdę dbają o to, żeby to było jak najniższe opóźnienie tego stopnia, że na przykład na Windowsie mają własny sterownik do klawiatury. Można sobie można grę nawet uruchomić w trybie ekskluzywnym WhatsAppi, ale nawet jeśli tego nie robimy, to możemy sobie ustawić bufory i one domyślnie są na naprawdę niskim poziomie. O, jak to działa na Macu, to nawet nie mówię, bo audio na Macu to jest naprawdę fenomenalne i tam po prostu opóźnienia są zerowe. Gra doczekała się niedawnych aktualizacjach dostępności dla nas, czyli czytania po prostu menu, ale też audiodeskrypcji w czasie samych gier. No właśnie, jeśli chodzi o same gry, no to gra jest inspirowana serią Rhythm Heaven, o której zresztą dzisiaj było, serią gier rytmicznych od Nintendo, w których to no, mamy różne sytuacje, w których nie wiem, rozmawiamy z jakimiś wrestlerami, budujemy roboty w fabryce na linii produkcyjnej do rytmu, podbijamy piłką odpowiednio, gramy w badmintona na skrzydłach samolotu, tam naprawdę pomysły na te minigry są ciekawe. I tutaj jest nie inaczej, no bo mamy na przykład taką grę, w której obserwujemy sobie fokę, która wykonuje jakieś akrobacje nad wodą, no i musimy w odpowiednim momencie zrobić jej zdjęcie. Mamy grę, w której jesteśmy małym kanarkiem, który no, rozmawia z jakimś innym ptaszkiem i kiedy to się dzieje w międzyczasie, mamy rozpisane to, o czym oni rozmawiają, takimi grafikami, animacjami, na przykład jest pokazane, że ten drugi ptaszek to tam je tak zdrowo, jakieś sałatki, coś, chodzi na siłownię, rozwija się, a ten nasz kanarek, no to chipsy, fast food, tylko się tam gdzieś rozciąga, w ogóle nie ćwiczy, ale jakoś zakwita przyjaźń między tymi ptaszkami, tak to się akurat ta gra kończy. I tego typu mamy naprawdę różne pomysły. Muzyka w tej grze też i dźwięki zresztą są ewidentnie inspirowane Rhythm Heaven, co wcale nie jest złą rzeczą, bo te gry mają naprawdę taką fenomenalną muzykę i tutaj ten klimat też da się odczuć. Samo demo jest na ten moment darmowe, pewnie jeszcze trochę czasu minie, kiedy ta gra ujawni się w pełnej wersji, ale jeśli lubicie takie gry rytmiczne, może graliście kiedyś, nie wiem, Rhythm Rage albo Beatstar Royola Gomeza, to też warto sobie to demo ściągnąć, no i wypatrywać pełnej wersji, która, miejmy nadzieję, za jakiś czas się pojawi. No i rozmawialiśmy długo o grach masowych, grach AAA, a teraz chciałbym się troszeczkę cofnąć, bo tutaj mamy sekcję, której jeszcze nie zaczęliśmy, a sekcję, w której działo się dużo. Bo teraz jeśli chodzi o same gry audio, dużo działo się na zachodzie, o czym powiemy też za chwilę, ale równie dużo działo się na wschodzie też.
3: Tak, no to Chiny, więc sobie zaczniemy. Może zaczniemy sobie od tego, że wyłonił się nam, tak jak wczoraj z Piotrem rozmawiałem przed audycją, wyłonił się nam nowy podgatunek gier, takie cultivation simy, czyli symulatory tych tak zwanej kultywacji, czyli tych ćwiczeń dążenia do nieśmiertelności, tych sztuk walki i tak dalej. I mamy z tego gatunku trzy gry, z czego dwie to są gry audio, a jedna to jest gra, powiedzmy, mainstreamowa, w sensie gra dla widzących, która dostała dostępność. I pierwsza gra to Changshengjie, o której kiedyś dawno temu mówiliśmy, ona była demem wtedy. Teraz ta gra jest już bardziej pełną wersją, chociaż to się dalej rozwija, cały czas wychodzą jakieś treści do pobrania i tak dalej, i tak dalej. I Changshengjie to jest gra Longevity World, chyba tak to ktoś przetłumaczył na angielski tytuł.
2: Tak,
3: no on, tak by można było to przetłumaczyć, Changshengjie. I to jest gra, to jest właśnie taki cultivation sim, w którym gramy sobie bohaterem, który na ziemi już osiągnął bardzo dużo, jeśli chodzi o sztuki walki i został przeniesiony do świata nieśmiertelnych, gdzie są właśnie istoty niemalże boskie i on jakby musi zaczynać poniekąd od nowa, no bo jako człowiek był już najpotężniejszym z najpotężniejszych, ale w tym nowym świecie musi się odnaleźć i zdobywamy poziomy, zdobywamy poziomy dzielą się na jakby te cultivation simy mają to do siebie, że tam poziomy dzielą się na dwie kategorie. Mamy poziomy, co się nazywa, mamy punkty objawienia, czyli po prostu exp, mamy poziomy i mamy kolejne progi. I te progi to są tak zwane realms i te progi to są takie największe jednostki poziomów i tych progów mamy teraz chyba 11 w Longevity World. I w tej grze jakby expimy poprzez zabijanie potworów, poprzez wykonywanie zadań, których jest bardzo dużo, ale ta gra ma taki trochę, zresztą wszystkie cultivation simy mają taki bardzo grindowaty styl, w sensie musimy bardzo dużo grindować, bardzo dużo bić jakichś mobków, żeby coś w tej grze osiągnąć, no bo na tym ten gatunek gier polega. Taka cecha, którą ludzie bardzo często przywołują, jeśli chodzi o Longevity World, to bardzo bogate udźwiękowienie. Mamy w tej grze HRTF, czyli dźwięk binauralny, co na początku mnie trochę peszyło, bo gra jest rozgrywana jako top-down, czyli gra jakby z góry, że chodzimy jak po szachownicy i tam stosowanie dźwięku 3D jakoś mi się nie widziało, ale w Longevity World poza kilkoma śmiesznymi anomaliami, które wynikają po prostu z tego, że mamy dźwięk 3D w top-downie, wypadło to po prostu ładnie. Mapy, świat jest ogromny tej gry, mamy dwa ogromne regiony, mamy Smoczą Wyspę i mamy Królestwo Imperatora. I to są dwa bardzo duże regiony, w których jest bardzo dużo do zwiedzania i bardzo dużo do roboty. Grę można ukończyć, ale przez to, że ona ma taki MMO-waty trochę styl, to ta fabuła nam się gdzieś rozmywa, bo albo bierzemy udział w jakichś minigierkach, albo coś kraftujemy, albo łowimy ryby, polujemy i tak dalej. Drugim cultivation simem jest Zetieni i to jest gra, która opowiada losy buddyjskiego mnicha, który wraz z kilkoma braćmi szkoli się do tego, aby zostać nieśmiertelnym. I mamy podobną rzecz jak w przypadku Longevity World, czyli też mamy dwie te kategorie poziomów, zdobywamy różnego rodzaju umiejętności, ulepszamy je, też w Zetieni mamy troszkę większy wybór minigierek, bo mamy na przykład wyścigi konne, mamy jakieś pokazy małp i tak dalej, i tak dalej. Taką ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o właśnie Zetieni, jest to, że w tej grze mamy dwa systemy walki. Możemy się przełączyć pomiędzy systemem walki czasu rzeczywistego i systemem walki turowej. Ja zawsze wybieram system walki turowej, bo system walki rzeczywistej jest po prostu niedopracowany i ciężko byłoby na tym silniku go dobrze zrobić. Ale system walki turowej jest fajny, bo możemy atakować poszczególne części ciała wroga, co na przykład powoduje, że jeżeli zaatakujemy, dajmy na to łokieć, no to możemy wyłączyć całkowicie przeciwnikowi rękę i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Zetieni jest też grą, tak samo jak Longevity World, to są bardzo trudne gry, ale ludzie mówią, że Zetieni w tej swojej trudności jest bardziej sprawiedliwe. Są to gry bardzo długie i gry, które cały czas się rozwijają, cały czas na forum się pojawiają jakieś nowe wersje tych gier, nowe patche i tak dalej. I trzecią grą, bardziej mainstreamową, jest Ascent from Nine Mountains. I to też jest cultivation sim, w którym to z kolei jest większy nacisk postawiony na walkę i crafting. Możemy dowolnie mieszać style walki i tworzyć swoje własne unikalne sety za pomocą umiejętności. Gra ma naprawdę imponujący wachlarz, bo około 200 umiejętności do wyboru, których możemy się uczyć. Mamy też system reputacji z różnymi frakcjami, z różnymi tymi szkołami sztuk walki. Jest to gra, która jest robiona w Elektronie, jest dostępna na Windowsa i Maca, zdaje się, na Itchu. I gra się w to dosyć prosto, bo jest to gra na na, po prostu na, jako w formie strony internetowej, jeżeli ktoś na przykład grał w gry od tego Koraksa, który stworzył na przykład Portmondę, no to wiem mniej więcej, jak to wygląda. Dalej, pozostając w tematach sztuk walki, mamy Journey of Seeking. To jest gra też opowiadająca o sztukach walki, historii chłopaka, który zostaje jako małe dziecko porzucony w jakiejś małej wiosce i w pewnym momencie wyrusza w świat, żeby poznać swoje dziedzictwo. Jest to gra, myślę, że też bardzo fajna, jest bardzo fajna historia, dużo fajnych postaci, fajnie napisanych. Leży trochę system walki, który jest dosyć prosty i przewidywalny i każdą walkę można wygrać, jak się pozna wzór działania przeciwnika, ale mamy do wyboru bardzo dużo ekwipunku, mamy do wyboru różne przedmioty, w które możemy naszych bohaterów wyposażać, bo gra ma taki system, że jest kilku bohaterów, pomiędzy którymi możemy się dowoli przełączać. Mamy w tej grze też troszkę rzeczy pobocznych do zrobienia, ale ogólnie jest to gra dosyć liniowa, niemniej jednak bardzo przyjemna. Pozostając przy tej grze, mamy też Streamer Game Editor. Jest to silnik, który pozwala tworzyć gry. Głównie RPG, ale inne gry też można na nim tworzyć. Silnik posiada swój własny język skryptowy. Silnik posiada możliwość tworzenia ekwipunku, postaci, map. Gdy tworzymy mapy, to możemy tworzyć w tych mapach strefy. Możemy tworzyć flagi, czyli co się ma stać, jeżeli wejdziemy w daną strefę, jeżeli wyjdziemy z danej strefy. Silnik jest dostępny tylko i wyłącznie w języku chińskim, ale nie ma problemów z kodowaniem. Więc jeżeli na przykład chcemy się go nauczyć, a do jego interfejsu użytkownika na przykład wykorzystywać tłumacza, no to jesteśmy w stanie zrobić grę w języku polskim lub angielskim. Dalej mamy kolejną grę o sztukach walki, Xianxin Tianxia. To jest gra, która się ukazała w grudniu w otwartej becie. Jest to gra sieciowa, ale z dużym nastawieniem na elementy single player. Gra polega na tym, że mamy sobie postać i wchodzimy w różne światy różnych klasycznych chińskich opowieści, takich jak na przykład na angielski tłumacząc Legend of the Counter-Shooting Heroes, czy Journey to the West, czy innego rodzaju chińskie klasyki, które przechodzimy w formie gier fabularnych, w formie takich RPG-ów po prostu. I my z tych książek, z tych powieści możemy do tego głównego świata przyciągać bohaterów. Czyli na przykład jeżeli przejdziemy sobie Legend of the Condor Shooting Heroes, to dostajemy Guo Jinga, czyli głównego bohatera tej powieści. I my tych bohaterów możemy sobie rekrutować, możemy ich ulepszać, wyposażać w różne rzeczy, możemy sobie założyć własną szkołę sztuk walki, możemy prowadzić jakieś biznesy, jakieś sklepy. Trochę taki miszmasz wszystkiego. Niestety otwarta beta wiele nam nie pokazała. Premiera pełnej wersji jest zaplanowana na połowę lutego tego roku. No i Chińczycy bardzo lubią Sender TS-a. Pojawił się chiński mod do Sender TS-a. Sender TS 137101CN. I jest to mod do Sender TS-a, który dodaje nam kilka różnego rodzaju jednostek, takich jak na przykład inżynierowie, którzy są w stanie po prostu wytwarzać z jednych przedmiotów inne. I na tym mod, i ten mod poprawia też dużo rzeczy w silniku samego Sender TS-a. Przy okazji powstał mod, który osadza nam Sender TS-a w realiach wojen mongolskich. Grałem w tę chwilę, niestety nie miałem na multiplayerze z kim grać, a ten silnik nie posiada kampanii, więc grałem chwilę poniekąd sam ze sobą. A szkoda, bo bardzo dużo jest różnego rodzaju jednostek, ludzie się raczej pozytywnie wypowiadają na ten temat. Mówią, że jest to dosyć fajnie zrobione i dosyć przemyślane i z głową i zbalansowane. No i teraz przyszedł czas na grę moją ulubioną i to jakby jest gra, która wygrywa u mnie grę roku w kategorii gry audio. Lunye, czyli Dragon Moon, to jest gra, która opowiada historię Lin Ye, linię, to emerytowany policjant, który został przymusowo zwolniony ze służby, teraz pracuje w dziale, w departamencie planowania firmy zajmującej się dzierżawą gruntów, ale w międzyczasie kilka państw, światowych mocarstw opracowało grę, która jest grą MMO, ale sprawa jest tego typu, że po pierwsze gra jest kontrolowana przez nasze fale mózgowe, a po drugie gra ta jest połączona ze wszystkimi światowymi bankami, czyli gracze mogą de facto legalnie zarabiać w tej grze. No i nasz bohater, szukając łatwiejszego źródła zarobku, po prostu zaczyna w tę grę grać i mamy różnego rodzaju przygody. Mamy wiele klas postaci do wyboru. Mamy rycerza, mamy łowcę demonów, tak bym to może przetłumaczył. To jest taki niby... Taki on walczy mieczem, ale tak bardziej na dystans i korzysta z różnego rodzaju magicznych sztuczek. Mamy asasyna, mamy myśliwego, łowcę i mamy wojownika. I wojownik w tej grze walczy wręcz pięściami, taki bardziej berserker. I moim zdaniem jest to naprawdę wyśmienita gra. Mamy ogromny świat do eksploracji. Jest bardzo duży klimat, jest bardzo fajny klimat, zarówno w prawdziwym świecie, bo na samym początku uderzają nas złote przeboje początku lat 2000 i nie tylko. No i Dragon Moon posiada też system pogody, który się zmienia, posiada też system czasu. Niektóre questy możemy wykonywać tylko w określonych godzinach, na przykład NPC chodzą spać i tak dalej. No ty, Piotrze, akurat w Dragon Moon to wiem, że grałeś trochę i słuchałeś tam kogoś, więc może też się wypowiesz, bo ja nie będę obiektywny, bo ja grę dystrybuuję, więc...
2: Co mi się rzuciło w tej grze, to znaczy na pewno będzie łatwiej komuś, kto potrafi zapamiętać na przykład układ miasta tutaj, no trzeba, jak ktoś ma dobrą pamięć przestrzenną tutaj znów, to też to się przyda.
3: Mapy są przemyślane. Są
2: tak, ale mapy są przemyślane, to też chciałem powiedzieć i to pod kilkoma względami, no po prostu no, po pierwsze gra nam mówi, co gdzie jest. Mamy ten radar ścian, który też działa całkiem sensownie. Też te dźwięki są takie, nie są irytujące, więc tutaj też fajnie. Ale jeśli jeszcze chodzi o dźwięki, no to też te mapy, każda nawet część miasta brzmi trochę inaczej i to też nam pomaga naprawdę się odnaleźć. Więc jak mam, wchodzimy gdzieś takie bardziej takie sekcje mieszkalne, to jest trochę ciszej. Im zbliżamy się do centrum, no to robi się coraz głośniej. Nawet po ulicach jeżdżą samochody i to też jest, zauważyłem, te samochody są gdzieś losowo generowane, to jest też fajne, więc to
3: tak,
2: też nie jest takie statyczne.
3: To nie jest jakby MP3 wkomponowana w ambient, tylko tak, po prostu dokładnie. Na silniku gry są zrobione samochody, które przyjeżdżają.
2: Tak, i to też naprawdę dodaje do realizmu. Kiedy gdzieś wchodzimy do jakiegoś sklepu, no, na przykład idziemy przez centrum handlowe, no to tak jak w realu, że tak powiem, jak się kiedyś szli w pasażem handlowym, no to wszędzie, zewsząd wydobywa się różna muzyka, no tutaj też jest to oddane. W całym świecie wirtualnym też, no to też naprawdę te lokacje brzmią świetnie. Walki brzmią tak, jakbym sobie tego wyobrażał, więc taki trochę no, tak jak powinny, tak? Gry tego typu, może tak powiem, po prostu taki...
3: No, taki bardzo MMO-waty klimat.
2: MMO-waty, trochę takie anime, takie trochę MMO... Coś w tym setting po prostu, no tak jak powinno, może tak to podsumuję.
3: Też walki w prawdziwym świecie działają inaczej niż te w grze. Ja na przykład miałem taką sytuację, że gracz mi pisał, że gra jest nierównie trudna, bo jak jestem w wirtualnym świecie, to mogę pokonać tam kilku przeciwników naraz, a w realu jak jest walka z trzema, to już jest w ogóle problem. No i tak, właśnie musimy pamiętać, że mamy tak naprawdę dwie postacie w tej grze. Mamy Lina Ye, który jest, co prawda, byłym funkcjonariuszem, ale jest mimo wszystko człowiekiem. i mamy gościa, którego sobie tworzymy w świecie wirtualnym i to jest jednak trochę inna sprawa, ale no uważam, że naprawdę to jest gra na bardzo wysokim poziomie. Mamy dziennik zadań, co się w chińskich grach nie zdarza. Ja wiem, że to ktoś się może z tego śmiać, ale Chińczycy nie lubią robić dziennika zadań, a tu jest ten dziennik zadań i on pomaga, bo wiemy, co mamy robić w danym momencie. W grze nie da się za bardzo zgubić. Jest dużo pobocznych rzeczy. Świat jest naprawdę rozbudowany.
2: Co mi się rzuciło w uszy znów, tutaj też jeśli chodzi o takie detale dźwiękowe, kiedy w świecie zaczyna padać, to na przykład jeśli jesteśmy w jakimś namiocie, w jakimś budynku, no to słuchaj, ten dźwięk tego deszczu jest przytłumiony, wychodzimy z tego budynku, no to z tego miejsca, gdzie jest wejście do tego budynku, słuchaj, jak ten deszcz uderza w dach tego miejsca.
3: Tak, i mamy taki ten, jakbyśmy byli

0: sezonach tak jakby. Czyli teraz jest tam w tym świecie wirtualnym możemy osiągnąć maksymalnie 60 poziom i nowy sezon będzie w maju, ale jest bardzo dużo kontentu i na tym naszym wirtualnym urządzeniu do grania możemy odblokować jeszcze drugą grę, która nie jest związana z Dragon Moon bezpośrednio, więc kontentu jest bardzo dużo do odkrywania. A propos jeszcze chińskich gier, to może warto powiedzieć o czymś, co kiedyś było faworytem społeczności, a teraz jest persona non grata w świecie gier, czyli o grze Mist World, bo tam też dużo zmian, niestety wszystkie na gorsze. Twórcy konsekwentnie ignorowali feedback graczy i jeszcze bardziej podkręcali ceny diamentów, jeszcze bardziej dodawali kolejne przedmioty, które można kupić za diamenty. Niedawno pozwolili oficjalnie na to, żeby można było botować w grze, czyli po prostu korzystać z programów, które za nas grają. Jedyne co zrobili, to że teraz jak ulepszamy ekwipunek i się nam 15 razy nie uda, to mamy 100% szansy na to, że się nam uda, co jest i tak zmianą marginalną, zmianą, która absolutnie na nic nie wpływa. No bo to jest tak marginalna zmiana, że równie dobrze mogłoby jej nie być. No i Mist World teraz w sumie jest w stagnacji, tam twórcy coś próbują, jakieś czaty głosowe dodawać i tak dalej. Błędów jest coraz więcej. Trzeba płacić, żeby grać. Kiedyś myślałem, że pay to win tam nie obowiązuje, w sensie okej, są, ja to miałem w tej swojej tabelce jako niski poziom, a teraz ta gra przeskoczyła na poziom najwyższy, więc jeżeli ktoś chce grać w Mist World, to przygotujcie się na sprzedanie domu, dwóch nerek i co tam jeszcze macie, jeżeli chcecie w tej grze osiągnąć jakiś sukces. Jeszcze patrzę tak na szybko, czy coś w Chinach, czy czegoś...
1: Wydaje mi się, że chyba wszystko, ale mogę się mylić.
0: Ale chyba faktycznie wszystko.
1: W takim razie będziemy szli na zachód, że tak powiem, bo oczywiście też, jeśli chodzi o gry audio, ale nie tylko... co no to trochę się działo i myślę, że zaczniemy sobie od gry, która wciągnęła dużą część społeczności, gry takiej zręcznościowej. Może na wstępie ciekawe, czy ktoś z was pamięta taką grę jak Marina Break od Yukio Nozawy. To była gra, która pamiętam wyszła na Sylwestra, to dobrze pamiętam, jakoś było 20 chyba trzecia z hakiem, jak na forum się to pojawiło. I to był klon Breakouta. Breakout to taka gra, w której odbijaliśmy piłeczkę, która miała za zadanie po prostu pozbijać wszystkie takie klocki, które były na planszy, żeby przejść do następnego poziomu. Marina Break to działało tak, że ta piłeczka odbijała się, tak było tutaj fizyka, grawitacja robiła swoje i ona była wyrzucana do góry, a nie do przodu, tak jak to było w takim klasycznym dwuwymiarowym breakaucie. I tym zainspirowali się ludzie z Suslandia Games, chyba tak się to wymawia, i stworzyli grę, która się nazywa Ball Bouncer. Gra dostępna na Windowsa i na Linuxa, w której to nie ruszamy już paletką, a mamy po prostu postać, którą sterujemy, ale podstawowa zasada jest bardzo podobna, po prostu musimy wszystko, a właściwie nam może nie tyle wszystko, bo tutaj gramy generalnie na czas, mamy 5 minut, dobrze pamiętam?
0: Tak, to jest 5 minut.
1: Tak, mamy 5 minut, żeby zbić jak najwięcej przedmiotów, które na tej planszy się znajdują. Czasami będą pojawiać się jakieś dodatkowe, no tylko tutaj właśnie nie mamy tylko klocki, ale też jakieś inne rzeczy, jakieś lampy, jakieś, nie wiem, drewniane rzeczy, jakieś radia, tam różne rzeczy zbijamy. One zresztą też spadają i mogą zwalić kolejne rzeczy. I co jest fajnego w tej grze, to, że po każdej grze zdobywamy monety, które później możemy wykorzystać, żeby naszą postać ulepszyć. I mamy różne umiejętności, które możemy sobie dokupić i aktywować w

0: w momencie, kiedy tego chcemy, ale też po prostu możemy siłę naszego wyrzutu na przykład ulepszyć, jego zasięg, prędkość biegania. Tak.
1: Tak.
0: Jest tego naprawdę bardzo dużo i to jest gra z gatunku tych, które są naprawdę proste, ale naprawdę wciągające.
1: To prawda, żeby tą grę tak, żeby się faktycznie tak świadomie nie tam, bo są sposoby, bo ta gra naprawdę korzysta z bardzo zaawansowanego silnika fizycznego i są sposoby, żeby to okiełznać i naprawdę są gracze, którzy naprawdę mają ogromne wyniki w tej grze, ale żeby w to się nauczyć grać, to no, trzeba bardzo długo grać i fajnie, jakby kiedyś był jakiś turniej w Ball Bouncera na przykład, to by...
0: A to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza, że gra ma wbudowane zapisywanie replayów, więc to też nawet można się wymieniać tym w łatwy sposób. To jest też fajne. No w sumie to nie głupi pomysł. A gra jest jeszcze, zwłaszcza, że gra jest darmowa. Wiem, że trwają prace nad jakąś większą aktualizacją, ona chyba jeszcze się nie pojawiła, ale cały czas gra się rozwija. Także gorąco polecam sobie wyszukać i ściągnąć, bo właśnie taka prosta gra i naprawdę wciągająca. W przeciwieństwie do kolejnego tytułu, o którym chcielibyśmy powiedzieć, gry, która jest zainspirowana bezpośrednio nawet serią od Nintendo, a mianowicie serią Advanced Wars. I jeden Francuz postanowił, że chciałby mieć coś takiego w wersji audio i taką grę sobie stworzył.
1: Tak, Advanced Wars Days of Ruin to się nazywa i to jest gra strategiczna, która jest bezpośrednio bazowana właśnie na tej serii od Nintendo. I tam wszystko jest tak samo, z tym, że wersja audio posiada edytor map i kampanii. Możemy sobie tworzyć własne mapy, własne kampanie. Ja niestety z grami od Nintendo mam taki problem, że te historie tam są średnie, więc ja to zawsze pomijam, więc o historii się nie wypowiem. Ale mechanicznie jest to bardzo fajna, strategiczna gra. Mamy sporo jednostek, które możemy rekrutować, których możemy używać. Jest to trudna bardzo gra, bo jest bardzo dużo efektów, bardzo dużo zależności, które wpływają na to, jak gra się toczy. I problemem, moim zdaniem, największym tej gry jest to, że nie ma wbudowanej pomocy. Mamy to w takim staroszkolnym stylu, że obok gdzieś tam gry jest dokumentacja, która jest zresztą bardzo długa i polecam się z nią zapoznać, bo jest bardzo dużo nieoczywistej klawiszologii, jest bardzo dużo rzeczy, których gra bezpośrednio nie wyjaśnia. Ale mimo wszystko, jak ktoś lubi strategię, tak jak ja, to na pewno będzie się bardzo dobrze bawił. Niestety wydaje mi się, że projekt został porzucony, bo już bardzo długo nie było o nim żadnej wieści.
0: A szkoda, natomiast no trochę mimo wszystko mamy kontentu, który można sobie przejść. Skoro mówimy o grach Nintendo, jedna gra, o której zapomniałem wspomnieć, tak teraz mi się przypomniało, mianowicie Pokémon Reborn, które też dostało dostępność. Akurat nie jest gra audio stricte, to jest fanowska gra osadzona w uniwersum Pokémonów, natomiast we własnym regionie, który dotknął jakiś duży kataklizm i teraz ten region próbuje przyciągnąć trenerów z całego świata do ich ligi, no i my jesteśmy jedną z tych osób. Tam przyjeżdżamy i odbywa się cała fabuła. Gra doczekała się dostępności zrobionej na kilka sposobów. Oczywiście mamy wszystko czytane przez czytnik ekranu, taka najważniejsza kwestia. No i mamy nawigację. Nawigacja, która ma tak dla mnie jedną wadę, to znaczy, co jest na plus zdecydowanie, mamy dźwięki na ściany, zrobione dosłownie tak samo jak Manamony, do tego stopnia, że mamy te same dźwięki, co w Manamonach, tutaj za pozwoleniem Aarona Bakera podobno. No i to jest spoko, bo akurat te dźwięki są bardzo, bardzo takie przyjemne, nie przeszkadzają jakoś.
1: Ale te nowoczesne czy klasyczne? Bo ja w Manamonach zawsze przełączałem na klasyczne. Te
0: nie, no tutaj mamy nowoczesne, ale to się da podmienić. Okay. Ale to się da podmienić, jakbyś chciał, także nie, akurat wolę te nowoczesne. Moim zdaniem to mnie irytujące, ale wracając do samej gry. największym dla mnie problemem jest to, jak jesteśmy informowani o obiektach, którymi możemy wejść w interakcję. A to jest wszystko od NPC-ów, z którymi możemy porozmawiać, do jakichś przedmiotów, które możemy podnieść, do wszystkiego generalnie, drzwi. Mamy na nie dźwięk, oczywiście. I ten dźwięk nawet nam mówi, czy to coś jest z lewej, z prawej strony, czy przed nami, czy za nami. Ale ten dźwięk włącza się dopiero, kiedy stoimy jeden krok od tej rzeczy. I to do trochę, no, można to obejść na kilka sposobów. Ludzie rozpisali to nawet na Discordzie samym gry. Mamy przewodniki, które nawet mają rozpisane współrzędne, gdzie wszystko jest, żeby posuwać fabułę do przodu, przynajmniej do jakiegoś, nie wiem, ponad połowy chyba gry to jest rozpisane, bo mamy też klucz, żeby współrzędne przeczytać. No i to jest taki oficjalny sposób. Można chodzić na ślepo, ale tak mało co znajdziemy. Nawet jeśli wiemy, gdzie są te ściany, gdzie są, powiedzmy, jakieś korytarze, wnęki, w które możemy wejść, to ja się w tym gubiłem. A mógłbym sobie to znaleźć, ten przewodnik, może kiedyś to zrobię, ale mi gdzieś tego bardzo brakuje. Plan jest taki, ponoć to jest też związane chyba z ograniczeniem silnika, który w tej grze jest stosowany, nie wiem, czy to jest jakiś RPG Maker, czy coś, co chyba nie pozwala na odtwarzanie jakiejś dużej ilości dźwięków jednocześnie. Więc po prostu, no może to jest z tym związane. Jest plan taki, żeby dodać Pathfinder w stylu skryptów Pokémon Access. Będziemy mogli sobie z listy wybrać jakiś obiekt i po prostu gra nas do tego doprowadzi. No ja bym wolał mimo wszystko, żeby to było bardziej jak Mana Monach, że po prostu słyszę, gdzie jakieś dźwięki są, żebym mógł eksplorować tak normalnie jak każdy. No ale no lepsze byłoby
1: to... A to jest chyba w tym RPG Maker MV? Być może? Tak mi się też kojarzy. To ten silnik nie potrafi po prostu odtwarzać dźwięków w przestrzeni.
0: Nie no, typowo. Tutaj może są osobne dźwięki na każdą stronę. Wiesz co? No teraz głowy nie dam, jaki to jest dokładnie silnik. No ale to faktycznie byłoby utrudnienie. No mniej jednak fajnie, że tutaj też wiem, że społeczność się zwracała do tych deweloperów i faktycznie coś, chociaż coś zostało zrobione, także no, zrobili więcej niż samo Nintendo, jeśli chodzi o rozsądność Pokémonów. Także to był Advance Wars, to był Pokémon Reborn. Co tutaj mamy dalej? Dalej mamy coś, co miało bardzo ciekawy początek. Mianowicie platformę Marvel Realm. Platforma, która na początku bardzo się reklamowała, że stworzyli zaawansowany system, zaawansowany silnik, który wspiera fizykę, wspiera dźwięk przestrzenny, wspiera kontrolery dobrze, wiele innych rzeczy. Reklamowali kilka prostych gier, które ten silnik wykorzystują. Na przykład strzelanie z wieżyczki z czołgu, gra przypominająca Cycle Path, czyli gra, w której jedziemy na motorze i umijamy inne auta. Tutaj akurat nie jedziemy motorem, tylko jedziemy autem i umijamy inne auta. Parę takich demonstracji było, no i w końcu sama platforma się pojawiła. Sama platforma ogólnie jest dostępna jako abonament. Abonament, który bodajże kosztuje $5 miesięcznie, chyba? Czyli 10 dolarów za 3 miesiące, tak?
1: Jakoś to tak jest i tam jest taki śmieszny system kupowania. W sensie teraz już to jest trochę poprawione, bo na początku w ogóle trzeba było płacić jakimś bitcoinem czy jakąś inną kryptowalutą.
0: Albo Ethereum nawet, czy bitcoin. Nie pamiętam, jakieś krypto mniej więcej to
1: jakieś
0: było.
1: Krypto, bo twórcy są z Iranu. Potem pojawił się PayPal, ale to był jakiś taki PayPal, że trzeba było ich poprosić, żeby można było kupić grę. Oni coś tam generowali. Gracz musiał im coś tam wygenerować, zapłacić i otrzymywał te kredyty. I z tego co wiem, teraz jest trzecia iteracja systemu płatności, która już jest w miarę automatyczna. W sensie gra generuje link, my płacimy i nie wiem co dalej.
0: My płacimy i następnego dnia po prostu dostajemy maila, że nasze konto zostało doładowane i możemy grać.
1: Ja w to grałem w niektóre z tych gier i faktycznie twórcy... W przeciwieństwie do Audiocata nie kłamali, bo silnik naprawdę kontrolery wspiera fajnie. Na przykład w tej grze, gdzie sterujemy czołgiem, sterujemy wieżyczką na czołgu, To do tego stopnia działa, że rozpoznaje siłę nacisku gałek, co nie we wszystkich nawet grach wideo jest. Siłę przechylenia gałki możemy bardzo precyzyjnie tym sterować. Do tego stopnia, że na przykład z klawiatury miałem problem z tą grą, a z pada już nie. Grałem też w to omijanie aut, też to fajnie działa, bo są na przykład wibracje, jak się z czymś zderzymy.
0: Tak, w ogóle to wszystkie gry generalnie wykorzystują wibracje w mniejszym, większym stopniu, ale nie do tego stopnia, że to jest jakoś irytujące, tylko faktycznie no, ma to jakiś cel, tak? Właśnie z tym czołgiem na przykład, no to kontroler nam wibruje, kiedy dostajemy, no i mamy mniej życia, to te wibracje stają się coraz mocniejsze, więc też tak to sensownie zostało zrobione.
1: Tak, to jest bardzo fajnie przemyślane. Tam ostatnio jakaś nowa gra się zupełnie pojawiła, ale nie wiem.
0: Tak, i to ja mogę coś więcej powiedzieć o tym. No to jest taka pierwsza strzelanka. Ja ją opisywałem w którymś z niedawnych tych przeglądów. No generalnie to jest taki typowy FPS, tylko że offline, gdzie musimy niszczyć wrogie bazy. Bazy, które mają na dachu superkomputer. Superkomputer ma błąd, który pozwala nam wywołać autodestrukcję, ale żeby to włączyć, najpierw musimy po prostu zdjąć wszystkich wrogów, którzy tą bazę bronią. I mamy kilka różnych broni do dyspozycji, od takich pistoletów takich krótkodystansowych po jakieś shotguny, po karabin maszynowy. Co jest fajnego w tej grze, i też nikt tego nie zrobił do tej pory w grze audio, przynajmniej w takim stopniu, to, że ta gra pozwala nam celować również w pionie, nie tylko w poziomie. I to ma sens, no bo na przykład możemy zrobić tak, że zanim zdejmiemy wszystkich wrogów, którzy są na dole, możemy szybko wspiąć się na dach, bo tam z reguły jest ktoś, kto ma najlepszą broń, tam też jest życie, od razu można sobie nasze życie ulepszyć. I kiedy już wejdziemy na dach, no to możemy z dachu celować w dół i zdejmować przeciwników stamtąd. I faktycznie wtedy jesteśmy w stanie więcej ich trafić.
1: Ale to już wyszło, czy to jest beta nadal?
0: Nie, to już wyszło.
1: A.
0: To już wyszło. Road to Sanctuary chyba to się nazywa. To już każdy może sobie to ściągnąć. Co jest też fajne, w ogóle w całej platformie to mamy osiągnięcia, mamy taką listę znajomych a la Steam. I to jest też takie sensowne, bo widzimy, co nasi znajomi osiągnęli. No my też po prostu możemy te osiągnięcia zdobywać. Przynajmniej z tą jedyną grą jest problem taki, że dźwięk bardzo szybko się zaczyna psuć. Tak? Nie wiem, na trzecim, na czwartym poziomie mamy tam opcję wydajności, będę musiał z tym poeksperymentować, ale mi i też znajomemu od, nie wiem, trzeciego, czwartego poziomu dźwięk zaczyna trzeszczeć i gra zaczyna zwalniać. A szkoda, bo zwłaszcza ta najnowsza gra to jest naprawdę fajna, ale to nie jest jedyna, nie jedyne gry, które tam są. Bo mamy też jeszcze dwie bardzo fajne gry. W jednej jeździmy sobie taką sondą po planecie i skanujemy różne jakieś kamienie księżycowe, które gdzieś są później analizowane. Musimy też wtedy unikać różnych rzeczy spadających z sufitu. No to jest taka ciekawa gra, natomiast nie tak ciekawa jak Canopy Cafe. I to jest moja chyba druga ulubiona gra.
1: Tak, Canopy Cafe. To była pierwsza gra, w którą tam grałem.
0: No bo to była gra, która... To jest w ogóle gra, którą każdy może przetestować za darmo. Też warto powiedzieć. Nawet jak nie macie wykupionego tego abonamentu, chcecie zobaczyć, o co w ogóle w tym chodzi, to możecie sobie zagrać tak po prostu za darmo. I co my w tej grze robimy? Prowadzimy kawiarenkę, która gdzieś tam jest nad lasem się znajduje i to naprawdę musimy robić dosłownie wszystko, tak? Na przykład, żeby w ogóle zrobić kawę, no to musimy otworzyć czapkę, wyciągnąć słoik z kawą niezmieloną, otworzyć ten słoik, wsypać ją do młynka, zmielić tą kawę, przesypać tą zmieloną kawę do drugiego słoika, ten drugi słoik wsypać do ekspresu, włączyć ekspres, dobra, mamy kawę, musimy też jeszcze z tej siawki wyciągnąć kubek. Podstawiamy ten kubek, możemy tą kawę nalać, w międzyczasie pewnie przyjdzie do nas jakiś klient, no musimy mu tą kawę szybko zanieść. Miejmy nadzieję, że ta kawa była zrobiona w miarę szybko, że ona jeszcze będzie gorąca, bo nie daj Boże, byłaby za zimna, no to klient się obrazi i sobie pójdzie. Zanieśliśmy mu tą kawę, wszystko fajnie, w międzyczasie przychodzi drugi klient, musimy znów robić kolejną porcję. Tamten klient poszedł, No ale zostawił brudny stół i zostawił kubek. Musimy podejść znów do tego stołu, wziąć ten kubek, stół wyczyścić, musimy jeszcze wziąć ściereczkę, ona też gdzieś tam jest schowana. Wracamy, dobra, mamy, przynieśliśmy powrotne kubki, no ale te kubki są brudne. Musimy włączyć zmywarkę, no ale też musimy tą zmywarkę włączyć w odpowiednim momencie. To jest gra, która jest z jednej strony prosta, ale z drugiej strony tak chaotyczna, to naprawdę trzeba dobrze zorganizować czas sobie.
1: Tak, mi to tak powoli szło wszystko.
0: Żeby to momencie. Wszystko zrobić. To jest naprawdę...
1: Ale bardzo fajny pomysł.
0: Tak, i to, no, oby takich pomysłów w tej platformie było więcej. Bo to faktycznie, no, no fakt, że to też robią osoby niewidome, które jednak znają rynek gier audio, no, ale to widać. To faktycznie, no, fajnie, że udało im się gdzieś to wyprostować, no, bo na początku tak ludzie, o Jezu, krypto, tak, to ten start tej platformy nie wyszedł im najlepiej, ale mam wrażenie, że to wszystko jest teraz na naprawdę dobrym torze i to pewnie będzie się stawało coraz bardziej popularne. A właśnie to, chociaż to chyba mamy dwie gry za darmo dostępne, właśnie tą Cafe i tą z tymi kamieniami, więc można też sobie za darmo ściągnąć, przetestować. A gdyby te gry wam się spodobały, no to możecie ją sobie po prostu wtedy tą platformę wykupić. Dobrze, mieliśmy to. Teraz wątek NVGT, o którym mówiliśmy na początku, o grach, które się pojawiły. Jedną z osób, które, no, pisało wcześniej dużo gier w BGT wcześniej, był Mason. Gry Masona możecie kojarzyć, na przykład zrobił taką współczesną wersję Tomb Huntera, zrobił parę innych gier, no i między innymi kilka gier, które on stworzył wcześniej właśnie do NVGT, zostało przeportowanych. Jest to na przykład Scrolling Battles Rewrite, tam shooter, to te gry są generalnie podobne do siebie, ale to jest taka strzelanka po prostu, której sobie idziemy w prawo, mamy różnych przeciwników, których pokonujemy.
1: Tylko to jest właśnie to są side-scrollery.
0: Tak, to są side-scrollery.
1: Ja nie wiem, czym się różni Scrolling Battles Rewrite od shootera. Jest też Endless Runner i to jest...
0: Endless Runner akurat to jest inna gra. I
1: to jest inna gra, tak.
0: Nie wiem, czy grałeś akurat.
1: Chwilę dosłownie. No to jest gra, to jest taki gatunek właśnie Endless Runner.
0: No dosłownie, tak.
1: Który polega na tym, że najpierw idzie sobie postać w miarę powoli, potem ona zaczyna biec coraz szybciej i nie możemy się zatrzymać. Postać sama nam biegnie do przodu, a my musimy unikać różnych przeszkód. Czy to z góry coś musimy się schylać, żeby tego unikać, czy z dołu, żeby się na przykład nie wywrócić na jakimś kamieniu albo nie wpaść do dziury. No i jest też nowa całkiem gra, czyli Side Party. I to jest, jak ktoś grał w minigry w Crazy Party, no to jest mniej więcej coś takiego. Tylko że to polega na tym, że mamy poziomy i te poziomy składają się z jednego lub więcej pomieszczeń, które coś ma z Crazy Party, czyli na przykład mogą to być kolce, może to być prąd, mogą to być jacyś wrogowie inni, których musimy unikać i musimy nacisnąć przełącznik w jednym końcu pomieszczenia i unikając tych wszystkich przeszkód albo jakoś inaczej je neutralizując, przebiec na drugi koniec pomieszczenia i te pomieszczenia stają się coraz większe, jest coraz mniej czasu i coraz więcej przeszkód. Myślę, że fajna była kiedyś taka moda na robienie gier na kanwie Falling Crystals Crazy Party.
0: Tak, była taka gra, która ona się po prostu nazywała Oh Shit. I to była właśnie pierwsza ta gra, tam powstało później coś jeszcze, a tutaj Side Party to jest inny pomysł na ten koncept, który remiksuje jeszcze więcej idei z Crazy Party, no bo właśnie mamy tych przeciwników, mamy te pola elektryczne, które czasami się włączają, wyłączają, mamy drzwi, które też się same zamykają, więc czasami nawet nie ma przełącznika, tak. Tylko ten.
1: I mogą się na nas zamknąć, też w Crazy Party tak było, że można od drzwi umrzeć.
0: Tak.
1: Także całkiem fajne. I mamy ten HRTF, mamy pogłosy.
0: I to było... Tak, tutaj faktycznie ten silnik jest wykorzystywany. Generalnie to się kontroluje lepiej niż Crazy Party w ogóle. Na przykład, no, możemy machać mieczem w międzyczasie, kiedy nasza postać biegnie, czego w Crazy Party się nie da zrobić,
1: ale
0: a to robi
1: to
0: tak.
1: Akurat dobrze, że się tego nie da zrobić w Crazy Party, no bo jakby to przeczy, to co to jest, to przeczy wszelkim prawom jakiejkolwiek jakiejkolwiek fizyki. Na przykład w Crazy Party to by był duży problem, jakby się tak dało robić. W sensie to by wywróciło całą grę do góry nogami. Ale tak ogólnie fajnie, że ten silnik jest wykorzystywany.
0: Tak, to naprawdę właśnie tak jak mówisz, dobrze, bo mamy te pogłosy. Mamy na przykład nawet taki detal, że kiedy zanurzamy się pod wodę, bo mamy czasami takie sekcje, no to ten dźwięk się też stłumia. Więc no faktycznie to też zostało no naprawdę fajnie zrobione. Te Side Party jest grą darmową. Jeśli chodzi o Endless Runnera, Scrolling Battles, chyba też Endless Runner to jest koszt tam chyba kilku dolarów, ale też jest wersja demo, także możecie sobie sprawdzić. Gry są zarówno na Windowsa i na Maca, także myślę, że warto sobie ściągnąć, myślę. I teraz mamy kilka takich, to też był rok, kiedy pojawiło się dużo tak zwanych visual novel, czyli takich wizualnych noweli, takich gier, w których więcej czytamy niż gramy, aczkolwiek też musimy czasami wchodzić w interakcję z różnymi rzeczami, tam podejmować decyzje. I
1: można tak powiedzieć, że to trochę coś jak Serce Zimy, tylko Serce Zimy było bardziej słuchowiskiem.
0: Tak, a tutaj jest tak typowo tekstowo bardziej, chociaż...
1: Myślę, że tak zbiorczo o tych grach powiemy, bo jest dość późno i...
0: Tak.
1: Mamy na przykład z takich ciekawszych This Is Not Your House i to jest gra, to jest taki horror psychologiczny, który jakby polega na tym, że ktoś nam się włamał do domu i my musimy ustalić, kim ten porywacz jest, kim ten włamywacz jest i ustalić jego motywy. Mamy... Właśnie, nie umiem tego przeczytać. To jest gra, która jest inspirowana taką grą Ace Attorney i to jest gra, która polega na rozwiązywaniu spraw kryminalnych poprzez zbieranie różnego rodzaju poszlak. Bardzo fajna gra. Dość trudna i wymaga trochę znajomości angielskiego, bo tam czasami w dialogach coś jest, co trzeba jakoś tam złapać. I tak dalej. Generalnie bardzo dużo tych Shadow Over Cyberspace też podobno całkiem fajna.
0: Gra zainspirowana internetem lat 90. Tak, dostajemy komputer, który okazuje się, że w jakimś stopniu jest przeklęty. No, ale generalnie zaczynamy buszować po internecie z tamtych czasów i rozmawiamy z różnymi ludźmi, nie tylko tam ponoć też jakieś motywy sztucznej inteligencji się pojawiają. W międzyczasie też przygrywa nam klasyczna muzyka, tak zrobiona pod klasycznego Sound Blastera, więc też wpisująca się w klimaty. Gra, która też ma, nazwijmy to w cudzysłowie audiodeskrypcją, wszystkie grafiki są dla nas opisane, jeśli mamy włączone udźwiękowienie.
1: Tak, bo wszystkie te gry są robione na jednym i tym samym silniku, czyli tak. Naciskamy Ctrl V w menu takiej gry i gra nam mówi. Ctrl V to było, czy Shift V? Jakoś tak.
0: Shift, chyba... Ctrl albo Shift.
1: Ctrl V, bo Shift V to wiesz, gdzie było? W Code 7.
0: Okej, okay, no to Ctrl V. Na pewno później jest jeszcze Shift C, żeby mówiło przez schowek, bo Ctrl V włącza nam SAPI, a jakby ktoś chciał, żeby mówiło przez schowek, no to Shift C jeszcze później.
1: A, no to tego nie wiedziałem akurat.
0: No to tak, to tak to działa i wtedy można sobie to przetłumaczyć. Tego wyszło więcej i pewnie coś pominęliśmy. Ten gatunek też bardzo się w tym roku rozwijał. Wyszło też dużo takich, przynajmniej dwie takie nowele dla dorosłych też, z tego co pamiętam. Także
1: tak, ale tutaj nie mam jakby... nie mam doświadczenia. Zresztą ja ogólnie z visual novelami to...
0: No to nie jest gatunek, którego ja jakoś wyszukuję. Jest tego dużo. Slay the Princess jeszcze było taki popularny, teraz sobie przypomniałem.
1: A też coś było.
0: To też w Rampai, tylko tam akurat jest voice acting, bo też można. Jest tego dużo. Jak ktoś lubi właśnie takie fabularne, nawet Brock doczekał się takiej krótkiej noweli na święta, więc ten gatunek też miał dużo noweli.
1: Ale ta nowela w Brocku to jest na silniku Brocka, że tak powiem? Czy tak. Też w Rampaju?
0: To nie, akurat to nowela Brocka jest na silniku Brocken, czyli silniku, który twórca Brocka stworzył właśnie po takie rzeczy.
1: Aha,
0: no, to jest zmodyfikowany silnik Brocka ewidentnie, bo tam też jest mowa na samplach zrobiona, więc tak.
1: Rozumiem. Dalej mamy, myślę, żeby o City of Division powiedzieć. Mhm. City of Division, czyli strzelanka wieloosobowa, ale nie taka zwykła, tylko gra naprawdę jak na jak na rynek gier audio to wybitna, bo mamy tam na przykład takie systemy, że możemy chować się za budynkami, możemy na przykład przesuwać, barykadować się w pomieszczeniach, przesuwać biurka, stoły, właśnie chować się, nurkować, możemy też celować w pionie, tylko w City of Division niestety twórcy popełnili jeden zasadniczy błąd. Oni to bronili w taki sposób, że gra już i tak jest bardzo skomplikowana i nie chcieli jej utrudniać, ale mamy granie w FPS-a klawiaturą, typowo. Nie ma sterowania myszką, lufa może się poruszać chyba tylko pod kątem 45 stopni, czyli możemy strzelać albo przed siebie, albo trochę do góry, trochę do przodu, że tak powiem, albo centralnie do góry, albo centralnie w dół. Więc to jest taki problem, ale mamy też tryb fabularny i mamy bardzo ładnie zrobione filmiki. Nie wiem, czy ty grałeś w to, ale są bardzo ładnie zrobione cutscenki. Nie wiem, kto je robił, ale są wyśmienicie zrobione. I jest też tak to stylizowane na taki film, że jest też audiodeskrypcja, jakby, mimo że grafiki w grze nie ma. Mamy questy, które możemy wykonywać i otrzymujemy za nie skrzynie. Ze skrzyni losowo wypadają nam ulepszenia umiejętności, bo mamy różnego rodzaju umiejętności, możemy się wprawiać w różnego rodzaju broniach, takich jak pistolety. Jeżeli na przykład wyuczymy się biegłości posługiwania się maczetą, to możemy na przykład przeciwnikowi odciąć głowę i to jest jakby ruch, który natychmiast przeciwnika zabija. Mamy też wyzwania, czyli że na przykład jest wyzwanie, że musimy właśnie kilkanaście headshotów zrobić, albo że musimy rozwalić jakieś obiekty, albo że musimy przeszukać jakieś lokacje i te wyzwania też nam dają punkty, które potem możemy wymieniać na skrzynie. Gra miała słaby start ze względu na to, że były problemy z serwerem, były bardzo duże lagi, opóźnienia. A jak ktokolwiek grał w jakiegokolwiek FPS-a, to wie, że opóźnienia to najgorsza rzecz, jaka może być. No, gdyby do City of Division doszło celowanie w pionie i taki radar a la Road to Rage, Fires of War, to chyba pierwszy tak popularny FPS dla niewidomych, o tak. Ja w to kiedyś bardzo dużo grałem, w Road to Rage, to się chyba tak nazywało, nie?
0: Tak, tak.
1: Więc tak, City of Division, bardzo fajna gra. I kolejna gra, która była w otwartej becie, ale już jej nie ma, bo dalej jeszcze się, że tak powiem, piecze. To jak to się. Blades of Glory, i to jest taka gra. Była kiedyś taka seria takich typowych gier gladiatorowych, gdzie po prostu. Budowaliśmy swojego wojownika, to się nazywało Miecze i Sandały i mi to się bardzo kojarzy z mieczami i sandałami. To jest gra, która polega na tym, że mamy postać, która ma jakiś tam ekwipunek, są różne rodzaje tego ekwipunku, są ciężkie zbroje, lekkie zbroje, średnie zbroje, są miecze, są młoty, są maczugi, każda z tych broni ma trochę różne atrybuty, czyli na przykład maczuga jest wolniejsza, ale zadaje dużo większe obrażenia, miecz może spowodować krwawienie, mieczem możemy blokować ataki i tak dalej, i tak dalej. Gra generalnie teoretycznie wydawało się, że będzie naprawdę wyśmienita. Niestety były z nią różnego rodzaju problemy, na przykład to, że był taki typowy system, że gra zaznaczała poniekąd wroga, czyli można było uderzać bokiem kogoś, albo stać niemalże za kimś i go bić. I generalnie mało było w tym strategii i dużo naciskania kontrola, czy tam spacji, szczerze powiedziawszy nie pamiętam teraz. No i generalnie problem jest taki, że pomysł bardzo fajny, niektóre mechaniki fajne, doceniam to, że twórcom się chciało zrobić coś innego niż klasyczny FPS z tymi samymi broniami, które mają ten sam dźwięk i taką samą ilość amunicji w magazynku i w ogóle są zbudowane na tym samym silniku i z tej samej bazy kodowej. Natomiast żadnej innowacji tutaj nie ma. Podobno ma być więcej kustomizacji, więcej możliwości dostosowywania naszego bohatera w przyszłości. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tak jak mówiłem, gra jeszcze nie wyszła i jest w becie.
0: Tak jest. Co tutaj jeszcze mamy? No, myślę, krótko
1: gry
0: można...
1: planszowe.
0: Tak, gry planszowe właśnie. Tutaj trochę też się działo. Na przykład mamy taką grę jak... mam tutaj zapisane dwie, Spirit Island i Tower of Darkness. Jeszcze przypomniałem sobie o jednej, której jeszcze nie zdążyłem ograć, ale to działo się też w tym względzie. No, mogę szybko powiedzieć o Towers of Darkness. To jest gra, która powstała na bazie gry z lat 80., którą stworzyła firma Milton Bradley, w której to musimy... no, jest wieża, w wieży siedzi czarnoksiężnik, musimy go pokonać. Robimy to wędrując po różnych... po świecie, po różnych krajach, zdobywając klucze, które pozwolą nam do tej wieży wejść, no i z tym czarnoksiężnikiem zawalczyć. Oczywiście to nie jest takie łatwe, bo będziemy napotykać różnych wrogów, którzy będą nas chcieli pokonać, no i też przez to, że to jest gra planszowa, możemy grać przeciwko innym osobom, tylko lokalnie, albo możemy grać po prostu sami i zobaczyć, i możemy sobie ustawić na przykład limit czasu, tam, że po 20, po 30 turach gra się zakończy i w ten sposób to przechodzić. Gra ma, mamy też czasami... Napotykamy też bazar, na którym możemy kupować jedzenie, którym utrzymujemy naszą armię. Tam parę innych rzeczy możemy zdobyć. Możemy się nawet z handlarzami targować, tylko nie powinniśmy się targować za mocno, no bo wtedy mogą nas po prostu całkiem z tego bazaru wyrzucić. Gra jest o tyle fajna, że zarówno używa oryginalnych dźwięków z tej gry, no bo ta gra była grą planszową, ale miała takie urządzenie elektroniczne, które na przykład właśnie obliczało różne rzeczy podczas bitew i tam losowo generowało różne zdarzenia podczas podróży, ale mamy też trochę takich bardziej współczesnych dźwięków na poszczególne wydarzenia, więc no całkiem ciekawie ta gra łączy te klimaty ze sobą.
1: A ja z kolei gram trochę w grę, która się nazywa Spirit Island, i to jest gra, gdzie mamy wyspę i na tej wyspie możemy budować różne rzeczy, a generalnie klimat jest taki, że jesteśmy takimi opiekunami tej wyspy, takimi duchami, które odpędzają najeźdźców z tej wyspy, i mamy w tej grze możemy budować różne rzeczy. Mamy taką planszę, na przykład mamy pola, tam A1, A2 i tak dalej. I mamy różnego rodzaju tereny, mamy na przykład jakieś góry, mamy piasek, mamy dżunglę, i z tych rzeczy możemy na przykład wydobywać jakieś surowce, których potem używamy do budowania tego. Problemem tej gry jest to, że gramy z konsoli, czyli musimy parę komand opanować. Na przykład jak sobie chcemy wybrać, bo ta gra ma bardzo dużo scenariuszy tak zwanych, czyli jak tam ta gra jest skonfigurowana i o co chodzi. Na przykład możemy, jak chcemy sobie coś ustawić, to możemy na przykład wpisać config spacja spirit, na przykład jeden river, i ta komenda ustawia pierwszą planszę w jakby grupie tych plansz, tych rivers in sunlight chyba to się nazywa. I parę poleceń musimy opanować. Także w tym gatunku gier planszowych też się bardzo dużo działo, tak mi się wydaje.
0: Tak, dzieje się. Też jeszcze pojawiła się kolejna gra, która się nazywała Pellegrin's Oath, i tam w ogóle autor sam sobie mechaniki stworzył na podstawie jakiejś innej jeszcze gry planszowej. I tutaj też mamy taki interfejs z wierszem poleceń, też mamy dużo kart, gdzie też tam zarządzamy różnymi jednostkami i możemy nimi poruszać, atakować. Tam mamy kilka scenariuszy do wyboru. Gra też ma jakiś swój samouczek, to też ponoć gra bardzo skomplikowana do tego stopnia, że mamy nieskończoną możliwość cofania naszych ruchów, także no, dzieje się też w tym.
1: To ja w to też chciałem zagrać, ale jakoś nie miałem jeszcze czasu.
0: Nie zdążyłem. Ja, no właśnie, jest tego
1: ja
0: teraz.
1: Ja tak przed audycją miałem bardzo dużo jeszcze gier do ogrania. No ale nie. Dużo się działo, tak my rozmawialiśmy. Tak, pytanie, czy jeszcze mamy jakieś takie gry?
0: Kilka takich jeszcze drobnych przeglądarkowych. Jeszcze Periphery Synthetic. Tak.
1: To o tym byś opowiedział, bo to jest ciekawe, myślę.
0: Mm-hmm. Mogę opowiedzieć. Oczywiście to jest gra stworzona przez człowieka, który się podpisuje jako Shift Bactic. I on stworzył parę lat temu taki silnik do tworzenia gier audio w przeglądarce, w którym wszystkie dosłownie dźwięki są syntezowane w czasie rzeczywistym. Przez to jego gry mają taki bardzo specyficzny klimat, bo te dźwięki są takie trochę retro, ale też takie dosyć realistyczne w pewnym sensie. I jeśli chodzi o grę Periphery, no to jesteśmy, znajdujemy się na planecie, którą musimy eksplorować. Robimy to w takim specjalnym skafandrze, który jest w stanie pobierać różne surowce i ulepszać się, żeby osiągać nam coraz to dalsze odległości. I tak jak na początku nasz skafander może generalnie tylko chodzić i gdzieś tam podskakiwać, no to możemy mu dać możliwość transformacji w pojazd jeżdżący. I wtedy mamy koła, którymi możemy sobie jeździć szybciej. Możemy, zbierając wystarczającą ilość surowców, nawet zrobić sobie plecak odrzutowy. Pędniki, które pozwalają nam regulować naszym ruchem nawet w powietrzu. Będziemy też znajdować różne, gra to nazywa percepcje, czyli takie jakby logi tekstowe, które nam gdzieś dodają informacji o tym świecie, w którym jesteśmy. A sama planeta też ma kilka sekcji, między którymi możemy się przemieszczać. I oprócz tej, w której zaczynamy, mamy jeszcze jedną sekcję, gdzie więcej rzeczy mamy w powietrzu. Właśnie tutaj dostajemy ten plecak odrzutowy. Mamy też jedną sekcję, która jest całkowicie pod wodą. I tutaj wtedy nasz pojazd zamienia się w łódź podwodną. No i wtedy eksplorujemy jakieś podwodne jaskinie, szukając kolejnych surowców. A to jeszcze nie koniec, bo gra się cały czas rozwija i w następnej sekcji, która zostanie otwarta, po pierwsze będziemy mieli jakieś takie połączenia sekcji podwodnych i takich ziemnych, będą jakieś takie mniejsze jakieś jeziora, coś w tym stylu, ale też będziemy mogli rozłożyć taki spadochron i opadać pomału, bo będziemy też napotykać różne surowce, które będą nie tylko na Ziemi, ale też w atmosferze planety. I to wszystko jest zrobione w tym silniku, który też podobnie jak Marvel Realms fenomenalnie po prostu wspiera pady. Zarówno efekty wibracyjne, które dopasowują się do tego, po czym idziemy, czy tam jedziemy, co robimy akurat. Wsparcie dla analogów, dla spustów. No, jeśli macie pada, to polecam tą grę grać na padzie, bo naprawdę warto. Nawet bez pada też.
1: Ja grałem w demo, bo ta gra była kiedyś w formie takiego concept dema i wtedy mi się to bardzo podobało. No i to faktycznie, to jest ciekawe, tak surrealistycznie czasami ta gra brzmi.
0: Tak, to jest bardzo specyficzny klimat.
1: Jeszcze jest taka gra Magic Research 2, tak szybko może powiem, i to jest gra. Kiedyś była taka rosyjska gra, która się nazywała po prostu Alchemik, i ten Magic Research trochę działa na tej samej zasadzie, w sensie musimy stworzyć kamień filozoficzny, w tym celu łączymy ze sobą różne surowce i odkrywamy dzięki temu zaklęcia i musimy tak to łączyć, aż po prostu uda nam się ten kamień filozoficzny stworzyć. Całkiem fajna gra, bo musimy pamiętać, jakich kombinacji próbowaliśmy, jakich nie próbowaliśmy. Możemy sobie to na przykład zapisywać gdzieś i wtedy jest nam prościej. I generalnie taki fajny pomysł. Przepraszam, że już tak lecę jakby po tych grach.
0: Tak, spoko. To w ogóle Magic Research swoją drogą to jest też gra, która jest dostępna na telefony też. Właśnie ona to tak wylądowała w tej sekcji przeglądarkowej, ale to ona też jest właśnie na Steamie i na smartfonach.
1: No tak, ja akurat właśnie na iPhone'ie grałem.
0: No właśnie.
1: I co jeszcze? Chyba o Altirze można jeszcze by powiedzieć. Czyli o emulatorze
0: Atari.
1: O emulatorze Atari.
0: Komputery
1: też
0: Atari, dokładnie.
1: Była długa dyskusja na temat takiej, tak mi się przypomniało, na temat takiej konsoli Telesensory i chyba przynajmniej ja pierwszy raz tam o Altirze usłyszałem to w tym wątku na Audio Games o takiej jakiejś konsoli chyba dla niewidomych z lat 70.
0: Tak. Ja mówiłem o tym w przeglądzie, bo mamy zachowała się taśma z instrukcjami do tego.
1: Ale samo urządzenie już nie, niestety.
0: Gdzieś jest muzeum, chyba American Printing House, ale nikt nie wie, czy działa.
1: Aha, no
0: ale coś się zachowało.
1: Ale jak ta Altira działa? Opowiedz może.
0: Jak ta Altira działa? To jest emulator 8-bitowców Atari, który nie tylko emuluje same komputery, ale też różne rozszerzenia do nich, jakieś akceleratory procesora, pamięci różne. Możemy też po prostu sobie nawet jakoś lokalnie system plików przeglądać. Nawet symuluje dźwięki stacji dyskietek, więc to też można naprawdę wejść w klimat. No i w jednej z ostatnich aktualizacji, przynajmniej dla gier, które się uruchamiają w trybie tekstowym, został dodany tryb obsługi czytników ekranu, który jeśli go sobie włączymy, to po prostu spowoduje, że ekran tego komputera będzie widoczny dla czytników ekranu jako taki jakby terminal, jaki dokument. On nie jest czytany automatycznie, ale możemy klawiszami podglądu ekranu sobie jego zawartość czytać i to nam na przykład bez problemu pozwala, nie wiem, wejść sobie do Basica takiego komputera, no bo wtedy komputery miały taki Basic wbudowany i coś programować. Możemy ładować zewnętrzne programy, jakieś gry. Jeśli gry są w miarę generalnie gdzieś tekstowe, no to będziemy mogli bez problemu w nie zagrać, no albo właśnie zaprogramować sobie coś po swojemu. To była platforma, która dla nas kiedyś no, dostępna nie była, no chyba, że ktoś, nie wiem, pracował nad tym jakimś syntezatorem albo porcie szeregowym, no bo dało się też nauczyć różnych rzeczy na pamięć, ale generalnie czytników ekranu na to nie było. No a w ten sposób możemy sobie doświadczyć, jak się z takich komputerów kiedyś korzystało. Nawet właśnie pokusić się, żeby coś oprogramować. No i skoro mówimy o emulatorach, to też szybko dodam, że w ostatnich wersjach emulator MAME, który no, zaczął swój żywot od emulowania automatów, ale teraz emuluje dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. Też nawet potrafi emulować pecety, takie stare. I różne peryferia do nich, między innymi doczekał się emulacji DeckToka w wersji na kartę. No i dzięki temu mamy już też społeczność stworzyła takie gotowe obrazy systemu, które odpalają się też z emulowanymi dźwiękami stacji dyskietek, więc no, ta sekwencja rozruchu brzmi bardzo realistycznie. Gdzie mamy DOSa? Mamy czytnik ekranu skonfigurowany z DeckTokiem i możemy na przykład właśnie te gry DOSowe od PCS Games sobie przetestować w taki bardzo realistyczny sposób. Mamy faktycznie taki prawdziwy syntezator z tamtych czasów angielski emulowany.
1: No tak. My mamy też polski akcent, bo też Grzegorz Złotowicz chyba zrobił jakiś emulator, czy tam dostosował jakiś emulator DOSa kiedyś, coś takiego było.
0: Tak, jest coś, no na jego stronie chyba to kiedyś było.
2: Tak, tam są i szachy, te, które kiedyś sprzedawał Altix i też jest SCR.
1: A, no właśnie, SCR, tak, który zgłaszał nam przy starcie swój numer telefonu. Myślę, że nie wiem, czy jeszcze coś, czy można podsumowywać?
0: Nie no, myślę, że to jest generalnie wszystko. No tak zastanawialiśmy się, czy ten rok był dla nas rozczarowaniem, czy nie. Z jednej strony, jeśli chodzi o takie gry mainstreamowe, to spodziewałem się może gdzieś w niektórych tytułach więcej. No, nie mówiliśmy o rzeczach, które się pojawiły, a które dla nas dostępne nie były, no bo na przykład, nie wiem, Star Wars, takie gry. Coś tam z Assassin's Creed było, też pamiętam, no parę takich gier się pojawiło.
1: A dla widzących też było rozczarowanie tam.
0: To też prawda. Ale z drugiej strony, jak teraz przeglądaliśmy notatki, fakt, że tutaj siedzimy już, zaraz prawie będzie 6 godzina, trochę się działo. I jednak trochę też mieliśmy fajnych nowości. Bardzo się cieszę, że Balatro się pojawiło, na przykład dla nas dostępne.
1: Doncaster, Bartka.
0: Tak, dużo, dużo. Jak ktoś lubi roguelike'i, to było w co grać naprawdę. Remaster Last of Us to świetna sprawa. No mieliśmy też trochę takich smutnych wydarzeń, no ale jednak też dużo, dużo zmian na plus.
1: Dużo zmian na plus i ogólnie dużo gier. Mamy dużo wybór niż, dużo większy wybór niż jeszcze te kilka, jeszcze te 10 lat temu. Mm-hmm.
0: No i miejmy nadzieję, że ten rok 2025 też będzie równie owocny. No, myślę, że może w przyszłym roku też się znów spotkamy. No i zobaczymy, jak to z perspektywy czasu wyszło.
1: No, to prawda, bo też no, zobaczymy, co się będzie działo. Co się będzie działo w gamingu mainstreamowym, co się będzie działo w grach audio. Wszystko zobaczymy.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że ten rok może być dobry. Może być tłusty w różnego rodzaju premiery ciekawe, no bo będzie i The Last of Us 2 na komputerach i będą różnego rodzaju, podejrzewam, mody do gier. Hades 2 będzie już w oficjalnej sprzedaży, więc no myślę, że w tym roku też się będzie dużo, dużo działo.
0: No i będziemy starać się was o tym wszystkim informować na bieżąco. No i myślę, że biorąc pod uwagę, że dochodzi tutaj godzina pierwsza, nieuboganie, mamy 6 minut do pierwszej, możemy pomału dzisiejsze spotkanie kończyć. Był dzisiaj ze mną w studiu Arek Świętnicki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dużo materiału omówiliśmy, ale myślę, że było warto.
1: Tak, bardzo też dziękuję. Dużo też się dowiedziałem, dużo ciekawych rzeczy było omówione, pogadaliśmy sobie i fajnie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą mogli się w tym wszystkim odnaleźć i sobie coś fajnego do grania wybrać.
0: Tak, dziękujemy też wam wszystkim za słuchanie, tym, którzy do nas pisali, dzwonili, też bardzo dziękujemy. No i właśnie mam nadzieję, że spotkamy się, że będziecie nas dalej słuchać, że spotkamy się w jakiejś przyszłej audycji. A za dzisiaj dziękuję Arek Świętnicki, Michał Dziwisz i Piotr Machacz. Do usłyszenia, dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Minęła godzina 19.30, słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Czas na audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N. No tego jeszcze nie było. To jest 12. audycja na żywo w naszej historii. Ja zastanawiam się tylko, co będzie w trakcie audycji 13. Nie to, żebym był przesądny, ale tak po prostu głośno myślę. Przepraszam was bardzo serdecznie za te półgodzinne opóźnienie. To niestety, no, złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać. Nie z naszej winy ono wynikło, ale po prostu technika zawodną bywa. Ale już jesteśmy i będziemy dziś wyjątkowo do godziny 21.30. No bo w końcu te pół godziny gdzieś trzeba będzie nadrobić. Zatem zapraszamy, jeżeli wiecie o kimś, kto się po prostu znudził czekaniem, to możecie go powiadomić, że jesteśmy i temat dzisiejszy będzie kontynuowany na naszej antenie w ramach Tyflo Podcastu w Radiu N. A dziś będziemy rozmawiać o komunikatorach. Witam gościa dzisiejszej audycji, czyli Pawła Masarczyka. Cześć, Pawle.
5: Witam serdecznie, z tej strony Paweł Masarczyk.
2: No witamy. Dziś porozmawiamy o komunikatorach, czyli o tym wszystkim, co umożliwia nam korzystanie z internetu niekoniecznie tylko i wyłącznie do przeglądania stron, ale także do różnych innych rzeczy. No przede wszystkim komunikator to rozmowy tekstowe, prawda? Bo od tego się wszystko zaczęło.
5: Otóż to, pierwszym komunikatorem w historii, jakim słyszałem ja osobiście, było ICQ założone przez firmę Mirabilis. Z początku było to czterech hobbystów z Izraela, dla których e-mail był zbyt wolną formą kontaktu. Tak powstało ICQ i na bazie ICQ pan Łukasz Foltyn postanowił utworzyć gadu-gadu. był jednym z pierwszych beta testerów ICQ.
2: No właśnie, o gadu gadu sobie dziś też porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tych wszystkich rozwiązaniach, jakie są dla nas bardziej lub też mniej dostępne, jeżeli chodzi o komunikację, o korzystanie z naszych czytników ekranów, o dostępność dla naszych czytników ekranów tych różnych aplikacji. No właśnie, wspomniałeś już o ICQ, ale zanim do ICQ przejdziemy, to może na początku skupmy się na tych najbardziej znanych, najpopularniejszych komunikatorach. Przy okazji, jesteśmy na Skype'ie. Już właśnie w tym momencie, tylko niech no znajdę tego naszego nieszczęsnego Skype'a. Już w tym momencie możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na tyflopodcast.net. To jest nasz login, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli chodzi o nasz numer telefonu, to proszę bardzo, już go również podaję. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Możecie do nas zadzwonić za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu. Ale skoro już mowa o Skype'ie, to może na dobry początek właśnie słów kilka o dostępności tego komunikatora, Pawle.
5: Producenci, czyli po prostu firma Skype, bardzo się starają o nas. Wielokrotnie w changelogach, czyli po prostu listach zmian nowych wersji komunikatora Skype, wspominane jest accessibility fixes, co po angielsku znaczy poprawki dostępności, więc ja wierzę w to i wiem to, że producenci tego komunikatora cały czas dbają o to, by program był dla nas dostępny w jak najnowszych wersjach i takim jest.
2: Wbrew temu, co się ludziom wydaje, bo ja się spotkałem bardzo często z opiniami takimi, że Skype w tych nowych wersjach powyżej trójki, czyli tam Skype teraz jest najnowsza wersja 5, chyba 3, właśnie, tak, że on jest tak nie bardzo dostępny. Może jeżeli ktoś korzysta z dość wiekowych czytników ekranu, z dość wiekowych wersji tych czytników ekranu, ale z programem NVDA, który jest przecież programem darmowym, dostęp do Skype'a jest bezproblemowy.
5: No ja używam JOS'a w wersji 10 i Windowsa XP Professional. To tak gwoli ścisłości, bo ponieważ moje opinie na temat dostępności poszczególnych omawianych komunikatorów będą bazować właśnie na tej konfiguracji. Skype 5.3 jest u mnie dostępny bezproblemowo. Wszystko można jakoś obejść, wszystko jest kwestią odpowiedniej konfiguracji ustawień widoku. No i ja jestem osobiście z tego zadowolony. Wspomagają naszą pracę skrypty do naszych screenreaderów lub na przykład takie dodatki typu program Skype Talking.
2: No właśnie, może krótko powiedzmy o tym, co to jest Skype Talking, bo może nie wszyscy wiedzą, a to jest całkiem przydatne narzędzie, które ułatwia pracę ze Skype'em. Ja nawet mam w tym momencie teraz aktywny Skype Talking i powiem szczerze,
5: ja
2: przydaje się.
5: Skype Talking jest to narzędzie napisane przez chorwackiego programistę Hrvojego Katicia, które to narzędzie, napisane w języku Python, ułatwia nieco takie mniej dostępne lub trudniej dostępne w pewnych sytuacjach funkcje, dostęp do funkcji komunikatora Skype. No jest to na przykład lubiane przez wiele osób niewidomych automatyczne oznajmianie pewnych zdarzeń, typu zmiany statusów kontaktu, zmiany opisu, na przykład status połączeń, przychodzące rozmowy czy wiadomości czat. Umożliwia ono także kontrolę transferu plików. Jest też tam menedżer kontaktów, który pozwala nam na przykład przez zaznaczenie spacji wybrać kilka osób do stworzenia konferencji. Pozwala na przegląd profilu w polach edycyjnych do odczytu, więc nie trzeba myszkować już kursorem JOS, tudzież myszą, tudzież innym specyficznym dla konkretnego screenreadera narzędziem.
2: Zgadza się. A jeszcze a propos dostępności Skype'a dla naszych czytników ekranu, to może powiedzmy tak króciutko, na co warto zwrócić uwagę, żeby ten komunikator dostępnym się stał jeszcze bardziej. Jakie ustawienia najlepiej sobie wprowadzić?
5: To, co ja na pewno bym polecał z doświadczenia, to jest włączyć sobie w widoku tryb kompaktowy.
2: Właśnie.
5: Domyślnie Skype w wersji 4 i wyżej umieszcza czaty w jednym oknie z listą kontaktów, co niby jest jakoś dostępne, ale mnie osobiście utrudniało i pewnie wielu moim znajomym, tak jak badałem, utrudniało dostęp do czatów. Inną rzeczą to już jest kwestia indywidualnych gustów. W narzędziach jest coś takiego jak dostępność, tam jest rozszerzona nawigacja klawiaturą, którą ja osobiście mam zaznaczoną i mi to pomaga, Przy czym niektórzy uważają, że im łatwiej jest bez tego, bo więcej rzeczy jest dostępnych. Nie wiem od czego to, osobiście nie wiem od czego to zależy, ale z tą opcją też warto by się, myślę, pobawić.
2: No i warto też sobie włączyć skróty klawiaturowe, które są dostępne w opcjach. To także sporo ułatwia. Kiedy sobie to włączymy, no to na przykład możemy odbierać połączenia, czy też je odrzucać, czy też jeszcze ileś tam różnych rzeczy robić za pomocą skrótów. Aczkolwiek te opcje są także dostępne z poziomu Skype Talkinga.
5: Tak, to się zgadza, właśnie o tym chciałem wspomnieć. Skróty to jest w sumie jedna z pierwszych rzeczy, które ja zaznaczam po rekonfiguracji Skype'a, na przykład po instalacji ponownej systemu. No, ale nie ukrywam właśnie to, co chciałem wspomnieć, jeżeli ktoś nie chce, nie lubi, nie wie gdzie lub z różnych innych przyczyn,

0: Bo komputery przenośne, nie o wszystkich mogę to powiedzieć.
1: Zgadza się. Ja osobiście miałem porównanie, rozmawiając z osobą używającą Skype'a 3.8, która potem przypadkowo zupełnie zaktualizowała do Skype'a 4. Było ją słychać o wiele głośniej i wyraźniej. I jako, że nie mogła sobie poradzić z obsługą nowego interfejsu, smutno było mi widzieć, jak degraduje z powrotem do 3.8.
0: No niestety, no tak bywa, ale jeżeli wy macie jakieś uwagi odnośnie tego, o czym my mówimy, to oczywiście dzwońcie do nas śmiało, chociażby z wykorzystaniem wspominanego właśnie Skype'a, tyflopodcast.net, tak pisze się ten nasz login, 22 398 80 27 wewnętrzny 938.
1: I dla 938. Przypomnienia, Skype Talking ma komendę prawy Alt-Shift-L, tudzież Ctrl-Alt-Shift-L. Otwiera się piękne pole edycji, w którym wpisujemy tyflopodcast.net i nawiązywane jest natychmiast połączenie z naszym tutaj radiowym Skype'em.
0: Bardzo, bardzo przydatna funkcja. To skoro już tak sobie mówimy o komunikatorach, które są przede wszystkim nastawione na transmisję głosową, to ja jeszcze mam na myśli co najmniej dwa programy, które mogą nam się przydać. Może ty będziesz jeszcze w stanie coś więcej wymienić i coś więcej dodać. TeamTalk. No to jest program, który bardzo, bardzo fajnym programem jest. Jest bardzo dostępny, jeżeli się zainstaluje właściwą wersję, przynajmniej pod Windowsem.
1: Owszem, akurat jesteśmy połączeni, Michał i ja jesteśmy połączeni TeamTalkiem i dzięki niemu możemy wspólnie nadawać w takiej jakości, w jakiej nas możecie słyszeć. No, o TeamTalku ja się tu za dużo nie wypowiem, bo tu to jest temat bardziej dla specjalistów od dźwięku. Ja się nie znam na wszystkich kodekach i różnych tego typu sprawach.
0: To ja może za moment co nieco dopowiem na temat TeamTalka, bo mamy pierwszy telefon. Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj, Mateuszu, halo.
2: Ja witam serdecznie, dobrze mnie słychać?
0: Oj, Mateuszu, bardzo źle cię słychać,
1: przester,
0: powiem szczerze.
1: Gigantyczny przester.
0: Masz niesamowity przester.
2: Aha, no bo teraz lepiej, bo...
0: Jeszcze jakbyś się mógł troszeczkę ściszyć, byłbym wdzięczny. I nasi słuchacze...
2: Bo to się ścisza?
0: No, gdzie to się ścisza?
2: No, bo ja pierwszy raz się dodzwaniam i może dlatego mam przester taki, bo nigdy nie rozmawiałam na żywo, więc nie wiem.
0: No, ale okej, okay. Teraz powiedzmy jakoś cię słychać.
1: Słychać, więc...
0: Więc słuchamy, co chciałbyś nam powiedzieć?
2: No bo właśnie ja korzystam ze Skype'a za pomocą programu Windows 7.2 i powiem wam, że Skype jest bardzo dostępny za pomocą tego programu. Korzystam już od dłuższego czasu, w 2005 roku założyłem tam konto. Natomiast do Piciaka mam inne pytanie. Pamiętasz, Piciek, kiedyś, że na Skype'ie były Skypecasty? A można takie coś zrobić na TeamTalku? I teraz mam pytanie. Na TeamTalka się nie mogę zalogować, bo mnie strasznie tnie. A czy słyszałeś na przykład o takim komunikatorze, który na przykład na serwerze producenta można tworzyć coś takiego jak ala Skypecasty, tylko że na serwerze producenta, że nie na czyimś serwerze, tylko na serwerze producenta. Coś jak ale TeamTalk, tylko że nie TeamTalk, bo nie mogę się tam zalogować, bo nikt nie.
1: Jedne, co mi przychodzi w tym momencie do głowy, to LoudTalks. Chociaż nie jest to dokładnie to, o co ci chodzi, to jest to krótkofalówka, czyli przytrzymujesz na konkretnej osobie bądź kanale przycisk, po sygnale mówisz, co masz do powiedzenia, nie jesteś ograniczany czasem, bo jest to streaming, i w ten sposób możesz prowadzić konwersacje nawet na bardzo kiepskiej jakości łączach. Możesz tam zakładać kanały. Co do Skypecastów, to firma Skype po prostu porzuciła pomysł, ponieważ jej się nie spodobał, stwierdzili, że wymyślą coś lepszego. I jedyne, co przetrwało do dzisiaj, to komenda Go Live, która umożliwia stworzenie linka do konferencji, którą akurat prowadzimy, którym to linkiem możemy się podzielić gdzie tylko chcemy, na Facebooku, na Twitterze, w mailu, na opisie. Osoba klikająca ten link może natychmiast zostać dołączona do naszej konferencji.
0: Także no, to może być jakaś alternatywa dla ciebie na przykład.
2: A jak można ten link stworzyć, bo nie spotkałam się z czymś takim, może powinienem sobie Skype'a odpalić.
1: Otwórz sobie, nie. Otwórz sobie okienko czata grupowego z osobami, z którymi chciałbyś utworzyć taką konferencję. I napisz sobie slash go live. Tak. I napisz sobie slash go live. Slash G-O-L-I-V-E. I wtedy link zostanie ci wygenerowany i podany.
0: Dobrze, Mateuszu, z racji tego, że no, masz dosyć duży przester, to ja ci jednak mimo wszystko podziękuję już. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się, czego chciałeś.

0: Pozdrawiam serdecznie, czekamy na telefony, oczywiście, jeżeli... Właśnie, taka sugestia, a propos Skype'a jeszcze. Jest przecież ta... A ciebie, Pawle, bym prosił, żebyś nie ruszał mikrofonem, bo...
1: Dobrze,
0: nie ma sprawy. Bo szumy wprowadzasz. Jeżeli ktoś nie jest pewien swoich ustawień, to zanim do nas zadzwoni, to niech sprawdzi sobie Echo 123, taki login. Tam zresztą zazwyczaj domyślnie mamy go w kontaktach, rozmowa testowa Skype, tam można zadzwonić, nagrać się, no i się usłyszeć. No, mamy kolejnego słuchacza na linii, no proszę, rozdzwonili się i bardzo dobrze. Mojsiora witamy tym razem, a pod nickiem Mojsior jakie imię się kryje?
2: Patryk.
0: Witaj, Patryku, w takim razie słuchamy. Halo?
2: Tak. Już jestem. Ja chciałem powiedzieć nieco o komunikatorze, którego używam, czyli o komunikatorze Miranda, do którego mam wielki szacunek. Zresztą tutaj Piciok zapoczątkował ten komunikator.
0: Nie wiem dlaczego, ale strasznie się jakiś tutaj dziwny przester robił u ciebie. Znaczy nie przester, tylko sprzężenie.
1: Mam wrażenie, że on się oddala i przybliża do mikrofonu, takie mam wrażenie.
0: No właśnie, ale co, a propos Mirandy, co byś nam mógł powiedzieć? O, no tak, no ale jak ktoś ma stereomix, to przepraszam bardzo, ale to ja mam tyle
1: a
0: do
1: powiedzenia. Też używam Syntoka, to
0: właśnie,
1: witam, że tak powiem.
0: Do powiedzenia na ten temat. Ja bardzo was proszę, ustawiajcie sobie tę konfigurację właściwą, zanim do nas zadzwonicie. Sprawdźcie na tym Echo 123, no bo to będzie problem, niestety. Więc jeszcze spróbujemy.
1: Używajcie telefonu.
0: No właśnie, lub używajcie telefonu, jeżeli macie z tym problem. Coś nam chciałbyś jeszcze powiedzieć tak szybciutko?
2: Znaczy się, ja chciałem powiedzieć, że ja obecnie używam wersji Skype 3.6, gdyż trochę źle mi się korzysta z wersji Skype 4. A co do twojej Mirandy, Picioku, to chciałem ci bardzo pogratulować tego, ponieważ jest to świetny komunikator. Zresztą, jak wiemy, gadu-gadu od najnowszej wersji, od wersji chyba 8, niestety nie jest nam przyjazny. A jednak
3: masz nową wiadomość.
2: Dzięki twojej Mirandzie to jednak możemy korzystać z GG.
0: Dobrze, zatem dziękujemy ci za tę wypowiedź. No ciekawie ja dziś nam się... Tak, ciekawie nam się dziś dzieje. Ale teraz skoro mówimy o komunikatorach głosowych, to myślę, że jeszcze nie od rzeczy będzie właśnie powiedzieć słów kilka na temat TeamTalka, który naprawdę daje bardzo fajną jakość. Ty, Pawle, powiedziałeś, że no, o technikaliach nie będziesz się wypowiadał, więc ja tak króciutko powiem, że TeamTalk wykorzystuje dwa kodeki, Speex i Celt. Celt to jest kodek, który daje naprawdę bardzo fajną jakość i warto chociażby z tego względu właśnie TeamTalka używać. Problem z TeamTalkiem jest jeden, mianowicie ze względu na to, że ma on jakość naprawdę dobrą. Jeżeli dany kanał ustawiony jest na tą dobrą jakość, niestety wymaga dosyć solidnego łącza. No i druga sprawa jest taka, że TeamTalk wymaga serwera. Serwer oczywiście można sobie postawić, natomiast no, nie jest to tak jak w przypadku Skype'a dosyć prosto, że wszyscy wszystkich widzą. Jeżeli dwie osoby chcą na przykład ze sobą porozmawiać, to muszą być połączone do tego samego serwera. Przy okazji jeszcze Mateusz nam napisał, czy wiemy, że Skype będzie przejmowany przez Microsoft. Mateuszu, wiemy, on już został przejęty przez Microsoft.
1: I się nie przejmujemy.
0: Właśnie, bo nie ma czym w sumie, tak naprawdę. I mamy kolejny telefon, tym razem Piotr się do nas dodzwonił. Witaj, Piotrze.
4: Witam.
0: No cześć, jak co nam powiesz? Słychać cię dobrze, chociaż kogoś słychać dobrze, przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że nie wyskoczy nic. Słuchamy, co nam powiesz.
4: Nie, bo was, Winamba konkretnie, już jest okej. No, powiem właśnie tak, używam Skype'a w najnowszej wersji. Jestem zadowolony, jeszcze tak nie powiedzieliście w tym, tam gdzie jest ten, w tym widoku, tam jeszcze, tam gdzie były te opcje, nie pamiętam jak to się nazywało, ale trzeba ustawić jeszcze tryb czytania, bo to też zależy, bo NVDA mi niedobrze czytało, tam w widoku, tam dostępności, o.
1: A to jest rozszerzona tastaturą, ja tam nic innego nie widzę.
4: Jak to? Jest, dostępność jest... rozszerzona nawigacja klawiaturą i tryb czytania.
1: Racja, tak nazywa. Racja. Dziękuję ci bardzo. To pominąłem. W którejś wersji tego nie było.
4: Sztosu,
1: dziękuję ci bardzo za uwagę. Właśnie to znalazłem, jest.
0: I to pomaga, jak rozumiem, w przypadku NVDA na przykład.
4: Tak, sprawdziłem to. Czasami dziwiłem się, czemu jest coś nie tak, ale ustawiłem to, jest okej. Okay. Powiem właśnie tak, co do TeamTalka. Zastanawiam się właśnie, bo tak, jeżeli w Skype jest okej, okay, to w TeamTalku właśnie mam taką sytuację, że nawet jak robię ten test w tym kreatorze, to jest tak, że takie jest echo, że jak ja mówię, to słyszę taki oddźwięk, takie zwrotka jakby nie zwrotka. Nie wiem, z czego to wynika, mam Windowsa 7, ale nie mam nic takiego ustawionego, co by mogło to zakłócać. I właśnie zastanawiam się.
0: Ja podejrzewam, że może być to... A powiedz mi, czy korzystasz ze słuchawek, czy korzystasz z głośników do odsłuchiwania siebie?
4: Ach, i tak sprawdzałem.
0: I jest to samo.
4: I tak jest nie tak, bo na te podłączę słuchawki i mam w słuchawkach, to też jest to echo i to mnie strasznie irytuje.
0: Trochę. Wiesz co, być może po prostu, nie... no niestety to jest wina twojej karty. Niektóre karty jakoś tak się dziwnie zachowują. Zresztą w ogóle z Windowsem 7...
4: Aha. Ja mam kartę VIA HD Audio Deck, to jest tak karta VIA.
0: Niestety w przypadku Windowsa 7 ja w ogóle zaobserwowałem, że to się różnie dzieje. Czasem dziwne rzeczy dzieją się z dźwiękiem. Akurat Skype no ze samej swojej natury jest dostosowany do pracy z najnowszymi systemami, bo tam dużo osób nad tym siedzi. TeamTalk to jest taki program, którego no jednak programuje tam powiedzmy jedna, dwie osoby i czasem mogą być jeszcze jakieś problemy. Ale no może ktoś też miał taki problem i poradzi ci coś na ten temat. Ja niestety nie jestem w stanie nic pomóc. A ty, Pawle, coś może?
1: Nie, raczej też nie bardzo.
4: Jeszcze co do Skype'a, to chciałem jeszcze nadmienić, chciałem tu pogadać o tym całym producencie. Chciałem was zapytać, możecie trochę powiedzieć o tym, jak to jest, bo chodzą ploty, że ten Microsoft to wykupił, a tu pisze, że jeszcze nieporozumienia, że coś niepodpisane, umowy, porozumienia. Jak to jest tak naprawdę w tej chwili?
0: No z tego, co ja wiem, no to Microsoft przejął Skype'a.
4: Ale niedawno na FileHipo, czy na jakimś innym serwisie pisało, że jeszcze trzeba podpisać jedną zgodę, że już jest prawie podpisane, tylko że jeszcze jedna firma czy organizacja musi to potwierdzić.
1: Znaczy, jeżeli mogę to na chwileczkę przejąć kontrolę. Ja nie wiem, czemu ludzie tak aktywnie śledzą ten cały proces, włącznie z dokumentacjami, z przebiegiem księgowym wszystkiego, ze stroną ekonomiczną, ze stroną biurokracji. Chociaż skoro nie wiemy, co to naprawdę będzie to znaczyć.
4: Bo to jest taka sensacja, bo to Microsoft, bo to nigdy tego nie było. I wszyscy są ciekawi, a co to będzie, czy to będzie płatne, czy bezpłatne?
0: Tak. Nie dajmy się zwariować.
1: O to właśnie chodzi. Ja właśnie zaobserwowałem to na Twitterze wśród moich śledzących. W momencie ogłoszenia współpracy Skype'a z Microsoftem, momentalnie zaczęły się tworzyć teorie. Albo Skype będzie płatny, albo Skype będzie niedostępny, albo Skype połączy się z Windows Live Messengerem i będzie kicha.
0: Słuchajcie, to ja powiem inaczej. Akurat nie podejrzewam, żeby Skype miał się stać mniej dostępny. Z racji na to, że Microsoft ma jednak w swoich systemach zaimplementowane te mechanizmy dostępnościowe, to naprawdę nie ma... Ja nie widzę powodów, dla których miałoby to być mniej dostępne. Ja myślę, że nawet może Skype być jeszcze bardziej dostępny. Bo może być na przykład jeszcze bardziej zintegrowany gdzieś tam powiedzmy z systemem w przyszłości.
4: A to ciekawe, czy w najnowszym Windowsie, bo to Windows 8 ponoć miał być w jesieni 2012, też takie ploty chodzą.
0: No to już są, wiesz co, to już są, Piotrze, powiem ci tak, to są rzeczy, o których można by mówić długo. Pamiętacie, co było z którąś wersją Internet Explorera, bodajże Internet Explorerem 5, ale teraz nie jestem pewien wersji. Też Microsoft był oskarżany na przykład o praktyki monopolistyczne, bo przeglądarkę miał w systemie. Więc tu może być z tym różnie. Dlatego no ja nie chciałbym na ten temat się specjalnie wypowiadać, bo pożyjemy, zobaczymy po prostu. W każdym razie na razie tak to wygląda.
1: Nie panikujmy, bo...
0: Więc spokojnie. To nie jest koniec świata, że Microsoft przejął Skype'a.
4: Jeszcze zobaczę właśnie, jak to z tym TeamTalkiem jest na mojej drugiej karcie, na Creative. Może wreszcie mi coś się uda, bo TeamTalka lubię. I tak właśnie, fajnie, że odpowiedzieliście, bo tak myślę. Co taka lepsza jakość, to nie może być Skype w tym podcaście, bo jest zbyt dobra jakość.
0: To jest TeamTalk. To jest TeamTalk albo program, o którym powiem jeszcze za moment słów kilka, czyli Fidelifon. Piotrze, bardzo dziękuję ci za rozmowę, bo jeszcze na pewno nie jedna osoba będzie chciała do nas dziś zadzwonić. Zatem do usłyszenia, pozdrawiam cię, cześć.
4: Do usłyszenia.
0: A teraz jeszcze a propos jednego komunikatora głosowego, bo za chwileczkę myślę, że przejdziemy sobie do komunikatorów tekstowych, ale najpierw jakąś muzyczną przerwę sobie zrobimy. Ale zanim o tym, o komunikatorach tekstowych, przede wszystkim tekstowych, to jeszcze jeden fajny komunikator głosowy, Fidelifone. Pawle, używałeś, testowałeś?
1: Tak, testowałem. No jest to komunikator, który może nie przypaść do gustu przeciętnemu użytkownikowi komputera. Problem polega na tym, że obydwie strony muszą mieć zewnętrzne IP i odblokowane, tudzież przekierowane w routerach porty.
0: Albo przynajmniej jedna ze stron musi mieć te porty odblokowane, bo...
1: No tak.
0: To, na pewno właśnie, dwie osoby właśnie, no. Dobrze byłoby, żeby miały publiczne adresy IP.
1: Tak. Tak jest.
0: Właśnie. No i tu już jest problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał podać komuś swój adres IP, no niektórzy mają z tym problem. Poza tym Fidelifone ma jedną zasadniczą dobrą rzecz, zaletę, że ma naprawdę fajną jakość dźwięku i tę jakość dźwięku można płynnie regulować. I można regulować niezależnie wysyłkę zarówno u jednej, jak i u drugiej osoby. Więc na przykład ja mogę nadawać z bardzo słabą jakością, a Paweł mógłby nadawać naprawdę z jakością super, bo powiedzmy ja będę chciał go transmitować gdzieś dalej, a na przykład ja mam słaby upload.
1: Tak jak mówię, ja Fidelifona na przykład, ja bym go nie traktował jako taki komunikator do codziennych pogawędek. Fidelifon jest dobry dla ludzi, którzy wiedzą co robią, w takim sensie, że chcą osiągnąć coś konkretnego, przeprowadzić jakąś transmisję, zaprezentować w stereo jakiś kawałek muzyczny, jakiś efekt dźwiękowy, jakieś próbki. I potrzebują właśnie komunikatora, który im tak prześle dźwięk, więc nie wiem, czy on jest taki dobry do takich pogawędek, tak jak na przykład byśmy sobie chcieli urządzać każdego dnia, tak, to robimy na Skype'ie na przykład, czy na TikToku.
0: Tym bardziej,
1: nawet.
0: Że z Fidelifona mogą korzystać dwie osoby tylko. Teoretycznie może korzystać tych osób więcej, ale ja się... A próbowałeś? Udało ci się?
1: Nie, nie próbowałem.
0: Ja próbowałem i mi się nie udało. Mogę powiedzieć tyle.
1: Wszystko możliwe.
0: No właśnie, mamy kolejny telefon. Twój imiennik się do nas dodzwonił. Paweł jest z nami. Cześć, Pawle.
3: Witajcie, witajcie.
0: No słuchamy cię, Pawle. Co
3: ciekawego?
0: Czy mnie słychać? Słychać cię głośno i wyraźnie.
1: Tak jest.
3: Generalnie chciałbym tutaj powiedzieć, jednak wrócić tutaj do Mirandy. Bo tutaj już ktoś wspomniał na temat Mirandy i to się tak jakoś rozmyło przez te wszystkie różne rzeczy związane z dokumentacją.
1: Mirana będzie jeszcze wspomniana na antenie później.
0: O, zgadza się, oczywiście, no. Będzie wspomniana, ale słuchamy cię, Pawle.
1: Tak jest.
3: To znaczy, bo zetknąłem się po prostu z teoriami, że ludzie nie chcą korzystać z Mirandy, że ona jest skomplikowana w konfiguracji i tak dalej. Dużo tutaj trzeba się przebijać przez menu. No i zupełnie po prostu niepotrzebnie, to tak naprawdę Miranda po odpaleniu jest gotowa do użytku, wystarczy tylko wpisać swój nick na przykład na GG, pokonfigurować wszystkie dane odnośnie komunikatorów i można skorzystać. A mam pytanie, jak jest jeśli chodzi o te wysokie numery GG, te 7 czy 8 cyfrowe, czy one również są tutaj dostępne w Mirandzie?
1: Z którąś wersją Mirandy, już teraz nie pamiętam którą, ale to już od dość dawna, one są dostępne i bardzo bezproblemowo mi to działa, bo jestem w stanie założyć nowe konto kompletnie nowemu użytkownikowi i on się dogada, i my się z nim dogadamy, i nie ma jakichś pośrednictw botów konferencyjnych, tak, to jest w niekompatybilnych klientach, i statusy się pięknie przesyłają i wszystko jest okej. Okay. Tak więc tak, Miranda oficjalnie wspiera długie numery gadu-gadu.
3: A niektóre na przykład boty na GG są niedostępne właśnie przez Mirandę, czy na przykład gry. GG też oferuje gry, ale no, mając Mirandę to już sobie nie pogramy. Z czym to jest związane?
1: To jest związane z tym, że gadu-gadu oficjalne wykorzystuje jakieś swoje komponenty. Oni w którejś wersji wprowadzili tam coś oparte na WebKitie, czyli takiej przeglądarce bodajże makowskiej. Jakimś tam Apple komponenty i to już jest wymagane, żeby uruchomić po prostu zawartość multimedialną, no bo na logikę, jak sobie wyobrażamy w komunikatorze nagle wyskakującą planszę do gry i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest z tym związane, ale mogę się
0: bo nie mylić, jest bo nie to rysowane na pewno tekstowo, więc po prostu nie. To są dodatkowe wydaje jakieś się, komponenty. Nie. Nie, ja też podejrzewam, że to będzie jakoś tam gdzieś graficznie za pomocą czegoś wyświetlane. Zresztą gadu-gadu obecne to jest w ogóle no, bardzo multimedialny komunikator już teraz. To już nie jest tylko i wyłącznie tekst, to jest sporo więcej, dlatego po prostu Miranda umożliwi rozmowę z wykorzystaniem protokołu GG, ale jakieś dodatkowe funkcje, no to już nie. Niestety podejrzewam, że mogą okazać się niedostępne.
3: A jeszcze chciałem zapytać, była kiedyś wtyczka do Mirandy, która umożliwiała tutaj rozmowy głosowe. Czy ta wtyczka nadal jest funkcjonuje?
1: Nadal? Ona funkcjonuje nadal, tylko zasada wtyczki jest taka, że po prostu to jest zwykłe połączenie IP to IP, czyli tak w przypadku Fidelifona, jeżeli dwie strony mają publiczne IP, umożliwione jest połączenie po kodeku SPIX.
3: Rozumiem. To już wszystkie tutaj pytania, jakie miałem. Dziękuję za udział w audycji.
0: Dziękujemy ci bardzo, Pawle. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy, tak jest.
0: To teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, a my oczywiście czekamy cały czas na wasze telefony. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, którego już omówiliśmy w dzisiejszej audycji. Login tyflopodcast.net. Dziś z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów. To jest Tyflopodcast w Radiu N. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę.

0: A dziś na antenie Radia N w audycji Tyflo Podcastu w Radiu N rozmawiamy na temat komunikatorów. Komunikatorów różnych. Dziś rozmawiamy na ten temat z Pawłem Masarczykiem. Mówiliśmy przed momentem o komunikatorach głosowych. To teraz czas, myślę, że przejść do komunikatorów tekstowych. Już na przykład Paweł, przed momentem dzwoniąc, rozpoczął niejako ten wątek, więc pociągnijmy wątek gadu-gadu. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował nowego gadu-gadu, to chyba możemy powiedzieć, że nawet nie musi próbować, prawda? Jeżeli nie widzi.
1: Myślę, że dostępność gadu-gadu najnowszego, 10, mogę opisać w 10 sekund. Otwieram program, instaluję go, otwieram instalator, instaluję, otwieram i ukazuje mi się przepiękne okno o tytule Kreator profili i na tym kończy się nasza przygoda.
0: I to by można było w zasadzie tyle stwierdzić a propos gadu-gadu, a propos jego dostępności. No niestety, tak sobie programiści wymyślili dostępność tego komunikatora. To znaczy, ja podejrzewam, że oni po prostu sobie opracowali, jakby wymyślili korzystanie z takich, a nie innych narzędzi, niestety narzędzi, które albo nie wiedzą, jak tą dostępność zaimplementować, bo to też może tak być.
1: Owszem.
0: Smacznego.
1: Może być, dziękuję, może być, chociaż ja szczerze mówiąc, to wyszło bardzo przy kwestii gadu mobilnego. Gadu mobilne było dostępne na system operacyjny Symbian dla wszystkich screenreaderów, a mamy na rynku dwa, jak wiadomo, Tox i MobileSpeak. Ono było pięknie dostępne do wersji 2.0.2. Od wersji 2.0 bodajże 4 w górę z Toxem zaczęło się to psuć. No więc ja napisałem maila do działu obsługi technicznej i otrzymałem odpowiedź, nie jesteśmy w stanie wspierać wszystkich screenreaderów na rynku, chociaż są tylko dwa, a działa tylko pod jednym.
0: A teraz w ogóle działa?
1: Działa pod MobileSpeakiem ponoć. Na iPhone'ie, chociaż była zaimplementowana dostępność z VoiceOverem, który jest natywnym screenreaderem Apple, również już nie działa.
0: Aha, no niestety. Więc gadu-gadu robi dużo, żeby się uniedostępnić, bo to jest naprawdę ciekawe. Ja pamiętam gadu-gadu 6, no gadu-gadu 6 jest jeszcze, żeby było ciekawiej, jest jeszcze używane przez osoby niewidome niektóre. Dlaczego? Dlatego, że to gadu-gadu jest po prostu dostępne. Jeszcze GG7 z jakimiś tam protezami w postaci skryptów do Windows Eye'a czy do JOS'a, no to jeszcze było jakoś dostępne, ale później to niestety w ogóle nie da się korzystać z GG.
1: Zgadza się. Gadu 6 jest dalej w powszechnym użyciu. No może nie tak powszechnym jak kilka lat temu, z uwagi na długie numery, które już nie są wspierane.
0: No niestety, właśnie. I tu musimy o tym powiedzieć, bo być może niektóre osoby korzystają nadal z gadu-gadu 6, a nie zdają sobie sprawy, że jeżeli napisze do was ktoś, kto będzie miał długi numer, czyli ten długi numer to jest ile cyfr, Pawle? Pamiętasz, bo
1: 9 mi się wydaje, albo 8, od 17 chyba milionów w górę. To są takie numery już, które gadu-gadu uznaje za wieczne, czyli nie ma czegoś takiego, że jak przez pół roku się logujemy, to nam go skasują, tylko on tak sobie trwa na wieki i te numery są już uznawane za nową generację numerów, nową pulę, co wymaga nowego API, nowych obejść i nowego libgadu, tudzież innej biblioteki autorskiej, która obsługuje protokół gadu-gadu. No i gadu 6 no, nie ma siły, żeby pociągnęło.
0: No niestety, dlatego jeżeli używacie gadu 6, to liczcie się z tym, że... No...
1: I jeszcze jedna rzecz, którą tu warto nadmienić, żeby było śmiesznie, licencja gadu-gadu uznaje za legalne i tylko użycie najnowszej wersji oficjalnego klienta. Czyli cokolwiek osoba niewidoma by nie chciała zrobić, chyba że ma komórkę z MobileSpeakiem, korzysta z gadu nielegalnie.
0: No to powiało grozą teraz, tak na dobrą sprawę. No ale... No szkoda, że to nie działa w drugą stronę, że gadu-gadu nie jest zobligowane do udostępnienia interfejsu swojego programu. No ale niestety to jest firma prywatna, oni mogą w zasadzie robić co chcą, a no nie każdemu musi się to podobać. Oczywiście są alternatywy do korzystania z gadu-gadu pod różnymi systemami. Na przykład no, ja kiedyś korzystałem z EKG2, takiego fajnego konsolowego klienta do gadu-gadu pod Linuxem. No oczywiście można korzystać na przykład z Mirandy, ale o Mirandzie sobie porozmawiamy za chwileczkę. Na razie jeszcze prześledźmy to, co polscy operatorzy, polskie różnego rodzaju serwisy, portale mają nam do zaoferowania. Kolejnym takim bardzo znanym komunikatorem w Polsce jest Tlen. I jak z dostępnością Tlena?
1: tlem. Najnowsza wersja, o ile pamiętam, bo dawno nie słyszałem o żadnej nowej, jest to wersja 7.0, w której też autorzy, czyli portal o2.pl, przesiadł się na Qt, przez co program jest kompletnie niedostępny.
0: Qt to, wyjaśnijmy, co to jest może dla mniej zorientowanych. To są takie biblioteki, prawda? Graficzne,
1: które
0: zajmują się wyświetlaniem tego, co na ekranie użytkownik widzi. No niestety nasze czytniki ekranów, takie jak DOS, Windows czy NVDA, nie widzą. Chociaż tak naprawdę...
1: Znaczy, to jest ponoć dostępne. To jest ponoć dostępne.
0: Wiesz co, właśnie miałem o tym...
1: Implementacja.
0: Właśnie miałem o tym powiedzieć, bo na przykład ostatnio bawiłem się skryptami, które jakąś tam dostępność w Windows'u umożliwiają aplikacji napisanych w Qt. No i na przykład VLC, taki odtwarzacz multimedialny, który, jak dobrze pamiętam, jest właśnie napisany w Qt. Całkiem fajnie. Okienka dialogowe dało się odczytywać, dało się chodzić po menu, po playliście, więc można. Jak się chce, to można, no, tylko troszeczkę trzeba
1: NVDA
0: gdzieś tam...
1: Również Qt jest ponoć obsługiwane. Nie wiem, ja słyszałem różne wersje, spotkałem się z opinią, że Skype ma elementy Qt w sobie i mimo to jest najbardziej dostępny z komunikatorów, moim zdaniem.
0: No, czyli sami widzicie, to jest wszystko kwestią implementacji tego, jak kto jest biegły w posługiwaniu się daną platformą programistyczną, daną biblioteką. Tlena, oczywiście też Tlena można używać za pomocą komunikatorów trzecich. To nie jest tak, że się nie da, bo Tlen teraz jest w ogóle posadowiony na Jabberze.
1: No zgadza się, przy czym ten Jabber to jest taki pół na pół. Jesteśmy w stanie dodać kontakty z serwerem małpatlen.pl po nazwie użytkownika do istniejącego konta Jabberowego, ale nie udała mi się żadna próba w przeciągu ostatniego czasu zalogowania się na moje konto tlenowskie przy użyciu klientów Jabbera.
0: A, czyli to tak różnie z tą dostępnością, no ale powiedzmy, że się da, jeżeli ktoś będzie próbował, to może jakoś mu się uda coś zadziałać w tej kwestii. W każdym razie, oczywiście oprócz oryginalnego klienta tlenowego, można korzystać z innych, a powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli się orientujesz, bo wcześniejsze wersje komunikatora Tlen niż ta najnowsza były dostępne. One wymagały różnych...
1: skryptów,
0: tak, ale było to dostępne jak się chciało, jak się ściągnęło odpowiednie pliki, gdzieś tam znalazło w sieci. To czy...
1: No, ja osobiście byłem użytkownikiem komunikatora Tlen w wersji 6, od początku mojej przygody z udźwiękowieniem, ponieważ ja już zaczynając pracę z komputerem samodzielnie, wiedziałem, że nie chcę używać gadu-gadu, bo pewnego dnia mnie zawiodło i zacząłem wtedy moją już przygodę jeszcze z pomocą oka, że tak się wyrażę, w świecie multikomunikatorów i wiedziałem, że gadu-gadu oryginalnego nie będę chciał używać. Dlatego podjąłem próbę Tlenu, bo widziałem, że są do niego skrypty i działało to całkiem dobrze i to był mój ulubiony komunikator swego czasu.
0: A orientujesz się, czy na chwilę obecną z tych starszych wersji Tlena można korzystać teraz z Tlena, czy kiedy oni dokonali tych różnych zmian w protokole, to już po prostu nadaje się tylko do wyrzucenia?
1: Kiedy wyszła pierwsza beta Tlen 7, to jeszcze się dało, a potem przestałem to, szczerze mówiąc, śledzić. Wnioskując z tego, że wtyczka Mirandy zaczęła mieć po pewnym czasie problemy, może być problem, ale ja tego nie sprawdzałem.
0: Właśnie, bo są problemy z swego czasu. Tam ten protokół tlenowy jest co jakiś czas no, jednak jakoś modyfikowany i różne dziwne rzeczy się dzieją z tymi trzecimi jakby narzędziami do korzystania chociażby właśnie z tlenu. Tak jak wspomniałeś, Miranda no, swego czasu potrafiła się niejednokrotnie wysypać na tlenie. Mhm. Ktoś do nas na przykład pisze jakąś wiadomość i program wykonał nieprawidłową operację. Wyślij raport o błędach albo nie wysyłaj i takie mieliśmy tylko opcje do wykonania. Mamy Tlena za sobą, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest kilka takich komunikatorów, które no, warto by prześledzić, chociażby komunikator wirtualnej Polski, czyli Speak.
1: No, jak korzystałem jeszcze z pomocą osoby widzącej z komputera, to ja Speaka również bardzo lubiłem, ponieważ tam były wiadomości głosowe. To był taki swego rodzaju unikatowy feature, unikatowa opcja i można było rzeczywiście krótkie wiadomości głosowe zamiast pisać, to wysyłać znajomym, a także w pokojach czatowych. Cóż z tego? Od wersji 2.40, o ile się nie mylę, tudzież 2.50, Speak przestał mieć dostępną listę kontaktów. O ile okno rozmowy i kreatory wszelkiego rodzaju były dostępne w 100%, lista kontaktów nie jest odczytywana w ogóle. Podjąłem próbę współpracy, tudzież zgłosiłem błąd po prostu wirtualnej Polsce. Wysłałem maila do wsparcia technicznego z prośbą o naprawienie tego błędu. Jako odpowiedź dostałem poradę, aby użyć opcji Ctrl-F, czyli przeszukiwania listy w celu znalezienia konkretnej osoby.
0: No bardzo fajna porada, to trzeba przyznać. No ale jak się okazuje, również i w przypadku tego komunikatora dostępność kuleje. I obawiam się, że następny komunikator, o którym powiemy, no również nie będzie tu żadnym takim pozytywnym wyróżnikiem. Kiedyś ten komunikator nazywał się Stefan, teraz on się nazywa iDesk, tak? To jest komunikator tak? Interi.
1: Komunikator Interi, zgadza się. Komunikator interfejsem stylizowany na interfejsy programów iPhone'owskich. No i cóż z tego? Pod Windowsem jest niedostępny.
0: No cóż, zdarza się. A jest on dostępny w ogóle za pomocą jakichś dodatków, no nie wiem, na przykład do Mirandy orientujesz się? Czy można z użytkownikami tego komunikatora porozmawiać?
1: To jest typowo zamknięty protokół wymyślony przez Interię, chyba że o czymś nie wiem i nie znam komunikatora, który umożliwiałby dostęp alternatywnego komunikatora. Tak, zresztą w ogóle program jest chyba nierozwijany, z tego co wiem. Więc...
0: Dokładnie, ja mam takie wrażenie, że po prostu Interia chciała sprawdzić, jak to jest mieć swój własny komunikator i chyba nie udźwignęli tego ciężaru. Albo po prostu ktoś nawalił w promocji. Teraz przechodząc do kolejnych komunikatorów, widzę na liście Akuku. I jak
1: Akuku?
0: Z nim?
1: To jest Akuku. Nawet dostępne. To jest program, który pisany był przez takiego programistę, Daniela Zaborowskiego, pseudo O'Connell. Odkupiony później przez Wapster.pl, znany portal z dodatkami na komórki. Program jest dostępny z pewnymi utrudnieniami. Program wygląda jak stronka w HTML-u, tak więc żeby dostać się gdziekolwiek, musimy klikać w linki, tudzież radzić sobie z polami formularzy, z czego nie jestem pewien. Grafiki i linki są tam na pewno. Okno rozmowy i okno ustawień. W pierwszych wersjach programu były dostępne. Mówię o wersji 2.0 w górę, starszych nie testowałem, ze screenreaderami. Były dostępne, tak jak być dostępne powinny. Później jednak okno ustawień stało się mniej dostępne. Musimy nim, aż do dziś po dziś dzień, operować kursorem JAWS, tudzież innego rodzaju myszą. Okno rozmowy również wymaga takich operacji. Jest to komunikator oparty na Jabberze, więc jeżeli mamy tam konto, możemy użyć dowolnego klienta Jabbera, by kontaktować się ze znajomymi.
0: Czyli da się z tego komunikatora albo korzystać w taki, albo w inny sposób, jak rozumiem. Jeżeli z interfejsem mamy problem, to zawsze można sobie poradzić właśnie za pomocą Jabbera. A teraz dostępność komunikatora, o którym wspomniałeś na samym początku, czyli już przechodzimy do tych międzynarodowych komunikatorów, że się tak wyrażę, mniej popularnych w Polsce, no chyba, że ktoś ma znajomych gdzieś tam powiedzmy za granicą. Mam tu na myśli konkretnie na dobry początek ICQ. O, i jeszcze zanim tu poruszymy ten temat, czy testowałeś Akuku może z NVDA, bo tu Oskar pyta nas, czy z NVDA się da z tego komunikatora korzystać.
1: No, tu muszę się bez bicia przyznać, nie próbowałem. Wiem, znam ludzi, którzy byli za granicą zainteresowani testem tego, ponieważ o ile dobrze wiem, program jest dostępny również w obcych wersjach językowych.
0: Także Oskarze, no jeżeli jesteś ciekaw, to popróbuj.
1: Przed tobą.
0: Właśnie, popróbuj.
1: Przed tobą. Czekamy na obserwacje.
0: Z JAWS-em, jak rozumiem, działa, więc no
1: działa,
0: jakaś tam szansa jest. A powiedz mi, może w ten sposób, dużo trzeba korzystać tam z JAWS kursora, bo to może być jakąś wskazówką dla naszego słuchacza.
1: Tylko ustawienia, tylko okno rozmowy z moich obserwacji, co wynikało i obserwacji innych moich znajomych, którzy bawili się Akuku z JAWS-em.
0: No więc spróbuj, Oskarze, i zdaj relację, jeżeli będzie chciało ci się pobawić tym komunikatorem. ICQ, wracamy do tego komunikatora. Jak z jego dostępnością, Pawle?
1: Najnowsza wersja ICQ liczy sobie numer 7 i jest ona całkiem operowalna, przy czym listę kontaktów musimy obsłużyć kursorem JAWS.
0: Aha, czyli po prostu...
1: rozwijanie grup, otwieranie okien rozmowy z ludźmi, to jest wszystko klikologia myszką.
0: Zgadza się. A jak z oknem rozmowy? Czy na przykład poruszaniem się po menu nie ma problemów?
1: Menu? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ono mogło być nieoetykietowane, czyli po prostu opcje nie były czytane w nim, ale teraz nie jestem pewien, bo teraz jest dużo buildów nowych i ja już tego szczerze mówiąc nie testuję. A okno rozmowy było całkiem dostępne. Można było za pomocą taba, shift taba wszystko wyklikać, przy czym nie wiem, czy ono nie miało tak jak tlen 6, layoutu HTML-owskiego. Co może być problemem dla niektórych screenreaderów, które są mniej wprawne w różnego rodzaju sztuczkach.
0: Dokładnie. I to ogólnie powiem tak, że te komunikatory wykorzystujące właśnie ten taki layout HTML-owski, wyświetlające wszystko w postaci strony internetowej, mogą być też po prostu problematyczne do obsługiwania, bo to jednak wymaga strony internetowe, jeżeli mamy tam jeszcze jakieś pola edycji, przyciski, wymaga to częstej interakcji. Trzeba gdzieś tam na przykład wejść w jakieś pole, wpisać, wyłączać, przełączać te tryby MSA czy tryby formularzy. To w zależności od tego, kto z jakiego screenreadera korzysta, czy bufory włączać, wyłączać, więc może być to problematyczne. No ale niemniej jednak, jeżeli ktoś się uprze, to może popróbować. Zgadza się?
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: No to teraz już dziś było o Microsoftie, to jeszcze wrócimy do Microsoftu na moment. MSN, czyli ten ich słynny komunikator, który się pod różnymi nazwami kryje tak naprawdę. Windows Live Messenger, najbardziej znana jego nazwa.
1: Znaczy ja myślę, że do wersji 8 to był MSN, czyli 7.5 było ostatnią wersją, czyli jako MSN. Od 8, jak weszła Windows, wyszedł Windows Vista i cały pakiet Windows Live, czyli Windows Live Mail i tak dalej, to zaczęło się to nazywać właśnie Windows Live Messenger. Nie mylić z Windows Messengerem, który jest wbudowany w każdy Windows XP i jest to taka uproszczona wersja tegoż komunikatora.
0: No to skoro już mówimy o tych dwóch komunikatorach, to jak z ich dostępnością, zarówno jednego i drugiego?
1: Windows Messenger jest dostępny i bardzo często jest używany przez osoby niewidome, częściej niż Windows Live Messenger pełny, chociaż ma mniej funkcji. Natomiast Windows Live Messenger różnie to bywa. No, ostatnia wersja to jest jakaś tam 14, coś, nie pamiętam. No to już chyba wymaga najnowszych wersji screenreaderów, żeby nadgonili ze skryptami. To były tam jakieś problemy, o ile pamiętam.
0: No ale jeżeli ktoś nie ma ochoty korzystać z tego, znowu są aplikacje alternatywne, zewnętrzne, dzięki którym można sobie z tym poradzić. Jeszcze tak przeglądam tą listę komunikatorów. Myślę, że dla polskiego użytkownika, polskiego słuchacza, no nie będzie na przykład dostępny powiedzmy, a właściwie nie będzie polskiego słuchacza interesował Yahoo Mail, ale na przykład Google Talk to już bardziej, bo jednak Google to jest już rozpoznawalna marka. Jak z dostępnością ich komunikatora? Testowałeś może?
1: O ile pamiętam, kiedyś coś próbowałem i za bardzo nic mi z tego nie wyszło, więc nie było to jakoś w miarę dostępne, ale znam ludzi, którzy coś kombinowali na takiej zasadzie jak z niektórymi programami, że powymyślali jakieś skróty, które ułatwiały dostęp do czegoś, tudzież różne inne sztuczki, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to jest takie dostępne. Większość ludzi używa alternatyw.
0: Dokładnie, ja kiedyś testowałem Google Talka, nie było to dostępne niestety, więc no, obawiam się, że z jego dostępnością może być tak jak z dostępnością Chroma.
1: Aczkolwiek na niektórych stronach poświęconych właśnie tematyce JOS skryptów i tak dalej, był jakiś przewodnik w języku angielskim i jak Google Talka używać i nie dam głowy, czy jakichś skryptów tam nie było.
0: Więc być może coś można podziałać w tej kwestii, ale to no, podejrzewam, że raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników to nie jest tak wygodne, jak się domyślam. Zgadza się?
1: No, myślę, że tak. Po pierwsze, przewodnik, który znalazłem, był w języku angielskim, więc wymagana jest tu jakby znajomość. Po drugie, ja myślę, że użytkownik alternatywnie traci wiele. Traci, nie wiem, rozmowy głosowe może, które może znaleźć gdziekolwiek indziej, czy tam wideo i nie wiem, co jeszcze traci, nie używając oryginalnego Google Talka.
0: No, nie da się ukryć, przede wszystkim, na przykład jeżeli używamy Google Talka i podobnych komunikatorów, to raczej ze względu na to, żeby korzystać z rozmów tekstowych. Chyba tak się przyjęło i chyba myślę, że się ze mną zgodzisz, że do głosowych rozmów to przede wszystkim Skype, do jakichś tekstowych, no z tym jest różnie, to już zależy, gdzie mamy znajomych, czy mamy na Google Talku, czy na GaduGadu, czy na Tlenie, ale te rozmowy głosowe w tych komunikatorach to tak niekoniecznie są wykorzystywane.
1: No jest to taki, nie ukrywam, gadżet, taki bardziej, żeby po prostu się wybić, żeby pokazać, żeby zaistnieć, żeby żeby było fajnie.
0: Zgadza się. No i tak oto przebrnęliśmy przez tę listę komunikatorów tekstowych, przede wszystkim tekstowych, ale jeszcze o niektórych komunikatorach sobie porozmawiamy za momencik. O właśnie, i jeszcze pytanie. A propos multikomunikatorów, ale o multikomunikatorach to sobie porozmawiamy za moment. Ja tu cały czas odbieram od was pytania. Ja oczywiście te pytania widzę, zauważam i czasem nawet tak zatnę się na momencik, bo chcę posłuchać, o czym mi tu syntezator mówi ciekawym, bo może ktoś z was zadaje mi właśnie w tym momencie, no mi, jak mi, Pawłowi przede wszystkim, zadaje jakieś ciekawe pytanie. No i tu kilka pytań rzeczywiście takich ciekawych się namnożyło, ale o nich może za kilka minut. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów różnych. I o tych komunikatorach kontynuować naszą rozmowę będziemy już za chwilę.
2: Radio N.
0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Rozmawiamy dziś na temat komunikatorów wspólnie z Pawłem Masarczykiem, no i oczywiście z wami. 22 398 80 27 wewnętrzny 938, a także tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tu do nas, do studia. Możecie dzwonić, możecie
1: to jest
0: zadawać...
1: Skype, ten Tyflo Podcast.
0: Oczywiście, oczywiście, to jest Skype, to nie jest numer telefonu. To jest Skype. Możecie do nas dzwonić i właśnie z takiej okazji skorzystał Mietek, witaj.
3: Witam serdecznie.
0: No i o co byś chciał zapytać?
3: Chciałem zapytać, czy... Bo ja a propos tej Mirandy. Czy coś zostanie zrobione właśnie z tymi... z tym błędem po prostu, że Miranda się wysypuje, po prostu ta rozszerzona przy NVDA, tam przy naciśnięciu bodajże to jest Backspace'a, a w JOS'ie to chyba się przy Caps Lock'u wysypywało, z tego co pamiętam.
1: No więc błąd został już zidentyfikowany. Błędna wtyczka to HW Hotkey, która ma za zadanie ustawianie skrótów klawiszowych pod klawiaturę multimedialną. Niestety nie miałem możliwości jej przetestować, a wrzuciłem ją, bo pomyślałem, że będzie fajnym gadżetem dla posiadaczy takich klawiatur. Na razie polecam tę wtyczkę usunąć, a ja zajmę się tym przy wydawaniu następnej wersji paczki.
0: Jeszcze jakieś pytanie?
3: Czyli po prostu trzeba tylko
0: usunąć tą wtyczkę.
1: Tak? Wtyczkę. Tak jest.
3: Aha. A jakaś aktualizacja, a propos aktualizacji, coś ma być nowego?
1: Oczywiście, że ma być. Tylko na razie, tak jak mówię, ja też jestem uczniem szkolnym, więc z powodu natłoku różnych egzaminów pod koniec roku nie byłem w stanie pracować nad Mirandą, więc... No. Trochę wytchnienia. Rozumiem. Wakacje się zaczynają, więc coś się ruszy w interesie. Nie ma sprawy. Nie zapomniałem na pewno.
0: No. Dobrze, Mietku, dziękujemy ci bardzo za pytanie, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Teraz, Pawle, myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu naszej dzisiejszej audycji.
1: Tam były jakieś jeszcze pytania do mnie.
0: Wiesz co, tak, ale to były bardziej do na przykład multikomunikatorów. To myślę, że o tym porozmawiamy sobie za chwileczkę. A teraz, teraz porozmawiajmy może chwilę o Jabberze. To jest ciekawa rzecz, bo ten Jabber, czyli ten system komunikacyjny, no on już jest od jakiegoś czasu popularny, ale powiedz mi, czy twoim zdaniem w ogóle na polskie realia, gdzie gro użytkowników to jednak są użytkownicy gadu-gadu, czy korzystanie z Jabbera tak naprawdę w naszych polskich realiach na dłuższą metę ma sens?
1: Ja myślę, że ma sens, ponieważ większość komunikatorów nowych, nowo powstałych, korzysta z tego protokołu jako bazy. Przykładem jest Tlen, Akuku, Speak i wiele innych. Nawet Gmail jest bazowany na Jabberze. Jabber jest oferowany przez wielu dostawców usług, na przykład Aster, tudzież dostawców poczty, właśnie Wirtualna Polska, ale o tym już wspomniałem. No i jest on powszechnie stosowany. Gadu-gadu jest właśnie chyba jednym z niewielu zamkniętych komunikatorów.
0: Mamy pytanie od Kaska. Skąd można pobrać tę ułatwiającą wtyczkę do Skype'a? No, nie podaliśmy celowo adresu, bo adres jest chyba taki dosyć długi, więc najlepiej sobie wygooglać. Skype Talking, piszemy to Skype Talking, to jest hostowane na Google Code. Właśnie, tam to możesz znaleźć, Kasku. No niestety nie doczekał się projekt jakiejś takiej swojej ładnej domeny typu skypetalking.com. więc trzeba użyć wyszukiwarki, żeby znaleźć taką wtyczkę.
1: No, adres to po prostu skypetalking.googlecode.com.
0: Aha, w ten sposób. No to już widzisz, tak już, masz nawet adres bezproblemowo, możesz sobie wejść, pobrać i korzystać. Właśnie, tylko jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnijcie, kiedy zainstalujecie skypetalkinga, to nie zapomnijcie zautoryzować go w Skype'ie.
1: Pojawi się takie
0: pytanie, czy chcecie zezwolić tej aplikacji na korzystanie ze Skype'a. Trzeba tam zezwolić, no i wtedy wszystko będzie w porządku. Kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Dobry wieczór, tu jest Helenka. Ja sam was chcela len pozdrawić a zażywać pekny wieczór a że macie pekną relację. Ďakujem.
1: Pozdrawiamy Słowację.
0: Pozdrawiamy Słowację. No właśnie, no to teraz Pawle, prośba, tłumacz. Bo...
1: postaram się, więc Lenka, jakie twoje pytanie?
2: Nie mam otázku, len som vás chcela pozdrawić. To jest wszystko.
0: Aha. Tylko chciała Lenka pozdrowić. Dobrze, to my ciebie, Lenko, również pozdrawiamy. W takim razie.
1: Tak, pozdrawiamy całe Słowensko. Ahoj.
0: Dokładnie. Ahoj. I do usłyszenia. No proszę. Zagranica nawet nas słucha i do nas dzwoni. Bardzo fajnie. Bardzo to cieszy.
1: Też się cieszę.
0: A propos Jabera jeszcze. Ustaliliśmy już, że korzystać z niego warto. A czy są jakieś dla nas takie dostępne komunikatory Jaberowe? Bo myślę, że już nawet nie ma sensu mówić o tym, co dostępne nie jest. Tylko bardziej warto skupić się na tym, co dostępne jest.
1: No więc takich komunikatorów Jaberowych dostępny jest Akuku, tak jak już wspomniałem. Bazuje ono na Jaberze i posiada ono wszystkie cechy, jakie moim zdaniem szanujący się klient Jabera posiadać powinien. Chodzi mi tu o przeglądarkę usług, umożliwiającą sprawdzenie i skorzystanie z poszczególnych usług konkretnego serwera. System czatów wieloosobowych, tak zwany MUCC, Multi-User Chat. X-statusy, czyli ustawianie nastrojów, to jest przez wtyczkę dostępne, ale jest. Oraz różne wizytówka, sterowanie kontem z poziomu klienta, co naprawdę ułatwia, więc jest to wszystko, o ile sprawdzałem, dostępne.
0: Kolejny telefon mamy. Michał tym razem do nas się dodzwonił. Witaj, Michale.
4: Witamy, Michał Kasperczak.
0: I co nam powiesz ciekawego a propos dzisiejszego tematu?
4: To znaczy tak, jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do tego, że rzeczywiście ludzie nie wiadomo dlaczego się bardzo ekscytują tym, że Microsoft kupił Skype'a, no to ja też nie rozumiem, dlaczego się tym ludzie tak bardzo ekscytują. Niemniej jednak sprawa jest o tyle ciekawa, że w tym nowym Windowsie 8, tak możemy się domyślać, my będziemy mieć do czynienia jakby z dwoma komunikatorami, znaczy z czymś w rodzaju dwóch komunikatorów, no bo mamy Windows Live Messenger i ten niby Skype. I być może po prostu Windows Live, czyli Microsoft, przepraszam, skorzysta z potencjału technologicznego i z infrastruktury Skype'a i to jakoś wszystko połączy. No może w tę stronę to jakoś pójdzie.
0: No kto wie, no czas pokaże. Na razie możemy tylko gdybać tak naprawdę.
4: Oby ta dostępność, bo mówiliśmy, że ta dostępność Skype'a będzie jeszcze większa i pewnie racja, no chyba, że ta dostępność będzie znowu taka jak w najnowszych właśnie wszystkich pakietach Office i Live, które bazują na wstążce słynnej niestety, więc to, no zobaczymy jak to będzie, ale to taka dygresja. Ja przed chwilą mi się rozłączyło radio, więc nie wiem o czym była mowa, chyba o Jaberze, tak? Ciągle jest.
0: Tak, rozmawiamy o Jaberze.
1: Tak.
4: Tak, to ja chciałem zapytać, czy te oryginalne klienty Jabera, jak bodajże PSI, PSY, PSY był taki program?
1: PSI.
4: Czy one są dostępne do screenreaderów? Jak to wygląda?
1: Chyba właśnie chcieliśmy przystąpić do omówienia tego. PSI niestety nie jest dostępne. Mhm. Implementowane były, znaczy nic się nie stało, chcieliśmy to w sumie ominąć, bo to jest niedostępne. Więc jest zaimplementowane, patrząc po plikach programu, jakieś tam Accessibility Qt Standards. Przy czym no, testowaliśmy to z kolegą, który posiada Windows ISA i skrypt właśnie Qt Script, czyli do Qt. No i jakoś nam to nie chciało, było więcej czytane, były jakieś niby kontrolki rozpoznawane już, nie była to taka cisza jak w przypadku JOSa. ale po prostu nie było to dostępne. Nie byliśmy w stanie operować tym komunikatorem, a szkoda, ponieważ komunikator jest dobrze rozwijany, obiecujący, już się zaznaczył w świecie komunikatorów jabberowych i ma swoich wielu naśladowców w postaci modów.
4: Mhm. Czyli co, jakby tak ogólnie JAWS z Qt gorzej współpracuje, czy to tak naprawdę zależy od programu użytkowego? Tak ogólnie.
1: No jak myślę, zależy to myślę właśnie od programu, chociaż znawcą w temacie nie jestem.
4: No tak, rozumiem. No ja tylko jeszcze był taki komunikator, mi się tak z historii nasunęło, tylko to był chyba też jakiś multikomunikator, czyli taki swoisty prekursor, czy równolegle rozwijany do Mirandy. On też chyba nie był dostępny do screenreaderów, on się chyba nazywał Connect, czy Onet?
0: Connect był taki komunikator, jak z dostępnością tego, Pawle, właśnie?
1: Connect miał być polskim naśladowcą Mirandy, co oczywiście wyszło moim zdaniem śmiesznie, bo o ile to miało swoich zwolenników, ja znam jedną osobę, która sukcesywnie używała tego z Halem, screenreaderem firmy Dolphin. No to mi z JAWS-em to było możliwe do nawigacji, o tyle, że lista kontaktów była czytana jakoś dziwnie, ja tego nie mogłem ogarnąć. Okno rozmowy, w ogóle jeżeli nawigowałem kursorem JAWS po oknie, to on się lubił zacinać, ograniczać, znikać mi gdzieś. Jak w opcjach lądowałem w jakimkolwiek polu edycji do ustawienia jakichś parametrów, to już Tab Shift Tab nie działał, nie było siły, nie było mocnych, żeby wyjść z pola edycji. No i po jakimś czasie się poddałem. Kodeks też był strasznie niestabilny i w końcu przestał być rozwijany.
0: No właśnie, bo mimo tego, że Connect ma jeszcze nadal dosyć dużą liczbę zwolenników, takich, którzy się po prostu do tego komunikatora jakoś tam przyzwyczaili i korzystają z niego mimo wszystko, nawet były jakieś próby chyba reanimacji Connecta, jak dobrze pamiętam, to jednak no, ten komunikator swoją świetność
1: skończyło
0: za sobą.
1: Tak, to się skończyło na samych obiecankach. Jedyne, co ostatnio słyszałem, to ktoś aktualizował gadu-gadu, by działało z długimi numerami, z długimi opisami i z nowymi statusami. Sam Connect zaś, ja nie wiem osobiście. Miranda to jest taki typowy komunikator, który ma sam rdzeń goły i bazuje na jakichś tam, wszystko bazuje na wtyczkach, a w Connectie chyba tam część funkcjonalności, które powinny należeć do wtyczek, była poimplementowana w postaci już natywnej. Nie wiem, czy mam rację, bo to już stare czasy ten Connect.
0: Michale, a z racji tego, że już rozmawiamy, to ciebie jako użytkownika komputera z nadgryzionym jabłuszkiem zapytam o dostępność komunikatorów właśnie na Macu.
4: Zasadniczo zadzwoniłem, tym bardziej, że mi się zaraz rozładuje bateria. Tylko jeszcze w ramach dygresji i takiego jeszcze uprzedzenia tematu Mirandy powiem taką ciekawostkę, bo być może Państwo tego nie pamiętacie. Jako pierwszy chyba na Tyflos, na liście Tyflos o w ogóle Mirandzie jako takiej pisał w sierpniu 2003 roku Cezary Dołęga i właśnie polecał, czyli Cezary Dołęga, czyli Neurosoft, twórca Syntoka z Wrocławia. No i on właśnie polecał Mirandę, że to jest taki ciekawy, być może właśnie taki program, który kiedyś zastąpi gadu-gadu. No i miał rację, chociaż prawda jest taka, że gdyby nie to, co Pawle zrobiłeś dla popularyzacji Mirandy, za co bardzo dziękuję, no to pewnie ta Miranda by nie była dostępna, bo się mówiło, że wymóg komunikator fajny, ale konfiguracja i problemy. No i poniekąd nie jest to też bez racji, więc dopiero ta wersja light i to wszystko gdzieś tam sprawiło, że i ta Miranda dla niewidomych to sprawiło, że projekt... No, aha, no i też ta kwestia coraz mniejszej dostępności gadu-gadu sprawiła, no, że ta tak, Miranda się w Polsce tak przyjęła. Mhm.
1: To był taki boom, bo do tej pory będziemy mieli wymówkę, żeby używać gadu-gadu 6.
0: No a teraz ja się tak zmieniły, te, a zmieniły się te numery, teraz wprowadzono te długie numery, no i już nie ma tak lekko. Mogą nam informacje różne uciec najzwyczajniej w świecie.
4: No tak. A co do komputerów Apple Macintosh i systemu macOS, sprawa wygląda tak, że w systemie mamy, no bo z VoiceOverem generalnie jest tak, że przynajmniej w założeniu wszystkie albo prawie wszystkie aplikacje są, czy powinny być dostępne i rzeczywiście to, co jest w systemie operacyjnym, dostępne jest na pewno. I nie będę się wypowiadał o urządzeniach mobilnych, bo na tym się nie znam, natomiast jeżeli chodzi o komputery, to mamy program iChat, to jest wbudowany komunikator w system operacyjny, program, który służy do komunikacji głosowej, komunikacji audio i komunikacji wideo. Coś w rodzaju takiego, powiedzmy, poprzez taką analogię, to jest taki jakby Skype. On umożliwia komunikację z Jabberem, z Google Talkiem, no czyli też takim swoistym Jabberem, po wpisaniu odpowiednich adresów z Facebookiem, no bo on też jakoś tam na Jabberze bazuje, możemy czatować z Facebookiem.
1: Tak, tak.
4: Nie próbowałem, ale ponoć można. Również
1: próbowałem, działa.
4: Yahoo Messenger też albo ma być wprowadzony, albo będzie wprowadzony. I komunikacja pomiędzy dwoma komputerami Apple i siecią i kontami MobileMe. Czyli no dla nas, ten, dla polskich użytkowników, no to ten Jabber jest najbardziej gdzieś tam funkcjonalny. I rozmowy głosowe, jeżeli mamy to konto Apple ID, to rozmowy głosowe też i również wideo też są możliwe.
0: Problem, a jak z dostępnością tego? Wygodne jest to w obsłudze?
4: Tak, to jest wygodne, nawet komunikacja tekstowa wydaje mi się jest bardziej wygodna niż w czymś, o czym powiemy zaraz, to się nazywa Adium. Jest wygodne, Adium, bo piszemy wiadomość, naciskamy Enter, ktoś nam przysyła wiadomość, naciskamy Tab i Tabem przechodzimy od okienka, podobnie jak w Mirandzie, od okienka, gdzie nam ktoś coś napisał, do okienka, do pola edycyjnego. Czyli jakby ta dostępność jest właściwie 100%. No interfejs, no to kwestia, albo jakiś program się lubi, albo się nie lubi, no to już jest zupełnie inna sprawa. Drugim takim komunikatorem na Apple'a, na komputery, który jest dostępny i powszechnie używany, nie tylko przez osoby niewidome, jest multikomunikator Adium. Program, który obsługuje chyba wszystkie możliwe sieci.
1: On bazuje na LeapPurple, czyli tak jak Pidgin.
4: Dokładnie, tak. To jest coś takiego jak Pidgin, z tym, że Pidgin jest niedostępny, o ile wiem, w Windowsie, tak? Dla
1: pod Linuxem jest, pod Windowsem nie jest, tak.
4: Mm-hmm. I on właściwie, no on ma wszystkie sieci, od takich otwartych, jabberowych, po jakieś zamknięte takie implementacje, jak możliwe się dało, jakieś gadu-gady, jakieś zagraniczne Lotusy, jakieś inne...
1: Tak, Novatel, czy tam Novatel, GroupVis, jakiś tam Novis Group, tak. Już teraz nie pamiętam, IRC, wszystko.
4: Tak, Novel, tak, wszystko. I to jest program, który on jest dostępny. No, Facebooka oczywiście też ma. Program jest dostępny jak najbardziej, natomiast interfejs nie jest zbyt intuicyjny, szczególnie jeżeli chodzi o konfigurację programu. Przez to, że on ma dużo właśnie zakładek, w zakładkach są kolejne jakieś podzakładki, że tak to trochę nie po polsku ujmę, no to ta konfiguracja się robi trochę taka skomplikowana jak w Mirandzie. O tyle może jest prościej, że on nie bazuje na wtyczkach, bo to jest wszystko jednolite, więc się mniej gdzieś tam wysypuje. Ale jakby ogólnie program jest dostępny, moim zdaniem nieco mniej wygodny niż właśnie program
1: iChat.
4: Jest też jakaś
1: wtyczka. To nie ma gadu-gadu, iChat.
4: Tak, i Adium, też tam jest jakaś wtyczka chyba osobna do rozmów, właśnie coś jak w Mirandzie, do rozmów głosowych, ale tego nie testowałem. Ogólnie wszyscy użytkownicy niewidomi Maców też na Adium bazują, no i lubią, nie lubią, ale korzystają z dobrym.
1: Jak wygląda w Adiumie przyjmowanie autoryzacji, bo ostatnio spotkałem się z opinią, że ktoś ma z tym problem w Adiumie. Autoryzacja typu, nie, Jabber, MSN, coś w tym stylu.
4: A może, nie pamiętam, nie miałem chyba z tym problemu, ale może, no to może gdzieś komuś okienko nie wyskoczyło, albo z tym growlem coś, bo tam jest ten taki system powiadomień, growl, no tak, taki push, tak. I to jest uciążliwe dla screenreaderów, bo wtedy jakby osoby widzące to lubią, ale dla osób niewidomych to jest uciążliwe, bo synteza milczy na kilka sekund i no to jest bardzo, bardzo uciążliwa kwestia i to trzeba osobno jakoś tam wyłączać.
0: Ale generalnie jest to dostępne i da się korzystać. Jeszcze jakieś komunikatory może są?
4: Wiem, że w oficjalnej rozpisce na stronach Apple'a te wszystkie Yahoo Messengery i Microsoft Messengery na Apple'a, one podobno są dostępne, ale tego nie sprawdzałem, więc ja przypuszczam, że są. Natomiast no Skype, tak? Skype jest dostępny. Wersja 2 bodajże 8 i teraz jest wersja już 5.

0: Znaczy, znam osoby, które używają i tak używają tak w sposób taki, że lubią to po prostu, ale te czaty na Skype'ie, one... No Skype ma jednak dużo tych różnych, że można łatwo się zgubić. I może dlatego właśnie ludzie nie lubią tych nowych Skype'ów, już teraz mówię o Windowsie, bo po prostu nowy Skype jest przyjemny, ale no to nie jest tak... On
1: jest,
0: nie
1: jest
0: tak...
1: dużo różnych elementów w interfejsie, jest dużo przycisków, dużo różnych linków, różnych takich elementów. Trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić. Jest to dostępne, da się do tego dotrzeć z poziomu klawiatury na przykład, no ale wymaga to jakichś tam powiedzmy zabiegów, które tak, a nie inaczej trzeba wykonać. Michale, czy jeszcze jakieś komunikatory warto by wymienić na Maca, czy to już
0: nie,
1: było
0: no,
1: tyle?
0: Nie, na Maca myślę, że to jest wszystko i z mojej strony chyba to jest też wszystko.
1: Dobrze, zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam również.
1: To był Michał Kasperczak, a teraz zrobimy sobie odrobinę przerwy. Ja spoglądam na zegarek, mamy w tej chwili 20:47, no więc myślę, Pawle, że za moment przejdziemy do Twojego, w cudzysłowie, dziecka, czyli co nieco o Mirandzie dla niewidomych porozmawiamy. O Mirandzie dla niewidomych, z zastrzeżeniem, bo Ty nie jesteś autorem Mirandy, to od razu wyjaśnijmy. Paweł tak, nie jest tak. autorem Mirandy, bo otóż także to. Już słyszeliśmy od różnych ludzi takie opinie, że właśnie autorem Mirandy jest Paweł Masarczyk. Nie, Paweł nie jest autorem Mirandy, Paweł jest autorem modyfikacji Mirandy, która nazywa się Miranda dla niewidomych, w skrócie Miranda DN. I o tej Mirandzie już za moment sobie porozmawiamy nieco szerzej. Pytań już było troszeczkę i myślę, że niektóre kwestie również wyjaśnimy, ale to za kilka minut. Zostańcie z nami, to cały czas Tyflo Podcast w Radiu N.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat różnego rodzaju komunikatorów. Rozmawiamy z Pawłem Masarczykiem, no i oczywiście z Wami. Możecie do nas cały czas dzwonić, możecie zadawać nam swoje pytania. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Można dzwonić, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania, na które damy radę oczywiście. A teraz przechodzimy do Mirandy. Do Mirandy dla niewidomych. Pawle, ile to już czasu trwa Twoja zabawa z przygotowaniem tej wersji? To już kilka lat, prawda? Ze 3 lata?
1: Tak, właśnie ostatnio liczyłem, to był październik 2008 roku, kiedy po prostu postanowiłem eksperymentalnie dla grupki moich znajomych, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem zbyt wielu znajomych, tak w kraju nawet, niewidomych. Dla grupki moich znajomych wypuściłem pierwszą taką próbną wersję Mirandy. Bazowała wtedy jeszcze na Clist Modern, ponieważ pod JOS-em to chodziło wyśmienicie, czytane były wszystkie elementy. I wtedy miałem taki szalony pomysł dać do wyboru dużo dźwięków, więc wszystkie paczki dźwiękowe, jakie znalazłem, wrzuciłem, prawda, do folderu, z czego zrobiło się 20 mega.
0: No cóż, a sama Miranda pewnie zajmowała jakąś, nie wiem, 1/4 tego.
1: Tak, dokładnie, więc większość to były te dźwięki i to była pierwsza krytyka, jaką słyszałem, a po co ci tyle tych dźwięków? No i wtedy stwierdziłem rzeczywiście, że to jest szaleństwo jakieś i porzuciłem to, tworząc po prostu jedną paczkę uniwersalną.
0: No właśnie, mamy Mirandę dla niewidomych, a powiedz mi, w odróżnieniu od innych komunikatorów, tak trochę ponarzekaliśmy na dostępność różnych komunikatorów dla osób niewidomych, dla naszych czytników ekranów. A powiedz mi, czym tak naprawdę wyróżnia się Miranda w Twojej modyfikacji, czy w ogóle no w jakiejkolwiek modyfikacji, która udostępnia możliwość korzystania z niej? Jak, czym ona się wyróżnia tak w porównaniu do innych komunikatorów? Dlaczego osobom niewidomym poleciłbyś Mirandę?
1: Chodzi o odróżnienie Mirandy dla niewidomych od, czy tam Mirandy prekonfiguracji jakiejkolwiek od Mirandy standardowej, czy
0: w ogóle od innych komunikatorów, nawet i tych multikomunikatorów, których jednak trochę jest, tak. A chodzi mi przede wszystkim o aspekty dostępnościowe.
1: No więc Miranda jest w ogóle napisana w przyjaznym języku, bodajże to jest właśnie C++, w każdym razie użyte są standardowe kontrolki Windows, z którymi screenreadery problemu, jak wiemy, nie mają. Potem znalazł się ktoś taki, kto miał pomysł i napisał wtyczkę, nawet zresztą na zlecenie, trochę na prośbę, jako eksperyment, napisał wtyczkę Clist Blind, umożliwiającą osobom niewidomym korzystanie w pełni z listy kontaktów na bazie kontrolek standardowych, czyli na listboxie standardowym mamy zaprezentowane

0: dane w formie czystego tekstu, dane takie jak nazwa kontaktu, status czy opis. Wszystko może być modyfikowane za pomocą szablonów, więc możemy dodać tam różne dodatkowe informacje, na przykład nazwa sieci, z której kontakt pochodzi. I to była taka baza, żeby zacząć w ogóle... Znaczy ja nawet od tego nie zacząłem, ponieważ kiedy zaczynałem przygodę z Mirandą, nie miałem pojęcia o tej wtyczce, ale to jest, myślę, taki uniwersalny aspekt, który pozwala użytkownikom nawet Windowsowego narratora korzystanie z Mirandy.
1: No i oprócz tego Miranda wspiera wiele protokołów. Najpopularniejszy w Polsce protokół gadu-gadu, jak już powiedzieliśmy, jest wspierany bezproblemowo. Nawet i te długie numery również działają. A powiedz mi z takich ciekawych rzeczy, jakie można zrobić za pomocą Mirandy. Takich może bardzo nietypowych, nawet niekoniecznie dotyczących bezpośrednio komunikacji. Co byś wymienił jako takie najciekawsze twoim zdaniem?
0: No więc bardzo mi się podoba coś, co wiele komunikatorów, że tak się wyrażę, komercyjnych, już sobie zdążyło zaimplementować w takiej czy innej formie, czyli słuchanie radia. Jest to w Mirandzie wykonane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ dodajemy sobie adres URL strumienia, taki jak na przykład tu nasz do radia N, do listy kontaktów jako kontakt. Tak jak na przykład można mnie wpisać Paweł, tak można także dodać kontakt o nazwie Radio N z podanym w danych adresem strumienia. Po kliknięciu Enter strumień się otwiera i następuje odtwarzanie.
1: A orientujesz się, jakie formaty są obsługiwane przez tą wtyczkę?
0: To jest wszystko na bazie kodeka BAS. I teraz nie pamiętam dokładnie, które formaty BAS są tam dodane. Wiem, że na pewno MP3, OGG, chyba AAC i WMA, ale teraz nie jestem dokładnie pewien.
1: No to są te najpopularniejsze, pewnie AAC+, tam bardziej chodzi o AAC+, czy AAC, bo AAC+, to jest taki bardziej
0: nie
1: format
0: jestem pewien.
1: Do
0: streamingu. Nie jestem pewien, naprawdę.
1: Okej. Ja powiem ci szczerze, ja próbowałem kiedyś korzystać właśnie z tej wtyczki, ale niestety... Co się działo, to po prostu po dodaniu jakiejkolwiek stacji następował ostateczny krach systemu korporacji, cytując Kazika, czy tam Kult, i no niestety Miranda po prostu odmawiała współpracy, wysypywała się.
0: To był stary błąd, który powodowany był troszkę nieaktualną wtyczką do informowania o zmian statusie. Ja to bodajże dawno, dawno temu zaktualizowałem i teraz powinno już wszystko być w porządku.
1: A propos wtyczek i a propos różnych rzeczy związanych z Mirandą dla niewidomych, bardzo często zarzucano ci, i ja powiem szczerze, teraz ja się z tym zgadzam, z tymi zarzutami, które ci stawiano. Nie będę cię bronił, słuchaj, bo mi to też się
0: nie...
1: No właśnie, bądźmy naturalni, właśnie.
0: Okej.
1: I powiem ci szczerze, mi się to też nie podobało w Mirandzie. Wiesz, od czego ja zawsze zaczynałem przygodę, powiedzmy...
0: Od kasowania wtyczek.
1: Tak, od kasowania wtyczek. Dokładnie, bo niestety, twoja Miranda w tej wersji pełnej, dobrze, że powstała wersja light, o niej też powiemy za chwileczkę, ale dobrze, że powstała, bo Miranda Pawła w wersji pełnej to jest po prostu program, który ma wszystko. Czego tam nie ma? Kawy nie robi. No, szkoda. Jak znajdziesz wtyczkę, która robi kawę, to ja bardzo chętnie.
0: Ja myślę, że to jest też kwestia hardware'owa. Trzeba by po prostu wymyślić urządzenie, które by potrafiło emitować kawę. Ale ten pomysł z takim, jak to się mówi, wypasieniem tej Mirandy powstał stąd, że kiedy ja naprawdę starałem się trzymać na początku te liczby wtyczek do minimum, do naprawdę niezbędnych, takie było moje założenie, to pojawiły się prośby ludzi o różne rzeczy, bo ja to bym chciał czytnik RSS, bo wiem, że jest i muszę sobie go zawsze dodać. A ja chciałbym automatyczne odczytywanie ogłoszeń, nowych statusów, wiadomości i tak dalej. A ja chciałbym personalizowane dźwięki. No i stwierdziłem, że... A poza tym widziałem, że trochę się nie cieszy z popularnością, no ponieważ ludzie ciężko zmieniają przyzwyczajenia i dalej siedzieli na gadu 6. I stwierdziłem, że trzeba czymś to gadu 6 przebić.
1: No ale czy twoim zdaniem właśnie taka implementacja tak wielu wtyczek to i chyba rodzi sporo błędów, jakie mogą się pojawiać? Bo im więcej wtyczek, tym więcej różnych zależności, a im więcej tych zależności, tym więcej różnego rodzaju błędów, które mogą wyjść w trakcie. To trochę nie ułatwiasz użytkownikom pracy.
0: No zgadza się, dlatego starałem się w miarę te wtyczki utrzymywać, testować, w miarę analizować wszystkie raporty błędów, aktualizować co się dało, szukać nowych wersji, które są gdzieś tam nieoficjalnie dostępne. No i myślałem w międzyczasie, co by tu zrobić, żeby wszystkim było dobrze. No i tak powstała wersja light i wersja full, która jest albo dla użytkowników wymagających i lubiących eksperymenty, albo jako baza dostępnych, sprawdzonych wtyczek, dla ludzi, którzy chcieliby sobie coś tam ciekawszego dodać.
1: Mamy kolejny telefon, tym razem Zwonimir się do nas dodzwonił, witaj.
2: No, witajcie wszyscy i wy, którzy słuchacie Radio N.
1: I co nam powiesz, Zwonimirze, a propos komunikatorów?
2: No, a propos komunikatorów, dla mnie Miranda jest jeden z najdostępniejszych rozwiązań i nie ma innego. Raczej ma, ale...
1: No proszę, Pawle, jakiego fana, a Zwonimirze jeszcze zapytam, bo to jest istotne teraz dla Pawła, dla jego dobrego samopoczucia. Korzystasz z Mirandy dla niewidomych autorstwa Pawła, właśnie tej, czy jakiejś innej?
2: No tak, tak, i najwięcej używam wersję full, która jest, mi się bardzo podoba, a najwięcej mi się podoba taki plugin... Podoba mi się plugin Weather DLL, który sprawdza pogodą.
1: A no widzisz, no to...
2: Czasem to jest tak dobrze mieć w paczce. Ludzie pytają się, dlaczego takich bajerów w komunikatorze. Niekiedy są czasami przydatne.
1: No zgadza się, to znaczy wiesz, ja myślę, że to takie bajery, jak powiedziałeś, to są przydatne, ale pod warunkiem, że można to sobie wszystko gdzieś w miarę łatwy sposób włączyć, bo niestety z Mirandą to jest tak, z tą pełną wersją, że tam te wtyczki wszystkie są domyślnie włączone, a no było już kilka sugestii.
2: Jeszcze jest readme tam, który pokazuje... czy się to może włączyć, czy się może wyłączyć, jest wszystko tam pospisane i ludzie mogą tam spokojnie powyłączać wtyczki, które są ich niepotrzebne. A jak chcą tylko komunikację, to mają tą wersję light, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla takich
1: do komunikacji.
2: Rzeczy.
1: No tak. Zgadza się. Dobrze, Zwonimirze, bardzo ci dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia.
2: No, do usłyszenia i to cześć dla wszystkich słuchaczy Radio N.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy. No widzisz, Pawle, nawet z zagranicy dzwonią do nas ludzie, którzy używają twojej Mirandy. No, ciekawe, no bardzo...
0: No ja osobiście odkryłem już parę przypadków ludzi, którzy niezadowoleni z innych prekonfiguracji próbowali mojej. Nie zapomnę nigdy przykładu prób przystosowania polskiej prekonfiguracji dla użytkownika z Filipin, który miał taki problem, że on nie może wtyczką MSMS wysyłać SMS-ów do operatorów filipińskich.
1: A z Mirandą się udało?
0: Tak, przy czym problem polegał na... Największy problem to oczywiście SMS-y są niemożliwe, ponieważ wtyczka jest typowo dla polskich operatorów. Największym problemem było potem mu wytłumaczyć, jak on ma edytować szablony MiSpeaka, żeby mu po polsku nie czytało wszystkich ogłoszeń, statusów i wiadomości.
1: No cóż... No to bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rzeczy tu związane z Mirandą można uzyskać. Dużo wtyczek, ale... Co jeszcze jest istotnego i o co chciałbym ciebie zapytać i na co uczulić naszych słuchaczy, jeżeli przyjdzie wam do głowy aktualizacja Mirandy? Ja nie wiem, ja po prostu może tego w Readme nie zauważyłem, bo szczerze mówiąc, no wydawało mi się, że o tym pomyślałeś. Okazało się, że no i tak i nie, bo nie dało się niestety tego zrobić w inny sposób. Jeżeli zaktualizujecie sobie Mirandę i nie zabezpieczycie sobie pliku waszego profilu, no to niestety stracicie wszystko tak, jak ja straciłem kiedyś. A dlaczego
0: no,
1: tak się dzieje?
0: Jest to problem, ponieważ baza danych Mirandy zawierająca wszystkie ustawienia, wliczając w to opcje, ustawienia dźwięków i wszystko, co jest po prostu potrzebne, by Miranda dla niewidomych jako projekt miała sens, zawiera także wasze historie i wasze kontakty i to jest wszystko jeden zbity plik w formacie DAT. To jest baza danych Mirandy, którą ja czasami modyfikuję, ponieważ wprowadzam jakieś nowe ustawienia, coś trzeba tam dokonfigurować, zmienić, odhaczyć, bo jakiś błąd się pojawił w wyniku jakichś moich działań nieostrożnych. No i no są dwie metody. Pierwsza, najbardziej polecana, znaczy w obydwu przypadkach należy ten profil, on tam znajduje się w folderze bodajże Profiles, tam ja i tam jest ten plik ja.dat, należy go gdzieś zabezpieczyć, w jakieś bezpieczne miejsce go skopiować. Opcja 1 jest taka, że po prostu w głównym menu Mirandy jest opcja importuj, tudzież import, teraz nie pamiętam, jeszcze ona jest przetłumaczona. Jest tam możliwość zaimportowania danych takich jak właśnie historia czy kontakty ze starego profilu, czyli po prostu wskazujemy, że to chodzi nam o profil Mirandy, a nie ICQ, że ten profil jest zlokalizowany tam a tam, czyli wskazujemy plik i następuje import i miejmy nadzieję, że się to uda. Jeżeli z jakichś przyczyn by się nie udało, no to opcja drastyczna, ponieważ wtedy, jeżeli ja wprowadzę jakieś modyfikacje, to wy ich po prostu nie będziecie mieć, wkleić profil tam, gdzie był, stary.
1: Więc albo tak, ale pamiętajcie, żeby sobie ten plik zabezpieczyć, bo po prostu no, w tym momencie, w momencie pobierania nowej Mirandy, nowej wersji, nadpisywane są w zasadzie wszystkie pliki. I jeżeli nadpiszecie ten plik JADAT, stracicie absolutnie wszystko. A propos jeszcze aktualizacji, Pawle, pytanie takie, bo ja zauważyłem, ja zresztą już po tych swoich bojach z Mirandą też bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzę. Ale czy warto aktualizować zarówno rdzeń Mirandy, jak i wtyczki? Czy to warto robić?
0: Uważam, że warto. Na pewno jest to bezpieczne o tyle, że goły rdzeń ani żadna wtyczka nie będzie zawierała modyfikowanego profilu. Modyfikowany profil wynika tylko i wyłącznie z tego, że moja prekonfiguracja jest prekonfiguracją i żeby taką była, musi zawierać profil z gotowymi już ustawieniami dla użytkownika. Rdzeń polecam aktualizować, ponieważ dostaję wiele pytań, czy bezpiecznie to robić, czy powinienem, czy powinnam. Warto, ponieważ często są poprawiane błędy. No niejednokrotnie w gadu-gadu, nie ukrywajmy. Jakieś wycieki pamięci, jakieś bugi, jakieś czasami funkcje dodane są malutkie. Tylko jedna uwaga. Wielu ludzi robi tak, że ściąga ten instalator, klika cały czas next, next, next, potem się dziwi, że ma dwie Mirandy, a w starej nic się nie stało. No trzeba po prostu wskazać, bo domyślnie oczywiście jest dysk C, program files, Miranda IM. Trzeba wskazać ręcznie ścieżkę, gdzie mamy nasz folder z Mirandą, tak, aby wszystko się pięknie zamieniło. Stary rdzeń na nowy, stare wtyczki na nowe i tak dalej. Więc to jest to, co chciałbym uczulić, żeby nie instalować w domyślnej ścieżce, ponieważ potem będą się działy, no nie tyle dziwne rzeczy, to po prostu osiągniemy niepożądany efekt.
1: Na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?
0: Przy procesie aktualizacji myślę, tak, że nie. No, jeżeli ktoś zna angielski, to polecam czytać listy zmian, ponieważ można się dowiedzieć, czego się można spodziewać.
1: No czasem może być też tak, że na przykład jakaś wtyczka przestanie nam działać. Ja kiedyś pamiętam, że miałem taką sytuację z wtyczką do Facebooka. Było coś takiego, że zaktualizowałem sobie rdzeń Mirandy. To chyba było jakoś tak. Zaktualizowałem sobie rdzeń... A przepraszam, nie, odwrotnie. Zaktualizowałem sobie wtyczkę do Facebooka, bo okazało się, że przestała działać. No i jak ją sobie zaktualizowałem, no to okazało się, że muszę aktualizować jeszcze od razu cały rdzeń. Bo niestety jakieś tam funkcje były, których starsza wersja Mirandy nie obsługuje, obsługuje je tylko nowa.
0: No, Miranda jest to projekt nie eksperymentalny, ale taki typowy dla komputerowych dłubaczy, którzy po prostu muszą się orientować, co się dzieje. No i tu moim obowiązkiem jako twórcy paczki jest śledzić fora oficjalne i polskie, i zagraniczne Mirandy w celu po prostu wychwytywania tego, czego mogę nie dostrzec w bazie dodatków, czyli jak po prostu autor ma jakiś pomysł i chce się nim podzielić, jak o czymś ostrzega. No to jest po prostu tak niestały projekt, że tam jedna zmiana w wtyczce pociąga za sobą jakieś zmiany w rdzeniu, to jest potem modyfikowane. To nie jest taki typowy komunikator, że aktualizujemy i wszystko działa, tak jak każdy typowy program. Tu jest dużo zależności, no i w sumie po to się bawię w konfigurację, żeby przeciętny użytkownik miał mniej takich problemów, bawiąc się z Mirandą sam, żeby się po prostu nie poddał.
1: A bo już pytają słuchacze co jakiś czas i zresztą myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, kiedy w planach najbliższa aktualizacja Mirandy, już przygotowana i tylko czeka na wysyłkę, czy jeszcze jakieś testy musisz przeprowadzić?
0: Nie, dla mnie to będzie kwestia, myślę, aktualizacji komponentów, które są przestarzałe i wrzucenia tego na serwer, co nie powinno mi zająć długo, tylko tak jak już to mówiłem przy okazji telefonu, raczej skype'owej rozmowy Mietka. No to jest teraz w szkole, był ciężki okres ostatnio i w moim życiu dużo się działo, byłem zaangażowany w różne inne sprawy i nie miałem jakoś czasu siąść po prostu i skomponować nową wersję. Myślę, teraz są wakacje, powinienem się za to wkrótce zabrać. Miałem plan zrobić to już w ten weekend, żeby na audycję wkroczyć z gotową nową wersją. No i tu serdecznie moją społeczność, która na mnie, mam nadzieję, jeszcze liczy, przepraszam za opóźnienia. No, jakby to powiedzieć, no ja jestem hobbystą i swój czas mam też ograniczony i Miranda nie jest jedną rzeczą, którą się zajmuję, więc
1: powiedzieliśmy tak dużo o Mirandzie, być może jeszcze ktoś nie miał okazji spróbować twojej modyfikacji, więc może podajmy w końcu adres, skąd można tą Mirandę rzeczoną pobrać.
0: No ja teraz polecam zaglądać na bloga klangowego poświęconego mojej modyfikacji. Adres to mirandadn.klangoblog.net, a dla użytkowników omawianego 2 tygodnie temu Klango dodajcie do śledzonych blogów blog o identyfikatorze Klango mirandadn. Wtedy w waszym co nowego pojawiać się będą wszystkie nowości związane z projektem. Tu przy okazji notatka. Niedawno otwarłem centrum paczek dźwiękowych i paczek dźwięków do interfejsu i paczek emotek dźwiękowych. Na stronie, którą już podałem, jest dział z instrukcjami, jak to wszystko tworzyć i jak to do mnie wysłać. Jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli jesteście osobami kreatywnymi, które chciałyby się jakoś przysłużyć, zaistnieć lub czymś się podzielić, zachęcam do współpracy, do tworzenia paczek i nadsyłania ich do mnie. Zostaną one opublikowane na stronie.
1: Wspomniałeś o tym, że Miranda to jest społeczność tworząca różnego rodzaju wtyczki i także modyfikacje różne, między innymi dla osób niewidomych się pojawiają. Może coś o tych modyfikacjach powiedzmy, bo to też jest ciekawa sprawa. Nie ty jeden tworzysz taką modyfikację, na świecie jest tego kilka.
0: Zgadza się, nie jestem człowiekiem, wydawało mi się, że jestem monopolistą, jeżeli chodzi o Mirandę dla niewidomych. No bo
1: a tu się okazało, że kolega Ameryki nie odkrył.
0: No, Ameryki nie odkryłem, natomiast po jakimś roku odkryłem Anglię. Natomiast, ponieważ w Anglii znany z różnych dzieł muzycznych oraz z paru innych rzeczy André Louis stworzył już swoją prekonfigurację i wcale się aż tak głośno z nią nie promował. To był pierwszy taki podryw i to jest właśnie strasznie popularna Miranda w Anglii, w Ameryce, w tych anglojęzycznych krajach. Lub po prostu przez ludzi, którzy szukają czegoś prostego. To nie jest Miranda naładowana wtyczkami. Ona była robiona pod pomysł autora, który lubi tam mieć pogodę, który lubi tam mieć na przykład powiadomienie BIOS-em o wiadomościach, lubi mieć automatyczny transfer pliku z automatyczną akceptacją i ma tam swoje preferencje, którymi się po prostu z ludźmi podzielił. I jest to Miranda dość popularna, opatrzona w dźwięki autorstwa również samego autora, Andrego, które za pozwoleniem jego również znalazły się w mojej paczce.
1: A jeszcze jakieś ciekawe modyfikacje światowe mógłbyś przytoczyć?
0: Niemcy posiadają dwie takie modyfikacje. Bazową modyfikacją jest modyfikacja Sebastiana Müllera nazywająca się Miranda Blind Trust, w skrócie MBT, która zawiera pakiet wtyczek. Ja to osobiście oglądałem i nie odpowiada to moim preferencjom, no, ale prekonfiguracja jest po to, żeby się różniła czymś od innych. Potem na bazie tego powstało coś, przy czym ja troszeczkę pomagałem autorowi. Mianowicie Christian Steinecke stworzył Mir for Blind, czyli Miranda Blind Trust według pomysłu właśnie Christiana. W Rosji od niedawna jest coś takiego jak Miranda O-Team Edition, czyli taka rosyjska wersja Mirandy, dźwięki stworzone przez autorów. Moment.
1: No właśnie, to jest urok prowadzenia audycji niekoniecznie w pomieszczeniach studyjnych.
0: O. Jestem z powrotem z wami.
1: Paweł się pojawił, no to możesz kontynuować.
0: Więc właśnie to jest Miranda Ultimate Edition, którą testowałem. No i gdyby nie to, że opisy ustawiam po rosyjsku, to byłbym w stanie nawet tego używać. Poza tym są różne pomniejsze eksperymenty, z którymi ludzie się jakoś nie chwalą, tylko po prostu robią to dla swojej społeczności.
1: Zresztą nawet w Polsce także jest jeszcze jedna modyfikacja Mirandy autorstwa Huberta Meyera. Nie wiem teraz, gdzie ją można dostać, ale jeżeli użytkownika Killer of God zagadniecie, zresztą kontakt do niego jest na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net, to na pewno was poinformuje, gdzie tą Mirandę można sobie pobrać. Na pewno się podzieli. To jest taka Miranda bardzo, bardzo light. Jeszcze bardziej light niż twoja light.
0: Wylajtowana.
1: Zgadza się.
0: Na maksa.
1: Tak, to są właśnie takie ciekawe modyfikacje. Modyfikacje Mirandy przyjazne niewidomym, bo powiedzmy sobie szczerze, po zainstalowaniu na przykład z polskiej strony Mirandy, gdyby ktoś teraz po wysłuchaniu tej naszej audycji stwierdził, a ja nie chcę żadnej tam Mirandy dla niewidomych, ja chcę sobie skorzystać z normalnej takiej Mirandy, jak wszyscy mają, no to podejrzewam, że miałby problem. Ja kiedyś próbowałem zainstalować sobie właśnie Mirandę z polskiej strony Mirandy, bo jest na przykład polska strona tego multikomunikatora, można sobie pobrać. Ja sobie pobrałem taką domyślną konfigurację, niestety dla nas ona jest dostępna, bo można do wszystkiego dotrzeć, ale to jest bardzo niewygodne w użyciu. Myślę, że się
0: zgodzisz. To jest Miranda, która jest robiona pod osoby widzące. Co jest tam zastosowane? Jest tam zastosowany Twist Modern, opatrzony w jakąś skórkę, jakieś ikonki i elementy, które utrudniają. Ja nawet osobiście kiedyś bawiłem się Twist Modernem, to była pierwsza wtyczka do listy kontaktów stosowana w Mirandzie DN. I rezultat w niektórych screenreaderach, niestety nie wszystkich, dlatego po pewnym czasie się przerzuciłem na Clist Blind, mimo różnych dziur w tej wtyczce, jakie są, wyłączyłem silnik skurkowania i to coś pomagało.
1: Mhm. Czyli to po prostu najlepiej i najbezpieczniej korzystać jednak z twojej modyfikacji, z twojej albo z jakiejś po prostu zagranicznej, jeżeli ktoś czuje się na siłach.
0: Tak. Swoją drogą... Patrząc przez polską stronę Mirandy, moją uwagę przykuło FAQ dotyczące właśnie komunikatora. Jedno pytanie. Pytanie. Jak mogę spowodować, by na mojej liście pokazali się ludzie niewidoczni? Chciałbym mieć wykrywanie osób niewidocznych, to fajny bajer. Odpowiedź. Weź duży młotek, stuknij się nim w łeb, a wtedy zobaczysz nawet widocznych i niewidocznych.
1: No cóż, bardzo ciekawe podejście. Bardzo ciekawe podejście do użytkowników. To chciałbym zauważyć. Ty nie podchodzisz tak do użytkowników, którzy zadają ci pytania.
0: No, naturalnie nie. Zresztą wiele osób mogło się już o tym przekonać. Mogłem wykazać jakąś niecierpliwość. Też jestem człowiekiem, ale raczej nigdy nie wyraziłem się ani jakoś krytycznie, ani nie wyraziłem się jakoś kontrowersyjnie na temat moich użytkowników i cieszę się, że mam swoją społeczność, którą. U której po prostu od 3 lat już robimy sobie opinię i dziękuję.
1: Miejmy nadzieję, że społeczność po wysłuchaniu tej audycji jeszcze wzrośnie, bo naprawdę Miranda to jest bardzo ciekawy komunikator, bardzo fajny, a przede wszystkim bardzo wygodnie się z niego korzysta. Ja jestem użytkownikiem Mirandy, swoje uwagi do niej mam oczywiście i mam tu na myśli Mirandę dla niewidomych, bo właśnie tej Mirandy używam. Mam swoje uwagi do niej, no, miałem szczególnie do wersji pełnej, bo teraz do wersji light to już niespecjalnie mam się czego czepiać, ale do wersji pełnej oczywiście miałem, że jest przeładowana, ale naprawdę, jeżeli chcecie mieć pod ręką wszystkie te najpopularniejsze protokoły do komunikacji, czyli i właśnie, jeszcze o jednej fajnej rzeczy myślę, że możemy powiedzieć, Pawle, za pomocą Mirandy można bardzo wygodnie czatować z ludźmi na Facebooku.
0: Zgadza się i nie jest to Jabber. Ponieważ z każdego klienta Jabbera możemy, jak już tu Michał wspomniał, podłączyć się do Facebooka. Przy czym wtedy mam parę niedogodności, mianowicie nie zawsze pobierają nam się, nazwy się pobierają kontaktów, ale nie możemy ich pogrupować. No bo Facebook ma taką politykę, że grupowanie kontaktów w Jabberze zależy od grupowania na stronie, a grupowanie na stronie jest niedostępne.
1: Niestety.
0: Jakoś, chyba że ja czegoś nie odkryłem. W każdym razie wtyczka do Mirandy do Facebooka po jego API jest dość wygodna, możemy ją osiągnąć dość dużo, ponieważ możemy oprócz czatów również odbierać w formie dymków Balloon Tips nowości u naszych znajomych, to co się wyświetla u nas w kategorii najnowsze aktualności, także ustawić status, a czytając to-do list, czyli listę rzeczy do zrobienia u człowieka, który modyfikuje to, czyli mod wtyczki facebookowej, chce dodać na przykład akceptowanie ludzi, tak jak się akceptuje autoryzację, akceptowanie znajomych do Facebooka, przypomnianie o urodzinach i dużo różnych innych udogodnień.
1: Tylko taka uwaga, lepiej sobie nie synchronizować statusu naszego komunikatora ze statusem Facebooka. No chyba, że ktoś chce mieć na przykład 10 razy taki sam status na ścianie facebookowej, to proszę
0: nawet,
1: bardzo.
0: To nawet nie jest to. Ja zawsze jak zobaczę opis, tak jestem tu na Facebooku, to kliknę przy okazji, lubię to przycisk i podpiszę, wow, Miranda, welcome. Ale na przykład czasami możemy po prostu ustawić opis jakiś kompletnie zwariowany, którego byśmy nie chcieli upubliczniać przed na przykład nauczycielami, których możemy mieć znajomych. Tak, jak sytuacja ma miejsce u mnie na przykład.
1: No to już może wiesz, to już może nie wchodźmy aż w takie szczegóły, natomiast Rafał do nas napisał. Rafał napisał, że on swoją Mirandę zbudował od podstaw i ta jego Miranda to jest rzeczywiście Miranda Light, a nie taka Light jak u ciebie. No Rafale, gratulujemy, no po prostu, cóż więcej rzec. Ja nie miałem tyle cierpliwości, żeby swoją Mirandę budować od podstaw. Dobrze, że jest Paweł i dobrze, że zrobił Miranda. A swoją drogą, no jeżeli miałbyś na tyle samozaparcie i byś chciał się taką modyfikacją Mirandy podzielić, no to oczywiście, wiadomo, bez swoich loginów i haseł do konta, to oczywiście może rozważ wystawienie jej gdzieś w sieci. Tyflo Podcast już jedną Mirandę, mianowicie Mirandę Pawła, hostuje na swoich serwerach, więc i kolejną Mirandę jak najbardziej możemy przyjąć. Zatem proszę bardzo, jestem otwarty, gdybyś chciał. Zresztą no parę osób jest takich, które budują swoje własne Mirandy i to dobrze, bo no, to jest właśnie plus takich komunikatorów. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że mają dużo opcji. Osoby początkujące albo takie, które nie lubią się grzebać w ustawieniach, to trochę może odstraszać, ale jeżeli ktoś lubi mieć wszystko tak, jak on sobie zażyczy i dokładnie tak, no to jest idealne rozwiązanie.
0: No, zgadzam się. I tak jak mówię, moja praca jest tu po to, żeby no nie tylko użytkowników zachęcać do używania Mirandy, ale też ludzi, którzy czują się na siłach, zachęcać do tworzenia własnych prekonfiguracji. Chętnie zobaczyłbym, jaki pomysł na idealną Mirandę dla niewidomych mają inni użytkownicy tegoże komunikatora.
1: Kolejny telefon mamy. Robert do nas się dodzwonił tym razem. Witaj, Robercie.
3: Kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie. Słuchajcie, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać a propos Mirandy. Ona ma jedną fajną cechę, ja polecam ją w wersji przenośnej, bo o tym nie wspomnieliście tak troszeczkę, a to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo wystarczy na takiego pendrive'ika wrzucić NVDA Portable i Mirandę Portable, tą przez nas skonfigurowaną albo przez Pawła, i to wszystko działa bez żadnych problemów, nie zostawia nic w rejestrze. No i może to być bardzo, bardzo fajna sprawa, szczególnie jak jesteśmy u kogoś, gdzie mamy dostęp do komputera nie naszego, a chcemy sobie z kimś porozmawiać, prawda? To jest jedno. Po drugie, a propos aktualizacji.
0: Parę razy się przydało, racja.
3: A po drugie, a propos aktualizacji, to ja robię to tak, że... Bo to też może być dosyć przydatne. Tam jest coś takiego jak instalka właśnie przenośna. I tą instalkę przenośną można zainstalować gdzieś indziej. I w tym momencie można sobie tylko podmienić potem pliki bez ingerencji w tego instalatora. A ta ingerencja czasami może być różna z mojego doświadczenia. To wykazałem, więc łatwiej, że tak powiem, przenieść sobie to. W ogóle ja polecam właśnie tutaj przenośną instalkę. Zawsze można utworzyć skrót na pulpicie, a taką Mirandę można sobie wziąć spokojnie na pendrive'a i słuchajcie, z każdego komputera to chodzi, nie trzeba żadnego hasła wpisywać, nic, odpalamy z pendrive'a i działa. I po prostu wszystko, to mi się dużo, często mi się to przydało.
1: W ogóle aplikacje przenośne to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo ułatwia, no nie tylko zresztą osobom niewidomym, ale w ogóle użytkownikom korzystanie z ich ulubionych aplikacji. Zresztą nawet ostatnio czytałem, że Windows 8 będzie miał taką możliwość już wbudowaną w siebie stworzenia instalacji, a właściwie nie instalacji, tylko po prostu takiej kopii systemu na pendrive'ie, tak, żebyśmy mogli sobie uruchomić nasz system z naszymi ustawieniami na dowolnej maszynie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Niektóre Linuxy już tak mogą, no zresztą tam w Linuxach to są te wersje live między innymi, ale jest to już możliwe. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Microsoft. Robercie,
3: natomiast
1: coś?
3: Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja widziałem komunikatory z serii Portable, natomiast one polegały na tym, że jak się odpaliło taki Portable z pendrive'a, owszem, wszystko działało, tylko trzeba było wpisać login i hasło. Mirandzie tego nie trzeba robić i wszystko działa.
1: Wiesz co, ja myślę, że to trochę źle, że to jest w ten sposób rozwiązane akurat w Mirandzie, że login i hasło dobrze, żeby trzeba było wpisać, bo jednak pendrive jest niewielkich rozmiarów, takiego pendrive'a, no ktoś może
0: no
1: ukraść.
0: Tak, tylko wtedy mamy opcję szyfrowania bazy dostępną w menu głównym. Menu
1: no tak,
0: główne,
1: ale ja
0: baza danych pod menu.
1: Tak, Pawle, tylko jeżeli jest właśnie, tylko jeżeli jest to wszystko. No tak, zgadza się. Tu masz rację. No ale jeżeli ktoś o tym nie pamięta, to ma problem, jeżeli pendrive'a ktoś mu ukradnie, a później no nie daj Boże jeszcze okaże się, że ma to samo hasło do kilku innych miejsc w sieci.
0: No, Jabera można tak ustawić, by hasło zapominał, więc trzeba przy każdym logowaniu je wpisywać. To jest natywna opcja w wtyczce Jaberowej do Mirandy.
1: No, ale to już rozmawiamy o takich aspektach bardziej bezpieczeństwa. O tym też kiedyś myślę, że można sporo powiedzieć.
3: Już kończąc, chciałem zwrócić uwagę właśnie na tę przenośność, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie, bierzemy sobie do kawiarenki pendrive'a, na nim NVDA, na nim Mirandę i możemy sobie czatować i coś tam zrobić. Jak komputer ulegnie awarii, albo jesteśmy gdzie indziej i nie chciałoby nam się wziąć, nie wiem, laptopa albo czegoś, bo za ciężkie, bo coś tam, zawsze na takim...
0: Osoba, która nie pamięta o zabezpieczeniu własnego profilu, może równie dobrze zapomnieć o tym, żeby odhaczyć pewnie pola stosowne do wpisywania loginu i hasła.
1: No zgadza się, no oczywiście, że tak. Dobrze, Robercie, dziękuję Ci bardzo za tę wypowiedź. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Czas nam się powoli kończy, Pawle. Myślę, że tak. No właśnie, myślę, że tak jeszcze w kwestii podsumowania nie wyczerpaliśmy tematu. Pytali nas jeszcze słuchacze na przykład o multikomunikatory. Pytali nas o dostępność Pidgina pod Linuxem i pod Windowsem. Jak to wygląda? Ty chyba wspomniałeś coś o tym, że pod Windowsem problem z dostępnością.
0: Pod Windowsem w ogóle nie jest dostępne. Pidgin to jest komunikator bazujący na bibliotekach graficznych GTK, typowych dla środowiska graficznego GNOME, występującego w Linuxie, z którym Windowsowe screen readery sobie raczej nie radzą. Natomiast pod Linuxem to jest chyba jedyna opcja tak naprawdę. Z Orką Pidgin chodzi wyśmienicie. Konfiguracja bezproblemowa, lista kontaktów nie jest zła. Nawet udało mi się zrobić coś takiego, że Orka sama mi czytała, kto wchodzi. Trochę było zabawy w oknie wiadomości, ale teraz już nie pamiętam, jakie skróty wykombinowałem, że dało się to czytać. Dało się czytać wiadomości. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się udało naprawdę pod Linuxem osiągnąć. Za mało czasu poświęciłem na ten system, ale przynajmniej teraz mogę się podzielić doświadczeniem z Pidgina.
1: A pytanie jeszcze było jedno, na przykład o komunikator WTW. Jak z jego dostępnością? Czy coś testowałeś może? Bo ja testowałem i powiem z dostępnością średnią. Nie za ciekawie tam to wszystko działa. Niektóre rzeczy da się wyklikać, ale to jest właśnie raczej taka klikologia niż jakieś standardowe kontrolki, no, które by rozpoznawały nasze czytniki ekranów.
0: Też raczej przez właśnie podzielam twoje doświadczenia. Przez mgłę pamiętam testowanie WTW.
1: Oj, i mamy, zdaje się, jakiś problem z połączeniem z Pawłem. Połączenie nam się zerwało. Halo?
0: Jestem tutaj, jestem tu, ale tak jak mówiłeś, to to właśnie niedogodności wynikające z tego, że to nie jest studio, a pokój internacie. Więc tak jak mówiłeś, WTW, niestety komunikator, no tak jak mówię, przez mgłę pamiętam, że kiedyś się tym bawiłem, ale niestety nie jestem w stanie udzielić dokładniejszej informacji.
1: Pytanie od Kaska, jakie komunikatory dla Symbiana można by polecić?
0: No więc tak, z dostępnych PGG, które niestety bazuje na starym protokole i długich numerów już nie wspiera, poza tym ma limit do 100 kontaktów i jest nierozwijane, przez co ma wiele dziwnych błędów i jakichś takich niewyjaśnionych bugów. To jest projekt eksperymentalny, który niestety został porzucony przez autora. Poza tym mobilne gadu-gadu dla mobile speakowców, najnowsze dla toksowców 2.02 Max, również stary protokół. No a tak, poza tym to IM+, jeżeli chodzi, jak komuś się chce bawić w transporty i Jabera, tudzież dla użytkowników ICQ, MSN i tak dalej, a dla miłośników rozwiązań darmowych Fring, który jest dostępny, nie ma gadu-gadu, ale ma Google Talka i może tam się da jakoś z transportami kombinować Jaberowymi. No i Skype dla użytkowników Skype'a, mobilny Skype jest dostępny.
1: Ja tak przeglądam jeszcze, czy są tu jakieś pytania? Nie, chyba już nie ma więcej pytań. Co jeszcze, Pawle, na zakończenie myślisz, że warto by powiedzieć? Jakieś takie kilka słów do mikrofonu?
0: Warto by wspomnieć to, czego nie poruszył tu Michał Kasperczak, iOS, czyli iPhone, iPod, iPad. Ostatnio padło takie pytanie na moim Twitterze u jednego z moich śledzących, co do gadu-gadu. Pan Ringo, o dziwo, na Symbiana nie jest to dostępne w ogóle, na iPhone'a jest dostępne bardzo dobrze. Niestety, oficjalny klient gadu-gadu, jak wspomniałem, był dostępny, do tego stopnia, że dostępne były emotikony. Były one olabelowane, opisane, zetykietowane, wszystko było pięknie. W pewnej wersji wszystko się rozleciało do zera.
1: Ja mam takie wrażenie, że ktoś testuje tą dostępność w tym gadu-gadu w GG Networks i jak zauważy, że jest dostępne, to mówi programistom: panowie, trzeba coś z tym zrobić, żeby nie było, no bo... No zobacz, kiedyś było gadu-gadu całkiem nieźle dostępne na komputery PC, na system Windows, później stało się niedostępne, teraz taka sytuacja analogiczna z iOS-em, a iOS przecież no, udostępnia jakieś te mechanizmy dostępnościowe już w samym sobie. Programiści mają odpowiednie szablony, odpowiednie wytyczne wskazówki, no a mimo wszystko jednak autorom gadu-gadu udało się stworzyć niedostępną aplikację.
0: O ile sytuacje na Windowsa rozumiem, bo chcieli QT i chcieli to zrobić bardzo miłe dla oka i na Symbianie, bo no powiedzmy, że nie mieli załóżmy tam funduszy na TOX czy na testy czegoś tam dalej, to na iPhone'ie tego nie rozumiem kompletnie. Jest SDK od Apple, jest voice over, natywny screen reader, wszystko jest dostępne, gadu gadu jak zwykle nie jest.
1: Wiesz co, ja powiem ci, że świadomość autorów tych różnych aplikacji jest naprawdę różna. Ostatnio z jakąś aplikacją też się męczyłem, była niedostępna, napisałem do ludzi odpowiedzialnych za to, to dostałem odpowiedź mailem zwrotnym taką: a skąd można pobrać program VoiceOver? Więc no tak.
0: Jeszcze aplikacje, którzy ludzie po prostu nie wiedzą, no i to jest niestety,
1: no niestety, nie? Niestety, ale wyjaśniłem, skąd można pobrać program VoiceOver i że go pobierać nie trzeba, no a później się okazało, że jednak to będzie dużo pracy, żeby to zaczęło być dostępne. Okay. Ale to tak na marginesie, jeszcze jedno pytanie od Kaska. Jak można dodawać wtyczki różnych protokołów do Mirandy, Pawle?
0: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystkie, jakich ja wiem, są dostępne w paczce. Chyba że chciałbyś dodać chińskie kuku albo rosyjskie w kontakcie.
1: To jak ma to zrobić? Ściągnąć wtyczkę?
0: Ściągnąć z addons Miranda i m.org. To jest baza wtyczek do Mirandy, nie tylko wtyczek, dodatków ogólnie. Pobrać wtyczkę, rozpakować i pliki wsadzić do odpowiednich folderów, czyli DLL do plugins, chyba że to jakieś ikonki. To wszystko jest wynika albo ze struktury folderów, a jak jest samo DLL, to do plugins. Zresetować Mirandę i powinna się pojawić przy dodawaniu konta nowa pozycja w polu kombi protokół.
1: I będzie można sobie z tego bezproblemowo korzystać. Nasza dzisiejsza audycja dobiega już do końca. Dziś rozmawialiśmy z Pawłem Masarczykiem, no i z wami, drodzy słuchacze, o komunikatorach. O tych, jakie są dostępne, jakie nie są dostępne, jak to wszystko wygląda. Konkluzja chyba jest taka: i tak najlepiej korzystać z tej Mirandy. Prawda, Pawle?
0: Tak myślę.
1: No właśnie. A najlepiej to w ogóle z Mirandy dla niewidomych. Nie?
0: O, no tak to nie powiem. No nie chcę tu robić abonamentu swego rodzaju na moją prekonfigurację. Ja tylko chciałem spopularyzować.
1: No tak, no ale wiesz co, wydaje mi się, że i tak Miranda dla niewidomych to jest najpopularniejszy komunikator wśród osób niewidomych w Polsce. Nie mam niestety żadnych statystyk, ale podejrzewam, że sporo pobrań było tego od nas z Tyflo Podcastu. Właśnie, jeżeli chcecie pobrać bezpośrednio Mirandę, to można też wejść na stronę magazyn.tyflopodcast.net/Miranda. Tam znajdują się odpowiednie pliki, zarówno w wersji full, w wersji light. Tam są też instalatory, tak? Takie, to znaczy to są instalatory samorozpakowujące się archiwa, o w ten sposób.
0: Archiwa, tak.
1: Dokładnie.
0: Jest.
1: Instalatorów na razie nie ma. Będą?
0: Jeżeli znajdę osobę, bo moim marzeniem był instalator, który pozwoliłby na wybór wtyczek. Pewnie mamy już osobę chętną mi w tym pomóc, tylko że wersja light i full na chwilę ostudziła mój zapał, pomyślałem, że to wystarczy, ale prawdopodobnie kiedyś wrócę do tematu, bo byłaby to ciekawa możliwość, którą widziałem już kiedyś w prekonfiguracji.
1: Stąd można pobrać Mirandę z magazyn.tyflopodcast.net/Miranda, a jeszcze, Pawle, na koniec przypomnij adres swojej strony.
0: mirandadn.klangoblog.net.
1: I tam można wejść, tam można sobie poczytać, można, jeżeli macie pomysł, stworzyć paczkę dźwiękową do Mirandy. No a dzisiejsza audycja dobiega już do końca. Dziękuję ci bardzo, Pawle, za wspólne poprowadzenie tej audycji.
0: Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w radiu.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Przypadł mi do serca i bardzo lubię na ten temat rozmawiać, więc.
1: No i myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieć możliwość porozmawiania o różnych aspektach dotyczących niekoniecznie Mirandy, ale ogólnie aplikacji różnego rodzaju, bo ty testujesz dużo, a o wynikach tych testów chyba myślę, że warto, żeby się dzielić takimi informacjami na antenie, prawda?
0: Również tak myślę.
1: Dobrze.
0: Tak myślę.
1: Zatem na pewno do usłyszenia kiedyś, w najbliższej przyszłości. A my spotkamy się za tydzień po godzinie 19. Mam nadzieję, że już po 19, nie po 19.30. Wtedy kolejna audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry. Dzisiaj gości u mnie Monika Szczygielska. Najlepsza specjalistka od napisów na żywo. A nie jest to wcale taka prosta technologia, jakiej jakby się można było spodziewać przy dzisiejszych sztucznej inteligencji, rozpoznawaniu mowy. I o to wszystko Monikę dopytam. Ale na początek, dzień dobry Moniko, pozwolisz się z tobą najpierw przywitam.
7: Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu.
6: Napisy to jest coś, co jest chyba najczęściej taką spotykaną usługą dostępnościową w multimediach. Audiodeskrypcja jest ciągle dość rzadka, tłumaczenia na język migowy również. No i te napisy są chyba tak najczęściej spotykane. A pierwsze pytanie moje takie, to dlaczego się w ogóle nimi zajęłaś?
7: Kiedy zaczynałam zajmować się dostępnością, zainteresowania z zakresu dostępności cyfrowej, spotkały się z dwiema moimi prywatnymi historiami. Po pierwsze, moja babcia nie słyszała i kiedy oglądała telewizję, zawsze denerwowała się, że nie docierają do niej wszystkie treści. Moja babcia zmarła w bardzo zaawansowanym wieku, mając 94 lata i do końca życia czytała książki. Gdyby w telewizji wówczas były napisy, mogłaby odbierać pełen komunikat. A tak, tylko oglądała obrazy i się frustrowała. Drugi taki epizod, miałam taką przygodę, że częściowo straciłam wzrok. I wtedy właśnie czytanie głosowe, czyli napisy w drugą stronę, były dla mnie bardzo pomocnym rozwiązaniem. I wówczas okazało się, że owszem, dostępność u nas w Polsce 11 lat temu kuleje, ale w zakresie napisów kuleje bardziej. Już na świecie używano napisów na żywo, a w Polsce cały czas słyszałam, że się nie da. I postanowiłam samodzielnie sprawdzić, czy naprawdę się nie da. Okazało się, że się da. I to z całkiem niezłym efektem.
6: A komu właściwie te napisy są potrzebne? Twoja babcia nie słyszała. Ja też miałem taką babcię. Ona słyszała, ale ciągle narzekała, że tam tak niewyraźnie mówią. Komu jeszcze?
7: Kiedy w Wielkiej Brytanii zrobiono badania na temat użytkowników napisów, okazało się, że 80% użytkowników to statystyczni mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Zadziwiające, prawda? Nie osoby niesłyszące, a przeciętni użytkownicy telewizji.
6: BBC konkretnie, tak?
7: Między innymi BBC. BBC wówczas 100% mieliśmy napisów na niektórych kanałach, na innych 80%. Generalnie w brytyjskiej telewizji tych napisów jest dużo, dużo więcej niż w Polsce. Okazało się, że osoby, które chodzą do pubów, gdzie jest głośno, korzystają z napisów. Ludzie, którzy w domu potrzebują pracować w ciszy, używają napisów, oglądając telewizję. Mama, która usypia swoje dziecko, a ogląda wiadomości, skorzysta z napisów. Osoba, która nie słyszę, skorzysta z napisów, ale także osoba, dla której język angielski nie jest pierwszym językiem, skorzysta z napisów.
6: Rozumiem, że dlatego, że łatwiej zrozumie tekst pisany niż mówiony, tak?
7: Tak, łatwiej zrozumie tekst pisany niż mówiony, albo lepiej zrozumie jednocześnie słysząc i widząc, co jest mówione i pisane. Dodatkowo nie każdy w Wielkiej Brytanii jest natywnym użytkownikiem języka. Mamy tam wielu obcokrajowców, którzy mówią z różnymi akcentami i dla odbiorców, kiedy mamy napisy, jest znacznie, znacznie łatwiej. Do tego trzeba pamiętać, że Wielka Brytania nie jest krajem dubbingowym. Tam, kiedy film nadawany jest w obcym języku, na przykład po francusku, wszyscy oglądają go z napisami. To trochę inaczej niż w Polsce i w krajach bloku Europy Wschodniej, gdzie wszystko mamy albo z lektorem, albo z dubbingiem. Dopiero od stosunkowo niedawna mamy wybór między wersją lektorską, a wersją z napisami.
6: Może to się bierze stąd, że większość kinematografii to jednak jest po angielsku, więc oni tak naprawdę niezbyt często mają konieczność tłumaczenia, nie?
7: Pewnie jest to jeden z czynników, który za to odpowiada, ale na świecie kraje dzielą się na dubbingowe i napisowe. Zobacz, na przykład Szwajcaria wcale nie jest krajem, w którym, w językach, w których tam się mówi, oficjalnych, w których powstaje dużo filmów. A jednak nie powstają tam filmy ani z dubbingiem, ani z lektorem, a właśnie z napisami. I w wersji oryginalnej puszczone są filmy w telewizji z napisami dla wszystkich.
6: To są napisy zamknięte czy otwarte tam w BBC?
7: Kiedy mówimy o napisach dla osób słabosłyszących i dla osób głuchych, bo tak w Wielkiej Brytanii określane są napisy for deaf and hard of hearing, mówimy o napisach zamkniętych, czyli każdy, kto ich potrzebuje, może je włączyć. Kiedy mówimy o napisach w filmach obcojęzycznych, których teoretycznie użytkownikami mogą być wszyscy, to są napisy otwarte. Od razu film emitowany jest z takimi napisami i nie można ich włączyć ani wyłączyć. To jest wersja napisów dla osób słyszących. Czasami dodatkowo nadawany jest ten sam film z napisami dla osób niesłyszących i wówczas można włączyć takie napisy.
6: Czy to ma sens, że dla osób słyszących te napisy są otwarte, a nie zamknięte? Przecież takie osoby też mogą chcieć włączyć, wyłączyć.
7: Wiesz co, jest to kwestia innej technologii prawdopodobnie i przyzwyczajeń. Gdybyśmy oglądali ten film w internecie, na pewno byłyby to napisy zamknięte. I tak jest na przykład na Netflixie. Możesz sobie wybrać wersję językową napisów, czy na DVD. W brytyjskiej wersji DVD bardzo często mogłeś sobie wybrać, czy są to napisy dla słyszących, czy są to napisy dla niesłyszących lub w innym języku.
6: Na Netflixie rzeczywiście to jest bardzo fajne. Mogę też sobie, no nie zawsze, ale też wybrać audiodeskrypcję.
7: Bardzo rzadko w języku polskim, przeważnie w języku oryginału filmu, ale tak, masz rację, możesz wybrać również audiodeskrypcję.
6: Troszkę jest tych filmów, no ale to nie jest temat na dzisiaj. Jakbyś mogła mi powiedzieć, bo ja przyznam, że to jest dla mnie nieintuicyjne. Dlaczego filmy, napisy, które można włączyć albo wyłączyć, nazywają się zamknięte, a te, których nie można włączyć, wyłączyć, nazywają się otwarte? Trochę to jest nieintuicyjne moim zdaniem.
7: Tak, jest to oczywiście nieintuicyjne. To od angielskich, amerykańskich pojęć closed caption i open caption. I wiąże się to dokładnie z zastosowaniem napisu. Te, których nie jesteśmy w stanie wyłączyć, które będą częścią ekranu, to są napisy otwarte. Te, które mamy w dodatkowym pliku tekstowym, możemy je włączyć i wyłączyć, to są napisy zamknięte. Wiąże się to oczywiście z zastosowaniem napisów. I tak jak mówiłam, w krajach, w których powstaje content w języku oryginału, i tak jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, i te kraje, które nie są krajami dubbingowymi, napisy otwarte stosowane są w telewizji wówczas, kiedy emitowany jest film w obcym języku. W Polsce napisy otwarte w telewizji możemy zaobserwować wtedy, kiedy pojawia się wypowiedź w obcym języku, albo wtedy, kiedy mowa jest zniekształcona, czyli na przykład, kiedy stosowane są programy do zniekształcania mowy, gdy wypowiada się świadek koronny, albo gdy ktoś mówi w sposób bardzo niezrozumiały. Wówczas stosowane są napisy, by każdy przeciętny odbiorca mógł przeczytać, co jest mówione.
6: No też jak puszczają takie fragmenty z jakichś wykradzionych nagrań i tamte, niekoniecznie to jest wyraźnie mówione albo dobrze nagrane, to też trzeba takie napisy, jak choćby na przykład ze skrzynek z samolotu, który się rozbił pod Smoleńskiem.
7: Tak, to jest dokładnie ten sam powód. Zniekształcenie mowy, trudność zrozumienia i wówczas właśnie dodawane są napisy, by każdy odbiorca mógł je zrozumieć. Takie napisy przeważnie są graficzną częścią ekranu. Później, kiedy chcemy cokolwiek zmienić w filmie wideo, mamy problem, bowiem musimy ingerować w obraz, musimy zajrzeć do wersji oryginalnej, pracować na innej kopii, by pozbyć się tych napisów albo by je zmodyfikować. Tego problemu nie ma, kiedy mamy napisy zamknięte.
6: No dobrze,
7: bowiem wówczas otwieramy po prostu plik tekstowy i wprowadzamy zmiany w pliku tekstowym. W najprostszych formatach napisów możemy to zrobić nawet w notatniku. Mamy jeszcze jedną przewagę napisów zamkniętych. Czasami możemy sobie wyobrazić taką sytuację w internecie, kiedy użyjemy napisów zamkniętych jako formy tłumaczenia filmu w języku angielskim. I wówczas ktoś, kto nie zna języka angielskiego, a jednocześnie nie widzi, może odczytać te napisy za pomocą programu do syntezy mowy.
6: Ale nadal mi nie powiedziałaś, dlaczego jedne się nazywają zamknięte, a drugie otwarte. Skąd te nazwy są w ogóle?
7: Wydaje mi się, że dlatego, że otwarte, gdyż są cały czas na ekranie.
6: Aha.
7: A zamknięte, bo możemy je zamknąć.
6: Okay.
7: Włączyć i wyłączyć.
6: Dobrze. No to ma to jakiś sens, przyznaję. No, tak mówię, no nie jest to intuicyjne i zawsze zastanawiałem się, dlaczego akurat tak się one nazywają. A powiedz mi, gdzie takie napisy można dodać? I raczej tu mam na myśli nie telewizję, tylko takie różne media strumieniowe, jakieś YouTube na przykład, czy inne tego typu platformy. Akurat na YouTube wiemy, że można dodać napisy zamknięte, a gdzieś indziej?
7: Tak, YouTube bardzo ładnie obsługuje napisy zamknięte, które dodajemy post factum w wielu językach jednocześnie. Dzięki temu możemy do jednego filmu w wersji oryginalnej dodać wiele wersji językowych. Gdzie jeszcze? Na przykład multimedia umieszczane na Facebooku bezproblemowo obsługują napisy dodawane w pliku tekstowym. Również na Twitterze możemy dodać do multimediów napisy, gdzie musimy zastosować napisy zintegrowane z obrazem, zmontowane, tak zwane wypalone. Na pewno na Instagramie i również na TikToku. Te dwa media nie obsługują napisów.
6: To nawet ciekawe, bo przecież Instagram jest własnością Facebooka. Skoro na Facebooku można, to jakoś tak pomyślałem sobie domyślnie, że na Instagramie też, a tam się nie da, tak?
7: Być może Instagram był tworzony dla mediów wizualnych, zdjęciowych. Być może stąd. Są programy, które pozwalają napisy wypalić bez problemu i umieścić z gotowymi, otwartymi napisami na Instagramie film.
6: Powiedziałaś, że wymieniłaś kilka takich platform, gdzie te napisy można opublikować. Mam wrażenie, że takim najbardziej rozpowszechnionym formatem to jest SRT, tak?
7: Jest to jeden z najbardziej podstawowych formatów. SRT i VTT. Dwa, które obsługiwane są w internecie. Mówisz, że są najbardziej znane, ponieważ przeciętny użytkownik tworzy napisy do internetu, nie tworzy ich do telewizji. W telewizji format STL, do kina również przeważnie format STL i jest to uznany standard, który przenosi więcej treści i daje więcej możliwości. Na przykład jesteśmy w stanie w tym formacie do telewizji kolorować napisy i podnosić napisy, zmieniać ich format. Format SRT nie obsługuje ani kolorów w napisach, ani podnoszenia napisów w sposób prawidłowy. Również funkcje playera tutaj są istotne, jak te rozwiązania będą działały.
6: A po co się koloruje napisy? Ja kojarzę tylko takie białe napisy.
7: Wiesz co, w telewizji, Jacku, oznacza się zmianę mówców kolorami. Na przykład przypisuje się kolor napisów jednemu bohaterowi, przez cały film mówi on na przykład na żółto, innemu bohaterowi przypisuje się kolor niebieski czy zielony. Dzięki temu nie trzeba używać wizytówek. Jest to jeden z formatów oznaczania mówców w napisach dla niesłyszących.
6: Wizytówek, czyli tekstu z imieniem i nazwiskiem, tak?
7: Na przykład tak. Tekstu z imieniem i nazwiskiem, czy innej formy oznaczania bohatera. Jest to charakterystyczne dla napisów dla niesłyszących, bo w napisach dla słyszących my słyszymy, kto mówi, nawet nie rozumiemy, jeśli nie rozumiemy, co mówi, to słyszymy, że w danym momencie jest inny na barwa głosu bohatera. Jesteśmy w stanie zidentyfikować bohatera, jeśli jednocześnie widzimy i słyszymy, nawet jeśli nie rozumiemy, co bohater mówi.
6: A coś oprócz kolorów jeszcze się stosuje w takich napisach?
7: Dla niesłyszących? Tak, opisujemy istotne dźwięki, nie każde dźwięki. Amatorzy mają to do siebie, że potrafią podpisać każdy śmiech i każde szczekanie psa, nawet jeśli widzimy tego psa na ekranie. Zasada jest taka w napisach dla niesłyszących, że

0: No, wówczas podajemy, że dzwoni telefon, bo pewnie mina kogoś, kto będzie na zbliżeniu, będzie wskazywała na jakieś dziwienie, zainteresowanie. Mhm. A inna sytuacja. Piękny krajobraz. I nagle słyszymy dźwięk nadjeżdżającego pociągu. Będzie nam to sygnalizowało, że coś się zaraz wydarzy. Mhm. Ale nie widzimy tego, bo nie widzimy tego pociągu. I to są takie sytuacje, w których przede wszystkim o nagłych rzeczach, które są poza kadrem, albo o rzeczach związanych z zagrożeniem, kiedy muzyka czy dźwięki sygnalizują zagrożenie.
1: O, no właśnie, to
0: piszemy
1: co?
0: To właśnie no. W opisie, w napisach.
1: Ale co się pisze? Na przykład no, zaczyna się film Szczęki i tam jest taka no, bardzo znana, znany motyw muzyczny. I co trzeba napisać wtedy?
0: No, na przykład piszemy, że jest to groźna muzyka albo nerwowe dźwięki. Mhm. Zależy, jaka to jest muzyka. Albo nadjeżdżający pociąg. Mhm. Albo dzwonek telefonu. Czy dzwonek do drzwi.
1: Muszę ci powiedzieć, że to, co mi mówiłaś o tych napisach, to bardzo do mnie trafia, bo ja to samo mówię o tekstach alternatywnych, żeby nie opisywać wszystkiego, tylko to, co jest istotne, kluczowe dla danej grafiki. A często zdarza się, że jednak ludzie opisują wszystko i to nie jest potrzebne, a czasem jednak utrudnia zapoznawanie się z treściami.
0: Tutaj musimy wyważyć, co jest istotne, ze względu na prędkość czytania. Oczywiście, jak zapytasz osób szczególnie słabo słyszących, że oni są mówią, że są mistrzami czytania, że czytają dużo szybciej niż przeciętna osoba. Owszem, są w stanie trochę szybciej czytać i więcej przeczytać, ale jeśli do tekstu, którego jest dużo do czytania, dodamy jeszcze drugie tyle opisu dźwięków, to nikt tego nie zdąży przeczytać.
1: No tak.
0: I nawet jeśli skupi się tylko na czytaniu tekstu, to straci przyjemność oglądania filmu, bo nie zdąży patrzeć na obraz. A w tym momencie trzeba to wyważyć, więc jeśli ja widzę na ekranie szczekającego psa albo śmiejącego się człowieka, to po co to podpisywać?
1: Mhm. Słusznie. Słusznie. Wydaje mi się, że nawet jesteś autorką standardów tworzenia napisów, tak? Dobrze pamiętam?
0: Jestem współautorką standardu napisów na żywo w języku obcym, z tłumaczenia z języka obcego, a w Polsce autorami wytycznych na temat tworzenia napisów dla niesłyszących jest między innymi Iza Kunstler, która tworzyła to dla Fundacji Kultury Bez Barier.
1: Okay,
0: to są pierwsze wytyczne na temat napisów, a drugie wytyczne na temat napisów zostały stworzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i tutaj owszem już byłam jednym z konsultantów.
1: No, czyli jednak dobrze mi się kojarzyło.
0: Ale nie jestem współautorem.
1: Okay.
0: Trzeba oddać sprawiedliwość innym osobom, które mają tutaj dokonania.
1: Powiedz mi, w czym ty przygotowujesz napisy, te statyczne, bo rozumiem, że tymi też się zajmujesz, tak? Czy tylko na żywo?
0: Zajmuje się tym mój zespół dostępny EU. I nasi napisowcy przede wszystkim tworzą napisy, korzystając z oprogramowania profesjonalnego. I jest to przede wszystkim Easy Titles.
1: Co byś doradziła innym, którzy no mogą sobie nie poradzić z narzędziami takimi profesjonalnymi, a i pewnie też drogimi, jak się domyślam. Jak, w czym
0: mogliby robić? Każde narzędzie wymaga przygotowania, zapoznania się zarówno z narzędziem i opanowanie narzędzia, i czy bez względu na to, czy to będzie kompletnie bezpłatny subtitle edit, czy będzie to częściowo odpłatny albo mniej odpłatny Happy Scribe, czy będzie to całkowicie profesjonalny Easy Titles, czy będzie to darmowa Amara, czy już narzędzie, w którym się bardzo ciężko tworzy napisy, ale jest to możliwe, dostępne na YouTubie. Niezależnie od tego, trzeba poświęcić czas, by poznać narzędzie. I druga kwestia, trzeba zapoznać się z zasadami tworzenia napisów. Nie tylko obsługa narzędzia, ale także nauczenie się zasad. Bez tych zasad te napisy będą trudne i niekoniecznie profesjonalne.
1: Tak jakbyś miała wymienić trzy najważniejsze z tych zasad. Ja wiem, że ich jest więcej, ale takie trzy, które szczególnie trzeba zapamiętać?
0: Przede wszystkim poprawną

0: językowa i ortograficzna tekstu, a druga zasada, wierność tego tekstu i zgodne z zasadami skróty w tekście, bo tekst w napisach nigdy nie jest dosłowny. I po trzecie, podział napisów na wiersze zgodnie z logiką języka polskiego i z zasadami podziału tekstu. Z tym amatorzy najczęściej mają problem. Czwarta zasada to prawidłowa synchronizacja tekstu z dźwiękiem.
1: Nie jest tego jakoś bardzo dużo, mam wrażenie. Czy się trzeba trzymać, tak?
0: Nawet przy tych krótkich zasadach, bardzo ograniczonych, bo jest ich więcej, i tak można popełnić bardzo wiele błędów. Standardowy kurs napisów, zwykłych napisów, to jest jeden semestr i drugi kurs napisów dla niesłyszących. To jest drugi semestr. Trzeci semestr to kurs napisów na żywo. I tacy ludzie trafiają do nas, do firmy i wówczas mają 3-miesięczny staż, by być dopuszczonym do pracy.
1: To dużo semestr, żeby się nauczyć robić napisów. Mam wrażenie, że to jest długo. To jest tak skomplikowane, czy jaki jest powód?
0: Jest to tak skomplikowane, no ale jednak jeśli tworzysz napisy dla słyszących, tworzysz je z materiału w obcym języku. Jeśli tworzysz napisy dla niesłyszących, musisz się nauczyć bardzo sprawnego obsługiwania narzędzia, by móc na tym zarabiać, by być efektywnym w tym, co robisz. Jeśli chcesz tworzyć napisy na żywo, musisz opanować umiejętności tłumaczy symultanicznych, czy to w obrębie języka polskiego, czy z tłumaczeniem z języka obcego, ale także software. Nie wiem, czy to jest dużo. Ludzie, którzy trafiają do nas po kursie akademickim, jeszcze przechodzą nasze wewnętrzne szkolenie i ćwiczą. Ćwiczą, zanim zostaną dopuszczeni do pracy na żywo, gdzie użytkownik nie wybacza błędów.
1: No dobrze, skoro doszliśmy do tych napisów na żywo, to powiedz mi, gdzie się właściwie takich napisów na żywo używa? Mam wrażenie, że to jest ciągle dość mało popularne.
0: Używa się ich w telewizji podczas programów na żywo. Przede wszystkim serwisy informacyjne i debaty polityczne. Konferencje prasowe, szczególnie w czasie kryzysu zagrożenia. To jest pierwsze miejsce, gdzie używa się napisów na żywo. Drugie miejsce, wszelkiego rodzaju konferencje i wydarzenia finansowane z funduszy unijnych, gdzie jest wymóg stosowania napisów na żywo w transmisji online. Pozostałe miejsca, gdzie korzystamy z napisów na żywo, to raczej dobra praktyka niż wymóg prawny. Niemniej jednak użytkownicy bardzo, bardzo potrzebują tych napisów. Podczas konferencji, w których uczestniczą, gdzie zrozumiałość mowy i podążanie za wypowiedzią jest kluczowe. To będą wykłady, to będzie uczelnia, to będą konferencje tematyczne, w których uczestniczą osoby słabosłyszące. To będą wszelkiego rodzaju eventy polityczne i wydarzenia kulturalne. Nie możemy powiedzieć, że podczas jednego wydarzenia napisy są potrzebne bardziej, czy podczas innego mniej, bo to już wkraczamy w kwestię zainteresowań osób słabosłyszących i te osoby, dla jednego ciekawy będzie wykład profesora o fizyce, dla innego konferencja prasowa, premiera, czy konferencja o nowych mediach. Tutaj nie możemy wchodzić już w decydowanie, co jest bardziej potrzebne, a co mniej.
1: No dobrze. To powiedz mi w takim razie, jak takie napisy można przygotowywać. Na razie zostawmy jeszcze te twoje profesjonalne napisy, tylko powiedz mi, jak ktoś, kto organizuje takim event, może zadbać o napisy na żywo?
0: Według mnie jedyne skuteczne rozwiązanie to kupić tą usługę na zewnątrz.
1: Czyli żaden tam transkryptor, który będzie szybko pisał na klawiaturze czy coś w tym rodzaju, to nie wchodzi w grę.
0: Nie mamy w Polsce takiego rozwiązania. Osoby, która szybko pisze na klawiaturze, bowiem nie mamy specjalistycznej klawiatury. Mamy osoby, które robią szybko notatki, ale szybkie robienie notatek to nie jest możliwość tworzenia napisów na żywo, ze względu na to, że taka osoba, która robi notatki, przede wszystkim upraszcza tekst i zapisuje co które jest zdanie, to co jest najważniejsze, a nie tworzy w miarę wiernych napisów, oczywiście według zasad tworzenia napisów.
1: To trochę smutne, muszę ci powiedzieć. No dobrze, a...
0: Wiesz, można powiedzieć, że jest to trochę smutne. No oczywiście można się tego nauczyć, ale czy rozpaczamy nad tym, że każdy z nas nie jest w stanie sam uszyć sobie butów albo zrobić wędliny czy sera? Nie każdy z nas to potrafi. Zazwyczaj idziemy i kupujemy w sklepie.
1: To
0: co
1: prawda.
0: Nie jest wykluczone, że jesteśmy się w stanie tego nauczyć i jest to kwestia wyłącznie determinacji, włożonego czasu i no oczywiście zdolności także, bo wiemy już z badań, jakie umiejętności trzeba mieć, aby takie napisy stworzyć.
1: A co z takimi narzędziami, na przykład jak Microsoft Teams, które od pewnego czasu potrafią robić taką transkrypcję na żywo i to po polsku? Ja sobie to oglądałem i to naprawdę działało całkiem.
0: Tak, mamy oprogramowanie, które jest w stanie automatycznie dokonać transkrypcji mowy na tekst. Zazwyczaj w pewnych określonych sytuacjach będzie ono działało całkiem nieźle. Ale jaka to jest ta pewna określona sytuacja? Po pierwsze, muszą być spełnione dobre warunki akustyczne. Po drugie, musi wyraźnie mówić jeden mówca we w miarę naturalny sposób. Po trzecie, nie może używać specjalistycznych pojęć bądź marek, które występują w nienaturalnym kontekście. I wówczas faktycznie takie narzędzia automatyczne mogą sobie poradzić. Niemniej jednak zawsze może się zdarzyć, że będzie jakieś podobne słowo, które maszynowe rozpoznawanie mowy rozpozna inaczej niż byśmy chcieli. I tekst będzie w kontekście zrozumiały, ale będzie znaczył zupełnie coś innego. Taką sytuacją, która drogo Polskę kosztowała, było automatyczne tłumaczenie filmu, w którym premier tłumaczył, że w Polsce nie było żadnych polskich obozów śmierci. I niestety automatyczne tłumaczenie pominęło nie. Skandal dyplomatyczny gotowy. Mm-hmm. W BBC również się tak zdarzyło kilka razy, gdzie jedna litera zdecydowała o tym, że zamiast roku konia wyszedł, wulgarnie rzecz ujmując, rok ulicznicy. Jedna litera.
1: Muszę sprawdzić w takim razie w słowniku, bo zaciekawiłaś mnie.
0: Nie będę przyklinać publicznie.
1: Dobrze, bo mamy taki ustawiony na tym podcaście poziom, że dzieci mogą tego słuchać, więc rzeczywiście dziękuję, że nie muszę tego wycinać. A to w takim razie opowiedz, jak to ty robisz? Albo raczej
0: jak
1: twoja firma.
0: Napisy? Mhm. Ja już opowiadam. My korzystamy z metody jedynej, która w Polsce pozwala na profesjonalne tworzenie napisów z takim efektem. Korzystamy z metody respeakingu, to znaczy wykorzystujemy oczywiście automatyczne rozpoznawanie mowy i transkrypcję mowy na tekst, ale wprowadzamy dodatkowo pośrednika między mówcą a oprogramowaniem, czyli respeakera, osobę, która powtarza po mówcy. To jest pierwszy element, który zmienia nam automatyczne rozpoznawanie mowy. Taka osoba wie, w jaki sposób mówić, by poprawić efekt rozpoznawania mowy. Przykładowo, jeśli widzi, że jakiś wyraz się nie rozpoznaje, używa synonimu. Ponadto, aby poprawić rozpoznawanie mowy, przed każdym wydarzeniem do słownika wprowadzamy pojęcia, które mogą być dla rozpoznawania mowy obce. Czyli powiększamy zasoby słownika i testujemy je. Tego się nie da zrobić w aplikacjach do automatycznego rozpoznawania mowy, takich, o których wspomniałeś. Nie da się poszerzyć tego słownika. My nie mamy nad nim kontroli. A w naszym oprogramowaniu zawsze możemy sprawdzić, czy dane słowo występuje, czy musimy je dodać do słownika. Ponadto, aby poprawić efekt rozpoznawania mowy, mamy jeszcze moderację. Druga osoba w czasie rzeczywistym poprawia to, co pokazuje się na ekranie. I dzięki temu te napisy mają naprawdę wysoką jakość.
1: To oprogramowanie do rozpoznawania mowy, czy ono się dostosowuje, albo czy raczej tak jakoś profilujesz pod kątem respeakera, czy to raczej respeaker się musi dostosować do tego oprogramowania?
0: Wiesz co, kiedyś na samym początku tak było. Tylko to oprogramowanie powstawało w innej technologii. Od kiedy mamy inteligentne rozwiązania i sieci neuronowe wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania do rozpoznawania mowy nowej generacji, oprogramowanie adaptuje się do mówcy. I czyli teoretycznie nie ma znaczenia profil głosowy mówcy. Ale wiemy z badań, że głosy kobiece na starcie rozpoznają się lepiej jak głosy męskie.
1: O,
0: więc kobiety mają taki mały plusik w rozpoznawaniu mowy. Na świecie stosowane są różne metody. Jest specjalistyczna klawiatura i można bardzo szybko pisać na tej specjalistycznej klawiaturze i również program dekoduje na napisy. Można korzystać z metody respeakingu. Czasami korzysta się też, ale w bardzo specyficznych sytuacjach, z samej moderacji automatycznego rozpoznawania mowy. Zawsze jednak tam, gdzie mają być profesjonalne i wysokiej jakości napisy, potrzebny jest człowiek. We wszystkich standardach europejskich mowa jest o tym, że jeśli chcesz korzystać z profesjonalnych napisów, właśnie ze względu na te nawet rzadkie, ale bardzo bolesne pomyłki, korzystaj z usług człowieka. Kiedy automatyczne rozpoznawanie mowy kompletnie sobie nie poradzi? Wtedy, kiedy w debacie uczestniczy kilku mówców, którzy sobie przerywają. Czyli na przykład obrady sesji Rady Miasta. Wówczas nie ma mowy, kiedy ludzie się kłócą, kiedy poziom emocji jest bardzo wysoki, kiedy wchodzą sobie w słowo. Niestety oprogramowanie do rozpoznawania mowy automatycznie przestaje sobie radzić. Następnie technologia, czy internet, czy nagłośnienie nie radzi sobie, kiedy mamy przerwy w dostawach. Wówczas również oprogramowanie sobie nie poradzi. Człowiek tutaj może wydać komunikat: mamy przerwę techniczną, albo nie słyszę dźwięku. I odbiorca dostaje jakiś komunikat, a podczas automatycznego rozpoznawania mowy albo dostajemy treści kompletnie niezrozumiałe, bełkotliwe, albo oprogramowanie staje i przestaje produkować tekst.
1: Odpowiedziałaś mi też na pytanie, które mi się nasuwało, to znaczy po co ten respeaker, skoro jednak to i tak będzie automat rozpoznawał mowę? Czy rozumiem, że to jest kwestia poziomu dokładności, tak, przede wszystkim?
0: Tak, poziomu dokładności i jakość tekstu. Respeaker też może w momencie, kiedy ktoś 5 razy w koło powtarza to samo, zredukować ten tekst, dzięki czemu tekst będzie bardziej zrozumiały i krótsze będzie opóźnienie. Respeaker może również pominąć pewne elementy, które standardowo pomija się w napisach, zarówno dla słyszących, jak i dla niesłyszących, czyli nic nie wnoszące powtórzenia. Albo tak zwaną mowę trawy, watę słowną, wszelkiego rodzaju czyli to, kiedy myślimy na głos, a wydajemy z siebie jakieś dźwięki.
1: Jak Ciebie słucham, i teraz nie mówię o treści, tylko o sposobie mówienia, to mam wrażenie, że Ty też to ćwiczyłaś. Mówisz tak bardzo wyraźnie, z otwartymi ustami. To jest rzeczywiście coś, czego się uczyłaś, żeby też być respeakerką?
0: Nie. Ja nie pracuję jako respeaker, ale za to miałam ćwiczenia z dykcji. Pamiętaj, że pierwsze studia skończyłam na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
1: Tak? Te same co ja?
0: Politologię.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim?
0: Na tym samym kierunku, na tym samym wydziale, ale ja skończyłam jako pierwsze studia politologię, nie politykę społeczną.
1: Powiedz mi, gdzie można takie napisy zdawać? Bo wiemy już, że te SRT, te, które się tam edytuje i potem wkłada do filmu, toż wiemy gdzie. A co można zrobić z takimi napisami na żywo? Bo ja mam wrażenie, że na to też oprogramowanie musi być odpowiednio przygotowane, prawda?
0: Tak. Przede wszystkim trzeba zintegrować oprogramowanie do tworzenia i edycji napisów z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy i oprogramowanie, w którym emitowany jest film. W telewizji wygląda to tak, że należy dokonać połączenia trzech ogniw. Programu, w którym tworzymy napisy, program, który nam automatycznie rozpoznaje i przerabia mowę na tekst i oprogramowaniem telewizyjnym. A kiedy jesteśmy w świecie internetu, musimy zadbać o to, by program, w którym edytujemy napisy i emitujemy, wypuszczamy do emisji, by był zintegrowany z programem do rozpoznawania mowy. A te dwa muszą być zintegrowane z programem, w którym dokonujemy transmisji na żywo, czyli z oprogramowaniem streamingowym. Na szczęście w oprogramowaniu streamingowym zazwyczaj możemy emitować napisy na dwa sposoby. Jeśli nie ma możliwości emisji napisów zamkniętych, bo nie dokonana została integracja między polskojęzycznym oprogramowaniem czy polskojęzycznym oprogramowaniem do edycji tekstu, możemy wówczas wypuścić napisy otwarte jako napisy graficzne. Tutaj mamy drugie rozwiązanie, które oprogramowanie streamingowe nam umożliwia. Oczywiście mówimy o profesjonalnym oprogramowaniu streamingowym na pełnej płatnej licencji, a nie programach do darmowej transmisji.
1: No dobrze, jak ktoś by chciał tak jednak na przykład z YouTube'a skorzystać, żeby transmisję, albo z Microsoft Stream, albo no nie wiem z czego tam jeszcze, a na Facebooku chyba też można.
0: Można i zawsze tutaj pośrednikiem jest jakaś forma profesjonalnego oprogramowania streamingowego, czy w wersji płatnej, czy bezpłatnej. Nie transmituje się bezpośrednio napisów w formie tekstu zarówno na Facebooka, jak i na YouTube'a, bowiem w obydwu wypadkach mamy kolizję z polskim oprogramowaniem i nie jesteśmy się w stanie zsynchronizować, a w przypadku Facebooka do niedawno nie było obsługi polskich stacji.
1: Czyli potrzebne jest nam takie oprogramowanie jak OBS na przykład,
0: na
1: tak?
0: Przykład. Na przykład.
1: I można do OBS wpuścić taki tekst?
0: W formie tekstu nie, ale w formie obrazu tak. A jak wtedy wypuszcza się na Facebooka w formie obrazu. Jest taka funkcja, która umożliwia, tak jak wstawiasz graficzną wizytówkę, czyli podpis człowieka, tak jesteś w stanie robić na żywo obraz tekstu z napisami i emitować napisy na żywo.
1: A te narzędzia typu właśnie Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, co tam jest jeszcze, ten od Cisco, którego nie pamiętam jak się nazywa, to jest tego coraz więcej.
0: Tak, masz myśli jeszcze o Webexie pewnie.
1: Webex, tak, okropna rzecz.
0: Programem, który bezproblemowo pozwala obsługiwać napisy na żywo, zewnętrzne, jest Zoom. Bez żadnej integracji Zoom obsługuje szybkie pisanie na klawiaturze, a po integracji obsługuje napisy tworzone metodą respeakingu. To wymagało to stworzenia dodatkowo środowiska i dodatkowej aplikacji do emisji takich napisów. Co bardzo, bardzo ważne, jaka jest różnica podstawowa między napisami, które tworzymy do gotowych filmów, a napisami na żywo? W napisach do gotowych filmów kluczowa jest dla nas synchronizacja obrazu z dźwiękiem za pomocą kodów czasowych. Na żywo nie mamy kodów czasowych. Na żywo kod czasowy powstaje w momencie emisji, czyli w momencie wypuszczenia napisu.
1: No ale jest, powstaje.
0: I aby
1: taki
0: uniknąć,
1: kod.
0: Tak, aby uniknąć opóźnienia, my jesteśmy w stanie opóźniać w profesjonalnym oprogramowaniu streamingowym, opóźniać obraz i dźwięk w emisji, by zsynchronizować się z napisami. Inaczej napisy, tak jak każdy rodzaj tłumaczenia, będą opóźnione. Czy to będzie ułamek sekundy, czy to będzie kilka czy kilkanaście sekund? Przy tłumaczeniu na napis z języka obcego zawsze to opóźnienie będzie. Jest ono nieodłącznym elementem napisów na żywo. Trzeba się z tym pogodzić i to zaakceptować. Opóźnienie jest parametrem wpisanym w definicję napisów na żywo i jednym z elementów obok dokładności badanych przy badaniu jakości napisów na żywo.
1: Jakie jest to opóźnienie?
0: Tak jak powiedziałam, od ułamka sekund, do kilkunastu sekund nawet. Jeśli wypuszczamy napisy semi-live, czyli są to napisy z tekstu wcześniej przygotowanego, ale emitowane na żywo, to opóźnienie jest od sekundy do 3 sekund. A jeśli są to napisy z udziałem respikera i moderatora, to będzie kilka sekund, na przykład 5, 6, 8 sekund. A jeśli z tłumaczenia na przykład tekstu w języku angielskim, gdzie mówca mówi w języku angielskim, będzie to 10-15 sekund.
1: Takie opóźnienie w transmisji, mam wrażenie, że jest częściej stosowane, nie tylko ze względu na napisy na żywo, jeżeli widzowie mogą, czy słuchacze mogą dzwonić, no to żeby uniknąć takich dziwnych sytuacji, może pojawi się na antenie, nie wiem, jakieś niecenzuralne słowo, jakaś awantura, to się opóźnia, tak? Dobrze mi się kojarzy, tak?
0: Tak. Mhm. Tak. Bardzo często właśnie z tego powodu, że nie chce się mieć nieprzewidzianych sytuacji na antenie albo nieprzewidzianego komentarza czy nieprzewidzianego pytania przy reakcjach na żywo, opóźnia się transmisję, by mieć czas na reakcję, ale także właśnie ze względu na czas na stworzenie napisów.
1: To tworzy się trochę bardziej komfortowa sytuacja wtedy dla kogoś, kto przygotowuje napisy, bo jednak ma troszkę więcej czasu na to, tak? To...
0: No, te kilkanaście sekund pozwala stworzyć napisy bardzo przyzwoitej jakości.
1: Mówiłaś, że napisy na żywo i te napisy do filmów gotowych różnią się tym, że jedne mają te znaczniki czasu, a drugie no, też w pewnym sensie mają, ale one powstają w trakcie. Czyli nie ma tej pełnej synchronizacji. Ale czy można takie napisy wykorzystać? Potem one są zapisywane, można je wykorzystać, żeby do nagrania potem na przykład takiej konferencji takie napisy dodać?
0: Można, jeśli prędkość wypowiedzi mówców jest stała, a czasem zdarza się, że jest to wykład jednej osoby, która mówi z takim samym opóźnieniem cały czas, w ten sam sposób, a wystarczy automatycznie przesunąć znaczniki czasowe i jest to bardzo dobry materiał wyjściowy. A w innych momentach ten materiał, który mamy z napisów na żywo, my przeważnie korygujemy te napisy. Korygujemy je, jeśli gdzieś na przykład wiemy, że powstał błąd, albo wiemy, że gdzieś jest jakiś brak, jakaś luka, uzupełniamy ten fragment. Czy też korygujemy podpisywanie mówców, gdyż w napisach na żywo bardzo często nie wiemy, kto mówi, a definicja napisów na żywo wymaga od nas oznaczenia zmiany mówców. Czasami jest to po prostu strzałeczką, że od tego momentu mówi ktoś inny. My nie zawsze wiemy, kto mówi i wówczas ten rodzaj oznaczenia zastępuje nam wizytówki. Kiedy przygotowujemy napisy dla gotowego filmu, my zawsze podpisujemy mówców, oznaczamy mówców, tak by wiadomo było, kto w danej sytuacji mówi.
1: Czyli to jest taki dobry półprodukt, czy nawet 3/4 produkt do napisów takich zamkniętych, tak?
0: Tak. Mhm. Tak, one powstają wtedy w zupełnie innym czasie.
1: Padła już nazwa Dostępni Jehu. To jest firma, która zajmuje się właśnie napisami na żywo. Kto zamawia takie napisy u ciebie? Znaczy, to firmy raczej są podmioty publiczne. Jak to wygląda?
0: Mamy kilka kategorii odbiorców. Przede wszystkim firmy na zlecenie podmiotów publicznych. I wtedy wiemy, że jest to finansowane z funduszy unijnych. Same podmioty publiczne, w tym instytucje kultury i bardzo często uniwersytety oraz organizacje pozarządowe.
1: A instytucje kultury na przykład?
0: Do spektakli? Wymieniłam je. Wiesz, do spektakli nie. Do spektakli nie tworzy się napisów na żywo. To były napisy przygotowywane wcześniej, bo scenariusz spektaklu jest znany z wyprzedzeniem. I my wiemy, co aktorzy będą mówili. Wówczas przygotowuje się napisy i tylko na żywo się je emituje. To jest identycznie jak w wiadomościach czy w programach informacyjnych do materiałów przygotowanych wcześniej.
1: Muszę ci powiedzieć, że ja mam trochę inne informacje, teoretycznie wie się, co aktorzy powiedzą, ale oni, zwłaszcza jeżeli już grają jakiś spektakl długo, to czasem dość mocno odchodzą od oryginalnego tekstu.
0: Wówczas takie napisy się, Jacku, edytuje, a nigdy nie tworzy się ich na żywo faktycznie. Mhm. Edytuje się je, zmienia się jedno, dwa, trzy zdania, a potem wraca się do tego tekstu wcześniej przygotowanego. Nikt nie idzie czy do opery, czy do teatru z oprogramowaniem do tworzenia napisów stricte na żywo.
1: Opowiedz jeszcze chwilę o tym, czym się zajmujesz u siebie, bo mam wrażenie, oprócz tego, że w firmie, to tak wspominałaś o tych studiach podyplomowych, tak? To rozumiem, że też prowadzisz tego typu zajęcia, tak?
0: Wspominałam o studiach niekoniecznie podyplomowych, bowiem napisów i dostępności można się uczyć również na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej tłumacze uczą się tworzenia zarówno napisów dla niesłyszących, jak i napisów na żywo, a także dostępności wydarzeń. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej zarówno ja, jak i współtworzący ze mną zespół Dostępni EU Łukasz Dudka wykładamy. Wykłady akademickie to tylko jedna z części mojej działalności. Prowadzę jeszcze szkolenia zarówno z zakresu dostępności mediów, jak i z dostępności wydarzeń, bo to też moja specjalizacja. A sam zespół Dostępni EU jest zespołem tłumaczy zarówno napisowców, jak i tłumaczy języka migowego. Zajmujemy się również audiodeskrypcją do multimediów i kompleksowym zapewnianiem dostępności wydarzeń.
1: No to rzeczywiście, to znaczy, że robicie no, wszystko w zasadzie, tak? Jeżeli chodzi o, no, zwłaszcza te wydarzenia na żywo.
0: Tak, jeżeli chodzi o dostępność wydarzeń, staramy się robić to kompleksowo. Nawet jeśli dostarczamy tylko jedną usługę, bardzo często jesteśmy doradcą, ekspertem w procesie zapewniania dostępności i łączenia usług dostępnościowych, bowiem nie sztuką jest zapewnić wielu tłumaczy, sztuką jest tak skorzystać z tych usług, by zrobić to komplementarnie i nie wprowadzając kolizji między różne usługi, by zmaksymalizować zysk z tych nakładów zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, które poniesie się na zapewnienie dostępności.
1: A możesz rzucić jakąś nazwę, jakiegoś wydarzenia takiego znanego, które obsługiwaliście?
0: Ostatnio na przykład nasi napisowcy pracowali przy Forum Miast w Katowicach. Międzynarodowym potężnym wydarzeniu, gdzie przez 6 dni po wiele godzin dziennie do wielu równoległych sesji zapewniali napisy na żywo.
1: A to rozumiem, że międzynarodowa konferencja, tak?
0: Tak, była to wielka międzynarodowa konferencja.
1: Czyli to jeszcze dodatkowy poziom trudności, bo jeszcze w różnych językach, tak?
0: A tak. Jesteśmy w stanie, akurat na tym wydarzeniu tworzyliśmy napisy polskie. Czasami, gdy tłumacz zawodził, tworzyliśmy napisy międzyjęzykowe, ale jesteśmy w stanie również realizować napisy w języku angielskim podczas wydarzeń w języku angielskim i podczas takich wydarzeń również pracujemy, ale także jesteśmy w stanie zapewniać napisy polskie podczas wydarzeń w języku obcym. I tak do wielu wykładów akademickich, gości zagranicznych tworzymy takie napisy na żywo. Obsługujemy również inaugurację roku akademickiego, bardzo często zapewniając kompleksowo usługi. Kompleksowo takie usługi zapewniamy na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie dostarczamy zarówno tłumaczenie sumaltaniczne polsko-angielskie, jak również tłumaczenie na polski język migowy i napisy na żywo.
1: No to jest imponujące.
0: Jesteśmy w stanie zrobić jeszcze wiele więcej, bowiem zarówno podczas transmisji online, jak i podczas wydarzenia na żywo fizycznie możemy realizować równoległe usługi w wielu językach. Zdarzało nam się, że dostarczaliśmy na przykład podczas tego samego wydarzenia napisy w języku polskim do transmisji w języku polskim i tłumaczenie na polski język migowy oraz napisy w języku angielskim. Aby bardziej skomplikować sytuację, na przykład angielskie napisy realizował dla nas podwykonawca z Londynu. Więc jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy równolegle i też jednocześnie. Czasami w naszym zespole pracuje nawet 30 osób, by zapewnić dostępność wydarzenia.
1: Ja sobie wyobrażam, to też technologicznie jest duże wyzwanie, żeby połączyć te różne dziwne systemy.
0: Tak, technologia ciągle jest dla nas wyzwaniem, ale tu muszę powiedzieć, że pandemia bardzo posunęła nas wszystkich do przodu. Nie mówię tylko o moim zespole, mówię o wszystkich, zarówno wielkich dostawcach technologicznych rozwiązań. Przecież kilka lat temu nie mieliśmy automatycznych napisów w rozwiązaniach Microsoftu, dzisiaj je mamy. Nie mieliśmy napisów w Zoomie, dzisiaj je mamy. I powiem, że pochwalę się, że w pierwszych tygodniach pandemii udało nam się wprowadzić napisy na żywo w Zoomie tydzień przed Londynem.
1: No proszę.
0: Szybciej się zintegrowaliśmy, niż stało się to na rynku znacznie bardziej doświadczonym od nas, gdzie jest i konkurencja, i gdzie napisy dostarczy się od 20 lat.
1: Bardzo Ci dziękuję, Moniko. Myślę, że to jest temat, który powinien zainteresować tych, którzy organizują duże wydarzenia, bo na początku powiedzieliśmy, że nie tylko osoby głuche korzystają z napisów. Organizując coś na żywo, warto zadbać o te napisy, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z takiego wydarzenia, z prezentacji czy przemówienia. I gratuluję Ci też, bo to są rzeczywiście duże osiągnięcia, takie na miarę chyba światową, nie?
0: Myślę, że czasami konkurujemy z firmami międzynarodowymi, szczególnie podczas wydarzeń akademickich. Udaje nam się wygrywać przetargi międzynarodowe, szczególnie w obsłudze wydarzeń akademickich, gdzie tworzymy napisy w języku angielskim. Jeśli chodzi o napisy na żywo, w przyszłym roku będziemy obchodzili 10-lecie napisów na żywo w Polsce.
1: A kto je zaczął? To też Wy?
0: Oczywiście, że my. To był mój eksperyment przeprowadzony podczas konferencji Fundacji Widzialni w polskim parlamencie.
1: Okej. Dobrze, to jeszcze raz Ci dziękuję, Moniko. Do widzenia.
0: Dziękuję, Jacku. I zapraszam.
1: Możesz podać jakiś namiar.
0: Zapraszam serdecznie do współpracy z Dostępnie.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle prawie w Tyflo Podcastach wydawanych przeze mnie szukam dla Państwa darmowego oprogramowania i dzisiaj także darmowe oprogramowanie będzie. Ostatnie ze stajni Soft Perfect Research. Tam tych aplikacji jest więcej, ale reszta aplikacji z tej stajni jest niestety płatna, droga i tylko w wersjach demonstracyjnych. Kiedyś w innym z Tyflo Podcastów mówiłem Państwu o programie Recuva do odzyskiwania danych, programie z firmy Piriform. A teraz kolejny z takich programów, zupełna alternatywa. Program nazywa się Fire Recovery. Program jest malutki, prościutki, tylko w wersji przenośnej, więc to jest jego zaletą, uważam. Zmieści się na byle dyskietce, byle pendrive'ie, naprawdę na czymś zupełnie małym. Odzyskuje tylko pliki, nie odzyskuje folderów, ale muszę przyznać, że jest naprawdę, naprawdę dość skuteczny. Dzisiaj skasujemy plik, spróbujemy go odzyskać, no i zobaczymy, jak to się uda, czy nam się uda tym programem plik odzyskać. Program jest ze stajni Soft Perfect Research, tej samej, z której jest Networks i z której jest RAM Disk. Pobieramy program ze strony oczywiście softperfect.com http softperfect.com. Program będę prezentował przy użyciu NVDA darmowego screen readera. Uruchomię zatem przeglądarkę Firefox i wpiszę rzeczony adres. WebVision nam się tu zalogował i wpisuję www.softperfect.com. I teraz szukam linku download. Schodzę na dół, Ctrl End, bo tak jest najprościej. I teraz Shift i K szukam. O, właśnie mam Fire Recovery tutaj. Naciskam Enter i strzałką w dół szukam pliku do pobrania. Strzałką w dół szukam pliku do pobrania.
4: Koniec ranka, link 3, pisabek, koniec ranka, pust nagłówek, poziom 1, fre, file, recovery, soft, fre, as, nagłówek, poziom 2, aseus, data, recovery, wizard, fre, grafika, aseus, data, fre, and, los, problem, ordana, b, 8, 1, 10, 9, slash, 10, 8, slash, 10, 7, link, download, windows, version. Link,
3: kwa, lista, tu są punktor, takie duże reklamy, Właśnie, program jest bardzo lekki, darmowy, pracuje na partycjach NTFS, właśnie wspiera skompresowane i zaszyfrowane woluminy też. Rozpoznaje wiele mediów, takich jak karty pamięci. Jest wspierany przez systemy od Windows XP do Windows 8. Punktor no installation required. Oczywiście nie wymaga instalacji. Koniec lista link download software file recovery file 555k. I tylko zajmuje 555 kilobajtów.
4: Nagłówek poziom 2 z frames hot link download.
3: Naciskamy enter. File recovery.exe dial pole wyklawisz plik przycisk. Zaczynamy się
4: wprowadź nazwę plik, pasek, zapisz przycisk, stafre, data,
3: zapisujemy plik, ale najpierw może coś skasujmy z tego dysku, skasujmy plik, mam taki pomysł, żeby skasować plik bogowie. Taki mam tutaj bogowie mp3 i skasuję go z, na trwałe, czyli shift delete.
4: Usuń plik dialog, czy na pewno chcesz trwale usunąć ten plik, bogowie.mp3 typę winamp media, nie czy tak przycisk, nowy
3: de, oczywiście lokalne. Chcę, usunąłem trwale, nie wrzucałem do kosza. No a teraz spróbujemy użyć naszego programu. Wiem, że to jest test taki może mało miarodajny, ale nie przychodzi mi nic innego do głowy, co bym mógł Państwu tutaj na szybko zaprezentować. Oczywiście wybór programu i tak dalej, oczywiście metodę pozostawiam Państwu i co Państwo będą używać, tak? Natomiast ja to zaprezentuję tak na szybko. File Recovery, mamy go, więc go otwórzmy.
4: Otwieranie pliku, ostrzeżenie o zabezpieczeniach, dialog, uruchom przycisk,
3: uruchamiamy. I tu nam mówi szukaj
4: pole edycji, pusta.
3: Pole edycji, lista.
4: Szukaj grupa, lista rozwijana, dysk C, MTFS, zwinięte.
3: Tu mamy dyski z strzałką
4: dysk D, MTFS, nowy.
3: Sobie wybieramy
4: dysk
3: do
4: D, MTFS, roboczy. Dysk D, dysk MTFS roboczy, dysk D, MTFS nowy.
3: Ja sobie wybrałem dysk D, żeby tu mi szukał, bo stamtąd skasowałem plik.
4: Pole edycji pusta, lista. Szukaj grupa, lista rozwijana, dysk DMPS, nowy zginięte.
3: To jest drzewko. Po tym drzewku tak samo można się strzałkami poruszać. Po prostu w danym katalogu można, nie na całym dysku, tylko w danym katalogu. Ja akurat skasowałem z głównego, więc niech mi odzyska z głównego, jak coś umie. Ja teraz pokażę, jak ten wygląda ten program od strony myszki NVDA.
4: Poled, lista brak na stole, brak toczy, lista rozwijana, dysk DMPS, nowy zginięte. Przegląd ekranu, dysk DMPS, nowy, gdzie software.
3: I teraz do początku ekranu się cofnę. Najpierw zrobiłem insert 7, teraz tutaj 7 i 9 będę oglądał ten ekran.
4: Pusta. Szukaj informacje, witryna, www, język.
3: Szukaj informacje, witryna, www i język. To są takie jakby dane tego programu. Jak klikniemy w informacje.
4: Informacje, software, wetkiller, recovery, ok, przycisk, alt, plus.
3: Informacje, wersja tam odpowiednia.
4: Zmodyfikowane, zmodyfikowane, kropka. Sposób przy założeniu, że oprogramowanie nie zostało tego kopiowane. Początek, informacje, software, wetkiller, recovery.
3: File recovery. Soft Perfect File Recovery.
4: Wersja 1.2.32 bit.
3: Wersja 1.2.32 bit.
4: Znak praw autorskich 2005.2 witryna www. Ten program jest darmowy freeware.
3: Ten program jest darmowy freeware. I tak dalej.
4: Szukaj, gdzie co na przykład gwiazdka.jpg.
3: Tutaj jest taka podpowiedź w polu edycji. Tutaj niestety tego NVDA nie czyta bez myszki, a szkoda. Windows czyta, gdzie co na przykład JPG, czy jeżeli chcemy znaleźć konkretny typ pliku, to wpisujemy na przykład gwiazdka.exe, gwiazdka.jpg, czy gwiazdka.mp3, czy gwiazdka. Jeżeli chcemy w ogóle znaleźć pliki, które możemy odzyskać na dysku, wpisujemy gwiazdka.gwiazdka i on nam znajdzie wszystko, co jest w stanie odzyskać. To są te gwiazdki, kropki, gwiazdki, to są jeszcze znaczniki z DOS-a i odpowiadają odpowiednio gwiazdka, nazwa przed kropką, kropka to kropka, a gwiazdka to rozszerzenie. Po kropce. To jeszcze z DOS-a takie oznaczenia.
4: Szukaj, pusta, software, początek, co pust, szukaj, gdzie co na przykład, szukaj informacje, witryna, www, język.
3: Szukaj informacje, witryna, język. Witryna, wiadomo, odeśle nas do strony softperfect.com. Język, program jest tak samo w wielu językach. Domyślnie nam się otwiera po polsku. I dobrze, ale można też po innemu, sobie po wietnamsku na przykład go odpalić. Dlaczego by nie?
4: Początek, pusta, szukaj informacji, szukaj lewy, software, wetkiller, recovery.
3: I teraz tak, w momencie, gdy nacisnąłem przycisk szukaj przez myszkę, program zaczął szukać. Na dysku D oczywiście.
4: Przegląd obiektu, software, wetkiller, recovery.
3: I poczekamy, co znajdzie. Prawdopodobnie znajdzie obrazki, które były skasowane. A może znajdzie coś innego?
4: Szukaj grupa, lista rozwijana, dysk DM, pole edycji, lista, video.ts.io, ścieżka, video.ts.0, vts.0.1.0, vts.vts.vts.vts, signam, ścieżka, deorhan, folder, userion, krohead, tmp, ścieżarant, ścieżka, deusers, userhead, florus, flousem, user, stodzebe, fago, user, fantas, 2.fantas.tmp, vidhout, video,
3: nasz plik skasowany bogowie. Ja nic nie wpisałem i on znalazł wszystko, co mógł odzyskać na dysku. Jeżeli klikniemy na, jeżeli damy na menu kontekstowe na tym pliku, to mamy
4: kontekst, odzyskaj,
3: odzyskaj,
4: odzyskaj ze ścieżką D,
3: lub odzyskaj ze ścieżką. Odzyskaj ze ścieżką, nie wiem, co robi. Dla mnie odzyskał plik tak samo i jedno, i drugie. I odzyskanie ze ścieżką i odzyskanie takie odzyskało tak samo plik. No, ale chcemy sobie odzyskać i wtedy naciskamy
4: odzyskaj ze ścieżką,
3: odzyskaj załóżmy.
4: Przeglądanie poszukiwaniu folderu dialog odzyskaj wybrane pliki do odzyskaj wybrane pliki do widok drzewa poziom 0 komputer rozwiniętej amulicz widok drzewa komputer poziom 1 wybę zwinięte 2 zwinięć poziom 1 rozwinie zwinięte stacja amulicz zapis na dysku z którego odzyskiwane są pliki nie jest dozwolony widok drzewa nowy
3: B. Oj, właśnie dostałem ostrzeżenie, że zapis na dysku z którego odzyskuje się pliki nie jest dozwolony, bo chciałem tak zrobić.
4: Robocze zwinięte,
3: ale to zmienimy dysk.
4: Stacja, ok, przycisk.
3: I tutaj OK.
4: Software chwilę recovery lista bogowie.mp3 ścieżka D rozmiar 159.9 MB atryb.a data 2015.03.22.05.03.24.
3: Trwa w tej chwili.
4: Software chwilę recovery dialog liczba uzyskanych plików 1 sprawdź ich poprawność, ponieważ ze względu na organizację systemu plików niektóre pliki mogły zostać częściowo nadpisane. OK przycisk. Software wetki.
3: Liczba odzyskanych plików 1. Sprawdź ich poprawność, ponieważ ze względu na liczbę, na organizację plików systemu niektóre pliki mogą być nadpisane. Odzyskał nam się plik. Zobaczymy nawet, czy działa.
4: Roboczy, czy widok elementów.
3: Jesteśmy na dysku roboczy. O, mamy, proszę bardzo. Czy działa?
4: Jeden bogowie dinam. Jeden bog.
5: Mecenasem filmu.
3: Mecenasem filmu. No.
6: Pod sufitem lampy jarzeniowe świecą.
3: Tak, to jest akurat ten film.
6: Korytarzem idzie z.
3: Udało się go odzyskać. Przed chwilą skasowany. Ja jeszcze pokażę, jak na przykład odzyskać tylko na przykład same.
4: Nowy dysk lokalny, nowy widok elementów lista, widok.
3: Albo doce. Może jakieś znajdzie, to zobaczymy. Tutaj zaznaczam spacją, żeby mi szukał na dysku D. Wpisuję na przykład żeby mi znalazł wszystkie pliki, które mogę odzyskać Worda i naciskam Enter. Enter tak samo uruchamia nam opcję szukania. Nie musimy klikać z myszki szukaj. Przycisku szukaj. To jest też fajne w tym oprogramowaniu. Zobaczymy, czy nam coś znalazł.
4: Lista. Tac3.dot ścieżka deorham folder 4008. Szukaj grup lista FATS3.DOT ścieżka DORCHAN FOLDER 4849 rozmiar 5080 KB atryb.a data 2015.01.26.20.26.30.
3: Jeden może nam odzyskać, spróbujmy go odzyskać.
4: Kontę odzyskalo, odzyskaj leszcze odzyskalo.
3: Odzyskaj.
4: Przeglądanie poszukiwaniu folda mulicz widok drzewa komputer rozwi poziom 1 wybę zwinie roboczy zwinie stacja. Ok przycisk, amul widok drzewa roboczy, zwinięte ok przycisk, stat software we chwilę recovery dialog liczba uzyskanych plików 1, sprawdź ich poprawność, ponieważ ze względu na organizację software we.
3: Udało mu się odzyskać, zobaczymy czy mamy ten plik i co w nim
4: roboczy, stacja dysk roboczy, czy zwinięć, widok elementów lewa, tac 3.16 zweld, tac 3.dot, tac f ozna, ctsh, minu 3, tac 3.16 nafar, tac 3.
3: Zobaczymy, czy w ogóle.
4: Konwersja pliku FAT3.dot dialog wybierz kodowanie, który zachodnioeuropejski mac, zachodnioeuropejski Windows. Zachodni podgląd, grok przycisk, FAT3.dot Microsoft Word, FAT3.dot dokument, 0 podział strony, strona 2 L podział strony, strona 3 C, slash to strona 3 slash podział strony, strom, and, 0, 3 strona, znak handlowy.
3: No jakieś głupoty nam się tutaj.
4: Microsoft Office nie przycisk roboczy.
3: Ale ja nie wiem co to za
4: plik,
3: ten, który się odzyskał. Nie wiem. Raczej to jest coś, co skasowałem, bo tego to wymagało. A w każdym razie takie coś się nam odzyskało, jeśli chodzi o doce. Jeśli chodzi o MP3, czy nam się coś odzyska? Zobaczmy. Wybieram dysk, spacją zaznaczam i wpisuję gwiazdka.mp3 i Enter. Czekamy, aż program coś wyszuka. Spróbuję coś znaleźć takiego. Z tym docem znalazłem tylko jeden plik.
4: Lista bogowie. 004 Poziom przycisk anuluj widok drzewa dysk lokalny C znowy D zbrodoczy zwin rozwinięte zwinięte stacja ok przycisk anuluj czy ok przycisk software wet file recovery dialog liczba uzyskanych plików 1 sprawdź to software wet file.
3: No i tutaj
4: bunder widok
3: ten plik auch to nawet nie wiem co to jest le,
4: widok elementów lista dzieli auch 2.mp3 stopni
3: auch
4: 2.1
3: Takie coś nam się odzyskało.

0: No, stary jakiś plik.
1: Widok elementów, lista, auk 2, Michał Baj, auk 2, 8.
0: Nie wiem jak ważny, ale program prosił sprawdzić poprawność pliku. Ten widocznie nie jest do końca poprawny. No, różnie to bywa, prawda? No, ale bogowie nam się odzyskały w całości. Czyli to na pewno nam się odzyska, co skasowaliśmy całkiem niedawno. Co skasowaliśmy trochę dawniej, to może być problem, aczkolwiek nie musi. Powiem tak, program działa jak działa, jest malutki, to jest też jego plus. Naprawdę może odzyskiwać i z pendrive'ów, i z kart pamięci. Wiadomo, ma swoje ograniczenia, jest za darmo, do użytku w ogóle jest za darmo, więc darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Jest to jakaś alternatywa dla programu Recuva, oczywiście. Można nawet sprawdzić, jeśli jednym nie odzyskamy, to może drugim dany plik się uda odzyskać, a jak nie drugim, to pierwszym, prawda? Jakaś alternatywa zawsze będzie. W tym wydaniu Tyflo Podcastu przedstawiłem Państwu program File Recovery ze stajni Soft Perfect. Proszę o komentarze pod audycją, jeśli macie Państwo na to ochotę. Dziękuję, pozdrawiam. Mówił do Państwa Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Sporo czasu upłynęło od ostatniego nagrania mojego, a zwłaszcza sporo czasu upłynęło od ostatniego podcastu o notatniku Braille Sense Plus. Proszony bardzo wiele razy przez różnych użytkowników, postanowiłem nagrać kolejne części o tym notatniku, skupiając się już bardziej na jego funkcjach, a nie wyglądzie, tak jak to było w części pierwszej. Część pierwsza została nagrana no dawno temu, bo to był czerwiec 2009 roku, więc warto sobie przypomnieć tamten podcast. Natomiast w tym podcaście już będę skupiać się na konkretnych funkcjach i możliwościach tego notatnika. Dzisiaj zajmiemy się plikami, jak zarządzać plikami, jak poruszać się wśród plików. Za to wszystko odpowiedzialny jest program Manager Plików i on jest jako pierwszy, jeżeli przypomnicie sobie takie jakby menu. To jest lista tak naprawdę wszystkich aplikacji dostępnych w notatniku Braille Sense Plus. Pierwszą z nich to był właśnie Manager Plików. Może ja włączę

0: za pomocą tak zwanego gorącego klawisza, to jest klawisz F, bądź po prostu stając na niego kursorem i naciskając ósmy punkt, czyli Enter. Ja teraz właśnie tak zrobię.
1: Element listy, flash disk.
0: I teraz pierwszą rzecz, jaką mówi Agata, to jest element listy, czyli to jest kontrolka. W normalnych komputerach prawdopodobnie byłby to widok listy, ewentualnie pole listy. Tutaj jest to element listy i mamy flash disk. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że BrailleSense ma pewnego rodzaju jakby dyski. Chodzi o to, że jako dyski traktowana jest pamięć zarówno BrailleSense'a, jak i dołączona pamięć poprzez na przykład czytniki kart lub na przykład pendrive'a. Flash disk to jest dysk, czyli właściwie pamięć flash wbudowana w BrailleSense'ie. Pojemność tej pamięci to jest mniej więcej około 8 GB, więc no całkiem sporo plików wszelakich można tutaj zmieścić, ale w tym miejscu możemy również na przykład przejść na pendrive'a, którego podłączyliśmy pod USB, lub jeżeli podłączyliśmy na przykład to kartę SD lub Compact Flash albo MMC. Ja teraz wezmę i wsadzę kartę SD do BrailleSense'a. Otwieram teraz taką klapkę w pokrowcu notatnika i teraz do gniazda, które nie jest to pierwsze od mojej strony, tylko to dalej, to jest nieco węższe gniazdo, to jest gniazdo dla kart MMC i SD. Ja teraz wsadzę kartę i powinien zaraz notatnik dać znak, że pamięć została włożona. Dokładnie, to jest taki dźwięk.
1: Element listy, flash disk.
0: I ta karta
1: element listy, flash
0: jeszcze
1: disk.
0: Na początku nie będzie widziana. Po pierwsze, on tą kartę musi przeczytać. Po drugie,
1: element
0: nie
1: listy,
0: zawsze wszystko się szybko odświeża.
1: SD, Secure Digital Card.
0: O, teraz dopiero.
1: Element listy, flash disk. Element listy, SD, Secure Digital Card.
0: Dokładnie. Czyli musimy trochę poczekać, aż notatnik brajlowski zczyta kartę, zczyta zawartość umieszczoną na karcie. Ta karta to jest również 8 giga, więc troszeczkę czasu mu to zajęło, żeby przeskanować nośnik pamięci. I dlatego teraz mamy dwa dyski. SD, w nawiasie Secure Digital Card, czyli że to jest karta pamięci typu SD, oraz
1: element listy, flash disk.
0: Oraz flash disk. Flash disk, czyli wewnętrzna pamięć notatnika brajlowskiego. Oczywiście, gdybyśmy wsadzili jeszcze tutaj kartę Compact Flash, ona również by była widoczna jako trzeci dysk. I gdybyśmy podłączyli pendrive'a po prawej stronie do dużego gniazda USB, on by był widoczny jako czwarty dysk. Także w cztery dyski moglibyśmy tutaj widzieć właśnie w tym miejscu od razu po wejściu do menedżera plików. I tutaj właściwie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie wejść do żadnego menu, nie przejść do żadnego innego okna, ponieważ tutaj nic nie ma. Tu jest tylko wybór dysków. No i cóż, najpierw może wejdźmy do flash disk.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: No właśnie. I wszedłem właśnie do wewnętrznej pamięci notatnika BrailleSense Plus, naciskając Enter na flash disk. I jesteśmy teraz w zasadniczym oknie menedżera plików, dlatego że tutaj mamy zawartość tego flash disk, mamy również dostęp do menu i mamy również dostęp do paska adresowego. W Windows Exploratorze istnieje coś takiego jak pasek adresu, czyli ścieżka dostępu do danego katalogu czy też pliku. Tutaj jest tak samo, tylko że w BrailleSense nie ma czegoś takiego jak dyski politerowane. Tutaj dyskami są właśnie te pamięci dołączone do BrailleSense'a, bądź jego wewnętrzna pamięć. Mamy 8 folderów. Pierwsze, co powiedziała Agata, to element listy, database, czyli database 1.8. Jak to jest opisane na linijce? Ale to jest najpierw kontrolka, czyli ELN, element listy. Później jest nazwa folderu. Wszystkie nazwy folderu są napisane w nawiasie zwykłym, okrągłym, więc tutaj jest napisane database, za nawiasem jest 1/8, czyli pierwsza pozycja z 8 dostępnych tutaj w tym miejscu.

0: I teraz folder database to jest folder, który ma za zadanie przechowywać wszelkie możliwe konfiguracje dotyczące różnych mediów. Czy to radia, czy to na przykład Daisy Playera. Tutaj też na przykład przechowywane są dane dotyczące naszej książki adresowej, o której też w konkretnym podcaście myślę, że też poświęcę temu uwagę. No właśnie, więc tutaj w tym katalogu database mamy wszystkie potrzebne konfiguracje i ustawienia dotyczące właśnie przechowywania zapisanych opcji lub właśnie jakichś danych adresowych, czy też po prostu danych związanych z odtwarzaniem jakichś plików. Stacje radiowe też tu są przechowane. No i inne jeszcze parę rzeczy. Następny folder.
1: Element listy. Download folder 2.8.
0: Drugi z 8. Download. Normalnie ten folder w wersji takiej, powiedziałbym, BrailleSense'a, to znaczy taki odpakowany od razu z pudełka, nie ma. Folder download to jest, o ile dobrze pamiętam, folder specjalny do skrzynki e-mailowej. Tutaj, jeżeli dobrze się orientuję, to jest po prostu skrzynka odbiorcza. W tym folderze właśnie program e-mail przechowuje nasze maile.
1: Element listy. E-mail folder 3.8.
0: A tutaj jest folder e-mail. A, to źle powiedziałem. Download to jest folder po prostu tworzony przez przeglądarkę, do którego na przykład ściągamy różne rzeczy, korzystając z internetu. Natomiast e-mail to jest skrzynka odbiorcza programu e-mail, który jest na pokładzie BrailleSense'a Plus.
1: Element listy. Favorites folder 4.8.
0: Favorites, favorites. Czwarty z 8 folderów. To jest folder, który gromadzi w sobie pliki z rozszerzeniem URL. Te pliki to są po prostu skróty internetowe do konkretnych stron internetowych. My nie musimy odpalać przeglądarki, żeby wpisać adres internetowy. Po prostu możemy taki adres zapisać w pliku URL i kiedy go klikniemy, wchodząc do folderu Favorites, no, ta strona zawarta w tym pliku od razu będzie się uruchamiała w przeglądarce internetowej. Następny folder.
1: Element listy. Media folder 5.8.
0: Media. Ja bardzo możliwe, że część z tych folderów już pokazywałem w poprzednim podcaście. Natomiast no, mimo wszystko warto je sobie przypomnieć. Media to jest katalog, gdzie zawarte są pliki MP3. Zarówno te nagrane z radia, jak i te, które nagraliśmy dzięki po prostu BrailleSense'owi, albo przez jego wewnętrzny mikrofon, albo przez zewnętrzny, lub też może być przez line-in. Także tutaj są nasze jakby własnoręcznie nagrane pliki, natomiast tutaj właśnie wejdę
1: element
0: do medii,
1: radio folder
0: do
1: 1,
0: mediów. Jest folder radio, czyli pliki nagrane przez radio.
1: Element listy, record folder 2.2.
0: Record. Czyli pliki nagrane niejako własnoręcznie. Albo przez line-in, albo przez któryś z mikrofonów. Wycofuję się backspace'em.
1: Element listy. Media folder 5.8. Element listy. My documents folder 6.8.
0: My documents, czyli moje dokumenty. Tutaj gromadzimy wszelkie dokumenty tekstowe. Czy to TXT, czy to dokumenty typu Sens, czy to Braille'owskie, czy to HTML, czy to Word, jakiekolwiek. Tutaj w tym folderze one są zapisane, aczkolwiek możemy je oczywiście przenieść do innych folderów. Tutaj na szczęście BrailleSense pozwala nam w tym miejscu tworzyć dodatkowe foldery. To nie są foldery, które musimy koniecznie, że tak powiem, zachowywać i strzec, by się nie skasowały. Akurat niektóre z nich mogą się swobodnie skasować. No, nie polecam kasowania folderu database, to jednak z tym folderem bym uważał. Natomiast, no może jeszcze favorites, ale tak naprawdę pliki URL możemy odpalać z dowolnego folderu i miejsca, więc myślę, że pozostałe foldery to można potraktować tak dość swobodnie. W My Documents tutaj mam kilka plików tekstowych. Na szczęście w folderach, które są tutaj, można tworzyć też własne foldery, czyli można tutaj na BrailleSense zbudować całą strukturę folderów. Niekoniecznie musimy się trzymać tych, które są stworzone fabrycznie.
1: Element listy. Upload folder 7.8.
0: Upload. Upload to jest skrzynka nadawcza programu e-mail. To wiem na pewno.
1: Element listy. Work folder 8.8.
0: Work. Ostatni folder. Do tego folderu najczęściej są zapisywane pliki tekstowe stworzone przez edytor tekstów. I z tego co wiem, domyślnie, jeżeli nie zmieniamy żadnej ścieżki, nie jestem pewien, czy się da to zrobić, aczkolwiek edytorowi poświęcę następny podcast. W tym miejscu zapisywane są wszelkie dokumenty tekstowe stworzone przez nas. Możemy te dokumenty tekstowe przełożyć stąd do dowolnego innego folderu. Nie muszą one leżeć konkretnie w tym folderze Work. Jeżeli chodzi o gotowe foldery, to w sumie wszystko. Natomiast czas by opisać samo poruszanie się po menedżerze, po liście plików oraz jak operować na plikach. Jak widzimy, mamy tutaj listę folderów. Oczywiście jeżeli wejdziemy do dowolnego folderu, będziemy mieli listę plików i także innych folderów, jeżeli takowe zostały stworzone. Tutaj krążąc po folderach, ja posługiwałem się strzałką góra-dół, czyli to są dwa prawe klawisze nawigacyjne na prawym końcu linijki brajlowskiej.
1: Element listy, work folder 8.8. Element listy, work folder 8.8.
0: Teraz próbowałem poruszyć się strzałką lewo-prawo. To są dwa klawisze nawigacyjne po lewej stronie linijki brajlowskiej, na lewym jej końcu. I one jakby nie reagują. Po prostu tutaj jest lista góra-dół i lewo-prawo strzałki w tym przypadku nie działają. Ale, no wiadomo, lista plików czasami może być dość długa i wtedy no, ciężko jest tak naprawdę poruszać się strzałka po strzałce. No, chyba że potrzebujemy znaleźć jakiś plik, który jest gdzieś w środku tej listy. No bo jeżeli chodzi o na początku czy końcu, to nie jest to problem. I teraz tak, do początku listy skaczemy poprzez skrót klawiszowy odstęp i L, czyli odstęp i pierwszy, drugi, trzeci.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: Właśnie to nacisnąłem tą kombinację i jak widać skoczyło do pierwszego folderu. Do końca listy analogicznie spacja i kursywa, czyli czwarty, piąty, szósty.
1: Element listy, work folder 8.8.
0: No właśnie tak to działa. Oczywiście po elementach listy tak swobodnie, krok za krokiem, to możemy się poruszać właśnie strzałkami góra-dół, ale są też do tego osobne kombinacje klawiszy. Jeżeli na przykład strzałki nam przeszkadzają, wolimy poruszać się klawiaturą, można użyć wtedy kombinacji odstęp i pierwszy punkt oraz odstęp i czwarty punkt. Jestem teraz na ostatnim elemencie listy, czyli na folderze Work, więc na przykład jeżeli chcę przesunąć się w górę, to naciskam odstęp i pierwszy punkt.
1: Element listy, upload folder 7.8.
0: Czyli dosłownie odstęp i A.
1: Element listy, my dokument z folder 6.8.
0: I tak samo mogę chodzić, jak chodziłem strzałkami góra-dół. Tak samo jeżeli chcę w dół, to odstęp i czwarty punkt.
1: Element listy, upload folder 7.8. Element listy, work folder 8.8.
0: No właśnie tak to działa. To jest, jeżeli chcemy się poruszać po poszczególnych elementach. Na koniec i na początek już mówiłem, jest do zrealizowania jeszcze taka jakby kombinacja page up, page down, która w przypadku większej ilości elementów skacze co 30 albo 32 elementy. Tutaj, jeżeli będziemy naciskać te kombinacje, one skoczą na początek i koniec listy, czyli teraz tak. Page up, page down. Na klawiaturze jest to realizowane przez kombinację odstęp i EU, czyli odstęp pierwszy, drugi, szósty.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: Natomiast page down, to było page up, page down, to jest odstęp i znak wiersza, czyli odstęp i trzeci, czwarty, piąty.
1: Element listy, work folder 8.8.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli nie chcemy używać klawiatury brajlowskiej, możemy użyć klawiszy funkcyjnych F1, F2, F3, F4. Page up to jest F1, F2.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: Dokładnie, tak to działa. F3, F4 to jest page down.
1: element listy, work folder 8.8.
0: No właśnie tak to funkcjonuje. Jeżeli jesteśmy gdzieś głęboko w tej liście folderów, kilka zagłębień wręcz w te foldery weszliśmy, a potrzebujemy nagle wyjść szybko na wybór dysków, ponieważ potrzebujemy na przykład szybko zrobić coś na karcie, jest kombinacja do tego, żeby, że tak powiem, nie wciskać cały czas backspace, tylko po prostu jednym ruchem szybko wydobyć się z tej całej listy. To jest odwrotne T, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, oczywiście ze spacją.
1: Element listy, flash disk.
0: I wróciliśmy do wyboru dysków, czyli znowu mamy flash disk.
1: Element listy, SD, SD card. Element listy, flash disk.
0: Wchodzimy z powrotem we flash disk.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: Więc jeżeli chodzi o samo poruszanie się po liście plików, to jest tyle. Teraz samo manipulowanie plikami to już jest trochę dłuższa, że tak powiem, historia. Mamy do wyboru albo skróty klawiszowe, które spokojnie możemy wyczytać sobie z menu, albo możemy sobie po prostu po tym menu chodzić i wybierać daną funkcję i po prostu w ten sposób chodzić. Czyli albo używamy tych skrótów klawiszowych, albo chodzimy po menu i sobie wybieramy konkretną funkcję. Oprócz, jeszcze zapomniałem dodać, oprócz listy plików mamy jeszcze tak zwany pasek adresu, o którym wspominałem. Przechodzimy na niego tabem, czyli albo spacja 4, 5 to jest tab, shift tab to jest spacja 1, 2, no albo F3 i spacja F3, czyli tab i shift tab.
1: Pole edycji listy rozwijanej,
0: nacisnąłem flash F3, pole listy i to jest flash disk ze slashem.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: I wróciliśmy do listy folderów.
1: Pole edycji listy rozwijanej, flash disk.
0: Pole edycji listy rozwijanej. Na linijce jest to pokazane EL i teraz tak, jest flash disk i za flash diskiem jest slash, to znaczy, że jesteśmy w katalogu flash disk i nie weszliśmy jeszcze do żadnego folderu.
1: Element listy, flash disk, dokument CP 25731 TXT.
0: I tu mamy historię otwieranych plików, co jest bardzo fajne, tutaj w tym pasku adresowym. I tak kursorami góra-dół możemy sobie tą historię przeglądać. I tutaj.
1: Element listy, flash disk, dokument CP 25794 TXT.
0: I jak się nie mieści coś na linijce, naciskam jeszcze raz strzałkę w dół i doczytuję resztę tej historii, to znaczy resztę danego wpisu historii. Tu jest napisane tak, przykładowa właściwie ścieżka, która jest, została tu zapisana, to jest slash flash disk, slash my documents, slash hp, slash 25794.txt. No po prostu w My Documents jest taki katalog HP i tam jest taki plik tekstowy o takiej nazwie. No i tutaj
1: element
0: możemy
1: listy,
0: cały czas chodzić po tej historii.
1: Flash disk.
0: Natomiast na początku historii jest zawsze to, w czym ostatnio właściwie nie jesteśmy, nie byliśmy, a jesteśmy cały czas. Czyli w tym przypadku we flash disk.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: No i dobra. Jestem z powrotem w liście folderów. Teraz menu. Do menu wchodzimy albo spacja M, czyli pierwszy, drugi, trzeci i ze spacją oczywiście, albo przez F2. Tutaj menu nie jest podzielone w żaden sposób na widok, plik i tak dalej. Po prostu jest to grupa luźnych funkcji, niekiedy są tutaj też pod menu. Pierwszą opcją z menu to jest otwórz i teraz tak. Do czego ta opcja służy? No po prostu to jest to, co mamy w menu kontekstowym, na przykład w Windows Exploratorze. Czyli jeżeli ja teraz stoję na folderze Database, ja mogę nacisnąć Enter, żeby go otworzyć, tak? Ale mogę również nacisnąć z menu opcję Otwórz. Ta opcja Otwórz ma swój skrót klawiszowy, to jest Enter O. Od razu dodaję wszystkie opcje, które mają w skrótach klawiszowych Enter. To jest tak naprawdę 8 punkt i spacja. Czyli Enter, spacja O. I teraz ja nacisnę Enter, spacja O.
1: Element listy, list folder 1.10.
0: No i właśnie otworzyłem w ten sposób folder database. Z powrotem wychodzę backspace'em.
1: Element listy, database folder 1.8.
0: I wejdę teraz do menu przez F2.
1: Element menu, otwórz O, Enter O.
0: Element menu, czyli EMN. i mamy opcję otwórz w nawiasie zwykłym. Mamy gorącą literę, czyli w tym przypadku O, i dalej mamy end, czyli enter, kreska O, czyli enter O. Więc możemy sobie tak chodzić po tych opcjach. Tutaj jest ich kilka. Oprócz otwórz mamy
1: element menu, otwórz przy pomocy E.
0: Otwórz przy pomocy, czyli enter E.
1: Element menu, zip, wspólny dialog, enter.
0: Zip, czyli dosłownie skompresowanie zipem po prostu danego katalogu lub pliku. I tu skrót jest enter Z.
1: Element menu, wyślij do S, wspólny dialog, enter S.
0: Wyślij do, czyli kolejna opcja, która, że tak powiem, jakby jest przeniesiona troszeczkę z Windowsa do Braces Plus. No w końcu Braces Plus jest odparty też na Windows CE. Wyślij do, czyli enter S.
1: Element menu, kopiuj, C, enter C.
0: Kopiuj, enter C, czyli taki ekwiwalent Ctrl C, który po prostu działa w dosłownie identyczny sposób.
1: Element menu, wytnij X, enter X.
0: Enter X wycinamy.
1: Element menu, W, K, L, E, V, enter V.
0: Nie wiem, czemu tutaj przeliterowała to wklej. Enter V, czyli dosłownie mamy tutaj odpowiednik komputera. Czyli tam, gdzie mamy Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, tutaj mamy Enter X, Enter C, Enter V.
1: Element menu, skasuj, D, space D.
0: Skasuj, to samo co delete, ale tutaj nie wciskamy D, ale spacja D. Skrót spacji tutaj jest SP.
1: Element menu, zmień nazwę R, wspólny dialog, Enter R.
0: Zmień nazwę pliku lub folderu, to jest Enter i R.
1: Menu, nowy dokument N, rozwijany, Enter N.
0: Nowy dokument Enter N. I teraz to oczywiście, jeżeli byśmy nacisnęli, to jest menu rozwijane. I tam mamy wybór, jaki dokument chcemy stworzyć. Ale to zaraz się tym zajmiemy.
1: Element menu, nowy folder F, wspólny dialog, Enter F.
0: Nowy folder, czyli jeżeli potrzebujemy stworzyć nowy folder, Enter F.
1: Element menu, konwersja pliku T, wspólny dialog, Enter T.
0: Enter T, czyli konwersja pliku, ponieważ Braces Plus może dokonać konwersji pliku tekstowego na i kilka jeszcze innych formatów. Dokładnie można formatować między plikiem TXT, plikiem typu Sans i plikiem typu Braille.
1: Element menu, zaznacz wszystko, A, Enter A.
0: Zaznacz wszystko, Enter A, czyli znowu odpowiednik Ctrl A.
1: Element menu, szukaj plik B, wspólny dialog, spacja F.
0: SP F, czyli spacja F, to jest szukanie pliku. Jeżeli mamy dużo plików w Braille Sensie, a nie wiemy, gdzie znaleźć, po prostu nie wiemy, gdzie jest dany plik, to możemy go sobie wyszukać.
1: Menu, sortuj pliki według G, rozwijane, Enter G.
0: Enter G odpala nam podmenu sortowania plików i tutaj mamy też kilka typów. Między innymi na przykład to jest troszeczkę to, co w menu widok można uzyskać poprzez rozmieść ikony, czyli w tym przypadku to jest na przykład nazwa, rozmiar, typ tutaj nie ma typu, bo do typu to jest już inne podmenu. Natomiast to podmenu dotyczące typu nie sortuje według typu, natomiast pokazuje nam pliki tylko danego typu. Zresztą sprawdzę, wejdę tutaj w podmenu sortuj.
1: Element listy, nazwa.
0: Nazwa.
1: Element listy, wielkość.
0: Wielkość, czyli ilość kilobajtów, megabajtów, czy po prostu rozmiar.
1: Element listy, rozszerzenie.
0: Rozszerzenie, no czyli po prostu tak jak w eksploratorze Windows mamy widok, mamy rozmieść ikony i mamy tam na przykład typ. To jest tutaj właśnie zastąpione, zamiast typ to jest napisane rozszerzenie. Czyli najpierw mamy na przykład pokazane pliki TXT, potem na przykład jeżeli posiadamy takowe, to pliki WAV i tak dalej, i tak dalej.
1: Element listy, data i czas.
0: Data i czas oczywiście stworzenia.
1: Element listy, nazwa.
0: I z powrotem mamy nazwę. Wycofuję się do po prostu o to jedno podmenu. I teraz tak, kolejna rzecz, która występuje w ogóle w Braille Sensie, nie tylko w menedżerze plików, ale powiem o nim właśnie przy tej okazji tutaj. Jeżeli chce się wycofać o jedno podmenu, to nie wciskamy spacja Z. Spacja Z to jest takie właśnie anuluj czy też Alt F4. Natomiast właśnie, bo jeżeli to wciśniemy, to nam wyjdzie zupełnie z menu. a my nie chcemy znowu przemierzać całego menu tylko po to, żeby znaleźć opcję sortuj, więc używamy innego skrótu, nie spacja Z, ale spacja E, czyli escape.
1: Menu, sortuj pliki według G, rozwijane.
0: No właśnie, nacisnąłem ten skrót i wyszedłem do podmenu sortuj pliki według.
1: Menu, ustaw info pliku, L, rozwijane Enter.
0: Ustaw info pliku to jest też bardzo ciekawe podmenu. Tutaj działa to tak, że przeglądając foldery czy też pliki, mamy tak naprawdę tylko dostępne nazwy z rozszerzeniem i ilość tych plików, to znaczy na którym pliku stoimy z całości, ile tych plików jest w danym folderze. Natomiast informacje o pliku możemy ustawić w ten sposób, że oprócz nazwy pliku będzie jeszcze podany na przykład czas stworzenia albo zmodyfikowania, albo na przykład rozmiar w kilobajtach, czy megabajtach, czy w ogóle w dowolnych jednostkach. Wejdę tutaj do tego menu, żeby sprawdzić, jakie mamy opcje dostępne.
1: Element listy, nazwa.
0: Nazwa.
1: Element listy, nazwa, rozmiar.
0: Nazwa, przecinek, rozmiar, czyli oprócz nazwy jest rozmiar. No na przykład jeżeli jakiś plik tekstowy ma 5 kilobajtów, to jest to napisane 5 KB.
1: Element listy, nazwa, rozmiar, data, czas.
0: Nazwa, rozmiar, data i czas. Tutaj ta data i czas na linijce jest rozdzielona takim znaczkiem AND, czyli po prostu na liście plików mamy podaną nazwę, potem rozmiar, potem czas stworzenia pliku.
1: Element listy, nazwa.
0: I wracamy do nazwy. I z powrotem spacja E.
1: Menu, ustaw info pliku, L, rozwija. Menu, pokaż tylko pliki typu, rozwijane
0: Enter. Pokaż tylko pliki typu. I to jest Enter W. Do sortowania było Enter G, a do ustawienia info pliku Enter L. To tak ku przypomnieniu poprzednich skrótów, bo nie wypowiedziałem ich przy przeglądaniu tamtych opcji. Pokazuj tylko pliki typu. Służy to po prostu do pokazywania tylko plików o konkretnego typu. No ponieważ jeżeli mamy tych plików dużo, a potrzeba nam na przykład wyszukać kilku plików tylko danego typu, to wtedy możemy wcisnąć Enter W i po prostu ustawić tutaj. A co mamy do wyboru?
1: Element listy, wszystkie pliki.
0: Wszystkie pliki, czyli pokazuje nam po prostu wszystko.
1: Element listy, pliki typu SenseWord.
0: Pliku typu SenseWord to jest specjalny typ pliku BrailleSense'a, o którym powiem przy okazji opisywania edytora tekstu.
1: Element listy, pliki typu Word.
0: Pliki typu Word.
1: Element listy, pliki typu tekst.
0: Pliki typu tekst, czyli pliki typu po prostu TXT. A pliki typu Word, czyli pliki typu DOC.
1: Element listy, pliki brajlowskie.
0: Pliki brajlowskie, czyli z rozszerzeniem BRL.
1: Element listy, pliki typu HTML.
0: Pliki typu HTML, czyli oczywiście strony internetowe.
1: Element listy, pliki typu URL.
0: Pliki typu URL, czyli wspomniane wcześniej skróty internetowe.
1: Element listy, pliki typu media.
0: Pliki typu media, czyli najczęściej tu chodzi o wszelakie media typu MP3, typu WAV, typu jeszcze innych kilku formatów.
1: Element listy, pliki typu WAV.
0: Tu mamy wyszczególnione pliki typu WAV.
1: Element listy, wszystkie pliki.
0: I wszystkie pliki. Wycofuję się o podmenu przez spację E.
1: Menu, pokaż tylko pliki typu, rozwijane Enter. Element menu, informacja i wspólny dialog Enter i.
0: Informacja, Enter i, to jest po prostu taka informacja dotycząca danego katalogu lub pliku.
1: Element menu, otwórz o, Enter o.
0: I tyle. Wróciliśmy z powrotem do menu. Otwórz, opcję już testowaliśmy.
1: Anuluj, element listy, databaza folder 1.8.
0: Tym razem nacisnąłem już spację Z.
2: Tyflo Podcast.
0: Teraz warto by po prostu zaprezentować po prostu manipulowanie tymi plikami. Na dobry początek proponuję kopiowanie i wklejanie oraz wycinanie i zaznaczanie plików i folderów. Więc tak, jak wiadomo, mamy analogiczne opcje Enter C, Enter X, Enter V, Enter A. No i to nam zdecydowanie upraszcza sprawę, ponieważ ja wejdę sobie może do katalogu My Documents.
1: Element listy. Element listy.
0: Aha,
1: favorite
0: teraz
1: folder 4,
0: chodzę sobie strzałką w dół i szukam tego My Documents, ale ja nie muszę tak robić, bo mogę nacisnąć samo M.
1: Element listy. Media folder 5.8.
0: Media to jest pierwszy folder na M.
1: Element listy. My Documents folder 6.
0: My Documents i od razu wchodzę tutaj Enterem. Niestety nie da się zrobić czegoś, co występuje w Windowsach, czyli po prostu wpisać kilka liter. BraleSense reaguje tylko na pierwszą.
1: Element listy. HP folder 1.9.
0: HP to jest folder HP, który zawiera, powiedzmy to, książki dotyczące fanfiction na temat Harry'ego Pottera. No, chociażby wejdźmy tutaj, to będzie
1: element listy 25731
0: materiał do eksperymentów. Mam tu 13 plików i teraz tak. Pierwsze co, żeby skopiować dany plik, nie trzeba go zaznaczać ani nic. Po prostu wystarczy, że staniemy na nim. Na przykład pierwszy plik to jest numer 25731.txt i sobie na przykład skopiuję go do folderu wyżej, czyli naciskam tutaj Enter C. Pamiętamy, że wszystkie opcje, które miały skróty klawiszowe z Enterem, to jest tak naprawdę Enter spacja. Czyli naciskamy Enter spacja C.
1: Kopiowanie. Element listy 25731.txt113.
0: Kopiowanie to był tylko taki krótki komunikat, że mamy plik niejako w schowku. Teraz, żeby go wkleić, po prostu muszę cofnąć się o folder wyżej lub po prostu przejść do jakiegoś innego folderu, niekoniecznie folder wyżej. W folderze HP nie mam żadnego innego folderu, więc przechodzę folder wyżej.
1: Element listy.
0: Przez backspace.
1: HP, folder 1.9.
0: Tak, wróciliśmy na folder HP i teraz wklejamy poprzez naciśnięcie Enter V, czyli Enter spacja V.
1: Wklejanie. Jeden liczba obiektów kopiuj ukończono. Element listy 25731.txt210.
0: Tak, czyli wkopiował nam tutaj do tego katalogu ten plik, ustawił się na nim. Ten plik jest akurat na pozycji zaraz za folderem HP. Natomiast warto było pisać, co się działo podczas kopiowania, ponieważ tego akurat synteza nie mówiła. Oprócz komunikatu wymawianego przez Agatę, czy tam wklejanie, był pokazywany jakby taki, można powiedzieć, pasek postępu. Dokładnie były to procenty, czyli ile procent, że tak powiem, danej akcji zostało wykonane. Potem był komunikat pokazany na linijce, także też wypowiedziany przez syntezę, czyli jeden plik skopiowano. Teraz możemy tak naprawdę ten plik albo zostawić, albo na przykład usunąć. No powiedzmy, że chcemy go może stąd gdzieś go indziej przenieść, tak? Czyli tutaj został on skopiowany, natomiast my dodatkowo tą kopię chcemy gdzieś przenieść. Nie skopiować, tylko przenieść. Znowu mamy praktycznie bardzo podobną sytuację, dlatego że tym razem używamy nie Enter C, a Enter X, czyli wytnij.
1: Wytnij do schowka. Element listy 25731.txt210.
0: Tam było powiedziane kopiowanie, a tutaj jest powiedziane wytnij do schowka. No dobrze, i przenosimy się na przykład jeszcze o folder wyżej.
1: Element listy.
0: I wejdziemy do
1: folder 6. Element listy, work folder 8,
0: do folderu work. Do folderu work przeskoczyłem naciskając spację i kursywę, czyli skoczyłem na koniec listy i daję tutaj Enter.
1: Element listy, lamance, HBL14.
0: O, tu są jakieś jeszcze pliki właśnie te BraleSense'owe. I teraz naciskam Ctrl V, tak jak było przy kopiowaniu. Tutaj wklejam wcześniej skopiowany plik.
1: Przenoszenie. Jeden liczba obiektów WKLE ukończono. Element listy 25731.txt15.
0: Jeden liczba obiektów wklej. No, czyli po prostu przeniesiono jeden plik. I teraz ten plik jest tutaj w folderze work. Ponieważ jest to kopia, to mogę ją sobie zachować, jak i wyrzucić. Kasuje się spacją ID, tak jak to było w menu opisane. Więc właśnie to teraz zamierzam zrobić. Naciskam spację ID stojąc na tym pliku.
1: Przycisk wyboru. Skasować 25731.txt. Tak.
0: I teraz, co jest ciekawego, po naciśnięciu spacja ID, Agatka powiedziała, czy skasować plik 25731.txt. Natomiast jak to jest pokazane na linijce? Jest napisane PW, czyli przycisk wyboru, tak jak to było powiedziane. Potem jest skasować 25731.txt, jest pytajnik. I teraz mamy
1: przycisk wyboru, nie.
0: Później za tym pytajnikiem jest tak. Jeżeli przejdziemy strzałką w dół, to będziemy mieli tylko napisane przycisk wyboru nie. Nie musimy się przełączać strzałką w dół.
1: Przycisk wyboru tak.
0: Możemy przełączać to spacją.
1: Przycisk wyboru nie.
0: Teraz naciskam spację i przełączam się między nie a tak. Kiedy wybiorę daną opcję nie lub tak, to sobie ją naciskam enterem, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć. Teraz mam wybrane tak, więc ja chcę skasować ten plik, więc naciskam enter.
1: Ukończono skasuj. Element listy, lamance, HBL14.
0: Ukończono skasuj, czyli po prostu ukończono operację kasowania. To jest podstawa oczywiście, jeżeli chodzi o pracę na plikach. Wracam do
1: element listy, folder My Documents. Element listy, media folder, element listy. Element
0: i
1: listy.
0: Do folderu HP.
1: Element listy 25731 TXT113.
0: To było takie najprostsze kopiowanie, że tak powiem, jednego pliku i tutaj tak naprawdę niewiele to nas kosztowało. Natomiast już jest inaczej, jeżeli chcemy skopiować kilka plików. Kilka plików musimy zaznaczyć i sposobów zaznaczenia jest kilka. Pierwszy, jeżeli chcemy wszystkie pliki skopiować, no to mamy opcję Enter A, tak? Czyli zaznacza nam wtedy wszystko. Zaznaczenie skutkuje tym, że przed nazwą pliku jest stawiana gwiazdka. Natomiast jeżeli chcę zaznaczyć kilka dowolnych plików, stojąc na danym pliku naciskam spację.
1: Element listy 25731 TXT113.
0: No właśnie. Jest napisane element listy, gwiazdka i nazwa pliku. Natomiast syntezator mowy powiedział właśnie dodatkowo słowo wybierz. Czyli tutaj gwiazdka symbolizuje to, że po prostu te pliki są zaznaczone. Na razie zaznaczyłem tylko jeden plik, ale na przykład zaznaczę jeszcze dwa, czyli idę strzałką w dół.
1: Element listy 25732 TX. Element listy 25000. Element listy 25000. Element listy 25733 TXT113.
0: I mam trzy pliki zaznaczone. Dokładnie w ten sposób. No dobra. To teraz chcemy je tak samo na przykład skopiować do folderu, powiedzmy, Work. Więc znowu, stojąc teraz w tym przypadku na dowolnym pliku, na dowolnym z zaznaczonych oczywiście, chociaż mogę stać też chyba poza zaznaczeniem, ale dla bezpieczeństwa lepiej chyba stać w tym zaznaczeniu. Na wszelki wypadek sprawdźmy, czy wszystkie pliki są zaznaczone.
1: Element listy.
0: Tak.
1: Element listy 25731 TXT113.
0: Dokładnie. Także wszystkie są już zaznaczone. I teraz ja naciskam spacja Enter C.
1: Kopiowanie. Element listy 25731 TXT113. Element
0: listy. Po tym komunikacie.
1: Element listy 25733 TXT113.
0: Zaznaczyliśmy, zostały odznaczone, bo one już zostały skopiowane do właśnie coś takiego jak schowek. Przechodzę teraz do folderu Work.
1: Element listy. HP folder 19. Element listy. Ślub. Element tak, listy.
0: Dokument
1: z folder 6. Element listy. Work folder 88. Element listy. Lamance. HBL 14.
0: Jestem już w folderze Work. I teraz tutaj wklejam. Po prostu tak samo spacja V.
1: Wklejanie.
0: I to jest właśnie coś ciekawego, ponieważ oprócz procentów, które są podczas wklejania, jest ten dźwięk.
1: Trzy liczby obiektów kopiuj ukończono.
0: Ten
1: element
0: dźwięk
1: listy
0: oznacza,
1: 25733 TXT37.
0: Operacja po prostu trwa, ale że ponieważ jest długa, to jest to odznaczane właściwie takimi piknięciami. Na linii co dodatkowo przebiegają procenty. I po prostu potem pojawia się komunikat, że trzy pliki zostały skopiowane. Ponieważ te pliki są całkiem duże, więc zajmuje to trochę czasu i dlatego też słyszeliśmy ten dźwięk. Teraz chcemy skasować te pliki, bo przenosić ich już nigdzie nie będę. Po prostu robi się to dosłownie tak samo. Ja teraz je zaznaczę, ale zaznaczę je w inny sposób.
1: Element element listy 25731 KXK17.
0: Mogę je zaznaczyć tak, jak zaznaczałem, czyli na każdy plik stanąć i nacisnąć spację, ale jest drugi sposób. Powiedzmy to szybszy lub może inaczej, służy do zaznaczania kilku plików, które są zaraz obok siebie. Na czym to polega? Polega to na tym, że ja naciskam Enter B.
1: Selekcja początkowa plików. Element listy 25731 TXT, wybierz 1.7.
0: Dokładnie. I to jest selekcja początkowa, tak to nazywa syntezator mowy. I teraz, gdziekolwiek stanę kursorem, poza ten pierwszy plik, gwiazdka zostanie dodana do każdego tego pliku, na którym stanę kursorem. I to jest właśnie zaznaczanie symbolizujące zaznaczanie przez klawisz Shift i strzałki. Takim shiftem, który tylko raz wciskamy, nie trzymamy go, to jest właśnie spacja B. I teraz on tak jakby jest wciśnięty cały czas, a ja strzałką idę o dwa miejsca.
1: Element listy 25732 TX. Element listy 25733 TXT, wybierz 3.7.
0: Dokładnie. I teraz na przykład chcę te pliki skasować.
1: Przycisk wyboru, skasować trzy plik, tak.
0: Właśnie, tutaj już nie są podane nazwy, tylko jest przycisk wyboru, czy skasować trzy pliki. Dosłownie skasować trzy plik. Nie wiem, dlaczego jest tak to nie do końca przetłumaczone. No i znowu mamy tak. I jak nacisnę spację albo strzałkę w dół lub w górę...
1: Przycisk wyboru, nie.
0: Nie.
1: Przycisk wyboru, tak.
0: No, chcemy skasować, czyli tak.
1: Ukończono, skasuj. Element listy, lamance, H, B, L, 1, 4.
0: I w ten sposób możemy działać i na plikach, i na folderach. Bo jeżeli na przykład to samo będziemy dokonywać, tylko że nie na plikach, a na folderach, to skopiujemy i foldery, i całą ich zawartość. Tak jak to jest w Windowsie, czy no nie tylko chyba w Windowsie. No oprócz kopiowania, wycinania, zaznaczania, jest jeszcze parę innych opcji, tak jak to pokazywałem. Inna forma kopiowania to jest przesyłanie do, tak jak to też jest w Windowsie. Z powrotem wrócę do My Documents
1: element HP. Work folder 8.8. Element listy 25731 TXT 113.
0: Agata cały czas mówiła element listy, dlatego że ja się poruszałem po liście plików i naciskałem Enter, żeby wchodzić do folderów. Teraz możemy właśnie zaprezentować coś takiego jak przesyłanie do. Tak jak przed chwilą mówiłem, to jest taka inna forma kopiowania. Żeby przesłać plik na jakiś nośnik, na przykład, bo przede wszystkim o to tu chodzi, stojąc na pliku naciskamy Enter S.
1: Element listy, cel, flash disk.
0: I mamy wybór celu. Jest cel, dwukropek, i mamy wybór dysku. Flash disk.
1: Element listy, SD, Secure Digital Card.
0: Lub SD.
1: Element listy, flash disk.
0: No właśnie, więc wybieram na przykład SD.
1: Element listy, SD, Secure
0: Digital Card. Naciskam Enter.
1: Wklejanie
0: i są procenty.
1: 1 liczba obiektów kopiuj, ukończono. Element listy 25731 TXT 113.
0: Tak, mieliśmy jedno przy okazji, to piknięcie właśnie świadczące o tym, że operacja trwa, ale już przestała trwać, procenty przestały po prostu się przełączać i plik został skopiowany. Mogę teraz przejść na kartę i go usunąć, mogę go zostawić, mogę z nim zrobić co zechcę. Więc mamy do wyboru albo kopiowanie w tradycyjny sposób, wzięty z Windowsa, albo przesyłanie do, co jest też wygodnym sposobem kopiowania. Dobrze, zrobiliśmy przesyłanie do. Teraz otwieranie za pomocą innych po prostu aplikacji. Mamy do wyboru edytor tekstu, media player i też mamy przeglądarkę internetową. Inne aplikacje raczej nie wchodzą w rachubę, bo część aplikacji w ogóle nie posługuje się otwieraniem jakichkolwiek plików, a niektóre trzeba po prostu aplikacje uruchomić, żeby znalazły pliki potrzebne do uruchomienia jakichś mediów. Na przykład przy uruchamianiu Daisy Playera program sam wyszukuje od razu potrzebne pliki do zidentyfikowania książki. To zróbmy teraz otwieranie za pomocą, czyli stojąc na pliku naciskamy Enter E, o ile dobrze pamiętam.
1: Element listy. Otwórz przy pomocy edytor tekstów.
0: Otwórz przy pomocy. Mamy wybór aplikacji. Edytor tekstów.
1: Element listy. Otwórz przy pomocy Media Player.
0: Media Player.
1: Element listy. Otwórz przy pomocy przeglądarka internetowa.
0: I...
1: Element listy. Otwórz przy pomocy przeglądarka internetowa.
0: Tak, to jest ostatnia aplikacja. Czyli na przykład nasz plik tekstowy. Domyślnie otwieramy edytorem tekstu, jeżeli chcemy go przeczytać. Ale na przykład chcemy otworzyć go... No Media Playerem go nie otworzymy, no bo w żaden sposób go nie odczytamy. Ale możemy spróbować przeglądarką internetową. Naciskam Enter.
1: Uruchom przeglądarkę. Nasz dysk my dokument CP25731TXT.
0: Teraz jest ładowanie. Jest napisane ładowanie strony.
1: Niezatytułowany dokument.
0: Niezatytułowany dlatego, że to nie jest dokument HTML.
1: Niezatytułowany dokument.
0: No, ale powiem szczerze, że przeglądarka go chyba za bardzo nie chce czytać. No wcale mnie to nie dziwi, bo przeglądarka jest po to zaprojektowana, żeby czytała strony internetowe. Więc wychodzimy z tego. No i chyba będziemy mieli problem. Zawiesiliśmy BrailleSense'a. Musimy go zrestartować.
2: Tyflo Podcast.
0: Czyli jak się okazuje, niestety przeglądarka nie może otworzyć plików tekstowych. No może dlatego, że ten plik tekstowy, który otwierałem, faktycznie jest jednym z zdecydowanie większych plików. To było około 700 kilo. Ale mniejsza o to. W każdym razie opcja otwórz za pomocą jest. Wcześniej przeprowadzane operacje na plików mogły zaangażować w to kilka pliki. To znaczy, że na przykład kopiować, wycinać czy przesyłać mogliśmy kilka plików. No otworzyć z pomocą innego programu to już raczej nie. I teraz właściwie przystępujemy do operacji na plikach już takich z jednej strony zwyczajnych, z drugiej nieco mniej. Z takich operacji, które jeszcze na przykład wszędzie w sumie są bardzo standardowe, to jest chociażby zmiana nazwy pliku. Zmianę nazwy pliku uzyskamy poprzez naciśnięcie Enter R, czyli jak rename.
1: Komputerowe pole edycji, nowa nazwa pliku, 25731.txt.
0: Tak, tu są takie dziwne niuanse, na przykład nowy nazwa pliku, zamiast nowa nazwa pliku. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego. Może to wynika z tłumaczenia. Komputerowe pole edycji. Tutaj BrailleSense rozróżnia troszeczkę te pola edycji. Sam powiem szczerze, jeszcze do końca nie wiem, czym te pola się różnią. I tutaj mamy napisaną nazwę pliku. 25731.txt. Możemy ją sobie skasować na przykład i zmienić na coś innego. Na przykład, nie wiem, no
1: te.
0: Ja kasuję
1: 10,
0: teraz. 10,
1: T, 1, 3, 7, 5, 2.
0: O właśnie. No i na przykład możemy tu wpisać, nie wiem, prezentacja.
1: P, R, E, Z, E, N, T, A. C, J, A,
0: kropka txt.
1: T, X, T.
0: Oczywiście to nie będzie zgodne z prawdą, ponieważ no akurat plik tak nazwany jest numerami domyślnie, ale zawiera książkę. No w sumie to nazwa może być dowolna, więc powiedzmy, że jest prezentacja.txt. Naciskamy Enter.
1: Ukończono, zmień nazwę. Element listy. Prezentacja.
0: Ukończono, zmień nazwę.
1: 13.
0: Oczywiście nie musimy naciskać Enter. Jeżeli dalibyśmy tab, znaleźlibyśmy taki przycisk potwierdź. Tutaj troszeczkę domyślny jest przycisk potwierdź i przycisk anuluj. Nie jest to tak jak w Windowsie OK anuluj, no ale znaczenie jest dokładnie to samo, więc tak naprawdę to już nazewnictwo to nie jest jakaś tam istotna sprawa. Prezentacja txt. No, możemy z powrotem zmienić nazwę na numerki, ale to tak naprawdę no, już zależy od nas, co z tym plikiem zrobimy. Wspominałem o folderach. Czas by nauczyć się ich tworzyć. Cały czas jesteśmy w My Documents HP. Ja może wyjdę stąd.
1: Element listy.
0: Do
1: HP, folder 1, element listy.
0: Głównego
1: folderu,
0: folder
1: 6, 8.
0: Flash disk. I tutaj myślę, spróbujemy utworzyć sobie folder. Naciskamy Enter F.
1: Komputerowe pole edycji. Nowa nazwa folderu.
0: O, tutaj już dobrze jest napisane, nowa nazwa folderu. Ten dźwięk jest, jeżeli zrobimy jakąś złą operację. Ja teraz nacisnąłem backspace, a nie było litery do skasowania, więc generuje to taki dźwięk. No na przykład folder może być Tyflo Podcast.
1: T, Y, F, L, O, P, O, D, C, A, S, T.
0: Tyflo Podcast. Przepraszam za dodatkowe folder. Głosy, ale
1: element
0: niestety
1: listy. Tyflo Podcast folder 7.9.
0: Półka odbiórka jest taka mało stabilna. Tyflo Podcast 7
1: element
0: z 9.
1: Listy. Element listy. Work folder 9.9.
0: No element tak, mieliśmy
1: element listy. Tyflo Podcast folder 7.9.
0: 8 folderów, to teraz jest 9. I od razu można, że tak powiem, zauważyć, że BrailleSense je sortuje. Cały czas sortuje, no w tym przypadku pod względem nazwy, no bo raczej jeżeli chodzi o foldery, no to głównie pod względem nazwy. Chociaż te inne kryteria myślę, że też by obowiązywały. No i jest sobie folder Tyflo Podcast. Tyflo Podcast napisane w nawiasie okrągłym. No i teraz z tym folderem można robić wszystkie pozostałe operacje. Przenosić, kopiować, nawet można wysłać go gdzieś albo na przykład, nie wiem, skompresować zipem. Co zresztą zaraz będę pokazywać, jak to zrobić. Może zostawmy sobie ten folder Tyflo Stacja, a przejdźmy faktycznie do kompresji za pomocą zipa. No bo co w sumie po stworzeniu folderu, no cóż, możemy ten folder zostawić tak jak jest, albo coś z nim zrobić. Zaraz ten folder będzie w użyciu, ale przejdźmy z powrotem do My Documents
1: element listy
0: i HP.
1: Element listy.
0: Może stajmy na HP, nie wchodźmy do HP, bo to jest taki też folder ćwiczebny, który sobie tu stworzyłem. Zipowanie, czyli wywoływanie tego programu kompresującego, to jest Enter Z, spowoduje, że folder będzie skompresowany. Nas przy okazji program spyta się o nazwę pliku archiwum. Naciskam Enter Z.
1: Komputerowe pole edycji, plik typu zip, hp, zip.
0: Tak, typ pliku zip, hp.zip, daje tabulator.
1: Przycisk, potwierdź.
0: No jest, tak jak mówiłem, przycisk, potwierdź.
1: Przycisk, anuluj.
0: Przycisk, anuluj.
1: Komputerowe pole edycji, plik typu zip,
0: no i
1: hp, zip.
0: Pole edycji hp, zip. Oczywiście bywają okienka bardziej rozległe. Tutaj w tym przypadku widocznie producenci uznali, że wystarczy spytać o nazwę pliku. Naciskam Enter.
1: 1.13 pakowanie 25794
0: TXT. I to trochę teraz potrwa, bo te pliki są dość duże. Jest ich 13 i jest napisane 1/13 pakowanie i jest napisana nazwa pliku z rozszerzeniem. No i jak dojdzie do 13/13, potem w tym samym miejscu, to znaczy nie w miejscu, ale w folderze, w którym stoimy, będzie ta nazwa hpzip. Przeniesiemy ją potem do Tyflostacja i myślę, że Enter na tym pliku wystarczy, żeby stworzył nam w folderze Tyflostacja folder hp. Ale najpierw musimy trochę poczekać, zanim po prostu to archiwum się stworzy.
1: 1 kompresja pliku kompletna, element listy, HPE, folder 1.10.
0: 1 kompresja pliku kompletna, czyli po prostu spakował nam się już ten plik. No i teraz mamy, jeżeli pojadę w dół strzałką do dołu,
1: element listy,
0: to powinienem spotkać HPZIP.
1: Stolank 1, TXT2.10, element listy, stolank 2, TXT, element listy, HPZIP40.
0: Jest. I teraz go sobie przeniosę. Naciskam na nim Enter X.
1: Wytnij do schowka. Element listy. Element
0: wychodzę
1: listy.
0: Z My Documents.
1: Element listy. Tyflo Podcast folder 7.
0: Jest Tyflo
1: element
0: podcast.
1: Listy. Brak listy 00.
0: Brak listy 00, czyli nie ma nic.
1: Przenoszenie.
0: W danym
1: jeden
0: folderze.
1: Liczba obiektów WKLE ukończono. Element
0: no
1: listy.
0: No i właśnie przeniosłem HPZIP do folderu Tyflo Podcast. I teraz naciskam na nim Enter. Powinien się bez problemu rozpakować.
1: Komputerowe pole edycji. Użyj nazwę folderu. HP.
0: I mamy kolejne pytanko. Teraz jak nacisnąłem Enter na pliku skompresowanym, ponieważ domyślnie on ma wypakować folder HP. I mamy zapytanie. Unzip nazwę folderu. Czyli dosłownie rozpakuj nazwę folderu. Ponieważ w pliku jest HP, więc nas pyta o to samo. Jest w polu edycji wpisane HP, no ale jeżeli wybierzemy sobie jakąś inną, to możemy ją sobie wpisać. Czy mamy jeszcze jakieś inne opcje?
1: Przycisk, potwierdź.
0: Nie, czyli potwierdzamy HP.
1: 1.13 rozpakowywanie 25794 TXT.
0: No i jestem ciekaw, czy rozpakowywanie również tyle potrwa. Jeżeli tak, no to najwyżej poczekamy chwilę i poczekamy, aż to się rozkompresuje i stworzy nam folder HP.
1: 13 dekompresja ukończona. Element listy. HP zip 22.
0: 13 kompresja ukończona, czyli rozpakowano 13 plików. I mamy już folder HP w folderze Tyflo Podcast.
1: Element listy. HP folder 1.2.
0: Mamy. Także możemy go tak naprawdę usunąć, no bo to jest kolejna w sumie kopia folderu HP z My Documents. Właściwie kolejna, tylko jedna, ale można powiedzieć, że jedną kopię mamy też właśnie w tym archiwum zip. Dobra, to ja kasuję na razie tylko
1: HP,
0: to
1: zip 2.
0: archiwum zip.
1: Przycisk wyboru, skasować HP, zip, ukończono,
0: tak, kasujemy.
1: Element listy. HP,
0: i chciałbym zrobić
1: 1.
0: jeszcze jeden element eksperyment.
1: 25732 TXT 1.13.
0: Zip, zaznaczymy
1: element
0: dwa
1: listy.
0: Pliki.
1: Element listy. Element
0: w sumie
1: listy.
0: Może ich być dowolna ilość, ale jestem ciekaw, bo ja, tak naprawdę zawsze bezpiecznie jest kompresować folder. Natomiast jak zareaguje Brysense na zaznaczone dwa pliki na komendę kompresowania tych dwóch plików?
1: Komputerowe pole edycji, plik typu zip, HP zip.
0: HP zip, czyli znowu nas pyta o folder HP zip. Może dlatego, że no, jesteśmy w tym folderze HP i właściwie łatwiej nazwać go nazwą folderu, w której się jest, niż gdyby to była seria numerków. Także ja się zgadzam na tą nazwę. hp.zip, naciskam Enter.
1: 1.2 pakowanie 25732.
0: O, jest, 1.2. Czyli mamy dwa pliki do spakowania. On je teraz sobie pakuje. Powinien niedługo skończyć, no bo dwa pliki to nie 13, więc powinien to zrobić w miarę szybko. No, inna rzecz, że BrailleSense ma dość wolny procesor, jak zresztą większość notatników, które mają przecież tylko ograniczoną funkcjonalność, więc nie oczekujmy wiele po BrailleSense, no i po samym kompresorze. Także, no już, że tak powiem, sama ta funkcja to już jest, uważam, ciekawy dodatek do tego notatnika. Już jest 2 z 2.
1: 2 kompresja pliku kompletna. Element listy 25733 TXT 2.14.
0: Czyli skompresowaliśmy sobie dwa pliki. Nie będę ich teraz rozpakowywał, bo w sumie to naprawdę nie ma sensu.
1: Element listy 25732. Element
0: także
1: listy.
0: Myślę,
1: element
0: że
1: listy. HP zip 1314. Przycisk wyboru, skasować,
0: ale
1: ukończono,
0: w każdym razie,
1: element listy,
0: jeżeli 25794 TXT 1.13. Bez kopiowania ich do osobnego folderu, to jest to do zrobienia jak najbardziej.
1: Element listy HP folder 1.1.
0: No dobra, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o zipie. Folder HP kasuje.
1: Przycisk wyboru, czy skasować HP folder? Tak.
0: Tak.
1: Ukończono,
0: jest.
1: Skasuj folder. Element listy, brak listy 0.0.
0: No i tutaj mamy brak listy. Wycofujemy się do
1: element listy,
0: Tyflo
1: podcast folder
0: 7.9. Tyflo podcast folder, myślę, że też już nam się na nic nie przyda.
1: Przycisk wyboru, czy skasować Tyflo podcast folder? Tak.
0: Tak.
1: Ukończono,
0: jest.
1: Skasuj folder. Element listy. My dokument folder 6.8.
0: No dobra. Kolejna rzecz wspominana przy okazji listowania menu to jest informacja uzyskiwana poprzez Enter i. I jestem tu akurat na folderze My Documents. Zobaczmy, czy informacja coś powie o tym folderze.
1: Okno dialogu informacji. Pole statyczne, typ folder, jeden folder, 21 plik istnieje.
0: Typ folder, jeden folder, czyli że jeden folder znajduje się w folderze My Documents. 21 plik istnieje. No, dziwna to jest składnia, powiem szczerze, tych wypowiedzi. Ale chodzi o to, że w folderze znajduje się jeden, można powiedzieć, podfolder i 21 plików. No, czyli informacja coś nam powiedziała. Wychodzimy z okna informacji.
1: Element listy.
0: Dokument
1: folder 6.8.
0: Wejdę
1: element
0: tu w My Documents. HP, wejdę w
1: folder,
0: HP.
1: Element listy. 25732 TXT 1.13.
0: No właśnie. I co powie informacja o tym pliku?
1: Okno dialogu informacji. Pole statyczne, typ TXT, plik.
0: Typ TXT, plik. No i tylko tyle nam o tym powiedział. No cóż, niewiele.
1: Anuluj.
0: Ale element w sumie listy 25732 TXT. Jeżeli 1, potrzebujemy 13. więcej informacji, to dobrze by było zrobić coś takiego jak ustawienie informacji o pliku. O ile dobrze pamiętam,

0: 25732.txt. Pamiętamy, że pierwszy plik 25731 to był zamieniony na prezentacja txt. I zaraz obok mamy ze dwie spacje i mamy napisane 1.5mb. Zapomniałem dodać, a może to mówiłem w pierwszej części podcastu, że BrailleSense wszystko wypisuje, ja zawsze to mówię Braillem pisanym na papierze. Czyli jeżeli są cyfry, to zawsze przed cyframi jest znak cyfry. Jeżeli mamy rozszerzenie .txt, to przed każdą literką jest znak dużej litery. Jeżeli mam napisane 1.5mb, to mam to napisane znak cyfry A, kropka, znak cyfry E, czyli 1.5, duża litera M, duża litera B, czyli znak dużej litery M, znak dużej litery B, czyli megabajty. I dopiero jak nacisnę strzałka w dół, to mam 1/13. Ale to 1/13 również jest napisane Braillem pisanym, czyli znak cyfry A, znak cyfry AC. Także tutaj mamy właśnie tą informację o pliku, zwłaszcza jeżeli nas rozmiar interesuje. Jeszcze jest trzecia możliwość. Naciskam Enter L.
1: Element listy. Ustaw info pliku. Nazwa. Rozmiar.
0: Nazwa. Rozmiar.
1: Element listy. Nazwa. Rozmiar. Data. Czas.
0: Nazwa. Rozmiar. Data. Czas. Czyli data i czas. Tutaj jest napisane data and czas. I naciskam Enter.
1: Odświeżanie.
0: Odświeżanie.
1: 25732 TXT15MB 21 05 20 10 07 2.09 2.48113.
0: Czyli mamy tak, ELN 25732.txt, czyli nazwa pliku. Potem mamy rozmiar 1.5MB. Potem mamy datę 21.05.2010, czyli 21 maja, ten plik został tutaj wgrany, 2010 roku i mamy godzinę, o której to zostało zrobione. To była godzina 7:09:48. Także bardzo dokładne informacje. A na końcu mamy, który to numer z ilu, czyli 1/13 w tym przypadku. I to jest pełne ustawienie informacji na temat pliku. No bo sama informacja niestety niewiele mówi. Według mnie powinna mówić znacznie więcej, no ale cóż. I tak naprawdę możemy to zostawić albo powrócić do
1: element listy, ustaw info pliku, nazwa, rozmiar, data, czas,
0: konfiguracji, czyli
1: element listy, nazwa, rozmiar, data, czas, element listy, nazwa, odświeżanie, element listy, 25732 TXT113.
0: Ustawienia. Oprócz tego możemy sobie właśnie jeszcze ustawić wyświetlanie według typu pliku. Tak, no tutaj mamy w sumie same pliki TXT, więc tutaj ustawienie wyświetlania według typu, właściwie, a raczej nie według typu, tylko pokazuj pliki typu, chyba według mnie nie ma sensu. Natomiast owszem, sortowanie można pokazać i tam jest między innymi sortowanie według typu. O ile pamiętam dobrze, sortowanie to było Enter G.
1: Element listy. Uporządkuj pliki według nazwa.
0: Uporządkuj. Tutaj jest znowu literówka. No niestety tych błędów w tym tłumaczeniu jest dość sporo. I mamy wybór taki. Nazwa to jest oczywiście domyślne.
1: Element listy. Wielkość.
0: Wielkość. No, możemy dać wielkość, tak? Czyli daję Enter na wielkości.
1: Otwieranie. Element listy 25732 TXT1313.
0: I się okazuje, że 25732 to jest ostatni plik, dlatego że jest największy. A pierwszym plikiem jest
1: element listy 25742 TXT1313.
0: Bo jest najmniejszy. Gdybyśmy ustawili w informacji o pliku jeszcze do tego rozmiar, to byśmy widzieli, że faktycznie te rozmiary się różnią. Następna opcja, jeżeli chodzi o sortowanie.
1: Element listy. Uprzątkuj pliki według wielkość.
0: Wielkość.
1: Element listy. Rozszerzenie.
0: Rozszerzenie.
1: Odświeżanie. Element listy. 25732 TXT113.
0: No tutaj nic to nie dało, bo jesteśmy w folderze, gdzie są same pliki TXT.
1: Element listy.
0: Ale przejdźmy gdzieś HP, wyżej.
1: Folder 1.9. Element listy. Stolanki 1, TXT 2.9. Element
0: tutaj
1: listy.
0: Są

0: Stolang 2, TXT, element listy. Morderca na 3, TXT, 49, element listy. PHP, TXT, element listy.
1: Zdecydowanie.
0: Lista jak upodobnić ją do XP, 1, TXT, 69, element listy. Lista jak upodobnić ją do XP, 2, TXT, 79, element listy. Wierszostecz, TXT, 89. Element listy, ślub TXT 99.
1: No tak.
0: Element listy.
1: Tutaj
0: ślub,
1: też
0: TXT,
1: jesteśmy w plikach TXT, więc może przejdźmy do folderu element Word. Listy. Tam widziałem
0: dokument
1: inne
0: folder 6.8.
1: Między innymi HBL to jest rozszerzenie dokumentu typu Sense.
0: Element listy, work folder 8.8. Element listy, lamance HBL 1.4. Element listy, noname HB. Element listy, no mamy 1, HB.
1: Aha,
0: element
1: czyli
0: listy,
1: tu są z
0: poradnik
1: kolei...
0: pani domu, TXT 44.
1: Aha, to może jeszcze raz włączmy tutaj sortowanie.
0: Element listy, uprzątkuj pliki według rozszerzenie.
1: Aha, czyli tutaj są rozszerzenia. Aha, zróbmy...
0: Element listy, wielkość. Element listy, nazwa.
1: Nazwa.
0: Odświeżanie. Element listy, lamance, HBE. Element listy, no mamy H. Element listy, no mamy 1, HBE. Element listy, poradnik pani domu, TXT44.
1: No tak, tutaj w sumie te pliki nawet ze względu na nazwę układają się tak, że sortowanie na według rozszerzenia nic tam za wiele nie pokaże, znaczy za wiele nam nie pokaże. Ale oprócz nazwy, wielkości...
0: Element listy, uprzątkuj pliki według nazwa.
1: I rozszerzenia.
0: Element listy, wielkość. Element listy, data i czas.
1: Jeszcze możemy według daty i czasu.
0: Element listy, data i czas.
1: I tyle.
0: Element listy, element listy, element listy, nazwa.
1: Wróciłem do nazwy.
0: Element listy, lamance, HBL 1.4.
1: A teraz sprawdźmy, jak działa pokazywanie tylko jednego typu. Tutaj mamy trzy pliki typu sens i 1 TXT. Także myślę, że tutaj przynajmniej ta opcja da efekt. O ile pamiętam, było to Enter W. No, ciężko będzie to wcisnąć, powiem szczerze. Zaraz coś... O.
0: Pokaż tylko pliki typu. Element listy. Typ. Wszystkie pliki.
1: Ciężko dlatego, że Enter i spacja też wymagają rozstawu palców. Wszystkie pliki, czyli po prostu pokazuje nam bezwzględnie wszystkie pliki.
0: Element listy. Pliki typu Sense Word.
1: No właśnie. Tu mamy trzy pliki Sense w tym folderze Work, więc daję Enter na Sense Word.
0: Element listy. Lamance. HBL 1.3.
1: I mamy pokazane tylko pliki typu sens, ponieważ tutaj obiektów było 4, teraz jest 3.
0: Element listy, no mamy HBL 2.3. Element listy, no mamy 1, HBL 3.3.
1: No i tak to się sytuacja przedstawia. To było właśnie to wyświetlanie tylko
0: pokaż
1: danego
0: tylko pliki typu.
1: Typu.
0: Element listy, typ pliki typu sens. Element listy, wszystkie pliki.
1: Wracamy
0: odświeżanie.
1: Na...
0: Odświeżanie. Element listy, lamance, HBL 1.4.
1: Do kolejnej rzeczy, jakiej teraz możemy przejść po wszystkich tych sortowaniach, pokazywaniach tylko danego pliku i informacjach na temat pliku. Tworzenie. Oprócz tworzenia nowego folderu, które było już pokazywane, możemy na przykład stworzyć nowy dokument. No ale ktoś tu powie, co to za sztuka, wystarczy odpalić edytor tekstu. Można tak zrobić, ale druga metoda jest też całkiem znośna, polegająca na tym, że tworzymy jakby pusty plik, który dopiero po naciśnięciu Enter, że tak powiem, jest ładowany do edytora tekstu i w ten sposób możemy go niejako edytować i po prostu formułować. Więc jak stworzyć, może ja przeniosę się na
0: element listy,
1: główną
0: folder
1: listę
0: 8.
1: folderów. Tworzymy nowy dokument. Musimy najpierw wybrać jaki typ, ale żeby odpalić opcję tworzenia nowego dokumentu, naciskamy Enter N.
0: Element listy. Format pliku tekst TXT.
1: I teraz wybieramy jaki chcemy format pliku. Mamy do wyboru tekst, w nawiasie mamy rozszerzenie TXT.
0: Element listy. Braille BR.
1: Braille BR lub BRL.
0: Element listy. Tekst TXT.
1: Aha, czyli tutaj do wyboru mamy tylko Braille i tekst. No, powiedzmy, chcemy stworzyć tekst. Naciskamy
0: komputerowe
1: Enter.
0: Pole edycji. Nowy nazwa dokumentu. Nowy dokument 0.txt.
1: I teraz tak, trzeba wpisać nazwę tego pustego dokumentu. Domyślnie jest wpisana nazwa nowy dokument 0.txt. Uważam, że trochę bez... Znaczy taka nazwa, powiedzmy, no, robocza.
0: koniec.
1: No to zmieniam.
0: Ta i ta. Za ta.
1: Zmieniam tutaj tę nazwę, tylko kasuję poprzednią. I piszemy na przykład równie roboczą nazwę, na przykład, nie wiem, pusty dokument.
0: P, U, S, T, Y.
1: Pusty, no, może z podkreślaczem.
0: D, O, K, U, M, E, N, T.
1: Kropka, T,
0: T X, T. X, T. Ukończono nowy dokument. Element listy, pusty dokument, T, X, T, 9, 9.
1: No właśnie, i teraz... Tak naprawdę ja mogę dać Enter. Daję
0: czytanie.
1: Enter.
0: Pusty dokument TXT, otwórz.
1: No i jestem w edytorze tekstu i tak naprawdę mogę teraz ten dokument pisać. I to jest taka, powiedziałbym, inna forma tworzenia nowego dokumentu. Powiedziałbym nawet trochę bezpieczniejsza niż najpierw pisanie wszystkiego w edytorze tekstu, potem trzeba przecież zapisać. A czasami się z biegu nie zdąży po prostu zapisać, więc tutaj jakby mamy sprawę załatwioną. Oczywiście musimy zdecydować, żeby zapisać, ale już nie musimy wskazywać ani ścieżek dostępu, ani plików, gdzie to chcemy zapisać. Wychodzę z edytora tekstu.
0: I zadania.
1: Dzisiaj nie będziemy go opisywać.
0: Element listy, pusty dokument TXT 99.
1: Na tym polega tworzenie pustego dokumentu. Kolejną opcją jest szukanie, właściwie kolejną funkcją jest szukanie plików. Żeby znaleźć plik, naciskamy spacja F.
0: Komputerowe pole edycji, nazwa pliku do znalezienia.
1: Nazwa pliku do znalezienia. Czy mamy jakieś jeszcze inne opcje?
0: Lista rozwijana, docelowy dysk, flash disk 1.2.
1: Aha, czyli mamy jeszcze wybór dysku, w którym chcemy poszukiwać.
0: Lista rozwijana, docelowy dysk SD22.
1: Mamy SD.
0: Lista rozwijana, docelowy dysk, flash disk 1.2. Pole wyboru oznaczone, przeszukiwanie pod folderów.
1: Dałem znowu tabulator i po liście dysków, bo pierwsze pole to jest do wpisania nazwy, drugie po wciśnięciu tabulatora to jest lista dysków, a trzecia teraz mamy pole wyboru, które mówi, że on ma uwzględniać również podfoldery przy szukaniu plików.
0: Przycisk. Szukaj.
1: I przycisk szukaj. No ale
0: przycisk,
1: ja muszę...
0: Aruluj. Element listy. Brak pliku 00.
1: Brak pliku, czyli tutaj mamy to pole, gdzie są wyświetlane wyniki wyszukiwania.
0: Komputerowe pole edycji. Nazwa pliku do znalezienia.
1: No właśnie. To ja wpiszę może naszą prezentację.
0: P. R. E. Z. E. N. T. A. C. J. A. T. X. T.
1: Prezentacja... .txt. Enter.
0: Wyszukiwanie. Element listy. Ścieżka prezentacja. TXT. Flash disk dokument CP1.1.
1: I mamy ścieżka prezentacja. TXT. Dwukropek. I mamy flash disk. Slash. My documents. Slash. HP. 1:1. Ponieważ w braille sensie mam tylko jeden plik, który się tak nazywa. Ciekawe, czy umożliwia to miejsce manipulowanie plikami tak jak to jest w Windowsie. Na przykład chcę ten plik teraz otworzyć.
0: Element listy, prezentacja TXT 1313.
1: A więc tak, działa to nieco inaczej. Po wciśnięciu Entera nie otwieram pliku, ale otwieram folder, który zawiera ten plik i staje automatycznie na tym pliku. Więc faktycznie de facto pierwszy raz jak nacisnę Enter będąc na liście wyników, otwiera mi się folder, gdzie ten plik jest. A teraz mogę go otworzyć sobie. Nie będę go otwierał. Zobaczymy, czy jak wyjdę spacja Z.
0: Menedżer plików.
1: Wyszedłem z menedżera plików. Wejdę do niego z powrotem.
0: Element listy, flash disk. Element listy, database folder 1.9.
1: Czyli na tym polega szukanie plików po prostu. Kolejna rzecz, która została nieumówiona, a jest, powiedziałbym, już chyba niemalże ostatnią rzeczą, to jest konwersja. Konwersja plików pomiędzy Braillem i tekstem, która była wspominana podczas opisu menu. Może ja przejdę do My Documents i HP.
0: Element listy 25732 TXT 113.
1: Stanę na naszą prezentację.
0: Element listy, prezentacja TXT 1313.
1: I naciskam Enter T.
0: Element listy, format konwersji, SenseWord HBL.
1: I mamy tutaj do wyboru SenseWord, czyli w nawiasie mamy rozszerzenie HBL.
0: Element listy, tekst TXT.
1: Albo tekst.
0: element listy, Braille, BR.
1: Albo jeszcze Braille, BR. Może Braille. Enter.
0: Prezentacja TXT, plik skonwertowany.
1: I tyle. Po wyborze tak naprawdę, ja właściwie nie tyle, bo nadal się to konwertuje. Czyli po pierwsze naciskamy Enter T i mamy wybór, do jakiego formatu chcemy
0: jeden
1: go
0: konwersja pliku
1: skonwertować.
0: Kompletna. Element listy.
1: Po
0: prezentacja TXT 1414.
1: W formacie po prostu czekamy, aż plik się sformatuje. Tutaj przelatywały procenty i słyszeliśmy podczas mojej mowy po prostu sygnał świadczący o operacji w toku.
0: Element listy. Prezentacja BRL 1314.
1: Prezentacja BRL. To jest rozszerzenie pliku brajlowskiego, który zawiera po prostu tekst napisany tak, jak się pisze to na papierze, czyli przed każdym znakiem cyfry ma hash, przed każdą dużą literą ma znak dolara i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, gdybyśmy wybrali SenseWord, to mielibyśmy tutaj plik prezentacja.hbl. Więc na tym tak naprawdę polega konwersja. Jest ona bardzo szybka i naprawdę jest to proste do zrobienia. I bardzo wygodne, bo na przykład łatwiej pisać czasami plikiem brajlowskim, takim jak piszemy na papierze, a potem na przykład skonwertować to do TXT. I tyle w sumie, jeżeli chodzi o menedżer plików. Ja skasuję ten plik MBRL.
0: Przycisk wyboru, skasować prezentacja,
1: tak
0: ukończono,
1: jest.
0: Skasuj. Element listy, 25790.
1: Wychodzę najpierw z HP, element listy. Teraz element My listy. Documents.
0: Element listy, flash disk.
1: Wyszedłem teraz na flash disk i wychodzę z menedżera plików Spacja Z.
0: Menedżer plików.
1: Rzeczy jeszcze jednej, której to nie omówiłem, a w sumie nie wiem, czy omówię, nie sądzę, chyba że przy innej jakiejś okazji, to jest formatowanie dysku. Jest ono możliwe jak najbardziej, ale oczywiście mowa tylko o wewnętrznej pamięci. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że BrailleSense kompletnie nie reaguje, jak to mówimy, zgłupiał totalnie, nic nie jesteśmy w stanie na nim zrobić, krańcowym rozwiązaniem jest sformatowanie dysku. Na czym ona polega? Trzymamy spację i L. Podczas tego trzymania naciskamy reset. Puszczamy reset, natomiast trzymamy spację L dopóki nie powie nam syntezator, że rozpoczyna się formatowanie. Formatowanie dysku wyrzuca wszystkie pliki. Z tego co wiem, potrafi też zresetować ustawienia. Także polecam stosować tę opcję naprawdę już w krańcowych sytuacjach. Tak na co dzień zdecydowanie tej opcji nie polecam. A o resetach myślę, że będzie osobny podcast, także na razie resetami się nie zajmujemy. Tyle jeżeli chodzi o menedżer plików. I cóż, w następnym podcaście zajmiemy się edytorem tekstu i wszystkimi mankamentami związanymi z tworzeniem tekstów w BrailleSense. Wyłączamy głos.
0: Głos wyłączony.
1: Chociaż nie jest to konieczne i wyłączam BrailleSense'a. I dziękuję za uwagę. Z tej strony Artur Rutkowski. Jeszcze może podam tylko swoje dane kontaktowe. Jeżeli ktoś by chciał napisać jakieś uwagi co do tego podcastu lub jakichś innych, to proszę o kontakt pod e-mailem artur.rutkowski@tyflopodcast.net, ewentualnie gadu 10666409. Do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Przegląd 183.
5: Zgadza się.
4: Jeśli dobrze rozumiem. Ja dzisiaj mam taką małą testową opcję włączoną, bo czasami tutaj słychać ode mnie różne dźwięki z domu i dzisiaj włączyłem sobie taki procesor, który nazywa się, jakby ktoś chciał coś takiego mieć u siebie na podcastach albo na czymś, Waves Clarity. To jest wtyczka VST, która usuwa wszystko, co nie jest głosem. Zresztą taki proces już jest w kilku innych aplikacjach, jest na przykład w Discordzie, jest też aplikacja NVIDIA do tego, natomiast ja mam dzisiaj coś takiego też zapięte jako wtyczka VST. Ona tam kosztuje chyba $30 czy jakoś, w każdym razie coś tego typu. No i u mnie w tej chwili zresztą jest trochę dźwięków tutaj w domu, jakieś radio nawet gra, tego zdaje się, że nie słychać za bardzo, tak mi się wydaje.
5: Nie słychać.
4: To taki mały wstęp do prowadzenia w zarysie, gdyby ktoś się czymś takim interesował. A teraz już przechodzimy już do meritum. Zaczynamy oczywiście od tego, kto dzisiaj w audycji będzie. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i Jacek Terwilewski. Cztery osoby. No i jak zwykle dzisiaj newsy już standard przygotował Michał.
5: Tak, tym razem przygotowałem ja, bez jakiejś sztucznej inteligencji, ale o sztucznej inteligencji i o głosie generowanym syntetycznie też dziś będzie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Ciąg dalszy losów aktualizacji System Fold. Jak zainstalować polski głos Piper? Fundacja Prowadnica uruchomiła portal 3D Point. Powstaje nowy dodatek do rozpoznawania obrazów w NVDA. A Capella zrobi kopię zapasową twojego głosu. Pokaz inteligentnych okularów GI. Powołano nieformalną grupę rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku w Okręgu Opolskim Polskiego Związku Niewidomych. Wystawy malarstwa Elżbiety Łysoniewskiej w Tyflo Galerii w Warszawie. Accessible Cache w Firefoxie oficjalnie. HelpTech Activator, brajlowska stacja robocza do iPhone'a z dwiema klawiaturami. Poprawki dostępności w najnowszym Visual Studio Code. Aplikacja Hash stanie się bardziej dostępna. Nowa wersja Hearthstone. Historyczne archiwum zmian w Windows Eyes. Użytkownicy czytników ekranu już przetestowali Blue Sky. Nie jest dobrze. Łącze z telefonem oficjalnie dostępne na iOS. Nearby Share dostępne w Polsce. Discord pozbywa się liczb z nazw użytkownika. Nadciąga Logic Pro na iPada. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: No i jeszcze tylko informacje kontaktowe, bo można do nas pisać, można do nas dzwonić na wszystko na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam wszelkie informacje są. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w Tyflo Radiu. Można się też kontaktować przez aplikację stworzoną przez Dawida Piepera na system Windows oraz przez Tyflo Centrum, czyli aplikację Arka Świetnickiego stworzoną na system iOS. Dróg kontaktów sporo, a teraz już przechodzimy do newsów. Najpierw zaczynamy od rzeczy, które zostały nam, znaczy nie zostały, ale są aktualizacje z poprzedniej audycji. Najpierw dwa tematy od Piotrka.
6: No to a propos aktualizacji, zacznijmy od aktualizacji, która się niestety nie pojawiła jeszcze odnośnie System Volta, którego się Patryk pytał. Konkretnie tutaj pojawiły się nawet dwie aktualizacje, które na portalu Itch się pojawiły, bo grę można było kupić właśnie albo z Itcha, albo ze sklepu Microsoft dla Windowsa. No i niestety w sklepie Microsoft te aktualizacje się nie pojawiły jeszcze. Patryk zgłosił problem, ja to przekazałem do dewelopera. Deweloper obiecał, że coś w tej sprawie postara się zrobić. No i przedwczoraj bodajże do mnie napisał i co się niestety okazało, że aktualizacja została odrzucona przez Microsoft, o czym nie został poinformowany, mimo to, że jakiś e-mail powinien przyjść. No problemów wskazali kilka, autor za bardzo nie rozumie czemu, bo na przykład stwierdzili, że jakieś problemy były ze zrzutami ekranu, mimo to, że gra ma trochę grafiki takiej prostej, no ale jednak grafika ma. Więc przypuszczam, że jakieś zrzuty były i też podobno na którymś tablecie Surface raz się nie otworzyła. Taki ponoć był problem, no i przez to Microsoft aktualizację odrzucił. Autor do nich pisał, przypuszczam, że wysłał tam jeszcze raz, może te zrzuty ekranu jakoś poprawi. Mniej więcej no, aktualizacja prędzej czy później raczej się pojawi, ale może to jeszcze troszeczkę potrwać, no bo autor po prostu musi tutaj przejść ten cały proces weryfikacji. Miejmy nadzieję, że uda mu się to jak najszybciej. No a dla zainteresowanych, jeśli ktoś by chciał sobie tą grę kupić, a jeszcze tego nie zrobił, ja myślę, że warto to zrobić jednak na portalu itch.io, itch.io, ponieważ tam dostaniemy grę bez żadnych zabezpieczeń, no ale też ten jeden zakup da nam dostęp do wersji zarówno na Windowsa, no i na Maca i Linuxa, jeśli takie systemy posiadamy. No ale tam aktualizacje się raczej będą pojawiać pierwsze, dlatego że tam po prostu takiej weryfikacji nie ma. Tam po prostu producenci wrzucają aktualizacje i one natychmiast się pojawiają. To pierwsza sprawa. A po drugie, użytkownik Kaktus pod ostatnią audycją zapytał, jak zainstalować ten polski głos do dodatku Piper, bo dostaję błąd, ja ten błąd też dostawałem. Tam o tym wspominałem, że autor to postarał się poprawić dodatku, postara. Natomiast żadna aktualizacja dodatku od tego czasu jeszcze się nie pojawiła, więc no, błąd jak był, taki jest. Natomiast da się go obejść poprzez zmienienie nazwy pliku instalacyjnego. Więc kiedy wejdziemy sobie na stronę dodatku, stronę głosów, do której możemy się dostać z ustawień dodatku i pobierzemy sobie polski głos, on będzie spakowany w pliku tar.gz, no to musimy lekko zmienić jego oryginalną nazwę, bo dodatek wymaga konkretnego formatu tej nazwy. Musi zaczynać się od słowa voice, V-O-I-C-E, potem myślnik, potem kod języka. No i tutaj jest błąd, dlatego że dodatek oczekuje dwuczłonowego, czyli dla polskiego to jest PL, myślnik PL, a w tym pliku domyślnie jest tylko jedno PL. Kolejny myślnik, później nazwę głosu. Tu możemy sobie jakieś imię wpisać. Ja w moim pliku sobie na przykład napisałem Jan, nie wiedząc, że dane głosu akurat podchodzą od jakiegoś Piotrka, więc jakby ktoś chciał sobie nazwać to, to jak jest, to może go nazwać Piotr w sumie. Kolejny myślnik i jakość. No tutaj to jest po prostu informacja, która się będzie nam wyświetlać. Akurat ten głos był trenowany w najniższej jakości low, low. Więc jeśli pobierzecie sobie ten plik, podam po prostu taką całą nazwę, którą możecie sobie ustawić. Ja wam jeszcze może wpiszę w komentarzu, jak audycja się ukaże. Wojce, V-O-I-C-E, myślnik PL, myślnik PL, myślnik Piotr, myślnik Lyowy. Jeśli zmienicie sobie nazwę tego archiwum na tą i spróbujecie znów zainstalować głos z ustawień dodatku, no to ten głos powinien się zainstalować. No i jeśli chcecie posłuchać, jak to brzmi na waszym komputerze, no to w ten sposób możecie sobie ten głos zainstalować. Miejmy nadzieję, że dodatek zostanie zaktualizowany i w przyszłości to już nie będzie potrzebne.
7: O, teraz chyba mnie słychać.
5: Słychać?
7: Halo? Dobra. I jeszcze jest drugi, znaczy drugi czy trzeci w zasadzie temat z audycji poprzedniej, bo mówiliśmy o tym, że Fundacja Poradnica stworzyła taki dokument, w którym opisuje, jak drukować Braille'a na drukarce 3D. No to teraz już jest troszkę więcej, bo oprócz tego, że jest ten plik na stronie, to ta cała strona 3dpoint.tech już jest dostępna. Na niej jest właśnie kilka informacji, między innymi ten dokument jest również, no taka, nie wiem, czy to można nazwać ofertą, czy taka informacja, że Fundacja Poradnica również można drukować takie tabliczki. I to ma być generalnie strona poświęcona drukowaniu Braille'a w 3D. Zobaczymy, jak ona się będzie rozwijać. No, ale fajnie, że taka strona w ogóle powstała i zobaczymy, jakie treści tam się będą pojawiać z czasem, bo miejmy nadzieję, że tych treści będzie coraz więcej.
5: To ja jeszcze dodam tak a propos bieżących spraw i takich, które no raczej będą trwały krócej niż dłużej. Otóż recha coraz bliżej, tegoroczna recha for the blind, a co za tym idzie, też statuetki Idola będą rozdawane. No i tak się złożyło, że Tyflo Podcast został również nominowany do tegorocznego Idola. Z jakiegoś powodu akurat z mazowieckiego, jeżeli chodzi o idoli regionalnych w kategorii media, więc jeżeli macie ochotę oddać na nas swój głos, to ja bardzo serdecznie z tego miejsca zachęcam, jeżeli uważacie, że to, co robimy, to jest fajne, a mamy nadzieję, że tak jest, no to idol.szansadlaniewidomych.org, tam wchodzicie, wybieracie idol regionalny, wybieracie województwo mazowieckie, wybieracie potem, szukacie kategorii media, no i tam jest między innymi Tyflo Podcast. Jak na razie widzę, że całkiem nieźle nam idzie, ale jeżeli macie ochotę się do tego dorzucić, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie tylko, że głosowanie wygląda w ten sposób, że podajecie swój adres mailowy i potem jeszcze musicie potwierdzić ten fakt, że to jest wasz adres mailowy i że wy na pewno ten głos chcecie oddać. Przyjdzie wam na maila odpowiedni link, w który po prostu należy kliknąć.
8: To jeszcze, skoro mówimy o głosowaniu, to ja przypomnę tylko, że w piątek po 20 głosować będziecie mogli, ale zanim zagłosujecie, to warto wysłuchać, bo tak jak już zapowiadaliśmy tydzień temu, odbędzie się transmisja finału koncertu, konkursu w zasadzie takiego muzycznego International Low Vision Song Contest, czyli międzynarodowy konkurs piosenki osób z dysfunkcją wzroku, i my będziemy tą transmisję okraszać tłumaczeniem na język polski. Warto wysłuchać, myślę, i też trzymać kciuki, bo to wszystko, co możemy robić, jak się okazuje, dlatego mówiłem o głosowaniu, bo pewne się okazały zmiany albo też fakty, których nie miałem pojęcia tydzień temu. Trzymać możecie kciuki za naszych reprezentantów Zuzię i Roka Mulców. A to dlatego możemy tylko trzymać kciuki, bo jak się okazuje, no nie jest możliwe głosowanie na własny kraj, podobnie jak w tradycyjnej Eurowizji. No i my możemy głosować na piosenki, które nam się spodobają z innych reprezentacji, ale w kwestii naszych reprezentantów, no trzeba będzie liczyć albo na tych, którym piosenka w dal przypadnie do serca, albo też no po prostu na Polonię, jak w przypadku tradycyjnej Eurowizji. Ale to nie wszystko, bo też mniejsza troszkę jest ilość piosenek od tego, co podaliśmy tydzień temu, bo tydzień temu mówiłem o 24 piosenkach. Okazuje się, że będzie ich 17. Być może też liczba kontynentów się skurczyła. Natomiast no niemniej jednak myślę, że wydarzenie będzie jedyne w swoim rodzaju, więc no w piątek już po 20 podłączcie się tu do nas i słuchajcie razem z nami i kibicujcie i trzymajcie kciuki za naszych reprezentantów.
7: No to w takim razie przechodzimy już do newsów bieżących i zaczynamy od wtyczki do NVDA. Jak już, Paweł, jesteś przy głosie, bo to twój news tutaj wylądował na początku.
8: Tak, tak.
7: No właśnie, wtyczka NVDA, kolejna z cyklu OCR.
8: No, nie do końca OCR, bo ona rozpoznaje obrazy i je opisuje. I taka wtyczka też nie jest niczym nowym. Natomiast tutaj mamy trochę, no, z jednej strony innowacyjne podejście, z drugiej strony takie z serii można było się tego spodziewać, bo za opis tych obrazów naszych będzie odpowiadał wytrenowany model offline. Model nazywa się Blip i powstał on gdzieś w jakiejś grupie takiej badawczej powiązanej z firmą Salesforce, czyli firma od tego słynnego narzędzia CRM do zarządzania relacjami z klientami, wszystkim, co jest związane z albo sprzedażą, albo jakimikolwiek innymi kontaktami z klientami. No, a że to firma jest duża, no to też mają różne działy, które zajmują się różnymi rzeczami. Czasami też mają czas na jakieś może i hackatony, jakieś poboczne projekty, które też pozytywnie na PR firmy wpływają. No i jednym z takich projektów właśnie jest Blip, czyli już pretrenowany model rozpoznawania obrazu, który te obrazy opisuje, no takimi pełnymi zdaniami, jakich już powoli zaczynamy oczekiwać od tego typu modeli. Dodatek póki co jeszcze się nie ukazał. On się ma ukazać i pewnie ukaże się niebawem. Bardzo nawet możliwe, że no, na przyszłą audycję już będziemy mieli w informacjach z poprzedniej audycji link dla was i informację, że no, dodatek się ukazał. Bo jedyna rzecz, jaka na ten moment autora powstrzymuje od wypuszczenia tego, to jakaś nieumiejętność poradzenia sobie z tym, aby ten dodatek zaimplementować też w przeglądarkach internetowych, czyli nie tylko w eksploratorze plików Windows, tak jak do tej pory, ale też, żeby przeglądając strony internetowe, można było poddawać obrazy znajdujące się na nich analizie. No, za to, póki nie mamy jeszcze dodatku, mamy filmik na YouTubie, który demonstruje, jak taki dodatek działa, jakie opisy są generowane. Opisy są generowane w języku angielskim i szczerze mówiąc nie wiem, czy języki inne, przy tym też polski, są na ten moment wspierane. Natomiast to, co jesteśmy w stanie usłyszeć, to no, analiza 6 czy 7, już teraz nie pamiętam dokładnie, obrazków, zdjęć różnego rodzaju, bo mamy od takich zdjęć typowo z wakacji, przez jakieś zdjęcia, gdzie jest też tekst, po memy, po jakieś tam, nie wiem, czy płytę, czy jakaś książka z okładką. Przeróżne wariacje i kombinacje były przez autora testowane. No i same opisy zdjęć robią wrażenie, to trzeba przyznać, bo są bardzo rozbudowane takie pełnymi zdaniami, to nawet takimi dłuższymi niż krótszymi. Natomiast są sytuacje, w których ten mechanizm łatwo jest gdzieś sprowadzić na manowce, albo nie przeczyta tekstu, który jest, a on może się okazać istotny. Albo tekst przeczyta, ale nie umieści go jakoś w kontekście, więc nie wiemy w sumie, czego ten tekst się tyczy. No, nie jest to idealne, natomiast bywa to dużo lepsze niż niektóre mniej profesjonalnie zrobione opisy alternatywne lub ich kompletny brak. No a tym lepsze jest to rozwiązanie, że wszystko dzieje się offline, wszystko dzieje się na naszym komputerze, więc te zdjęcia nie są wysyłane do żadnej chmury, nie wymaga to internetu, nie musimy się martwić o prywatność tego, co przesyłamy. Możemy po prostu korzystać. Podobno tego typu działanie dokłada gigabajt zużycia RAMu do tego, co już NVDA zużywa. No więc może tutaj będzie coś, co no w zależności od tego, jak potężne jest nasze, jak potężny jest nasz komputer, może nam przysporzyć troszkę kłopotów. Natomiast tak jak pokazywał to autor, nie wiem też z jakiej maszyny korzystał, działało to dość szybko, dość sprawnie. No i tak jak mówiłem, te opisy są jak na to, co można zrobić właśnie offline i za darmo i tak dalej, naprawdę imponujące. Więc miejmy nadzieję, że już wkrótce sami przekonamy się, czy w naszych indywidualnych przypadkach użycia ta wtyczka ma jakiekolwiek zastosowanie.
7: No, ciekawe. No, dość to jest interesujące. Ja na pewno będę czekał na tę wtyczkę i chyba mamy słuchacza na linii.
5: Tak, mamy słuchacza o niku Borkow. Zaraz zobaczymy, kto do nas się dodzwonił. Jak na razie nasz słuchacz ma wyciszony mikrofon, więc prosimy. O, już się słyszymy. Kto jest po drugiej stronie?
9: Borys.
5: Witaj, Borysie, słuchamy.
9: Z ostrzeżeniem przybywam. Co do Mortala Kombat. Mogą próbować, jeżeli nie macie pinu na konsolach, wrobić was na niedostępną grę. Kiedy usłyszycie reklamę czegoś z Harry'ego Pottera, naciśnijcie B od razu. Ostrzeżenie takie małe.
5: A co się dzieje w takiej sytuacji?
9: Kiedy odpalamy kombata, może nam wyskoczyć reklama, której na przykład jest takie słowa jak Your legacy begins now. Kiedy wciśniemy A, gra spróbuje nam żądać transakcji i zakupu Hogwarts Legacy. I to nie jest nam odczytywane w żaden sposób.
5: A, no to dobrze o tym wiedzieć.
6: Rozumiem, że to mówisz, że ciśnie B, czyli to na Xboxie robiłaś.
9: Tak.
6: To dobrze wiedzieć.
9: I to w ogóle nie czyta. Nie czyta, że A buy now i B skip.
6: No to
9: tylko po prostu jest reklama i jak nie macie pinu, to uważajcie.
6: Nie wiedziałem, że reklamy na konsolach mogą coś takiego robić. No to są obie gry, są od jednej wytwórni, bo to jest wszystko Warner Brothers. Niestety tak, Hogwarts tak, Legacy wiem. Nie jest dostępne, a szkoda ze swoją drogą. No ale właśnie tutaj ostrzeżenie. Nie wiem, jak jest
9: Po części jest dostępne, ale powinni zadbać, żeby...
6: No, to znaczy, menu jest udźwiękowione, no ale jak wiemy, udźwiękowienie tak. Nie stanowi dostępności gry.
9: No ale jak już niewidomi w to grają, to według mnie powinni zrobić tak, żeby wiedzieli, jak naciskają A, nie mają pinu, co się stanie po kliknięciu tego. No tak.
6: Trudno mi powiedzieć, czy to jest wina wytwórni, czy na przykład to ten interfejs nie wyświetla sama konsola, też nie wiem, jak jest na PlayStation.
9: To jest wina gry. To jest według mnie wina gry, bo konsola wtedy prosi. Jak naciska się A, to konsola prosi o pin. Więc to jest też taka porada na przyszłość, być może, do innych gier, że warto ustawić pin na konsoli, jak się jest niewidomy. Warto. Bo zalecam to zrobić, bo może się przydać.
5: Ale to wtedy, jak rozumiem, bez jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia, wystarczy nacisnąć...
9: Właśnie nie jestem pewien. Może poprosić o hasło, ale nie jestem pewien. Lepiej ustawić pin według mnie.
6: No ja się zastanawiam, jak to może być. Nie wiem, jak to jest na Xboxie. Na pewno na PS5 to wygląda tak, bo ja akurat ani nie mam ani pinu, ani hasła i nawet mam proszenie o hasła wyłączone, ale to wygląda tak, że jak dodaję, to przynajmniej w sklepie konsoli, bo to wiadomo, są dwie różne rzeczy, no to najpierw wyświetla się okienko z potwierdzeniem, gdzie no, możemy zmienić metodę płatności, bo do konta może być przypisane kilka. Mamy pole wyboru, że rozumiemy, że tam są jakieś kwestie ze zwrotu bodajże. Tam trzeba coś zaznaczyć mniej więcej i jest przycisk dopiero wtedy kupu.
9: No tak. Dlatego... Was ostrzegam, bo nie jestem pewien, jak to jest bez pinu na Xboxie. I może być nieciekawie. 300 mogą nam zlecić na Hogwarts Legacy.
6: Ale dziękujemy za ostrzeżenie.
5: Dzięki za ostrzeżenie, natomiast no, to zapytam. To ja liczysz, przepraszam, byś się na to naciął?
9: No, gdybym nie miał pinu, no to jakbym wcisnął A i bym miał odblokowaną kartę, no to mogłoby być nieciekawie.
6: Swoją drogą, jeśli już o takich rzeczach rozmawiamy, jeśli ktoś bawi się jakąś grą na iOS-a, która jest średnio dostępna i próbujemy sobie coś uaktywnić, stukając losowo palcem, bo ja czasami tak robię, to zwłaszcza jeśli mamy telefon z Face ID, warto uważać, nawet odwrócić wzrok od tego telefonu, bo możemy niechcący tak samo wejść w jakąś mikropłatność.
9: Tak,
6: jeśli...
9: właśnie, tak. Zgadzam się.
5: Ale czekajcie, czy przypadkiem wtedy też nie trzeba wcisnąć jeszcze dwa razy przycisku bocznego?
9: Oj, tego nie wiem.
6: Chyba powinno...
5: No nie, no słuchajcie, no bez przesady. To właśnie z tego, co kojarzę, to powinno być wciśnięcie przycisku bocznego jeszcze dodatkowo taką autoryzację.
9: Ale tutaj mówię o Xboxie. Nie
5: tak, ale teraz mówiliśmy o iOS-ie.
6: Właśnie. Ja mówiłem o iOS-ie. Tak.
5: Oczywiście wiadomo, lepiej się tak zabezpieczyć, natomiast wydaje mi się, że powinno być jeszcze potrzebne wciśnięcie tego przycisku.
9: A co do iOS-a, w sumie jest sprytny sposób. Nie naciskać kciukiem wtedy początku.
6: No tak, jeśli mamy starszy telefon, to nie trzymać tam palca, bo to faktycznie
5: to
6: jest ryzyko.
5: Tak, to się zgadza. Tak, to się zgadza.
9: To wtedy najlepiej na przykład...
6: Wyżej złapać telefon, nie musimy tam palca trzymać.
9: Na przykład warto zamiast kciukiem nacisnąć środkowym palcem.
5: No nie zgodzę się, bo to wszystko zależy od tego, jaki palec mamy zeskanowany.
9: No tak, ale jak mamy kciuka, zawsze warto nacisnąć...
5: Ja powiem szczerze, nigdy nie miałem kciuka.
9: Zawsze warto... naciskać inne niż mamy zeskanowane.
5: No dokładnie. I to był rzeczywiście kiedyś problem, bo było tak, jak na przykład kupowało się jakąś aplikację i to był rzeczywiście problem z Touch ID, że bardzo często użytkownicy iPhone'a, kiedy chcieli po prostu zamknąć jakieś okienko z pytaniem, czy chcesz dokonać zakupu, to wciskali home. No i wszystko było fajnie, tylko niestety w home był Touch ID.
9: Touch ID.
5: I to był problem.
9: I dokonywali tego zakupu.
5: Tak jest. No okej, Borysie, dziękujemy ci bardzo za to ostrzeżenie. Czy jeszcze do nas z czymś dzwonisz?
9: Z pytaniem.
5: Słuchamy.
9: Czy ta gra, która się stała dostępna, Mortal Kombat Mobile, czy to jest w sumie fair play? Bo według mnie nie.
6: Dużo osób tak mówi, jednak w tej grze jest trochę mikropłatności, to trochę tak jak Paulina o
9: Mistrz Worldzie. Nie chodzi tu o mikropłatności. Widzący mogą sobie szybko zmienić postać drużyny, a my kurczę nie.
6: Jak nauczysz się, gdzie te postacie są, a tego co pamiętam, to ktoś to chyba na Audio Games się rozpisał pozycję tych postaci, to myślę, że też tego się można uczyć. Na pewno nam zajmie więcej czasu nauka tego, ale myślę, że dałoby się to zrobić. Bo drużynę ustawiamy przed walką, z tego co wiem, tak? No w czasie walki to po prostu mamy pięć przycisków. Tak. No właśnie.
9: Albo na przykład wyposażenie. Widomkowie mają łatwiej. Widomki mają łatwiej, żeby to wyposażenie ekwipować po prostu.
6: No to swoją drogą, prawda, w tej aplikacji jeszcze są błędy dostępności do tego, jeśli ktoś chce się tym zainteresować, to warto.
9: A ktoś zna sposób na ekwipowanie wyposażenia tam?
6: Wiesz co, tam trzeba coś przeciągać. Ja teraz nie pamiętam, ale na forum Audio Games ktoś o to pytał i jakaś sugestia była. Bodajże trzeba coś tam przeciągnąć. No to jest jedna z takich najbardziej irytujących rzeczy w tej grze w tym momencie, tak, jeśli chodzi o menu.
9: No, w sumie tak. I te textboxy, jakiś SRH textbox. Ciekawe, co to jest.
6: Jakieś niezatokiedowane elementy, przyciski. To miejmy nadzieję, że w następnych wersjach to będzie poprawiane.
9: Poprawione, tak.
6: Na to wszyscy też liczą. Mam
9: taką nadzieję. I czy w ogóle nawet dla widomych, to tam chyba się nie da grać ze znajomymi, o ile pamiętam.
6: No to się nie orientuję, bo akurat nie mam znajomych, którzy w to grają, więc...
9: Okej. No to dalszej audycji.
5: Dzięki, Borysie.
6: Dziękujemy.
5: Dzięki, pozdrawiamy cię.
8: Dzięki.
5: Dzięki za telefon.
9: I nie wciskajcie a przy reklamie Hogwarts Legacy.
5: Okej.
9: Okay. Życzę... Dobrze. Życzę pozostawionych 300.
5: Okej, dzięki. Pozdrawiamy cię serdecznie, również trzymaj się.
7: A teraz przechodzimy do syntezatorów mowy. Jakoś ten temat pojawia się dość często w tych przeglądach i coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. I myślę, że
6: pewnie nie.
7: Rzeczy może być więcej, bo tworzy się i tworzy różnych syntezatorów dużo. No ale do rzeczy. A capella, jak jest napisane w nagłówku newsa, a capella zrobi kopię zapasową twojego głosu.
6: No bo dosłownie o takim nagłówku, taki artykuł do mnie trafił, bardzo mi się spodobał, więc pozwoliłem sobie go przetłumaczyć. No a capella Group chyba nie musimy przedstawiać. Firma, którą na pewno znacie na przykład z polskiego głosu Ania albo może Magdy, jeśli ktoś jeszcze pamięta dawne czasy
8: a capella.
6: Monika, ona się chyba wcześniej nawet Magda nazywała, jeszcze był Radek, nie wiem, czy ktoś pamięta.
8: Znaczy nie, to były stare głosy, Magda i Radek, Monika to był ten nowy taki, to był ten, który z francuskim akcentem troszeczkę mówił.
6: Wydaje mi się, że to na tych samych plak powstało, co stara Magda, ale mogę się mylić, dlatego ja to sobie... Ja pamiętam, jak to jeszcze się Magda nazywało, ale mniej więcej to jest ta firma, która, co się okazuje, cały czas istnieje. Została zakupiona przez inną, większą firmę, która zajmuje się dostępnością, konkretnie chyba urządzeniami wspomagającymi komunikację. Więc no, oni faktycznie skupili się na takich technologiach, które mogą działać bez chmury, na urządzeniu, na każdym urządzeniu, nawet jakichś słabszych. No i właśnie o tym chciałbym powiedzieć, bo zaprezentowali już czwartą wersję swojej technologii My Own Voice, bodajże to się tak nazywało. No i jak już tutaj rozmawialiśmy, to jest technologia, która pozwala nam sklonować swój własny głos w sytuacji, kiedy wiemy, że za jakiś czas możemy, no po prostu chcemy się zabezpieczyć, właśnie zrobić sobie kopię zapasową.
5: Tak, ale głównymi beneficjentami tej technologii, co ciekawe, nie są osoby niewidome, tylko właśnie, tak jak wspomniałeś, Piotrze, osoby, które za jakiś czas, na przykład głos z jakichś przyczyn nowotworowych, mogą ten głos stracić.
6: Dokładnie, tutaj są takie przykłady podane właśnie, że ktoś ma kilka miesięcy na przykład, że jakiś nowotwór, więc tutaj jest ryzyko, że no właśnie coś będzie wycinane, że taka osoba może ten głos stracić, a były takie sytuacje nawet u sławnych osób, pamiętam, więc no. Po to ta technologia powstała. Acapella kiedyś była nawet w stanie coś takiego robić, tylko jak wspomina prezes firmy, kiedyś to zajmowało nawet 8-9 godzin trenowania, więc trochę tego materiału trzeba było nagrać, co nie było łatwe dla takich osób, a zwłaszcza na przykład dzieci, bo często takie technologie też pomagają dzieciom. W najnowszej wersji tej technologii do wytrenowania wystarczy około 50 zdań i jakieś 10 minut nagrywania. I te zdania są w miarę, powinny być proste, właśnie przystosowane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Ten model, na którym ten głos powstaje, był trenowany w taki sposób właśnie, że dostał dane różnych głosów, zarówno osób starszych, jak i dzieci, dzięki czemu powinien lepiej odwzorowywać dowolne głosy. Tutaj właśnie Acapella jest znana z tego, że przez ostatnie kilka lat naprawdę poszli w tworzenie głosów dzieci, więc tutaj na swoim doświadczeniu bazują, żeby takie możliwości nam udostępnić. Każdy może zarejestrować się i sobie taki głos utworzyć i przetestować. Sam proces rejestracji wymaga wypełnienia formularza, w którym zaznaczamy, jakie języki nas interesują, czy chcemy tworzyć głos mężczyzny czy kobiety. No i krótko piszemy, dlaczego chcemy to zrobić, po czym mamy tworzone konto i możemy sobie ten głos utworzyć.
5: Swoją drogą, a propos tego formularza, bo ja już powiem od razu, że rejestrowałem się i za chwilę też opowiem kilka słów swoich spostrzeżeń odnośnie dostępności tego narzędzia. Nie wiem, czy Piotrze, ty widziałeś ten formularz i czy zwróciłeś uwagę na to, jak ciekawie tam została wdrożona kapcza.
6: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo ta kapcza to są dwa pola edycji. Pierwsza nas pyta, czy jesteśmy robotem, napisz nie, jeśli nie, a drugie pole mówi, jeśli napisałeś nie, no to rozwiąż zadanie matematyczne. To nie było jakieś trudne zadanie, tam chyba 7 plus 6 ja dostałem.
5: Dokładnie, więc jakieś takie naprawdę proste, więc nie powinno dla nikogo to być problemem.
6: Nie, tam jeszcze jedna rzecz, którą ja zauważyłem i to mi akurat zmyliło, było pole edycji zaetykietowane jako login, a to wcale nie jest login, tylko adres e-mail. I
5: adres za pierwszym razem
6: ten formularz nie przeszedł, po prostu dostałem ostrzeżenie, wpisz prawidłowy adres e-mail, no i wtedy wiedziałem, że popełniłem błąd. No mniej więcej usługa wspiera 20 języków, w tym polski. Jak to wygląda, to za chwilę, bo ja jeszcze czekam na konto. Michał już coś próbował tworzyć.
5: Tak, te konta są aktywowane ręcznie, mam wrażenie. I no, podejrzewam, że na przykład jeżeli dziś wypełnicie ten formularz, to jutro możecie spodziewać się jakiejś informacji zwrotnej, dostaniecie maila z loginem i hasłem. To jest istotna rzecz, tam będzie login i hasło, to hasło zostanie wam z góry nadane.
6: Można je potem zmienić, bo jeszcze nie...
5: Wiesz, że nawet nie sprawdzałem, czy można. Tam jest jakaś edycja profilu, więc przypuszczam,
6: że... To pewnie tak. No mniej więcej, kiedy już sobie taki głos utworzymy, no to mamy miesięczny okres próbny, ale też na stronie możemy sobie dowolny tekst wpisywać, żeby ten głos przetestować, ale możemy też ten głos sobie wykupić. Możemy wykupić go sobie albo w rocznym abonamencie, który kosztuje 99 euro rocznie, lub jednorazową opłatą 1000 euro, więc to nie są małe kwoty, no ale jeśli ktoś naprawdę traci głos i potrzebuje takiej usługi, tam ponoć jakieś dofinansowania też wtedy na to mogą obowiązywać w niektórych krajach, no to możemy sobie taki głos wykupić. Jeśli to zrobimy, czy też w tym okresie próbnym chyba też, no tego dokładnie nie rozumiem, nie rozumiałem do końca tej tabeli cennika, mniej więcej wtedy ten głos dostajemy w wersji SAPI na Windowsa, więc możemy sobie go użyć w różnych aplikacjach, w tym na przykład w naszym czytniku ekranu, na Androidzie i tutaj też dostajemy syntezę na całym systemie, no i to jest fajne, więc możemy po prostu, są specjalne aplikacje właśnie, które pomagają komunikować się, więc w takiej aplikacji na przykład ten głos zastosować. Lub na iOSie, no i na iOSie z tego co rozumiem, no to tylko w ich aplikacji, bo jest aplikacja tej usługi w App Store oraz w aplikacjach partnerów, więc no tutaj Acapella, nie wiem czy nie wiedzieli o tej nowości, która doszła w iOS 16, która pozwala na tworzenie własnych syntez przez firmy trzecie, czy po prostu nie są tym zainteresowani?
5: No ale własna synteza własną syntezą, tylko problem, ja podejrzewam, jest taki, i jeżeli myślą nad tym, to no to cały czas zastanawiają się być może, jak to zrobić, no bo tu jest kwestia dystrybucji tego. Okej, własna synteza, ale teraz jak to zrobić, żeby dostęp do tego głosu, który ty sobie stworzysz, był tylko dla ciebie? To trzeba by było jakąś tam aplikację, która by sobie pobierała te głosy. Coś jak RH Voice. Oni musieliby w ten sposób to zrobić.
6: No i ten system na to pozwala. Tam aplikacja mówi systemowi, jakie dostępne są głosy. Tak, dzięki temu na przykład eSpeak można sobie poszczególne języki powyłączać, więc tutaj przypuszczam, że to by mogło wyglądać tak, że po prostu logujemy się do naszego konta. Jeśli mamy aktywną subskrypcję, to ten głos po prostu by się nam wtedy pobierał. Akurat myślę, że to technicznie by się dało zrobić.
5: Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to prędzej czy później zostanie zrobione. Być może oni jeszcze no po prostu opracowują ten silnik syntezy jako taki.
6: No ta najnowsza wersja, ten model 4.0, to dosłownie tam chyba miesiąc albo dwa temu został ogłoszony, więc no to jest faktycznie nowość. Zobaczymy, czy może też przy okazji inne głosy akapeli się nie pojawią na iPhone'ie i może nawet na Macu, bo to ten kod w większości może być na obu systemach wykorzystany. No byłoby fajnie. No mniej więcej ten model, no zobaczymy, jak brzmi. Na pewno jest tak przystosowany, żeby w miarę szybko działał na urządzeniu, więc tutaj nie jest wymagane połączenie z internetem. No i zobaczymy, jeśli uda się mi albo Michałowi wygenerować nasze głosy, no to na pewno do tematu wrócimy i podzielimy się z wami próbkami. A na razie, a propos tworzenia głosów, no to już Michał założył sobie konto i coś w tej sprawie próbował i podzieli się z wami szczegółami, jak to było.
5: Tak, próbowałem i powiem szczerze, z jednej strony to tam ktoś naprawdę o dostępności pomyślał, bo pewne elementy tego interfejsu są bardzo fajnie czytane. Na przykład odliczanie, kiedy kalibrujemy sobie mikrofon albo kiedy mamy nagrywać jakiś tam fragment, jakieś zdanie, to jest odliczanie od 3 do 0, jest też sygnał dźwiękowy, wiemy, kiedy już powinniśmy rozpocząć to nagrywanie. No tylko właśnie, ja niestety nie wiem, kiedy to nagrywanie jest zakończane. To znaczy, ono, ja na początku myślałem, bo pierwszy element w ogóle, kiedy rozpoczynamy nagrywanie, no to musimy skalibrować nasz mikrofon. Jesteśmy proszeni o odczytanie tam 1, 2, 3, 4. Pierwsza rzecz, że z Chroma, na którym to testowałem, nie byłem w ogóle w stanie kliknąć tego przycisku, bo miałem tylko wyświetlane przyciski do przełączania się między poprzednim, następnym zdaniem, które powinno być odczytane, a jeszcze w międzyczasie dostawałem komunikat, że teraz kliknij dalej, no i będziemy kalibrować twój mikrofon. No niestety, ja tego mikrofonu nie mogłem skalibrować, ale poradziłem sobie nawigacją obiektową w NVDA. W międzyczasie jeszcze tam jakiś komunikat na dole strony wyskakiwał mi z pytaniem, czy chcę dodać jakieś własne frazy, bo to też jest ważne, że mogę dodać własny zestaw różnych zdań, jakichś fraz, dzięki którym ta synteza będzie brzmiała jeszcze lepiej i będzie bardziej spersonalizowana pode mnie. Udało mi się przejść tę kalibrację. Natomiast później niestety problem był spowodowany tym, że ten edytor do nagrywania, no właśnie z jednej strony był całkiem przyjazny, ale miał takie elementy, które powodowały problemy. Przede wszystkim problemem jest to, że no mamy te 50 zdań, ale na stronie w danym momencie widzimy na przykład 3 zdania. I prawdopodobnie to jest po to, żeby jakby już wiedzieć, co będziemy czytać dalej. Ja bym wolał z perspektywy czytnika ekranu, użytkownika czytnika ekranu, żeby wyświetlało się za jednym razem tylko jedno zdanie, bo ja wtedy wiem, co czytam. Teoretycznie jest przycisk pozwalający na sprawdzenie, jakie to jest zdanie. Ono powinno być mi odczytane syntezą. Z jakiegoś powodu u mnie to nie działało. Tak jak wspomniałem, przycisk nagrywania. Mogę go wcisnąć, jest ten sygnał, no ale potem jak to zatrzymać? Był problem. Potem się zorientowałem, że chyba po prostu trzeba przycisnąć jeszcze raz ten guzik do nagrywania, który absolutnie nie zmienia swojego stanu. Nie wiem, czy on jest wciśnięty, czy wyciśnięty. No niby coś się udało, ale potem już przez tych ileś eksperymentów i fakt, że w międzyczasie przechodziłem do następnych zdań, miałem nagrane przy kilku zdaniach to samo, nie mogłem tego skasować, to się trochę pogubiłem w tym wszystkim. Najchętniej to bym to skasował i zaczął od nowa, to może by mi coś z tego wyszło. Ale się jeszcze pobawię, tym bardziej, że to nie jest jedyna metoda na nagrywanie tego naszego głosu. Możemy jeszcze zrobić coś takiego, co ma RH Voice. To znaczy nagrywamy jakieś zdanie i obok niego umieszczamy plik tekstowy. On powinien mieć, zdaje się, że taką samą nazwę, no tylko wiadomo, tu dźwięk w formacie WAV, a plik tekstowy, no to TXT, więc inne rozszerzenie. I powinni,

0: stworzenie z tych nagrań naszego głosu. Tylko tu jest jedno zastrzeżenie, że za to, za te operacje będzie pobrana dodatkowa opłata. Więc no nie pobawimy się tym za darmo. Jeżeli chcemy za darmo, to musimy się trzymać ścisłych wytycznych albo w innym przypadku trzeba zapłacić. Także tak to wygląda. No, dla mnie interesujące jest to, że jest te 50 zdań i naprawdę gdyby ten system do nagrywania głosu był troszeczkę bardziej dopracowany pod względem dostępności. Tak jak mówię, testowałem to na Chromie. Nie bardzo, no były tam pewne problemy. Gdyby chociaż ta synteza odczytywała te zdania, które powinny być do przeczytania. Jeżeli to by było dostępne, to ja już bym z tym systemem sobie poradził. Już nawet nie jest istotne to, że nie ma tych przycisków, tego stanu przycisków, to ja już po prostu później odsłuchując to, co nagrałem, byłbym w stanie to zweryfikować, że to zdanie jest tak nagrane i że jest tak, jak chciałem. Ale niestety, skoro synteza nie czyta mi w żaden sposób tego zdania, które mam podświetlone, a zdań wyświetla mi się na stronie kilka, no to jest to problem. To jest to problem i mając w perspektywie nagrać 50 zdań, więc muszę na to jednak poświęcić chwilę czasu, a później dostać informację zwrotną, że no sorry, ale w zdaniu numer 33 miałeś przeczytać to, a przeczytałeś zupełnie coś innego albo po prostu dostać jakiś komunikat, że wystąpił błąd, no to nie wiem, czy chce mi się robić coś takiego i na to poświęcać czas. Ale jeszcze na pewno z tym mechanizmem będę próbował się jakoś zapoznać i może coś uda się zrobić, a może ty, Piotrze, będziesz miał więcej szczęścia, może na przykład okaże się, że na Macu to działa jeszcze lepiej. To
1: spróbuję.
0: No.
1: Zobaczymy, co się uda.
0: Jestem ciekaw, naprawdę, gdyby ten system do nagrywania mowy był troszeczkę lepiej dopracowany, to byłoby super, szczególnie, że tu naprawdę nie trzeba już wiele. Nie trzeba wielu tych zdań. To podejrzewam, że faktycznie, no, może nie 10 minut, tam gdzieś w często zadawanych pytaniach była informacja, że no, tobie to, drogi użytkowniku, powinno zająć mniej więcej pół godziny nagranie takiego głosu. Być może no, nam zajęłoby to jakąś, no niechby i godzinę, ale siadamy na godzinkę, nagrywamy i mamy swój głos. Oczywiście wiadomo, trzeba by było jeszcze za niego zapłacić. No, to jest rzecz inna. Natomiast no, to już jest dość ciekawe i jakąś taką nadzieję daje na przyszłość, że już takie technologie są i prawdopodobnie będą się one dalej rozwijać.
1: No, zresztą Apple pracuje na przykład nad czymś takim, że nie wiem, czy to przejdzie, ale takie słyszałem plany, że na przykład Samsung chyba też coś takiego robi, planuje zrobić, żeby inne osoby mogły nam nagrać swoje głosy. Jakoś to się wysyła w jakiejś prywatnej próbce do naszego urządzenia. Po czym, jeśli Siri by odczytywała nam SMS-y od tych osób, no to czytałaby je ich głosem.
2: No tak, coś czytałem o tym patencie. Mnie zastanawia troszkę inna rzecz, no bo jeżeli jakby docelowo taki głos ma być, ta kopia naszego głosu ma być użyta w sytuacji, kiedy my już tego głosu naszego prawdziwego mieć nie będziemy, no to pytanie, to znaczy, jako że my musimy wykupywać dostęp do tego głosu co roku, przedłużać ten abonament, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że taka akapela kiedyś się z takiej usługi wycofa i nas od tego naszego głosu odetnie.
0: Możesz kupić abonament wieczysty. Więc pytanie, jak
2: możesz
0: to wtedy
2: je...
0: Tak, za ten 1000 euro.
2: Aha. No tak.
0: 99 euro to jest opłata roczna, a tam chyba 999 nawet dokładnie euro.
2: Oj.
0: To jest,
2: tak,
0: licencja
2: okay.
0: Wieczysta.
2: No pytanie teraz, na ile ten głos wtedy jest, nie wiem, jakoś odblokowany, zdeszyfrowany, czy to już tak działa na zawsze, czy w momencie, kiedy coś tam po stronie akapeli się zdezaktualizuje. Ja dlatego o tym mówię, bo przypomina mi się cały czas sytuacja oczu bionicznych, gdzie producent stwierdził, że no, on już tego nie wspiera, on już tego nie rozwija i no, ktokolwiek oczy miał, to przestał móc ich używać.
1: No, przypuszczam, że na przykład na tych urządzeniach akapeli, może nie tyle akapeli, ale co tej głównej firmy tego Dynavoxa, tak? Bodajże tak się to nazywa, czyli ta firma, która wykupiła akapelę, no to może na ich urządzeniach te głosy się będzie dało jakoś zainstalować, no i dopóki to urządzenie mamy,

0: to by jakoś działało, no ale co będzie później? No na komputerach no to zależy, czy te głosy wymagają jakiejś aktywacji, no w dodatek do NVIDIA wymaga, więc no trudno mi powiedzieć, co się zacząłem zastanawiać, czy na przykład Infovoxa da się dalej aktywować, jeśli ktoś jeszcze ma.
1: No właśnie pytanie, bo teraz dlatego też może na Apple oni się nie pojawiają na tym frameworku nowym do syntezatorów mowy, bo przecież oni tak trochę, może nie, że się zwijają, ale zwijają pewne gałęzie swojego biznesu. No i z Infovoxów zarówno na Macu, jak i na Windowsie się wycofali, więc pytanie...
0: Czy tak, ale Android na przykład został.
1: No tak.
0: I nawet na stronie cały czas jest reklamowany, no tam akurat zabezpieczenia, no to oferuje producent, zwłaszcza na iOSie, no to już w ogóle, więc...
1: No tak.
2: No cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o akapelę.
1: Tak.
0: Tak.
2: No myślę, że możemy przejść dalej.
3: Do następnego newsa, w zasadzie zestawu newsów od Pawła, czyli nowości od Polskiego Związku Niewidomych.
1: Tak, i zaczynamy tutaj też technologicznie, bo w Tyflo Galerii w Warszawie już 16 maja, dobrze to czytam, chyba tak, okularów inteligentnych pokaz się odbywać będzie. I to takich, o których no jeszcze w Tyflo Przeglądzie nie mówiliśmy. No więc czytam. Zapraszamy na pokaz inteligentnych okularów. Spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 w Tyflo Galerii PZN w Warszawie. Polska firma od 2 lat buduje system GI, pozwalający zamieniać obrazy w polu widzenia na informacje dźwiękowe, nazywając każdy ze 100 rozpoznawalnych typów obiektów i odczytując go użytkownikowi. Produkt przypomina okulary przeciwsłoneczne, a dzięki systemowi GI użytkownik jest w stanie obracać głowę i przez 7 godzin na jednym ładowaniu baterii rozpoznawać obiekty znajdujące się wokół niego, między innymi, takie jak między innymi osoby znajdujące się wokół niego wraz z odległością do nich w metrach, twarze konkretnych osób, pojazdy z odległością, obiekty wyposażenia domowego, jedzenie, banknoty. Narzędzie potrafi także na komendę głosową czytać kartkę papieru lub napisy znajdujące się przed nim. Do działania potrzebny jest wyłącznie internet Wi-Fi, który użytkownik musi sobie zaserwować z własnego telefonu. Dalej wszystko działa automatycznie, a użytkownik może sobie włączać i wyłączać komendą głosową to, co chce obserwować. Obecnie system działa po angielsku, ale trwają prace nad polską wersją językową. Film prezentujący to rozwiązanie znajduje się na YouTubie. Jest tu link, więc jak w komentarzu wejdziecie sobie do tego artykułu, to link będzie tu podany. No i Tyflo Galeria PZN, Warszawa, ulica Konwiktorska 7. Mamy też numer telefonu i e-mail. No, bardzo jestem ciekaw, bo brzmi to jak taki polski Envision Glasses, tylko że po angielsku z jakichś
2: przyczyn. Tylko taki okrojony.
1: Okrojony i właśnie z jakichś przyczyn firma już chce to pokazywać polskim odbiorcom, jest firmą polską, a na razie stworzyła to po angielsku. No, nie wiem. Ale jeżeli, bo to już w przyszłym tygodniu, więc jeżeli będziecie na takim pokazie, bo to akurat przyszły wtorek, jeżeli dobrze kojarzę, no to dajcie znać, bo może będziecie mogli się podzielić, czy te okulary dostarczają to, co zaprezentowały. Ja się trochę obawiam tego podejścia, że opisują obiekty przed nami, bo tak szczerze mówiąc, widzieliśmy już, jak takie systemy działają i jak to nie jest opatrzone jakimkolwiek kontekstem, albo nie jest jakkolwiek odfiltrowane, to taka informacja też nie jest zbytnio użyteczna.
2: Wyobrażam sobie przechadzkę po galerii handlowej i nieustanny komunikat człowiek, człowiek, człowiek, tak. Człowiek.
1: Tak, tak, tak. Albo teksty czytałem zewsząd, banerów reklamowych, co.
2: Ale tu chyba nawet
1: ciekawe.
2: Nie ma w ogóle słowa o OCR.
1: Jest. Czytanie dokumentów i napisów.
2: Czytanie dokumentów. Okej.
1: Więc tutaj jakby to nie ma problemu, bo tu te funkcje takie Envisionowe też są, no ale na razie tylko po angielsku, więc ciekawe jestem, jak te testy będą wyglądać też, bo no nie sądzę, że każda z osób, która z ciekawością przyjdzie na takie wydarzenie, będzie na tyle zdeterminowana, żeby męczyć się z angielskim, no ale zobaczymy.
2: No i czy czytanie dokumentów, właśnie tekstów, to ciekawe, czy już tam jest chociaż jakaś polska synteza, skoro to wszystko, no to pewnie nie, pewnie na razie wszystko po angielsku, nie tylko interfejs urządzenia.
1: No i oczywiście Wi-Fi wymagane, tak jak w Envision Glasses, z telefonu podpinane po hotspocie, więc tutaj też, no prawdopodobnie jest tu jakaś chmura używana i z tego to wszystko wynika. No zobaczymy. Jak będziecie, oczywiście raz jeszcze, jak będziecie w Tyflogalerii w przyszły wtorek, to podzielcie się, bo może się mylimy. Druga kwestia dotyczy okręgu opolskiego, więc z Warszawy na razie wybywamy, ale do Warszawy jeszcze wrócimy. Ale co tu się wydarzyło? W okręgu opolskim PZN powstała grupa Tyflorodzice, aby dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Zainteresowani mogą przystąpić do tej inicjatywy. Mogą przystąpić też, tak. W kwietniu w siedzibie Okręgu Opolskiego PZN z inicjatywy Włodzimierza Ożgi, dyrektora okręgu, odbyło się spotkanie niewielkiej grupy rodziców dzieci z wadami narządu wzroku. Z dysfunkcją narządu wzroku. Na spotkaniu zdecydowano powołać nieformalną grupę Tyflorodzice, która będzie działać przy okręgu. Jej celem będzie cykliczne organizowanie spotkań rodziców dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku, w czasie których będzie możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń. Na spotkaniach opiekunowie będą rozmawiać o problemach i specyfice funkcjonowania dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Często rodzice dzieci niewidomych i słabowidzących samotnie walczą o zapewnienie jak najlepszej przyszłości swoim pociechom, gubiąc się w zawiłych przepisach, ulgach i uprawnieniach. Szukają informacji na temat specjalistów oraz doświadczonych i sprawdzonych lekarzy okulistów. Grupa zaprasza na spotkania zainteresowanych rodziców. Więcej informacji, biuro okręgu, telefon 77 442 61 16. Powtarzam, 77 442 61 16 oraz tu numer telefon komórkowy 795 155 518. Powtarzam 795 795 155 518. No i to tyle, jeśli chodzi o grupę Tyflorodzice i Okręg Opolski. Natomiast wracamy znów do Warszawy, bo tu wydarzenia jak najbardziej kultury. I znowu w Tyflogalerii piękno przyrody w obrazie będzie uchwycone i będzie pokazywane. Piękne pejzaże, obraz przyrody, roślin i słońca. To wszystko będzie można zobaczyć na wernisażu wystawy malarstwa Elżbiety Łysoniewskiej. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godzinie 18:00 w Tyflogalerii PZN w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ciekawa świata Elżbieta Łysoniewska w poszukiwaniu własnej drogi postanowiła spełnić swe marzenia o podróżowaniu. Odkrywając kolejne malownicze zakątki naszego kraju, zapragnęła zatrzymać i utrwalić na dłużej widziane obrazy. Postanowiłam spróbować swych sił w malarstwie i tak zaczęła się moja przygoda z farbami. Pierwsze prace akwarelą i akrylem były nieporadne, ale dawały ogromną radość, opowiada artystka. Dziś autorka zdobywa nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach malarskich, a jej obrazy można zobaczyć na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. No więc tutaj domyślam się, że będzie jakaś może audiodeskrypcja tego wydarzenia lub w jakiś inny sposób te obrazy zostaną przybliżone tym, którzy ich zobaczyć nie mogą. No a jeśli chodzi o wydarzenia Polskiego Związku Niewidomych, to na dzisiaj tyle, a do nowych, kolejnych, jeśli tylko się pojawią, wrócimy w następnym odcinku Tyfloprzeglądu.
3: Przechodzimy do... W sumie też trochę newsa takiego, który w poprzedniej audycji się pojawił, dotyczy konkretnie Accessible Cache w Firefoxie, bo teraz już to jest w wersji oficjalnej.
2: Tak, zgadza się. To już jest w wersji oficjalnej, konkretnie w wersji Firefoxa 113. która się ukazała. Ona w poprzedniej wersji Firefoxa 112 Accessible Cache był włączony do Firefoxa na Windowsie. Natomiast teraz, z tego co wiem, to jest już on obecny zarówno pod Windowsem, na Macu, na macOSie i w wersji dla Linuxa. Accessible Cache to, przypomnijmy, jest ten mechanizm, który zespół dostępnościowy Firefoxa rozwijał już od jakiegoś czasu i dzięki niemu strony internetowe przeglądane z użyciem czytnika ekranu mają ładować się znacznie szybciej i znacznie ma być bardziej responsywna nawigacja po nich. Rzeczywiście, zwłaszcza w dużych dokumentach, na przykład jeżeli mamy jakieś duże tabele, albo na tych stronach coś się dzieje, jest dużo elementów, dużo tam się odświeża różnych rzeczy, no to można zauważyć, że faktycznie działa to znacznie płynniej niż kiedyś. Jest zresztą po angielsku na blogu Mozilli artykuł opisujący, jak to właściwie powinno działać i o co tutaj chodzi, co zostało zmienione. I dlaczego właściwie należało tych zmian dokonać? No też dzięki temu, a właściwie przez to, że Firefox zaczął działać na wielu procesach, że zaczęto tam wprowadzać mechanizmy piaskownicy, że to wszystko ze sobą musi rozmawiać, no i też musi komunikować się z czytnikiem ekranu. Mamy tam kolejne jakby warstwy, przez które te komunikaty muszą przechodzić. No i efektem tego jest to, że ten model dostępnościowy, który został wypracowany kiedyś i to w okolicach roku 2010, no niestety przestał wystarczać. Inspirowano się tym, co Google z przyległościami robi, jeżeli chodzi o Chromium i jak oni to postanowili wdrożyć i dzięki czemu przeglądarka Chrome jest stosunkowo responsywna. No i stwierdzono w Mozilli, że zrobią coś podobnego, tylko lepiej. No i jeżeli chcecie sprawdzić, czy rzeczywiście lepiej, to aktualizujcie sobie Firefoxy. Natomiast trzeba sobie jednak mimo wszystko ten Accessible Cache włączyć. A jak to zrobić? Trzeba włączyć sobie to przez narzędzie About Config. Wciskamy Ctrl-L, żeby przejść do pasku adresu. Do paska adresu wpisujemy about:config, potwierdzamy, że tu tak, zachowamy ostrożność. W polu wyszukiwania wpisujemy accessibility.cache przez ch i kropka enabled, no i ustawiamy sobie tę wartość na true, na włączone. Następnie jeszcze chyba też trzeba zrestartować Firefoxa. No i dzięki temu mamy już włączony ten Accessible Cache. No i możemy sprawdzić, jak z naszym programem odczytu ekranu będzie to działało, czy będzie działało to lepiej. Co ciekawe, to ten Accessible Cache już od jakiegoś czasu i to już od dość dawna jest na przykład dostępny na Androidzie. To chyba w ogóle Android jako pierwszy się doczekał tak oficjalnie tej funkcji. Jeszcze przed Windowsem i przed pozostałymi systemami. Więc jeżeli chcecie sprawdzić, jak wam to będzie działać, no to przełączajcie. Pamiętajcie, że w razie czego, gdyby coś było nie tak, no to możecie to zawsze zmienić, możecie do tego wrócić, możecie to sobie wyłączyć, jeżeli jakieś strony przestaną wam dobrze działać. Chociaż ja powiem szczerze, ja mam to włączone i nie zauważam pogorszenia, wręcz przeciwnie, naprawdę działa to wszystko lepiej.
3: No, to jest rzeczywiście ciekawe. A teraz o czymś, co nazywa się, co zostało nazwane stacja roboczy...
1: Brajlowska
3: stacja robocza do iPhona.
1: Tak. No bo teraz trwają targi Side City we Frankfurcie. I ja jak zwykle troszkę się przyjrzałem temu, co tam nowego producenci przeróżnych pomocy i technologii nam asystujących chcą tam przedstawić. No i chyba taką największą i jedyną nowością, przynajmniej z dnia dzisiejszego, którą wyniosłem, albo informację, o której wyniosłem, bo jeszcze wystawa trwa jutro i w piątek też, więc będę śledził, jeżeli tylko pojawi się coś ciekawego, dam o tym znać. No ale dziś była światowa premiera, tak to producent szumnie nazwał, HelpTecha, dawniej HandyTecha, i produkt nazywa się Activator. No i kto pamięta HandyTechy / HelpTechy, czyli ActiLino, ActiveBraille, tam jeszcze inne notatniki i linijki, no to pamięta, że takim znakiem firmowym firmy HelpTech są te interaktywne komórki Braille'a, które są ich patentem. Przesuwamy palcem po komórkach i one same się dostosowują i wiedzą, gdzie my jesteśmy, więc kursor przesuwa się w miarę jak my czytamy. Możemy też, znaczy kursor nie, ale no, kiedy dojdziemy do końca linii, to same się przewiną, przewinie się linii do następnej linijki. Możemy też nacisnąć na taką komórkę i kursor tam przeskoczy, więc nie ma routingów takich klasycznych jak w większości monitorów, tylko routingami są te komórki Braille'a. No i jest to firma niemiecka i teraz przedstawiła ona nowy produkt. No, produkt, który jest dość ciekawą odpowiedzią na to, co się teraz na rynku tych monitorów i notatników dzieje, bo teraz każdy producent się prześciga w tym, żeby te urządzenia były jak najbardziej inteligentne, takie smart. Oferowały no więcej niż tylko pokazywanie Braille'a. I mamy jakieś Braille Sensy, mamy jakieś Braille Notatcze, był L-Braille, teraz Optima się gdzieś tam pojawia. No a HandyTech na to wszystko, no co my możemy zrobić? No, Android już był, próbowali, Linux już był, próbowali, zawsze jakieś są kompromisy. No w Niemczech najwięcej osób używa iPhone'a, no i nie tylko w Niemczech ten iPhone jest aż tak popularny. No i co my możemy zrobić? Zrobimy monitor brajlowski, który ma w sobie dwie klawiatury, czyli to, co my widzimy przed sobą, kiedy monitor jest złożony, to jest no po prostu cały rząd tych komórek brajlowskich, który jest trochę niższy w stosunku do chociażby Active Braille'a, który wyszedł chyba 2 lata temu, bo to chyba ten nowy model, o aż 6 mm, czyli bardzo spłaszczono te komórki i spłaszczono też całą obudowę, to ma około milimetra, tamten przód. I dalej za tym wszystkim, za tymi komórkami jest klawiatura brajlowska, taka 8-punktowa, jak większość linijek ma. Też się pozmieniało troszkę w kwestii przycisków, bo wcześniejsze modele to był taki miały taki trójstanowy poniekąd, czy trójprzyciskowy taki, ale jednolity przełącznik z klawiszami funkcyjnymi. Teraz to są 3 osobne przyciski funkcyjne po obu stronach komórek brajlowskich. No i mamy klawiaturę. No ale tą klawiaturę da się otworzyć. Jest mechanizm, można po prostu trochę jak taki, nie wiem, fortepian, nie fortepian, rozklapnąć. I pokazuje się nam pełnowymiarowa klawiatura komputera QWERTY. Co ciekawe, klawiatura jest mechaniczna, obudowana w szczotkowane aluminium. Na wysokość ma to 8 mm. Jeśli chodzi o same klawisze, no to one też są troszeczkę mniejsze w stosunku do klawiszy na standardowej takiej mechanicznej klawiaturze gamingowej, bo tradycyjna klawiatura no to ma te konkretne tutaj klawisze o rozmiarze około 19 mm, to jest taki standard w świecie klawiatur, natomiast te na Activatorze są skurczone do 18 mm, są troszeczkę mniejsze. Na klawiaturze znajdują się wszystkie klawisze, jakich moglibyśmy się spodziewać na klawiaturze typowego notebooka, czyli jak rozumiem nie ma tam bloku numerycznego. Nie ma też klawiszy F od 1 do 12. Funkcje tych klawiszy osiąga się naciskając Fn i cyfry od 1 do tam gdzieś, nie wiem, 0 i dalej pewnie minus i plus, czy minus i równa się też są F-ami. Bardzo strategicznie, bo u góry po prawej stronie jako pierwszy klawisz umieszczono insert, żeby dużo łatwiej było wykonywać polecenia screenreadera. Klawiatura jest dostosowana do zarówno Windowsa, jak i Maca i to ponoć widać, bo na klawiszach podpisy, które tyczą się tego, co na danym klawiszu się znajduje, jakie no, litera wiadomo, ale też jaki znak interpunkcyjny, to odwołują się zarówno do Windowsa, jak i do Maca. Na ten moment sprzedawane są układy klawiatur niemiecki, francuski i angielski, brytyjski. I tu ciekawostka. Zdaje się, że my o tym mówiliśmy przy okazji kupowania Maców. Jakiś taki temat chyba w którymś z poprzednich tych przeglądów już dawno temu wyszedł nam i Mikołaj tutaj był naszym ekspertem, bo tłumaczył nam różnicę między amerykańską a europejską klawiaturą, gdzie na amerykańskiej klawiaturze, bo my kupując Maca możemy kupić zarówno wersji z jedną, jak i z drugą, bardzo zbliżony jest rozmiar shift, klawisza prawego shift do prawego entera. I okazuje się, że osoby niewidome w Stanach nie lubią tego amerykańskiego układu, właśnie z uwagi na to, że ten enter jest taki mało charakterystyczny i mało wyczuwalny, i decydują się na klawiaturę o układzie brytyjskim, czyli angielską, ale taką europejską. No i tutaj w tą opcję też poszedł Helptech, bo mają kontakty ze swoimi dystrybutorami w Stanach. No i okazało się, że taki układ klawiatury jest tam preferowany przez osoby z dysfunkcją wzroku. Więc w takich układach klawiatura na ten moment jest oferowana. Natomiast na życzenie można oczywiście stworzyć klawiaturę w dowolnym języku, chociaż dla nas to różnica jest tylko taka, że po prostu no, podpisy tak, są innych liter, więc nam to nic specjalnie nie robi. Natomiast klawisze są jak najbardziej oznaczone, te, które powinny być, czyli F i J. Także cyfra 6 jest oznaczona i strzałka w dół jest oznaczona. No i tak, mamy te klawisze, możemy na nich wykonywać różne polecenia przy screenreaderach, ale nie tylko, ponieważ do tego urządzenia po jego prawej stronie możemy podłączyć na magnesy, które tam są umieszczone, taki magnetyczny dock, taką stację dokującą, która ma w sobie kabel Lightning i możemy podpiąć nią iPhone'a. Po co mielibyśmy podpinać iPhone'a do monitora brajlowskiego? Jeszcze na kabel. Ano z kilku powodów. Po pierwsze, i to jest powód najbardziej oczywisty, znaczy no, nie oczywisty jak na to urządzenie, ale oczywisty jak na technologię Lightning, jakby o tym pomyśleć, możemy naładować iPhone'a od tego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest podpięte do prądu, no to nasz iPhone, podobnie jak to urządzenie, będzie się ładował. Po drugie, dock oprócz wejścia na iPhone'a ma też wejście na pendrive'y i różne inne media usuwalne zewnętrzne, pendrive'y, dyski twarde i tak dalej, na USB. No i możemy wtedy przesyłać pliki do iPhone'a, do urządzenia, którym jest Activator, i z tymi plikami później pracować. Trzeci powód jest taki, że my możemy z pozycji samego Activatora uruchamiać aplikacje na naszym iPhone'ie. No działa to tak, że my spośród wszystkich aplikacji, jakie tylko na naszym iPhone'ie są, możemy sobie wybrać te, które najczęściej nam będą potrzebne no właśnie na takim urządzeniu jak Activator, i możemy wpisać je sobie, wrzucić do takiego menu ulubionych. I wtedy po prostu wchodzimy w menu Activatora, wchodzimy w aplikację iOS i z tej listy ulubionych wybieramy sobie, którą aplikację chcemy otworzyć, ona się uruchamia na naszym iPhone'ie i możemy już dalej obsługiwać te aplikacje z poziomu Activatora, wiedząc, że do dyspozycji mamy Braille'a na wyjściu oraz klawiaturę pełną QWERTY na wejściu, czyli wszystkie skróty klawiszowe, voice-overowe i aplikacji działają, więc poniekąd nasz iPhone staje się takim brajlowskim Maciem, iPadem, czymś takim. No i kolejna rzecz. Mamy aplikację, która dziś ukazała się w App Store, Helptech Plus, która pozwala nam na wykonywanie pewnych dodatkowych rzeczy na tym monitorze. Ja myślę, że zanim jeszcze opowiem, co można robić tą aplikacją, to jeszcze warto wspomnieć, bo producent bardzo na to zwraca uwagę, czyli to, że Activator ma wbudowany moduł translacji Braille'a skrótowego na zwykły tekst. Więc tego typu konwersje, jakieś zamiany właśnie Braille'a, który my wpisujemy na tekst z uwzględnieniem skrótów i tak dalej, co no, w języku polskim póki co nie ma większego znaczenia. W niemieckim, w angielskim już owszem, te kontrakcje są bardzo ważne. Dzieje się to już na urządzeniu po stronie samego Activatora. I teraz co możemy robić za pomocą aplikacji? Ano, możemy wpisując tekst i pracując nad jakimś dokumentem albo tekstem w Braille'u, pokazywać ten sam tekst na ekranie naszego iPhone'a, jeżeli dobrze rozumiem, w czarnodruku. Bajer tej funkcji polega na tym, że przez to, że mamy te interaktywne komórki Braille'a, to osoba widząca może śledzić też zarówno kursor, miejsce, w którym aktualnie stoi, jak i naszą pozycję czytania, czyli my przesuwając palcem po komórkach, przesuwamy też wskaźnikiem po ekranie iPhone'a. Możemy też sprawić, by ten tekst, nad którym my aktualnie pracujemy, został odczytany przez syntezę na iPhone'ie. I tutaj chyba też jest to jakoś zgrane z tymi komórkami, bo prezentacja, którą dziś udostępnił producent, no, pokazywała, że to było czytane tak słowo po słowie, więc ja się domyślam, że w jakiś sposób jest to synchronizowane z tą pozycją czytania i z tymi interaktywnymi komórkami. Ale no, szczegółów myślę, że się dowiemy w momencie, kiedy już producent po pierwsze udostępni filmiki, które obiecał na YouTubie, gdzie te opcje różne poszczególne Activatora będą omówione dużo bardziej szczegółowo, no a po drugie, jak oczywiście ktoś już to sprawdzi, może jakaś dokumentacja w międzyczasie wyjdzie, instrukcja obsługi i tak dalej. Możemy również za pomocą aplikacji HelpTech Plus wymieniać oczywiście pliki pomiędzy Activatorem a iPhone'em, ale też możemy tekst podyktować. I tutaj ciekawostka, bo jeżeli podyktujemy taki tekst na iPhone'ie, to możemy albo utworzyć z niego nowy plik, który zostanie zapisany w pamięci Activatora, albo wstawić go w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy i nad którym aktualnie pracujemy. Ponadto aplikacja HelpTech Plus oferuje dostęp do wiadomości i tutaj na ten moment ciężko stwierdzić, co to za wiadomości, czy to jest po prostu czytnik RSS, czy to jest integrowane na sztywno z jakimiś konkretnymi mediami, prawdopodobnie niemieckimi na ten moment, czy jeszcze jakoś inaczej, coś innego mają na myśli. Tu również odpowiedzi oczekiwałbym w filmikach, które się ukażą na kanale HelpTech. Na ten moment na kanale jest już cała dzisiejsza prezentacja Activatora w języku niemieckim. Można więc ją obejrzeć, natomiast myślę, że wiele więcej niż to, co właśnie tu wam przedstawiłem, się nie dowiecie z tego. No i to też nie jest ostatnie słowo firmy HelpTech, bo obiecali oni oczywiście, że aplikacje będą aktualizować i dzięki temu Activatorowi i tej całej współpracy z iPhone'em będzie przybywać coraz więcej nowych funkcji. Nie wiemy na ten moment, ile urządzenie będzie kosztować, ale znając realia firmy HelpTech, może być drogo, bo te monitory Actilino, z tego co słyszałem, kiedy wchodziły na rynek, to startowały gdzieś od, dobrze pamiętam, 16 tysięcy. To były chyba jedne z droższych, na pewno droższe w porównaniu z konkurencją.
0: A to są linijki 16-znakowe, dodajmy.
1: Tak, tak. Więc no, też nie wiemy, ile tutaj jest komórek Braille'a, bo też się tym jakoś nie pochwalili podczas prezentacji. No i nie wiemy też, kiedy to wejdzie na rynek, czy to już weszło. Chyba już jest dostępne gdzieś tam w Niemczech. No gdyby to w Polsce było dystrybuowane, prawdopodobnie zajmowałaby się tym firma Madison. Natomiast no, na ten moment nie wiemy, bo to jest świeży, nowy sprzęt. Dzisiaj dopiero co nastąpiła jego premiera. No więc czas pokaże, na ile taki produkt, takie podejście do nowoczesności i do współczesnych czasów, gdzie no żyjemy tą współpracą nad dokumentami, tym, żeby wszystko się działo w czasie rzeczywistym, tym, żeby mieć kontakt już nie tylko z tekstem, ale z jakimiś innymi multimediami, na ile propozycja HelpTech'a dorasta do wymagań użytkowników, którzy na taki sprzęt mogliby się skusić.
3: To teraz taki w zasadzie no, zbiór newsów od Piotrka.
0: Dokładnie, dzisiaj znów kilka takich aktualizacji, ale nie tylko tym razem, bo też jak zwykle trochę w świecie aplikacji i technologii się dzieje. Myślę, że takie dosyć przydatne rzeczy. Zacznijmy od czegoś, co się, myślę, przyda wszelkim osobom, które w jakikolwiek sposób interesują się programowaniem, ale może nie tylko, bo pojawiła się aktualizacja do programu Visual Studio Code, czyli to jest takie elektronowe narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które pozwala nam edytować różny kod źródłowy. Jest taka troszeczkę mniejsza wersja Visual Studio, ale no, jeden z najbardziej przyjaznych takich środowisk programistycznych dla osób niewidomych. No i właśnie a propos tego, w tej najnowszej wersji, to jest wersja 1.78.1. Kilka błędów zostało poprawione. Na przykład u niektórych osób skrót idź do linii, idź do wiersza przestał działać. Na przykład u mnie tak było. No to jest coś, co programistom często się przydaje, bo jeśli wyskoczy jakiś błąd, często wtedy jesteśmy informowani, na której linii, w którym wierszu ten błąd wystąpił, więc taki skrót jest często wykorzystywany. To nie było zepsute u wszystkich, ale u niektórych się faktycznie zepsuło. No i w tej wersji na szczęście ten problem już został poprawiony. A drugi problem jest taki, że w okienkach, w których wybieraliśmy coś z listy, a ją filtrowaliśmy, na przykład ta paleta comment, która niedawno się też w przeglądarkach pojawiła, no Visual Studio Code też taką paletę posiada, to jedna z pierwszych chyba aplikacji, które to spopularyzowały, ale nie tylko, bo też ustawienia czy autouzupełnianie to są też takie listy. Jeśli zaczęliśmy wpisywać jakieś polecenie, no to naciśnięcie klawisza Enter powinno zaznaczyć nam pierwszą opcję, wybrać ją, a to też nie zawsze działało. Na szczęście w najnowszej wersji to też zostało poprawione, więc można spokojnie sobie je zaktualizować, no i wtedy wystarczy, że wpiszemy kilka pierwszych liter polecenia czy pliku, który nas interesuje, i kiedy nasz czytnik ekranu przeczyta nazwę, która nas interesuje, to po prostu naciskamy Enter, no i ta opcja powinna zostać aktywowana. No a aktualizację możecie sobie wykonać ręcznie z menu pomoc z aplikacji. Na Windowsie to będzie w menu pomoc, no a na Macu no to jest w menu w Visual Studio Code, tak jak z innymi aplikacjami na Macu, to będzie obok tego menu Apple, na pasku menu. No a propos Maca, to kolejna aplikacja, która staje się bardziej dostępna, to takie narzędzie do odszumiania nagrań Hash. Ja już kilka tyflo przeglądów temu o niej mówiłem, pokazywałem kilka próbek. To aplikacja, która używając procesora neuronowego w nowych Macach potrafi odszumiać nagrania w taki bardzo dokładny, bardzo szybki sposób, no i jednocześnie nie powodując, że nasz komputer się jakoś będzie przegrzewał, no bo wykorzystuje ten specjalny procesor do tego. No niestety, mimo to, że aplikacja naprawdę dawała całkiem fajne efekty, to jej dostępność była średnia. Największy problem był taki, że żeby cokolwiek do tej aplikacji załadować, no to musieliśmy na okno programu te pliki przeciągnąć myszką. Dało się to zrobić, ale to nie jest bardzo łatwy proces, który często nie działa tak jak powinien, więc trafiła do mnie wiadomość na Mastodonie, że w wersji beta aplikacji, która jeszcze się nie pojawiła publicznie, ale na pewno na dniach się ukaże, zostały wprowadzone jakieś poprawki z dostępnością VoiceOvera, więc przypuszczam, że gdzieś w aplikacji pojawił się jakiś przycisk, może skrót klawiszowy, który nam pozwala po prostu te pliki z normalnego okienka sobie załadować. Tam też było parę obrazków, które chyba do niczego nam nie były potrzebne, ale VoiceOver je czytał, więc może też tutaj to zostało poprawione, żeby ten interfejs był po prostu czystszy, żeby mniej było w nim niepotrzebnych elementów. Więc aplikacja na pewno warta polecenia. Jeśli chcielibyście usłyszeć, jak ona działa, no to zachęcam do odsłuchania tego tyflo przeglądu. Teraz nie pamiętam, który to jest odcinek, bo to kilka tygodni temu było, ale możecie usłyszeć, jak ten program działa. Pojawiła się również aktualizacja Hearthstone'a. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, że szykują się duże zmiany. Nowy sezon ustawek był zapowiedziany. No i ten sezon ustawek się już rozpoczął. Tam pojawiło się prawie 60 nowych stronników. Więc nie będę wszystkich opisywał, bo trochę by nam to zajęło, natomiast jest polski artykuł, który przygotowała firma Blizzard, którym opisuje, co w tym czwartym sezonie się pojawiło. No i ten patch, który to wprowadził, też już się pojawił wczoraj. To jest patch 26.1. Niestety informacje o nowościach w tym patchu, które konkretnie wymieniają tych wszystkich stronników, po polsku jeszcze się nie pojawił, ale ja podesłałem chociaż link do wersji angielskiej, więc ten artykuł w połączeniu z tym polskim artykułem, który mówi o tym, co się zmienia w czwartym sezonie ustawek, powinien wam pokazać dokładnie, czego możecie się spodziewać. Ci nowi stronnicy są stopniowo wprowadzani. Pierwsza tura zaczęła się wczoraj, a kolejne będą w piątek i bodajże w przyszłym tygodniu, więc możecie sobie śledzić i pograć. No właśnie, na szczęście mod Hearthstone Access już też został zaktualizowany, mimo to, że gra zaktualizowała silnik Unity, na którym została napisana, to troszeczkę zmartwiło niektóre osoby, bo martwiliśmy się, że to może utrudnić pracę nad modem. No jakieś utrudnienia były. Na szczęście programiści pracujący nad Hearthstone Accessem już w większości z tymi problemami się uporali, a przynajmniej jeden z nich. I patch do Hearthstone Accessa już się ukazał, więc można spokojnie sobie grę zaktualizować. Właściwie gra się pewnie sama zaktualizuje, a Hearthstone Accessa możecie sobie ściągnąć, zaktualizować i śmiało się bawić. I na koniec taka informacja dla entuzjastów technologii retro, bo pojawiła się strona internetowa, która w taki bardzo fajny sposób pokazuje nam historię wszystkich wersji czytnika ekranu Windows Eyes, więc jeśli byście chcieli powspominać, co w tym programie się zmieniało przez lata, możecie sobie wejść. Strona jest bardzo prosta, po wejściu na nią mamy w duże wersje najpierw, więc 9, 8, 7 z latami, w których te wersje były rozwijane. Jeśli klikniemy sobie w którąś z tych wersji, no to mamy wszystkie mniejsze wersje rozbite na nagłówki, na listy, więc możemy sobie spokojnie przeczytać, co w każdej wersji tego programu się zmieniło. Więc jeśli ktoś ciepło wspomina ten program, albo może ominął go Windows Eyes, a jest ciekawy, dlaczego na przykład ludzie lubili ten program, no to możecie sobie na tej stronie poczytać, jak ten program na przebiegu lat się zmieniał. Moja pierwsza wersja na przykład, nie wiedziałem, że to się w tej wersji pokazało, Windows Eyes 4.5, to była dosyć istotna wersja, bo w niej trafił tryb przeglądania, czyli takie skróty, które znamy tu dziś, H do nagłówków, K do linków chyba, nie wiem, czy to było w Windows Eyes, no ale...
3: Znaczy... Tak? To chyba jakoś było wcześniej, tylko albo tam były inne skróty, albo już nie pamiętam co, bo ja miałem wersję najwcześniejszą, to chyba 3.1.
2: Ja też miałem 3.1.
3: I zdaje się, że tam by...
2: Tylko to wolniej działało jakoś w ogóle. No chyba w 4.5 tam ten tryb MSA był bardzo... przebudowany, stał się przebudowany dość mocno.
0: Może, bo tam właśnie to była taka główna nowość, tam pisało o tych skrótach, więc myślałem, że to wtedy się pojawiło. No mniej więcej.
3: To znaczy, ja nie wiem, czy tam wcześniej było tak, że były, nie wiem, czy nie były skróty, jakieś strzałki z kontrolem, nie pamiętam, jak to było. Musiałbym, podejrzewam, podać jakiegoś Windowsa XP na jakiejś wirtualną maszynę i sprawdzić, bo to chyba nie wiem, czy na jakimś nowszym pójdzie. W każdym
0: albo
3: razie...
0: sobie poczytać o te wszystkie część logi do tyłu.
3: Tak, też można. Ja podejrzewam, że tak zrobię, bo rzeczywiście to jest taki czytnik, który miałem pierwszy jako, nie? Który jako pierwszy miałem na system Windows, gdzieś tam jeszcze w szkole, w Laskach. Tam rzeczywiście te Windows'y były mocno wykorzystywane. No i u mnie też na pierwszych komputerach to był właśnie Windows Eyes.
0: Tak, więc jeśli ktoś jest ciekawy albo właśnie używał i chciałby sobie powspominać, to zapraszam do linków w komentarzu. Możecie sobie każdą wersję po kolei przejrzeć.
2: Ja też ciepło wspominam zresztą Windows Eyes, a też naprawdę myślę, że warto sobie gdzieś tam poczytać o tym, bo on miał sporo możliwości, a przy tym był dosyć prosty jak na czytniki ekranu i taki moim zdaniem dość naprawdę intuicyjny w obsłudze.
0: Tak, a jeszcze jakby ktoś chciał sobie posłuchać, jak to brzmiało, to też w Tyflo Podcaście parę audycji o Windows się znajdzie, a jeszcze starsze, no to archiwa Main Menu się też polecają, gdzie znajdziemy wywiady z ludźmi z GW Micro, jak ten program stopniowo się rozwijał, więc jak ktoś chce naprawdę zgłębić temat Windowsa czy innych czytników ekranu, to gorąco do tego zapraszamy.
1: Ja jeszcze a propos drobnych newsów dorzucę kilka może rzeczy. Przede wszystkim tak, wiemy ile komórek ma Activator. 40. To ja nie, tutaj umknęła mi ta informacja, już doczytałem. Natomiast tak, pojawiła się nowa wersja Dice World'a. Ja nie gram osobiście w tą grę i lista zmian też nie jest zbyt szczegółowa. Jak chodzi o to, co się zmieniło, ponoć doszły nowe funkcje dostępności. No nie wiem, o co może tam chodzić. Czy coś jeszcze nie było czytane tak, jak czytane być powinno? Czy jeszcze w jakiś nowy, innowacyjny sposób pozwolono cieszyć się grą?
0: Minimalnie interfejs się zmienił. Ja akurat czasami gram to... No i jakość dźwięku spadła.
1: Oj, ale dźwięków, efektów dźwiękowych. Tak,
0: taki jakby ktoś bitrate zmniejszył. Takie te dźwięki są takie bardziej skompresowane, ale... Bardzo podobnie to wygląda. Tam jeśli zmiany są, to jakieś minimalne. Znajomy narzekał, że coś mi się telefon po tej aktualizacji zaczął nagrzewać. Ja tego nie zauważyłem, ale to od razu ostrzegam. I na razie to jest tylko na iOSie podobno.
1: No tak. Szkoda, że oni już się nie zajmują tym Games World. To taka druga gra, gdzie były bardziej planszówki i słowne gry. Szkoda, że...
0: To się jakoś nie przyjęło, a szkoda, tak.
1: No właśnie. A druga rzecz, że ponoć Survive the Wild ma mieć jakąś nową betę wkrótce? Za parę dni? Tam wiem, że jest grono fanów tej gry.
3: Można i ta gra się w ogóle rozwija już od naprawdę lat. To jest chyba... Nie wiem, czy to nie jest najdłużej rozwijana audiogra. To znaczy taka audio, która jest rzeczywiście dedykowaną grą dla niewidomych. Bo to już z 10 lat będzie prawie.
0: Tak, to jest taka gra, która długo się rozwija. Nie wiem, czy ta beta się nie pojawiła. Tam faktycznie duże zmiany się szykują. Ja czekałem, aż to się pojawi, żeby coś więcej powiedzieć. Ja też niestety w to nie gram, ale tam faktycznie duże zmiany są. Ta gra się w ogóle tak, to ta gra, która na początku powstawała w BGT i tam jakiś kawałek tego został, ale coraz więcej rzeczy jest pisane w jakichś nowych językach jako rozszerzenia. Tam jest dźwięk binauralny, takie rzeczy, których BGT tam z siebie nie potrafi.
2: No a i przypomnijcie może, na czym polega ta gra.
3: O czym to jest? To jest w ogóle gra, w której z powodu jakiejś katastrofy, która się wydarzyła, to jest w takiej scence, którą można sobie na takim, nie wiem, słuchowisku, no bo nie wiem, czy to można nazwać filmikiem, jak to jest tylko dźwięk. Jest takie słuchowisko, gdzie właśnie główny bohater, tam jest jakaś katastrofa i ląduje na wyspie, mając jakiś taki pakunek takich narzędzi pierwszej potrzeby, jakiś tam nóż, racje żywnościowe, coś tam jeszcze, no i trzeba sobie z tym radzić, to znaczy no można być głodnym, jak się będzie za bardzo głodnym, to się będzie zmęczonym, a jak ten wskaźnik zejdzie do zera, no to się niestety umiera. Tak samo można, no chce się pić, jest wskaźnik zmęczenia, jest jakieś zwierzęta, na które można polować, a niektóre mogą upolować nas. No i generalnie no, trzeba jakoś tam przeżyć. I oczywiście jest kilka różnych, znaczy kilka, no coraz więcej jest miejsc, które można odwiedzać, zdobywać różne ciekawe przedmioty, jakieś misje wykonywać i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie trochę post-apo w pewnym sensie. Znaczy no nie w pewnym sensie, no to jest post-apo właśnie. No i tak. I zdaje się, że w ogóle ten deweloper, jak to zaczyna, to jeszcze był przed mutacją, tak mi się wydaje. I to jest, to widać, że to jest gra bardzo skupiona taka na niewidomych. Znaczy, wydaje mi się, że ten, bo tam można na przykład włączać sny i w tych snach to jakiś eloquence się odzywa, coś. To można jakieś, jest jakieś miejsce, gdzie można jakiś dyktafon z jakimiś kasetami mieć, także no to jest taka gra, w której się można odnaleźć, że tak powiem, jako osoba niewidoma w pewnym sensie. Także jak ktoś lubi takie rzeczy, no to można sobie pograć.
1: Tak. No i jeszcze na sam koniec drobnych newsów tu nas ostrzega Hubert Meyer, który już niejednego podcasta dla Tyflo Podcastu nagrał, że VeloBank, nowa aplikacja, jest zwłaszcza na iPhone'ie uszkodzona, nie działa w ogóle z czytnikami ekranu, więc kolejny bank, który przeprowadził dużą aktualizację, o dostępności nie pomyślał, a cierpimy na tym my wszyscy, znaczy ci, którzy korzystają z ich usług, bo wiadomo, banków jest wiele.
3: Tak, i to podobno już od okna logowania ta aplikacja jest dostępna, także zobaczymy, co będzie dalej.
1: Tak.
3: I ostatni news twój, znaczy ostatni news w rubryce Tyflo Wieści.
1: Tak, tak, oczywiście.
3: Taki też troszeczkę z poprzednich audycji, chyba nie z poprzedniej, tylko jeszcze z takiej zapoprzedniej. Użytkownicy czytników ekranu już protestowali Blue Sky. Jest tak sobie podobno.
1: Tak, Blue Sky.
3: To o co chodzi Blue Sky? No właśnie.
1: Blue Sky jest nowym pomysłem Jacka Dorseya na to, co zrobić, jak Twitter się rozpada. Jest to znowu portal społecznościowy skupiony na takich tekstowych postach, no właśnie jak Twitter, jak Mastodon. Tylko że Blue Sky na jakiś swój własnościowy sposób proponuje też decentralizację. Nie do końca wiem jeszcze, jak to działa. Wiem, że można podpinać jakoś pod to własne domeny i śledzić się po tych jakichś domenach. I nie wiem, czy tu nie chodzi o to, że trochę taki że ta domena jest takim jakby identyfikatorem naszym. Coś jak kiedyś MSN Messenger czy Windows Live Messenger miał te swoje Live ID i każdy mógł jako ID podać swojego maila i potem się wymieniało mailami, żeby się dodać wzajemnie do kontaktów. No to tutaj nie wiem, czy to nie jest podobnie, jak chodzi o tą decentralizację, że można coś zarejestrować, swoją domenę i to jest niby taki jakiś może nie serwer, ale jakiś taki nasz własny zakątek w tym Blue Sky'u, ale nie jest to otwarto źródłowy protokół, nie jest to oparte o ActivityPub i tak dalej. Natomiast na ten moment, podobnie jak z Clubhouse'em było 2 lata temu, program, znaczy portal jest typowo na zaproszenia i jak zwykle zaczyna się od tych najbardziej wpływowych, czyli politycy, influencerzy i tak dalej, cała śmietanka towarzyska naszego społeczeństwa. Ale to powoli idzie w dół i powoli te osoby zapraszają kolejne osoby. I tak się już zdarzyło, że ktoś ponoć niewidomy tam zajrzał. No, nie, że się nie da, ale no, kto chciałby z własnej przymuszonej woli korzystać z portalu zrobionego w taki sposób? Role elementów są niepoprzepisywane, wszystko jest elementem klikalnym, nie ma jakichś przycisków ani innych tam kontrolek, tylko wszystko jest klikalne. Gołe cyfry bez przypisania, co jest podaniem dalej, co jest polubieniem. Jakieś liczby są podane, trzeba się domyślić, co jest co. Nie ma chyba jeszcze funkcji opisywania obrazków tekstem alternatywnym, a nawet jak jest, to nikt jej nie używa. Więc ogółem doświadczenie na ten moment no niezbyt przyjemne. No i szkoda, że przy takim serwisie, wiedząc już jak ewoluował Twitter, jak ewoluuje teraz Mastodon, nie pomyślano o tym, żeby dostępność po prostu wprowadzić. Zwłaszcza, że podobno Jack Dorsey już plan na takiego Blue Sky'a to miał dużo wcześniej niż sprzedaż Twittera Elonowi, bo miał go już jakieś 4 lata temu, więc no czasu na tą dostępność było, żeby ją wprowadzić, ale no jak zwykle o nas nie pomyślano i na ten moment Blue Sky dla nas może nie jest bezużyteczny, ale jest mało atrakcyjny po prostu. O, tak. Nie daje nam niczego, czego nie znaleźlibyśmy gdzie indziej, ani też nie obiecuje czegoś, co byśmy wcześniej nie mieli.
3: I na tym kończymy tą rubrykę Tyflo Wieści, ale nie kończymy oczywiście newsów do Tyflo Przeglądu. Tylko gdzieś mi tutaj uciekła audycja i nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, co tu.
0: To jeszcze może a propos takich mediów społecznościowych, no to jeśli chodzi o Mastodona, to na przykład ostatnio do portalu dołączyła firma Freedom Scientific czy amerykańskie NFB, więc coraz
1: tak,
0: więcej niewidomych.
1: New Solutions też.
0: No właśnie.
1: Tak.
3: A ja tymczasem już mam newsy nasze. No i pierwszy news od Pawła znowu. Już oficjalnie jeszcze lepiej będziemy sterować telefonem z poziomu komputera z Windowsem.
1: Tak, za sprawą dwóch aplikacji. Po pierwsze, no aplikacja Łącze z telefonem dla osób, które Androida używają, to nie jest nic nowego. Natomiast dla osób, które używają iPhone'a, to jak najbardziej jest to nowe, bo od teraz w Windowsie 11 już można, to chyba jeszcze w wersjach jakichś takich bliżej oficjalnych, ale testowych, jeżeli dobrze kojarzę, ale już można tego iPhone'a z Windowsem łączyć. Aplikacja Łącze z telefonem jest już dostępna w App Store. Można ją pobrać, zainstalować i skonfigurować. No i korzystać. Ja osobiście nie mam jeszcze Windowsa 11, więc przetestować nie mogę. Natomiast już słyszałem opinie osób, które testowały. No i źle nie jest. Powiadomienia fajnie się pokazują. iMessage, wiadomości też fajnie działają. Natomiast problem jest delikatny, kiedy chcemy wykonać połączenie, bo dźwięk tego połączenia, dźwięk naszego rozmówcy, dźwięk sygnału ścisza naszą syntezę, kiedy używamy NVDA i ponoć ciężko jest z tym wrócić na właściwy poziom. No i to sprawia, że to przyjmowanie i wykonywanie połączeń no nie jest zbyt wygodne. Natomiast ponoć bardzo fajnie działa to w tym sensie, że jeżeli na przykład rozmawiamy przez telefon, tak tradycyjnie, z telefonem przy uchu, to na komputerze jest opcja przejmij w aplikacji Łącze z telefonem i można to połączenie sobie przerzucić dość prosto na komputer i w ten sposób słuchać. No to jest też fajna opcja na to, żeby sobie rozmowę z iPhone'a nagrać, bo pamiętajmy, że na iPhone'ie tak no, bezpośrednio nie ma takiej możliwości. No a tu już na komputerze, mając taką rozmowę, można sobie pozwolić na jakieś eksperymenty. Każdy sobie jakiś sposób na nagranie takiej rozmowy pewnie znajdzie. No i druga aplikacja, to może ty tu, Tomku, będziesz w stanie więcej powiedzieć, nie wiem, czy ci się już udało rozejrzeć. Tak. Nearby Share pojawił się w Polsce. My o Nearby Share mówiliśmy, że na Windowsa się pojawił, jeszcze nie w Europie, ale już gdzieś tam w niektórych krajach. Mówiliśmy, że też, że jest dostępny. Nawet był podany w komentarzu link do takiej prezentacji na YouTubie w języku angielskim. No a teraz już możemy sami się przekonać, jak to działa, więc ja, Tomku, tobie oddaję głos.
3: Działa dobrze, przynajmniej na małych plikach i na własnym urządzeniu. No nie próbowałem tego jeszcze udostępniać nikomu, nie wiem, z no, innym numerem niż mój. Natomiast zasadniczo działa to no, tylko z tego, co przynajmniej tutaj widzę, z osobami, które mają, no mam w kontaktach. Nie wiem, czy da się to przedstawić w taki sposób, czy na przykład ktoś do mnie przyjeżdża, kogo z jakiegoś powodu w kontaktach nie mam i chciałbym mu coś wysłać. Nie wiem, czy da się to przedstawić chociaż na chwilę, żeby ktoś mógł odebrać ode mnie ten plik, nie mając mnie w kontaktach. Być może trzeba się dodać do kontaktów.
1: Wydaje się, że można, bo tak coś kojarzę z tej prezentacji, że gdzieś w ustawieniach jest ten tryb wykrywania i tam chyba były trzy opcje, że...
3: Być może, ja właśnie widziałem, no nic, zobaczymy, może rzeczywiście to się uda zrobić. No i w telefonie musi być włączony rzeczywiście Bluetooth. W komputerze ja mam Bluetooth chyba wyłączony, chociaż nie jestem pewien, być może ta aplikacja włącza Bluetooth i go jakoś nam ustawia po swojemu, nie wiem. Wysyłałem na razie pliki tekstowe, więc raczej malutkie i udało się. Natomiast w aplikacji jest taka jedna niefajna rzecz, bo jak wysyłam na telefon, to pojawia się powiadomienie, dźwięk powiadomienia. Jak wysyłam na Windows, prawdopodobnie też jest powiadomienie, ale nie pojawia się żadne okno, więc trzeba wiedzieć o tym, że ktoś nam wysyła plik. Trzeba wejść w Windows B w obszar powiadomień, znaleźć sobie tam, u mnie na pierwszym miejscu była ta aplikacja właśnie udostępnianie w pobliżu, no i wtedy mogłem rzeczywiście pobrać sobie ten plik. No ale musiałem wiedzieć, że ktoś mi coś wysyła, bo komputer mi nic nie powiedział.
2: W centrum powiadomień, jak rozumiem, też tego nie było.
3: Nie wiem, nie ogarniam szczerze mówiąc tego centrum powiadomień Windowsowego. Jakoś nigdy nie miałem do tego jakiegoś, nie wiem, no jakoś nie ogarnąłem do tej pory tego centrum powiadomień. Być może tam jest rzeczywiście. Natomiast działa to dobrze, no dość intuicyjnie. Pojawia się kod, który taki dla pewności, który musi być taki sam na obu urządzeniach. Znaczy nic nie trzeba wpisywać, natomiast oba urządzenia go wyświetlają, no i powinien być taki sam, no to jest takie zabezpieczenie. to jest, no to jest pewnie coś takiego, żeby na pewno było wiadomo, że to jest nasz plik. No i wysłał się. W przypadku Windowsa jest to pobierane do folderu tego no, pobrane C, tam użytkownicy, moja nazwa, coś tam download. W przypadku telefonu też się to pobiera do folderu download. Tutaj nie ma pytania, gdzie zapisać plik. W przypadku komputera mamy dwa przyciski. Wybierz plik i wybierz folder. Czyli teoretycznie można na telefon wysyłać całe foldery. No tylko to się przesyła z Bluetooth, więc podejrzewam, że ta szybkość to nie będzie jakaś zabójcza, mówiąc delikatnie. Więc nie polecałbym wysyłania, nie wiem, filmów dwugodzinnych tą drogą. No ale się podejrzewam, że jakieś małe pliki tekstowe, może krótkie nagrania, no to podejrzewam, że jakoś pewnie przez to przejdą. Nie testowałem, czy to ma jeszcze jakieś inne funkcje, typu, nie wiem, współdzielenie schowka. Na razie widziałem tylko właśnie przesyłanie plików. Także tak. No i już. Trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby sprawdzić sobie w tych powiadomieniach Windowsowych, czy to jest. Natomiast telefon, już nie pamiętam, czy on pokazuje okno, czy tylko się wysiedla w powiadomieniach też. Nie, chyba tylko się wysiedla w powiadomieniach. I trzeba mieć odblokowany telefon, żeby to działało. Natomiast jak miałem odblokowany telefon, bardzo szybko to znalazłem i, no i to jest taki bardzo naprawdę łatwy kreator, gdzie po prostu wybieram urządzenie, sprawdzam ten kod bezpieczeństwa, zgadzam się na urządzeniu, czy mam to przyjąć, czy chcę to przyjąć, ten plik. No i to za chwilę się już wysyła.

0: głównie o czekanie, ale o znaczenie tych zgód na nagrywanie. Ja dzwonię po pierwsze, żeby podziękować Piotrze Tobie za tą wskazówkę z poprzedniego piątku.
1: Czyli rozumiem, że
0: To się
1: zadziałało.
0: tyczyło tej sprawy z iPhone'em i wyciszania tego. Tak, zadziałało. I co, żeby jeszcze było ciekawsze, znalazłem w dwóch miejscach tą samą opcję, bo nie tylko, jak mówiłeś, w Face ID, ale również się okazało, że to też można znaleźć w opcjach dostępności.
1: Aha,
0: I
1: no dobrze wiedzieć.
0: jak się wejdzie w dostępność i pozycję przycisk boczny, to ta opcja również tam widnieje.
1: No to dobrze wiedzieć, nie
0: Więc
1: wiedziałem, że tam coś
0: jeżeli
1: jest.
0: ktoś, że tak powiem, komuś jest uporczywy, chociażby wpisywanie kodu, no to może sobie znaleźć drogę na skróty i przejść do dostępności i tam sobie to po prostu wyłączyć, bądź włączyć, jak komu pasuje. A dzwonię do Was z takim pytaniem zasadniczo, bo wczoraj dopiero co się zorientowałem, że tutaj mi jedna sprawa nie pasuje. Mianowicie, czy ktoś z Was ostatnio może korzystał z Pontus Media Downloader?
1: Ja powiem szczerze, dawno już nie korzystałem z Pontesa.
2: Domyślam się, do czego możesz zmierzać. Przestało pobierać, tak?
0: No, no, no właśnie, nie wiem, czy to wyszła jakaś nowa aktualizacja, bo wszystko robiłem tak jak poprzednio. Adres URL skopiowany, wklejony, wybrany format, przycisk
1: Tam
0: download wciśnięty.
1: cały
0: Mamy
1: czas
0: ten
1: jest
0: dźwięk,
1: wyjść.
0: że się rozpoczęło pobieranie i po paru sekundach dźwięk zakończenia pobierania, gdzie były zawsze dwa paski postępu, gdzie jeden był mianowicie pierwszy, że pobiera ten plik z internetu, drugi, że zapisuje nam na dysku.
1: No tam na YouTubie cały czas jest wyścig tak naprawdę kotka myszki, jeśli chodzi o YouTuba, a narzędzia, które to pobierają. Z tego co pamiętam, bo niedawno, to znaczy to jakiś miesiąc albo 2 temu pomagałem komuś z tym programem i tam bodajże w menu jest opcja, żeby ten silnik, czy tego YouTube DL-a, bo on tam wykorzystuje YTDLP w tle, da się to zaktualizować, to bodajże na pasku menu jest. Bo nie wiem, czym program nawet jest polszczony, szczerze mówiąc.
0: Nie, spolszczony nie jest, Piotrze.
1: No to
0: Tam widziałem
1: tam.
0: chyba w zakładce Help coś było update i możliwe, że o
1: Tak, i tam
0: tym
1: chyba też z
0: mówisz.
1: tego, co pamiętam, na pasku menu było menu Engine, czyli silnik, i tam też była osobna opcja, żeby ten silnik zaktualizować. Ja bym to spróbował wcisnąć.
0: Okej, bo to nie tylko u mnie, że tak powiem, nie działa. Parę tygodni temu tutaj jeden znajomy też do mnie dzwonił i mówił, że u niego też to nie działa. I właśnie zastanawiałem się, czy to może tylko u niego, ale jak wczoraj odpaliłem i okazało się, że u mnie też to nie działa.
1: No tam faktycznie co jakiś czas YouTube coś psuje i wtedy trzeba zobaczyć po pierwsze, czy jest nowa wersja tego Media Downloadera, bo z tego co pamiętam, to też jakaś aktualizacja była, no ale też w razie takiej sytuacji zawsze warto sobie ten silnik zaktualizować z
0: Czyli po
1: menu.
0: polsku rzecz ujmując, jak wejdziemy na zakładkę pomoc, czyli help, i szukamy pozycji.
1: Pewnie check for updates prawdopodobnie też z tego co pamiętam, też na pasku menu, czyli pod altem było menu Engine, silnik, i tam też pewnie będzie podobna opcja. Ja teraz I
0: nie
1: tam
0: pamiętam
1: jest, to
0: dokładnie.
1: zdaje się, że jest tylko jedna opcja w tym menu.
0: A, no to nawet łatwiej. Okej, okay, no to. Dokładnie mam tego programu przed sobą, żeby sprawdzić. No ja akurat, ja nawet, że tak powiem, komputer odpalony mam, tylko że w tle mam odpalony Tyflo Przegląd, bo słucham was, że tak powiem, zarówno na Facebooku i w Tyflo Radio,
1: Bartku,
0: ale
1: to ja myślę,
0: teraz...
1: że nie ma sensu tego robić teraz. Po prostu sprawdź sobie i
0: Ale, że tak
1: zobaczysz,
0: powiem,
1: czy to
0: akurat
1: zadziała.
0: już teraz wyłączyłem was na chwilę na komputerze, więc nawet jestem w stanie sprawdzić to w czasie rzeczywistym.
1: No to ewentualnie możesz spróbować uruchomić. Faktycznie.
0: Okej. Tylko Michale, nie przestrasz się, jak usłyszysz siebie w tle.
1: Słyszę się, słyszę.
0: Powiem, że naprawdę, no, a propos tego, twój głos tutaj naprawdę mi odpowiada.
1: No to dziękuję.
0: I dlatego, że tak powiem, okay, i dlatego go używam. Okej, wchodzimy okej, i teraz wchodzimy na pasek menu i mamy help.
1: Nie help, tylko spróbuj może najpierw tę aktualizację tego silnika.
0: A to było w
1: Engine,
0: options?
1: engine.
0: No, tutaj mamy tylko plik, go to, options,

0: i help.
1: A w options nie ma tego?
2: Może, no właśnie, może tam.
3: Program options.
0: Program options. Yes.
2: O, jest to.
0: Engine. Mhm.
1: Spróbuj.
3: Dialogowy
1: BDL i
3: subtodatę 2021-12-17.
2: Oj!
4: Na pewno jest nowsza wersja.
1: Na pewno, tak.
0: To jest stary model. Okej, i nic więcej.
2: To ja w takim razie bym zaproponował wejść sobie na stronę producenta, czyli tego Pontesa, i tam zaktualizować sobie całą
0: wersję programu.
2: Tak. Bo na pewno ten program ma nowszą wersję silnika, bo mówię, niedawno komuś z tym pomagałem, w tym roku na pewno, i na pewno coś tam by się aktualizowało, więc...
0: Okej, okay, a pamiętasz tylko, Piotrze, adres?
1: Pontes.ro?
2: No właśnie.
0: Po kropce jeszcze raz, co można poprosić?
1: Ro.
0: A, ro. W porządku. I tam wtedy po linkach się poruszać, czy...
2: Teraz ci powiem... Najpierw na English, bo tutaj jest, no chyba że łatwiej ci po rumuńsku, ja nie znam osobiście.
0: Nie, niestety nie.
2: I potem potem w projects.
0: Mhm.
2: I bo nie, czekaj. Od her apps and games, raczej tutaj. Tak, i tutaj na pierwszy link to jest Pontes Media Downloader.
0: Okej, czyli jak po wybraniu języka wchodzę w... Żeby po prostu ścieżkę powtórzyć.
2: Czyli wchodzisz najpierw w English, potem w Od her apps and games, czyli inne aplikacje. I tam jest Pontes Media Downloader. I na tej stronie sobie szukasz download for Windows. To jest też pierwszy link.
0: Okej. Okay. Jak rozumiem, po tych poprzednich ścieżkach też chodzić po linkach?
2: No, tak najszybciej będzie.
0: O, no właśnie, żeby tutaj tą nawigacją obiektową jak najszybciej, że tak powiem, do tego się dostać. A propos jeszcze, tak jak mówiłeś, Pawle, tym razem do ciebie tutaj nie uderzę, tylko tak troszeczkę sprostuję. Mhm. Jak mówiłeś tutaj o... tym archiwum dotyczącym historii Windowsu. Tutaj troszeczkę tylko chciałbym wspomnieć o tej nawigacji obiektowej. Ona de facto dość była skomplikowana, ale jeżeli dobrze pamiętam, to linki to była literka L. Tak jak tu w NVDA mamy linki na literce K.
4: Mówił o tym. Mhm.
2: Możliwe, no w paręnaście lat minęło, więc...
0: W ogóle to NVDA, przepraszam, Windows był w ogóle tak niedopracowany, nie wiem jak jest teraz, bo teraz korzystam tylko i wyłącznie z NVDA, bo wtedy to C to były...
1: Bartku, Windowsa już nie ma...
0: Może i nawet lepiej, szczerze powiedziawszy, tak subiektywnie.
2: To znaczy wersja 9, która ostatnio się pojawiła, to już tam naprawdę spore zmiany, jeśli chodzi o to wsparcie dla internetu, się zaczęły pojawiać, no ale niestety już było za późno, bo firma AI Square została przejęta przez Freedoma, no a...
1: Tak, najpierw GW Micro zostało przejęte przez AI Square, a później AI Square zostało przejęte przez Freedoma. Taka była, jak dobrze pamiętam, ścieżka, no i tak. Efekt był taki, że mieli w swoim portfolio dwa programy odczytu ekranu, był Windows i JOS.
2: I dwa poprzednicze.
1: Tak, no to no było wiadomo, kto wygra, że będą rozwijać JOS-a, a nie Windowsa. Ja powiem szczerze, że żałuję, że
0: ale chyba jednak, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale ta nawigacja obiektowa była troszeczkę okrojona, no bo na przykład przycisk C, jeżeli dobrze pamiętam, to były kontrolki, czyli zarówno chyba listy rozwijalne, jak i pola edycyjne, jeżeli dobrze pamiętam.
2: To się wszystko potem zaczęło zmieniać, mówię, pamiętam te dwie ostatnie wersje skrótów. Były zmiany.
1: No było trochę różnych skrótów. To, co Windows miał naprawdę moim skromnym zdaniem najlepsze z czytników ekranu pod Windows, to obsługę myszki.
2: I to jest coś, czego dzisiejsze czytniki ekranu naprawdę mogą pozazdrościć. Tak. Jak mogliśmy sobie zrobić dostępność do jakiegoś programu, no, czego dzisiaj nie jest
1: no
2: nam
1: dziś
2: tak
1: trzeba
2: łatwo.
1: Być po prostu programistą, żeby tak. Zrobić jakiś program dostępny. Wtedy wystarczyło tylko mniej więcej wiedzieć, czego się chce i tworzyło się config. No, w JOSie też można sobie jakieś skrypty stworzyć, ale to już nie jest takie proste jak w Windowsie. W Windowsie bardziej trzeba było się orientować w tej strukturze okien, w tym wszystkim tworzyło się te różne hiperaktywne okna, zwykłe okna i za pomocą tego tego i prostych tych plików set, można było sobie no naprawdę całkiem fajnie udźwiękowić różne rzeczy.
0: No tutaj ten temat też by można było kontynuować i kontynuować, chyba tak. Nie na tym zasada polega, że byśmy tylko na jeden temat tutaj rozmawiali, bo jeszcze parę tematów zapewne przed wami, także dzięki jeszcze raz za tą wskazówkę.
2: Cieszę się, że pomogło.
0: No bynajmniej z iPhone'em tutaj, Piotrze, naprawdę ukłony do samej ziemi. Jakby można było przesłać wirtualnie, to przesyłam. I za tą wskazówkę z Pontezem również dziękuję. Od razu, zaraz się chyba zabieram, żeby to naprawić i miejmy nadzieję, że się uda. I już żeby wam nie zawracać głowy, to w przyszłym tygodniu już tylko napiszę wtedy. Bo to wydaje się drobnostką, więc... Nie trzeba tutaj swojego głosu afiszować na antenie, tylko można po prostu wypowiedzieć się w formie tekstowej.
1: To w takim razie, Bartku, powodzenia.
0: Również dziękuję serdecznie i pozdrawiam was. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymaj się.
5: Kolejny news od Piotrka na temat Discorda, który pozbywa się liczb z nazw użytkowników.
2: Nie już tłumaczę, o co tu chodzi, to spokojnie nie znaczy, że jeśli chcecie sobie liczby dodać do nazwy użytkownika, będziecie nadal mogli, ale o co chodzi? No jeśli ktoś nie zakładał konta na Discordzie, to może tego nie wiedzieć, ale ta aplikacja miała bardzo specyficzny system, przez jaki działały nazwy użytkownika, które wielkość liter miała znaczenie, to po pierwsze, więc jak ktoś powiedzmy miał nazwę użytkownika Piotr z małej, a ktoś inny miał Piotr z dużym P na przykład, no to były dwie różne nazwy, ale też mogło być spokojnie kilkanaście albo kilkadziesiąt takich osób, bo do tego, co sobie dopisywaliśmy w nazwę użytkownika, Discord dodawał jeszcze czterocyfrowy, oni to nazywają dyskryminator, czyli na przykład powiedzmy mogło być Piotr, hash 1234, tam po prostu był znak krzyżyk, hashtag, jak to woli. No i cztery liczby. To było generowane losowo i dzięki temu wiele osób mogło mieć tą samą nazwę użytkownika. Te liczby też się dało zmienić, jak ktoś sobie wykupił te pakiety premium bodajże, to można było sobie własne cyfry ustawić, ale pozbyć się ich nie dało. No to miało swoje plusy, minusy. No plus był właśnie taki, że można było mieć jedną nazwę użytkownika. Może też było trudniej nas znaleźć, a niektóre osoby może tego chciały. No ale minus był taki, że te cyfry trzeba było pamiętać. Ja na przykład swoje zawsze zapominałem i musiałem sobie kopiować, więc to był problem, jeśli chcieliśmy kogoś znaleźć. Też tutaj ta wielkość liter ma znaczenie, o czym też nie wszyscy wiedzieli, to też powodowało problemy. Dlatego przez to też, że firma stara się też, bo na początku aplikacja to bardzo była kierowana do graczy, z czasem zaczęła być kierowana bardziej ogólnie, no i różne zabiegi, żeby tą aplikację dla wszystkich uatrakcyjnić, były stosowane. No i jednym z tych zabiegów jest dosyć duża zmiana do tego, jak te nazwy użytkownika będą od teraz tworzone. A jak będą? No można powiedzieć tak, jak wszędzie indziej. Czyli nazwa użytkownika to po prostu będą litery, które my sobie ustawimy, które już tutaj wielkość liter nie będzie miała znaczenia, bo one gdzieś tam wewnętrznie będą wszystkie konwertowane do małych liter. Więc po prostu nasza nazwa użytkownika to będzie małpka i co my tam sobie wpiszemy. Jeśli ktoś ma taką starszą nazwę jeszcze z tym dyskryminatorem, z tymi liczbami, no to w ciągu najbliższych kilku tygodni w aplikacji, pewnie zarówno na komputerze lub na telefonie, dostaniemy prośbę, żeby wybrać sobie nową nazwę użytkownika. Najpierw to dostaną jacyś influencerzy, takie osoby, które mają pewnie więcej znajomych, jakieś uczestniczą w programach partnerskich, no ale prędzej czy później na nas też przyjdzie kolej. Jeśli tego nie zrobimy, to przypuszczam, że aplikacja jakoś nam automatycznie taką nazwę przydzieli, no i po prostu będziemy mogli sobie taką bardziej klasyczną nazwę ustawić, więc jeśli ktoś nie chce mieć żadnych cyfr na końcu, albo właśnie chce, ale może bez tego znaku krzyżyka, to będzie mógł sobie tak zrobić. Czy to dobrze? No, zdania są podzielone. Są osoby, którym się to bardzo podoba, to faktycznie to może uprościć nam odnajdywanie znajomych na przykład, czy po prostu dodawanie się do listy znajomych, no ale są też osoby, którym się to nie podoba. Ja widzę obie strony tutaj. Są aplikacje, które robią to w ten sposób, no a są takie, które to robią właśnie z tymi cyframi. Battle.net na przykład cały czas takie dyskryminatory też stosuje. No mniej więcej, jeśli macie Discorda, no to przygotujcie się na to, że za jakiś czas będziecie musieli sobie nazwę nową użytkownika ustawić.
1: A tymczasem zaglądam do komentarzy, bo mamy dwa, a właściwie nawet trzy. Na dobry początek komentarz Tomka. Czy wiecie coś o działaniach prowadnicy w druku 3D? Niestety nie mogłem brać udziału w ich konferencji, a wspominany ostatnio materiał jest jak dla mnie zbyt naukowo-matematyczny. Może nagralibyście o tym odcinek. Tomku, odcinek o dostępności druku 3D jako taki był i swego czasu z Dawidem Pieperem rozmawiałem na ten temat, więc odsyłam cię do archiwum Tyflo Podcastu, ale myślę, że do tego tematu jeszcze za czas jakiś wrócimy, bo myślę, że też tu Dawid i ekipa prowadnicy będą mieli, myślę, że jeszcze coś ciekawego do opowiedzenia na ten temat, no bo to, co obecnie opublikowali, jest ukoronowaniem ich działań, a my o tym o dostępności druku 3D, o dostępności drukarek jako takich, no mówiliśmy już jakiś czas temu. Kolejny komentarz od Grzegorza to informacja o tym, że BART już jest w Polsce, a dziś zdaje się jest w ogóle Google I.O., prawda?
2: Tak, no i właśnie bardzo dużo tematów sztucznej inteligencji. Ja chwilę miałem okazję przed audycją posłuchać, no to właśnie jakieś nowe modele językowe, ten BART ponoć ma działać lepiej, no i właśnie w różnych krajach się, w 180 krajach się pojawił. Mi na razie to cały czas mówi, że nie jest dostępny w moim kraju, nie wiem co robię źle. Jak widać, myślałem, że może Polska znów została wykluczona, no ale może jednak nie. Co?
5: Bo to czasami cookie jakieś proste.
2: Może w Chromie spróbuję, bo z Firefoxa wchodzę, może przeglądarki nie lubi. Wyszły też nowe piksele, na przykład taki składany piksel się pojawił, ale też nowy piksel 7a z średniej półki. Nie znam szczegółów, bo to się wszystko wydarzyło w czasie trwania tego przeglądu, więc nie miałem okazji jeszcze wczytać się, ale myślę, że będziemy mogli coś więcej powiedzieć, co nas czeka. Też niebawem ma się zacząć konferencja o nowościach dostępności w Androidzie, więc jeśli ktoś zna angielski, chciałby sobie posłuchać, to polecamy. No też w przyszłym tygodniu na pewno też więcej coś o tym powiemy, bo no, na pewno postaram się też posłuchać, co tam się będzie działo. Wiem, że między innymi będzie, nie wiem, czy dobrze wymawiam, Nimer Jaber przemawiał. Więc może myślę, że coś interesującego dla nas może się pojawić.
1: I jeszcze tu zaglądam do komentarzy. Iwo pyta, co zrobić, żeby iOS mówił powiadomienia, bo ja mam włączone zawsze mów powiadomienia i nie słucham was od początku, nie można jeździć po nagłówkach w dół. Tego ostatniego nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, że od początku Iwo nas nie słuchasz, to ja się nie dziwię, bo kilka minut na YouTubie nam uciekło akurat niestety z jakiegoś dziwnego powodu, nie chciało nam tu zaskoczyć nasze oprogramowanie do transmisji. Nie wiem, Piotrze, Pawle, czy wy może macie jakiś pomysł, o co chodzi z powiadomieniami? No wydaje mi się, że voiceover, jeżeli nie jest włączony jakiś tryb, nie przeszkadzać, albo...
2: No i ta opcja powiadomienia jest włączona, tak, no to powinno
1: no to
2: działać.
1: Mówić te powiadomienia, tak po prostu. I tu nie potrzeba czegoś więcej.
6: Kwestia, czy może jaką wersję masz iOS-a, bo ja już się gubię, możliwe, że w którejś wersji był jakiś błąd, że to nie było czytane.
2: To też pewnie czasami nie działa, też może jak telefon jest obrócony na przykład ekranem do dołu, to wtedy też ekran się nie włącza, to jest wyciszane, to w ogóle taki przydatna sugestia, jeśli nie chcemy, żeby nam telefon gadał, możemy go sobie wyciszyć, ale też obrócić ekranem do dołu, to wtedy nawet nam się nie włączy ekran, więc voiceover się nie będzie odzywał. Na pewno jeśli chodzi o nagłówki, to w poprzedniej wersji iOS-a były problemy z nawigacją po nagłówkach i one w 16.4 bodajże zostały poprawione. Tak. Więc to warto telefon zaktualizować, jeśli nam nawigacja po nagłówkach w jakiejś aplikacji nie działa tak jak powinna. No czasami może nie działać, zależy też od aplikacji, ale poprawki na pewno w tej sferze były. A w przyszłym tygodniu pokażę ci iOS 16.5 twoją drogą.
5: No i ostatni news na dzisiaj, przynajmniej ostatni zapisany. Zobaczymy, czy coś jeszcze nie wpadnie po drodze. Bo nadciąga Logic Pro na iPada. Logic Pro, czyli program do tworzenia muzyki, trochę jak Reaper, tylko bardziej zorientowany na no właśnie tworzenie muzyki. Reaper jest bardziej zorientowany na miksowanie muzyki. Do tej pory Logic Pro był dostępny na Maca, no a teraz ma być na iPada od chyba przyszłego wtorku, 23 maja. Ceny w Polsce 29, no 30 zł bez grosza subskrypcja miesięczna i 290 zł też chyba bez grosza subskrypcja roczna. Na Maca jest to opłata jednorazowa. Przynajmniej na razie zobaczymy, czy też się to nie zmieni. No, zobaczymy, jak będzie z dostępnością. Na Macu Logic Pro jak najbardziej dostępny jest dla VoiceOvera, więc no, są nadzieje, że na iPada też tak zostanie. To jest zwłaszcza, że to jest jednak produkt Apple'a. No i Apple jednak stara się, z tego co wiem, dbać o tę dostępność w swoich produktach. No i miejmy nadzieję, że tutaj też tak będzie. Jest w środowisku kilku ludzi, którzy mają iPada, którzy muzyką się zajmują i miejmy nadzieję, że od nich jakaś szybka reakcja będzie. Ja no, czekam na taką reakcję, więc może już w przyszłym Tyflo-przeglądzie uda się coś więcej powiedzieć. Zobaczymy.
2: Ja tylko dodam, że to jest za dwa tygodnie, bo w przyszłym, bo 23 no to...
5: Ale tak, faktycznie, zjadłem
2: to za dwa tygodnie mniej więcej. Mogę dodać jeszcze, że ta aplikacja będzie wymagała procesora A12. Ja teraz nie przypomnę sobie, no, w którym iPadzie ten procesor się pojawił, więc...
5: Ale to raczej jedne z tych najnowszych, sprzed może roku, lat, może dwóch.
2: Sprzed kilku lat na pewno, tak. No bo te najnowsze iPady to nawet procesor M1 mają. Na pewno no, firma obiecuje, że na przykład jeśli mamy podłączoną klawiaturę, to będą skróty klawiszowe, więc w połączeniu z tym może będzie się dało coś zrobić. Myślę, że aplikacja będzie dostępna. Jak wygodna, no to no właśnie to na to tam będziemy musieli zobaczyć, jak to się będzie prezentować.
5: Natomiast miesiąc, ten pierwszy miesiąc będzie za darmo, więc podejrzewam, że też ileś osób będzie próbowało jakoś z tym problemem, znaczy problemem, z tym programem się zmierzyć. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. No i pytanie, czy komuś zostały jakieś jeszcze newsy? Na przykład, które się pojawiły w trakcie audycji. Cisza. Więc chyba kończymy dzisiejszy Tyflo-przegląd. Dzisiaj, no niezbyt długo, ale treściwie. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. W audycji braliśmy udział. No i do usłyszenia za tydzień.
1: I przypominamy o piątkowej transmisji. Tak. Słyszymy się o 20:00. Tak jest.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
9: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o serwisie hostingowym, jakim jest RapidShare. Na początek może zaczniemy od tego, czym są serwisy hostingowe. Serwisy hostingowe jest to po prostu jakieś miejsce w internecie, jakiś serwer, na którym użytkownicy mogą umieszczać swoje pliki po to, aby ktoś inny mógł sobie te pliki pobrać. Takich serwisów oczywiście jest mnóstwo. Nie będziemy o wszystkich tutaj rozmawiać. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, na czym polega sama idea. Serwis RapidShare funkcjonuje już w internecie od ładnych paru lat. W każdym razie dla informacji tylko jest to firma niemiecka, która swoją siedzibę posiada w Szwajcarii. Jest to jeden z najpopularniejszych na świecie już nawet nie tylko serwisów hostingowych, ale w ogóle serwisów. A dlaczego? To zaraz postaram się zademonstrować. RapidShare jest serwisem niezwykle prostym i łatwym w użytkowaniu, także dla osób niewidomych korzystających ze screen readerów. Wiele osób niewidomych nie chce używać RapidShare, ponieważ obawia się go z zupełnie niezrozumiałych dla mnie powodów. Wydaje mi się on skomplikowany i do tego jeszcze cały w języku angielskim. Postaram się dzisiaj zademonstrować, że język angielski może nie tyle nie jest nam do niczego potrzebny, aczkolwiek myślę, że po dzisiejszej prezentacji każda osoba, nawet nie znająca języka angielskiego, będzie mogła bez problemu obsłużyć serwis hostingowy, jakim jest RapidShare. Pokażmy więc może na przykładzie, jak to działa. Zacznijmy od uploadu, czyli wrzucenia jakiegoś naszego pliku na serwer RapidShare. W tym celu otwieramy sobie przeglądarkę. W tym przypadku jest to przeglądarka Firefox. Otwieramy pole adresowe i wpisujemy adres www.rapidshare.com. Enter. Po otwarciu strony automatycznie wskakujemy sobie na górę ekranu. I teraz, żeby nie musieć niczego szukać i tak dalej, naciskamy skrót klawiszowy screen readera. Jest to klawisz F, który automatycznie przenosi nas do pierwszego pola formularza. Naciskam F. Screen reader poinformował nas, że maksymalna wielkość pliku, jaki można wrzucić na serwis RapidShare, to 200 MB. Dajemy strzałeczkę w dół. Oczywiście w tym miejscu znajdujemy się w polu edycyjnym, czyli jeśli znamy ścieżkę dostępu do naszego pliku, możemy ją tutaj wpisać normalnie z klawiatury, ale jeśli nie znamy jej, albo po prostu wygodniej jest nam ją wskazać, dajemy strzałeczkę w dół na przycisk przeglądaj. Naciskamy na nim spację. I w tym momencie otwiera nam się okno wysyłania pliku. Jest to takie samo okno jak na przykład w programie Word, gdybyśmy chcieli wczytać do niego dokument. Po prostu należy w tym oknie wskazać plik, który chcemy wrzucić na serwer. Czynimy to więc. Mam tutaj przygotowane pliczki dwa testowe, pliki MP3 malutkie, tak żeby szybko się to na potrzeby podcastu naszego wczytywało. Wybieram plik testowy 1 MP3 i naciskam na nim klawisz Enter. W tym momencie zamyka nam się okno i dajemy strzałeczkę w dół, szukając pola przycisku Upload, czyli Upload. Dwa razy strzałeczką w dół i mamy przycisk Upload. Naciskamy na nim spację. I w tym momencie nasz plik jest wysyłany. Oczywiście w zależności jaki to jest duży plik, jakim szybkim łączem dysponujemy, tak szybko ten plik zostaje wysłany. Istotną informacją jest to, że serwis RapidShare posiada dwa rodzaje kont. Konto tak zwane prywatne i konto darmowe. Na konta darmowe ograniczone są prędkością uploadu, jak i downloadu, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać za chwileczką. Odświeżymy sobie ekran i ponownie wskakujemy na górę witryny. Wykorzystujemy kolejny skrót klawiszowy screen readera, czyli klawisz H. H od nagłówka skrótu w języku angielskim, naciskamy H. Upload, download, link. Czyli poniżej znajduje się link. Tak. Pojawia się tutaj informacja, że nasz plik został wczytany i będzie on w tym miejscu znajdował się przez 90 dni. W tej chwili korzystamy oczywiście z konta darmowego, więc plik będzie tylko przez 90 dni. Jeśli mielibyśmy wykupione konto na serwisie RapidShare, wtedy plik może się tam znajdować tak długo, jak długo będziemy opłacać nasze konto. Jak ten plik wygląda, ten link do naszego pliku, schodzimy w dół. Download link. To jest informacja, że link, który znajduje się poniżej, służy do pobierania naszego pliku. I tutaj mamy wyświetlony nasz link, który możemy sobie skopiować, co niemniejszym czynie. Ja sobie go kopiuję i powiedzmy, że zapiszę go sobie w jakimś tutaj notesiku, po to, aby móc ten plik komuś później wysłać, ten link. Powiedzmy, zapiszmy sobie link 1 do wysyłki. I poniżej wklejam link. Na link w RapidShare składa się nazwa samego serwisu, losowo dobrane 8 cyfr i nazwa naszego pliku. Jeśli chcielibyśmy, aby ktoś pobrał sobie nasz plik, który umieściliśmy na serwisie RapidShare, wystarczy, że wyślemy do niego ten link, który wyświetlił się na stronie RapidShare. Ale to nie wszystko. Na stronie RapidShare znajdują się jeszcze inne informacje, które mogą nas interesować. Już sobie je oglądamy. Tak, już jesteśmy na stronie z powrotem. Poniżej linku do pobierania znajduje się delete link, czyli link, który po wklejeniu go do naszej przeglądarki możemy przy jego pomocy usunąć nasz plik z serwisu RapidShare. Skopiujemy sobie także ten link po to, aby zademonstrować Wam, jak to działa. Link do skasowania pliku. Dobrze. I to generalnie wszystko, czego potrzebujemy, aby umieścić nasz plik na serwerze RapidShare, po to, aby ktoś mógł go później pobrać. W tym miejscu istotna jest dla nas informacja, że nasz plik wysłany na RapidShare można zacząć pobierać mniej więcej 2 minuty po jego umieszczeniu na serwisie. Mniej więcej tyle trwa proces przygotowania tam wewnętrzne możliwości pobierania naszego pliku. Skoro już wiemy, jak plik umieszczać na serwerze, to teraz zastanówmy się, jak pliki innych użytkowników wyszukiwać na serwerze. RapidShare nie posiada żadnej wewnętrznej wyszukiwarki. Oczywiście są różne zewnętrzne portale, które przeszukują zasoby RapidShare, ale często linki, jakie tam można znaleźć, po prostu są już nieaktualne, ponieważ większość jednak linków na RapidShare wystawiana jest na darmowych kontach, więc po określonym czasie, tamtych 90 dni, są one usuwane z serwisu. Jak więc wyszukiwać? No oczywiście najprostsze rozwiązanie w tym momencie wydaje się najbardziej skuteczne, a więc skorzystanie ze zwykłej wyszukiwarki internetowej. W tym celu otwieramy sobie stronę Google. Tak. Dobrze, mamy stronę Google, idziemy do pola formularza i czego będziemy szukać? Powiedzmy, że poszukamy sobie, przede wszystkim musimy poinformować przeglądarkę, że chcemy szukać w serwisie RapidShare, tak więc dajemy sobie znaczek plus, ograniczający wyszukiwanie i piszemy RAPIDSHARE RapidShare. Dobrze. Teraz powiedzmy, czego tu poszukamy? Powiedzmy jakiegoś zwiastunu filmu, jakiegoś nowego filmu. Wpiszmy sobie zwiastun i w filmu. Dobra, dajemy Enter. Jak sobie Google wyszukuje. Wyniki wyszukiwania. Co tu mamy? Zwiastun filmu Galerianki, film z roku 2009. Sprawdźmy więc, wejdźmy na ten odnaleziony wynik. Strona nam się otwiera. Jak mamy wyszukiwać tutaj różnych informacji? Najczęściej linki, nie tylko na Rapida, RapidShare, ale także na inne jakieś tam serwisy hostingowe, umieszczone są na najróżniejszych forach internetowych, na które warto się zapisać, chociażby po to, aby właśnie mieć dostęp do linków. W tym momencie zdaje się, że właśnie trafiłem na jedno z forów, na których jestem zasubskrybowany. Często zdarza się tak, że na forach internetowych po prostu, jeśli się nie zarejestrujemy, to linki do pobierania są nieaktywne, są ukryte. Nie możemy wtedy z nich skorzystać. Ja jestem osobiście na paru takich forach zasubskrybowany właśnie po to, aby móc wyszukiwać w ten sposób różnych interesujących mnie linków. Jak się poruszać po forum? Najwygodniej z reguły każde forum jest skonstruowane w taki sposób, że nowa wiadomość zaczyna się od takich jak gdyby wyświetlonych myślników na ekranie. To po prostu bardzo prosto w sposób graficzny oddziela dodatkowe informacje od treści listu i my sobie z tego skorzystamy. Jesteśmy na górze strony i jak chcemy skoczyć sobie do pierwszego postu, do pierwszego listu, włączamy sobie wirtualne wyszukiwanie i po prostu tutaj wpiszemy sobie trzy myślniki, tak jak nam przeczytał screen reader. Raz, dwa, trzy. Trzy myślniki i po naciśnięciu klawisza Enter znajdujemy się na początku pierwszego listu w wątku na forum. I idę strzałeczką w dół. Screen reader odczytuje, jaki to jest ten zwiastun. Informacje na temat samego filmu. Jeśli bylibyśmy zainteresowani, możemy sobie poczytać. Tu wiemy, widzimy, że informacja była, premiera była niedawno. Tutaj mamy opis filmu, akurat nas to nie interesuje. Na zwiastun składają się dwa linki. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wziąć i skopiować oba te linki do już naszego notesika otwartego wcześniej. Wpiszmy sobie powiedzmy zwiastun filmu i proszę bardzo, wklejamy dwa linki. I tyle, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Jak widać, jest to w ogóle nieskomplikowane, jest to bardzo proste. Wystarczy odpowiednio dobrze sformułować zapytanie w wyszukiwarce internetowej i praktycznie, jak sami widzieliście, pierwszy wynik dostarcza nam odpowiedzi. Skoro wiemy już, jak umieszczać nasze pliki na Rapidzie, skoro wiemy już, jak plików na Rapidzie wyszukiwać, no to teraz rzecz chyba dla wszystkich najistotniejsza, jak te linki pobierać.
8: Tyflo Podcast.
9: Pobieranie linków jest najprostszą czynnością związaną z RapidShare, pobieranie plików. Jak więc tego dokonujemy? Najpierw potrzebujemy mieć link, ponieważ mamy dwa linki już skopiowane z jednego z forów internetowych. Kopiujemy sobie pierwszy z nich. Tak. I będziemy wklejać go do naszej przeglądarki. Przeglądarka otwiera nam stronę RapidShare. I co teraz? Ja celowo tutaj, tak jak wspominałem, nie tłumaczę, dokładnie nie pokazuję całej strony zawartości. Poruszamy się w tym momencie także skrótami screenreadera. Naciskamy więc klawisz B, którym poruszamy się po przyciskach na stronach internetowych. Free user. Freeuser, czyli darmowy użytkownik. Tak jest pierwszy przycisk. Poniżej znajduje się premium user, czyli użytkownik płatny. Nas interesuje oczywiście darmowe konto, czyli free user. Na tym przycisku naciskamy spację lub enter, jak kto woli. Otwiera nam się nowa strona, po której poruszamy się po nagłówkach, czyli naciskając klawisz H. Jest najpierw informacja, że jesteśmy darmowym użytkownikiem. Poniżej, jak zejdziemy strzałeczką, pojawia się nasz link, z którego pobieramy. Tu jest informacja, że nie jesteśmy użytkownikiem premiowanym, nie jesteśmy użytkownikiem płatnym, czyli musimy odczekać określony limit czasu. W tym przypadku pokazuje nam screen reader 78 sekund i ten czas sobie pomalutku opada aż do zera. Dlaczego on akurat tyle w tym miejscu pokazuje? Z reguły uzależniona ilość czasu, jaki zmuszony jestem odczekać, czy każdy z Was będzie zmuszony odczekać, związana jest z wielkością pliku. Jeśli to jest malutki plik, to ten czas jest bardzo krótki, to jest nawet bodajże chyba od 10 sekund do nawet kilku minut, tak jak w tym przypadku. Musimy to odczekać. Ten czas normalnie możemy sobie kontrolować, odczytując linię 32 sekundy. Gdybyśmy spróbowali pobrać plik, który wcześniej sam wystawialiśmy tutaj na RapidShare, ten malutki, to byłoby dosłownie kilka sekund, pewnie nawet nie zdążylibyśmy zarejestrować tego faktu, że zostaliśmy poproszeni o jakikolwiek czas. 4 sekundy. W momencie, gdy schodzimy, czas zejdzie tutaj do zera, strona nam się odświeża jak gdyby automatycznie i pojawia się na niej przycisk download. To jest, już sprawdzimy, to jest przycisk download. Aby było nam wygodniej, ponownie możemy sobie wskoczyć na górę strony, żeby nie szukać po tych wszystkich angielskich nazwach i ponownie nacisnąć przycisk B, klawisz B na klawiaturze i automatycznie znajdziemy się na przycisku download. Wystarczy dać na nim klawisz Enter lub spację i otwiera nam się okno do zapisania danego pliku. Mamy tutaj podaną nazwę i miejsce musimy wskazać tradycyjnie, jak przy zwykłym zapisywaniu. Powiedzmy, dajmy sobie mój komputer, dysk D, folder do zapisu, proszę bardzo, i przycisk zapisz. W tym momencie przynajmniej w Firefoxie otwiera nam się kreator zapisu, oczywiście w Internet Explorerze także. Możemy sobie tutaj wejść w trybie myszki, zejść strzałeczką w dół, sprawdzić, jak szybko pobiera nam komputer dany plik, ile czasu pozostało do końca i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzimy, że mamy w tej chwili download z prędkością 250 kB i w przypadku darmowych kont transfer tutaj sięga powiedzmy do 350-400, chyba nigdy nie udało mi się przekroczyć przy darmowym koncie. Jest to informacja o tyle istotna, że przy kontach premiowanych ten czas, tutaj ta prędkość jest praktycznie ograniczona tylko do prędkości naszego łącza. Przynajmniej jeśli dysponujemy łączem, powiedzmy 10 megabitów, myślę, że spokojnie możemy przy premiowanym koncie z taką prędkością z RapidShare pobierać. W przypadku pobierania nie ma tutaj żadnej innej filozofii. Pomalutku się pobiera nasz plik. Pokażę jeszcze Wam jedną rzecz, co się zdarzy, jeśli spróbujemy w przypadku darmowego konta pobrać drugi plik w trakcie pobierania pliku pierwszego. Weźmy sobie może nasz link do pliku, który sami wystawiliśmy, i przejdźmy do przeglądarki. Nasz nowy plik jest pobierany z RapidShare, a my w tym czasie wczytamy sobie kolejny link i zobaczymy, co nam powie RapidShare. Strona otwiera się tradycyjnie. Ponownie naciskamy przycisk po wczytaniu linku, przycisk B, aby wskoczyć na przycisk darmowego użytkownika, na nim spacja. I co teraz? W przypadku darmowych kont niestety nie możemy pobierać kilku plików jednocześnie. To jest ograniczenie właśnie przy darmowym koncie. Te procenty odliczane to oczywiście są procenty informujące nas, ile tamtego pliku pierwszego się pobrało. Niestety nie możemy na RapidShare jednocześnie pobierać dwóch plików i RapidShare informuje nas o tym w następujący sposób. Nacisnąłem klawisz H na klawiaturze. Tak jest. Nagłówek największy na stronie. Wyświetla nam się komunikat o błędzie, czyli error. I RapidShare informuje nas, że nasz adres IP w tym momencie z tego adresu jest pobierany inny plik i że niestety nie możemy jednocześnie pobierać dwóch plików. Pokazuję to Wam po to, aby informacja taka nie była dla Was zaskoczeniem, żebyście wiedzieli, na co się możecie natknąć. Generalnie ostatnią rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać, a obiecałem Wam na początku, jest sposób usuwania plików z serwisu RapidShare. W tym celu musimy skorzystać z linku, który zapisaliśmy sobie na samym początku, a więc w momencie, gdy wysyłaliśmy plik na serwer. Otrzymaliśmy wtedy dwa linki i zapisaliśmy sobie w notesiku link do skasowania pliku z serwisu RapidShare. Kopiujemy go sobie do schowka, przełączamy się na naszą przeglądarkę i wczytujemy do niej adres. Dobrze. Stronka nam się wczytała. I w tym momencie poruszamy się po nagłówkach, czyli ponownie wskakujemy na górę strony i po nagłówkach skaczemy sobie klawiszem H. Download delayed file, czyli usuwanie pliku. Tu mamy podany nasz link do naszego pliku. I poniżej ponowny nagłówek i przycisk skasuj ten plik. Delete this file. Naciskamy na nim spację lub Enter. I w tym momencie nasz plik powinien zostać skasowany. Strona się odświeża. Skaczemy ponownie na górę witrynę i naciskamy ponownie klawisz H. Mamy tutaj informację, że wskazany poniżej plik testowy 1 został usunięty z serwisu RapidShare. Generalnie w przypadku wystawiania, wyszukiwania i pobierania plików to wszystko. Mogę jeszcze tutaj tylko nadmienić, że warto jest używać konta premium, ponieważ RapidShare zezwala tam na właśnie wielotorowe pobieranie wielu plików. To jest jeden plus. Drugi plus to limit pobierania, jaki RapidShare ustanowił, czyli jest to 50 GB obecnie. 50 GB. Oprócz tego RapidShare wprowadził tak zwane happy hours, czyli szczęśliwe godziny. Są to nocne godziny, w których jak gdyby nie jest nam liczony limit za pobierane dane, a właściwie liczone jest tylko 10% tego, co pobieramy. Czyli przykładowo, jeśli ściągniemy w ciągu nocy 10 GB, to jak gdyby z naszego limitu zostanie odjęty tylko 1 giga. Gdzie można sobie zakupić konto premium? Oczywiście możliwości jest mnóstwo. Aby nie borykać się gdzieś tam z językiem angielskim, najwygodniej wydaje mi się jest dokonać zakupu na Allegro, gdzie takie kilkudniowe, trzydniowe konta premium można kupić już tam od bodajże 20-25 zł. Spokojnie takie konto znajdziemy. Jak widać, RapidShare w 100% jest obsługiwany przez screenreadery, tak więc osoby niewidome śmiało mogą korzystać z tego typu serwisów. W połowie minionego roku RapidShare zrezygnował z jakichkolwiek kodów graficznych ograniczających właśnie automatyczne pobieranie, a co za tym idzie, utrudniające życie osobom korzystającym ze screenreaderów. W tej chwili możemy korzystać w pełni z usług RapidShare. I teraz informacja, która jest bardzo istotna, dlaczego RapidShare jest tak popularnym serwisem. Otóż dlatego, że dla RapidShare powstaje bardzo wiele menedżerów pobierania. Menedżery pobierania są to programy, w które wystarczy wczytać, wkleić dowolną ilość linków RapidShare, nawet będąc użytkownikiem darmowych kont, możemy wkleić przykładowo 40, 50, 100 najróżniejszych linków prowadzących do RapidShare, po czym w programie włączyć funkcję pobierania i praktycznie zapomnieć do momentu, w którym nasz program pobierze wszystkie interesujące nas informacje. Nie musimy tego doglądać, nie musimy tego robić w ten sposób, jak to teraz Wam pokazywałem. Jest to bardzo przyjemna i prosta forma, ale to już chyba na inny podcast. Dzisiaj bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że niektórym rozjaśniłem nieco obraz samego RapidShare. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Mój adres e-mailowy to witek.piotr@wp.pl. Ewentualnie można do mnie trafić przez stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę.
10: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
12: Dzień dobry, moje nazwisko Agnieszka Bożek, ja jestem reprezentantką firmy DMMS Media Distribution. Wspólnie z Kinem RP stworzyliśmy taki projekt, który polega na rekonstrukcji polskiego kina, wydanej jako klasyka na płytach DVD i Blu-ray. Wszystkie filmy, które są przez nas wydawane, posiadają audiodeskrypcje i napisy dla osób niesłyszących, co powoduje, że mogą być odbierane przez szerokie grono naszych potencjalnych klientów. Wiemy, że na rynku polskim bardzo mało jest filmów, które posiadają takie dodatkowe opcje właśnie umożliwiające osobom niedowidzącym lub słabowidzącym na oglądanie filmów. My zdecydowaliśmy się na to, aby udostępnić klasykę polskiego kina właśnie też temu odbiorcy, ponieważ jakby odczuwamy potrzeby dla osób, które mają ograniczony dostęp do kultury. Chcemy krzewić polską kulturę, wiemy, że mamy się czym chwalić i chcielibyśmy to wszystkim udostępnić. W tej chwili na płytach DVD dostępnych jest 10 klasyków polskiego kina, łącznie z Misiem, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie ma Róży bez ognia, czyli takie polskie największe komedie. A na płytach Blu-ray 5 filmów, Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Rękopis znaleziony w Saragoście, czy Sanatorium pod Glepsydrą. Także nasz katalog jest dosyć w tej chwili bogaty, ale będzie w następnym roku powiększany o kolejne tytuły.
13: I po włączeniu takiej płyty DVD, po odłożeniu płyty do odtwarzacza, mamy dostęp, tak, możemy wybrać i włączyć jakąś ścieżkę z audiodeskrypcją, czy ona jest od razu domyślnie?
12: Płyta uruchamia się w ten sposób, żeby to było bardzo łatwe i intuicyjne obsługiwanie jej. Lektor na początku pyta osobę, która chce obejrzeć film, o to, czy ma ochotę na to, żeby oglądać go z audiodeskrypcją, i instruuje, w jaki sposób to trzeba włączyć. Można oczywiście tę opcję dodatkową włączyć lub wyłączyć. Ona jest dodatkiem, który jest lub go nie ma, zależnie od naszej woli.
13: Mhm. Jak taką płytę się zgrywa do komputera, to jak to wygląda? To można też z tą audiodeskrypcją zgrać?
12: No raczej takie płyty nie są przeznaczone do tego, żeby je zgrywać. One są jako produkt gotowy, jako taką płyta DVD, którą się ogląda na odtwarzaczu DVD, no ale też i na sprzęcie wyposażonym w odtwarzacze.
13: Mhm. A ile kosztują te filmy? Czy one są jakoś przez to droższe? Czy jak to...
12: Znaczy, absolutnie dostrzegamy na rynku polskim dosyć wysokie ceny, jeżeli chodzi o filmy na Blu-rayu i DVD. Nasze produkty są w bardzo atrakcyjnych cenach. Jako premiery filmy DVD kosztują 29,99, a Blu-raye, co jest zupełnym wyjątkiem, kosztują tylko 39,99, co naszym zdaniem pozwala na kierowanie tego produktu do bardzo szerokiego grona odbiorcy, niekoniecznie z bardzo zasobnym portfelem. Szczególnie mówię tutaj o płytach Blu-ray.
13: Gdzie można kupić takie płyty?
12: Płyty są dostępne w ogólnopolskiej sieci salonów Empik, tutaj u nas podczas konferencji i również w mniejszych sklepikach internetowych.
13: I pod jakim hasłem należy szukać tych płyt dostępnych dla...
12: Klasyka polskiego kina, zrekonstruowana klasyka polskiego kina. Mhm. Ponieważ nie dodałam wcześniej, że wszystkie te obrazy są zrekonstruowane cyfrowo, jeżeli chodzi o dźwięki, jak i również o obraz. Chcemy, aby nasze wszystkie produkcje były opatrzone dodatkowymi dodatkami, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję. Tak jak powiedziałam, odczuwamy konieczność na polskim rynku posiadania takiego produktu, który właśnie jest skierowany do bardzo szerokiego grona klientów i odbiorców.
13: I napisy w języku migowym też...
12: Być może pojawią się w przyszłości. Na ten moment nie mamy tego. Na naszych płytach, które zostały wydane w tym roku, jeszcze tego nie ma.
13: A jakie plany na przyszłość? Ile filmów w przyszłym roku? Jak to postępuje?
12: Początek roku będzie kolejnym katalogiem składającym się z około 10 płyt na DVD i 5, może trochę więcej, płyt
13: na Blu-ray.
14: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
15: Dwie minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Ja nie powinienem mówić może o tym, bo ważniejszy jest mój gość, którego za chwilę przedstawię, a powinien go przedstawić jako pierwszy. Ale dla porządku, mamy dzisiaj 29 stycznia i to jest 29 dzień 2018 roku. No i powiem tak, mój pierwszy Tyflo Podcast w 2018 roku. nie wiem, czy mojego gościa. Moim gościem jest Michał Dziwisz dzisiaj. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, wieczór, bo w końcu nigdy nie wiadomo, o której będą nasi słuchacze odsłuchiwać tego nagrania. Może niektórzy są z nami teraz na żywo, ale być może niektórzy dopiero będą tego odsłuchiwać ze strony www.tyflopodcast.net. Natomiast, Robercie, nie, to nie jest mój pierwszy podcast w tym roku. To nie jest moja pierwsza audycja w tym roku.
15: A, czyli nie twój pierwszy podcast, no to mój pierwszy. Jako tutaj człowieka, gospodarza, który czasami się pojawia w Tyflopodcaście. Nie, czy gospodarza to nie, bo...
1: Ale tym razem jesteś, no tak, w tym roku jako po raz pierwszy jesteś gospodarzem również, tak ci wyszło.
15: No tak, właśnie dlatego tak zacząłem, zagaiłem. Nasz telefon 123 834 835, 123 834 835 do Państwa dyspozycji.

0: no zdarza się, tak? I ktoś nam podniesie ciśnienie, najczęściej tak jest, no to z jakiegoś powodu ktoś podniesie ciśnienie, tak? A to szef zadzwoni, a to coś tam, inne sytuacje mogą mieć miejsce. I co się dzieje, proszę Państwa? I niechcący możemy napój wylać. No i o ile wyleje się on na podłogę, no to jeszcze jak pół biedy pościeramy, jak nam to więcej zajmie, to szef nam trochę z pensji potrąci. No, ale gorzej będzie, jak nam się wyleje taki napój nasz, obojętnie co to by nie było, na komputer.
1: Albo inny sprzęt, albo inny sprzęt elektroniczny. Bo ja muszę powiedzieć, że na moim biurku to sprzętu elektronicznego jest dużo. Z jednej strony jest sprzęt, dzięki któremu jesteśmy w stanie w tym momencie się słyszeć. Jest mikser, jest całe oprzyrządowanie. Z drugiej strony jest sobie jeden komputer. Tu są jeszcze po mojej prawej stronie dwa komputery. Więc no, tego sprzętu jest dużo i gdyby
0: jest coś... Router,
1: tak, jest router, tak.
0: Bluetooth i
1: no, mnóstwo, tak, mnóstwo, inne, mnóstwo.
0: Mnóstwo elektronicznego, tak. Migającego sprzętu. U mnie też tego mało nie jest, ale jest jeszcze coś. Twój ulubiony napój, nie wiem, czy mogę zdradzić.
1: Możesz, oczywiście, jest kawa. Jest...
0: Oczywiście kawa,
1: dzień
0: dokładnie.
1: Dzień bez kawy, dzień stracony. Ekspresu. Tak.
0: Tak. No i właśnie, proszę Państwa, i wyobraźmy sobie, że komuś taka kawa się wyleje na laptopa.
1: Ja natomiast chciałem powiedzieć, że to powód rozlania takiej kawy to może być nawet nie tylko, że ktoś nas zdenerwuje, ale powód może
0: nawet
1: być znacznie...
0: najczęściej.
1: Wiesz co, nie. Powód może być znacznie bardziej prozaiczny. Najzwyczajniej w świecie możemy zapomnieć, żeśmy tę kawę postawili. Bo to się czasem tak zdarza,
0: też,
1: że
0: też.
1: pracujesz, w międzyczasie masz jakiś telefon, ktoś oderwie cię od wykonywanych zajęć albo po prostu musisz jakąś inną sprawę załatwić. Wracasz do biurka, przesuwasz sobie gdzieś tam ręką, no i zamachniesz się za mocno. No my, kiedy nie widzimy, teoretycznie, ja powiem szczerze i tu muszę powiedzieć uczciwie, nie zdarzyło mi się przez tyle lat, jak piję kawę, a piję kawę codziennie przy biurku i przy sprzęcie, to są tak ze dwie kawy dziennie, to spokojnie, czasem więcej, nie zdarzyło mi się tej kawy rozlać. Natomiast dzisiejsza audycja i prezentacja dzisiejszego urządzenia, może tak powiedzmy, tak, to jest podyktowana postem na Facebooku, jaki myślę, że co niektórym znany Rafał Harłampowicz wystosował, bo Rafał napisał jakiś czas temu na Facebooku, że jemu się ostatnio zdarzyło i to chyba nawet dwa razy coś tam na laptopa rozlać. No i Rafał postanowił się zabezpieczyć na przyszłość, kupując sobie pewną rzecz. Ja postanowiłem pójść w jego ślady, kupując rzecz nieco inną, ale z tej samej serii, więc można już, myślę, po tym przydługawym wstępie zdradzić,
0: natomiast ja tylko,
1: co
0: ja tylko, tak, no? Ja tylko powiem tylko, że taka naprawa po zalanym, taka naprawa zalanego kawą laptopa naprawdę nie jest tania.
1: Zwłaszcza laptopa, zwłaszcza laptopa.
0: Ja akurat, zwłaszcza laptopa.
1: Tak, ja akurat laptopa tu nie mam, aczkolwiek zdarza mi się niejednokrotnie na moim biurku, że ten laptop jest, że są to nawet różne laptopy, więc no warto jednak mimo wszystko być ostrożnym, spożywając sobie.
0: No i teraz, co tu zrobić, żeby mieć swój napój, a jednocześnie no, w miarę się zabezpieczyć właśnie przed tym rozlaniem. Wymyślono coś takiego, właśnie dzisiaj będzie o tym,
1: tak.
0: w naszej audycji. I powiedzmy, że jest to kubek, który się nie przewraca.
1: Kubek, który się nie przewraca.
0: Jak ja o tym usłyszałem, to myślę, co jest, o co chodzi, z czym się je i w ogóle, bo zapytałem jakiś na baterię ten kubek, co on ma, że on się nie przewraca i czy naprawdę się nie przewraca. No ty taki kubek zakupiłeś.
1: Tak, zakupiłem.
0: Skuszony, można to kupić w internecie.
1: Dokładnie.
0: Nawet na polskiej stronie.
1: Tak.
0: Będzie gdzie i tak dalej. No,
1: oczywiście.
0: No i czy on rzeczywiście się nie przewraca? Może inaczej, jak to wygląda, co to w ogóle jest? A może to nie kubek, tylko jakiś, nie wiem,
1: już
0: taki zbliżony do...

0: Już mówię.
1: Czy się nie przewraca?
0: Już no, wszystko.
1: Każdy się powinien przewrócić chyba.
0: No ten się akurat nie przewraca, przynajmniej nie zawsze. Mianowicie jest to kubek, który nazywa się, jest to cała seria tak naprawdę różnego rodzaju kubków. Wszystko ukrywa się pod wspólną nazwą Mighty Mug. Piszemy to Migty Mug, tak się to nazywa i jest to po prostu, oprócz tego, że ten kubek się nie przewraca, to jest to w dodatku jeszcze kubek termiczny. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest kubek termiczny, bo może są wśród nas tacy słuchacze, to wyjaśniam. Kubek termiczny to jest taki kubek, który utrzymuje zarówno ciepły napój, jak i zimny napój w swojej temperaturze, w jakiej go wlaliśmy do tego kubka, przez dłuższy czas.
1: Jakiś czas okres.
0: Tak, przez dłuższy czas. Tam to jest kilka godzin. Bo, no wiadomo, wszystko nam prędzej czy później gdzieś tam zrówna się z tą temperaturą otoczenia i najlepszy kubek czy najlepszy termos nam tego wiecznie nie będzie utrzymywał, tej temperatury. Natomiast no, zadaniem takich kubków termicznych jest utrzymanie na dłużej tego ciepła. Ja akurat tego kubka nie wykorzystuję jako kubka termicznego, dlaczego o tym również opowiem. Natomiast ten kubek ma taką funkcję. Ale przede wszystkim to, co mnie zainteresowało, to jest właśnie ten mechanizm, który pozwala na to, żeby ten kubek nam się nie przewrócił, a właściwie nie pozwala, żeby się przewrócił.
1: Smart... No właśnie, się zapytam, tak. To jest jakoś elektroniczne to nie. Jest? Czy coś na baterię może?
0: Nie,
1: coś,
0: tak. Nie, Robercie. Nie najprostsze jest, nie rozwiązania jest, nie są jest, najlepsze. Nie. Najprostsze rozwiązania są najlepsze.
1: No proszę.
0: I ten kubek, który mam...
1: Mechanizm się nazywa Smart Grip, ja ci tak. Zapomniałem... No właśnie, więc może powiesz, o co chodzi z tym Smart Gripem i w ogóle co tu...
0: Ten mechanizm Smart Grip to jest rzeczywiście dość sprytne rozwiązanie. A może najpierw powiem, jak wygląda ten kubek. Może w ogóle zacznijmy najpierw od tego, że tych różnych kubków spod znaku Mighty Mug może być ileś.
1: Może różnych naczyń, czy nie? Czy różnych kubków.
0: To są kubki i naczynia podobne. Ja bym to tak powiedział. Jest kilka, na stronie migtymug.pl można sobie przejrzeć kategorie tych kubków. Ja się zdecydowałem na wersję Big SS, który to kubek ma pojemność tam 510 czy 520 ml. Jest wykonany ze stali nierdzewnej. Oprócz tego, że mamy do czynienia z kubkami ze stali nierdzewnej, mamy też do czynienia z kubkami z tworzywa sztucznego. Natomiast tu będę się posiłkował też tym, o czym mówił Rafał, a właściwie o czym pisał na Facebooku. Ja się już nie zdecydowałem na zakup tego kubka z tego tworzywa sztucznego, dlatego że właśnie w opinii Rafała no, pachniał takim termosem. Pachniał termosem. Mogę powiedzieć, że kubek ze stali nierdzewnej termosem nie pachnie. Nie ma jakiegoś takiego specyficznego.
1: Nie smakuje
0: termosem. Nie, to jest po prostu no, stal. Nie jest. Przy czym od razu muszę.
1: Stal nierdzewna czy stal szlachetna?
0: W opisie, Robercie, może inaczej. Ja mogę mówić tylko, co jest w opisie i co deklaruje sprzedawca. W opisie. Sprzedawca deklaruje ze stali nierdzewnej. I tyle. Nic o stali szlachetnej nie jest napisane. Natomiast...
1: Nie, chciałem powiedzieć, że tylko stal szlachetna też jest nierdzewna i jest właśnie bardziej odporna na wodę i na takie nie przenosi zapachy.
0: Te naczynia
1: słynne ze stali szlachetnej.
0: Ja mogę powiedzieć, że ten kubek, który ja kupiłem, to znajduje się w kategorii Mighty Mug Go i on kosztował akurat 105 zł.
1: No proszę, czyli wcale nie tak mało. Wcale nie mało. Chociaż jeśli bierzemy pod uwagę kubki termiczne wysokiej klasy, znaczy wyższej klasy, no to też nie jest dużo.
0: Dokładnie, tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o inne takie kategorie tych kubków, no to mamy jeszcze taką kategorię jak Solo. Tam są małe kubki, tam chyba 350 ml, takie mniejsze po prostu. I mamy jeszcze kategorię Ice. No i to są największe kubki o pojemności 600 ml. To takie duże rzeczywiście, żeśmy tam sobie mogli jeszcze chyba jakieś kostki lodu, podejrzewam, wrzucić. No, takie kubki przede wszystkim na lato do napojów zimnych. Jeszcze nam do tego słomkę dodadzą. No i mamy jeszcze ostatnią kategorię, która się nazywa barware. I to są kubki, właściwie nie tyle kubki, co takie szklanice do piwa i whisky. Z tym, że, co ciekawe, w opisie tych szklanek jest informacja, że są wykonane z plastiku. I to są kategorie. Tak.
1: I żaden z tych naczyń się nie przewraca. O co chodzi z tym nieprzewracaniem się?
0: Już,
1: to mnie najbardziej
0: intryguje. Robercie wyjaśniam.
1: No bo kubek każdy widział, ja
0: tak.
1: Podejrzewam. No.
0: Kubek, no myślę, że tak, jest... tak. Kubek jest jak kubek. Kubek ten, który ja posiadam, od razu jeszcze do tak powiem, że jest naczyniem wysokim. I tu jest to ważna rzecz, zanim jeszcze przejdę do opisu tej podstawy, tego uchwytu Smart Grip, jest to ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, bo ja prawie bym zastanawiał się nad zwrotem tego kubka. Jest to kubek wysoki, ja myślałem, że on będzie niższy i słuchajcie, problem. Nie mieścił mi się pod ekspresem. Nie mogłem sobie tak go postawić i nalać sobie tam kawy. Natomiast no na szczęście rozwiązałem ten problem, bo ten kubek można pod tym do tego jakby pod ten ekspres włożyć pod kątem. No niestety trzeba go przytrzymać, żeby tam się ta kawa nalała, ale jest akurat to tak fajnie, bo on ma pojemność nieco większą niż dwie kawy z ekspresu, bo ja sobie zwykle robię dwie naraz, taką większą porcję tej kawy, więc tam to jest w sumie ze 480 ml i to mi naleje się do tego kubka. No i nie ma problemu, to mi się nie rozleje. Mogę włożyć to pod kątem i zrobić sobie te dwie kawy. A teraz już, zanim jeszcze kilka słów na temat tego kubka, to już, Robercie, zaspokajam twoją ciekawość i słuchaczy, myślę, również, a propos tego całego Smart Grip, o którym mówiłeś.
1: No właśnie.
0: Jak to właściwie co... jest? Co to jest, że to się nie przewraca? Słuchajcie.
1: Że to się nie przewraca?
0: To jest bardzo sprytnie zrobione, bo w podstawie tego kubka Mamy takie ruchome kółko. O.
1: To kółko się kręci?
0: Nie, to kółko się nie kręci. To kółko się nie kręci, ale to kółko możesz tak lekko wcisnąć w ten kubek. Na tym kółeczku jest taki gumowy pasek. Ten gumowy pasek to jest okrąg. I ten gumowy pasek jest taką przyssawką. Ale przyssawką zrobioną bardzo sprytnie. Bo o co chodzi? Jeżeli stawiamy ten kubek na biurku, i to jest ważne, jeżeli postawimy ten kubek na biurku, bo ten kubek nie przewróci się tylko i wyłącznie na powierzchniach płaskich, na których nie ma żadnych cerat, obrusów i rzeczy tego typu. Więc na
1: Czyli
0: biurku...
1: jeśli mam ceratkę, jeśli mam obrusik,
0: nie,
1: zapomnimy
0: Nie, absolutnie
1: to
0: nie.
1: To nie zadziała.
0: To nie zadziała.
1: Albo jeśli mam intarsję na biurku, też nie zadziała.
0: Czyli?
1: No, takie, no, biurko, takie, ono jest lekko chropowate.
0: Szczerze mówiąc...
1: Takie paseczki. Jakby.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo moje biurko jest gładkie. Moje biurko jest gładkie. Nie wiem, jak by to wyglądało.
1: Masz jakiś inny stolik?
0: Wiesz co, no moje wszystkie są gładkie. Mam jeszcze inny stolik. I...
1: A jak położysz na rękę kubek na płaską dłoń?
0: Nie. To tak nie zadziała. To tak nie zadziała, bo to jest bardzo spasowane. I tu jeszcze ważna rzecz. O tym też producent, czy tam polski dystrybutor Mighty Maga na stronie pisze, żeby nie... Żeby nie próbować demontować tego uchwytu, nie próbować tego rozdzielać, żeby tam kogoś nie kusiło zobaczyć, jak to tam jest zrobione w środku, bo w tym momencie no, grozi to utratą gwarancji i po prostu też tym, że ten kubek przestanie spełniać swoje zadanie. Więc to jest ważne. Natomiast jak ten uchwyt działa? Stawiamy sobie kubek na biurku i w tym momencie działa nam ta przyssawka, dzięki czemu, jeżeli ja stuknę w boczną ściankę tego kubka. O. to on się co najwyżej będzie lekko kiwał na tej podstawie, ale ta podstawa się zassała na biurko i to mi się nie przewróci.
1: Dobrze, jak mocno musisz walnąć w tą mocną ściankę, żeby to się jednak przewrócić?
0: Wiesz co, ja podejrzewam, że musiałbym użyć naprawdę mocnej siły i szczerze powiedziawszy, to nawet obawiałbym się tego robić, żeby tego nie popsuć, bo ten uchwyt jest plastikowy. Ten, to kółko z tą gumką jest plastikowe, więc ja podejrzewam, że prędzej bym to wyrwał z tej podstawy, niż jakby, wiesz, niż by to się przewróciło, bo to się zassało dość mocno. Natomiast, co jest w tym najciekawsze, to jest to, że jeżeli ja teraz ten kubek będę chciał podnieść z biurka, to ja to zrobię bardzo lekko, bo najpierw ten kubek unosi się na, jakby na tej podstawie troszeczkę, tam pod tę przyssawkę wpada powietrze i w tym momencie odczepia się ta przyssawka bardzo łatwo od biurka. Więc to nie jest tak, no wszyscy dobrze wiemy, jak działają przyssawki. Jak nam się coś zassa do powierzchni, to potem trzeba naprawdę dużej siły, niekiedy, jeżeli przyssawka jest dobra, żeby to rozszczelnić. Niektóre nawet przyssawki mają takie specjalne, taką specjalną dźwigienkę, żeby tam to trochę powietrza...
1: Tak, szczególnie tak. Takie do tych umocowania anten.
0: Dokładnie, dokładnie. To mają taką dźwigienkę, żeby tam trochę tego powietrza wpadło i żeby to dało się odczepić. Tu bardzo lekko to odchodzi, a przy czym, jeżeli potrącimy ten kubek tak jakby z boku, no czyli tak jak zwykle, jak kubek nam stoi na stole, to zwykle tak to robimy, no to ten kubek się nie przewróci. Natomiast kubek możemy, i to jest jedyne niebezpieczeństwo, możemy go po biurku przesunąć, bo kubek po biurku, nawet mimo tego, że zassany na tej przyssawce, przesuwa się dość łatwo. I jeżeli zdarzyłoby się tak, żebyśmy go tak nieszczęśliwie przesunęli, że pewną częścią straci styk z blatem biurka, możemy po prostu wtedy stracić jego funkcję i może nam się przewrócić, ale najprawdopodobniej i tak się wyleje to wtedy na podłogę, nie na sprzęt.
1: No tak, dlatego, że on wtedy się przewróci tą częścią.
0: Przewróci się jakby w naszą stronę, no co najwyżej możemy po prostu się poparzyć trochę, bo jeżeli tam coś będzie gorącego, tak? To jest takie niebezpieczeństwo, bo się może wylać na nas.
1: Twój kubek jest, bo myśmy go tak do końca nie opisali, on jest bez ucha akurat.
0: On jest bez ucha.
1: I jest z pokrywką plastikową.
0: On jest z pokrywką plastikową, tak. On jest z pokrywką plastikową. Ja tu pokrywkę plastikową mam. Na razie ona jest odkręcona od tego kubka. Ta pokrywka ma taką klapkę, którą otwieramy. Tu ma taki dziubek, z którego możemy pić. Natomiast ja powiem szczerze, ta pokrywka to jest moim zdaniem najgorszy element tego kubka. I ja nie mam zamiaru korzystać z niego jako z kubka termicznego ze względu na tę pokrywkę. Ten plastik po prostu śmierdzi, no ma taki nieprzyjemny zapach, taki, może gdyby to jakoś wygotować, może po jakimś czasie, to ten zapach przestanie taki być mało przyjemny. Takim, wiesz, takim chińskim plastikiem po prostu, no śmierdzi aha, to. To jest taki plastik, nie jest to nic przyjemnego i jeżeli te kubki z tworzywa sztucznego tak mają podobny zapach, to ja raczej bym odradzał. Ten stalowy nie pachnie niczym, jest wąski, więc też... I to jest może też trochę dla niektórych być wada. Jeżeli na przykład lubią sobie napić się kawy, żeby ten zapach tej kawy gdzieś tam się wydobywał, ale ze względu na to, że ten kubek jest wąski, to tego zapachu kawy aż tak bardzo nie czujemy na zewnątrz.
1: Czy on jest jakiejś średnicy jak kieliszek, czy jak...
0: Jak szklanka, bardziej jak szklanka. To jest taka wysoka szklanka. Wysoka szklanka troszeczkę rozszerzona u góry.
1: Troszeczkę.
0: Nie, to
1: jest tak źle. Nie jakoś myślałem, bardzo. Że taki wysoki kieliszek.
0: Nie. Nie, to jest taka bardziej szklanka. Mi to tak trochę, taki powiem szczerze, trochę wazon przypomina. Taki, wiadomo, wazony są różne, mają różne kształty. Więc...
1: Różne, właśnie, tak, właśnie.
0: Tak, ale takie moje pierwsze skojarzenie, jak ten różne kubek do mnie przyszedł, to no, taki wazon po prostu. No, także, tak, także, tak to, tak, także tak to wygląda i trzeba się po prostu z pewnymi rzeczami liczyć, jeżeli chodzi o kubki Mighty Mac. Natomiast jakie są jeszcze plusy? Ta termiczność tego kubka jest moim zdaniem fajnym plusem. Bo okej, on nie ma ucha, ale możemy bardzo pewnie ten kubek chwycić, nawet jeżeli w środku mamy gorącą kawę, dlatego że ścianki jego są zimne. Ja w środku mam gorącą kawę z ekspresu, ja na zewnątrz nie czuję, że ja coś mam w tym kubku.
1: A no tak, bo jest próżniowo izolowane wszystko.
0: Dokładnie, dokładnie, więc jest to fajne, a no, dla nas też jest to ważne, żeby móc bezpiecznie dany napój przenieść. Trochę się obawiam, ja nie jestem miłośnikiem herbaty i powiem szczerze, nie próbowałem, ale troszkę się obawiam tego, że ze względu na to, że ten kubek jest dość wąski, to nalewanie czegoś z czajnika, nalewanie wrzątku z czajnika może być trochę takie ryzykowne, ale to podejrzewam, że kwestia wprawy. No ja zdecydowanie częściej korzystam z ekspresu niż z czajnika, bo po prostu robię sobie kawę z różnych napojów gorących, a nie grzeję sobie ani jakiegoś mleka zbytnio, ani tam innych rzeczy tego typu, więc moim podstawowym gorącym napojem jest kawa. Natomiast tu można i spokojnie nalać sobie wody, można sobie nalać, no to czego tylko chcemy. Producent zastrzega jeszcze dwie rzeczy a propos tego kubka. I tu mówię, jedna to tyczy się ogólnie wszystkich kubków Mighty Mac, a jedna kubków ze stali nierdzewnej. Pierwsza rzecz dotyczy wszystkich kubków, nie nalewać napojów gazowanych. Ale jeżeli korzystamy z tego kubka jako z kubka termicznego, jeżeli tak po prostu korzystamy z niego jako z takiego zwykłego kubka, to ja osobiście nie widzę problemu, żeby nalewać tu napoje gazowane. To jest żaden problem, moim zdaniem. Nalewałem sobie już niejednokrotnie i nic się nie działo, wszystko jest w porządku. Bo chodzi po prostu o to, że napój gazowany, jeżeli zakręcimy ten kubek pokrywką, o, ja teraz mogę go nawet zakręcić, bo pokrywkę też mam, proszę bardzo. Pokrywka dość fajnie wchodzi, zakręcamy, o, jest zakręcony ten kubek, to po prostu istnieje ryzyko rozszczelnienia tego kubka. Jeżeli po prostu tu gaz pod pokrywkę podejdzie i będzie chciał, i tego gazu będzie dużo. Więc...
1: Ciekawe, przez co się rozszczelni, czy przez to zakręcanie, czy przez ten otwór do picia, podejrzewam, że przez to.
0: Szczerze mówiąc nie wiem, nie prowadziłem takich eksperymentów, no producent tego nie zaleca, więc producenta proponuje się słuchać. I jeszcze jedna rzecz, tak z moich własnych doświadczeń, bo eksperymentowałem trochę z tą pokrywką na ten kubek. Jeżeli nalewamy jakiś sobie napój, ja bardzo radzę przetestować nad zlewem, po prostu przechylając ten kubek do góry dnem, czy aby nam się nic nie będzie wylewało. Nie radzę tego sprawdzać później w praniu, gdzieś tam, nie wiem, jak sobie ten kubek zabierzemy gdzieś do plecaka. Bo czasem zdarzy się tak, że teoretycznie dobrze zakręcimy tę nakrętkę, tę pokrywkę, ale gdzieś coś jednak jeszcze będzie nie tak i to nam się po prostu może wylewać. Także ja radzę, po prostu, zrobiliśmy sobie herbatę, czy tam kawę i mamy zamiar się z tym kubkiem wybrać gdzieś w plecaku, to zanim wyjdziemy, podchodzimy sobie do zlewu, przechylamy ten kubek do góry dnem i sprawdzamy, czy nam coś nie cieknie. Bo może zdarzyć się tak, że coś tam będzie. I wtedy po prostu trzeba tę pokrywkę odkręcić, zakręcić jeszcze raz i wszystko będzie w porządku. Oczywiście znowu testujemy. Bo ta klapka jest szczelna. Ona jest na taki zatrzask. Ja jeszcze raz to pokażę. O. Więc to jest taki mocny zatrzask. To trzeba trochę nawet siły włożyć, żeby to otworzyć. Więc to nie jest tak, że tu nam nic nie wyleci. Ale to miejsce skręcenia, no to może być gdzieś tam ryzykowne, może być jakaś szparka, gdzie nam coś wyleci, więc to, na to no trzeba uważać.
1: Ja powiem rozwiązanie prostsze, tak dla świętego spokoju. Powiem tak, każdy napój, jaki Państwo bierzecie, nie mówię o napojach w plastikowych butelkach, tych 1,5-litrowych, ale czy to będzie puszka, czy to będzie kubek do plecaka, warto włożyć jeszcze w osobną foliową torebkę.
0: Tak, to jest też fakt. Dla świętego spokoju, na wszelki wypadek. Chociaż z drugiej...
1: Powiem, raz miałem napój w puszce i zaczepiłem o drzwi od pociągu czy od wagonu, nie wiem od czego. Puszka pękła w środku plecaka, zalało się wszystko. No oczywiście człowiek nie wiedział wtedy o tym.
0: No więc po prostu no trzeba...
1: Alkoholowy.
0: Trzeba uważać.
1: Więc, że tak powiem.
0: Trzeba uważać, tak, bo jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest to jakiś napój właśnie, czy tak jak mówisz, jakiś alkoholowy, jakieś piwo, czy cola,
1: no,
0: czy rzeczy tego typu, no to te napoje mają bardzo intensywny zapach, tak, i nam to wszystko potem przesiąknie, tak. bo jeszcze jak nam się woda rozleje, to jest jeszcze pół biedy, ale jak nam się rozleje tam jakaś kawa, herbata, czy właśnie jakieś napoje zimne, no to jest problem. Więc to jest tak. Na to trzeba zwrócić uwagę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą producent też kładzie nacisk, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, ale warto też o tym wspomnieć, nie należy kubków ze stali nierdzewnej myć w zmywarce.
1: A to jest ciekawe.
0: Kubki z tworzywa sztucznego można myć w zmywarce. Kubków ze stali nierdzewnej nie należy myć w zmywarce.
1: Czyli prawdopodobnie ta stal jest pokryta jakimś czymś, ponieważ w zmywarce są generalnie takie szczotki i pewnie te szczotki wirując... I ten uszkadzają tą powłokę nierdzewną. Bo ja wiem, że te naczynia ze stali szlachetnej, to można w zmywarce myć te takie za duże pieniądze, że tak powiem, czy nawet... Czyli skoro tego nie można myć w zmywarce, kubka, to znaczy prawdopodobnie to jest, nie wiem, jakaś stal ocynkowana albo coś w tym stylu. No ale warto wiedzieć.
0: Warto wiedzieć, tak. Producent tak podaje, więc lepiej na to zwracać uwagę. I no po prostu to nie są tanie, jakieś bardzo tanie kubki, więc jeżeli już sobie coś takiego kupimy, no to warto o to jednak troszeczkę zadbać, żeby za jakiś czas nam się to nie popsuło.
1: Dokładnie. Strona, na której można to kupić, to www.mightymag.pl
0: migtymug.pl.
1: Ja jeszcze kończąc już prawie, zapytam się, dla kogo byś polecał?
0: Dla kogo bym polecał? Ja polecam to rozwiązanie tym wszystkim, którzy po prostu spożywają różnego rodzaju napoje w takich miejscach, gdzie jest to niewskazane. No powiedzmy sobie szczerze, nie jest wskazane to, żeby mieć kawę czy jakiś inny napój w okolicy sprzętu elektronicznego. To jest narażanie się na ryzyko. Ale przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, no ja po prostu jak pracuję, ja sobie muszę mieć albo butelkę z wodą gdzieś obok siebie, a na początek dnia i tam jeszcze na przykład w połowie dnia po prostu musi być kawa. Tak, po prostu, ja tak mam, ja jestem do tego przyzwyczajony. Można nawet powiedzieć, że trochę gdzieś tam uzależniony od kofeiny, ale jak nie wypiję sobie kawy rano, to się czuję źle. I tak musi być, i tak już po prostu zostanie. Więc jeżeli ktoś ma podobnie, jeżeli ktoś potrzebuje, a poza tym powiedzmy sobie szczerze...
1: Będzie było.
0: A poza tym powiedzmy sobie szczerze, że spożywanie płynów, tak w ogóle, już tam abstrahując od tego, czy kawy akurat, bo może niekoniecznie kawy, ale tak w ogóle spożywanie płynów, zwłaszcza wody, jest dobre dla naszego organizmu. Warto się nawadniać, tak czy inaczej. Więc jeżeli na przykład wolicie sobie takiego kubka zawsze mieć pod ręką jakąś wodę, to jeszcze lepiej, jeszcze zdrowiej dla was. Ale no, woda i elektronika się po prostu nie lubią. No tak jest, tak w przyrodzie to zostało zrobione, że, że po prostu się
1: tak
0: nie lubią.
1: Tak jest, tak było, tak będzie raczej. Tak. Ja powiem tylko tyle, najczęściej w biurkach, biurka komputerowe są bez żadnych obrusów, bez żadnych ceratek,
0: tak,
1: żeby to wszystko się lepiej trzymało, więc i kubek będzie się trzymał.
0: Dokładnie.
1: I się nie przewróci. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, trzeba uważać, bo kubek się jednak przesuwa.
0: Tak, kubek się przesuwa, tak dość, no trzeba trochę tej, tak właśnie teraz próbuję, ale tak jak kantem dłoni, jak go tak przy podstawie, chcę po prostu tak lekko szturchnę, no to się przesuwa ten kubek. Tak, on się nie przewróci, ale on się przesuwa. On się przesuwa i to jest pewne ryzyko. Jednak.
1: Natomiast no, nawet jak nam wyjdzie na kant biurka, a mamy prawidłowo to wszystko poinstalowane, czyli komputer jest, jednostka centralna jest w biurku i wszystkie inne rzeczy, no to nie wyleje nam się to na jednostkę centralną, tylko na podłogę.
0: Dokładnie, na podłogę i...
1: Czy nawet na laptopa nam się też nie wyleje, tylko na podłogę w razie czego. Więc jest to jakieś zabezpieczenie, możemy polecić właśnie tym ludziom. Dzisiaj taka audycja właśnie o takim kubku była, którą kubek dla nas prezentował Michał Dziwisz. Ja dziękuję Państwu już za uwagę. Robert Łabęcki. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No niewątpliwie, jeżeli jesteście gdzieś w trasie, to przydaje się radio jako towarzysz podróży, a swoją drogą to jestem bardzo ciekaw, czy nas gdzieś słuchają w trasie. Jak myślisz, internet mobilny już wyewoluował do tego stopnia, że mogą słuchać nas w trasie?
5: No być może takie mamy czasy, że jest to coraz bardziej rozpowszechnione, także dzielcie się z nami takimi właśnie relacjami ze słuchania radia DHT w podróży.
0: Jeżeli jesteście w drodze, to zapraszamy do kontaktu. Jeżeli nie jesteście w drodze, to też zapraszamy do kontaktu facebook.com/radio-dht. Minęła godzina 16, zatem rozpoczynamy kolejne wydanie magazynu RTV. 30 na liczniku już u nas. 30 wydanie programu. Będzie jeszcze niejedno, to możemy wam obiecać, aczkolwiek nie będziemy wam na pewno obiecywać, że będziemy się teraz tą wakacyjną porą z wami regularnie spotykać. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie i musimy wam się do czegoś przyznać. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie zmienić pory emisji, ale to wcale nie ze względu na wakacje, ale ze względu na to, że nas coś poraziło ostatnio, prawda?
5: Dokładnie, poraziło nas wczoraj, chociaż to nie jest taka świeża sprawa, ponieważ ten program, o którym mówimy, a w zasadzie już o nim wspominaliśmy kiedyś, miał swoją premierę 9 czerwca, ale tak się złożyło, że akurat żadnego wydania nie mogliśmy słuchać premierowo i musieliśmy to nadrobić wczoraj w aplikacji iPla, a mowa tutaj o programie MC na tropie, czyli o wakacyjnej propozycji Polsatu.
0: Tak, to po prostu to jest, ja oglądając ten program zrozumiałem, o co chodzi z tym pojęciem, że jak się coś zobaczyło, to czegoś nie można odzobaczyć, że są takie rzeczy, których po prostu nie da się odzobaczyć. To jest, słuchajcie, żenada. Jeżeli uważacie, że paradokumenty polsatowskie są robione w sposób żenujący, to polecamy program MC na tropie, bo czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. I to nawet nie ze względu na to, że to jest, gdyby to było paradokumentem,
5: i tak było przedstawiane i reklamowane,
0: to nic byśmy nie mówili, ale słuchajcie, to jest program z cyklu Talk Show, który jest w rzeczywistości jednym wielkim paradokumentem.
5: Który prowadzi zresztą pani Małgorzata Cechesz, reporterka programu Państwo w Państwie, a więc programu interwencyjnego. No myślę, że ranga tej pani trochę spadnie po tym, jak zaangażowała się w realizację właśnie takiego formatu.
0: Tak, to jest po prostu jedna wielka żenada, to co dzieje się w tym programie, naprawdę tak wszystko jest, bo w ogóle powiedzmy tak, program utrzymany jest w konwencji takiego programu interwencyjnego, znaczy najpierw na samym początku wszystko zapowiada się tak łagodnie, że jest, no, jest jakaś tam sprawa, dajmy na to, nie wiem, mechanik oszukał klientkę i jakieś tam niewłaściwe części wstawił, ale to jest tylko początek. Potem zaczyna się całe dochodzenie MC i jej ekipy opisującej to, co tam się właściwie działo i tam są sytuacje naprawdę robione w taki sposób, że...
5: No MC całkiem przypadkiem oczywiście nagrywa moment interwencji policji, albo całkiem przypadkiem nagrywa rozmowę tych swoich przyszłych gości, którzy się naradzają, że powinni się zjawić u MC, bo tylko MC im pomoże. Jest to naprawdę
0: najzabawniejsze, robione. Najzabawniejsze jest to, że w pierwszym odcinku MC jest już znana i znany jest program MC na tropie, bo tam taki pewien moment się pojawia.
5: Tylko MC ponoć może zaradzić.
0: Zaradzić, tak. A no, także polecam. Jeżeli chcecie obejrzeć program, który jest gorszy od hipnozy, to polecamy.
5: Ale nie sądziłam, że to jest możliwe. Myślałam, że hipnoza to jest coś, co nam wydała telewizja w tym roku najgorszego, jeżeli chodzi o poziom. Ale nie. Jednak można było to przebić.
0: Można było to przebić zdecydowanie. MC na tropie to uczyniła. Więc tak się zastanawialiśmy, czy po prostu nie zmienić pory emisji programu, bo MC na tropie teraz będzie i może byście chcieli jednak to oglądać, ale od czego jest z drugiej strony IPLA. Też dochodzą do nas takie głosy krytyczne odnośnie Lata z radiem. Krzysztof do nas już pisał nawet w Tygodniu, że słuchacze są bardzo niezadowoleni i krytykują Lato z radiem. No my przysłuchaliśmy się tej audycji, przynajmniej częściowo.
5: Tak, ja trochę więcej.
0: Tak, ja trochę mniej.
5: I chyba jesteśmy w stanie zgodzić się tylko z niektórymi z tych zarzutów, bo tak jak wspominałam, zlikwidowanie konkursu skojarzenia to chyba nie była dobra decyzja, ponieważ był to element tradycyjny audycji. To jest jedna rzecz. Druga, tak silne eksponowanie tego, że audycja będzie realizowana w bliskim kontakcie ze słuchaczami, sugerowała, że tutaj codziennie będziemy mieli do czynienia z wyjazdami reporterów w teren, z jakimiś fragmentami audycji na żywo, a nie jest tak, ponieważ są to relacje nagrane wcześniej. Więc może zostało to za bardzo rozdmuchane. Natomiast główny zarzut tyczy się tego, jakoby pani Monika Tarka i pan Robert Killen sobie nie radzili z prowadzeniem tej audycji. Ale szczerze mówiąc, nam się tak nie wydaje.
0: Ja się absolutnie też z tym nie zgadzam. Moim zdaniem oni radzą sobie z prowadzeniem tej audycji dobrze. No, nie ma jakiejś różnicy, jak tę audycję prowadzi pani Sława, czy właśnie Monika Tarka i Robert Killen. A wręcz przeciwnie, ja powiem, że moim zdaniem to ten duet to się jeszcze lepiej sprawdza w programie takim właśnie lekkim, łatwym i przyjemnym jak Lato z radiem. Także,
5: dokładnie, jest dynamicznie.
0: Tak, jest dynamicznie, oni się uzupełniają, te wejścia są, nie są jakieś takie, ja się obawiałem czegoś, że takiego, że jak ludzie przyszli z radia Wawa, czyli radia no bardzo lekkiego, łatwego i przyjemnego, to mogą mieć jakieś takie naleciałości z tamtej stacji, ale nie, absolutnie nie. Radzą sobie naprawdę dobrze, zresztą no już od pewnego czasu są prezenterami Polskiego Radia, tak więc jeżeli nawet coś tam było nie tak na początku, czego nie wiem, bo wyznam szczerze, że prowadzili tę audycję o tak wczesnych godzinach, że nie miałem okazji nigdy tego słuchać, no to naprawdę jest dobrze, więc nie dajcie się, drodzy słuchacze, gdzieś tam wmanewrować w jakieś takie opinie, jeżeli je przeczytacie, że Lato z radiem, to nie ma sensu tego słuchać, to nie słucham, bo coś tam się złego dzieje. Nie, aż tak źle nie jest.
5: Zawsze
0: oczywiście
5: warto samemu tak, to sprawdzić. Tak. No jeszcze zarzuty dotyczą na przykład tego, że z tych serwisów informacyjnych prezentowanych w różnych językach, co również stało się tradycją Lata z radiem, usunięto język rosyjski i w jego miejsce wprowadzono język ukraiński. Ale biorąc pod uwagę to, ilu mieszkańców Ukrainy mamy w naszym kraju, to myślę, że ta decyzja ma sens i nie należy jej tutaj wiązać z tym, że zrezygnowano z czegoś, co się kojarzyło z poprzednim ustrojem. No po prostu może ktoś właśnie podszedł do tego z takiego praktycznego względu.
0: Dokładnie, to jest ruch ze wszechmiar zrozumiały. Jeżeli nawet komuś gdzieś tam jakiś taki ukryty cel przyświecał, żeby zrezygnować z powodów politycznych z tego języka rosyjskiego, to absolutnie no, nie było to głównym celem, więc też spokojnie. Natomiast tych felietonów, no nie udało nam się wysłuchać. Nie. Z niewyjaśnionych przyczyn nie ma ich w aplikacji Polskiego Radia. Część audycji Lata z Radiem jest w tej aplikacji, natomiast no, po jakimś czasie słuchania każdej godziny to się wyłącza. Jakby pewne rzeczy no, były objęte inną licencją i nie dało się tego posłuchać. A szkoda, ale może kiedyś uda nam się posłuchać tej audycji na żywo i też wam jeszcze coś powiemy na ten temat. To jeszcze z takich rzeczy ciekawych, zanim znowu zahaczymy o Polskie Radio i przedstawimy wam taką pierwszą główną informację w dzisiejszym programie, to jeszcze jest ważna informacja dla tych wszystkich, którzy słuchają Radia Chili ZZ Chili, bo oto właśnie dziś wystartowało w tej stacji mobilne studio. Zlokalizowano to studio na kempingu Chałupy 6. Chałupy, welcome to... Tak, nie chcieliśmy wam już tej piosenki grać, dlatego tak przy okazji tylko mówimy. Ten program już za nami. Pojawiać się on będzie co dwa tygodnie między godziną 12 a 15. W letnim studio Chili Z pojawią się rozmowy z gośćmi związanymi z kulturą surferską oraz nadmorskim chilloutem. No może być interesująco, to prawda. Może być interesująco, dodatkowo także przewidziane są jeszcze koncerty różnego rodzaju dla miłośników chilloutu, więc można sobie będzie tego i owego posłuchać. A teraz przechodzimy już do pierwszej takiej większej informacji, o której już tydzień temu napomknął Patryk Waliszewski. W serwisie tyflopodcast.net, w którym również nasza audycja jest publikowana, domagaliście się, konkretnie w jednym z komentarzy, domagaliście się także jakichś większych informacji na ten temat, więc proszę bardzo, spełniamy życzenie.
5: Spełniamy. Oczywiście dlatego tylko tej informacji zabrakło u nas tydzień temu, że tak jak już wspominaliśmy, audycja nie była emitowana na żywo, a informacja ta pojawiła się dzień po jej nagraniu, także musimy głowy posypać popiołem i nadrobić teraz wszelkie zaległości. Aczkolwiek myślę, że są one o tyle uzasadnione, że sam przyznasz, iż Polskie Radio jakoś tak nie chciało za bardzo informować o tej nowej stacji,
0: którą... I to mnie dziwi. No i właśnie. To mnie dziwi. Ja rozumiem, że to jakaś taka emisja okazjonalna i tak dalej, ale o wiele więcej szumu zostało zrobione wokół Radia Chopin, które tak naprawdę moim skromnym zdaniem ma znacznie mniej do zaoferowania przeciętnemu słuchaczowi.
5: Dokładnie, a ta stacja może być ciekawa dla wielu odbiorców, dlaczego to zaraz się dowiecie, ale istotnie samo nawet Polskie Radio, mam wrażenie, że przed startem nie mówiło o tym za wiele, dopiero gdzieś tam kampania się chyba rozpoczęła już po starcie tej stacji, również na innych antenach Polskiego Radia. O tym nowym programie mówiono, a jest to nowy program obecny w multipleksie cyfrowym Polskiego Radia pod nazwą Polskie Radio Literatura. Stacja ta została utworzona z okazji 18. Festiwalu Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia, dwa teatry, który odbywa się w Sopocie. Podczas tego wydarzenia, trwającego od 29 czerwca do 2 lipca, zostaną zaprezentowane liczne przedstawienia Teatru Telewizji i słuchowiska radiowe. Na antenie Polskiego Radia Literatura już jednak wcześniej, bo od 25 czerwca, można słuchać słuchowisk czy audycji studia reportażu i dokumentu. Prezentowane będą dzieła takich twórców jak Jacek Stwora, Irena Piłatowska, Krystyna Melion czy Witold Zadrowski. Nie zabraknie również transmisji i relacji z sopockiej imprezy. emisja okolicznościowego programu zakończy się niestety już 8 lipca i to chyba szkoda.
0: Szkoda, bo naprawdę, no szczególnie te słuchowiska różnego rodzaju, to mogłoby być coś, co przynajmniej część słuchaczy naprawdę by przeciągnęła. Ja słuchowiska radiowe zawsze bardzo lubiłem i zawsze przyjemnie mi się ich słuchało i z tego co wiem, nie jestem osamotniony, a no myślę, że jest więcej osób, do których różnego rodzaju słuchowiska trafiają, no bo też mogą być na różne tematy, mogą być lżejsze, cięższe gatunkowo, ale mogą być różne, no niż muzyka Chopina, tak? To...
5: No i Polskie Radio tych słuchowisk przez lata naprodukowało.
0: Oj, mnóstwo.
5: Więc naprawdę ten zbiór jest bogaty i wart zaprezentowania, tak więc myślę, że jest to dobry pomysł i kto wie, może Polskie Radio, wiedząc, iż projekt spotkał się z entuzjazmem słuchaczy, zdecyduje się na to, aby zagościł na dłużej w multipleksie. No myślę, że miałoby to sens, po coś jednak to radio cyfrowe Polskie Radio cały czas kontynuuje, więc myślę, że dlaczego by nie, no ale zobaczymy.
0: Tylko tak z drugiej strony, wiesz, jak ma się spotkać z entuzjazmem słuchaczy, skoro po pierwsze DAB Plus to jest technologia, której słucha jakaś tam garstka entuzjastów, a dwa, jeżeli jest tak mała promocja tego kanału Polskiego Radia i będzie on tylko czasowy, to nawet Polskie Radio nie zdąży dostać jakiejś takiej bardzo pozytywnej informacji zwrotnej, a potem
5: to
0: będzie, że ludzie nie są zainteresowani. No jak mają być zainteresowani, jak nie wiedzą?
5: Skoro nie wiedzą.
0: Dokładnie. Więc no szkoda, bo tu można by było stworzyć coś naprawdę interesującego i ja osobiście bardzo chętnie, gdybym miał tylko taką możliwość i władzę, zamieniłbym Radio Chopin na ten nowy kanał Polskiego Radia z literaturą. Zdecydowanie częściej bym tego słuchał i może to by był jakiś dla mnie też bodziec, żeby w ogóle pomyśleć o zakupie odbiornika z DAB Plus i w ogóle czekać, żeby to się w miejscu mojego zamieszkania pojawiło, bo to wcale nie jest tak łatwo w moim rodzinnym mieście, w Iławie, żeby coś odebrać.
5: No właśnie, ta cyfryzacja jednak tak powoli się dokonuje wbrew założeniom jeszcze sprzed kilku lat. No to cóż, teraz zagramy wam piosenkę, która nawiązuje właśnie chyba szczególnie do nazwy Polskie Radio Literatura, bo szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłam tę nazwę, to myślałam, że to będzie radio o książkach. Ale myślę, że piosenka jest na tyle interesująca, że warto ją zagrać, a dowiemy się z niej na przykład tego, że literatura to nie jest tylko zasługa pióra, a czego? O tym zaśpiewa Mira Zimińska.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ale wiesz co, słuchając tej piosenki, to ja się mimo wszystko cieszę, że ty mi nie powiedziałaś nie, bo różnego rodzaju literaturę to ja mogę tworzyć i bez tego. Chociaż gdzie mi tam do Mickiewicza?
5: No właśnie.
0: No, ale to już zupełnie inna sprawa. Zaglądamy na Facebooka, tu piszecie i to bardzo cieszy, bo to zawsze przyjemnie dostawać wiadomości od słuchaczy. Jeżeli nawet do wszystkich się nie odnosimy, to nie dlatego, że po prostu nie chcemy, ale dlatego, że no, czas mamy jakoś tam jednak ograniczony. Taką smutną informację przesłał mi przed momentem Wojciech, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, nasz stały słuchacz z Białegostoku. Nie wiem, czy wiecie, ale Bogdan Sawicki z Radiowej Jedynki, który prowadził też Lato z radiem, dawniej w Radio Białystok, teraz na antenie go nie ma. Okazuje się, że ma raka, ciężko chory. No taka informacja też gdzieś do nas dotarła. Smutne to, no niestety. Życzymy panu Bogdanowi powrotu do zdrowia i oby na antenie jeszcze kiedyś się pojawił. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeszcze a propos MC na tropie, to taka informacja od Adriana, także naszego stałego słuchacza, że dziś jest ostatni dzienny odcinek tego programu. Za tydzień będzie powtórka Jokera prowadzonego przez Krzysztofa Ibisza. Także no...
5: To... Innymi słowy, emisja będzie przeniesiona na jakieś godziny wieczorne. To już jest znana strategia Polsatu. Tak było między innymi z programem Surprise Surprise, który również spotkał się z krytyką i z tego powodu dokończono go gdzieś tam w wakacje wieczorne porą. I tak będzie i tutaj, chociaż władze stacji się tłumaczą tym, że program porusza kontrowersyjne tematy i dlatego go należy przesunąć na noc, ale no, jednak chyba niekoniecznie o to chodzi.
0: Już po prostu chyba nawet i widzowie, którzy lubią się w paradokumentach, doszli do wniosku, że coś tu jest jednak przesadzone. A teraz dalej trzymając się tematu telewizji, ale czegoś znacznie lepszego, mam przynajmniej taką nadzieję, że takie jest wasze zdanie, bo to jest produkcja, którą gdybym tylko o niej pamiętał, to sam bym sobie chętnie obejrzał, a niestety straciłem już jeden odcinek, bo mowa o serialu Sherlock, który emitowany jest przez Stoplatkę TV od 28 czerwca, to jest czwartek, o godzinie 20. Co tydzień będziecie mogli spotykać się z tym serialem, a tak naprawdę już możecie, bo już jeden odcinek macie w plecy. Ja zresztą też. Serial Sherlock to współczesna wersja opowiadań kryminalnych Artura Conan Doyle'a. Dzisiejszy detektyw Holmes serwuje po internecie, korzysta z systemu GPS oraz komunikuje się za pomocą SMS-ów. Wykorzystując najnowsze technologie, nie zapomina jednak o starych, sprawdzonych metodach pracy. Razem ze swoim współlokatorem, doktorem Johnem Watsonem, rozwiązują największe zagadki kryminalne współczesnego Londynu. Czasem na prośbę Scotland Yardu, a czasem na zlecenie osób, które znają Sherlocka z prasy lub z prowadzonej przez niego strony internetowej. W niepozbawionego humoru ekscentryka wcielił się Benedict Cumberbatch. Ten światowej sceny aktor popularność zdobywał m.in. za sprawą filmu Hawking oraz dzięki produkcjom o superbohaterach studia Marvel. W roli Johna Watsona zobaczyć będzie natomiast można Martina Freemana, bohatera serii filmów o Hobbicie. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć sobie Sherlocka w nowym, zupełnie nowym wydaniu, to bardzo serdecznie polecamy Stopklatkę TV o godzinie 20 w czwartki. Jeżeli nie wybieracie się na przykład wtedy na jakiegoś grilla, to myślę, że warto sobie to obejrzeć. Ty czytałaś gdzieś tam w dzieciństwie albo w młodości książki o Sherlocku, czy to cię nie interesowało?
5: Przyznam szczerze, że nie. To chyba niekoniecznie najbliższa mi tematyka.
0: No ja powiem szczerze, trochę czytałem. Co prawda to już jest taki stary jak dla mnie typ powieści kryminalnych, podobnie jak zresztą Agatha Christie, i mam takie wrażenie, że no, jeżeli chodzi o książki pani Agaty, to już po przeczytaniu iluś po prostu mnie najzwyczajniej w świecie zaczęły nudzić. Natomiast no, przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona jak dla mnie tu wygrywały zawsze i przeczytałem chyba wszystko, co było dostępne, więc no może fajnie będzie sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda we współczesnych czasach. Nieprawdaż?
5: Czemu nie?
0: Czemu nie? Jak będziemy mieli okazję, to sobie obejrzymy i może się z wami gdzieś tam relacjami podzielimy. A teraz będzie piosenka. Piosenka zespołu Thompson Twins, We Are Detective. To tak do detektywistycznych spraw nawiązując.
6: Słuchacie Radia DHT.
0: Przez moment poczułem się, jakbym prowadził lato z radiem, a to za sprawą wiadomości od Wojtka, któremu tym utworem, który za nami, czyli We Are Detective Thompson Twins, przypomnieliśmy czasy podstawówki. No to cieszymy się, Wojtku, cieszymy, że jakieś tam wspomnienia przywołaliśmy. Cały czas możecie się z nami oczywiście kontaktować na Facebooku. Zapraszamy.
5: facebook.com/radiodht.
0: Jesteśmy i czytamy. Nawet jak nie do wszystkiego się odnosimy, to spokojnie jesteśmy i śledzimy to, co tam do nas piszecie interesującego. A zawsze coś interesującego piszecie. Teraz będzie o Złotych Przebojach, o Radiu Złote Przeboje.
5: W ogóle teraz zaczynamy taką część naszego programu, w której omówimy to, co stacje radiowe szykują na wakacje.
0: Dokładnie.
5: Kilku takich informacji możecie się spodziewać. I zaczynamy od grupy radiowej Agory, tak uściślając, i właśnie od ich flagowej stacji, czyli Radia Złote Przeboje.
0: A nie chcesz zaśpiewać?
5: Nie.
0: A czemu?
5: Nie jest to dobry pomysł, to nie jest program, jak oni śpiewają, czy tam dobrze. Nie jakiś talent show.
0: Okej. No to dobrze. To już przechodzę do informacji odnośnie tego, co tam słuchacze stacji ze Złotymi Przebojami będą mogli usłyszeć wakacyjną porą. A mogą słyszeć to wszystko już od poniedziałku, bo właśnie od tego czasu, od 25 czerwca wystartowała wakacyjna ramówka, a wczoraj miało miejsce pierwsze takie no, dość spektakularne wydarzenie. Mianowicie wczoraj słuchacze Radia Złote Przeboje usłyszeli pierwszą audycję z mobilnego studia stacji, które na początek zawitało nad morzem. To pierwszy przystanek ogólnopolskiej trasy, która w każdy piątek będzie odwiedzać inne miasto. W czasie tegorocznych wakacji Radio Złote Przeboje stawia na ponadczasową muzykę, rozrywkę i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Stacja ruszyła w trasę i ze swoim mobilnym studiem odwiedzi m.in. Szczecin, Międzyzdroje, Wrocław, Kraków, Poznań i Warszawę. Na wakacyjnej trasie Radia Złote Przeboje nie zabraknie opowieści o każdym z miejsc odwiedzanych przez stację oraz konkursów, w których będzie można wygrać gadżety radia. Wieczorami Radio Złote Przeboje zaprosi słuchaczy do klubów, pubów i beach barów. Słyszałaś kiedyś o czymś takim jak beach bar? No ale to polska język, trudna język, to możemy o czymś nie wiedzieć. Gdzie będą dyskoteki, będą tam właśnie dyskoteki Radia Złote Przeboje z muzyką stacji. No może być ciekawie. Jeszcze pytanie, kto to będzie prowadził. Czy na przykład dziennikarze jacyś, czy po prostu... jakiś DJ-ów tam zorganizują.
5: Albo mówiąc kolokwialnie, zapuszczą muzę i tyle.
0: I to będzie dyskoteka, tak. Tylko, że co jakiś czas pojawi się dżingiel Radia Złote Przeboje. No, interesujące. Ponadto w wakacyjnej ramówce Radia Złote Przeboje pojawi się znany kabareciarz Igor Kwiatkowski, który w zabawny sposób opowie o urlopowych przyzwyczajeniach Polaków. Jego komentarze będzie można usłyszeć w porannym programie Radia Złote Przeboje między godziną 6 a 10. Także zapraszamy, jeżeli jesteście słuchaczami Radia Złote Przeboje, o czymś nie powiedzieliśmy przed momentem, może coś tam się jeszcze dzieje, to nas oświetlcie. Zapraszamy bardzo serdecznie, abyście nas o tym poinformowali albo w ogóle wyrazili swoją opinię na temat tego, co Złote Przeboje mają do zaoferowania wam jako słuchaczom na wakacje. A teraz jakiś muzyczny suplement do tej informacji będziemy mieli, prawda?
5: Dokładnie, muzyczny suplement zawsze się przyda. No i będzie on miał związek z tym, iż pan Igor Kwiatkowski, który będzie miał te felietony, o których przed chwilą wspominałeś, jeszcze do grudnia ubiegłego roku był związany z kabaretem Para Nienormalni. I w nim działał przez kilkanaście lat. W grudniu pojawiła się jednak informacja, że rozpoczyna karierę solową. Niemniej myślę, że właśnie jego występy z tym kabaretem możecie kojarzyć i teraz właśnie będzie jedna z takich piosenek, która jest parodią pewnego znanego artysty, jakiego myślę, że większość z was się domyśli, a piosenka będzie traktowała o chyba bardzo poważnym problemie, mianowicie o skarpetach na dotarcie.
0: Ale to tam jeszcze w tle tej piosenki to jakieś love story się dzieje tak naprawdę.
5: Oj, dokładnie, to w ogóle jest dramat właśnie ze skarpetami w tle, posłuchajcie.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i takie to love story było ze skarpetami na dotarcie w tle.
5: Zimno ci w nogi, tak jak temu panu z piosenki?
0: Nie, ja jak Wojciech Cejrowski, boso.
5: Boso przez świat.
0: Tak, boso. Aha, boso.
5: Okay. Zawsze to audycja może być takim polem do wyznań interesujących, a teraz, jak już wspominałam, jesteśmy cały czas w grupie radiowej Agory, w obrębie stacji należących do tejże i postaramy się wam opowiedzieć, jakież to atrakcje na wakacje szykuje stacja przeznaczona podobno dla tych słuchaczy starszych wiekiem, czyli Radio Pogoda. Nie będę śpiewać dżingla.
0: Okej. Okay.
5: Otóż po raz drugi na antenie rozgłośni wystartuje akcja Fundusz Wczasów Pogodowych. Na 50 szczęśliwców będzie czekać tygodniowy pobyt w hotelu w Busku Zdroju. Słuchacze wybiorą także wakacyjną piosenkę Radia Pogoda. Każdego dnia po godzinie 11 Łukasz Szaciłowski, nie kojarzę tego pana, zaprezentuje jeden utwór, który będzie walczył o ten tytuł. Głosować na ulubioną piosenkę będzie można na stronie radiopogoda.pl. Z kolei po godzinie 18 od poniedziałku do piątku w programie Wakacje z gwiazdami znani z pierwszych stron gazet będą polecać ulubione miejsca na wakacje. informacje. Ponadto nie zabraknie sprawdzonych pozycji programowych obecnych również poza wakacyjną ramówką, takich jak Pogodny Poranek, w którym podobno dla słuchaczy szykowane są ciekawe konkursy, oraz Pogodni Panowie, czyli tych rozmów pana Pijanowskiego z panem Szewczykiem, obecnych od 16 do 17.
0: Ich jest tak zawsze tak gadają, wiele.
5: Gdzie tak sobie gadają o wszystkim i o niczym.
0: Tak.
5: No, także takie to ciekawostki. No myślę, że szczególnie ten fundusz wczasów pogodowych może się okazać dla kogoś interesującą propozycją, żeby sobie taki pobyt wygrać. A teraz właśnie o wczasach, co prawda nie w Busku, ale w góralskich lasach zaśpiewa któż by inny, oczywiście Wojciech Młynarski.
7: Radio DHT.
0: Jesteśmy no w czasach, no, ale wracamy z wczasów na antenę, bo trzeba opowiedzieć o kolejnej stacji, która oferuje swoim słuchaczom coś interesującego wakacyjną letnią porą i należy również do grupy radiowej Agory, mianowicie Rock Radio. Tu letnia ramówka wystartowała również w poniedziałek, 25 czerwca. No i cóż my tu mamy? Mamy między innymi studio letnie Rock Radia. To studio będzie nadawało na żywo między innymi z Poznania, Krakowa i Warszawy. Będzie można w nim usłyszeć znanych muzyków, między innymi Małgorzatę Ostrowską. 4 lipca pani Małgorzata się pojawi. Oprócz tego wystąpią także Krzysztof Skiba z zespołem Big Cyc.

0: dotyczącymi tego, co jeść, jak się zachowywać i czego nie robić, aby nie urazić miejscowych. No i do tego jeszcze uczy słuchaczy języków krajów, które odwiedzi. Od godziny 10 do 15 na antenie Rock Radia Łukasz Ciechański prowadzi audycję Lato na Bogato, a w niej m.in. wakacyjny przygodnik, czyli cykl, w którym goście Rock Radia opowiadają o swoich przygodach podczas wakacji. Pomiędzy 15 a 20 natomiast stacja emituje program Przystanek Klasyka Rocka. W tym programie prowadzący będą przypominali historię największych festiwali. Dodatkowo w ramach audycji codziennie po godzinie 15 Adam Wajrak będzie przedstawiać ciekawostki na temat fauny i flory. Z kolei po godzinie 20 stacja proponuje słuchaczom prezentujące klasyczną muzykę rocka program zatytułowany Sam na sam z klasyką rocka.
1: I to tego oznacza w praktyce, można się spodziewać, że puszczą muzykę rockową i tam nie będzie prezentera.
0: Zapewne, tak nazywa no sam na sam.
1: Z klasyką rocka. Aha, no słuchajcie, trzeba być kreatywnym, trzeba być kreatywny. Sobie radzić. Małymi kosztami, ale jednak.
0: Jak to zrobić, żeby się nie narobić, a pieniądze mieć?
1: Otóż tak.
0: To można i tak. To co, to teraz sobie tak, skoro Organek ma wystąpić w jednym z programów letniego studia na antenie Rock Radia, to co, to posłuchajmy może sobie go.
1: Otóż to posłuchamy utworu z pierwszej płyty Organka zatytułowanego Głupia.
0: Bardzo szczera piosenka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Za 5 minut będzie godzina 17. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. I tak do godziny 18 będziemy wam opowiadać o tym, co jest w telewizji grane i o czym radia szumią fale. Dziś sporo o tym, co w wakacyjnych ramówkach. No i teraz kolejną wakacyjną ramówkę wam odsłonimy, mianowicie przenosimy się do stacji RMF Classic.
1: Tak będzie, no i jakież tutaj atrakcje dla nas przygotowano? Otóż na przykład w programie Ale Kosmos, Wakacje nie z tej Ziemi, które będzie się pojawiał codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11, będzie można wygrać atlasy nieba, albumy i książki o astronomii oraz teleskopy do obserwacji planet i gwiazd. Dodatkowo, jak co roku, i to rzeczywiście pamiętam, że taki element się pojawiał, stacja przygotowała codzienną wieczorną prognozę astronomiczną zapowiedzi tego, co można zaobserwować na gwieździstym niebie w nocy. W audycjach RMF Classic będzie można również poznać najważniejsze fakty z historii podboju kosmosu oraz najciekawsze filmy o tematyce kosmicznej. Rozgłośnia będzie zachęcać także słuchaczy do zabawy w kompletowanie zawartości sondy międzygalaktycznej. Można by się zastanowić, czemu akurat taka tematyka została przygotowana na wakacje, a to z takiego oto powodu, że w tym roku obchodzimy 60. rocznicę powstania amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. I dlatego właśnie takie tematy będą poruszane. Mówiłyśmy wczoraj, że chętnie byś słuchał tej audycji.
0: Tak, dokładnie.
1: Tylko może muzyka
0: tylko
1: niekoniecznie.
0: Tylko gdyby jeszcze muzyka to, była inna. Jakby na przykład Rock Radio. O, jakby Rock Radio coś takiego zaoferowało swoim słuchaczom. Gdzieś tam o kosmosie, o podbojach, o różnych lotach międzygwiezdnych. To ja bardzo chętnie, bo z muzyką byłoby mi po drodze, jeżeli nie znudziłaby mnie baza zbyt szybko tych klasycznych rockowych utworów. No i tematyka też niczego sobie. Czasy, tak jak Thompson Twins Wojtkowi przypominał czasy dzieciństwa, tak i mi się przypominają od razu czasy dzieciństwa i wtorkowej telewizji edukacyjnej, którą po prostu oglądałem namiętnie. Tam były programy o kosmosie między innymi, ale też i nowoczesnych technologiach, o komputerach było. I tak dalej, dobrze, i tak dalej. Dobrze. Kontynuuj.
1: Do muzyki już teraz chyba nie klasycznej, a bardziej filmowej na antenie stacji RMF Classic. I z takich atrakcji już nie kosmicznych w ramówce znajdzie się również magazyn Siesta i Fiesta. Będzie go można słuchać popołudniami od godziny 15. Dotyczący podróży i letnich atrakcji kulturalnych w Polsce i na świecie, w którym prowadzący polecą książki i filmy na lato. Z kolei po 19 w RMF Classic wielbiciele kultowych polskich seriali usłyszą muzykę ze znanych produkcji, a także będzie można usłyszeć utwory, które wystartują w plebiscycie na przebój 15-lecia rozgłośni oraz filmową dyskografię chińskiego pianisty Lang Langa. Natomiast co w weekendy? Otóż w weekendy przygotowano program pod nazwą Zielona Fala. W soboty i niedzielę po południu pasmo wypełnią materiały związane z naturą

0: światem zwierząt, roślin oraz ekologią. No i myślę, że informacja najbardziej zaskakująca, ale myślę, że wiele osób może ona zainteresować, ponieważ w niedzielne przedpołudnia na antenie stacji zadebiutuje, któż to? Artur Andrus, tak, tenże sam, którego już w Trójce nie możemy słuchać od kilku miesięcy. No i cóż, stacja RMF Classic skorzystała z tej okazji. Artur Andrus rozmawiać będzie o wakacjach i podróżach z zaproszonymi przez siebie gośćmi. Wśród nich znajdą się m.in. Barbara Kraftówna, Joanna Kołaczkowska, ona będzie gościem jutro, zdaje się, tak czytałam na Facebooku pana Artura, a także Robert Górski czy Jacek Fedorowicz. Audycji Wakacji z Andrusem w RMF Classic będzie można słuchać w każdą niedzielę między 9 a 11.
1: Fajnie, fajnie. Ja myślę, że naprawdę będzie to interesująca audycja, że będzie czego posłuchać. Zresztą Artur Andrus ma taki lekki, przyjemny sposób prowadzenia, więc myślę, że w nowej formule również nie omieszka go wykorzystać.
0: To prawda.
1: I że będzie się tego słuchał po prostu przyjemnie.
0: To prawda. W sam raz na wakacje być może pan Artur zagości na dłużej w stacji. Myślę, że no jest przed RMF Classic właśnie tutaj szansa, aby wykorzystać jego potencjał i część słuchaczy, która jest przyzwyczajona do jego audycji w Trójce, być może i tych mogłaby chętnie słuchać. A jako, że jak wiemy, pan Artur nie tylko audycję prowadzi, przygotowuje skecze, ale również śpiewa, to teraz posłuchamy sobie utworu z jego najnowszej płyty, no bo może na przykład ktoś na te wakacje wybierałby się do Japonii, chciałby podróżować japońską koleją, taką niezawodną w przeciwieństwie do naszej, to może się na przykład z tego utworu dowiedzieć. Tego, że od Yokohamy do Fujisawy są jedynie 3 stacje.
2: Radio THT.
1: Cały czas słuchacie programu RTV, w którym dziś sporo informacji o wakacyjnych ramówkach różnych stacji i nadal jesteśmy w kręgu tych ramówek, bo teraz będziemy opowiadać, a właściwie ty będziesz opowiadać w znacznej części o tym, co w Trójce.
0: O tym, co w dawnym miejscu pracy pana Andrusa, więc
1: tak,
0: to wszystko pięknie złożyło. Jak pan Andrus, to jednak mimo wszystko Trójka się dalej kojarzy. Ta letnia ramówka Trójki wystartuje w poniedziałek, 2 lipca, tak więc spokojnie, jeszcze niczego nie przegapiliśmy, ani my, ani wy nie przegapiliście. Wśród wakacyjnych propozycji znajdzie się audycja aktora i poety Leszka Długosza pod tytułem Kwadrans Leszka Długosza, emitowana w każdy czwartek o 23.40. Swoją audycję poprowadzi również lider zespołu Apteka Jędrzej Kodymowski. Programu Apteka Nocna będzie można słuchać w środę od północy do pierwszej. No, wydawałoby się, że to tylko takie propozycje na wieczór i na noc i że w dzień się nic nie zmieni, ale nie jest tak do końca, bo na przykład w weekend, konkretnie w niedzielę. Jan Młynarski właśnie w każdą niedzielę między 13 a 14 będzie przedstawiał polskie utwory m.in. z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także ich współczesne interpretacje. No od tego pan Jan jest specjalistą również wykonawczo. Ponadto w porannym paśmie zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku około godziny 8.40. Pojawi się nowy cykl pod tytułem Ja tam jadę. Jego autorka Ewa Lipowicz zaprezentuje ulubione miejsca, do których podróżują i które polecają dziennikarze Trójki. Na czas wakacji miejsce programu za, a nawet przeciw, zajmie audycja Południk, też z udziałem słuchaczy, ale z nieco lżejszą wakacyjną tematyką.
1: Mogę to powiedzieć?
0: Tak, proszę.
1: To w sumie mogłoby już tak zostać i za, nawet przeciw, mimo że pana Kubę bardzo, bardzo lubię jako prowadzącego, chociażby Zapraszamy do Trójki, to naprawdę ja tej audycji nie widzę i nigdy nie widziałem i nigdy nie zrozumiem, że ona pojawia się o godzinie 12 w środku dnia, jest przegadana godzina.
0: Ja też.
1: Nie rozumiem. I nie zrozumiem.
0: Szczególnie, że chyba tematy się jakoś powoli wyczerpują, tam jakieś afery ostatnio były z tym związane, ale może już do tego nie będziemy wracać, są wakacje. Natomiast w piątki audycję Godzina Prawdy, emitowaną również o 12, zastąpi audycja Ja tu gram, w której osoby ze świata kultury będą prezentować ulubione utwory muzyczne. Program poprowadzi Tomasz Żonda. Przypomnijmy, że ten tytuł Ja tu gram już jest znany od chyba 2 lat, może mnie ktoś poprawi, jeżeli było to więcej. Natomiast wówczas był to program emitowany chyba od poniedziałku do czwartku, również prowadzony właśnie przez pana Tomasza, ale tam dziennikarze Trójki tacy, których może nie podejrzewamy o jakieś szczególne upodobania muzyczne, bo są znani na przykład z prezentacji informacji, czy na przykład są reporterami, to właśnie ich upodobania muzyczne były prezentowane, ich ulubione piosenki, no ale ta formuła też się musiała wyczerpać, ponieważ no przecież kadra trójki jest ograniczona i już pewnie wszyscy jej zaprezentowali, więc trzeba było format tego programu zmienić. Teraz będą rano opowiadać, dokąd się wybierają na wakacje. Ponadto, grono prowadzących audycję Magazynek, w której prezentowane są nowości płytowe, informacje o festiwalach i wydarzeniach, powiększą młodzi dziennikarze muzyczni. Emisji tej audycji można się spodziewać we wtorki i środy w godzinach 15-16. Na antenie trójki emitowane będą także audycje związane z czym żeby innym, jak nie ze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
1: To na wszystkich antenach Polskiego Radia.
0: Ale chyba nie jest to dziwne, a niektórzy to jakoś łączą tylko z tym, jaka partia u nas rządzi w kraju, natomiast myślę, że jakakolwiek by nie rządziła, no to
1: no to jest to okazja do świętowania.
0: Takie audycje by były, to świętowanie by było, więc może już nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma. Do takich audycji będą należały 4 debaty, które odbędą się w miejsce sobotniego śniadania w Trójce, czyli tej politycznej audycji obecnej o godzinie 9. Jak mówi dyrektor Trójki Wiktor Świetlik, rytm funkcjonowania trójkowej anteny w wakacje mają wyznaczać relacje z festiwali. No nie jest to dziwne, mi też się Trójka kojarzy w okresie wakacyjnym z relacjami z licznych festiwali muzycznych. Trójka objęła patronat nad takimi festiwalami jak Tauron Nowa Muzyka Katowice, Jarocin Festiwal, Off Festiwal też w Katowicach, czy trasą koncertową Męskie Granie. Z tego na pewno licznych relacji można się spodziewać, szczególnie w audycjach Piotra Stelmacha, jak go znam, to tak będzie. Przypomnijmy, że już od zeszłego roku Trójka nie patronuje festiwalowi Open Air. Tę rolę przejęło Antyradio również i w tym roku. W każdy piątek będzie emitowany fest program, to już tradycyjnie o godzinie 12, poświęcony tym właśnie wydarzeniom muzycznym. Powrócą również scena teatralna Trójki i kultowy teatrzyk Zielone Oko.
1: No to się cieszę.
0: W programie rzeczonego teatrzyku znajdą się m.in. premierowe teksty Mateusza Pakuły, Tomasza Mana, Marka Kochana czy Wojciecha Tomczyka. W związku z rokiem Zbigniewa Herberta zaprezentowana zostanie również realizacja sztuki Maja w reżyserii Jakuba Cumana.
1: Trzeba przyznać, że sporo wakacyjnych
0: ciekawe,
1: propozycji.
0: Ciekawe, czy się będzie podobało trójkofanom, czy się będą buntować. No to... Czekam na reakcję, bo jeszcze szczerze przyznam, że nie czytałam.
1: Ale jakoś...
0: Muszę zajrzeć na Facebooka,
1: właśnie,
0: Ratujmy Trójkę.
1: No jakoś na Facebooku ostatnio Ratujmy Trójkę nic się nie pokazało, więc może jest chwilowa cisza.
0: A może
1: mi
0: to minęło, albo, no, albo admin gdzieś tam
1: odpoczywa. Albo dopiero zacznie się...
0: Akcja protestacyjna akcja, odprowadzenia
1: nowej rabówki. Dokładnie, może tak się stać. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz co? Teraz warto by było zagrać jakąś piosenkę.
0: Tak, ja się bardzo ucieszyłam, że mam okazję, żeby zagrać ten utwór, ponieważ ostrzegam, to jest taki utwór, który zapada w głowę i w pamięć.
1: Ja wczoraj go śpiewałem, ale dziś nie będę.
0: Dzisiaj zaśpiewa go Jan Młynarski, czyli ten pan, który będzie prowadził audycję w niedzielę, dotyczące muzyki przedwojennej. Utwór również w tym klimacie. Konkretnie wykona go formacja jazz band Młynarski-Masecki, czyli zespół ostatnio bardzo doceniany, a w Fryderykach niestety tylko nagrodzony za teledysk do utworu, który za chwilę usłyszycie, czyli Abdul Bey.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pełna zgoda, ta piosenka naprawdę wchodzi w głowę. Jesteś świadkiem tego, że poza anteną ja tu próbowałem swoich sił wokalnych.
0: Szczęśliwi wy, którzy nie musicie tego słuchać.
1: No, nawet się zgodzę. A teraz będzie informacja między innymi o ludziach, którzy czasem śpiewają lepiej ode mnie, a czasem im pomaga technologia, a czasem nie zajmują się w ogóle śpiewaniem. Mianowicie będzie program o celebrytach, a właściwie będzie informacja o programie o celebrytach, ale do rzeczy, o klice Pudelka powiem teraz co nieco. Realizowany do tej pory online program Klika Pudelka trafi mianowicie do ramówki telewizji WP. W Klice Pudelka dziennikarze opowiadają o szczegółach najbardziej intrygujących tematów, tłumaczą kulisy show biznesu i komentują w swój indywidualny, bezkompromisowy sposób to, co widzów interesuje najbardziej. To jest taka ciekawostka statystyczna, bo najbardziej oglądany odcinek Kliki wyemitowany w internecie osiągnął wynik ponad 900 tysięcy odtworzeń. No to całkiem nieźle, musisz przyznać.
0: No tak, bo... a średnio chyba 230 tysięcy.
1: Tak, to też jest całkiem niezły wynik, chociaż no, na YouTubie zdarzają się zdecydowanie bardziej oglądane filmiki, ale na YouTubie można znaleźć różne rzeczy i czasem zastanawiam się, co powoduje tę oglądalność. No i teraz taki tutaj cytacik malutki. Klika Pudelka to rozmowy bez ogródek o materiałach, które budzą największe zainteresowanie czytelników sieci. Prezentujemy kulisy najgorętszych tematów i pokazujemy widzom redakcję serwisów show biznesowych od kuchni. To dzięki nim Klika Pudelka zyskała ogromną popularność i trafi również do telewizji WP. Mówi Aleksandra Pajewska, szefowa działu show biznes w Wirtualnej Polsce, a przy okazji prowadząca tego programu. Formuła programu przeszła modyfikacje, zmieniono również scenografię, dodano m.in. legendarny symbol serwisu, czyli neonowego pudelka. Program, tak jak już wspomniałem, prowadzi Aleksandra Pajewska, ale nie jest ona tam sama, bo prowadzi go wraz z dziennikarzami Pudelka i serwisu WP Gwiazdy, Sandrą Hajduk, Igorem Nowińskim, Patrykiem Chilewiczem, Michałem Dziedzicem, Patrycją Ceglińską, Karoliną Grabińską i Basią Żelazko. Premierowe odcinki programu Klika Pudelka pojawią się w niedzielę o godzinie 12:00, już od jutra na antenie telewizji WP. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, czego możecie się spodziewać już jutro, no to w tym właśnie premierowym odcinku na antenie telewizji WP dziennikarze będą rozmawiać między innymi o tym, jaką szansę na karierę w showbiznesie mają po mundialu polscy piłkarze, o ślubach gwiazd, w tym między innymi Natalii Klimas i Miley Cyrus.
0: Kto to jest Natalia Klimas?
1: Nie wiem.
0: Facebookom ukośnik Radio DHT.
1: Jak wiecie, to powiedzcie, bo ona jest może z czegoś bardziej znana, ale ja bym powiedział, że z tego, że jest znana, ale może teraz jakieś faux pas popełniamy w tym momencie. Będzie też o kontuzji Radka Majdana. No kto to jest Radek Majdan, to wiemy.
0: Kto to jest Małgosia Rozenek też.
1: Tak. Natomiast będzie też o najgorętszych zdjęciach paparazzi ostatniego tygodnia. Także jeżeli ktoś się interesuje sensacją, plotką, celebrytami i tym wszystkim, co można sobie obejrzeć w różnego rodzaju kolorowych pisemkach albo w internecie, właśnie między innymi w serwisie pudelek.pl, to myślę, że to jest coś dla niego. A teraz sobie posłuchamy piosenki o celebrytach, tak poniekąd.
0: Piosenki o celebrytach, myślę, że trochę też nawiązującej do tego, jakież to różne plotki mogą o tychże celebrytach krążyć, szczególnie chyba właśnie w dobie internetu i o tym, że każdy, kto staje się choć trochę znany, podejmuje jakąś działalność, choćby artystyczną, musi się liczyć ze skutkami tej popularności, bo jak to twierdzą panowie z zespołu Strachy na Lachy, Pan Bóg stworzył fana, fan stworzył artystę.
2: Radio DHT.
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Zaglądam teraz na naszego radiowego Facebooka. Adrian napisał kilka wiadomości do nas. Po pierwsze, to popiera nas w kwestii programu za, a nawet przeciw, bo uważa, że formuła tej audycji się już wypaliła. Znaczy, ja myślę, że spokojnie ta audycja mogłaby jeszcze gdzieś tam istnieć, ale no nie o tej porze, nie o tej porze. Jakoś wieczorową porą. Czemu nie? Niech się ludzie wygadają na różne tematy, jakie tylko chcą. Ale Adrian oprócz tego napisał nam, kim jest Natalia Klimas. Otóż jest to mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Polka, jak to Adrian napisał, taka druga Joanna Krupa. Córka projektantki i aktorka, tak przy okazji jeszcze. Dzięki Adrianie, bo naprawdę nie wiedzieliśmy, kim jest ta pani.
0: Tacy niezorientowani w tym show biznesie.
1: Tak, w show biznesie, dokładnie, bo to nie jest proste, to nie jest proste, żeby się w tym wszystkim orientować. A teraz mamy dla was propozycję na jutro. Jeżeli nie macie jakichś wakacyjnych planów i nic się nie uda wam zorganizować, to możecie spędzić jutrzejszy wieczór przed
3: telewizorem, bo jeżeli lubicie kabaret.
0: Zacznijmy może od tego, że wakacje to jest czas licznych kabaretonów.
3: Oczywiście.
0: To jest jakaś taka tradycja, przy czym kiedyś to można było oglądać w telewizji polskiej, a teraz no to głównie chyba telewizja Puls i telewizja Polsat, o której właśnie będzie mowa, przejęły te inicjatywy. I my wam chcemy powiedzieć o takich dwóch kabaretonach, które w najbliższym czasie pojawią się w telewizji i rozpoczniemy właśnie od tego, który będzie jutro.
3: Dokładnie. Właśnie jutro Polsat będzie transmitował pierwszą edycję nowej imprezy kabaretowej, która odbędzie się w Zielonej Górze. W kabaretonie Stolica Polskiego Kabaretu twórcy wydarzenia pokażą, jak ważnym dla polskiej rozrywki jest Zielona Góra. Na scenie wystąpią Para Nienormalni, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Cezary Pazura, Marcin Daniec, Formacja Szatle, Piotr Bałtroczyk, Kabaret Zachodni, Grzegorz Halama, Jerzy Kryszak, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Ciach i Michał Wójcik. Wieczór poprowadzi zielonogórskie zagłębie kabaretowe, natomiast oprawę muzyczną zapewnią Torres Brothers. Transmisję w telewizji Polsat będzie można śledzić właśnie jutro o godzinie 20:05. Ciekawe, czy tu już reklamy zostały uwzględnione. Te 5 minut to są reklamy, czy tak naprawdę wszystko się zacznie 10 minut po. A właśnie, tak ja się zastanawiałem, jak rozmawialiśmy sobie kilka dni temu na temat tych różnego rodzaju imprez, które transmitowane są na żywo. Jak sobie telewizja Polsat radzi z tymi przerwami reklamowymi i co się dzieje w trakcie, gdy tam na żywo, gdy te reklamy są emitowane? Czy tam pojawiają się jakieś słabsze kabarety, czy na przykład jeszcze inaczej jest to rozwiązane? No nigdy, ja przynajmniej nie byłem, ty chyba też,
0: ja
3: nie?
0: Ja też nie, ale może wy byliście.
3: Może wy właśnie.
0: Podzielić takimi relacjami z nami. No także myślę, że impreza się zapowiada interesująco. No wszak istotnie Zielona Góra to jest stolica polskiego kabaretu i wiele kabaretów się stamtąd wywodzi. Zresztą jeszcze inna impreza kabaretowa, Kabaretobranie z Zielonej Góry właśnie była transmitowana niegdyś w Polsacie, a teraz właśnie mamy imprezę pod nowym szyldem.
3: Tak, zatem teraz sobie posłuchamy jednego z artystów, którzy wystąpią już jutro i których będzie można obejrzeć w Polsacie. Będzie to piosenka o...
0: O wielu rzeczach, tak, mam takie wrażenie.
3: O wielu.
0: Punktem wyjścia jest Bosman i że go cały świat znał, a o tym zaśpiewa Grzegorz Halama, który jutro wystąpi w Zielonej Górze, a wraz z nim Jarosław Jaros.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Jedziemy.
3: Tak, tak, wystąpił. W piosence, której naprawdę, w której nie do końca wiadomo, o co chodzi. Tam jakaś historia jest, ale jaka i ile wątków.
0: No chodzi o to, żeby zareklamować tak naprawdę stronę internetową artysty, ale...
3: Jak on do tego doszedł, to po prostu oczywiście, to jest niezłe.
0: Ja nie wiem, jak ja coś teraz opowiem, ale przyszło mi w udziale opowiedzieć o kolejnym kabaretonie.
3: Postaram się cię nie rozśmieszać.
0: Dziękuję bardzo. O kolejnej tradycyjnej już imprezie, którą będzie można obejrzeć w przyszłą sobotę w telewizji Puls. Jak wam jeszcze powiemy, nasza stacja szykuje pewne atrakcje na tęże przyszłą sobotę, no ale jako, że dla każdego coś miłego, może ktoś będzie chciał sobie w międzyczasie gdzieś tam zerknąć na kabarety, a może jakaś powtórka z tego wydarzenia będzie. Mowa tutaj o Mazurskiej Nocy Kabaretowej, którą, jak już wspomniałam, transmituje telewizja Puls od jakiegoś czasu, kiedyś była to telewizja wizyjna dwójka. No i tak myślę, że najpełniej to, co się tam wydarzy, jest w stanie oddać taki tekst informacyjny, który znalazłam, dotyczący właśnie tej imprezy. Więc myślę, że po prostu go odczytam i to wystarczy. Niech żyje widz. Ach, co to będzie za koncert? Najlepsi z najlepszych wystąpią na tegorocznej Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Zobaczycie prawdziwą klasykę w wykonaniu kabaretu Moralnego Niepokoju i Ani Mrumru. Wyjątkowe osobowości, kabaret Pod Wyrwigroszem, Para Nienormalnych, kabaret Chyba oraz Jerzego Kryszaka w innym niż na co dzień wydaniu. I niezwykły ruch sceniczny w wykonaniu Fair Play Crew. Dodajcie do tego Artura Andrusa i grupę Mozarta w szczytowej formie, więc czego chcieć więcej? tylko znakomitych prowadzących. Zadbaliśmy też i o to, bo kabareton poprowadzi sprawdzony duet Marcin Wójcik, oczywiście z kabaretu Anim Rumru, i Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Wisienką na torcie będzie laureat 34. festiwalu Paka Grzegorz Dolniak, a o oprawę muzyczną zadba Marcin Partyka i The Jobbers, czyli zespół, o którym już wspominaliśmy w poprzednim wydaniu RTV. Nie zabraknie również piosenek, które rozbawiały krakowską publiczność w trakcie 33. Paki w wykonaniu sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Przybywajcie i cieszcie się życiem. Solidna dawka daje szansę na przetrwanie w każdych czasach. Impreza rozpocznie się o 19.30, natomiast transmisja w telewizji Puls będzie trwała od 20 do północy. Także taki kabareton, myślę, że rzeczywiście, jak tak patrzę na ten skład, to dość tradycyjny, mimo tego, że będą nowe kabarety, tak jak na przykład laureaci Paki, to jednak to się przedstawia tak tradycyjnie, więc myślę, że to może coś dla mnie, bo ja tak przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o kabarety, to się tak zatrzymałam kilka lat temu, więc myślę, że właśnie to ujęcie, które może gdzieś uchodzić już za bardziej klasyczne, może mi odpowiadać, ale teraz właśnie sięgniemy po utwór nowicjuszy, po utwór sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, po ich piosenkę Super Bohater. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie zaskakujące ujęcie piosenki kabaretowej, chyba do niego nie przywykłam.
1: Jakaś
0: chyba,
1: taka mało kabaretowa w ogóle.
0: Chyba jeszcze nie umiem się z niego śmiać, ale może wy będziecie umieli. Oczywiście piszcie do nas o swoich wrażeniach, facebook.com/radio-dht, no i może ten utwór was zachęci, aby oglądać Mazurską Noc Kabaretową. Super Bohater już teraz na naszej antenie.
2: Radio DHT.
1: Program RTV cały czas na naszej antenie. Zaglądam ponownie na naszego radiowego Facebooka. Cały czas możecie pisać do nas oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie facebook.com/radio-dht. Tu Adrian napisał o tym, że kabaret Obranie wciąż istnieje, lecą na TV Puls i będą w sierpniu. No i jeszcze Adrian tak a propos personaliów, to że za dużo mu ostatnio górala i dżabara.
0: No. No i chyba coś w tym jest. Tak jak już wspominaliśmy tydzień temu, prowadzili tę imprezę na Polsacie w Opolu, teraz Mrągowo. Wiem, że jest to sprawdzony duet już od kilku lat, no ale istotnie jest ich sporo i dla tych, którzy oglądają tę imprezę regularnie, być może istotnie za dużo.
1: No okej, okay. To jest rzecz gustu rzeczywiście, bo że niektórzy, zwłaszcza fani czy fanki górala i dżabara, to są w niebo wzięte.
0: No,
1: że tak, że są. Dokładnie. No to teraz odchodzimy od kabaretów.
0: Odchodzimy od kabaretów i na chwileczkę jeszcze wracamy do radia, na moment dosłownie, a konkretnie przenosimy się do Kielc, ponieważ w kieleckim eterze ponownie zagościło radio Wawa. Tym razem nadaje na częstotliwości 104,6, natomiast niegdyś tego radia grającego zawsze polską muzykę można było słuchać w Kielcach na częstotliwości 95,5. No ale dlaczego już nie można go tam słuchać? Ponieważ niemal 10 lat temu zastąpiło je na tej częstotliwości radio SK Rock, a teraz jest tam radio Vox FM. No ale Wawa wróciła na inną częstotliwość, więc to chyba dobrze dla jej fanów i dla fanów polskiej muzyki. Natomiast o nadawanie na 104,6 ubiegały się takie stacje jak Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Radio Top, czyli powiązane z Radiem Fama, które tam przecież jest, więc o co tu chodzi, Radio ABC, które też się stało ostatnio wszędzie, oraz Radio Z Chili i Radio Rekord, przy czym wnioski tych dwóch ostatnich stacji nie były brane pod uwagę, głównie ze względów formalnych. Radio Wawa wróciło już w ostatnich latach do kilku miast, w których nadawało przed zamianą z SK Rock, m.in. do Rzeszowa, Wrocławia, Krakowa i Gdańska. Z tą jedynie różnicą, że przed tymi zmianami we wszystkich miastach nadawano wspólny program, a teraz stacja, sieć właściwie stacji budowana jest na koncesjach lokalnych, czyli wszędzie można się spodziewać różnego rodzaju lokalnych informacji, na przykład wieści kulturalnych, czy jakichś lokalnych reportaży, przy czym wiadomo, że głównie te wymogi są wypełniane wieczorami.
1: Dokładnie, no ale jeżeli ktoś ma czas, żeby posłuchać wieczorami albo rano, też to się czasem zdarza.
0: Wawa miał jakiś taki magazyn reporterów po 22, nie wiem czy to tam jeszcze jest, ale dlatego właśnie z wieczorami mi się skojarzyło, ale wiadomo, że jest powszechną praktyką również wypełnianie tego o 6 rano bladym świtem.
1: No tak, to ciekawe kto tego słucha, ci którzy muszą wcześniej do pracy wstać.
0: Owszem.
1: Albo ci, którzy pracę kończą i do domu wracają, to już tacy wiesz, zmęczeni po robocie,
3: marzą o tym, aby posłuchać sobie radia, w którym przez godzinę albo pół godziny ktoś gada.
0: Ktoś gada. Bardziej zabawne jest to, że Radio SK Rock od czasu zamiany, którą przeprowadziła kilka lat temu grupa radiowa Time, ma w swojej koncesji wymagania dotyczące audycji religijnych i oni to tam wypełniają o jakiejś drugiej czy trzeciej w nocy, także nikt tego zupełnie nie słucha. To są zresztą, jak pisali czytelnicy forum radiopolska.pl, audycje wzięte z Radia Plus, tylko pod zmienionymi nazwami, no ale co, przynajmniej koncesja jest wypełniona.
3: Jest wypełniona, tak. Nikt nie ma prawa się przyczepić. Natomiast tak jeszcze a propos polskiej muzyki, którą to Radio Wawa emituje, to ja mam dobrą informację dla wszystkich mieszkańców Białegostoku i okolic. Otóż, słuchajcie, od 2 lipca wchodzi nowa ramówka Radia Yard.
0: Pozdrowienia dla Wojciecha.
3: Pozdrowienia dla Wojciecha. Chociaż Wojciech na forum radiopolska.pl ma taką sygnaturkę i tam ma napisane, czego nie słucha. I tam jest między innymi Radio Yard właśnie, więc nie wiem, czy się Wojciech ucieszy. Natomiast no, Radio Yard od 2 lipca, zgodnie z tym, co deklarują, będzie grało samo disco polo. Tylko tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, jaka to zmiana, bo o ile jeszcze, kiedy włączy się Yard 2, to tam można usłyszeć jakieś inne piosenki. Ale
0: o żyrafie Zuzannie.
3: O żyrafie Zuzannie.
0: Bo nadrabiają te wymogi dotyczące audycji dziecięcych.
3: Tak, to jest bardzo komiczne, bo to wygląda tak, że leci sobie na przykład Electric Light Orchestra, jacyś Beatlesi, a za chwilę się dowiadujemy, przynajmniej tak było parę miesięcy temu, a dowiadujemy się, że słuchacie Radia Yard 2, jesteśmy stacją dziecięco-młodzieżową i teraz zagramy piosenkę DJ-a Mikiego o Zuzannie Żyrafie. To po prostu tak wszystko do siebie pasuje, że nie pasuje. Natomiast co do Radia Yard tego głównego, to kiedy ja bym tej stacji nie włączył, to ja tam zawsze trafiałem na jakieś disco polo. No może albo włączałem o niewłaściwej porze, albo po prostu za mało słuchałem, ale naprawdę, no kiedy bym nie włączył, to disco polo. Ale teraz oficjalnie disco polo będzie w Radiu Yard przez cały czas. No i ciekawe, czy to już tak zostanie, czy tylko na wakacje?
0: Zobaczymy. Jakoś wolałabym się na ten temat nie wypowiadać. Może Wojciech by chciał nam coś o tym napisać. Czy się cieszy z tych zmian, czy nie?
3: Wojciech to mi przed momentem napisał, że nie słucha ani Radia Yard, ani Radia Yard 2. Żeby była jasność.
0: Aha, no to no cóż, przykre, że lokalna stacja nie odpowiada wymogom słuchacza, ale jak widać wymogom sporej części mieszkańców tych terenów odpowiada. A teraz wracamy do terenów innych, czyli do województwa świętokrzyskiego, konkretnie do Kielc. W tym momencie pozdrawiamy naszych słuchaczy z tych właśnie okolic, jeżeli nas słuchają Monika i Michał. No i tak się wahaliśmy, co o tych Kielcach zagrać, bo jakiegokolwiek utworu byśmy nie wybrali, to i tak by do końca nie było dobrze, bo te Kielce nie są przedstawiane tak do końca pozytywnie.
3: Ciekawe czemu swoją drogą, może Kielczanie do nas napiszą, czy rzeczywiście tak źle w tych Kielcach, czy jak?
0: Nie wiemy tego, ale chyba zdecydowaliśmy się na najlepszy z możliwych wyborów, ale też chyba najbardziej oczywisty, a będzie to oczywiście Leroy. Kiedyś muzyk, teraz działa w innych obszarach życia, a zaśpiewa utwór oczywiście pod tytułem Scyzoryk.
3: Tak, już za chwilę go posłuchamy, natomiast wiesz, tak a propos Leroya, już kiedyś muzyk, Paweł Kukiz też ostatnio poszedł w politykę, a ostatnio można go było zobaczyć znów na scenie, więc może i z Leroyem będzie podobnie.
0: Kto wie, czekamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: No u nas też będzie za chwilę finał, finisz, koniec i kropka, ale zanim ten finał, finisz, koniec i kropka, to jeszcze jedna informacja taka podana nieco z wyprzedzeniem, ale to dlatego, że nas za tydzień nie będzie, bo za tydzień będziecie bawić się wspólnie z Radiem DHT na Zamku w Olsztynie. Taka impreza będzie. A teraz
0: disco.
3: Tak, disco party party. Natomiast teraz informacja o tym, co będzie w Polsacie. Się działo 8 lipca konkretnie. Właśnie wtedy o 20:05 Polsat pokaże Gwiazdy dla Ziemi Earth Festival. Koncert, który odbędzie się w Uniejowie, poprowadzą Maciej Dowbor i Anita Sokołowska. Zanieczyszczenie środowiska i niszcząca przyrodę działalność człowieka są problemami globalnymi. Oznacza to, że dotyczą także Polski, która należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. W ideę ochrony środowiska angażuje się coraz więcej ludzi, jednak jej świadomość w społeczeństwie jest ciągle zbyt mała. By ją rozpropagować w tym roku w Uniejowie właśnie, zostanie zorganizowana pierwsza edycja Earth Festival. Do współpracy przy koncercie zaproszono czołowych polskich artystów. Usłyszymy m.in. Kaję, która od lat wspiera akcje dotyczące ekologii i wspierała na rzecz i działała na rzecz ograniczenia handlu ginącymi gatunkami zwierząt, oraz Andrzeja Piasecznego, który był ambasadorem kampanii Poznaj swoją naturę. Wystąpią też Agnieszka Chylińska, Grupson, Kamil Bednarek, Happy Set, Lemon Jamal, Tomek Kowalski. Pozdrawiamy zarówno Tomka, jak i panią Iwonę, jego menedżer. I kogo jeszcze my tu mamy?
0: Zespół Ira.
3: Tak. I to właśnie będzie się działo, ale oprócz tego pomiędzy utworami zostaną wyemitowane specjalnie przygotowane krótkie filmy wprowadzające publiczność i widzów w zagadnienia ekologii. Taka impreza będzie 8 lipca na antenie Polsatu. Jeżeli interesuje was ekologia albo po prostu chcecie obejrzeć naprawdę zróżnicowane muzycznie show, bo tak mi się wydaje, że tego możemy się spodziewać.
0: No właśnie, bo sądząc tutaj Grupson, Happy Set, Chylińska, to tak rzeczywiście różnorodnie, masz rację.
3: Tak, tak, więc jeżeli macie ochotę, to polecamy serdecznie. Z naszej strony, jeżeli chodzi o RTV, to już prawie tyle, ale jeszcze za moment na naszej antenie pojawi się Radiowy Departament Spraw Zagranicznych. Patryk Faliszewski będzie opowiadał o tym, co tam się na satelicie pozmieniało. Zanim Patryk przemówi do was, to jeszcze Ewelina Flinta nam
0: będzie
3: zaśpiewa.
0: Będzie artystka, która co prawda nie wystąpi teraz na festiwalu, przed chwilą przez nas omawianym, ale również angażująca się niegdyś w kampanie dotyczące ekologii, natury i tak dalej. Czego wyrazem jest m.in. utwór Bądź Światoczuły, który za chwilę usłyszycie.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy. Pewnie nie usłyszymy się, no na pewno nie usłyszymy się za tydzień, za 2 tygodnie raczej też nie, prędzej gdzieś za 3. Także wypatrujcie po prostu nas na Facebooku Radia DHT. Jeżeli jeszcze nie polubiliście naszego fanpage'a, zapraszamy, żebyście to uczynili, bo z niego dowiecie się o wszystkim. facebook.com/radio-dht. A na dziś dziękujemy bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
3: A za moment jeszcze Patryk Faliszewski. A po godzinie 18:00 polska muzyka taneczna w ilościach dużych, czyli Polostrefa i Kazimierz Paszych. Trzymajcie się, cześć!
2: Radio DHT.
4: To jest Radio DHT, to jest program RTV, a to jest przegląd wydarzeń satelitarnego i ogólnie rzecz biorąc radiowego, zagranicznego nieba. Patryk Faliszewski, witajcie, cześć. 15 sierpnia to u nas w Polsce święto, zresztą chyba nie tylko u nas w Polsce. 15 sierpnia również świętować będzie Słowacja. Na Słowacji bowiem uruchomiona zostanie nowa platforma typu Direct to Home, czyli nie mniej, nie więcej, po prostu platforma satelitarna Orange Sat SK, tak się będzie nazywać, ładnie szumnie rzeczona platforma. Na razie na Eutelsacie 16A testuje 2 transpondery. Tam raz serwisy są kodowane, drugi raz nie. Serwisów nie można rozpoznać, to jest nie bardzo wiadomo, który jest który. Tak czy inaczej, 15 sierpnia ma wystartować flagowy kanał tej platformy, czyli Orange Sport. Tak, dobrze słyszycie? Tę nazwę skądś my już w Polsce znamy. U nas w Polsce Orange Sport już dawno, dawno nie ma. Na Słowacji Orange Sport dopiero będzie. Kanał ma wyłączne prawa do transmisji Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, robimy z tego kanał premium. Nie wiemy jeszcze w tym momencie, jakie będą koszty platformy Orange SAT-SK, natomiast wiemy, że ma ona ruszyć w sierpniu, a 15 sierpnia, tak jak już mówiłem, ruszyć ma kanał flagowy, to jest Orange Sport. Dzisiejszy przegląd skontynuujemy już w nieco mniej optymistycznym nastroju, mianowicie o wyłączeniu będzie. Dwa arabskojęzyczne kanały dziecięce, Barem i z tym drugim zawsze mam problem, chyba Jem, pisze się go J-E-E-M. Dwa arabskojęzyczne kanały spółki Al Jazeera Children zostały wyłączone z satelitarnego nieba Europy. Pierwszy do golenia poszedł transponder na Hotbirdzie, tutaj obydwa kanały przestały być widoczne jakoś na początku czerwca, parę dni później znikły również z transpondera na satelicie Eutelsat 10A na 10 stopni wschód. Z tym ostatnim wiąże się dość nieciekawa rzecz, mianowicie osobiście używałem tego transpondera, by wyrównać antenę, by ustawić antenę prawidłowo na 10 stopni wschód. Nie był on zbyt silny, natomiast był emisją stałą. 10A, jak wiemy, słynie z przekazów i różnych dosyłowych form, więc tam mało jest emisji stałych, mało jest emisji stałych trudnych. Tam było DVB-S2, było 8PSK, co prawda korekcja była 2/3, ale tak czy inaczej nie był to najłatwiejszy transponder do ustawienia, więc korzystałem z jego dobrodziejstw, no teraz będzie nieco trudniej. Same kanały natomiast zrezygnowały, no jak się nie trudno domyślić, Many, Dięgi, Mamona, Forsa, krótko mówiąc pieniądze, za mały odzew arabskojęzycznych dzieci w Europie do kanału płynął. Za mało z reklam, za małe zainteresowanie. W końcu trzeba było zaprzestać. Z cyklu ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ostatni dzisiejszego dnia news będzie dotyczył zaginionych kanałów. Z częstotliwości 11 934 MHz na satelicie Astra 23.5 stopnia wschód. Od jakiegoś czasu obserwuję tam brak kanałów niemieckiego Bundestagu i niemieckiego Bundesratu. Szczerze mówiąc, nie udało mi się jak do tej pory wyśledzić związanej z tym sytuacji. Zatem tu taki ukłon w waszą stronę. Jeżeli coś wiecie, ja tę wiedzę bardzo chętnie przyjmę. Kanały niemieckiego Bundestagu i Bundesratu były nadawane przez Media Broadcast, to jest niemieckiego operatora, któremu niemieckie słowo, jakże proste słowo, öffentlich rechtliche, czyli nie mniej, nie więcej, tylko publiczny, nie jest obce. Media Broadcast miał zawsze jakiś taki związek z nadawaniem rzeczy publicznych, to jest zarówno Deutschland Radio, jak i stacji ARD, świadczył też właśnie usługi dla izb parlamentu niemieckiego. W tym momencie nie mamy dostępu do tych kanałów inaczej niż online. Online za to mamy dostęp do większej ilości podkanałów, jeżeli dzieje się na przykład kilka rzeczy naraz. Obraduje Bundestag, ale i komisję. W sprawie zaginionych kanałów można do nas pisać studio@radiodht.com. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych obserwacji, szczególnie, że strona Bundestagu, przynajmniej angielskojęzyczna, nic o tym nie mówi, aby zaprzestano emisji kanału z satelity Astra 23.5e. Warto dodać, że reszta kanałów to jest wszystko to, czym administruje luksemburska M7 Group, jak najbardziej nadaje bez zarzutów, to jest transponder funkcjonuje. I tym ciekawym dość newsem kończymy dzisiejszy przegląd satelitarnego i radiowego nieba. Mam nadzieję, że usłyszymy się w niedługiej przyszłości. Z tego co wiem, za tydzień Radio DHT bawi się na zamku w Olsztynie, a zatem nie będziemy się słyszeć. Natomiast dwa tygodnie później, czemu nie? Do usłyszenia, Patryk Waliszewski. Cześć.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Słuchać tu nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 dużo, dużo mówienia, bo zwykle gramy przede wszystkim muzykę. A właśnie w ten dzień, o tej godzinie pojawia się na antenie Radia N audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Bardzo dużo zróżnicowanych audycji, zupełnie za darmo do pobrania. Wszystkie poruszające naprawdę różne tematy, różne, rozmaite, wszystkie dotyczące jednak właśnie osób z dysfunkcją wzroku. I nie inaczej będzie w dzisiejszym spotkaniu na antenie Radia N, bo dziś porozmawiamy sobie o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. Przede wszystkim o tym sobie porozmawiamy z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Więc na dobry początek, żeby nasi słuchacze mieli jakiś ogląd na całą sprawę, proponuję, abyście opowiedzieli kilka słów o waszym stowarzyszeniu. Cóż to właściwie jest, czym się zajmujecie, a przede wszystkim skąd w ogóle pomysł na założenie takiego stowarzyszenia?
1: Pomysł na stowarzyszenie pojawił się już kilka lat temu. Była to końcówka 2007 roku. Wtedy przy okazji działalności w samorządzie studenckim poznałem mojego obecnego współpracownika Ariela. Wtedy oboje działaliśmy w różnych organizacjach studenckich i jako osoby niepełnosprawne zauważaliśmy problemy, z którymi wtedy my się zmagaliśmy, z którymi się zmagali nasi koledzy. I jako aktywni działacze stwierdziliśmy, że zamiast na te problemy w jakiś sposób narzekać, trzeba się wziąć do roboty i zacząć je samodzielnie rozwiązywać. Na samym początku postanowiliśmy działać jako organizacja studencka. Taki charakter organizacji studenckiej stowarzyszenie miało zaledwie przez kilka miesięcy, bo już w czerwcu 2008 roku stwierdziliśmy, że do problemu należy podejść profesjonalnie i stworzyć prawdziwą organizację pozarządową, która będzie mogła współpracować z wrocławskimi uczelniami, aby wspierać studentów niepełnosprawnych. Wtedy ta idea wydawała się taka bardzo odległa i trudna do zrealizowania. Wiele osób mówiło nam, że to, co chcemy zrealizować, jest niemożliwe, że to się na pewno nie uda, że jeszcze nikt w Polsce czegoś takiego nie robił, żeby wspierać studentów niepełnosprawnych nie jako wewnętrzna jednostka konkretnej uczelni, ale jako środowiskowa organizacja pozarządowa, która będzie zrzeszała ludzi, ekspertów, którzy chcą wspierać i pomagać. Ale doświadczenie ostatnich 4 lat pokazało, że jest to możliwe i że można to robić na skalę dużo większą niż na początku zakładaliśmy.
0: A jaka była ta skala, którą zakładaliście na samym początku? Jak chcieliście pomagać? Na początku właśnie taka adaptacja materiałów to była pierwsza myśl, czy też myśleliście, żeby robić jednak jeszcze co innego? A ta adaptacja wyszła później.
1: Adaptacja była jedną z myśli, która przyświecała nam na początku. Jednak na samym początku naszej działalności nie spodziewaliśmy się, że będzie to zagadnienie aż tak bardzo skomplikowane, dlatego że nie mieliśmy z tym tematem wcześniej styczności. Pierwszym działaniem, które uruchomiliśmy, było to wspieranie integracji studentów niepełnosprawnych poprzez organizowanie obozów, na których mogli znaleźć się wszyscy, od osób niewidomych przez poruszające się na wózkach elektrycznych, i te obozy odbywały i odbywają się do dzisiaj w górach, co jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast zagadnienie adaptacji materiałów pojawiło się rok po założeniu stowarzyszenia. Wtedy Marek Tankielun zrekrutował się na Politechnikę Wrocławską i uczelnia, z którą głównie współpracujemy, czyli Politechnika Wrocławska, dała nam takie zadanie, aby wymyślić, w jaki sposób można zapewnić Markowi pełen udział w studiach. To znaczy, nie chciano stosować półśrodków takich jak asystent, który będzie cały czas ze studentem sporządzać notatki, w jakiś sposób czytać materiały, ale miało to być danie takich samych szans jak studentom widzącym, czyli przygotowanie tych samych skryptów, książek w alfabecie Braille'a, tak aby Marek mógł je czytać, mógł się z nich w domu uczyć i samodzielnie rozwijać. I wtedy zaczęliśmy myśleć nad tematem, zaczęliśmy zgłębiać, poznawać wiele różnych podejść, które się stosuje, analizować różne notacje brajlowskie. Każdy miesiąc tworzenia koncepcji adaptacji powodował, że rozwiązywaliśmy nowe zagadnienia, nowe tematy. Ciekawą rzeczą było to, że niektóre osoby, i to osoby znane w środowisku osób niewidomych, twierdziły, że materiałów dydaktycznych w takiej ilości na pewno nie da się przygotować, jeśli ma to być na przykład analiza matematyczna, algebra. Natomiast my, pełni optymizmu, pełni zapału do pracy, stwierdziliśmy, że skoro są miejsca na świecie, gdzie się to udało zrobić, to dlaczego ma się tego nie udać zrobić tu i teraz? Może nie będzie to od razu w super jakości, może nie uda się tego zrobić od razu bez jakiejkolwiek literówki w tysiącstronicowej publikacji, ale po prostu trzeba do tego usiąść i zacząć pracować.
0: Marku, a takie pytanie do ciebie teraz. Co właściwie tobą kierowało? Bo to też myślę, że jest dosyć ciekawe zagadnienie. W końcu no, nie jest już żadną nowością, że osoby niewidome studiują, ale często jest tak, że wybierają raczej jednak kierunki humanistyczne, a jeżeli już wybierają te kierunki ścisłe, to też raczej trzymają się uniwersytetów. Politechnika to nie jest, no może jakieś zupełne nowum, ale to jest jednak rzadkość. Tu mamy do czynienia bardziej z technicznym zagadnieniem tej sprawy. Dlaczego ty akurat się na Politechnikę zdecydowałeś, a nie na przykład na jakiś uniwersytet?
2: Ze mną taka historia była, że jeszcze jak chodziłem do szkoły średniej, miałem wielu znajomych studiujących na Politechnice Wrocławskiej, i to byli informatycy, ludzie, którzy studiują elektronikę. Rozmawiałem z nimi też już za czasów szkoły średniej, coś tam programowałem, grzebałem w tych komputerach, mówiłem o tym, co robię, słuchałem, czego oni się uczą. No i w sumie przed maturą zacząłem poszukiwać, gdzie mógłbym studiować i co mógłbym studiować. Znalazło się kilka miejsc w Polsce ciekawych i trafiłem też na Politechnikę Wrocławską. No i przedstawiłem swój pomysł, że chciałbym tam studiować ze względu na to, ile jest ciekawych rzeczy, jakie są możliwości później pracy. I chciałem też podjąć takie wyzwanie, żeby być pierwszą osobą, która będzie studiowała na tej Politechnice, i pierwszą osobą niewidomą. Zdawałem sobie z tego sprawę, że na przykład po 2 miesiącach skończy się moja przygoda i pójdę gdzieś indziej, albo zmienię kierunek, ale potoczyło się jak potoczyło i jestem aktualnie na 7. semestrze.
0: Początki były ciężkie, czy raczej jak było na początku, tak jest i teraz?
2: Początki były ciężkie, dlatego że w momencie, kiedy się zrekrutowałem i stałem się studentem, Politechnika powiedziała, mamy problem i trzeba jakoś go rozwiązać, i chcemy, żeby to było zrobione wzorcowo, żeby właśnie, tak jak tu już kolega powiedział, nie było to załatwiane półśrodkami jakoś tak prowizorycznie. I oprócz tego, że studiowałem, też musiałem poświęcić trochę czasu, nawet dużo, na to, żeby zapoznać się z tymi materiałami i dokonywać rekomendacji i jakichś takich tworzenia wskazówek, co jest dla mnie dobre, do zaadaptowania, jak to zaadaptować i czy rozumiem i przyswajam tą wiedzę właściwie, tak jak koledzy.
0: I udaje się, jak rozumiem.
2: Na początku było tak, że pierwsze kolokwia te były, kiedy jeszcze materiały nie były zaadaptowane, poszły tak sobie. To było tak, że koledzy mi tłumaczyli, robili notatki. Na konsultacjach spotykałem się z prowadzącymi, którzy różnymi metodami mówili, jak rozwiązywać układy równań macierzowo, jak dodawać macierze i tak dalej, i tak dalej. Ale już w drugiej części semestru, kiedy dostałem pierwsze materiały i kiedy też zapoznałem się z notacją brajlowską, taką szerszą niż jest w szkole średniej, no to egzaminy na koniec semestru wypadły już o wiele lepiej i na pewno osoby trzecie musiały mi poświęcić mniej czasu, nie?
0: No to się zgadza i dzięki temu te twoje studia mogły być i mogą być zresztą nadal bardziej samodzielne. Wróćmy teraz może do kwestii związanej z adaptacją materiałów. Może powiedzmy, co to właściwie są te materiały techniczne, bo tak mówimy o tych materiałach technicznych, ale czego to dotyczy? Co pod tym hasłem się kryje?
1: Jeśli chodzi o materiały techniczne, to nazywamy, czy są to materiały, gdzie mamy bardzo dużo różnych zapisów innych niż słowa takie, jak używamy w języku naturalnym. Mamy tam zapisy matematyczne, fizyczne, chemiczne, są kody programowania używane w informatyce.
2: Schematy z elektroniki. Na
1: właśnie, tak jak Marek mówi, różnego rodzaju schematy, wykresy. I w odróżnieniu od normalnych tekstów pisanych, w różnego rodzaju materiałach technicznych jest wymagana niesamowita precyzja w ich adaptacji. To znaczy jakby zobrazować powieść, to jeżeli z powieści, którą muszą czytać studenci filologii, co dziesiąta litera będzie przekręcona, jeśli będą zgubione niektóre przecinki, kropki, znaki interpunkcyjne. Nawet gdyby co piąta litera była przekręcona, to mózg ludzki jest w stanie 100% treści z takiego materiału odczytać i go zrozumieć. Natomiast w przypadku matematyki, fizyki nie można sobie pozwolić na praktycznie żadne odstępstwa od oryginału, bo jeżeli studenta informatyki nauczymy kodu programowania, gdzie co któryś znak będzie pomylony, to nie ma szans, żeby z takiej książki był w stanie posiąść wiedzę do zdania egzaminu i później pracy. I to jest ogromne wyzwanie w tym wypadku.
0: Czyli to są przede wszystkim jakieś na przykład kody źródłowe, zapisy matematyczne, ale także i podejrzewam, że niemało rysunków, tak? Tu schematy elektroniczne, jak wspomniał Marek, ale te rysunki podejrzewam, że dotyczą jeszcze chociażby, ja z własnego podwórka pamiętam, coś takiego jak na przykład schematy blokowe, algorytmów różnego rodzaju. To też był taki przedmiot, z którym no, trzeba było się zmierzyć. Podejrzewam, że tu i w tym wypadku też macie z tym do czynienia, tak?
2: No ja tu jeszcze dorzucę na przykład projektowanie oprogramowania, gdzie tam ważne są takie rzeczy jak dziedziczenie pewnych rzeczy w klasach, jakie są powiązania pomiędzy różnymi elementami programu, prawda? Oprócz projektowania oprogramowania to jeszcze nasuwają mi się bazy danych, gdzie żeby pojąć pewne operacje i wiedzieć, na czym one polegają, oprócz takiego pisania gdzieś w SQL-u czy w jakimś innym programie tej bazy, poznać ideę, no to potrzebny jest ten wykres. Można to przekazać komuś słownie, ale za każdym razem trzeba by było to powtórzyć komuś i tymi samymi słowami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej osoby.
0: No właśnie, Marku, tak ja sobie przypominam, że mniej więcej rok temu rozmawiałem także ze studentem informatyki na antenie Radia N, z Michałem Molkiem, który opowiadał o tym, jak on studiuje, i on właśnie wtedy wspominał, że on przede wszystkim na przykład w matematyce posiłkuje się zapisami w LaTeX-u, że no nie korzysta raczej z Braille'a jako takiego, z jakichś specjalistycznych zapisów, ale przede wszystkim właśnie różnego rodzaju, jak na przykład jest jakiś wykładowca, który ma jakąś prezentację, to często te prezentacje zapisane są w LaTeX-u, różnego rodzaju operacje, no i dzięki temu jest w stanie to odczytać. Powiedz mi, ty z tego korzystasz, czy to jest na przykład dla ciebie za mało, żeby to wszystko zrozumieć? Czy potrzebujesz jednak jeszcze takiego dodatkowego, konkretnego zapisu?
2: Tak. LaTeX to jest język składu tekstu, który oprócz tego, że zawiera w sobie informacje o zapisie matematycznym, posiada mnóstwo innych symboli i jakie odsłuchujemy albo czytamy na linijce brajlowskiej, to i tak się nam to wszystko nie mieści. I w porównaniu na przykład z macierzą zapisaną w Braille'u i LaTeX-u, to ta w Braille'u jest szybsza do ogarnięcia i jesteśmy w stanie to wszystko, całą ideę pojąć tego i wykonać operację. Na przykład dwie macierze do pomnożenia w LaTeX-u, o wiele dłużej wykonam taką operację, niż jeżeli mam to wydrukowane w Braille'u na kartce i jest ten zapis macierzowy, który jest wzorowany na tym czarnodrukowym trochę, prawda?
0: Może nasze

0: tabelka, prawie jak eks.
1: Tabelka, jak eks, kiedyś mówiłeś, że to jest podobne do szachownicy. Że może na tej zasadzie jakieś tam pola 2x2, tudzież 3x3 wybrać z szachownicy. I wtedy w tych polach poszczególnych znajdują się jakieś cyfry.
2: Cyfry bądź całe wzory matematyczne, jeżeli macierz jest w ten sposób skonstruowana.
3: I wtedy po prostu na tej macierzy, na tej tablicy dokonujemy jakichś obliczeń. Na przykład jeżeli mamy jeszcze jakąś, to możemy je sobie tam przemnożyć, albo no to już zależy, to już teraz nie będziemy się tym zajmować. Ja po prostu tak chciałem, żebyśmy opisali naszym słuchaczom, co to tak naprawdę jest. Jak rozumiem, takie macierze też, Marku, dostajesz wydrukowane, a powiedz mi, jeżeli przychodzi taka konieczność na przykład jakichś ćwiczeniach, żeby właśnie sobie taką macierz zapisać gdzieś. No bo czasem tak jest, że po prostu prowadzący daje jakieś zadanie, to państwo sobie to policzcie. Na przykład nie, właśnie no już skoro się tych macierzy uczepiliśmy, przemnożenie dwóch macierzy przez siebie. No i co wtedy?
0: To tak. My przyjęliśmy taki model, że ja dostaję listy z zadaniami przed ćwiczeniami, więc te materiały wykładowe, jak i ćwiczeniowe już mam na zajęciach, więc jeżeli coś jest omawiane, to mam przed sobą albo w postaci elektronicznej i czytam to sobie na PacMate, albo w formie wydrukowanej, a zapisuję. Na początku zapisywałem na maszynie brajlowskiej, bo tak byłem nauczony w szkole średniej, a potem przerzuciłem się na notatnik PacMate i tak naprawdę każda metoda jest dobra, może być to i komputer z linijką, ale ten zapis brajlowski też daje to, że zapisuje się szybciej na przykład niż w LaTeX-u, takie coś, i później, jeżeli mam rozwiązać na ćwiczeniach takie zadanie, no to jestem o wiele w stanie szybciej to zrobić.
3: No oczywiście, to się wszystko zgadza. A teraz może wróćmy do tej kwestii samej adaptacji. Jak rozumiem, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości zapewnia taki kompleksowy wachlarz publikacji. To nie jest jakaś, na przykład wy nie specjalizujecie się tylko powiedzmy w matematyce. Jak Marek potrzebuje z jakiegoś innego przedmiotu, no to po prostu jeżeli na przykład czegoś nie wiecie, jak coś zaadaptować, no to kombinujecie do tego momentu, aż zrobicie, tak?
2: Mniej więcej można to tak określić. My specjalizujemy się właśnie w materiałach technicznych, w materiałach informatycznych. W zakresie innych rzeczy współpracujemy z innymi organizacjami, które są nas w stanie wspierać, bo wychodzimy z założenia, że najlepiej jest robić to, w czym czujemy się mocni, i nie znaczy to, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z innymi materiałami, natomiast jako Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości przyjęliśmy taki model współpracy z innymi. Jeśli ktoś potrzebuje materiałów w matematycznych, a nie jest to uczelnia wrocławska, jak najbardziej możemy w tym zakresie wspierać. I to robimy. Natomiast jeśli potrzebujemy przygotować materiały bardziej literackie, to wtedy albo zainteresowanego kierujemy do naszych partnerów, albo sami przekierowujemy takie zadanie do osób, które się w tym specjalizują.
3: Ja jeszcze taką informację przekażę naszym słuchaczom, bo być może mamy jakichś studentów słuchających nas w tym momencie, albo przyszłych, albo obecnych, którzy chcieliby zadać jakieś pytanie dzisiejszym gościom Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Oczywiście zachęcam, 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie. Właśnie w tym momencie się uaktywniłem. Nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Możecie do nas dzwonić, pytać, no i mam nadzieję, że odpowiedź uzyskacie. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Do rozmowy wrócimy już za moment, a przypominam, że dziś na antenie Radia N, na antenie Tyflo Podcastu, rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. No proszę, jak do rymu. To jest cały czas Tyflo Podcast.

0: Podcast na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych, a moimi gośćmi są Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Tak sobie rozmawialiśmy poza anteną a propos tego LaTeXa i myślę, że jeszcze też warto o nim słów kilka powiedzieć, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze przypomnę drogi kontaktu do studia Radia N 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu, telefon stacjonarny, opłata jak za połączenie z numerem warszawskim. Jesteśmy z Wami także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do tego LaTeXa, czyli do takiego właśnie języka opisu tekstu i składu tekstu, który, Marku, ty, jak rozumiem, wykorzystujesz również na co dzień. To nie jest tak, że porzuciłeś zupełnie LaTeXa, bo chyba na kierunku technicznym to średnio by się nawet dało.
1: Tak, średnio by się dało, po pierwsze, no tak jak już tu wcześniej rozmawialiśmy, niektóre materiały, jeżeli są mi udostępniane, zanim zostaną zaadaptowane, są właśnie w postaci LaTeXowej, bo tak prowadzący sobie piszą, to jest po pierwsze, a po drugie, tworząc jakieś sprawozdania z laboratoriów, ćwiczeń, albo choćby jakąś prezentację multimedialną na seminarium, posługuje się LaTeXem, ponieważ jeżeli mówimy o jakimś kursie ścisłym, na przykład metody decyzyjne, gdzie prezentacja jest z użyciem jakichś wzorów, no to piszę ją w LaTeXu. Tu jest problem tylko z LaTeXem, tu mogę wspomnieć, z odczytem przez nas osoby niewidome później tych PDF-ów, ale jeżeli chcemy w miarę samodzielnie stworzyć prezentację multimedialną, to polecam LaTeXa i co prawda musi ktoś widzący ją później przejrzeć, ale jesteśmy w stanie 90% samodzielnie wykonać i ona będzie, jeżeli posługujemy się szablonem, ładnie wyglądać i na pewno jest to zdecydowanie prostsze niż w przypadku PowerPointa.
0: No właśnie, o PowerPointa miałem zapytać. Testowałeś to narzędzie, które jest w PowerPointie? Ono się nazywa, jak dobrze pamiętam, edytor równań. Także niektórzy mówią, że może się przydać w czasie studiów, kiedy przyjdzie nam zapisanie jakiegoś bardziej skomplikowanego wzoru. Jak oceniasz dostępność tego dla niewidomych?
1: Niektóre symbole są przez screen readery odczytywane, ale ogólnie jest z tym problem, bo symboli jest dużo i to i tak zawsze będzie grafiką. Ja już testowałem też inne rozwiązanie, jeżeli ktoś dostanie materiały w edytorze równej, na przykład w Wordzie napisane. Są konwertery, które potrafią przetłumaczyć tak dokument Wordowy na LaTeXa. I ja zazwyczaj sobie z tym radzę.
0: No można i tak, ważne, że efekt jest odpowiedni. A teraz przejdźmy do tematu związanego bezpośrednio z tą adaptacją, czyli jak to właściwie u Was wygląda? Jak wygląda proces takiej adaptacji, takiej literatury ścisłej, gdzie jest dużo tych wzorów, dużo różnego rodzaju zapisów bardzo konkretnych, bardzo, bardzo technicznych? Jak przebiega ten cały proces?
2: Tak jak przy każdej adaptacji, zaczynamy od stworzenia projektu. To znaczy w momencie, kiedy mamy za zadanie przygotować na przykład skrypt. Tutaj dam taki przykład materiału, który aktualnie opracowujemy. Jest to wstęp do analizy i algebry, czyli skrypt matematyczny, który stanowi przejście z szkoły ponadgimnazjalnej na studia techniczne. Musimy dokładnie przeanalizować książkę strona po stronie, grafika po grafice, zadanie po zadaniu i uznać, czy poszczególne elementy można zaadaptować wprost, czy ze względu na osoby niewidome należałoby zadanie pominąć, bo na przykład treścią zadania jest narysuj wykres, gdzie w przypadku zapisania tego w Braille'u to jest niemożliwe do wykonania i tylko by zaburzało treść. Musimy przeanalizować poszczególne wykresy grafiki, ponieważ niektóre z nich w takiej formie, w jakiej są będą nieprzydatne dla osób niewidomych.
0: A w jakiej sytuacji będą takie wykresy nieprzydatne? Kiedy zbyt dużo informacji na takim wykresie się znajduje, czy to jeszcze jakieś inne przypadki?
2: W sytuacji, kiedy na przykład jest za dużo informacji na tych wykresach, w sytuacji, kiedy jest na przykład to wykres trójwymiarowy, lub w momencie, kiedy mamy na stronie w czarnym druku kilkanaście bardzo podobnych wykresów, które na przykład obrazują pewien proces zmiany funkcji, ale te zmiany są na tyle niewielkie, że w formie grafiki wypukłej będą sprawiały wrażenie po prostu identycznych wykresów. Przypadków może być bardzo wiele, z tego względu tutaj jest niezbędne indywidualne podejście i taka adaptacja na pierwszym etapie musi skończyć się projektem, który też jest poddawany konsultacji ze specjalistami. To znaczy, tymi specjalistami mogą być na przykład autorzy książki, jeśli z nimi uda się skontaktować i przedyskutować pewne zmiany. W wielu przypadkach liczymy, możemy się spotkać z bardzo dużą przychylnością autorów w zakresie przygotowywania adaptacji dla osób niewidomych. To jest taki pierwszy, najważniejszy etap. Tutaj na pewno Marek jeszcze będzie chciał parę rzeczy dodać, które elementy się pomija, ponieważ ja na co dzień nie pracuję przy tej adaptacji.
0: No to słuchamy. Marku, może coś jeszcze dodasz?
1: No tak, mogę dodać to, że cały proces adaptacji nie jest tak, że się bierze książkę, skanuje, literówki poprawia i gotowo. Jak robi się to w przypadku publikacji jakichś takich zwykłych tekstowych, dlatego, że treść musi być zawarta pełna i całe to podłoże merytoryczne musi się znaleźć w tym, co chcemy przekształcić na Braille'a albo postać elektroniczną. I musimy zrobić to tak, żeby było w całości dostępne. I też, jeżeli poszukujemy ekspertów, tacy eksperci muszą być ekspertami dziedzinowymi, jeżeli mówimy o, powiedzmy, elektronice, czy dźwięku cyfrowym, albo analizie matematycznej, to zarówno wykresy, jakieś tabele są konsultowane i okazuje się czasem, że wykres jest skomplikowany, ale ekspert dziedzinowy mówi, słuchajcie, on jest taki w postaci graficznej, ale jakby użyć opisu tekstowego tego, to osoba niewidoma to zrozumie. I wtedy też pomija się właśnie robienie czegoś w postaci grafiki wypukłej i opisuje się to tekstowo i zastrzeżeniem takim, że musi zrobić to ekspert, nie może to zrobić ktoś, kto powie, że widzę kilka kresek i one są tak i tak opisane, nie?
0: Musi jeszcze wiedzieć, co znaczą te kreski.
2: Tak, też niektóre rzeczy, które są w publikacjach zapisywane graficznie, na przykład w postaci tabel, mniej lub bardziej skomplikowanych, można zapisać w zupełnie inny sposób. I często stosuje się je w jakieś ułatwienia dla osób dobrze widzących, które w adaptacji można skonstruować zupełnie inaczej, tak aby zapisać to pod kątem treści równoważnie, ale w sposób wielokrotnie bardziej przystępny dla niewidomych. Czasami rozpisanie tabeli w postaci punktów i podpunktów jest ogromnym ułatwieniem, ale mogą być sytuacje, kiedy jest to bardzo niewskazane. I to są takie elementy, które trzeba każdorazowo, indywidualnie zaprojektować. Wracając jeszcze do kwestii adaptacji grafiki, czasem jeden skomplikowany wykres, na którym są pokazane dwie, trzy funkcje, można zamienić na trzy odrębne wykresy, gdzie każda z tych funkcji będzie przedstawiona oddzielnie i to będzie już wielokrotnie bardziej czytelne niż układ współrzędnych plus kilka linii na siebie nachodzących.
0: Więc tak to wygląda. Mhm.
2: I tutaj właśnie jest niesamowicie ważna ta indywidualność i to, że każdą książkę trzeba w pewien sposób od zera zaprojektować, a w momencie, kiedy mamy gotową koncepcję, zaadoptować. Często wymaga to zapisania całych rozdziałów od zera, natomiast efekty są bardzo, bardzo korzystne.
0: Czyli skaner to jest takie urządzenie, które gdzieś tam wykorzystujecie, ale często po prostu zdecydowanie nie wystarcza nawet i w transferze tego tekstu.
1: Tak, tym bardziej, jeżeli mamy tekst i w tekście przewijają się wzory albo nawet fragmenty kodu programistycznego, bo takie zmiany dla FineReadera powodują to, że jego jakość rozpoznawania się troszkę psuje, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem.
2: Tak, wracając jeszcze do skanera, to jest to narzędzie pomocnicze, które się przydaje, ale jeśli można byłoby określić, w jakim procencie nam pomaga, to jest to może maksymalnie 5% pracy jest wykonywane przy użyciu skanera, pozostałe 95% to jest myślenie, kombinowanie, zapisywanie pewnych rzeczy w sposób bardziej przystępny.
0: Jak długo zabiera wam tak średnio, bo to oczywiście wiadomo, że to jest wszystko kwestia skomplikowania tego i zapisu i ilości różnych rzeczy, które trzeba zaadaptować, ale jak długo tak średnio zabiera wam stworzenie takiej jednej książki, jednej publikacji?
2: Marku, Aniu, jak to wygląda na przykład... analiza matematyczna.
0: Bo jak rozumiem, Ania też zajmuje się przygotowywaniem tego, tak? Tak, tych materiałów.
1: To jest nasz kierownik działu adaptacji.
3: To różnie. To wygląda tak, że właśnie ten sam proces przygotowania tego projektu to zajmuje często tydzień, dwa, w zależności od tego, co w danej książce trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę. A później samo już przeklepanie, że tak powiem, ręcznie, bo to też na tym polega, że jeżeli jest książka z wzorami tylko i wyłącznie, no to te wzory musimy po prostu ręcznie wprowadzić. Więc to jest pracochłonne. I książka, nie wiem, 100-stronicowa, dajmy na to, zajmuje nam miesiąc czasu około, plus później jeszcze sprawdzenie przez osobę dobrze widzącą, czy dobrze jest wprowadzone w tym czarnodruku. I dopiero może dojść do sprawdzania przez osobę niewidomą.
2: Tak więc jest to samej pracy, można powiedzieć, że jest około miesiąca czasu, natomiast proces tworzenia wydłuża się z tego względu, że nie pracujemy zawsze tylko nad jedną rzeczą i w przypadku na przykład konsultacji wchodzi w grę oczekiwanie, bo to nie jest tak, że mamy w biurze zespół 15 ekspertów dziedzinowych i na każde zawołanie są gotowi. Często jest tak, że materiał na przykład przygotowany przez jakiś czas czeka, aż uda nam się go skonsultować. I praca około 3 miesięcy trwa nad jedną publikacją, uwzględniając te wszystkie elementy oczekiwania, sprawdzania, czasami po prostu przespania się jedną, dwie, trzy noce z problemem, kiedy nie możemy wymyślić rozwiązania, a po kilku dniach okazuje się, że jednak to było bardzo proste, tylko trzeba było świeżego umysłu do tego.
0: A jakieś takie, pamiętacie, coś, co zajęło wam najwięcej czasu, nad czym najwięcej się zastanawialiście, jak to zrobić, żeby było dobrze?
1: No to było chyba tak. Takie dwie rzeczy, które mi teraz przychodzą na myśl, to są bazy danych i projektowanie. To było pierwsze. Drugie to właśnie projektowanie oprogramowania.
0: A co było w tym takiego trudnego?
1: No i jeszcze podstawy elektroniki. Na przykład powiedzmy wszystkie te schematy połączeń, kondensatorków i tak dalej. Główna trudność jest w tym, że należy stworzyć na przykład wykresy tak, aby one były czytelne i połączyć to z właściwym opisem tekstowym. Można przygotować adaptację jakiegoś diagramu, ale ta adaptacja nie będzie do końca użyteczna, bo ktoś i tak widzący by musiał siedzieć i tłumaczyć niewidomemu, co jest i na czym to wszystko polega. Więc zrobić należy taką porządną audiodeskrypcję, taki tekstowy opis, i przygotować właśnie tą formę wypukłą jakiegoś wykresu, diagramu, czy tam tabel, mówiąc o bazach danych. No i tak naprawdę czasem czytając jakąś książkę albo rozmawiając z jakimś ekspertem, trzeba znaleźć jakby wspólny język. On nam coś tłumaczy, znając się na rzeczy tak po swojemu, po ekspercku i musimy dogadać się dokładnie, o co nam chodzi i ekspertowi, i żeby jeszcze zrozumiała to osoba niewidoma. Więc to jest taka praca wielofrontowa i wszyscy muszą być, że tak powiem, zadowoleni.
0: Wspomnieliście o tym, że najpierw pojawia się taki projekt, który jest poddawany ocenie przed ostateczną publikacją, przed ostatecznym stworzeniem takiej brajlowskiej publikacji, ale na przykład jak osoba niewidoma wtedy, bo jak rozumiem, ty, Marku, wtedy sprawdzasz także taki projekt, czy on w ogóle jest dla ciebie przydatny, czy będziesz w stanie z niego skorzystać, w jaki sposób ty się z tym projektem zapoznajesz?
1: A no to jest tak, że nie tylko ja, bo staramy się robić rozwiązania uniwersalne, a jedna osoba niewidoma może mieć jakieś tam konkretne podejście, a inna osoba niewidoma może w ogóle czegoś nie rozumieć, więc nawet tworząc specyfikację naszej adaptacji, staraliśmy się to konsultować ze szerszym gronem. A jak ja jestem w stanie podejść do takiego projektu? Podczas tworzenia projektu tworzone są tak zwane próbki i materiały testowe, które też konsultowane są z osobą widzącą, ale która, powiedzmy, na co dzień pracuje z osobami niewidomymi, jest jakimś tam tyflopedagogiem czy coś, to jest pierwszy element. A moja rola sprowadza się do tego, że ja zapoznaję się z próbkami i siedzi ze mną członek zespołu przygotowującego projekt. Ja mówię, jak ja to rozumiem i co ja bym zmienił. Konsultujemy to potem z całym zespołem, z osobą odpowiedzialną za naniesienie tych poprawek. Jeżeli dopiero wszystko jest gotowe, przechodzi się do adaptacji.
0: I to są materiały, jak rozumiem, brajlowskie. O elektronicznych porozmawiamy za chwilę, bo jeszcze jedna rzecz, oprócz oczywiście różnego rodzaju tabel, oprócz kwestii związanych z jakimiś takimi bardziej diagramami, także na pewno niejednokrotnie mamy do czynienia z grafiką w tego typu publikacjach. No i tu moje pytanie, może na dobry początek, Aniu, pytanie do ciebie. Jak bardzo przy takiej adaptacji trzeba tę grafikę z informacji okroić, żeby była dla osoby niewidomej czytelna, dostępna, bo podejrzewam, że to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, rysujecie sobie dokładnie taki rysunek, jaki jest w książce, w jakimś programie graficznym, puszczacie to na jakąś drukarkę brajlowską i to już działa. Pewnie taki rysunek trzeba części informacji pozbawić, zgadza się?
3: No, część informacji tak, no rysunek staramy się, żeby został rysunkiem takim samym, jednak opis tego rysunku często w czarnodruku jest naprawdę tego dużo i sporo, więc trzeba to w jakiś sposób okroić albo też używać jakichś skrótów i zrobić legendę do takiego rysunku wtedy. Więc nie, chcemy, żeby to było jak najwierniejsze oddanie tego czarnodruku mimo wszystko. Więc nie chcemy też, żeby za dużo tracić informacji w tym momencie.
1: Na przykład używa się takich metod jak zrobienie takiego rysunku na dużym formacie. Czyli na przykład robimy jakiś rysunek na trójce i przez to, że mamy więcej powierzchni, jesteśmy w stanie jakby oddalić te informacje od siebie i zrobić to bardziej czytelnym. No i też do różnych zastosowań są różne i programy, i urządzenia. Na przykład przy bardziej skomplikowanych wykresach, diagramach u nas sprawdziła się technologia Tiger i View Plus, gdzie te wykresy są ze względu na to, że mamy różne poziomy, różną grubość tych punktów, bardziej czytelne, nie? I to właśnie też jest podczas tworzenia tego projektu ważnym elementem, żeby zastosować wszystkie narzędzia, które mogą się przydać. I nawet jeżeli już wiemy z góry, że coś może nie wyjść i nie być czytelne, warto spróbować, nie?
0: A jaka jest różnica w proporcjach? Na przykład, no, szczerze mówiąc, to nawet nie wiem. Taki rysunek, taki diagram to często w książce, którą mamy, zajmuje całą stronę? Czy to jest raczej taki jakiś niewielki rysunek na pół strony? Jak to wygląda?
2: Zdarza się, że jest to rysunek, który na stronie A4 w książce może się zmieścić kilkanaście. I taki rysunek musimy powiększyć do formatu A4. Jeśli jest to większy rysunek na 1/3, 1/4 stronę w książce czarnodrukowej, jest on skomplikowany. Często w takich sytuacjach rośnie on do rozmiaru wykresu w formacie A3. Tak więc te wykresy dla osób niewidomych są dużo większe i dzięki temu tych informacji udaje się na nich zmieścić całkiem dużo. Tutaj mamy taką dobrą sytuację z tego względu, że książki techniczne, które adaptujemy, często są w taki sposób pisane, tworzone przez swoich autorów, że wykresy i różnego rodzaju grafiki w nich są w miarę czytelne. Natomiast jak najbardziej zdarzały się rzeczy, które musieliśmy upraszczać. I tutaj przychodzą mi na myśl różnego rodzaju diagramy związane z programowaniem. W momencie, kiedy było bardzo dużo bloków powiązań między nimi, to zdarzały się takie grafiki, które musiały być dość mocno uproszczone. Natomiast praktycznie zawsze udawało się zachować ich treść. Na przykład poprzez dodanie opisu słownego.
0: No oczywiście, bo to jest najważniejsze, żeby ten rysunek był po prostu przydatny i żeby można było z niego skorzystać i się czegoś dowiedzieć. A jak zazwyczaj robicie rysunki i publikujecie na osobnej stronie takiej publikacji, czy na przykład gdzieś z tyłu tej publikacji taki spis rysunków i tam wszystkie umieszczacie, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: No to preferujemy różne rozwiązania tak naprawdę. Jeżeli mówimy o grafice wypukłej, takiej wygrzewanej, to zawsze był robiony spis i dołączany dodatkowy tom. A jeżeli mówimy o ViewPlusie i drukowanie tego w postaci brajlowskiej, no to robimy na osobnej kartce takiej, która jest tuż po zadaniu. Na przykład mam jakieś zadanie, kolejna strona jest bez numeru i tam pojawia się wykres jakiś tam bez baz danych albo schemat jakiś inny.
0: Bo swego czasu spotkałem się z taką tendencją do zapisywania rysunków zupełnie z tyłu książki, z tyłu jakiejś publikacji. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy jeszcze to już lata temu było, zdawałem próbny test gimnazjalny, to właśnie taką publikację dostałem. Dla mnie na przykład to było zupełnie ciężkie, tym bardziej, że tak naprawdę ja się dopiero z tym brailem miałem okazję oswoić gdzieś tam i z takim konkretnym zapisem, takim technicznym, a tu nagle okazuje się, że nie dość, że mam gdzieś treść zadania, to jeszcze muszę się przedzierać gdzieś do tyłu, na sam koniec, szukać rysunku i z niego dopiero próbować coś odczytać. To takie akurat dziwne było, no ale wiadomo, nie zawsze da się ten rysunek umieścić obok zadania, ale to akurat myślę, że lepsze rozwiązanie, że staracie się umieszczać je obok, jeżeli się tylko da.
2: Jeśli się da, staram się je umieszczać obok. Tutaj pojawiały się też czasami takie sytuacje, gdzie mieliśmy za zadanie przygotować publikację możliwie jak najszybciej. I w momencie, kiedy mogliśmy ją przygotować, materiał szybko, w sposób trochę trudniejszy do odczytania, ale priorytetem była szybkość, z pełną świadomością, że nie jest to rozwiązanie idealne, robiliśmy oddzielny tom wykresów. W momencie, kiedy stosowaliśmy technologię wykresów wygrzewanych, również zdarzało się robić oddzielne tomy, ale wynikało to z takich przyczyn bardzo pragmatycznych, to znaczy w momencie, kiedy wykresy na papierze puchnącym znajdowały się wewnątrz stron brajlowskich, to szybciej się niszczyły niż w osobnym tomie, który był przechowywany w specjalny sposób. Natomiast takim podstawowym założeniem przez nas aktualnie stosowanym jest wpinanie wykresów pomiędzy strony brajlowskie wydrukowanych na papierze w technologii ViewPlus.
0: Rozumiem. I przypominam przy okazji naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może zadać jakieś pytanie, bo może akurat dzisiejsi goście będą w stanie na nie odpowiedzieć, a może ktoś studiuje na jakimś kierunku technicznym, takim jak chociażby informatyka czy matematyka, no i potrzebowałby takiej literatury. Jak rozumiem, jesteście w stanie wesprzeć także innych studentów, nie tylko z Politechniki Wrocławskiej.
1: Tak, mamy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie też mamy niewidomego studenta informatyki. No i wspieraliśmy tą i wspieramy tą uczelnię przy procesie adaptacji materiałów dydaktycznych. No i już dotarł na drugi rok.
0: A jeżeli ktoś byłby zainteresowany z innej uczelni, to jak rozumiem, najlepiej, żeby skontaktował się z wami jakiś pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych danej uczelni, tak? Wtedy.
2: Tak, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi uczelniami, które adaptacji materiałów dydaktycznych by potrzebowały. Politechniką Wrocławską działamy już od 4 lat, z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie prawie od roku i liczymy, że z rzeczy, które przez te lata udało nam się opracować, będą mieli możliwość skorzystania studenci z każdej uczelni, która będzie tego potrzebowała.
0: Jak rozumiem, szczególnie tu mamy na myśli kierunki techniczne, takie właśnie jak informatyka, matematyka. Jeszcze może jakieś kierunki z tego typu dziedzin?
2: Fizyka, chemia, kierunki ekonomiczne. W tamtym wypadku również bardzo ważna jest matematyka. Ciężko wyobrazić mi sobie ekonomistę, który nie będzie biegle operował na różnego rodzaju modelach, a dla osób niewidomych jednak jest to ciekawa możliwość zatrudnienia w przyszłości, bo ekonomia jest takim po informatyce kolejnym kierunkiem studiów, gdzie niesamowicie ważne jest myślenie abstrakcyjne, w którym osoby niewidome często są dużo lepsze od nas widzących, bo mam wrażenie, że są w stanie lepiej sobie pewne rzeczy zupełnie odrealnione wyobrażać, a przynajmniej takie mam doświadczenia z mojego życia.
0: I tu pytanie, które dziś zadał mi mój znajomy, kiedy rozmawiałem z nim na temat tej dzisiejszej naszej audycji, i on mi zadał dosyć ciekawe pytanie i może się jakoś będziecie chcieli do tego ustosunkować. Kiedy wspomniałem mu o tym, że dziś będziemy rozmawiać właśnie o studiowaniu kierunków technicznych, no to zapytał mnie tak, no ale to co? To znaczy, że taki na przykład niewidomy to będzie mógł, jeżeli sobie postudiuje i tak stworzy mu się odpowiednią bazę dydaktyczną, to będzie mógł na przykład być, no nie wiem, konstruktorem mostów albo czegoś tego typu?
2: W przypadku konstruktora mostów tutaj nad tym musiałbym się zastanowić, dlatego że to akurat jest zawód wymagający bardzo dużej ilości pracy nad planami, które są typowo graficzne, ale na przykład analitykiem dokonującym obliczenia w zakresie wytrzymałości materiałów konstrukcji mostu, jak najbardziej. W zakresie programisty oprogramowania do urządzeń elektronicznych, do różnego rodzaju robotów, które dzisiaj mamy praktycznie we wszystkich urządzeniach, niewidomy będzie jak najbardziej dobrym pracownikiem. W przypadku tworzenia modeli matematycznych w ekonomii jak najbardziej niewidomy będzie odpowiednim pracownikiem. Podobnie w bankowości, w firmach ubezpieczeniowych, gdzie jest potrzeba sztabu ludzi do różnego rodzaju obliczeń. W informatyce, w zakresie baz danych, które są takim elementem wyjątkowo abstrakcyjnym, osoby niewidome bardzo dobrze mogą się sprawdzać. I mamy wiele przykładów ze świata, gdzie niewidomi robią w tych zawodach dobre kariery, tylko w tym wypadku według mnie potrzeba pewnego uwolnienia swojego umysłu od tych ograniczeń, bo często nam się te zawody kojarzą z siedzeniem w cyferkach, z siedzeniem z nosem przy monitorze i oglądaniu słupków, ale przecież to wszystko można przedstawić w innej formie. I linijka brajlowska jak najbardziej jest wystarczająca do tego, aby specjalista niewidomy od baz danych mógł pracować, szczególnie, że wszystkie najbardziej skomplikowane tego typu systemy obecnie dalej pracują w trybie tekstowym i widzący informatyk tak samo widzi linię tekstu wyrzucaną na ekran przez komputer i nie ma żadnej prezentacji graficznej tego.
0: Dokładnie, też zresztą najbardziej efektywnie można pracować w takim trybie tekstowym, administrując chociażby czymś. Te wszystkie nakładki graficzne to przede wszystkim są dla wygody, żeby nie trzeba było pamiętać tego skomplikowanego stosu komend, które prędzej czy później i tak nas dopadną. Ja przypominam, że dziś właśnie rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych. Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun to moi dzisiejsi goście, to członkowie Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Zachęcam do dzwonienia i kontaktowania się z nami. 223988027, wewnętrzny 938, nasz login, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net, jest również do Waszej dyspozycji. My wracamy już za chwileczkę. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na antenie Radia N. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net są oczywiście do Waszej dyspozycji. Wracamy do tematu. Teraz może powiedzmy słów kilka na temat dokumentów elektronicznych, którymi, jak rozumiem, też się zajmujecie, bo to też nie jest tak, że jeżeli dokument jest w jakiejś postaci elektronicznej, to zawsze okaże się dostępny, zawsze okaże się przyjazny dla niewidomego studenta. Szczególnie taki dokument, w którym jest dużo różnego rodzaju cyferek, jeszcze jakichś znaczków, symboli i tego typu kwestii, prawda?
1: Tak. Tym bardziej, że coraz więcej tych materiałów pojawia się w postaci elektronicznej i wykładowcy nawet preferują, oprócz tego, że pokazują slajdy, umieszczanie jakichś PDF-ów, Wordów i tak dalej na swoich stronach domowych. I póki jest tekst albo jakieś proste tabele, no to nie ma z tym problemu. Ale w momencie, kiedy mówimy o jakiejś matematyce albo wrzuconym diagramie klas jakiegoś programu, pojawia się problem, bo nie da się tego programu udźwiękawiającym właściwie odczytać. I wchodzimy tutaj w obszar adaptacji, to jest jedna rzecz, a druga prób tworzenia takich uniwersalnych dokumentów, aby one były zarazem dostępne dla osób dobrze widzących, które nie muszą być do końca świadome tego, że ten dokument jest dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, no i dla samych zainteresowanych stworzenie takiego dokumentu.
0: Czyli po prostu dla wszystkich, żeby taki dokument okazał się dostępny, a jest później tak, że na przykład tak przygotowane dokumenty przekazujecie wykładowcom, mówiąc: panie profesorze, panie doktorze, może pan sobie to podlinkuje na własnej stronie internetowej i wszyscy będą szczęśliwi.
2: Czy w tej chwili praktycznie wszystkie materiały, które przygotowujemy, przekazujemy uczelniom, z którymi współpracujemy i w większości przypadków, z wyjątkiem takich materiałów bardzo bieżących typu listy zadań, przygotowane przez nas rzeczy włączane są do zbiorów bibliotecznych, z których mogą korzystać i wykładowcy, i studenci, i w których prawdopodobnie zostaną na najbliższe kilkadziesiąt lat, więc to jest taki ogromny plus. Z tych zbiorów też skorzystać mogą studenci innych uczelni, z tym, że z różnych względów regulaminowych zdaje się, że konieczna jest wtedy wizyta osobista, żeby takie materiały odebrać.
0: Właśnie w tym momencie niestety słyszę, że mamy jakiś drobny problem na łączu. Ja proponuję, żebyśmy może połączyli się jeszcze raz i za momencik wrócimy do rozmowy, okej?
2: Dobrze, to w takim razie łączymy się jeszcze raz.
0: Okej. I już jesteśmy z powrotem. Miejmy nadzieję, że teraz...
4: Halo, czy nas słychać?
0: Słychać was. Miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku i będziemy się słyszeć dobrze i że będziemy mogli dalej kontynuować ten nasz dzisiejszy program. Dzisiejszy Tyflo Podcast na antenie Radia N. Więc jak wygląda przygotowanie, jak wygląda zaadaptowanie takiego materiału w wersji elektronicznej? Tu jest mniej pracy niż w przypadku materiału brajlowskiego, więcej, a może porównywalna ilość pracy?
2: Marku, jak to
1: no według właśnie, myślę, to tak, bo jeżeli mówimy o materiale elektronicznym stricte dyktowanym osobie niewidomej, to tej pracy jest mniej, ponieważ kopiujemy tekst, tabelki zapisujemy w innej postaci, wzory matematyczne robimy w jakimś tam LaTeX-u albo w MATLAB-u i tyle. A więcej pracy, porównywalnie tyle, ile w przypadku Braille'a jest z publikacjami, które mają być dostępne dla osób widzących, dobrze wyglądać graficznie i być w pełni dostępne. Dlatego, że musi powstać zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni i za grafikę, za zapis matematyczny, umieszczenie wykresów, no i zrobienie dokumentu dostępnego.
0: Wspomniałeś o kilku językach, o LaTeX-u, o MATLAB-u. Czym dla osoby niewidomej takie dwa języki opisu tekstu się różnią? Jaka jest różnica? Jaki przydaje się w jakichś konkretnych sytuacjach?
1: Jeżeli mówimy o jakichś bardzo prostych wzorach matematycznych, to tak naprawdę wystarczy umieścić wzór w postaci graficznej, a w opisie tego rysunku dać wzór zapisany właśnie w LaTeX, powiedzmy, prawda? I osoba widząca widzi wzór na obrazku, a niewidomy jest w stanie odczytać ten tekst alternatywny i jakoś to sobie wprowadzić do swojej wyobraźni. Co do MATLAB-a, to jest to rozszerzenie HTML-a i pozwala na zapisanie matematyki i wyświetlenie. Nie trzeba generować jakiś tam grafik. A osoba niewidoma po zainstalowaniu specjalnej wtyczki, którą jest MatPlayer, jest w stanie za pomocą syntezatora albo linijki brajlowskiej odsłuchać ten wzór. I tu wchodzimy w obszar pewnego uniwersalizmu, bo każda osoba, która stworzy dokument w MATLAB-u, nawet może nie mieć pojęcia o tym, że będzie to czytał ktoś niewidomy. Jeśli go stworzy w MATLAB-u, ten dokument będzie dostępny dla osoby niewidomej po zainstalowaniu MatPlayera i odpaleniu takiego dokumentu. MatPlayer daje też takie możliwości, że można te wzory wydrukować, na przykład za pomocą programu Taxberry. Niestety problem jest na chwilę obecną taki, że możemy wydrukować, ale w notacji niepolskiej tą matematykę, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Ale to już jest ukłon ku producentom, dystrybutorom i tak dalej.
0: Jak rozumiem, taki MATLAB to jest język stosowany do bardziej skomplikowanych zapisów, tak?
1: No tak, tak. W przypadku adaptacji, bo w przypadku LaTeX-a i MATLAB-a i osób, które tworzą jakieś materiały, to dowolność, że tak powiem, jest zależy od osoby, nie? To jest wszystko dowolne.
0: Rozumiem, rozumiem, tylko po prostu chodziło mi o to, że jeżeli już jest coś bardziej złożonego, to korzystacie wtedy z MATLAB-a, a po prostu w tak, takich tak, prostych...
1: Tak. I jeżeli decydujemy się na MATLAB-a, to nie jest tak, że mieszamy LaTeX i MATLAB, LaTeX i MATLAB, tylko MATLAB-em jedziemy, a jeżeli wszystkie materiały są, wszystkie części materiału są proste, no to LaTeX.
0: A w takim prostym działaniu dla osoby niewidomej prostszy jest po prostu wtedy ten LaTeX do odczytania, czy jest z nim najzwyczajniej w świecie mniej pracy?
1: Jest najzwyczajniej mniej pracy i właśnie, tu wchodzimy też w adaptację materiałów bieżących, które muszą być na CITO zrobione i musimy odróżnić też tworzenie publikacji. gdzie na przykład robimy wszystko wzorcowo według wytycznych i to jest robione. O, mogę na przykład dać dźwięk cyfrowy. Książka dźwięk cyfrowy, gdzie całość jest w HTML-u, bo mamy zaawansowane tam wzory. Oprócz tego, że można je odsłuchać, no to zdecydowaliśmy się w projekcie na wydrukowanie ich w Braille'u, bo odsłuchanie to nie to samo, co znalezienie tego pod palcami.
2: Tutaj się na chwilę włączę w to, co mówi Marek, ponieważ jeśli chodzi o kwestie matematyki, to możemy się z nią albo zapoznawać poglądowo, gdzie rzeczywiście wystarczy odsłuchać coś i możemy zająć się kolejnymi rozdziałami książki. Natomiast w momencie, kiedy materiał musimy opanować, musimy się nauczyć wykonywania obliczeń i wymagana jest biegłość w matematyce, to konieczne jest studiowanie wzorów, działań, przekształceń, a nie tylko poglądowe ich przeczytanie. I w takim wypadku konieczne jest, aby było to zapisane w taki sposób, żeby student mógł nad działaniem posiedzieć kilkadziesiąt minut, przyjrzeć się każdemu znakowi, każdej liczbie i rzeczywiście zapamiętać, jak jest to wykonywane. Natomiast gdy mamy na przykład podany wzór w książce informatycznej na złożoność obliczeniową, który jest poglądowy i służy do wyrobienia sobie pewnego zdania na temat jakiegoś zagadnienia, to on może być zapisany w formie na przykład matemela. Jak najbardziej jest to wystarczające.
1: Albo zwykłego działania, dwa prostsze powiedzmy, nie? Jakieś tam proste działania.
0: Rozumiem, czyli na tym polega różnica. I dokumenty takie, które są, to one są po prostu przygotowywane, no i można sobie je odczytać na, jak rozumiem, w przypadku Matemela, dowolny komputer, zazwyczaj pewnie Windows, no plus odpowiedni dodatek, tak, o którym wspominaliście.
1: Tak, odpowiedni dodatek i to jest takie uniwersalne. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takich materiałów, to nie ma problemu później z tym, że musi być jakieś specjalne kodowanie, musi mieć specjalne urządzenie. Odpala i jest to już gotowe.
0: Okej, no to teraz zapytam was o jakieś takie dobre praktyki, które wypracowaliście w swoim działaniu co do tworzenia materiałów. Do czego, do jakich wniosków doszliście w czasie jakiejś takiej pracy? Jesteście w stanie powiedzieć słów kilka na ten temat? Jak można i jak powinno się wzorcowo takie materiały przygotowywać?
2: Taką najważniejszą praktyką główną, którą wypracowaliśmy przez te lata, jest to, że do adaptacji podchodzimy przyszłościowo. To znaczy nie patrzymy na to, co jest tu i teraz, bo czasami gdybyśmy na to patrzyli, to moglibyśmy starać się zrobić coś jak najszybciej, jak najtaniej. Rzeczywiście dałoby się to zrozumieć, ale komuś, kto wróci do tego materiału i wyciągnie go z czytelni za 5 lat, mogłoby się to już zupełnie nie przydać. Czyli pierwsza dobra praktyka to jest uniwersalne podejście do projektu i do całej adaptacji, tak aby mogła ona służyć przez kolejne kilkanaście lat i taką rzeczą, która jest ważnym elementem tej praktyki, jest tworzenie adaptacji całych publikacji. Zdarza się, że wykładowca danego przedmiotu wymaga nie całej książki, ale na przykład pierwszych 10-12 rozdziałów. I jakiś czas temu w dyskusji z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej rozważaliśmy, czy dla oszczędności czasu i pieniędzy powinniśmy adaptować tylko te 10 rozdziałów, które są wymagane. I się okazało, że tak. Po pierwsze, nie powinniśmy osobom niewidomym odbierać prawa do nauczenia się wszystkiego, tylko dlatego, że wykładowca akurat wymaga od 1 do 10 rozdziału. Druga rzecz jest to, że w przyszłym roku akademickim może się zmienić osoba prowadząca dany przedmiot i może się okazać, że wcale nie będzie potrzebny od 1 do 10 rozdziału, tylko od 2 do 11. I w takim wypadku już szybciej wykonana adaptacja stałaby się niekompletna.
1: Ja jeszcze tutaj dodam już tak bardziej technicznie, że kolejną taką dobrą praktyką i wnioskami, do których doszliśmy, to to, że jeżeli istnieją już jakieś rozwiązania, należy z nich czerpać i dodawać swoje elementy i poszukiwać tego dobrego. Na przykład odnosząc się do dokumentów elektronicznych i HTML-a, no to mamy wiele materiałów i wytycznych, jak tworzyć takie strony, dokumenty HTML, które są dostępne. I nie tworzyliśmy niczego w tym przypadku od podstaw, tylko zaczerpnęliśmy. Jedyne, co zrobiliśmy, sprawdziliśmy, czy rzeczywiście po stworzeniu takiego dokumentu on będzie dostępny, jak to pisali w specyfikacji autorzy.
0: Nie próbowaliście tworzyć żadnych mówiących przeglądarek.
1: Nie, no i to jest właśnie kolejny uniwersalizm, nie? Że nie można czegoś na siłę robić, jeżeli już to istnieje i może się dobrze sprawdzać. Nie?
2: Też rzeczą, którą zastosowaliśmy trochę przewrotnie, ale bardzo się to sprawdziło, jest kwestia notacji matematycznej. Przy wykorzystaniu, przy tworzeniu adaptacji zdecydowaliśmy się na skorzystanie z notacji profesora Effesera, która odrobinę różni się od tej, która jest używana w naszych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale na poziomie akademickim jest bardzo dobrze sprawdzona, dobrze opracowana i możemy korzystać z zestawu ogromnych doświadczeń naszych sąsiadów ze zachodniej granicy, ponieważ możliwe, że udałoby się stworzyć notację analogiczną, identyczną, dostosowanej w szkołach dla niewidomych na poziomie akademickim, ale spowodowałoby to, że do pewnego poziomu odpowiedniej użyteczności doszlibyśmy za kilka lat. Natomiast byliśmy w stanie zastosować gotowe, dobrze opracowane, sprawdzone rozwiązanie, które sprawdza się, do którego istnieją pewne narzędzia i wykonaliśmy ogromny skok, po prostu zabierając się do roboty przy użyciu klocków, które istniały, budowaliśmy nasz warsztat pracy.
1: No właśnie, budując ten warsztat pracy, budowa polegała na rozmowach, konsultacjach i z nauczycielami, z ośrodków, przedstawicielami różnych firm, pracownikami różnych uczelni wyższych, nie tylko w Polsce. No i słuchaliśmy o dobrych praktykach i co oni robią i co nam radzą. I spośród tych właśnie wszystkich dobrych rad wybraliśmy to, co wydawało nam się najlepszą propozycją.
0: No i efekty są. Zresztą no tak. Ty, Marku, jesteś tych efektów najwyraźniejszym przykładem, bo studiujesz, radzisz sobie na zajęciach, korzystając właśnie z stworzonych przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości materiałów. A ty, jak rozumiem, miałeś do czynienia z tymi materiałami od samego początku, czy jednak był taki okres, w którym po prostu byłeś zdany tylko i wyłącznie na to, co albo koledzy, albo prowadzący wykład przedyktuje z tablicy, no i później ewentualnie na jakieś żmudne prace ze skanerem?
1: No to tak jak wspominałem, na samym początku tak było, ale były to żmudne prace ze skanerem i po zeskanowaniu książki do podstaw elektroniki i druga to była do wstęp do analizy, byłem niemile zaskoczony, że pomimo zeskanowania niewiele jestem w stanie z tego przyswoić. Z podstaw elektroniki pamiętam, że byłem w stanie wyuczyć się tylko definicji. A mnie tak ciekawiło, co jest na tych nierozpoznanych stronach. No były to wykresy, jakieś tam wzory, nie? No i to była żmudna praca, bo wsiadało się z kolegą i kolega opisywał, nagrywało się na dyktafon albo szło się na konsultację do prowadzącego i prowadzący na jakimś urządzonku albo w inny przystępny sposób starał się tłumaczyć. zajmowało to dużo czasu, bo oprócz zajęć trzeba było jeszcze usiąść z kimś z rodziny, ze znajomych albo z prowadzącym i poświęcić na co drugie tyle czasu. Już nie mówię o tym, żeby nauczyć się wykuć i pójść zaliczyć.
0: No właśnie, a zapytam ciebie jako studenta, kolejnego niewidomego studenta, jako gościa Tyflo Podcastu, jak u ciebie wygląda kwestia czy właśnie zaliczeń, czy różnego rodzaju egzaminów? To zazwyczaj jest pisemnie, ustnie, czy albo tak, albo tak?
1: No to tak, u nas na uczelni, jak zacząłem, no to było głównie zaliczenia ustne, a w ogóle też ruszał proces adaptacji, ale jak już przeszedłem przez ten pierwszy semestr, kiedy nie miałem materiałów, chciałem mieć takie zaliczenia jak pozostali. No i tutaj jest przyjęty model tego, że to wykładowca zleca adaptację. Ja niestety nie mam do tych materiałów dostępu, ktoś inny sam mnie to sprawdza.
0: I trochę potem... szkoda, nie?
1: No trochę szkoda. Trochę szkoda, ale zasady muszą być jakieś. No i w momencie egzaminu mam przygotowane materiały i zaliczam pisemnie albo na komputerze, albo ustnie. To już zależy od prowadzącego, chociaż już byli tacy, którzy chcieli, żebym zapisał coś tam w braille czy jakoś tak. Jest możliwość tego, że taki prowadzący może odebrać taką pracę w braille'u i ktoś mu to przełoży znowu na czarnodruk i będzie miał taką pracę.
0: Bo jak rozumiem, żaden prowadzący nie miał na tyle determinacji, żeby się Braille'a nauczyć.
1: Nie miał na tyle determinacji. Ewentualnie to jeden z nich nauczył się zapisu kropek na przyciskach od windy.
0: No to już coś.
1: Tak, że wie jak jest jedynka, jak jest tam ósemka powiedzmy. Ale to jest jeden model, a drugi to u nas na Politechnice są sprawdziane. To też były pewne konsultacje na temat tych testów elektronicznych i e-learningu tutaj ze stowarzyszeniem, jak przygotować takie materiały. Przystępuję do takich egzaminów. Na początku to różnie wyglądało, teraz jest dobrze, bo prowadzący raczej pilnują się, że zanim przygotują taki test, skonsultują to. Dlaczego mówię, że na początku było różnie? Rozwiązuję sobie taki e-test i nagle jest pytanie, opisz, jakie są zależności na diagramie. No i oczywiście był sobie dołączony obrazek i było ABCD do checkboxami do wybrania. No i to już było niedostępne. Na chwilę obecną prowadzący starają się to opisywać i te testy są na Moodle dostępne. Właśnie, ale jeżeli jest e-test, jakiś matematyczny, metody decyzyjne, albo coś z algebry. Były e-testy i tak moi koledzy choćby też fizykę zaliczali. Ja musiałem to mieć przygotowane w postaci elektronicznej w Braille'u albo wydrukowanej, no bo tak mi było wygodniej. Można było to przygotować w jakimś MATML-u, taki e-test, ale żeby rozwiązać macierz albo całkę podwójną, wolałem właśnie mieć to w postaci wydrukowanej. I tutaj się nie sprawdziły te e-testy.
0: A z jakiej platformy takiej do e-testów korzystacie? To jest Moodle albo co innego?
1: Tak, to jest coś, Moodle to jest jedno, a drugie to jest coś, co zostało stworzone na Politechnice i dokładnie nie wiem, na czym ten system się opiera, ale jest w miarę też dostępny.
0: No to najważniejsze. Pamiętam, kiedy na spotkaniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Jacek Zadrożny opowiadał o swoich doświadczeniach z e-learningiem, no to właśnie też o tym wspominał, że w zasadzie, no jeżeli chodzi o platformy, o dostępność platform do e-learningu, takich właśnie jak Moodle, to nie ma większego problemu. Największy problem jest w świadomości osób, które takie testy albo po prostu takie materiały dydaktyczne tworzą, bo po prostu nie zdają sobie sprawy, że trzeba stworzyć jakieś opisy alternatywne albo podobne rzeczy, no i tak jak chociażby właśnie w przypadku takich materiałów bardzo technicznych trzeba zadbać o ten alternatywny zapis, który będzie dostępny dla oprogramowania czytającego ekran. teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wrócimy oczywiście do Was już za momencik. Przypominam, że dziś rozmawiamy o adaptacji materiałów dydaktycznych, szczególnie dla studentów takich przedmiotów, jak takich kierunków jak informatyka, matematyka czy fizyka i pokrewne. Dziś moimi gośćmi są Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Dzwonić do nas można, albo mówimy tak zajmująco, że nie chcecie nam przeszkadzać, albo po prostu

0: informatyką się zmierzył, a ty, Aniu, z czym się zmierzyłaś? Co studiowałaś?
1: Zakończyłam inżynierię optyczną i optometrię.
0: Rozumiem, rozumiem. Czy, no to chyba taki kierunek raczej nie dla osoby, która ma problemy ze wzrokiem, czy się mylę?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Zupełnie nie, okej. Okay. Więc tu nie tworzymy mitów, że niewidomy może studiować wszystko. No są pewne kierunki, które po prostu, jeżeli nawet jakoś by ukończył, no to raczej jako optyk no, nie znajdzie zatrudnienia, albo gdzieś tam, powiedzmy, gdzie jest z tą optyką cokolwiek w ogóle do czynienia i gdzie ma z tą optyką cokolwiek do czynienia. Ale wróćmy do takich kierunków, z którymi niewidomy jest sobie w stanie poradzić, czyli informatyka. Jak to z tą informatyką jest? Jeżeli ktoś się zna na komputerach, te komputery lubi, to zawsze informatyka jest dla niego, czy niekoniecznie?
2: Niewidomy jest taką samą osobą jak osoba pełnosprawna i jeżeli osoba pełnosprawna lubi tylko komputery i nic poza tym i z matematyką, fizyką trochę mu nie po drodze, to może zostać informatykiem amatorem i może być bardzo dobrym tym amatorem. Może być jakimś technikiem informatykiem, gdzie tych takich zagadnień na poziomie wyższym jest mniej. No bo to jest technik. Więc lubiąc te komputery, trzeba usiąść i odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie. Oprócz tego, że lubię coś w tych komputerach, czy jestem w stanie połączyć to ze wszystkimi dziedzinami, które trochę kolidują, łączą się z informatyką, bo jeżeli mówimy o programowaniu. Możemy sobie programować zwykły program, ale czasem będziemy może musieli napisać program, który będzie robił jakieś obliczenia matematyczne. Albo zmodelować jakiś regulator prędkości. Regulator prędkości i model mogłoby się to kojarzyć z jakąś grafiką, z rysowaniem czegoś. Tak naprawdę no, to jest trochę wiedzy z fizyki, no i sama matematyka. Jeżeli poznamy wszystkie zasady i wzory i potrafimy je zastosować, to napiszemy, będąc osobą niewidomą, taki regulator i on będzie działał w jakimś urządzeniu.
3: Bo co w informatyce jest ważne i co jest mitem? Tak naprawdę informatyka jest nauką o zarządzaniu informacją. Co do zasady, to nie jest dyscyplina naukowa związana z komputerami, tylko ponieważ jest to niezbędne i wszędzie wykorzystywane przez informatyków narzędzie, popularnie kojarzy się z tymi puszkami szumiącymi pod biurkiem albo z laptopami, a tak naprawdę te komputery to jest tylko narzędzie, przy wykorzystaniu którego z reguły się pracuje. Ale tak samo dużo informatyki jest w telefonach komórkowych, w pralkach, mikrofalówkach, samochodach i dzisiaj praktycznie w każdym urządzeniu. Tym clue, tą całą ideą informatyki jest to, żeby tymi różnymi danymi, informacjami tak zarządzać, tak nimi operować, aby urządzenie działało w taki sposób, w jaki życzy sobie tego użytkownik, a nie tak, jak akurat wyjdzie.
0: Czyli po prostu, jeżeli ktoś lubi tylko i wyłącznie zajmować się komputerami, coś tam powiedzmy przy nich grzebać, modernizować je, albo na przykład, no nie wiem, robić inne tego typu rzeczy, nie ma takiego pociągu gdzieś tam, powiedzmy, do pozostałych kierunków ścisłych, no to po prostu może lepiej, żeby zainteresował się jakimś innym kierunkiem studiów, niekoniecznie informatyką.
3: W żadnym wypadku nie mówię, że nie, ponieważ informatyka ma również trochę wspólnego z komputerami fizycznymi, jako fizyczne urządzenia, chociaż tutaj częściej elektronik będzie teraz zaglądać do komputera niż informatyk. Ja parę lat temu kończyłem informatykę na Politechnice Wrocławskiej i większość moich kolegów, którzy też są po tym kierunku, od paru lat nie zaglądało do środka swojego komputera i rzadko kiedy mają taką okazję.

0: okazji, dlatego że głównie siedzą nad tworzeniem dużych systemów komputerowych, nad projektowaniem algorytmów, nad różnego rodzaju obliczeniami. Dużo częściej do środka komputera zaglądają elektronicy po trochę innym kierunku, jakim jest na przykład elektronika i telekomunikacja, albo automatyka i robotyka. Więc to jest miejsce dla pasjonata, który lubi kable, który lubi płyty główne, procesory, pamięci i tego typu inne rzeczy, które możemy w środku naszego komputera znaleźć.
1: Przy czym też się nie obejdzie pewnie bez jakichś wielkich i dużych dawek obliczeń, wzorów i podobnych rzeczy, które po prostu trzeba znać, żeby zrozumieć, no, co się w tym naszym komputerze czy innym urządzeniu elektronicznym dzieje, kiedy naciśniemy włącznik.
0: Dokładnie.
1: A jak, wracając do zagadnień dostępności, bo informatyka czy kierunki techniczne to nie są tylko wykłady, gdzie sobie chodzimy na zajęcia i słuchamy, co mądrzejsi od nas mają do powiedzenia w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie, ale to są także ćwiczenia, które niekiedy polegają na wykonywaniu różnego rodzaju obliczeń, ale czasem trzeba też zrobić coś praktycznie. No i mamy te laboratoria, laboratoria wyposażone są różnie, ale jak z dostępnością tego typu urządzeń, na przykład urządzeń pomiarowych, Marku, jak to było w twoim przypadku? Bo przypuszczam, że studiując na Politechnice niejednokrotnie miałeś jakieś takie zajęcia, gdzie trzeba było skorzystać z jakiegoś urządzenia, dokonać jakiegoś pomiaru i później gdzieś to zapisać albo coś z tym zrobić, prawda?
2: Zgadza się. I tutaj musimy jeszcze też powiedzieć, że na Politechnice Wrocławskiej są trzy wydziały, na których są kierunki informatyczne. Jeden kierunek to jest na elektronice informatyki, gdzie zajmujemy się taką informatyką niskopoziomową. Na podstawowych problemach technicznych na takim wydziale informatyka, która ma dużo wspólnego z matematyką. No i trzecia to jest na wydziale informatyki i zarządzania, gdzie mówimy o bazach danych, programowaniu, więc decydując się na jakiś kierunek informatyczny na Politechnice, można też tak patrzeć, że niektóre są bardziej dostępne, albo mniej.
1: Na przykład, a ty na który się zdecydowałeś?
2: Ja się zdecydowałem na informatyki zarządzania z powodu tego, że był najbardziej dostosowany pod tym względem, że było najmniej laboratoriów z jakichś tam podstaw elektroniki, miernictwa, niż na wydziale elektroniki. A co do laboratoriów, no to były takie, robiło się pomiary, tylko zawsze robi takie się pomiary i obliczenia w grupie. I w moim przypadku, tak jak w pozostałych grupach, były osoby, które robiły pomiary, były osoby, które zapisywały i robiły obliczenia i były osoby, które potem różne rysowały wykresy, diagramy i tak dalej. Najczęściej byłem osobą odpowiedzialną za zapisanie, zrobienie obliczeń, no i podanie takich obrobionych danych osobom, które miały to przedstawić graficznie. No i też tutaj jest kwestia takich indywidualnych rozmów. I w moim przypadku sprawdził się model planowania przed każdym rozpoczęciem nowego semestru rozkładu moich zajęć i zapoznania się z planem realizowanego kursu. Co będzie robione, w jaki sposób i zaplanowanie tego pode mnie. Po co muszę dodać, że posiadam indywidualny tok studiów i dzięki temu to było możliwe.
0: Znaczy idealnym rozwiązaniem, które mam nadzieję i marzę o tym, żeby w przyszłości zostało zrealizowane, jest to, aby przynajmniej w podstawowych laboratoriach były mówiące sprzęty laboratoryjne w taki sposób, aby niewidomy również samodzielnie mógł takiego pomiaru dokonać.
1: A z ciekawości, czy mieliście okazję testować to narzędzie, które GW Micro z jakąś firmą, teraz nie pomnę jej nazwy, stworzyła właśnie do wykonywania różnego rodzaju pomiarów. To jest takie uniwersalne narzędzie, do którego można podpiąć różnego rodzaju czujniki. Jest jeszcze program, który jest dostępny dla screenreadera Windows plus odpowiednie skrypty, dzięki czemu można te pomiary wykonywać.
2: Nie testowaliśmy tego jeszcze, ale już któryś tam z moich prowadzących odnalazł tą informację gdzieś w internecie. Ja zresztą też czytałem chyba na Tyfloświecie.
1: Dokładnie, bo publikowaliśmy to swego rodzaju w Tyfloświecie.
2: Tak, któryś właśnie z prowadzących mówił, że jest to bardzo ciekawe i bardzo chętnie zapoznałby się z takim czymś, gdyby był taki jeden egzemplarz, jedno urządzonko takie na Politechnice, no to mogłoby być super.
1: Tym bardziej, że to jest narzędzie uniwersalne. To nie jest tak, że jest to sprzęt tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, bo z tego urządzenia, z tego multitoola takiego korzysta także i z tego, co wiem, sporo osób widzących, bo po prostu tu jedynie twórca odpowiedniego oprogramowania dogadał się z twórcami Windowsa, żeby ten software, który tam jest, był odpowiednio skryptowany i odpowiednio udźwiękowiony. Więc daje to jakieś nadzieje, bo jak rozumiem, Marku, o samodzielnym wykonaniu jakichś obliczeń na razie w naszych realiach i w realiach i w dobie obecnych wyposażeń technicznych różnego rodzaju laboratoriów, to możemy zapomnieć, tak?
2: Na chwilę obecną powiem tak, że samodzielnie nie, trzeba skorzystać z pomocy asystenta, jeżeli o ile się ma takiego na uczelni, taką osobę, która pomaga na co dzień, albo z pomocy kolegów z grupy. Myślę, że może to się za jakiś czas zmienić, ale problem jest w tym, że musi zwiększać się też świadomość ludzi, którzy są odpowiedzialni i są, że tak powiem, odpowiedzialni za zarządzanie uczelniami i wyposażeniem, tym, żeby wszystko było dostępne i było to uniwersalne, tak jak Michale mówiłeś, zarówno dla osób widzących, jak i osób niewidomych.
0: Ale żeby wprowadzić taką nutę optymizmu, porównując dzisiejszy stan większości przyjaznych osobom niepełnosprawnym uczelni technicznym, a to, co jeszcze było kilka lat temu, to kilka lat temu zarówno niewidomi, jak i słabowidzący mieli równe i równie kiepskie szanse na wykonywanie różnych pomiarów laboratoryjnych samodzielnie. W tej chwili to się zmienia. Już standardem staje się to, że na uczelniach dostępne są różnego rodzaju powiększalniki lub elektroniczne. Można je do laboratoriów wypożyczać, można z aparatury pomiarowej odczytywać to, co jest tam wyświetlane. Zdarzają się komputery podłączone do aparatury laboratoryjnej wyposażone w programy powiększające czy screenreadery. Tak więc postęp widać i jeśli to tempo postępu się zachowa i utrzyma, to jeszcze kilkadziesiąt miesięcy i standardem na najlepszych uczelniach może się stać to, że przynajmniej w podstawowych laboratoriach osoby niewidome również będą mogły samodzielnie pracować.
2: Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że te najlepsze uczelnie mają zawsze taką ambicję, żeby być najlepszymi. No i myślę, że taką ambitną uczelnią jest też Politechnika, gdzie wiele tych dostosowań i adaptacja i wyposażenie laboratorium w te udogodnienia, jak na razie tylko dla osób słabowidzących, no właśnie odnoszą się do konkurowania z innymi na obszarze dostępności i bycia przyjaznym.
0: Tutaj powiem jeszcze o takiej ciekawostce, mianowicie Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego od pewnego czasu intensywnie pracuje nad tym, aby stać się dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Już pojawiło się tam odpowiednie digestorium dla osób, które poruszają się na wózkach. Natomiast pracownicy naukowi z panią doktor habilitowaną Eifler na czele pracują nad tym, żeby również chemia na Uniwersytecie Wrocławskim mogła być dostępna dla osób niewidomych. Więc mimo tego, że to w tej chwili jeszcze jest niepopularne, o tym się nie mówi, my wiemy, że za zamkniętymi drzwiami wielu uczelni, wielu jednostek badawczych toczą się długie dyskusje i prace rozwojowe, jak zrobić, żeby niewidomi mogli również tam się pojawić. Więc jeśli to tempo się utrzyma, to naprawdę wcale nie potrzeba kilkudziesięciu lat, żeby było dużo lepiej niż teraz.
1: Oczywiście, że tak. No i być może kiedyś nawet ten przysłowiowy konstruktor mostów to też się stanie jakimś takim zawodem dostępnym, ale do tego to jeszcze podejrzewam wiele, wiele wody musi w Wiśle upłynąć, bo no, tu wchodzimy w dostępność chociażby takich projektów do programów do projektowania, takich na przykład jak CAD, AutoCAD, no, czyli narzędzi, z którymi osoba niewidoma będzie miała duży problem zapewne.
2: Tak, bo w wyborze studiów jeszcze ważną rzeczą jest, oprócz ukończenia ich, to, żeby móc później pracować w danym zawodzie. A żeby pracować, to trzeba znaleźć tam pracę. I taki konstruktor mostów mógłby być magistrem, ale teraz kto by go zatrudnił i czym by mógł wykazać się w tej pracy?
1: No właśnie, ale tu dotykamy dosyć ciekawego tematu, mianowicie jak to jest z tymi kierunkami technicznymi, takimi chociażby jak informatyka, matematyka, ich przyszłościowością dla osób niewidomych. Polecacie? Warto?
2: Myślę, że warto. Jako osoba niewidoma mogę to powiedzieć szczerze. Warto. Bo można znaleźć się na otwartym rynku pracy i nie znajdziemy zatrudnienia jako profesjonalny grafik, ale przecież informatyka jest tak szeroką dziedziną, że każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Osoba niewidoma może być administratorem sieci, może tworzyć bazy danych, może być programistą i co ciekawe, może być ekspertem. Ekspertem w tworzeniu oprogramowania i różnych serwisów internetowych dostępnych dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku, bo jak rozmawiam z różnymi moimi kolegami, którzy tworzą jakieś programy i też prowadzącymi, oni pytają. I na przykład ostatnio rozmawiałem ze swoim prowadzącym i on mówi tak: brakuje nam właśnie w zespole osoby, która byłaby ekspertem, niewidomym ekspertem, żebyśmy mogli zapewnić pełną dostępność aplikacji, którą tworzymy, żeby to nie było tak, że wypuścimy ten program, będzie nam się wydawał dostępnym, a tak naprawdę będzie tylko częściowo i będzie trzeba go poprawiać, albo będzie to do niczego.
1: No a jednak trochę takiej technicznej wiedzy taka osoba także musi mieć, bo trzeba zespołowi programistów też powiedzieć, w czym jest problem, dlaczego nie mogę tego przeczytać, bo często tak jest, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się tworzeniem oprogramowania, no to wspominali mi niejednokrotnie, że spotykają się z takimi uwagami ze strony osób niewidomych, no że mi tu coś nie czyta. No okej, okay, no nie czyta, ale trzeba by nieco więcej powiedzieć, w czym jest problem, jak program się zachowuje.
2: No właśnie, trzeba zadać na przykład takie pytanie, jakie biblioteki graficzne zostały użyte, czy to było Qt, czy napisaliście to w Javie, czy opisaliście przyciski, czy one są po prostu graficznie, jest obrazek telefonu, a nie jest napisane zadzwoń, powiedzmy, nie?
1: I to jeszcze graficzny jest ten napis.
2: No właśnie.
0: Natomiast zawód informatyka na pewno jest dużo bardziej dostępny dla osoby niewidomej niż na przykład sprzedawanie czegoś w sklepie, gdzie może się to wydawać prostsze, natomiast informatyk niewidomy może konkurować na rynku pracy z osobami widzącymi. Nie ma, czy nie możemy jakby ukrywać, że zawsze będzie to dużo większe wyzwanie niż dla przeciętnego, dobrze widzącego, zdrowego człowieka. Natomiast też nasz rynek pracy i różnego rodzaju systemy wsparcia dla pracodawców powodują, że pracodawca zatrudniający osobę niewidomą dostaje dość spore dofinansowania z tego tytułu. Tak więc to też mocno zwiększa konkurencyjność niewidomych na rynku pracy i na pewno dla potencjalnego pracodawcy co najmniej rekompensuje różnego rodzaju zwiększone koszty, chociażby z tytułu tego, że konieczne jest zapewnienie udźwiękowionego komputera, możliwe, że linijki brajlowskie i drukarki, ale obecny system dofinansowań, refundacji dla pracodawców działa w taki sposób, że przy użyciu tych systemów można konkurować z pełnosprawnymi programistami. No nie powiem, że bez większych problemów, ale przy odpowiednim wysiłku da się to zrobić.
2: Tak, no i są dodatkowe atuty. O tym, co mówiliśmy przed chwilą, warto wspomnieć właśnie o tym. Promujmy naszą aplikację, mówiąc też o tym, że ona jest uniwersalna, bo jest też dostępna dla osób niewidomych, powiedzmy.
1: Dokładnie, a jeżeli w zespole jeszcze znajdzie się kilka osób z różnymi dysfunkcjami, bo to dostępność przecież nie oznacza tylko dostępności dla niewidomych, ale po prostu takie zaprojektowanie aplikacji czy jakiegokolwiek interfejsu, żeby no, w miarę możliwości każdy mógł z tego skorzystać, to będzie już w ogóle ciekawie. Marku, ty studiujesz, już jakieś takie plany masz mniej więcej na czas po studiach? Czym byś się chciał zająć? Co chciałbyś robić? Czy na razie po prostu jeszcze o tym nie myślisz?
2: Moje plany takie są, że no aktualnie już tam współpracuję z jakąś firmą i no, jest to konsulting, co prawda, ale myślę, że moją przyszłość właśnie widzę w informatyce, programowaniu i tworzeniu takich rozwiązań dla otwartego rynku, ale dostępnych. I dla mnie takim wzorcem i tym, czym chcę robić, to jest to wszystko, co robi Apple, żeby osoba niewidoma mogła pójść do sklepu, kupić jakieś urządzenie, program, żeby mogła normalnie z tego korzystać bez żadnych dodatkowych zabiegów. I aktualnie na przykład bawię się trochę Androidem i coś tam pod niego programuję i to, jak widzę, że on się coraz bardziej staje dostępny, też jest dla mnie bardzo cieszące.
1: Z ciekawości, jak oceniasz, jakbyś tak porównał Apple'a i Androida i dostępność tych obu systemów? Sprawdza się to, o czym mówiłem jakiś czas temu, że no Androidowi jeszcze trochę brakuje do dostępności takiej pełnej i do takiej wygody. Czy to już jednak z nowymi wersjami Androida, teraz jak dobrze pamiętam 4.1, to już się poprawia?
2: Coraz bardziej się poprawia, ale w Apple masz takie kompleksowe wsparcie, a w przypadku Androida to ciągle są poszukiwania i nie wszystko jest dostępne. No i Android jest dla osób, które lubią sobie pogrzebać. Ja na przykład sobie mogę tam coś prostego napisać, coś usunąć, jakąś nakładkę, niepotrzebny element, zastąpić to czymś, ale trochę trzeba siedzieć w temacie. Apple jest taki, że bierzesz, włączasz voice-overa i to działa, nie? Ale myślę, że tu jest konkurencja między Apple'em a Google'em i oni będą też dążyć do tych uniwersalnych i takich idealnych rozwiązań.
1: Oczywiście, tym bardziej, że Google również twierdzi, że dostępność ma no, na uwadze, ma na względzie i starają się coś z tym robić.
2: Mamy różnych producentów telefonów, różne nakładki graficzne, no i różne wersje Androida.
1: Dokładnie, i to jest także problemem. Czy stowarzyszenie Twoje nowe możliwości to jest tylko adaptacja, czy to jest coś więcej, czy również jeszcze jakieś inne działania prowadzicie?
0: Adaptacja jest jednym z bardzo wielu działań, które prowadzimy. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych, które jest takim zespołem skoordynowanych działań, które wspierają osobę niepełnosprawną od czasu, kiedy jest kandydatem na studia, czyli jest w szkole średniej, w technikum i przygotowuje się do matury, aż do czasu, kiedy wejdzie na rynek pracy. I w tym zespole działań jest na przykład poradnictwo zawodowe i wspieranie osób niepełnosprawnych w wyborze odpowiednich studiów, takich, które będą po pierwsze dawały szansę na zatrudnienie po ich skończeniu, po drugie będą dostępne i po trzecie będą też współgrały z pasjami, zainteresowaniami i talentami, co jest bardzo ważnym zagadnieniem. Później oprócz adaptacji zapewniamy na przykład kursy językowe, na których mogą się również uczyć osoby niewidome. Co roku realizujemy wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla studentów ze wszystkich wrocławskich uczelni. Takie wyjazdy, które są w pełni dostępne, są to obozy w górach, na które może pojechać zarówno ktoś, kto jeździ na ciężkim wózku elektrycznym, albo też jest osobą niewidomą, a może potrzebuje specjalnej, skomplikowanej diety, którą ciężko jest dostać na normalnym obozie studenckim, który z zasady musi być jak najbardziej niskobudżetowy. Realizujemy też różne programy szkoleniowe, a pod sam koniec studiów działania, które pozwolą samodzielnie wystartować na rynku pracy. I tu jest szereg różnych projektów realizowanych przez nas, zarówno we współpracy z samorządem lokalnym, jak i z uczelniami. Tak więc adaptacja jest jednym z wielu działań, ale też jest jednym z ważniejszych dla nas działań.
1: W najbliższym czasie będzie można się z wami również spotkać na konferencji Pełnosprawny Student, prawda? Również się tam pojawicie.
0: Tak, jak najbardziej. Będziemy na konferencji Pełnosprawny Student. Będziemy tam mieć nasze stoisko, na którym wszyscy zainteresowani będą mogli się zapoznać z naszymi materiałami, które przygotujemy. Postaramy się wydrukować próbki. Postaramy się przywieźć jakiś sprzęt, który uda się nam zmieścić do samochodu, a póki co jeszcze dużą ciężarówką nie dysponujemy, więc będziemy musieli w jakiś sposób się w samochód osobowy upchnąć i co się zmieści, to zabierzemy. Ewentualnie kogoś z zespołu zostawimy, jak się nie zmieści. Będziemy tam przez cały dzień, tak więc kto będzie tylko chciał porozmawiać, zapraszamy. Ale też dla wszystkich studentów niepełnosprawnych będziemy w najbliższym czasie organizować weekendowy wyjazd integracyjny w górę. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakich województw ten projekt będzie dotyczyć, ale na pewno szerszej niż samego Dolnego Śląska. I to też będzie okazja spotkania się z nami i porozmawiania w trochę bardziej luźnym klimacie, czyli na wycieczce.
1: A wiadomo, że właśnie na takiej wycieczce no to zdecydowanie jest przyjemna atmosfera, no i zawsze okazja do zawarcia jakichś nowych znajomości, które mogą procentować na przyszłość, chociażby jeżeli ktoś zamyśla studiować właśnie taki kierunek techniczny, być może będziecie mu w stanie również pomóc. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Krzysztof Peda, Anna Trzeciak i Marek Tankielun ze stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Miłej nocy życzę.
1: Wzajemnie.
0: Słuchacze.
1: Wzajemnie. I myślę, że również wszyscy nasi słuchacze wam tej nowej, tej dobrej nocy życzą także. No chyba, że ktoś planuje, na przykład jest studentem i planuje się uczyć do późna w nocy, albo co innego robić, bo to wiadomo, na studiach różnie bywa. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień na antenie Radia N po godzinie 19:00. Spotkamy się znowu i będziemy rozmawiać o czymś interesującym dla osób niewidomych i słabowidzących. My słyszymy się jeszcze dzień wcześniej, mianowicie w niedzielę po godzinie 20:00. Wtedy zaproszę was na swoją autorską audycję muzyczną zatytułowaną Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszym odcinku opiszę magnetofon marki Technics o modelu RST330R. Jak może niektórzy z Państwa zauważyli, jest trochę inne oznakowanie, inny model. Z uwagi na fakt, że Technicsy przeważnie miały przecież jednokieszeniowe RS-BX, a dwukieszeniowce RS-TR. Tutaj została ta litera T i ona też potwierdza, wszystko na to wskazuje, że też potwierdza, że model jest dwukasetowy, ale ten model jest, proszę Państwa, starszy. Może nie taki bardzo jak RS-M7, który prezentowałem jakiś czas temu z tymi takimi klawiszami, ale on tak przypomina bardziej, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wymiary, to przypomina magnetofon, właściwie te dwa magnetofony, które kiedyś prezentowałem, zdaje się w 7 mojej audycji, gdzie był taki dwukasetowy z twardą mechaniką i jednokasetowy już z miękką. Ten jest, jak już Państwu powiedziałem, dwukasetowy. Mechanika jest w nim już miękka, nie twarda, tak jak w tamtym jednokasetowym. Już jest twarda, już jest miękka, więc jest też trochę więcej funkcji. I wydaje mi się, że one mogą mniej więcej pochodzić z tego samego okresu, dlatego że jest ich długość, znaczy na długość są takie same, na szerokość są połowę węższe. Ten magnetofon jest trochę cięższy, wydaje mi się, że waży tak około 8 kg. Cięższy niż te wszystkie inne, które z Technics zaprezentowałem. Więc to też wskazuje na to, że ten model jest właśnie starszy. Nie mam niestety informacji o nim za wiele, bo jest on, można powiedzieć, że bo ten model jest, można powiedzieć, trochę tak rzadko spotykany w Polsce, gdyż wtedy jeszcze w Polsce, jak już Państwu wielokrotnie wspominałem, Technics nie był tak popularny z uwagi na swoją cenę. Ale przejdźmy do konkretów. Audycja dotycząca tego magnetofonu jest, powiedziałbym, że bardziej dla koneserów, aniżeli dla kogoś, kto chciałby sobie kupić sprzęt i na nim pracować, bo do pracy, do użytku czy do digitalizacji, to lepiej kupować takie modele, na jakie Państwu zwracałem uwagę, gdzie łatwo można je będzie jeszcze, w miarę mi się wydaje, w dzisiejszych czasach na polskich aukcjach dostać. Więc tak, zacznijmy od panelu przedniego. Oczywiście w lewym górnym rogu jest napis Technics, pod spodem jest kwadratowy przycisk Power, taki sam jak w tym dwukasetowym z twardą mechaniką, właśnie starym. Pod nim jest timer. Timer jest trochę większy, jeżeli chodzi o wielkość tego przycisku. Jest, no, aż taki jak Eject to nie jest, ale tak podobnie wygląda. Timer działa tradycyjnie. Trójpozycyjny przełącznik. Najbardziej w lewo nagrywanie. Po środku timer wyłączony. Na prawo odtwarzanie. Pod timerem, proszę Państwa, jest Eject. Ja tam wcześniej włożyłem kasetę, więc teraz nacisnę. Eject jest ręczny oczywiście. Nacisnę. Wyjąłem kasetę. Zamknę bez kasety. Otworzę bez kasety. Włożę kasetę. Zamknę z kasetą. Pod ejectem właściwie już w lewym dolnym rogu znajduje się gniazdo słuchawkowe. I na tej samej linii biegnąc mamy coś, czego nie było w żadnym z magnetofonów z Technicsa i ogólnie nieczęsto się coś takiego w ogóle spotyka. Mianowicie jest to biegnący przez niemal cały magnetofon, no nie cały, ale właściwie aż do końca drugiej kieszeni. Tak, do końca drugiej kieszeni. Na samym końcu jest jeszcze wyświetlacz, ale nie licząc tego wyświetlacza, to przez całe dwie kieszenie przechodzi jakby ten rząd przycisków, jest jeden obok drugiego. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, proszę Państwa. Power był wyłączony, więc nic się, teraz włączyłem, więc nic się nie stało, jak je naciskałem. I teraz, proszę Państwa, może je omówię. Pierwszy od lewej to jest przewijanie w lewo do kieszeni lewej. Następnie jest start do strony B. Później jest stop. Później jest start do strony A. Następnie jest przewijanie do przodu. Oczywiście, proszę Państwa, to przewijanie jest względem strony, więc tak naprawdę, jeżeli naciśniemy ten pierwszy od lewej, to będziemy przewijać do tyłu stronę A i automatycznie do przodu stronę B. Także tutaj trzeba to sobie obczaić. Następnie po tym starcie do strony pierwszej jest pauza. później automatyczne nagrywanie 4-sekundowej przerwy celem łatwego znalezienia później utworu. Następnie jest nagrywanie. Nagrywanie uruchamia się tradycyjnie, należy nacisnąć i później ustawić sobie poziom głośności i wtedy włączyć żądany start, czyli w zależności od tego, czy chcemy nagrywać na stronie A, czy na stronie B. Dalej jest Synchro Start, czyli przycisk aktywujący funkcję przegrywania z kasety na kasetę. I dalej, tego nie mamy niczym oddzielonego, proszę Państwa, te przyciski są obok siebie, jak mówiłem. Zaczyna się przewijanie w lewo drugiej kieszeni, czyli prawej. Następnie stop. Ten stop jest troszeczkę większy, więc łatwo go wyczuć. I start do kieszeni prawej też jest większy. Oraz przewijanie do przodu w kieszeni prawej. Jeżeli chodzi o wielkość przycisków, to tak jak tutaj patrzę, to w kieszeni lewej to ten stop jest trochę dłuższy od tamtych, ale też nie tak bardzo jak stop i start w kieszeni prawej. Lewa kieszeń, proszę Państwa, nagrywa, posiada licznik oraz auto reverse. Prawa nie. Prawa tylko odtwarza, jest start, stop i przewijanie w dwie strony. Jeżeli chodzi o eject do prawej kieszeni, ja tutaj nie powiedziałem, on jest, jakby to powiedzieć, centralnie nad przyciskiem siódmym, czyli mamy po kolei przewijanie w lewo, drugi to jest play do drugiej strony, trzeci to jest stop, czwarty play do pierwszej strony, piąty przewijanie drugie, szósty pauza, siódmy automatyczne nagrywanie przerw, ósmy nagrywanie, tutaj kopiowanie z kasety na kasetę i tutaj już jest, zaczyna się nam prawa kieszeń, ale tak jak mówię, przyciski należy sobie, proszę Państwa, odliczyć, bo nie ma między nimi żadnej przerwy. Jeżeli chodzi o eject, ten do drugiej kieszeni, to on jest, jakby to powiedzieć, tak jak mamy eject do pierwszej kieszeni i on jest w lewym dolnym rogu względem pierwszej kieszeni, to eject do drugiej kieszeni jest też w lewym dolnym rogu względem drugiej kieszeni. Jak drugą kieszeń znajdziemy, to bez problemu zlokalizujemy ten drugi eject. Nad tym drugim ejectem jeszcze jest przycisk do kasowania licznika. Licznik, przypominam, że jest tylko do kieszeni lewej. Następnie, proszę Państwa, kiedy skończy się rząd tych przycisków, będziemy mieli jeszcze bardziej w prawo, już jak się kieszenie skończą, następujące elementy. Na samym dole dwa małe pokrętła służące do ustawienia poziomu zapisu dla poszczególnych kanałów. Te pokrętła też są, proszę Państwa, inne niż w tradycyjnych Technicsach, dlatego że są one wypukłe, czyli takimi wcięciami, tak koło zębate przypominają, proszę Państwa, jakby to tak powiedzieć. I niestety nie mają wyczuwalnego żadnego punktu środkowego, żadnego punktu, który mógłby wyznaczyć pozycję środkową. Oczywiście pokrętła regulacji głośności nie zatrzymują się przy ustawianiu, tak jak pokrętło balansu nie zatrzyma się na środku, ale przynajmniej w większości magnetofonów jest to wcięcie, a tutaj tego wycięcia niestety nie mamy. Nad tymi pokrętłami są jeszcze dwa rzędy przycisków, po cztery. Trochę niżej 4 i trochę wyżej 4. A jeszcze nad tymi przyciskami znajduje się wyświetlacz. To może zacznę, proszę Państwa, od tego rzędu bardziej na górze. Pierwszy przycisk to jest, i tak jakby jeszcze raz, musimy znaleźć sobie te 4 przyciski, gdzie są właściwie te 8 przycisków, 4 wyżej i 4 niżej. I od tych wyższych zaczniemy. Pierwszy z nich włącza funkcję przegrywania z kasety na kasetę. Można to poznać po tym, że jeżeli będziemy próbować przełączyć system Dolby, o którym zaraz, to system przełączać się nie będzie. To chodzi widocznie o to, że ponieważ te przyciski są bardzo blisko siebie, to żeby, jeżeli przypadkiem naciśniemy omówiony wcześniej Synchro Start, to żeby się nam, nie daj Boże, nie włączyło przegrywanie z kasety na kasetę. W związku z czym musimy najpierw wywołać tę funkcję, która jest tutaj i dopiero wtedy. Obok tego przycisku są, proszę Państwa, trzy przyciski ustawiające autorewers. Pierwszy z tych przycisków to jest autorewers wyłączony. Drugi, kaseta w lewej kieszeni gra w kółko. A trzeci to jest coś podobnego, co było w tych wszystkich dwukieszeniowcach, które miały możliwość odtwarzania po 8 razy. Z tym, że tutaj jest tak, że w lewej kieszeni odtwarzane są obie strony. Tak, znaczy jedna, raz jedna, raz druga. Tak, żeby każda z nich została odtworzona po 8 razy. A z prawej strony jest, jako że nie ma rewersu, odtwarza się w kółko tylko jedna strona. Działa to w ten sposób, że włożymy sobie dwie kasety, ustawimy sobie tak tę opcję i skończy nam się, lewa kieszeń ma autorewers, przypominam, i skończy nam się strona pierwsza w lewej kieszeni. Przełączy się, proszę Państwa, na drugą. W momencie, jak skończy się druga strona kasety, włączy się kaseta prawa. Jeżeli będzie przewinięta od samego początku, to się oczywiście włączy od samego początku. Jeżeli będzie przewinięta w danym momencie, to się włączy w danym momencie. I uwaga, kiedy ta strona się skończy, magnetofon zacznie ponownie odtwarzać kasetę lewą, przewijając jednocześnie do samego początku kieszeń prawą. I ta kieszeń się przewinie w momencie, jak będzie grała lewa. I kiedy skończy się druga strona w lewej kieszeni, czyli musi lewa przegrać dwie, z powrotem włączy się od początku ta jedna strona w kieszeni prawej. No przynajmniej tak to było napisane w instrukcji, proszę Państwa, jeszcze do mojego starego, tego tamten dwukieszeniowiec RSTR373, tak miał i te wszystkie jego pokrewne modele. Tam było tak napisane, no nigdy nie próbowałem doczekać do końca, żeby obydwie kasety zostały odtworzone 8 razy z obydwu stron. Ale wydaje mi się, że to tak działa. No oczywiście jest tutaj taki trik jeszcze, że jak ustawimy tą ostatnio omówioną opcję i w kieszeni będzie tylko jedna kaseta, czyli w tej lewej, no to kaseta przegra w dwie strony i się wyłączy. Opcja bardzo przydatna, szczególnie jak chcieliśmy nagrać coś z radia, nie było nas w domu i chcieliśmy, żeby się nagrało na obu stronach. No niestety, jeżeli włożymy kasetę, proszę Państwa, do prawej kieszeni w tej sytuacji, to strona po jej odtworzeniu nie przewinie nam się do początku. Musi być druga kaseta. Poniżej, proszę Państwa, jest kolejny rząd czterech przycisków. Pierwszy z nich to jest uruchamianie przegrywania z kasety na kasetę z dwukrotną szybkością. No, jednocześnie pogarsza się przez to jakość dźwięku, ale dzięki temu można było stracić mniej czasu na kopiowanie kasety. To też zapewne Państwo znają, gdyż opisywałem to w wielu innych magnetofonach i też myślę, że wielu z Państwa o tym pamięta z własnego doświadczenia. I tutaj może jeszcze tak podam Państwu dla ułatwienia jedną rzecz. Jeżeli chcemy uruchomić przegrywanie, to najpierw naciskamy z tych 8 przycisków po 4 w górnym rzędzie ten, który opisywałem jako uruchomienie przegrywania z kasety, jako odblokowanie możliwości przegrywania z kasety na kasetę i dezaktywowanie systemu Dolby, ewentualnie włączonego. I po jego naciśnięciu należy nacisnąć Synchro Start, wtedy kaseta zacznie się z jednej na drugą przegrywać. Jeżeli natomiast chcemy uruchomić opcję szybkiego przegrywania, to po naciśnięciu właśnie tego przycisku należy nacisnąć przycisk, który jest bezpośrednio po nim pod spodem. I wtedy włączy nam się funkcja przegrywania z kasety na kasetę. Ona się tylko będzie aktywować w tym momencie, a żeby uruchomić nagrywanie, należy dopiero później włączyć Synchro Start. Reasumując, jeżeli chcemy przegrać z kasety na kasetę z normalną szybkością, naciskamy najpierw ten przycisk, który odblokowuje w ogóle przegrywanie z kasety na kasetę, a następnie Synchro Start. Jeżeli chcemy zrezygnować, musimy nacisnąć go jeszcze raz. Jeżeli nie chcemy, jeżeli na przykład wcisnęliśmy go przez przypadek. jeżeli chcemy włączyć szybkie przegrywanie z kasety na kasetę, należy najpierw nacisnąć ten przycisk, o którym mówiłem w poprzednim zdaniu, później ten, który jest pod spodem, żeby włączyć szybkie przegrywanie i dopiero po nich synchrostart. Zostały nam jeszcze, proszę Państwa, trzy przyciski w dolnym rzędzie. Pierwszy z nich to jest, uwaga proszę Państwa, MPX. Chyba w żadnym z dwukasetowych magnetofonów z Technicsa MPX-u nie było. I ostatnie dwa, to trzecim włączamy i wyłączamy system Dolby B, a czwartym włączamy i wyłączamy system Dolby C. Teraz na chwilę włączę i wyłączę. No tak jak Państwo słyszą, dźwięki wydaje tak jak te tradycyjne Technicsy stare z kwadratowej serii, z RS-TR dwukasetowe, bo tak mamy start do strony pierwszej, stop, start do strony drugiej, stop. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przewijanie, wyłączę na razie, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przewijanie, to tutaj nie mamy przewijania co jeden utwór, należy, jeśli już, przewijać na podglądzie. Aczkolwiek przed tym przewijaniem też już Państwa ostrzegałem, gdyż takie przewijanie niszczy taśmę. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, już jest tradycyjna konfiguracja gniazd przyłączeniowych, mianowicie cztery cieńcze układały się w kwadrat, czyli nie mamy tak jak mieliśmy w tych starych Technicsach, gdzie były takie przerwy, gdzie była taka przerwa między wejściem i wyjściem. Tutaj są normalnie zwarte w takim kwadracie, jak w każdym jednym magnetofonie z Technicsa, przynajmniej jak w zdecydowanej większości. Po lewej stronie, na górze czarny, na dole czerwony, wyjście, po prawej wejście. Trochę jest przesunięty jakby kabel zasilający, właściwie nie kabel zasilający, tylko gniazdo na kabel zasilający. Jest ono, tak jak tamte wtyczki są skrajnie w prawym górnym rogu z tyłu, znaczy właściwie w rogu, tak w lewym górnym rogu jest gniazdo sieciowe. Na tradycyjny kabel, taki jak do magnetofonu. Też tutaj coś się jeszcze rzuca w oczy, jeżeli chodzi o dno obudowy. Dno obudowy w tych dwóch, które prezentowałem w siódmej audycji, w tych takich starych, było plastikowe. Tutaj już jest metalowe, tak jak w większości. Tak więc teraz zapraszam Państwa na prezentację.
5: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: To ja, proszę Państwa, próbki z magnetofonu, przypominam, z Technicsa RST-330R. Nie mam wprawdzie dokumentacji do tego magnetofonu, ale z tego, co patrzyłem, jeżeli chodzi o prowadnice rozpoznające otwory technologiczne, to wszystko wskazuje na to, że magnetofon ma możliwość odtwarzania, ma możliwość współpracy z kasetami metalowymi typu 4, aczkolwiek odtworzenie w systemie Dolbice takiej kasety nie było, jak sami Państwo słyszeli, najlepsze. Teraz zajmijmy się autorewersem. Autorewers, proszę Państwa, przetestuję inaczej niż zwykle, a mianowicie teraz przed chwilą włożyłem nową, można powiedzieć zupełnie nową kasetę, którą jakiś tydzień temu otworzyłem z folii, ale jest to kaseta taka, jaką można w chwili obecnej, w dzisiejszych czasach jeszcze, proszę Państwa, nabyć. Kaseta marki Maxell, przynajmniej tak jest na niej napisane, żelazowa 90 o podstawowych parametrach. Widziałem nawet niedawno takie, kilka miesięcy temu w MediaMarkt, możliwe, że są do tej pory. Trochę o nich czytałem, też ponoć się użytkownicy na nie nie skarżą, w sensie jak na żelazową kasetę. Jest naprawdę całkiem przyzwoita, także jeżeli ktoś by chciał się pobawić, to zachęcam do kupna. Ceny tych kaset wahały się, no przynajmniej z tego, co ja widziałem, od 5 do 7 zł jakoś tam, ale naprawdę kaseta ma przyzwoite parametry, jak na kasetę żelazową oczywiście, bo chromowe są zdecydowanie lepsze, ale nie wiem, czy gdzieś się trafi, aczkolwiek z tego, co zauważyłem, kasety trochę wracają, więc możliwe, że i w sprzedaży chromowe kasety się też, proszę Państwa, pojawią. Ale ja tutaj nie reklamuję kasety, tylko co chcę zrobić? Mianowicie chcę Państwu zaprezentować opcję autorewersu. Na tej kasecie jest bardzo niewiele, tam ponagrywałem właściwie chyba tylko jakieś dema i powiedziałem początek drugiej i koniec pierwszej strony, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak działa autorewers. Jak mówiłem, żeby ustawić autorewers w tym magnetofonie, należy znaleźć blok przycisków, te takie dwa rzędy po cztery, znaleźć górny rząd i w tym górnym rzędzie od lewej przycisk drugi, trzeci oraz czwarty służy do ustawienia autorewersu. Przycisk drugi wyłącza autorewers. Właśnie go nacisnąłem. Cofnę trochę taśmę. Taśma jest przewinięta na koniec strony A. No i teraz generalnie nie powinno nam się w ogóle wyłączyć. No, prawie na końcu była. To może, ponieważ kaseta jest bezwartościowa, jeżeli chodzi o nagranie, możemy ją przywinąć na podglądzie, to wciskam start do strony A i przewijanie do tyłu. No już, tu będzie przerwa długa. Ja zaraz powiem koniec strony.
1: Koniec strony pierwszej.
0: O, tylko może Dolby wyłączę, przepraszam bardzo. Już wyłączyłem Dolby. Cofam jeszcze raz. Teraz przesłuchamy.
1: Koniec strony pierwszej.
0: I zobaczymy, czy autorewers nam się wyłączy, czy nie. Nagranie nagrałem na magnetofonie, który jakiś czas wcześniej Państwu prezentowałem. No, przełączyło się, ciekawe. A, jasne, proszę Państwa, przełączyło się dlatego, że ja przed aktywacją niniejszej funkcji nie włączyłem przycisku power. Dobrze, wobec tego, proszę Państwa, cofamy jeszcze raz. OK. I teraz słuchamy.
1: Koniec strony pierwszej.
0: Zaraz powinno się wyłączyć. Wyłączyło się. I to było, kaseta była włożona zgodnie z poprawnością działania jakby startu do strony pierwszej, zgodnie z poprawnością i startu do strony drugiej. Teraz może przełożę tę kasetę i wtedy nacisnąłem start do strony pierwszej. A teraz zrobiłem tak, żeby magnetofon potraktował ją jako stronę drugą, ten koniec, żeby już nie przewijać całej kasety. Włączam drugi start, zobaczymy, czy nam się wyłączy, czy nie. Wyłączył się. Wobec tego wygląda na to, że autorewers jest nieaktywny. Z powrotem wkładam kasetę poprawnie. Naciskam trzeci przycisk, ten u góry, czyli drugi do autorewersu, przedostatni od prawej, i włączam jeszcze raz stronę pierwszą, końcówkę, cofam trochę, już.
1: Koniec strony pierwszej.
0: I powinno nam się zaraz przełączyć na stronę drugą.

0: Początek strony drugiej.
1: Okej, okay, jest, jasne. Teraz, proszę Państwa, zrobimy tak, żeby zobaczyć, czy autorewers również jest aktywny, jakby się druga strona skończyła, żeby on drugą potraktował jako pierwszą, drugą w magnetofonie, czyli tą, która jakby ten start odpowiedzialny za stronę B. Włączam, słuchamy.
0: Koniec strony pierwszej.

0: Okej, przełączyło się, tak więc rewers, proszę Państwa, teraz chodzi w kółko. Więc naciskam ostatni przycisk dotyczący autorewersu i tylko się jeszcze upewnię, czy nie ma w drugiej komorze żadnej kasety. Była, więc ją odkładam, a kasetę, której słuchamy, wkładam poprawnie stroną A wobec strony A oraz B wobec strony B. I teraz słuchamy końcówki pierwszej strony. Tak, bo tam koniec strony pierwszej powiedziałem. Jest koniec. I teraz słuchamy, co się będzie działo. Przełączyła się.
1: Początek strony drugiej.
0: Tak, początek strony drugiej. To teraz przekładam kasetę tak, żeby on stronę pierwszą widział jako drugą, a drugą jako pierwszą. I włączam niby to koniec drugiej strony. Dobra, teraz.
1: Koniec strony pierwszej.
0: I teraz nie powinno się przełączyć na drugą stronę. Wyłączył się. Więc teraz włożę kasetę do drugiej kieszeni. I teraz, proszę Państwa, włączę jakby koniec strony drugiej. Tam powiem koniec strony pierwszej, ale to jest teraz magnetofon widzi pierwszą jako drugą, a drugą jako pierwszą, żeby zobaczyć, żeby Państwu pokazać, co się stanie, jeżeli jest w drugiej kieszeni kaseta. 3, 4.
1: Pierwszej.
0: Koniec strony pierwszej i teraz...

0: włączyła się, proszę Państwa, druga strona, właściwie druga kaseta, a dokładniej kaseta żelazowa, demonstracje tamte moje. To są, tak jak już Państwu wspominałem, próbki Styrosa. I tutaj akurat jest to, czego nie słuchaliśmy w systemie CNRS, ale nas to, proszę Państwa, nie interesuje, w związku z czym wyłączam, przewijam na sam początek, znaczy przepraszam, kasetę na sam koniec i zobaczą Państwo, co się stanie teraz. Już się, proszę Państwa, przewinęła i teraz naciskam start, czyli koniec kasety tej prawej, w której nie ma autorewersu, i słuchamy, co się dzieje. Skończyła się, proszę Państwa, prawa kaseta i teraz włączy się znowu lewa i zaczyna grać lewa. Lewą przewinąłem już na początek wcześniej.
1: Początek strony drugiej.
0: Teraz wyłączam niby, a cały czas kaseta prawa, proszę Państwa, się w tym momencie przewija. Nie wiem, może Państwo usłyszą. Przewijanie tej strony się aktywowało w momencie, kiedy wyłączyła się ta kaseta i włączyła się strona A kasety lewej. No i do momentu, kiedy strona B skończy odtwarzać, magnetofon skończy taśmę przewijać. W związku z czym, po tym jak się skończy strona druga, z powrotem włączy się ta prawa kieszeń. Czyli tutaj, reasumując, w tej kieszeni, gdzie jest autorewers, 8 razy odegra nam w dwie strony kaseta, a w tej, gdzie nie ma, 8 razy odegra nam jedna strona się przewinie. O właśnie, skończyła się przewijać. Ja teraz, proszę Państwa, nacisnę koniec strony B kasety lewej.
1: Koniec strony pierwszej.
0: O właśnie. No tak, bo ja wtedy ją włożyłem, on ją teraz już pierwszą jako drugą widzi. Włączyła się prawa, z lewą się nic nie dzieje.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zamienię miejscami, proszę Państwa, kasety, gdyż przegram kawałek utworu demonstracyjnego na tę kasetę roboczą, że się tak wyrażę. Ten magnetofon nie posiada oczywiście jeszcze regulacji prądu podkładu, bo tamtych starych tego jeszcze nie było. Więc tak, ale kaseta, tak jak mówiłem, jest nowa, więc test powinien być dosyć dobry. Tutaj zobaczę, co tutaj jest. Aha, bo wyłączyłem power. O, to może sobie cofniemy tak, żeby przegrać to bez zapowiedzi.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.
0: Stop. Teraz patrzymy, co jest na kasecie lewej. A, jeszcze, proszę Państwa, dla bezpieczeństwa wyłączę autorewers, czyli w tej pierwszej pozycji, tak żeby był nieaktywny zupełnie. Kaseta jest na początku strony drugiej, z tego co pamiętam, jeszcze sprawdzę, czyli włączam teraz tak, jest przewinięta i teraz po tej mojej zapowiedzi początek strony drugiej. Zaczniemy nagrywanie demo.
1: Początek strony drugiej.
0: Stop. I teraz, co należy zrobić, aby uruchomić kopiowanie kaset? A więc musimy zlokalizować ten ostatni blok, gdzie jest te 8 przycisków i pierwszy w górnym rzędzie przycisk ścisnąć. Jeżeli chcemy nagrywać w tempie normalnym, to już teraz wystarczy wcisnąć tylko synchro start. To jest przycisk, który jest jakby, tylko to i tak trzeba odliczyć, bo nie ma żadnego odstępu między jedną kieszenią a drugą. 3, 4, start.

0: Wyłączyłem teraz stop kieszeni odtwarzającej, a na nagrywającej nagrywa się jeszcze chwila przerwy. Teraz można sobie przewinąć kasetę, ustawić w innym miejscu, a na przykład tutaj. Jeszcze raz nacisnąć synchro start. A teraz nacisnąłem stop przy kieszeni nagrywającej, więc wyłączyły się obydwie. Teraz cały czas jest, proszę Państwa, aktywna funkcja przegrywania, więc teraz, jeżeli byśmy nie chcieli nagrywać, to musimy uważać, żeby nacisnąć synchro startu. Ale żeby się przekonać, czy tak jest, nacisnę. Przegrywa. Aha, stop. I w drugim stop. OK. Więc wyłączę teraz tę funkcję, która odblokowuje jakby przegrywanie i teraz jakby jest to zablokowane. Teraz naciśnięcie synchro startu nie powinno nic zrobić. Nie zrobiło. Teraz, proszę Państwa, nacisnę jeszcze raz ten przycisk, który naciskałem wcześniej, tak żeby magnetofon przeszedł w tryb kopiowania kaset i nacisnę ten przycisk, który jest pod nim jeszcze, czyli pierwszy w dolnym rzędzie. Teraz powinno nam się przegrywać szybko. I już teraz wystarczy nacisnąć synchro start. 3, 4. No tak, bo teraz się z podwójną prędkością kręciło, dlatego po 2 sekundach się wyłączyło, mimo że nagrały się 4. Dobrze, proszę Państwa, teraz wobec tego słuchamy tego, co nagraliśmy. Nagraliśmy to na stronie drugiej, więc należy nacisnąć przewijanie, które przewija stronę drugą od początku, a pierwszą do końca. OK. Start. Słuchamy. Najpierw będzie moja zapowiedź.
1: Początek strony drugiej.

Teraz ta przerwa 4-sekundowa, a później po następnym będzie mniejsza przerwa, będzie przerwa krótsza. Aha, potem wyłączyłem jeszcze. Teraz to szybkie.

To kawałek starego nagrania, nagranego wcześniej celem sprawdzenia jakiegoś magnetofonu. I zostało nam jeszcze, proszę Państwa, nagrywanie ze źródła zewnętrznego. Przypominam, że wejście jest naczyńcze, takie no, najtradycyjniejsze. I tutaj już przygotowałem sobie kabel tak, żeby podpiąć Milestone'a, żeby nie kuścić losu, proszę Państwa. Przegramy nagranie to testowe, bo mam tutaj na karcie, proszę Państwa, w Wave'ie. Dla bezpieczeństwa wyjmuję kasetę demonstracyjną. Zostawiam tylko tę, nad której będę nagrywał. Więc teraz przewijam ją na początek drugiej strony. Żeby nam nagranie nie wyszło na rozbiegówkę, to ja ją na chwilę, proszę Państwa, wyjmę. Można w dotyku rozpoznać taśmę, gdzie jest rozbiegówka, a gdzie zaczyna się, proszę Państwa, już informacja, czyli taśma właściwa. Tak jak przyłożyłem palec, no tylko to też trzeba robić bardzo ostrożnie, tak jak przyłożyłem palec do tej części środkowej, tam gdzie mamy tę gąbkę z blaszką, lekko przekręcając rolkę, zbliżyłem opuszki palców i w momencie, gdy rozbiegówka, proszę Państwa, jest, to słyszymy inaczej, a w momencie, jak opuszki palców zaczynają dotykać taśmy, charakterystycznie piszczy. Może usłyszą to Państwo?

O właśnie, proszę Państwa, tu już się zaczyna taśma. No tylko oczywiście ta kaseta jest nowa, więc to jest bardzo wyczuwalne. I ta taśma jest, proszę Państwa, trochę cieńsza, aniżeli taśma, z jakiej zrobiona jest, proszę Państwa, rozbiegówka. Dobrze, teraz wkładam kasetę na stronie drugiej. Już nie musimy jej teraz sprawdzać. I naciskam, proszę Państwa, przycisk nagrywania. To był, jeszcze raz, żeby Państwu nie skłamać, to 8 przycisk od strony lewej, a 6 od strony prawej. Naciskam teraz recording, tylko może jeszcze zapomniałem sobie ustawię, to może głośność nagrywania, ponieważ wcześniej wspominałem, że tutaj ciężko będzie ustawić sobie równo, trzeba będzie jedynie na słuch, bo te pokrętła nie mają, proszę Państwa, żadnych oznaczeń takich dotykowych. Żeby się coś jakoś w dotyku różniła, ta pozycja środkowa. Więc ja sobie ustawię na milestone, jest ciszej, żeby nie było przesterowane. No i proszę Państwa, słyszę, że nie ma sygnału. A, już wiem dlaczego. Dlatego, proszę Państwa, nie ma sygnału, ponieważ ja nie wyłączyłem wcześniej trybu kopiowania z kasety na kasetę. Teraz to właśnie, proszę Państwa, zrobiłem i jeszcze raz wciskam przycisk 6 od strony prawej. Tu już mam podłączonego Milestone'a, ale Milestone'a, proszę Państwa, odłączę. O, słychać, że zbiera sygnał. Tutaj może sobie teraz, proszę Państwa, wszystko ustawię i zacznę nagrywanie. Teraz tak, więc już mamy przygotowane nagrywanie i teraz naciskam start odpowiedzialny za stronę drugą i włączam. Na przykład to sobie nagramy. Ściszyłem lewy kanał. Ściszyłem prawy kanał. I teraz na przykład pauza. Na razie nie nagrywam. I teraz start. Stop. Okej, to teraz, proszę Państwa, odsłuchujemy.

0: A tam to już był fragment tamtego starego nagrania. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Tomek Bilecki. Mały antrakt, kolejny od podcastów muzycznych. Dzisiaj Android, a konkretnie telefon pod systemem Android, a jeszcze bardziej konkretnie Motorola Moto G 2014. Znano również jako Motorola Moto G2 lub Motorola Moto G2 Endegen, czyli drugiej generacji. Telefon, od razu muszę powiedzieć, nie dla każdego. Telefon posiada poważne zalety, jak i poważne wady. To nie jest taki telefon, który ma wszystko jakieś w miarę, tylko albo fajne zalety, albo strasznie wkurzające wady. Oczywiście o wszystkim postaram się opowiedzieć w trakcie trwania podcasta, no ale zacznijmy od początku. Motorola wyszła z założenia, że najlepiej jest robić telefonów kilka maksymalnie, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak to ma miejsce w przypadku innych producentów, takich jak na przykład Samsung, który ma chyba 30 telefonów w tej chwili. Niemniej Motorola również chciała tych telefonów troszeczkę zrobić. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że pod nazwą Motorola Moto G kryje się kilka telefonów. Po pierwsze, Moto G po prostu, po drugie Moto G LTE, po trzecie Moto G 2014, tudzież drugiej generacji, przynajmniej na razie. Możliwe, że wyjdzie za jakiś czas Moto G 2 LTE na przykład. Jakby tego było mało, każdy z tych modeli jest w wersji 8 GB pamięci wbudowanej lub 16 GB pamięci wbudowanej. To nie wszystko. Oprócz tego Motorola Moto G występuje w wersji ze slotem na jedną kartę SIM, bądź slotami na dwie karty SIM. Także tych modeli nagle robi się dosyć dużo, a jeżeli ktoś kupuje przez najpopularniejszy u nas w Polsce portal aukcyjny, to problem jeszcze polega na tym, że czasami jest napisane Motorola Moto G. Ale czy to jest rzeczywiście Moto G, czy Moto G drugiej generacji, ale nie napisane, i w wersji 16-gigowej czy 8-gigowej i z jedną kartą SIM czy dwiema kartami SIM? Nie wiadomo. To znaczy najprawdopodobniej będzie to wersja z dwiema kartami SIM, dlatego że taka wersja trafia do Europy. I z dużym prawdopodobieństwem będzie to wersja z 8-gigabajtowej pamięci wbudowanej, bo chyba tego jest po prostu więcej i to jest trochę tańsze. Reszta parametrów Motorola Moto G 2014 przedstawia się następująco. Wyświetlacz 5-calowy, więc telefon jest wielkości tabliczki czekolady mniej więcej. 1 giga pamięci RAM, aparat 8 megapikseli, ponoć w miarę przyzwoity, z lampą błyskową. Z klawiszy fizycznych mamy klawisze głośności i klawisz power. W zasadzie tyle. No i oczywiście slot na kartę SD, no i mikro USB złącze do ładowania. Jeżeli chodzi o soft, w tej chwili, na dzień dzisiejszy, Motorola Moto G2 sprzedawana jest Androidem 4.4, ale jest aktualizacja do Androida 5.0.2. Google co prawda już wypuściło wersję 5.1 Androida, no ale to jest na razie dopiero kilka dni po premierze i na telefon Motorola Moto G2 jeszcze ta wersja Androida nie trafiła, choć można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości ta wersja Androida do Motoroli się dostanie, ponieważ Motorola, jako że teraz robi m.in. telefon Nexus 6, no to gdzieś tam z tym Goglem współpracuje dosyć blisko. I w ogóle firma ma taką filozofię, żeby czy to jest telefon z wysokiej półki, czy ze średniej półki, czy nawet z niskiej półki cenowej, no to najnowszy Android winien tutaj się w tych telefonach pojawić. Przynajmniej przez jakiś czas. Więc telefony Motorola Moto G, zarówno te 2014, jak i z roku 2013, już mają aktualizację do Lollipopa i to trzeba zaliczyć na duży plus, ponieważ to są chyba jedyne budżetowe telefony, jak na razie przynajmniej, które mają Androida Lollipop, czyli Androida 5.0. Z reguły inni producenci dają najnowsze wersje systemu tylko do swoich flagowych telefonów. Tak jest w przypadku HTC, tak jest w przypadku Samsunga, tak jest w przypadku Sony. Ewentualnie ich najnowsze telefony typu jakiś tam Samsung A5, czy jakieś LG-ki, które się teraz tam pojawiają ze średniej półki, no to nowe telefony mają nowy system. Jeżeli ktoś kupił starszy telefon, który nie jest telefonem flagowym, no to jest mała szansa, że w najbliższej przyszłości ten system oficjalnie dostanie. No dobra, wygląd. Telefon jest, jak już powiedziałem, dosyć duży, wielkości rzeczywiście tabliczki czekolady mniej więcej. Na górze jest w zasadzie tylko jedno wejście czy wyjście, to zwicie słuchawkowe, czy w zasadzie słuchawkowo-mikrofonowe, ponieważ jeżeli mamy słuchawki z mikrofonem, które są na jednym jacku, to je też można tutaj podłączyć. Po prawej stronie, na prawej ściance mamy przycisk power i poniżej dwa przyciski głośności. Na dolnej ściance mamy gniazdo micro USB, lewa ścianka jest pusta, tylnia ścianka to jest aparat i to jest lampa aparatu. Poniżej jest też takie wgłębienie, nie wiem czy to jest na palec czy na co, możliwe, że na palec rzeczywiście. I w zasadzie tyle, tylna ścianka to jest taka klapka, po odsłonięciu której mamy dostęp do dwóch slotów na karty SIM i na slot karty pamięci. Bateria w telefonie jest niewymienialna, to jest też taki minus Motorola. Natomiast przednia ścianka to jest oczywiście ekran, brak fizycznych przycisków home i innych. Natomiast również na górze są dwa głośniki i Motorola jako jeden z chyba nielicznych rzeczywiście telefonów posiada dwa głośniki stereo. Jeden na górze, drugi na dole przy mikrofonie. Notabene mikrofonów też Motorola posiada dwa. Też jeden mikrofon jest na górze obok wyjścia słuchawkowego, drugi mikrofon jest wiadomo na dole. I dzięki temu można nagrywać na tym telefonie dźwięk stereo. Tyle mniej więcej o wyglądzie. No a teraz kwestia softu. Telefon dostajemy z Androidem 4.4.4 KitKat. Android rzeczywiście raczej z tych bardziej czystych. Jest tylko kilka programów od Motorola, jakiś tam Motorola ID, Motorola Alert, coś tam jeszcze, ale tych programów jest kilka. Motorola posiada również swój telefon i swój odtwarzacz radia FM. Cała reszta aplikacji to, o ile pamiętam, są aplikacje domyślne androidowe. Niestety na kilka błędów Motorola można natknąć się stosunkowo szybko. Po pierwsze, z jakiegoś powodu, kiedy stukam sobie w klawiaturę w telefonie, to znaczy w przycisk, który ma pokazać klawiaturę, ta klawiatura może i się pokazuje, ale TalkBack tego nie czyta. Trzeba jeszcze raz kliknąć, żeby ta klawiatura się schowała i jeszcze raz kliknąć, żeby się znowu pokazała i wtedy ta klawiatura się pokaże. Czyli trzeba 3 razy stuknąć w ten przycisk, 3 razy oczywiście podwójnie stuknąć, czyli w sumie 6 razy. No co nie jest może najprzyjemniejszą rzeczą. Kolejna wada, która występuje w systemie Android 4.4.4, na szczęście nie we wszystkich modelach, o ile wiem, znaczy nie we wszystkich sztukach Motorola, niemniej w mojej Motorola to było. To jest bug w aparacie fotograficznym, to znaczy w firmware'ze jakby tego całego aparatu, polegający na tym, że jeżeli kamerujemy coś w bardzo ciemnym miejscu i włączymy lampę aparatu, bądź ta lampa aparatu włączy się z automatu, nieważne, może się tak zdarzyć i to się zdarza raz na jakieś 2-3 zdjęcia, lampa aparatu po wykonaniu zdjęcia się nie wyłącza. Mało tego, po wyłączeniu telefonu lampa aparatu też się nie wyłącza. Trzeba uruchomić ponownie telefon i trzeba wejść z powrotem do aplikacji aparat, tudzież innej aplikacji, która wykorzystuje właśnie funkcję robienia zdjęć w telefonie. Ja to bardzo często testowałem i bardzo często to miałem na aplikacji Googles do robienia zdjęć różnych produktów generalnie aplikacja OCR-owa, o której tutaj był już zrobiony Tyflo Podcast. W związku z powyższym, jeżeli ktoś dużo korzysta z aplikacji Googles na Motorola Moto G, może mieć problemy, przynajmniej w systemie Android 4.4.4 KitKat. W Lollipopie tu jest akurat dobra wiadomość, zostało to poprawione i ten błąd już nie występuje, o ile mi wiadomo przynajmniej. Natomiast w Androidzie Lollipop jest jeszcze jeden błąd, który nie wiem, czy nie jest jeszcze bardziej denerwujący. W przypadku niektórych syntezatorów, to znaczy głównie SPK-a i angielskiego Eloquence'a, są ucinane początki wypowiedzi. Ja to zaraz pokażę. O, jest ohm, nie ohm. Ohm string 4. Może. Ohm string 3. To jest ASR, a to jest takie ASR. Firefox Beta, on przeczytał Firefox Beta z takim strzałem na początku. W przypadku Vocalizera tego problemu na szczęście nie ma. To znaczy on teoretycznie występuje, ale on występuje w bardzo małym stopniu. On ucina początek, powiedzmy, pierwszej litery, więc to gdzieś tam mniej przeszkadza. Niemniej błąd występuje i no, warto zwrócić na niego uwagę, jeżeli chce się korzystać zwłaszcza z syntezatora SPK. No ponieważ po prostu do tego się da przyzwyczaić. I ja mam Androida 5.0.2 na telefonie Motorola Moto G2. Niemniej, no, do najprzyjemniejszych rzeczy, zwłaszcza pisanie, nie należy, ponieważ w czasie pisania większość liter przez SPK jest po prostu nieczytana prawie w ogóle, ewentualnie zamiast B, T, D jest czytane samo E, więc trzeba pisać na czuja, ewentualnie wyposażyć się w klawiaturę zewnętrzną. To są dwie bardzo duże, bardzo głupie wady telefonu Motorola Moto G, wynikające z faktu, że Motorola próbowała naprawić audio, system audio w telefonie, ponieważ w wersji Androida 4.4.4 był z kolei taki problem. On był, powiedzmy, gdzieś tam mniej zauważalny, niemniej się pojawiał. Problem polegał na tak zwanym resamplingu, czy aliasingu w dźwiękach o innej częstotliwości niż 44 czy 48 kHz. I SPK było tak słychać jak z takiej trochę starej zabawki, powiedzmy. Albo może jak, jeżeli jeszcze ktoś pamięta filmy na YouTubie odtwarzane w roku 2008 i wcześniej, one miały takie coś dziwnego na wysokich częstotliwościach, taki metaliczny podźwięk. I to samo miała Motorola przy niektórych dźwiękach w Androidzie 4.4.4. I tu był jakiś problem, rzeczywiście. Również dla użytkowników nagrywania rozmów telefonicznych Motorola będzie niemiłą niespodzianką, ponieważ po prostu rozmów nagrywać się nie da. Motorola to zablokowała. Aby to było możliwe, trzeba telefon zrutować. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, zastanawiam się nad tym bardzo poważnie. Niemniej operacja powoduje utratę gwarancji na telefon, więc jakby z tym trzeba być ostrożnym i o tym trzeba wiedzieć. Na szczęście proces rutowania jest gdzieś tam przez Motorola w pewnym sensie o tyle uwzględniony, że nawet na stronie Motorola jest gdzieś tam napisane, jak to zrobić. Zresztą w internecie jest sporo informacji, jak to się robi. Tam trzeba wejść na stronę Motorola, tam trzeba taki kod z tej strony wziąć. Trzeba go potem wpisać w telefon, ale żeby ten kod jeszcze wygenerować, to trzeba najpierw uruchomić telefon w takim specjalnym trybie, ale to wszystko gdzieś tam jest opisane na stronach internetowych, to się zrobić da. Kolejna rzecz, i tu już jest zaleta Motorola, jako że ma względnie czystego Androida, to ja po włączeniu telefonu mogłem położyć dwa palce mniej więcej na środku ekranu w odległości jakiegoś centymetra, jeden od drugiego, poczekać jakieś 3 do 5 sekund. Odezwał się niestety angielski syntezator mowy, który powiedział, że jak jeszcze troszkę potrzymam palce, to uruchomię talkbacka. Potrzymam jeszcze troszeczkę palce, talkback się uruchomił i co prawda po angielsku, niemniej mogłem bez niczyjej pomocy przejść przez cały proces konfiguracji telefonu, przez ten cały pierwszy kreator początkowy. I tak na dobrą sprawę, nie osoba niewidoma nie potrzebuje nikogo widzącego, aby ten telefon uruchomić, żeby go skonfigurować i zacząć z niego normalnie korzystać. Problem tylko z syntezą Google pojawiał się w polach edycji. Problem polegał na tym, że czasem, nie wiem z jakiego powodu, litery mi się same wstawiały. Ja miałem już Kazama, telefon Kazama, przez około rok, może niecały. I nauczyłem się pisać na Androidzie. jednak wpisanie pierwszego loginu i hasła w pierwszym ekranie konfiguracji jest sprawą masakryczną. To naprawdę mi zajęło z 10 minut, co najmniej. I wpisywałem to hasło chyba z 8 razy, zanim tak naprawdę dobrze to wpisałem. No, tak to niestety jest. Jeszcze jak syntezator mi nie czyta wpisywanych znaków, to jest jakiś kolejny problem. No i to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Więc to lepiej zrobić później i powiedzmy gdzieś tam ściągnąć z internetu, bo są jakieś kompilacje chociażby Spika, które są zupełnie za darmo i zupełnie legalnie są za darmo. Więc tutaj nie będzie żadnego łamania prawa. Można to zrobić zupełnie legalnie, ponieważ Spik jest syntezatorem o otwartym kodzie źródłowym. Oczywiście jako, że jest to wersja Androida 4.4, to wersja Spika ze sklepu Play darmowa nie pójdzie. Trzeba kupić Spika płatnego za 5 zł, jeżeli oczywiście chcemy tego syntezatora używać. Bądź z internetu skompilować, bądź poszukać wersji skompilowanej w internecie, nie w sklepie Play. No, inne syntezatory jak Vocalizer działają dosyć dobrze, aczkolwiek zauważyłem jedną dziwną rzecz w Androidzie przedniej 5.0, bo nie miałem Androida 4.4, jak wyszedł Vocalizer, już miałem chyba 5.0, z tego co pamiętam. Problem pojawia się właśnie również przy wpisywaniu znaków. Vocalizer nie umie, a przynajmniej nie umiał, może będzie jakaś aktualizacja, która to naprawia, nie wiem. Na razie, o ile pamiętam, są takie problemy. Vocalizer nie umie sobie przerywać. Ja sobie chodzę po klawiaturze, ale Vocalizer musi wszystkie po kolei znaczki przeczytać, przez które ja palcem przejechałem. Więc to również spowalnia pisanie. Podsumowując, pisanie na tym telefonie bez klawiatury zewnętrznej na Androidzie 5.0 nie należy do zadań łatwych, prostych i przyjemnych. Dobra, chyba tyle jeżeli chodzi o wady. Aha, no swego rodzaju wadą, ale to jest niestety problem. W większości współczesnych smartfonów jest bateria, która wytrzymuje dzień, półtora, dwa. Przynajmniej w momencie, kiedy mam uruchomione 3G, kiedy mam uruchomione Wi-Fi, kiedy mam uruchomionego Bluetootha, mam uruchomionych ileś aplikacji typu WhatsApp, typu Skype, typu jakieś tam jeszcze parę innych aplikacji, które gdzieś tam z tego sobie w tle korzystają, no to mi telefon wytrzymuje dzień, półtora, czasem dwa. Co zauważyłem, to fakt, że ekran nawet gdy jest wyłączony, to znaczy nawet gdy jest włączony program typu Shades albo Screen Filter, czyli odpowiedniej kurtyny w VoiceOverze, w iOSie, to nie ma za wielkiego wpływu na czas działania telefonu. I jeżeli dużo pracujemy na zblokowanym ekranie, to mimo tego, że nad nim praktycznie nic nie widać, to ekran

telefonu do różnych nieco bardziej muzycznych zastosowań. Rzecz druga to jest fakt, że telefon Motorola Moto G, jako również jeden z nielicznych, ma mikrofony stereofoniczne. No to jest akurat, powiedzmy, jakiś tam mniejsza rzecz. Niemniej ja jako po prostu wielki fan dźwięków i nagrywania, szkoda by mi było wymienić na telefon inny, który by miał ten dźwięk po prostu gorszy. Kolejną zaletą jest obecność w telefonie technologii HD Voice. No, co prawda tutaj powiedzmy, że większość nowych telefonów tak, to HD Voice posiada. Niemniej warto odnotować fakt, że telefon Motorola Moto G również. Kolejną rzeczą jest po prostu świetna słuchawka. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że głośnik na górze, ten jeden z tych dwóch głośników telefonu, jest równocześnie telefonu słuchawką. Tutaj informacja dla osób, które mają jakieś problemy ze słuchem. Słuchawka jest bardzo, ale naprawdę bardzo głośna. To znaczy może być oczywiście, bo to się wszystko da ściszyć. Niemniej da się to ustawić naprawdę głośno. Również jeżeli chodzi o dźwięk, to dźwięk z tej słuchawki jest naprawdę bardzo ładny, bardzo czysty. Ma dużo zarówno i niskich tonów, i jeżeli korzystamy powiedzmy ze Skype'a albo z innych programów, które oferują wysoką jakość rozmowy, również i wysokich tonów jest dużo. I to wszystko jest po prostu nawet w jakimś większym ulicznym huku jest naprawdę zrozumiałe i słyszalne i nie ma z tym większych problemów. Mikrofon Motorola z tego co wiem też jest w miarę niezły. No, aczkolwiek jakichś spektakularnych rezultatów, na przykład redukcji hałasu otoczenia, nie ma. No bo podejrzewam, że to po prostu no, jest telefon klasy średniej i nie wszystko tutaj zrobić się da. Kolejną świetną rzeczą jest wbudowany GPS. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego odbiornika, nie tylko jako odbiornika wbudowanego, ale w ogóle jako odbiornika. Zanim miałem Motorola, używałem Kazama, używałem Nokia 52 i jeszcze kilku innych telefonów. Do każdego z nich uważałem, że odbiornik zewnętrzny jest po prostu niezbędny, żeby to jakkolwiek działało. W telefonie Moto G śmiem twierdzić, że wbudowany odbiornik jest co najmniej tak dobry, jak lepszej klasy odbiorniki zewnętrzne. I co prawda odbiornik czasami lubi sobie stwierdzić, że ja nagle sobie idę spacerkiem i poruszam się z prędkością 1 km na godzinę albo 2 km na godzinę. Raz jestem metr dalej, raz jestem 3 metry bliżej. Niemniej program z reguły rzeczywiście dokładność tych 10-15 metrów ma, a czasem, i to nawet dosyć często, jest to odległość 8 metrów, 5 metrów. Jak również łapanie fixa jest na tym telefonie również bardzo szybkie. Często włączam do tłokera i dosłownie po 10-15 sekundach mam również jakiś odszczyt z satelit. I kiedy zdobędę odszczyt z 3 satelitów, reszta satelitów, to znaczy mniej więcej z reguły jakieś 10-12, a nieraz 14, 15, 17 czasami, to już jest kwestia jakichś 20-30 sekund, żeby to się wszystko pojawiło. Efekt jest taki, że tak naprawdę mogę wyjść powiedzmy na gdzieś tam z domu i jak zbliżam się do przystanku, to mogę wyjąć telefon, włączyć do tłokera i wiedzieć, że za 10-15, max 20 sekund ten sygnał będzie i będzie całkiem stabilny nawet. I to jest po prostu wielka, ogromna zaleta telefonu, której nie sposób tak naprawdę przecenić. Przynajmniej dla ludzi, którzy rzeczywiście gdzieś tam korzystają z nawigacji. Telefon, jako że już nie jest telefon z najniższej półki cenowej, posiada również kompas. Kompas, co prawda, mam wrażenie, że czasem się myli, czasem ma jakieś problemy. Czasem to tłoker przynajmniej nie umie się z nim tak naprawdę do końca dogadać. I czasem lubi się to API, nie wiem, czy zawiesić, czy jakoś porządnie zamulić i jakoś przestać się w sposób wystarczający odświeżać i podaje pomiar z jakimś kilku do kilkunastu sekund błędem, ale restart do tłokera zazwyczaj pomaga. Dla osób lubiących dźwięk stereofoniczny, głośniki stereo w tym telefonie to będzie również gratka, ponieważ w związku z tym, że te głośniki są na dwóch końcach

telefonu, więc odległość między tymi głośnikami to już jest jakieś 15 cm. W przypadku telefonu to jest na tyle dużo, że jeżeli trzyma sobie ten telefon 20-30 cm przed twarzą, to to stereo jest jakoś tam słyszalne. I powiedzmy, gdy nie do końca jestem zwolennikiem głośników stereo w przypadku głośników przenośnych, to na telefonie to się czasem o tyle przydaje, że przynajmniej w moim przypadku, że czasem lubię sobie sprawdzić, czy coś jest mono, czy coś jest stereo i że telefon mam i tak przez cały czas przy sobie, to po prostu jest to miłe. Zwyczajnie i po ludzku miłe. Kolejna kwestia. USB on the go. Część telefonów taką funkcjonalność posiada, część telefonów takiej funkcjonalności nie posiada. Motorola na szczęście to ma. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest USB on the go, już tłumaczę, to jest możliwość podłączania urządzeń na USB do telefonu komórkowego. To może być dysk przenośny, to może być karta dźwiękowa, to może być, nie wiem, jakiś pendrive. Telefon po prostu służy jako host USB i tak samo jak do komputera można do niego urządzenia z USB, oczywiście obsługiwane przez Android, po prostu i zwyczajnie podłączyć. Oczywiście przez przejściówkę USB, ale taka przejściówka z większości sklepów jest do dostania za jakieś 15 zł. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o audio. Teraz niestety będzie kilka drobnych wad, chociaż myślę, że te wady będą raczej wadami dla dziwnych ludzi. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Androida nie można zrobić w Androidzie takiego triku, o którym pisał Michał Dziwisz swego czasu na portalu Tyflo Świat. To znaczy nie można do niego podłączyć słuchawek i powiedzmy jakiegoś zewnętrznego urządzenia nagrywającego przez wbudowane gniazdo jackowe. To znaczy Motorola wykrywa sobie, nie wiem dokładnie w jaki sposób, mogę się tylko domyślać, czy słuchawki, które się podłącza, mają mikrofon, czy to są tylko i wyłącznie same słuchawki. Powiem więcej, jeżeli nawet kupię taką przejściówkę, o której pisał Michał, i podłączę przez tą przejściówkę mikrofon jakiś tam do komputera, to ten mikrofon wykrywany przez Motorola jest. Ale jeżeli do tej samej wtyczki w przejściówce podłączę, załóżmy, wyjście z miksera, to już telefon widzi, że to nie jest mikrofon, tylko inne urządzenie i już z tego urządzenia sygnału nie odbiera. On sobie albo patrzy jakąś pojemność, albo sobie patrzy, czy urządzenie chce od niego uzyskać, czy chce od niego napięcie 5 V. Ale nie jestem tego pewien do końca, więc i nie chcę tutaj snuć jakichś nieuprawnionych przypuszczeń i hipotez. Problem również polega na tym, że kiedy podłączę do telefonu kartę dźwiękową i dzwonię do kogoś, dźwięk jest automatycznie przekierowywany na wbudowaną słuchawkę i mikrofon w telefon. Więc i również w taki sposób nie da się problemu obejść. Coraz więcej użytkowników korzysta z komunikatora WhatsApp i tutaj warto zwrócić uwagę na system 4.4 w Motorola Moto G. Jeżeli mamy Motorola Moto G z Androidem 4.4.4, pojawia się problem z dźwiękiem na WhatsAppie. To znaczy, nie jest tak źle, że go nie ma, tylko on jest cichy i on jest o zdecydowanie niższej jakości niż w innych telefonach. Problem polega... Trudno powiedzieć, czy bardziej zawinił WhatsApp, czy bardziej zawiniła Motorola. Problem polega na tym, że WhatsApp umożliwia nagrywanie w stereo. Natomiast w związku z tym, że dźwięk w WhatsAppie to jest AAC 32 kilobity na sekundę, tylko nie AAC+, tylko AAC, dokładnie AAC-LC, Low Complexity, no to włączenie stereo powoduje po prostu i zwyczajnie znaczne pogorszenie jakości tego dźwięku na WhatsAppie. Wersja Androida 5.0 akurat ten problem poprawia i tutaj nagrywając się na WhatsAppa mamy na Motorola jeden z lepszych dźwięków, dosyć porównywalny do tego, co wychodzi z iPhone'a. W ogóle jeżeli chodzi o mikrofony wbudowane, one są całkiem niezłe, aczkolwiek jak dla mnie mają trochę za dużo wysokich tonów, chociaż zawsze lepiej za dużo niż za mało. Mają bardzo szerokie stereo jak na telefon i są stosunkowo ciche. Pamiętajmy, że nagrywając cichą rzecz przez te mikrofony będzie trzeba dosyć solidnie rozkręcić głośność potem przy odsłuchiwaniu tego. Oczywiście część programów nagrywających ma jakieś tam swoje algorytmy do wyrównywania głośności, jak na przykład w dyktafonach Olympus.
Niemniej, jeżeli korzystamy z takich programów jak HiQ MP3 Recorder, albo ASR, albo Amazic Audio Voice Recorder, to są takie kilka programów wykorzystywanych często przez osoby niewidome do nagrywania dźwięku, no to nagrywając tak po prostu domyślnie, no to będziemy nagrywali dosyć cicho. Z drugiej strony, no jeżeli ja już często nagrywałem jakieś tramwaje, jakieś odgłosy w centrum miasta, gdzie jest po prostu huk straszny i nie było problemu, że coś się przesterowuje, że z czymś są jakieś problemy. Zresztą tak naprawdę próbki z tego telefonu, zarówno dźwięku odtwarzanego, jak i dźwięku nagrywanego, za chwilę będę pokazywał. Ja mam akurat wersję 16 GB, wersję Motorola Moto G z 16 GB pamięci wewnętrznej i tutaj nie ma żadnego problemu z ilością miejsca. Niemniej, gdy ktoś kupuje 8 giga i chce instalować dużo aplikacji, no to tu warto uważać, ponieważ w mojej wersji telefonu standardowo dostępne dla użytkownika jest nieco ponad 12 giga z 16, więc można się domyśleć, że w wersji 8 gigabajtowej tych gigabajtów będzie 4 z kawałkiem na programy. I tutaj jeszcze jedna uwaga. W Motorola Moto G, w Androidzie 4.4.4 nie ma możliwości przeniesienia aplikacji na kartę SD. W Androidzie Lollipop taka możliwość już jest, więc tutaj powiedzmy nie ma większego problemu. Niemniej w Androidzie 4.4 warto również i na to zwrócić uwagę. A propos jeszcze również coraz częściej wykorzystywanych aplikacji w rodzaju na przykład Embraila, tudzież nowo powstającej klawiatury Impress Super Braille Keyboard, czyli klawiatury braille'owskiej na Androida. Warto powiedzieć, że multidotyk w Motorola Moto G2 obsługuje co najmniej 6 palców. Nie wiem czy więcej, ale 6 na pewno. W związku z powyższym zarówno z Embraillem, jak i z Impress Super Braille Keyboard problemu nie ma i wszystkie braille'owskie znaki są obsługiwane i są całkiem nieźle i fajnie wpisywane. Elki i tego typu gesty, no to już zależy od tego, kto co lubi i kto jakie ma palce. Mi te gesty całkiem nieźle wchodzą, aczkolwiek podejrzewam, że na telefonie na przykład Samsung Galaxy S4 mogłoby to być troszeczkę łatwiejsze. Ale nie wiem, ja jakoś się już nauczyłem tych gestów, tych elek i nie ma tutaj większych problemów. I jeszcze a propos przycisków dotykowych Home, ostatnie aplikacje i przycisków wstecz. Tutaj Motorola Moto G zachowuje się podobnie jak Nexus 4, 5 na telefony serii Nexus. To znaczy te przyciski są odczytywane normalnie jako przyciski przez Talkbacka i nie klikamy jak w większości telefonów na te przyciski raz, tylko dwa razy, jak każdy inny przycisk. Natomiast mam wrażenie, że ten telefon ma coś w rodzaju takich w okolicach tych przycisków jakichś takich martwych stref trochę dla Talkbacka i zdarza się, że czasami niechcący wciśniemy przycisk wstecz, a częściej może nawet przycisk przegląd. To nie jest może nagminne, niemniej takie rzeczy się zdarzają. Czasami ten telefon mam wrażenie, że właśnie na tym łączeniu jakby tej części ekranu wykorzystywanej przez aplikację, a tej części malutkiej na samym końcu, gdzie są te trzy przyciski, coś Talkback ma w tym miejscu jakieś problemy. Czasem potrafi się wcisnąć ileś razy jakiś przycisk ostatni, czasami właśnie potrafi się wcisnąć przycisk przeglądaj. Na to też gdzieś tam warto zwrócić uwagę, dokonując ewentualnego zakupu i zastanawiając się nad wyborem telefonu. Dobra, ja się nagadałem, pora, żeby przemówił telefon. W tej chwili włączyłem mikrofony w stereo i będę pokazywał, jak działa telefon. Tutaj mam dobra, mam tutaj muzykę w tej chwili załadowaną. Trochę głośniej.